0: iOS-a jailbreakowanego. Ja to miałem pod jakimś w ogóle takim fajnym gestem, że bardzo szybko byłem w stanie otworzyć to okienko i napisać tego tweeta, ale zdaje się, że była też jakaś oficjalna droga. No i
1: Ja
0: w
1: powiem
0: końcu.
1: szczerze, że pamiętam, że to się jakoś dało na Twittera, ale jakoś tego Facebooka nie pamiętam. O Facebooku zapomniałem, szczerze mówiąc, że
0: On na pewno
1: można
0: był
1: było.
0: Siri, bo pamiętam, że Siri dało się
1: A to
0: spokojnie
1: być może, bo ja
0: postować.
1: Siri nie używałem jakoś specjalnie
0: Ale
1: nigdy.
0: tak poza Siri też coś było. No w każdym razie już tego nie ma, to już czasy minione. No ale możemy je sobie troszkę przywrócić w trochę innej sieci społecznościowej, no skrótem do pisania na Mastodonie. Więc jeżeli ktoś polubił tę sieć społecznościową i ma potrzebę spontanicznie i dużo tam publikować, no to taki sposób jest łatwy do wywołania. Szybki i działa przede wszystkim, i to jest chyba najważniejsze, choć swoje wady, jak to już wskazałem, też ma. No, jeżeli lubicie Mastodona, to nie jest chyba też jedyna nowość, prawda, Michale? Tutaj
1: Zgadza się, bo
0: Tyflo
1: Tyflo
0: Podcast.
1: Podcast się doczekał swojego również miejsca w Fediversum i jesteśmy, można nas znaleźć. Może pod co prawda takim niezbyt fortunnym adresem, bo się tyczy konkretnie mojego konta użytkownika, ale no cóż, zaszłości historyczne pewne są i kiedy tworzyłem sobie konto w naszym systemie do publikacji podcastów, no to wpisałem sobie swoją nazwę użytkownika. I teraz, chcąc znaleźć cały Tyflo Podcast, musicie wpisać michal.dziwisz@tyflopodcast.net, no bo tak działa ta wtyczka ActivityPub, że po prostu do użytkownika przypisuje być. I zdaje się, że wrzuca tylko jego treści wtedy, ale być może da się coś z tym jeszcze zrobić. Zobaczymy, żeby ten login był taki jakiś bardziej uniwersalny. Natomiast na pewno, co mogę powiedzieć, to to, że to działa. Testowaliśmy i działa. Ja widzę, że pojawiają się użytkownicy, którzy śledzą Tyflo Podcast w ten sposób, że komentarze też się pojawiają z Mastodona publikowane. Także no nie było to po nic. Jest w tym cel, jest w tym sens, żeby to publikować również i w ten sposób. No i bardzo dobrze. Zresztą, jeżeli zdarzyłoby się tak, to taki apel do naszych słuchaczy. Jeżeli na przykład zauważyliście, że wam się Tyflo Podcast nie odświeża, że czegoś w jakimś miejscu, z którego korzystacie, brakuje, że po prostu nie ma tych audycji, no to dajcie znać, bo po prostu najzwyczajniej w świecie aktualizowaliśmy cały system. Trzeba było go jeszcze przenieść. Tam się parę rzeczy podczas migracji wydarzyło, jak to zwykle podczas migracji bywa. I jeszcze musimy to wszystko dopracować. Ale jest dobrze generalnie i w tych największych platformach, z tego co wiem, Tyflo Podcast działa. A teraz jeszcze chodzi o to, żeby w tych wszelkiego rodzaju mniejszych agregatorach podcastów również się pojawił. Ale myślę, że to jest kwestia najbliższych. No nie chcę mówić dni, to bardziej w tygodniach pewnie trzeba będzie liczyć, ale wszystko wraca do normy, a mamy kolejny kanał dystrybucyjny, który myślę, że może się przydać. Więc tak, Pawle?
0: Ja, tak mi się jeszcze przypomniało, że Telegram też jest chyba teraz, tak? Że
1: Tak,
0: gdyby ktoś chciał śledzić nowości w audycjach.
1: Jest kanał na Telegramie. Ja ten kanał podrzucę, link do tego kanału w komentarzu. To jest bodajże t.me/tyflopodcast.
0: Tak.
1: Sam go nawet dokładnie nie pamiętam tego linku, ale tak zdaje się. Są też te wyszukiwarki kanałów na Telegramie, więc możecie sobie poszukać Tyflo Podcastu i tam znajdziecie co tydzień aktualizowane informacje na temat tego, o czym mówimy w nadchodzącym tygodniu. Ja zwykle taką informację wypuszczam z niedzieli na poniedziałek. No, czasem zdarza się, że później, jeżeli audycje się pojawiają jakoś później. Także to takich bieżących aktualizacji i aktualności dotyczących również Tyflo Podcastu. Jak widać, też i u nas trochę się dzieje. No i aplikacja oczywiście, pamiętajcie, aplikacja dla iOS-a, no ponoć już testuje ponad setka użytkowników. Taką informację gdzieś tam mamy od Arka, więc sporo. To
0: tak,
1: jest,
0: 100 użytkowników
1: to jest
0: nie może się mylić.
1: Tak, tak.
0: Warto spróbować. Tak, ja też to potwierdzam, już też testowałem. Jest nad czym pracować, ale też jest bardzo fajna komunikacja. My w grupie sobie te błędy zgłaszamy i one są też albo naprawiane na bieżąco, albo jest obietnica, że będą naprawiane. No, czekamy na następną aktualizację i zobaczymy. Jeszcze a propos Mastodona, to taka szybka wrzutka. Dość spontanicznie zdecydowałem się na akcję, żeby troszeczkę, no, jakąś aktywność na tym moim koncie tam stworzyć. Wiecie dobrze, słuchając Tyflo Przeglądów, że lubię umieszczać tu często takie, no, wiadomości ze świata, takie interesujące przykłady praktyk z różnych krajów. Lubię takie tematy badać. Dzisiaj też troszkę o tym porozmawiamy. No i wpadłem na pomysł, że skoro jutro zaczyna się grudzień, to można by zrobić taki kalendarz adwentowy, w ramach którego będę na moim Mastodonie, czyli piciok@dragonscave.space. Ewentualnie, jeżeli chcecie po prostu to czytać, a niekoniecznie mnie śledzić, albo w ogóle mieć Mastodona, no to dragonscave.space/piciok. A nawet, jeżeli byście chcieli to mieć w czytniku swoim RSS-owym, bo można, to dragonscave.space/piciok.rss. I każdego dnia będę się starał w formie takiego wpisu krótkiego za ostrzeżeniem o zawartości, za content warningiem i nie bynajmniej dlatego, że tam będą jakieś wrażliwe tematy, tylko dlatego, żeby zrobić wam trochę większą niespodziankę, no bo skoro kalendarz adwentowy to okienka, no to okienka nie mogą być domyślnie otwarte, więc będzie na początek zamknięte, no i będzie można sobie takie okienko otworzyć i za okienkiem będą albo właśnie jakieś takie ciekawostki a propos jakichś ciekawych rozwiązań dla osób niewidomych w różnych krajach, albo jakieś ciekawe projekty, albo jakieś ciekawe aplikacje. Część z was, która tutaj regularnie słucha Tyflo Przeglądów, będzie pewnie też niektóre rzeczy już znać. To nie będą jakieś, nie wiadomo jakie dla was nowości, ale dla szerszego grona, które z tematem nie jest zaznajomione, może to być nowość, więc warto też boostować, bo może ktoś o nas usłyszy i czegoś się dowie. To wszystko będzie prowadzone, zdecydowałem się na język angielski, no bo wtedy też ten ta jakby grupa docelowa będzie automatycznie też troszkę większa. No niemniej jednak, no jeżeli uważacie, że to fajna zabawa, no to zachęcam do przyłączenia się. O, taki pomysł mój na ten nowy rozpoczynający się miesiąc.
1: No to rzeczywiście też ciekawa inicjatywa, warto zaglądać, do czego serdecznie namawiamy. A teraz zaglądamy do waszych komentarzy, bo tu mamy komentarze, już dwa nam się pojawiły. Pierwszy to jest komentarz od Pawła. Witajcie, testuję aplikację Tyflo Centrum, wysyłanie wiadomości do radia. Słucham na żywo. Super, Pawle, bardzo się cieszymy, że nas słuchasz na żywo. Pozdrawiamy cię serdecznie i życzymy miłych i owocnych testów. No i jeszcze mamy komentarz od Agi. Witajcie, pisałam do was ostatnio, bo mam problem z wtyczką do Hammerspoon, a mianowicie Transpoon, która to tłumaczy tekst wypowiedziany przez VoiceOvera na Macu. Problem pomógł mi rozwiązać Nuno, za co mu bardzo dziękuję. Okazało się, że chodziło jednak o sam kod, który był błędnie napisany. Zamiast cudzysłowa otwierającego winien być zwykły, czyli anonsowany przez samego VoiceOvera jako cudzysłów prosty. Kod zaczerpnęłam z artykułu z Tyflo Świata. Napisał go Piotr Machacz. On napisał w nim właśnie błędny kod i błędnie skopiowałam do Hammerspoon. Rzecz jasna, gdyby nie ten artykuł, to nie dałabym rady tak czy siak tej wtyczki pobrać. Błąd jest jednak do poprawy. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam was serdecznie.
2: Wtyczka to jest problem
1: No, tylko jeszcze dokończę ten komentarz. Wtyczka teraz działa jak marzenie. I to jest tyle.
2: To jest problem Maca niestety. On jest, jakby on występuje, że Mac lubi domyślać się, jak mają wyglądać cudzysłowy i zamieniać nam cudzysłów taki, no, komputerowy, powiedzmy to, na taki ładny, literacki, otwarty, zamknięty cudzysłów. I to robi czasem nawet w tekście czytanym. Czyli to tak naprawdę nie do końca wiadomo, to trzeba oczywiście sprawdzić, czy błąd jest w artykule, jako w jego treści i po prostu podczas pisania no się coś takiego stało. To też jest oczywiście możliwe, bo Mac
1: bo
2: lubi
1: Word
2: to robić.
1: Też lubi zamieniać.
2: Tak. Czy Safari lub jakakolwiek inna przeglądarka nam podczas odczytywania tego artykułu, mimo że tam było napisane poprawnie, wyświetliła to źle, bo ktoś wrzucając ten artykuł na WordPressa zapomniał oznaczyć tego kawałka jako kod źródłowy. A to też jest możliwe i przeglądarki Macowe lubią w przypadku też na przykład apostrofów coś takiego robić, więc no tutaj też no będzie to trzeba na pewno sprawdzić, czy ten fragment też jest oznaczony w tym, że w WordPressie odpowiednio, bo to może być niespodzianka po stronie przeglądarki. Więc na to też trzeba, warto zwracać uwagę i myślę, warto o tym wiedzieć, jeżeli ktoś używa Safari, że takie zmiany mogą zajść.
1: Zgadza
2: jeżeli ktoś
1: się.
2: W ogóle używa Maca.
1: To prawda. W ogóle z tymi cudzysłowami to jest akurat dość powszechny problem, to jest też prawda i no jest to, bywa to kłopotliwe. Nie tylko na Macu zresztą, to fakt. A teraz Mikołaju, no właśnie, jak to z tym Hearthstone'em, bo to jest w ogóle ciekawostka. Mam dwie informacje obok siebie, od ciebie i od Pauliny. Paulina napisała, że Hearthstone stracił dostępność w tym tygodniu. Ty napisałeś, że z Hearthstone'em nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Pauliny na razie z nami nie ma, więc nie wiadomo, co poetka miała tu na myśli. Natomiast no ty jesteś, więc możesz powiedzieć, jak wygląda
2: myślę,
1: ten stan dostępności.
2: Bardzo dobrze wiem, co poetka miała tutaj na myśli, bo Hearthstone istotnie stracił dostępność. Pojawił się ten nowy patch, tam 2.25, on jest tam sygnowany. I no to jest na tyle duży patch, że zgodnie z zapowiedzią twórcy moda, twórcy nakładki dostępnościowej, no nie będzie już on wydawał tej nakładki, no bo jak to już było kiedyś opisane, to jest kwestia kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu godzin w związku z tym, jak ta gra jest zrobiona, żeby taką nakładkę co chwila przerobić ze starego patcha na nowego. A to jest człowiek, który ma też pracę, ma rodzinę, więc wiadomo, że kilkadziesiąt godzin pracy to jest jednak kilkadziesiąt godzin pracy, ale tenże deweloper postanowił podzielić się swoim zestawem narzędzi z ogólną społecznością deweloperską. I jest na GitHubie umieszczony po pierwsze ten patch tak zwany. Patch to jest jakby taki no plik, bo to jest plik, który po jakby użyciu go na tej starszej wersji Hearthstone'a zamienia nam niedostępnego Hearthstone'a w dostępnego Hearthstone'a. I to jest udostępnione w formie kodu źródłowego i jest udostępniony cały ten zestaw narzędzi, który był używany przez niego, żeby patch na starą wersję jakby zamienić w patch na nową wersję. Czyli teraz teoretycznie, jeżeli jest jakiś deweloper, który chciałby się tym zająć, a umie no, .NET-a, C#, bo to w tym języku jest pisany właśnie Hearthstone, no a co za tym idzie też patch, to może zdekompilować sobie Hearthstone'a, czyli zamienić te pliki jakby zrozumiałe dla komputera z powrotem na kod, spróbować użyć tego patcha, który no, jest przeznaczony dla starszej wersji, na wersji nowszej i jeżeli to się nie uda, to się oczywiście nie uda, bo w tej wersji nowszej będą jakieś zmiany, poprawić te zmiany, poprawić tego patcha tak, żeby na tej nowej wersji zadziałał. No i jak ktoś to zrobi, jak poprawi wszelkiego rodzaju błędy, uda mu się to, no to z powrotem jakby wydać już nowego, poprawionego patcha. Oczywiście ja tutaj upraszczam sporo kroków, bo to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. I po prostu za pomocą tej zmiany społeczność będzie mogła dalej rozwijać Hearthstone'a.
1: A czy coś wiadomo, Mikołaju, czy już ktoś się deklarował, że się tego podejmie, że będzie coś próbował z tym robić?
2: Nic nie wiem, choć była informacja, że wszelka koordynacja związana z Hearthstone'em i z jego dalszym rozwojem ma się odbywać na Discordzie tegoż i na kanale specjalnym deweloperskim. Ja szczerze mówiąc na Discorda nie zaglądałem, nie jestem na tym serwerze, więc nie wiem szczerze mówiąc co dalej, tam by trzeba było zerknąć, tam by trzeba było sprawdzić i może będzie wiadomo coś więcej.
1: To skoro jesteś przy mikrofonie, to jeszcze w notatkach widzę jedne zagadnienie, o którym mógłbyś kilka słów powiedzieć. I zdaje się, to jest temat, o którym już kiedyś mówiliśmy, tak? GrapheneOS.
2: Nie, to się umieściło nie w tej kategorii, no ale skoro już jesteśmy, to już bądźmy. O co chodzi? GrapheneOS to jest fork Androida, który skupia się na prywatności i bezpieczeństwie. No i byli użytkownicy niewidomi, którzy chcieliby z tego systemu operacyjnego skorzystać. No i właśnie pytanie, co z jego dostępnością, jak to wygląda i czy osoba niewidoma może skorzystać. No okazuje się, że jest z tym trochę problem, ponieważ nie ma na Androidzie fajnego, otwartego syntezatora mowy. No i oczywiście kwestia pojawia się, co zrobić z tym tak zwanym pierwszym uruchomieniem. No bo większość telefonów z Androidem to są telefony w ten czy inny sposób pobłogosławione przez Google'a i one mają na sobie taki pakiet, który się nazywa Google Apps, czyli aplikacje Google'a. No i tam jedną z tych aplikacji jest oczywiście TalkBack, który jest też dostępny w wersji otwartej. I jedną z tych aplikacji jest syntezator mowy Google DTS. No i tenże syntezator mowy już w wersji otwartej dostępny nie jest. No i właśnie GrapheneOS nie ma tego pakietu Google Apps, no bo oni uznają, że te aplikacje nie są otwarte, społeczność nie za bardzo może stwierdzić, co te aplikacje robią, nie każdy sobie życzy tych aplikacji na swoim telefonie, zwłaszcza, że Google no, nie słynie z jakiegoś dbania o prywatność użytkowników. No i twórcy GrapheneOS-a tych aplikacji po prostu nie umieszczają. No a co za tym idzie, nie mamy na start syntezy. I było kilka opcji rozważanych i okazuje się, że żadna z tych opcji nie jest satysfakcjonująca. Bo po pierwsze, eSpeak jest dostępny tylko i wyłącznie na tak zwanej licencji restrykcyjnej, czyli to, o czym my tu już wiele razy mówiliśmy, GPL, i wiele open source'owych projektów, w tym właśnie Graphene, nie zezwala na włączanie do siebie, że tak powiem, komponentów na GPL-u, no bo zgodnie z GPL-em one same też wtedy musiałyby zmienić licencję na GPL-a. A tego oczywiście Graphene robić nie chce. RH Voice też ma jakieś problemy, że RH Voice jest dostępny na dobrej licencji, ale on wymaga jakichś komponentów, które już na takich sensownych licencjach dostępne nie są i które są dostępne na licencjach restrykcyjnych. Więc RH Voice na razie też odpada. Żaden z tych syntezatorów nie ma dostępu, nie ma zaimplementowanej tak zwanej funkcji Direct Boot, czyli możliwości działania na ekranie takim pierwszym po uruchomieniu telefonu, gdzie telefon nie został jeszcze odblokowany i nie został jeszcze odszyfrowany. I z tego też na przykład powodu niektóre urządzenia z Androidem, ja na przykład ostatnio takie konfigurowałem, jeżeli zauważą, że mamy włączony czytnik ekranu, to specjalnie obniżają nam poziom bezpieczeństwa naszego systemu, tylko dlatego, że jest problem z syntezą i z tym, że te syntezy nie chcą i nie potrafią działać na tym właśnie ekranie, gdzie no, nie mamy jeszcze dostępu do naszych danych prywatnych, gdzie to wszystko jest jeszcze zaszyfrowane. Ponadto TalkBack, który niby jest otwarty i niby jest wszystko super, wcale nie jest taki otwarty, jakby się mogło nam wydawać, bo aktualizacje do tej otwartej wersji TalkBacka są gdzieś do tyłu za aktualizacjami do tej wersji, że tak powiem, oficjalnej, googlowskiej, którą możemy znaleźć w sklepie Play. A ponadto znaleziono tam jakiś komponent, który jest dostępny tylko i wyłącznie w tej formie tak zwanej binarnej, czyli nie ma do niego kodu i tak naprawdę nikt nie wie, co ten komponent do końca robi i no, osoby, które zwracają na takie rzeczy uwagę, nie chcą takiego komponentu mieć gdzieś tam u siebie, no bo to jest taka trochę czarna skrzynka, o której niewiele wiadomo. Więc no z tego niestety wynika, że wcale nie jest tak prosto zrobić w pełni otwarty i dostępny system dla osób niewidomych, bo większość, zwłaszcza syntez mowy, no są w ten czy inny sposób zamknięte, w ten czy inny sposób komercyjne i nie ma niestety, i to jest fakt, i ja też kiedyś tego szukałem i nie ma, fajnej syntezy mowy otwartej, którą by można dołączać do naszych jakichś urządzeń, bo nawet ten RH Voice, jeżeli udałoby się, a mówi się, że mają takie możliwości niby być, żeby on był całkowicie dostępny na tych fajnych, nierestrykcyjnych, wolnych licencjach, to nadal jest wielki podstawowy problem pod tytułem głosy, które mają dziwne, niezrozumiałe, nieadekwatne, nieodpowiednie licencje i chociażby to, że możemy się nieźle wkopać i nieźle przejechać, bo są głosy, które są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku niekomercyjnego, czyli teoretycznie według niektórych interpretacji nie powinniśmy ich używać nawet w pracy. Nawet jeżeli my, nie wiem, nie tworzymy audiobooków tymi głosami, ich nie sprzedajemy, jeżeli my pracujemy na przysłowiowej linii telefonicznej w telemarketingu i my używamy tego głosu do tego, żeby nam przeczytał numer, który do nas dzwoni, to według niektórych interpretacji to już jest naruszenie licencji, więc no, jest problem. I tak naprawdę nie ma fajnego, otwartego, darmowego głosu, którego by można używać we wszelkiego rodzaju projektach, co no nie jest fajne dla dostępności też, to powiedzmy sobie otwarcie, bo wiele projektów tych czy innych, darmowych, płatnych, komercyjnych, niekomercyjnych, po prostu tej dostępności nie za bardzo może zaimplementować, bo musieliby wydać jakąś sporą kwotę na to, żeby posiadać jakieś głosy i wylicencjonować ich je od chociażby Serensa czy Acapeli, no a to już są duże, duże, duże koszty.
1: No z tego właśnie powodu ja się zdecydowałem na publikację mojego głosu do RH Voice'a na tej najbardziej liberalnej licencji CC, która no, umożliwia tak naprawdę zrobienie z nim wszystkiego, gdzie nawet nie trzeba jakoś tam podawać źródła, bo z tego co wiem, to właśnie głos Alicja też jest na licencji bardziej zbliżone, bardzo zbliżonej do tej licencji, o której ja mówię i na której ja opublikowałem swój głos, natomiast no, tam jest wymóg podania autorów tego głosu. No pytanie, w jaki sposób i gdzie można by było tych autorów podawać. Podejrzewam, że w jakichś publikacjach na przykład, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać ten głos. Więc tak rzeczywiście no, z tą syntezą są problemy i jak tak pokopać głębiej, okazuje się, że na jakieś oprogramowanie, z którego my korzystamy, to tak naprawdę ma wpływ znacznie więcej komponentów, o których my sobie nawet nie myślimy tak na co dzień. No bo ktoś by pomyślał syntezator mowy. Aha, okej. Okay. No to jest syntezator, który nawet jest na jakiejś liberalnej licencji opublikowany, ale do stworzenia tego syntezatora, tak jak wspomniałeś Mikołaju, są wykorzystywane różne paczki oprogramowania, które to mogą być obwarowane różnymi licencjami, a my teoretycznie powinniśmy i praktycznie zresztą też być w obowiązku dołączyć te wszystkie komponenty, żeby to było otwarte, przejrzyste i transparentne. No więc to nie jest takie proste, ale tak właśnie, bo mówiłeś kilkukrotnie, że nie ma fajnego syntezatora. Ja zapytam, a jest jakiś niefajny? To znaczy jest w ogóle cokolwiek?
2: Jest SVox Pico, który był dołączany do AOSPA, czyli do tej otwartej dystrybucji Androida, którą Google udostępnia. Ja nie wiem, na ile ten SVox Pico jest tam otwarty i jaka tam jest dokładnie licencja, ale wiem, że on jest
1: i ma nawet polski głos.
2: Ma?
1: Zdaje się,
0: chyba
1: że tak.
0: Nie.
2: Chyba
0: a
2: nie.
0: Xbox Pico to nie jest to, co było też w KLS-ie. Ja tak słuchałem tej audycji
2: tak,
0: z Patrykiem
2: tak,
0: dużo temu.
1: Tak, i ktoś zdaje się tam wtedy wspominał, że tam i był jakiś też polski głos do tej syntezy.
2: Oj, to bym się zdziwił. Jeżeli tak, to okej, okay, ale mi się bardzo mocno kojarzy i z tego, co ja kiedyś też widziałem właśnie źródła do Xboxa Pico, to tam kilka największych języków jest. Tak trochę w stylu Eloquenza. Niemiecki, hiszpański, jeden, drugi, niemiecki, francuski, takie rzeczy, ale polskiego to tam przynajmniej nie było, chociaż mam wrażenie, że no właśnie, co niektórzy producenci, to sobie chyba ten język sami byli w stanie stworzyć i sami byli w stanie dodać, bo jest duże podejrzenie, choć nie ma takiej pewności, że PlayStation 5 bazuje przynajmniej w ten czy inny sposób właśnie na Xboxie Pico i że ten polski głos, który tam jest, no właśnie pochodzi z Xboxa Pico. I ktoś go po prostu stworzył, no, polski głos na tym samym silniku. Czy to jest prawda, tego nie wiem. W każdym razie jest problem, na pewno był problem z polskim głosem w Xboxie Pico. Jeżeli on jest, to to jest to jakaś niedawna kwestia, ale wydaje mi się, że w oficjalnym Xboxie go nie ma. No i jest też Open Mary chyba był taki syntezator i on był chyba jakiś w miarę fajny, w miarę otwarty, tylko że on był z tego, co wiem, pisany chyba w Javie. I to wcale nie jest dobra wiadomość, bo żeby dołączyć coś, co jest pisane w Javie do czegoś, to musimy do tego dołączyć całą Javę. A Java słynie z tego, że wymaga dość sporych zasobów i to nie jest coś, co możemy uruchomić w prosty sposób na, nie wiem, kalkulatorze mówiącym chociażby, gdzie na przykład eSpeak no, jest spisany w C i eSpeak wymaga sporo mniej zasobów, tam jest podane nawet gdzieś kiedyś, że chyba, nie wiem, 8 mega RAMu i megabajt dysku, to są jakieś naprawdę niewielkie ilości no, zasobów, które ten eSpeak wymaga, no gdzie taka Java, no to już jest kilkaset mega, to już jest więcej, to już jest sporo więcej. Więc są takie syntezatory. No i gdzieś podejrzewam, że znajdziemy też jakieś takie projekty naukowo-badawcze na GitHubie, które umieją mówić w jednym języku i to właściwie tyle. To jeden po angielsku, a to drugi po francusku, a to trzeci po hiszpańsku.
1: Ja tak sobie przeglądam właśnie Google'a, no oczywiście niezbyt dogłębnie, ale ślady prowadzą do jakiegoś głosu Xboxa Eva, który...
2: A jest, ale to jest Xbox. A nie Xbox Pico.
1: A nie Xbox Pico. A, czyli to się, czyli te syntezatory się różnią.
2: Tak, to, nie inaczej. Xbox to była w ogóle firma tworząca syntezatory mowy i to, co znaliśmy kiedyś jako Xbox Eva lub to, co znaliśmy kiedyś jako Xbox bodajże, już nie pamiętam teraz, ale na pewno po polsku to była Eva, to teraz znamy jako Vocalizer Eva, bo oni zostali przejęci przez Nuance'a i no teraz oni są częścią no, Serensa właściwie, bo to teraz jest pod tą marką Vocalizer
1: sprzedawane. Czyli widzisz, to dobrze, że też sobie tak. To wyjaśniliśmy, że jest to różnica, bo to też ktoś
2: tak.
1: Mógłby się zdziwić.
2: Xbox Pico to był jeden z syntezatorów, który Xbox stworzył i on był właśnie przeznaczony do wszelkiego rodzaju urządzeń o małych zasobach sprzętowych. No czyli wtedy, w tamtych czasach, wiadomo, troszkę inaczej ich technologia wyglądała. Tam się mówiło o nawigacjach samochodowych, o jakichś takich urządzeniach tak zwanych embedded, czyli nie komputerach osobistych, ale właśnie telefony, nawigacje, jakieś może, nie wiem, głośniki, które miały nam czytać SMS-y, bo były takie, wszelkiego rodzaju właśnie systemy w samochodach, gdzie no my nie mieliśmy jakiegoś superkomputera, my mieliśmy troszkę RAMu, troszkę procesora i my byśmy sobie życzyli, żeby to jakoś działało, jakoś gadało. No i to faktycznie działało i gadało, no tylko że tamtych języków było raczej mniej niż więcej, niestety.
0: Mikołaju, powiedz mi, jeśli się mylę, ale zdaje się, że też dość ważnym aspektem w całej sprawie GrapheOS-a jest to, że tam jest już w zespole niewidomy programista, który
2: Tak.
0: działa ile może na rzecz tego, żeby ten system stał się dostępny. I co ciekawe, ten niewidomy programista sforkował talkbacka,

0: Miejmy.
1: No cóż, ja sobie tutaj jeszcze przeglądam komentarze wasze, które do nas piszecie. No i na przykład mamy taką wypowiedź od Grzegorza. Cześć wam, co do aplikacji Tyflo Centrum na iOS, to chyba tylko można zainstalować ją w iOS 16, bo test flight gada mi, żeby zaktualizować system, tyle że nie mogę z 15.7 na iOSie, na iPhone'ie 6S. No tak, zgadza się, to jest rzecz, która na chwilę obecną tak, a nie inaczej wygląda. No to pytanie do Arka może się jakoś odniesie, czy będzie też Tyflocentrum dostępne na starsze wersje systemów. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem Magda jest z nami, a właściwie dopiero dołącza do naszej rozmowy. Miejmy nadzieję, że za moment się odezwie. Jeszcze Magdo, tylko włącz sobie mikrofon, to znaczy zezwól na nagrywanie. Gdzieś tam pewnie masz to pod alt-tabem, taki komunikat, musisz tam to po prostu zaakceptować, no bo inaczej twój mikrofon będzie cały czas wyciszony. Także czekamy jeszcze chwilę. Mamy nadzieję, że zaraz to uda ci się naprawić. Jeszcze zaglądając w pozostałe miejsca, gdzie możecie do nas pisać, to tu widzę, że mamy komentarz od Michała Kasperczaka. To tak a propos tego, tych cudzysłowów w Tyfloświecie. Michał dał znać, że poprawi, więc myślę, że będzie wszystko w jak najlepszym porządku i już nikt nie będzie miał problemów. Witaj Magdo, słuchamy.
2: Dzień dobry. Otóż mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać.
1: Tak, słychać cię bardzo dobrze.
2: Chciałam opowiedzieć, ponieważ ja się przed chwilką dopiero włączyłam i nie wiem, czy ten temat był poruszany. Chciałam opowiedzieć o bardzo ciekawych warsztatach muzycznych, które miały miejsce w zeszły weekend w Szczecinie.
1: Nie, nie mówiliśmy o tym i nawet nie mieliśmy tego w notatkach, więc słuchamy.
2: To były warsztaty dedykowane osobom niewidomym, organizowane przez Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi. Podam link odnośny w komentarzu, albo tobie wyślę, żebyś ty podał.
1: Okej.
2: I w zasadzie idea była taka, żeby osoby niewidome aktywizować do wykonywania utworów klasycznych, ewentualnie do twórczości własnej, czyli nie tak jak zwykle się czyni. Nie mówię zawsze, ale w większości przypadków, że śpiewało się, wykonywało się ze stowarzyszeniem, jak mówią, elektronicznej orkiestry. W tym projekcie chodziło o to, żeby wykonywać muzykę na żywo. Były warsztaty wokalne, były warsztaty instrumentalne, były panele dyskusyjne, był koncert, były warsztaty dotyczące wizerunku scenicznego, ponieważ dla osób niewidomych wizerunek sceniczny jest niezwykle ważny. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jest to ważny aspekt. I ten aspekt również został poruszony podczas tych warsztatów. Była jeszcze taki panel dyskusyjny poświęcony notacji 3D. Dla mnie to ma taki raczej charakter poglądowy. Też został stworzony projekt. Chodziło o to, żeby czytać z wydrukowanej partytury w 3D jakiś utwór. Była taka prezentacja, my mogliśmy sobie takie fragmenty partytury obejrzeć. No i co było ciekawe, miałam też taką możliwość zobaczenia, czym jest gama. I tak się zazwyczaj mówiło, że na przykład D-dur jest w wyższej tonacji niż C-dur, a już teraz wiem, dlaczego w wyższej, ponieważ jest wyżej na pięciolinii. I różnych takich innych ciekawych i wydaje mi się mądrych rzeczy, aczkolwiek niektóre były genialne w swej prostocie, się dowiedziałam podczas tych warsztatów. I jeżeli ktoś zajmuje się muzyką głównie klasyczną, to polecam.
1: A będą kolejne?
2: Mi się wydaje, że tak. To była pierwsza konferencja organizowana przez forum przez forum z muzyką.

0: do ludzi. Wydaje mi się, że spotkała się z pozytywnym odzewem. Aczkolwiek trzeba uważać, że trzeba ją rozpopularyzować, bo konferencja jest tego warta. Trzeba powiedzieć, że Akademia Sztuki w Szczecinie kształci bardzo wielu, znaczy może nie bardzo wielu, ale kilku dobrych muzyków niewidomych. Dobrze stoi klasa gitary, fortepianu, był też akordeonista, więc uważam, że mają czym się pochwalić. No i przede wszystkim wykazują się pewną otwartością na niewidomych, a zaczęło się od pewnego ucznia trochę eksperymentalnie, ponieważ pewien uczeń trafił do pani Urszuli Szyryńskiej, do osoby, która miała go poprowadzić, no i na zasadzie prób i błędów zdało to egzamin, jest genialnym muzykiem. Nie wiem, czy to można wymienić jego nazwisko, jego nie było w projekcie, natomiast wiem, że jest to genialny muzyk, co prawda poszedł w stronę jazzu, ale uważam, że dostał solidne podstawy fortepianu. Więc jest to projekt, o którym warto wspomnieć, no bo przede wszystkim dużo mamy uzdolnionych muzycznie osób, które też trochę nie mają gdzie się realizować, nie mają gdzie realizować swojego talentu, głównie związanego z grą klasyczną, no bo rozrywka się zawsze jakoś obroni, a jednak uważam, że warto jest ćwiczyć grę klasyczną, przede wszystkim dlatego, że człowiek w ten sposób ćwiczy sobie technikę, nawet jeżeli ma potem pójść w stronę wykonywania muzyki rozrywkowej.
1: Magdo, to ja jeszcze pozwolę sobie podpytać cię nieco bardziej o ten projekt związany z nutami w formie wydruków 3D, bo jak rozumiem, to w ten sposób wyglądało. I chodziło tu w nim o to, jak się domyślam, żeby pokazać osobom niewidomym, które na co dzień mają do czynienia jednak z notacją brajlowską, która zupełnie inaczej wygląda, o co chodzi w tej takiej notacji tradycyjnej zapisywanej przez widzących, tak?
0: Tak, był cykl spotkań we Wrocławiu. Ja nie brałam udziału w tych spotkaniach. My na konferencji w Szczecinie mieliśmy prezentację. Uczestnicy tego cyklu spotkań czytali nuty, śpiewali coś, śpiewali jakiś kanon.
2: Przepraszam, Magdo, że ci się wtrącę, ale chyba mogę tu troszeczkę pomóc, bo ja byłem uczestnikiem jednego z tych wrocławskich spotkań. Byłem raz. Tak mi się akurat zdarzyło. To zupełnie przypadkowa sytuacja, bo byłem we Wrocławiu, no można by powiedzieć, turystycznie. A przez znajomych się dowiedziałem, że projekt jest i miałem okazję poznać twórczynię tego projektu i też troszeczkę, no nie ukrywam, polecić nas jako podcast, gdyby poszukiwane było jakieś źródło, gdzie można by projekt rozreklamować, tak to ujmijmy.
0: Właśnie dlatego też tutaj dzwonię, bo uważam, że to jest źródło, które dociera do wielu osób, dla których ten projekt mógłby być dedykowany, którym ten
2: tak.
0: projekt mógł być dedykowany.
2: Zgadza się. I projekt jest dosyć ciekawy. Znaczy ja, żaden ze mnie muzyk. Ja ukończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej, to prawda, ale to było wieki temu. Więc chyba nie jestem najlepszą osobą, żeby ocenić użyteczność projektu i żeby stwierdzić tak z perspektywy kogoś, kto zajmuje się muzyką na co dzień, na ile to jest rewolucja względem, nie wiem, nut brajlowskich, ale faktem jest, że rzeczywiście zastosowany tam był taki system, który graficznie miałby przypominać najbardziej jak się da na takiej płytce, powiedzmy, to był papier czy plastik?
0: To był plastik.
2: Plastik. Mhm. Tak, pięciolinie. Czyli że były dźwięki położone troszkę wyżej, troszkę niżej. To były takie jakby no, z takich wypukłości porobione takie, powiedzmy, no, schodki. Tak? Tak. Ja już niestety nie pamiętam teraz, bo to było parę miesięcy temu.
0: Schodki natomiast... to była gama.
2: Czyli aha. Oczywiście...
0: Tak, czyli już teraz wiemy, dlaczego mówi się na przykład, że D jest wyżej niż C, ponieważ ona, dźwięk D był wyżej na tych schodkach. Tak mówiąc bardzo laickim językiem, aczkolwiek wydaje mi się, że dość obrazowym.
2: No więc właśnie, no i dzięki tej możliwości określenia wysokości Można było określić, zdaje się, oktawę, w której dźwięk został postawiony. No i różne kształty też symbolizowały. Zdaje się, że nuty brajlowskie, znaczy litery brajlowskie symbolizowały jakby konkretne dźwięki, a jakby
0: wartości, bardziej ósemki czy
2: wartości.
0: szesnastki. To znaczy
2: Tak.
0: ósemki były chyba pionowo zapisane, a ćwierć nuty poziomo. Czyli to tak było.
2: Tak.
0: Ósemki były, powiedzmy, zapisane jak literka B, a ćwierć nuty były zapisane jak literka C albo odwrotnie. Tak to było mniej więcej rozróżnione na tej pięciolinii. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawy projekt, natomiast ja się zastanawiam, jak to będzie, jakby to wyglądało, powiedzmy, dla gęstszej faktury, na przykład dla faktury fortepianowej. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na objętość takich tabliczek.
2: No i tu jest chyba moment, w którym kończy się moja wiedza praktyczna, natomiast wiem, że założenie było takie, żeby to były partytury na przykład dla chórów. Taki był chyba pomysł.
0: To może być dość ciekawe, jeżeli powiedzmy na tym poprzestaną. Nie wiem, jak to będzie, to znaczy projekt ten jest w fazie początkowej. Uważam, że należy dać temu szansę, aczkolwiek ja nie zamierzam rezygnować z notacji brajlowskiej, przede wszystkim dlatego, że można sobie poradzić z tym samemu, nawet można sobie, mając dobrego lektora, przepisać nuty samemu. I przede wszystkim więcej, no jest to przede wszystkim też tańsza metoda, wygodniejsza. Nie każdy ma drukarkę 3D, a notacja brajlowska nie jest trudna. Można się jej nauczyć, można ją sobie przypisać. No i przede wszystkim ma się większy ogląd na kartkę. No bo powiedzmy, te tablice musiały być na wielkich połaciach wydrukowane, te partytury. A na przykład, powiedzmy, walc a mol to są dwie kartki brajlowskie, czy kartka z kawałkiem, więc to jest takie bardziej do ogarnięcia. Można to sobie nawet zgiąć, schować.
1: Czyli to jest ten moment, gdzie nawet i tekst brajlowski jest po prostu mniejszy. No.
0: Tekst brajlowski jest mniejszy zdecydowanie. Nie wiem, czy widziałeś jakieś, powiedzmy, tabliczki 3D, na przykład z jakimś tekstem brajlowskim, jak to wygląda.
1: Szczerze mówiąc, nie.
0: No wydaje mi się, że to znaczy te tablice, które miałam możliwość dotknąć, są zdecydowanie większe niż linijka brajlowskiego tekstu. Nie mierzyłam tego. Wydaje mi się, że na szerokość mogą mieć około, nie wiem, około 5 centymetrów, może 4. No ale na pewno mierzyłabym to w centymetrach, a nie w milimetrach.
1: No
0: A
1: tak.
0: linijka brajlowska ile może mieć? Centymetr?
1: To
0: No nie wiem,
1: znaczy,
0: no.
1: mówisz o jakby
0: O
1: wysokości,
0: linijce,
1: o wysokości, nie o
0: tak,
1: szerokości.
0: mówię o wysokości.
1: Aha. No
0: No i
1: czyli
0: przed.
1: tu rzeczywiście to wyglądałoby to tak, jakby ten rozstaw punktów był szerszy po
0: Przede
1: prostu.
0: wszystkim te tablice są szersze, nie tyle rozstaw punktów. To na przykład pauzy, ósemko pauzy, to są kółka i trzeba te kółka, powiedzmy, narysować.
1: No tak.
0: Aczkolwiek dobrze, żeby osoby niewidome też miały pewne, osoby niewidome zajmujące się muzyką też miały pewną świadomość muzyczną i uważam, że poglądowo jest to projekt bardzo ciekawy.
1: Ale raczej nie zastąpi takich standardowych nut. To.
0: Może go uzupełnić. Może go uzupełnić, ale nie będzie na pewno, to znaczy, nie wiem,
1: No,
0: może okaże się, że będzie.
1: być może, jeżeli ktoś stworzy na przykład jakieś narzędzie, które by takie nuty generowało automatycznie, powiedzmy, konwertowało z tego formatu Music XML, tak, żeby z Music XML był w stanie budować się model już od razu do wydrukowania na drukarce 3D, no to może, ale. No, w takiej sytuacji, gdzie to wszystko trzeba i tak ręcznie zrobić, a domyślam się, że na razie tak to wygląda,
0: Tak, powiem Ci,
1: no
0: że na rok
1: to jest praca.
0: 2000, tak, na rok 2022 na pewno nie zastąpi fortepianu, na pewno nie zastąpi brajlowskiej notacji i wydaje mi się, że to będzie, że nie zastąpi przez wiele lat.
1: Niemniej
0: Nie
1: jednak
0: zastąpił.
1: wrażenie, że z takiego obejrzenia sobie, jak to w rzeczywistości wygląda, ciekawe.
0: Tak, jest zresztą od pewnego czasu, bo ja sobie też kupiłam grę wydrukowaną w 3D. I ja nigdy nie widziałam takiego wydruku. Mnie to jakoś tam fascynowało. Zadawałam zawsze dużo pytań, jak to jest. Jakoś sobie tego nie wyobrażałam. No to tym bardziej cieszyłam się, że miałam możliwość i przyjemność zobaczenia sobie takiego wydruku, no i zaspokojenia swojej ciekawości.
1: Super. No to pozostaje mieć nadzieję, że to nie były jedyne warsztaty, że jeszcze będą one realizowane i że wszyscy ci, którzy mieliby ochotę obejrzeć sobie, między innymi takie właśnie nuty, będą mieć taką okazję.
0: A jeszcze może opowiem a propos warsztatów. Powiedz mi, jakie nauczyciel jeden miał ciekawe metody. Nauczyciel Przemysław Bielec, który też ma swój kanał na YouTubie, który prowadzi kilku niewidomych uczniów gitarowych. I to jest informacja dla gitarzystów. Co zrobić, żeby sobie oznaczyć punkt 5, 7, 9? No bo osoby widzące robią sobie takie czasami nakłucia na gitarę. A pan Przemysław wpadł na pomysł genialny w swojej prostocie, żeby środkiem gryfu, powiedzmy wzdłuż, nakleić sobie taki plasterek i w tych miejscach, w których znajduje się punkt 5, 7 i 9, zrobić takie nacięcie, zrobić taką przerwę, żeby osoba niewidoma też miała taki ogląd, w której znajduje się pozycji. Uważam, że po prostu jak na takie, powiedzmy, warsztaty, no to uważam, że miał ciekawe metody. Widać, że kadra miała doświadczenia z uczniami. Z kolei ja byłam też na warsztatach pianistycznych, no i tańczyłam z osobą prowadzącą walca, ponieważ ćwiczyłam walca a moll Chopina, więc zaczęliśmy od tego, czym jest walc, jaki walc, czy angielski, czy wiedeński. I potem osoba prowadząca wzięła mnie w tany i zatańczyłyśmy walca. Więc uważam, że to jest takie naprawdę bardzo ciekawe podejście.
1: No to też ciekawe doświadczenie.
0: Do ucznia, takie też metodyczne. No i też jeszcze też można wspomnieć o warsztatach teatralnych, gdzie pan nam kazał wcielać się w różne role, robić najbrzydsze, najładniejsze, inscenizowaliśmy najprostszą piosenkę, żeby nam pokazać elementy ruchu scenicznego. Piosenka Wlazł kotek na płotek, więc po prostu no, ciekawe to było z metodycznego punktu widzenia. Uważałam, że chociaż słowo warto o takich ciekawych, innowacyjnych metodach powiedzieć.
1: Pewnie,
0: które
1: że
0: też
1: tak.
0: Uczą pewnej wrażliwości na muzykę. Więc jeżeli ktoś wybierze się na warsztaty fortepianowe, to na pewno zostanie wzięty w tany. Ja tak troszeczkę się śmieję. Jak będzie chciał grać na gitarze, to na pewno znajdzie się sposób, żeby tej osobie pomóc. Będą to proste metody. Rozmawiałam też z nauczycielem o strójkach do gitary, ponieważ kiedyś bardzo mnie interesował ten temat, więc naprawdę osoba niewidoma może skorzystać. No bo czasami to się tak mówi, że warsztaty dla niewidomych, a tak naprawdę korzystają z tego widzące, a to są naprawdę warsztaty dedykowane osobom niewidomym.
1: No i ten program tych warsztatów, jak widać, no był odpowiednio przemyślany, tak?
0: Zdecydowanie tak.
1: Żeby faktycznie dostosować ten przekaz do odbiorców, docelowych.
0: No i widać, że kadra miała ogromne doświadczenie z osobami niewidomymi. No bo sami prowadzą, sami uczą
1: no tak.
0: Od wielu lat, więc po prostu chętnie się dzielą metodycznie taką wiedzą, więc po prostu to dobrze, że są również, powiedzmy, inne miejsca, gdzie można się nauczyć, rozwinąć muzycznie, powiedzmy, poza Krakowem, poza ośrodkami, na przykład w Krakowie.
1: Pewnie.
0: No jak ktoś na przykład wybierze z takich czy innych względów w Kraków, no to wybierze, ale ma też na przykład alternatywę. Powiedzmy, że jeżeli bliżej ma do Szczecina, to ma możliwość ciekawego rozwoju.
1: Jasne. Magdo, to w takim razie dziękujemy bardzo za tę obszerną relację. No i pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze takie warsztaty się pojawią.
0: Ja również dziękuję. Jeżeli cokolwiek się pojawi, to na pewno o tym wspomnę.
1: Jasne. To czekamy w takim razie na wieści, a tymczasem dziękuję ci bardzo za telefon i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Ja w międzyczasie sprawdziłem kwestię Graphene OS i powiem wam, że tutaj mamy nawet polski akcent, bo okazuje się, że jakieś komity do projektu Talkbacka umieszczonego w Graphene OS wrzucił Patryk Miś. Jedna z osób również z naszego tu środowiska, z polskiego podwórka, osób niewidomych. Patryk tworzy też, zdaje się, swojego forka, czy tworzył talkbacka, czyli FOS Talkback, o ile dobrze pamiętam. Był o tym cały wątek na LTN-ie, czyli no właśnie talkback, który będzie takim no free and open source, tak jak sama nazwa mówi, taką modyfikacją. Wiem, że Patryk coś komunikował też w wątku, że na ten moment wstrzymuje pracę nad forkiem, więc nie wiem, czy to też będzie miało wpływ na pracę nad GraphinOS, no ale jeśli nie, jeśli ta praca jest kontynuowana, no to życzymy powodzenia, wytrwałości i
1: trzymamy kciuki za rozwój.
2: Z syntezatorami się wyjaśniła, bo no fajnie by było, gdyby ktoś chciał się uniezależnić od Google.
1: A żeby jeszcze ten talkback miał czym gadać.
2: Bo to jest problem. Autentycznie, gdybyśmy chcieli, bo są takie ruchy ogólnie wśród jakby tych osób, tych zwolenników oprogramowania open source, żeby w kwestii smartfonów też się uniezależnić od Google. I są opcje, są Fairphone, czyli telefon stworzony z materiałów odnawialnych, który właśnie jest taki przyjazny dla planety w swoim wykonaniu, który też ma oprogramowanie w wersji albo z wszystkimi przyległościami googlowskimi, czyli sklep Play i tak dalej, albo jest ich kompletnie pozbawiony. No i pytanie, czego tutaj używać? Jeżeli oczywiście chcemy zostać w duchu tego, że oprogramowanie jest open source i wolne, czyli komentarze odpada, talkback od Google odpada. No jest ten talkback open source. Pytanie, na ile on jest rzeczywiście odgooglowany? I są tego typu projekty, bo gdyby też chcieć, to jest też no, dość duże grono zwolenników telefonów z Linuxem, ale tu już obawiam się, że z tą dostępnością, zwłaszcza na ekranach dotykowych, te różne Waylandy, Ubuntu Touch i tak dalej, no to chyba nie jest dla nas historia zbyt dostępna.
3: Forka w ogóle nie ma wsparcia dla ekranów dotykowych.
2: No dokładnie, więc tutaj jeżeli chcielibyśmy to w tą ideę pójść, to jest ciężko tak naprawdę. Tu jest bariera już na wejściu.
3: Były jakieś któreś takie telefony, które miały klawiaturę i ktoś tego nawet jakoś używał, to ta osoba, ja tutaj teraz imienia nie będę wypowiadał, bo je nie umiem po prostu. Ona jest bodajże z Nowej Zelandii chyba, jest taka dziewczyna. Ona coś kiedyś pisała, że z którymś takim Purephone czy Pinephone czy któreś takie dało się jakiegoś Linuxa na tym zainstalować, to miało klawiaturę i to jakoś gadało i to się dało zmusić do współpracy, ale to jest nadal zmuszenie do współpracy przy sporej wiedzy technologicznej i sporej wiedzy o tym, jak takie systemy działają od podszewki. To nie jest coś, co wyciągamy z pudełka i będzie do nas gadać tak jak iPhone.
1: No niemniej jednak dobrze, że ludzie próbują różnych rzeczy, bo zawsze z takich prób coś może ciekawego powstać, a im więcej wyboru, tym tak naprawdę lepiej dla wszystkich. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem do tematu dźwiękowego, bo będzie o interfejsach Focusrite. Będzie lepiej, jeżeli chodzi o dostępność.
2: Tak, już jest lepiej, a będzie jeszcze lepiej, a wiemy o tym dzięki wywiadowi, jaki został przeprowadzony przez Jonathana Mosena w najnowszym odcinku jego podcastu Mosen at Large z Danem Clark, przedstawicielem firmy Focusrite, który jest no nie dość, że chyba menedżerem produktów, to też osobą zaangażowaną w zespół dostępności. No i czego dowiadujemy się z tego wywiadu? Po pierwsze dowiadujemy się, że jakakolwiek działalność na rzecz dostępności, taka świadoma w firmie Focusrite, dzieje się od jakichś 3 lat, a jeszcze rok wcześniej jakoś tak nieformalnie zbierały się osoby, które temat interesował i które chciały coś w tym temacie zadziałać. No, że to, co już wiemy, czyli Vocaster jest pierwszym produktem i Vocaster Hub konsekwentnie, czyli oprogramowanie towarzyszące temu produktowi, które staje się jakkolwiek dostępne. Vocaster, czyli jest to interfejs audio, można go kupić też w zestawie z mikrofonem, ze słuchawkami, z oprogramowaniem jeszcze dodatkowym, dedykowane podcasterom. I streamerom może trochę mniej, ale podcast, trochę właśnie streaming, YouTube, coś takiego, troszkę też takie radio, czyli interfejs, do którego możemy podłączyć 2 mikrofony, możemy podłączyć też telefon lub inne urządzenie na Bluetooth inne urządzenie przez jack, wejście jackowe. No i jest to takie uproszczone, czyli zarówno terminologia używana do nazwania różnych wejść, wyjść, opcji, jak i zakres oferowanych ustawień jest na tyle skrojony, żeby osoba, która chciałaby po prostu usiąść przed komputerem, nagrać coś w dobrej jakości i wypuścić to do internetu, jako podcast, no nie musiała się głowić i być doktorem, prawda?
1: Inżynierem dźwięku. Bo tam tak naprawdę, tak. Na przykład jeżeli mamy do czynienia z kompresorem, to mamy kilka presetów. Nie mamy możliwości, żeby tam grzebać, ustawiać odpowiednio parametry tego kompresora, ale te presety, które pokazywał zresztą Jonathan w swoim podcaście, nie są złe. Myślę, że nie jedna osoba, która nie ma wiedzy dotyczącej audio, to nie byłaby w stanie na pewno takich ukręcić, gdyby dostała wszelkiego rodzaju parametry takiego kompresora.
2: Otóż to, no i oprogramowanie, które pozwala na przykład na ustawianie tego kompresora, ono już dostępne było. W sposób specyficzny no, wymagało to używania różnego rodzaju nawigacji obiektowych, kursorów dotykowych, JAWS i tak dalej. Były do tego różne skrypty do JAWS-a, Briana Hargena na przykład. Też powstawał dodatek do NVDA, chociaż nigdy nie został oficjalnie wydany, póki co przynajmniej. No i wygląda na to, że będzie on coraz mniej potrzebny, bo już Jonathan pokazywał, że jakaś wersja chyba beta, którą on jeszcze posiada, już pozwala na nawigację po prostu klawiszem Tab, Shift Tab po interfejsie, tak jak zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Oznajmiane są grupy, na przykład czy dane ustawienia edytujemy dla mikrofonu prowadzącego, czy dla mikrofonu gościa, czy dla jeszcze innych wejść i wyjść. No więc już zaczyna się to poprawiać. Nie ma jeszcze tej wygody, którą mają skrypty Briana Hargena, czyli skróty klawiszowe pozwalające na przykład szybko wyciszyć konkretny port, czy tam konkretne wyjście, wejście i tak dalej. Natomiast no to wszystko przed nami. Z tego, co mówił Dan Clark, to wszystko będzie się oczywiście rozwijać i polepszać. I no już za rok powiedział, że w przyszłym roku o tej porze powinniśmy mieć jakiś już konkretniejszy update, co tam się tak naprawdę dzieje. Oprócz linii Vocaster, Dan zdradził nam, że na pierwszy ogień, jak chodzi o udostępnianie, poleci linia Scarlett. Scarlett to są takie znane, chyba nie wiem, czy nawet nie najbardziej znane produkty Focusrite'a skoncentrowane na muzykach, czyli tak naprawdę takie dość proste też interfejsy z dość niskim poziomem wejścia. Ja nawet kiedyś jedną z audycji tyfloprzeglądowych prowadziłem z takiego pożyczonego zestawu Scarlett, zdaje się w ogóle jeden, czyli jeden z takich pierwszych zestawów tego typu. Z jakiegoś 2015-16 roku, gdzie było jedno wejście mikrofonowe XLR i jedno wejście na jack, na przykład do gitary. No, ja mówiłem właśnie z tego wejścia mikrofonowego, miałem też mikrofon pożyczony. No i istotnie ten panel do obsługi, chociaż wiele się w nim nie robi, no to on dostępny zbytnio nie był. Więc to miło słyszeć, jeżeli ktoś zajmuje się muzyką, czy amatorsko, czy bardziej profesjonalnie, to ta wiadomość na pewno te osoby ucieszy. No i dowiedzieliśmy się też, że całe to oprogramowanie jest napisane w bibliotece JUICE. Ktokolwiek nas słucha troszkę dłużej, zwłaszcza newsów, które przynosi Tomek Bilecki, to już wie, czym jest JUICE. JUICE, czyli biblioteka do tworzenia interfejsów, głównie do produktów muzycznych, czyli różnych pluginów, VST, kontaktu i tak dalej, Native Instruments i tak dalej, do różnych instrumentów. No i dzięki też temu właśnie, że JUICE tą dostępność swoją poprawia, o czym Tomek nas tutaj nieustannie informuje, bo tutaj jakiś syntezator stał się bardziej dostępny, tu jakiś instrument już jest lepiej obsługiwalny. No i dzięki temu też na tym zyskują produkty Focusrite. I to dobrze słyszeć i myślę, że to są pozytywne wieści. No i czekamy na to, jak to wszystko się dalej rozwinie. Ja zachęcam do wysłuchania całego wywiadu. No i wyczekujmy tego, co ma dla nas w najbliższym czasie Focusrite. Z tego, co mówił Dan, również produkty już istniejące na rynku, nie tylko nowe, będą miały aktualizację oprogramowania. Chodzi tu oczywiście o to oprogramowanie sterujące na komputer, które tą dostępność dodają.
1: A to cieszy, bo trochę osób niewidomych w te urządzenia się wyposażyło. No i do tej pory niestety bardzo często byli zależni użytkownicy niewidomi tych sprzętów od osób widzących, które pomagały gdzieś tam w konfiguracji tego wszystkiego. No i potem można było oczywiście z tym pracować, ale wiadomo jak to jest. Czasem się jakieś ustawienia pozmieniają, coś się przełączy, gdzieś tam te ustawienia zostaną zapomniane, a my musimy akurat skorzystać ze sprzętu. No i wtedy rodzi się kłopot, bo o ile korzystamy z niego jakoś tak amatorsko, hobbystycznie od czasu do czasu, no to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to jest nasza praca, to już zabawnie być przestaje, więc bardzo dobrze, że to oprogramowanie tych różnego rodzaju urządzeń, właśnie między innymi teraz Scarlett, będzie dostępne. Trzymamy za to kciuki. Tymczasem pojawił się komentarz na YouTubie od naszego słuchacza Lurka. Dzień dobry, moje pytanie jest bardzo proste. Jakie polecacie syntezatory mowy? Zależy mi na tym, aby synteza była po pierwsze szybka, a po drugie brzmiała dosyć mechanicznie. Pozdrawiam. Coś podpowiecie? Coś polecicie?
2: No eSpeak. Z takich rzeczy, które można
1: tak,
2: łatwo dostać.
1: Najprościej.
2: eSpeak. eSpeak. No kiedyś bawiliśmy się tu Newfonem, tak? Syntezą, która jest z pochodzenia, zdaje się, rosyjska, a został do niej dorobiony język polski. No brzmi to jak taki typowy stary syntezator, ale z bardzo wschodnim akcentem. To było chyba jakieś 2 lata temu w tym przeglądzie. No i...
3: No Speak też. Syntox Speak.
2: Można
3: płatny.
2: Speaka kupić od... Tak, kupić w Altixie jak najbardziej.
1: Zgadza się.
2: No. Pewnie SMP można też kupić jeszcze w ECE, gdyby ktoś chciał.
1: SMP to chyba nawet przynajmniej gdzieś ostatnio czytałem, że ECE, SMP jest w stanie, jeżeli poprosimy o to, to nawet udostępnić za darmo. Gdzieś tam takie informacje się pojawiły.
3: Pytanie, dlaczego go nie ma na stronie w takim razie, ale...
1: Bo chyba po prostu zaprzestano nad nim jakichkolwiek prac, tak naprawdę. Pracy. I to jest dla tych, którzy wiedzą, że to w ogóle kiedykolwiek było i jeżeli ktoś ma sentyment, to mam wrażenie, że to tak.
3: No. A to też wersje jakieś mało oficjalne w formie dodatków do NVDA też krążyły po sieci kiedyś.
1: Tak, tylko że one już chyba przestały być
3: to
1: rozwijane.
3: Może i tak być, bo w
1: Bo to było kiedyś, a NVDA się zmienia i trzeba za tym nadążać.
3: Nadążać.
1: No. Dokładnie, więc no to tak to...
2: Masz, Lurku, kilka propozycji przynajmniej.
1: Możesz
2: Działaj.
1: Wybierać.
2: Może
1: Działaj.
2: Znajdziesz coś dla siebie.
1: Życzymy powodzenia w poszukiwaniu. A teraz o dostępnych menu, którymi to zajął się amerykański startup. Menus for All, tak się oni nazywają i już od 3 lat działają. Działali na dobry początek jako taki test, udostępniając około 50 tysięcy różnych jadłospisów z amerykańskich restauracji. No a teraz... to ruszyli na całego, bo do tych 50 tysięcy postanowili dodać 1 zero i 500 000 menu z amerykańskich restauracji jest udostępnionych w aplikacji Menus for All i jeszcze do tego 250 tysięcy jadłospisów z restauracji kanadyjskich. Więc baza jest naprawdę imponująca. Co prawda, kiedyś, Mikołaju, zdaje się, ty wspominałeś o tym, że Stany Zjednoczone mają jakieś systemy, z których to można wszystko wyciągnąć i większość tych menu jest tak czy inaczej w miarę dostępna i można sobie z tego skorzystać bez większego problemu. Natomiast no, jeżeli jest to udostępnione w aplikacji, która jest zaprojektowana z myślą o osobach niewidomych, no to jeszcze lepiej. Ma ponoć bardzo dobre wsparcie, oprócz tego, że dla voiceovera jako takiego, to dla wyświetlania tekstów w Braille'u, co też może nie być bez znaczenia, tak sądzę. No cóż, szkoda tylko, że Polski to nie dotyczy. Aplikacja nie jest darmowa. Niecałe $3, bo tam 2,99, więc 3 bez 1 centa trzeba zapłacić i trzeba zapłacić co miesiąc, bo to jest aplikacja w formie subskrypcji, 14 dni okresu testowego. Cóż, jeżeli wybieracie się do Stanów Zjednoczonych albo do Kanady, albo mieszkacie tam, a nas słuchacie, a wszak trochę Polonii, myślę, że również odbiera Tyflo Podcast, to możecie potestować i podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami z Benis for All. Czekamy na jakąś informację zwrotną, a ja, szczerze mówiąc, no, czekam, żeby się taka aplikacja pojawiła też u nas, no bo w Polsce dostępność menu w restauracjach, to jeżeli one nie są w aplikacji pokroju pyszne, no to dość często jest problematyczna.
3: Nie wiem, jak bardzo jest to kwestia Polski, ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia jest. Facebook się bardzo mocno zakorzenił.
1: Tak, i chociaż ja ostatnio widzę taki fajny trend, bo na przykład w moim mieście się pojawiła nowa restauracja serwująca kuchnię z kolei ukraińską i wyobraźcie sobie, że ta restauracja od samego początku publikuje te spisy, fakt, na Facebooku, ale w formie tekstowej. Jedyna restauracja, która zaczęła publikować w formie graficznej, mimo jakichś nawet i moich apeli, nie zrezygnowała z tego. Cały czas wrzucają grafiki, no więc nie jestem już ich klientem, bo po prostu, no skoro oni mi nie ułatwiają dotarcia do tych informacji, no to czemu? Kilka też jest restauracji niestety, które wrzucają menu w formie graficznej, w formie obrazków. No, ale jak ktoś zaczyna, to zaczyna dobrze. Przynajmniej takie są moje ostatnie obserwacje. Bardzo mnie to cieszy. Tam w ogóle oni, skoro to jest restauracja z kuchnią ukraińską, no to oni umieszczają dwie nazwy danej potrawy. Jest i po polsku, i po ukraińsku. Także, ale wszystko w formie tekstowej, więc można sobie fajnie przeczytać. Ale co racja, to racja. Facebook, no to jest domeną takich niewielkich, zwłaszcza obiektów gastronomicznych, których najzwyczajniej w świecie nie stać na stworzenie strony internetowej, podejrzewam.
2: Ja się już spotkałem z menu w formie kodów QR. Fakt, przypadek jednostkowy. Natomiast założenie było takie, ja o tym mówiłem też zresztą w jednym z odcinków i myślę, że to będzie taki trend, który może się poszerzać, bo to jest gdzieś też pod kątem pandemii, jakichś antypandemicznych środków, żeby nie dotykać tych menu papierowych i tak dalej. Restauracja, która pozwalała na to, żeby na telefonie sobie pozaznaczać, co my chcemy zamówić i pokazać to zestawienie potem kelnerce bądź kelnerowi i otrzymamy nasze zamówienie. Też mówiłem o startupie, zdaje się, rusza startup w Polsce, który pozwala przywołać jakby kelner obsługę do stolika, no i zamówić dane danie z poziomu kodu QR i właśnie takiej mini stronki. No i to są takie technologie, które gdzieś też powoli się tu wkradają. Jedni je lubią, drudzy ich nienawidzą, no bo są też osoby, powiedzmy, mniej technologicznie zaawansowane, które no, są wtedy wykluczone. Ale dla nas, jeżeli ktoś jeszcze umie obsługiwać smartfona lub jakiekolwiek urządzenie z czytnikiem kodów QR, jest to dość duże zwycięstwo. Ja mam w sumie jedno pytanie, bo nie wiem, czy ty, Michale, dotarłeś do tej części informacji o Menus for All. Tam jest jedna funkcja, która mnie bardzo zastanowiła i może ty, Mikołaju, wiesz, czy to w Stanach, ja o tym nigdy nie słyszałem, jest jakimś społecznie akceptowanym kodem. Jest opcja wezwania obsługi do stolika, a czyli zwrócenia uwagi obsługi na nas poprzez świecenie bardzo silnym światłem z telefonu.
3: Nie wiem, w sensie nie słyszałem, żeby ktoś czegoś takiego wcześniej używał, ale miałoby to sens, ja jakby nie mówię, że w kontekście Stanów ogólnie miałoby to sens, w Polsce też, bo no wiem, że jest problem bardzo często i niewidomi mają problem z tym, jak
2: to tak, jak
3: obsługę.
2: Najbardziej. To jest prawda, natomiast pytanie, czy taki sygnał jest czymś społecznie po pierwsze akceptowanym, po drugie zrozumiałym, bo
3: chyba
2: mi się wydawało, że takie światło odpalone albo wygląda dziwnie, tak mi się wydaje, albo może, no nie wiem, wysłać jakiś sygnał, że albo potrzebujemy pomocy, i nie pomocy z zamówieniem dania czy z zaprowadzeniem do toalety,
1: tylko
2: pomocy
1: w ogóle.
2: Na przykład medycznej.
1: Tak.
2: Tak. Dużo poważniejszej niż tylko obsługa. No. No albo no, to w najłagodniejszym przypadku wygląda po prostu dziwnie, jak machamy telefonem, który świeci z
1: całej
2: siły.
1: A ja się obawiam, słuchajcie, trochę jeszcze innej rzeczy z takim intensywnym, podkreślam, intensywnym, jaskrawym światłem, że możemy najzwyczajniej w świecie komuś zacząć świecić po oczach.
3: Po oczach.
1: Bo my tak też do końca nie zawsze będziemy wiedzieli, gdzie ten kelner może być i jak zwrócić na niego uwagę. No więc co robimy? Próbujemy omiatać tym telefonem tak wokół nas.
2: Dokładnie.
1: I świecimy tak po wszystkich.
2: To wzbudza moje największe podejrzenia, bo mówię, jakby to był koncert i robimy latarki z telefonów, to jest jak najbardziej akceptowany społecznie tak symbol, bo encore, proszę jeszcze raz, jest jak najbardziej zrozumiałe, ale w restauracji? W życiu nie słyszałem, żeby to był jakiś taki.
3: No nie, to jest chyba po prostu symbol. Wymysł tej apki, który nie okay jest głupi no z jednej strony, ale no tak, jakby okay to tutaj mówicie, macie też oczywiście rację.
1: No cóż, zobaczymy, jak za jakiś czas wyczytamy gdzieś w jakiejś amerykańskiej prasie, że niewidomy klient restauracji pozwany przez innego klienta restauracji, że go oślepił na parę sekund, to będziemy wiedzieli, że się nie przyjęło. Ale na razie może nie będzie tak źle i może rzeczywiście to światło nie jest aż tak bardzo jaskrawe. Podejrzewam poza tym, że no, latarka w iPhonie też jakoś ma swoje parametry, których specjalnie zmieniać się nie da. A tymczasem przechodzimy do następnych tematów. Tu jeszcze w międzyczasie na YouTubie Lurek nam napisał, że można być jak Michał Dziwisz i używać Apolla. No pewnie, że można, jeżeli masz jakiś
2: tylko trzeba
1: dostęp
2: go
1: do
2: dostać,
1: tego.
2: Bo to nie jest
1: tak
2: łatwe.
1: Tak,
2: teraz
1: tak. Ostatnio właśnie odezwał się do mnie. Tak, ostatnio odezwał się do mnie jeden użytkownik, który właśnie też pytał, jak to by można było z tym Apollem, gdzie go w ogóle pozyskać, to tak na marginesie. Jak ktoś ma też takie pytanie, to od razu odpowiem. Słuchajcie, pytać w różnych miejscach, na grupach środowiskowych, jeżeli interesuje was sprzęt, który wyszedł z obiegu, a Apollo wyszło z obiegu. Ja mam wrażenie, że Apollo to jest w ogóle, przez to, że ja go używam, no i wspominam o nim dosyć często, to jest jeden z tych tyflo sprzętów, który już jest spokojnie urządzeniem retro, ale jeszcze jakoś tak żyje. Tak chociażby sądząc właśnie po tych komentarzach i po zainteresowaniu co jakiś czas słuchaczy tymże syntezatorem. Ale jeżeli chcecie wejść w posiadanie takiego syntezatora, no to po prostu pytajcie, bo ludzie mają troszeczkę tego sprzętu gdzieś tam pochowanego po szafach i podejrzewam, że dość chętnie się go pozbędą albo za darmo, albo za jakąś symboliczną opłatą, bo dla większości ludzi ja się domyślam, że ten głos po prostu nie jest atrakcyjny. Ja się do tego syntezatora bardzo przyzwyczaiłem i średnio uśmiechałaby mi się zmiana na jakikolwiek inny głos, ale to jestem ja i podejrzewam, że jestem w znacznej mniejszości, więc jeżeli ktoś ma gdzieś schowane Apollo w szafie, to się pewnie podzieli bardzo chętnie, no bo zrobi dobry uczynek dla kogoś, a po prostu przestanie mu to zalegać i osadzać się kurz na tym. Więc najzwyczajniej w świecie, jeżeli interesuje was taki czy jakikolwiek inny sprzęt retro, to się po prostu wypada popytać na Facebooku, na Tyflosie, na Eltenie i jeszcze pewnie w paru miejscach by się znalazło i może ktoś do was się odezwie. A teraz przechodzimy do znacznie nowszego urządzenia, którego raczej nikt się nie chce na razie pozbywać, raczej mógłby chcieć stać się jego posiadaczem, mianowicie B-Note, jeden z monitorów brajlowskich.
2: Tak, monitor firmy Eurobrail, czyli Eurobrail francuski, o którym jeszcze dzisiaj wspomnimy tak w ogóle, w innym kontekście. Jest to następca gdzieś właśnie Esysów i różnych Easy Time'ów i tak dalej, notatnik brajlowski, który wyszedł na rynek jakoś rok temu i z tego co wiem jest też w sprzedaży firmy Harpo. No i tak Michał też Kasperczak, który już tutaj wypowiadał się w naszej audycji, dzwonił nawet do nas rok temu i coś troszkę tu o tym opowiadał. Natomiast my przez rok nie wiedzieliśmy specjalnie, co się z tym notatnikiem dzieje. No i teraz wiemy. Wiemy dzięki, przynajmniej ja to wiem, dzięki spotkaniach clubhouse'owych czeskiej społeczności osób niewidomych, bo tam wypowiedział się ostatnio przedstawiciel czeskiego dystrybutora tych sprzętów. No i kilka nowości się wydarzyło. Dla przypomnienia, Binode jest to notatnik brajlowski na bazie Linuxa, który mówi, ma opcję czytania dokumentów e-speakiem, on tam potrafi właśnie czytać dokumenty, potrafi być oczywiście monitorem, no ma trochę takich typowych, podstawowych funkcji notatnika i monitora. On miał też kilka specyficznych ograniczeń i części z tych ograniczeń się pozbył i też nabył troszkę nowych funkcji. I co się zmieniło przez ostatni rok właśnie w notatniku Binode? Po pierwsze, odblokowano USB. Wcześniej USB służyło tylko do gdzieś ładowania tego urządzenia. Okazuje się, że teraz można już na przykład podłączać do Esysa pendrive'y, dyski zewnętrzne i kopiować z nich lub na nie różne pliki. Nie mam pewności, czy można też na komputer kopiować pliki, bo z tym też był problem. Jedyną opcją przerzucenia czegoś z komputera na Binode'a był Bluetooth. No a chyba okazuje się, że też teraz już to działa też po USB. Kolejny komponent, który został odblokowany, to głośniki. One były oczywiście zamontowane sprzętowo, natomiast były do tej pory tylko i wyłącznie atrapą. Odtworzenie za pomocą wspomnianego już wyżej e-speaka jakiegokolwiek materiału umieszczonego na notatniku wymagało podłączenie jakiegoś zewnętrznego urządzenia, czy to słuchawek, czy głośnika przez tradycyjne wejście jack. Teraz już nie trzeba takich rzeczy robić, już można normalnie na głośniku wbudowanym czy na głośnikach w to urządzenie odtwarzać i z pikiem dowolne teksty, książki, materiały i tak dalej. I tutaj też dwie zmiany. Po pierwsze, oprócz oczywiście tych materiałów syntezą, możemy teraz też odtwarzać pliki w MP3. Ta opcja też doszła. Czy więcej formatów, tego nie wiem, ale audio można już odtwarzać na tych głośnikach również. Co więcej, doszło wsparcie dla radia internetowego i podcastów. Można dodawać swoje, ale można również, i to chyba się dodaje jakoś w ogóle przez komputer, wrzucając te adresy w plikach, trochę takim orionowym stylem, chyba. Ale też jest jakiś katalog domyślny, tylko na ten moment on zawiera jedynie jakieś francuskie tam pozycje wrzucone przez producenta. Mamy także program do tworzenia nut. Nut do kompozycji, czyli coś, co na przykład już mamy poniekąd w notatnikach, nawet nie poniekąd, tylko coś podobnego, w notatnikach firmy Handytech, czyli Actilino niemieckie. Tam też jest taki mini kompozytorek, można sobie coś pograć, jakiś zapis nutowy prosty uskutecznić. No i tutaj też takim fortepianikiem na Binocie można pograć. Do tego za chwileczkę jeszcze wrócę, ale zanim ostateczna zmiana najważniejsza, to też kwestia syntez troszkę uległa zmianie i rozbudowaniu, bo oprócz e-speaka, o którym już wspomniałem, doszły głosy Vocalizer. Ponoć są dla wszystkich języków. Nie jest jeszcze do końca pewne, czy te głosy trzeba będzie dokupić w jakiś sposób, czy one będą już za darmo w cenie notatnika, na przykład, który zakupiliśmy wcześniej. Czeski producent już się, czy dystrybutor zdeklarował się, że cokolwiek by się nie działo, oni te syntezatory będą obecnym użytkownikom Binota udostępniać za darmo. Natomiast co zadecyduje producent, tego jeszcze nie wiadomo. No i ostatnia rzecz, i dlatego jeszcze wrócę do programu nutowego, bo program nutowy jest pierwszą aplikacją napisaną w Pythonie. I nie ostatnią, bo okazuje się, że producent postanowił tego Pythona otworzyć. I w tym momencie no, osoby, które się na tym znają, które potrafią w tym języku programowania tworzyć aplikacje, mogą tworzyć własne aplikacje Pythonowe na Linuxa pod Binota. No i to jest, myślę, całkiem ciekawe rozegranie, bo o urządzeniu brajlowskim, które nie jest komputerem, które jest po prostu notatnikiem, które nie jest oparty na jakimś systemie typu Android, że mamy tam sklep Play, tak jak jest na przykład w Braille Sensie i że można od razu tam wgrywać dowolne rzeczy. Już dawno chyba nie słyszeliśmy. Ostatnim takim urządzeniem linuxowym był, zdaje się, nawet nie brajlowski, a mówiący notatnik Icon.
3: Icon i Braille Plus, czyli to jedno i to samo, tylko sprzedawane pod różną marką.
1: Swoją drogą tak. Ciekawe, tak. Ile takich aplikacji, które już teraz gdzieś tam są obecne, ktoś, kto potrafi programować w Pythonie, dałby radę przenieść na ten notatnik.
3: No, pytanie, jak to tam wygląda z tym systemem i co te aplikacje tak naprawdę mogą i no właśnie, do czego my tam tak naprawdę mamy dostęp? Czy my mamy dostęp do całego Linuxa, z którym możemy zrobić absolutnie wszystko? Czy my tam możemy kompilować sobie na przykład jakieś biblioteki? No to jest pytanie już, jak to jest wszystko tam technicznie rozwiązane, co tam zrobili, ale no jest to faktycznie ciekawe i ja też pamiętam, kiedyś z ludźmi z Humanware'a rozmawiałem przy okazji NFB 2021, tego wirtualnego, które było. I właśnie tak na temat, co technicznie siedzi w najnowszych Hamelonach, Mantisach i Brilliantach BX, bo tam też jest oczywiście Linux. I czy oni by nie byli otwarci na właśnie aplikacje deweloperów zewnętrznych, no ale tam jest podejście jednak rząd, edukacja i przecież uczeń by sobie zainstalował aplikacje do ściągania na sprawdzianie, więc my się nie ważymy, bo oni są zbyt no, głęboko gdzieś tam w umowach z jednymi czy drugimi instytucjami, żeby chyba się odważyli na to, żeby pozwolić użytkownikom instalować dziwne rzeczy, bo uczniowie by zaczęli te dziwne rzeczy na swoich urządzeniach instalować.
2: Mm-hmm. No cóż, no tutaj widać Francuzi z tym problemu nie mają. No i Python udostępniony jest. No więc zobaczymy.
1: Co z tego wyniknie? Piszecie do nas tak. Cały czas, testujecie, Maciek na przykład testuje intensywnie Tyflocentrum, testuje na Macu, testuje na iOSie. Pozdrawiamy cię, Maćku, i mamy nadzieję, że wyniki testów są satysfakcjonujące. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie Noisy Charts, czyli kolejne narzędzie do udostępniania wykresów.
3: Tak, narzędzie tym razem od Guardiana. Guardian generalnie gazeta brytyjska, ale tym razem oddział australijski Guardiana to narzędzie stworzył. No, jak sama nazwa wskazuje, narzędzie do dźwiękowego tworzenia wykresów za pomocą różnych dźwięków, i to jest ciekawe, różnych nut, różnych instrumentów. Był na przykład jeden wykres dotyczący popularności poszczególnych ras psów, stworzony za pomocą dźwięku szczekania psa, które się tam podwyższało i obniżało. No i mamy dwa tryby. Mamy jeden tryb, gdzie jest to taka animacja wideo i grafika dla osoby widzącej z dodatkowym dźwiękiem. I mamy drugi tryb specjalnie dla dostępności, gdzie przed samym dźwiękiem wykresu słyszymy czytany syntezą komunikat, że wykres jest na przykład od tego do tego roku, najniższa wartość to jest tyle i ma taki dźwięk, najwyższa wartość to jest tyle i ma taki dźwięk, jedna nuta oznacza jeden na przykład rok i no, w tym momencie słyszymy wykres, nie wiem, ceny akcji jakiejś firmy od do daty. Były jakieś testy kiedyś podobnego systemu, tylko gorszego w Guardianie, jeżeli chodzi o wykresy dotyczące COVID-u, tak żeby osoby niewidome mogły do tych wykresów używać. Teraz no, powstał lepszy system, nie wiem na ile on będzie wdrożony profesjonalnie w Guardianie, a na ile to są na razie jeszcze prototypy, ale też jako taka no, informacja, adnotacja tego autora tego systemu, do czego to można w przyszłości zastosować, była też taka wzmianka, że system mógłby się przydać podcasterom, żeby w podcastach umieszczać wykresy w formie właśnie dźwiękowej.
1: A to też jest interesująca rzecz, aczkolwiek podejrzewam, że widzący mieliby chyba jednak mimo wszystko problem z interpretacją tego.
3: Bardzo możliwe, zwłaszcza, że ja akurat subskrybuję jeden taki podcast. Teraz niestety aplikacje podcastowe, niektóre przynajmniej, umieją też odtwarzać wideo i umieją też wyświetlać obrazy i umieją też jakby wraz z podcastem poniekąd synchronicznie pokazywać transkrypcję tego podcastu.
1: Nawet nie szczególnie muszą się starać, bo oczywiście można zrobić to, co mówisz, ale większość podcasterów podąża jeszcze prostszą drogą. Materiały audio oczywiście lecą na Spotify i inne niezależne też katalogi podcastów, ale osobny materiał z odpowiednimi ilustracjami ląduje na YouTubie.
3: Tak, ale właśnie ja jakby subskrybuję jeden z takich podcastów, gdzie jest artykuł, generalnie tam jest blog, jeżeli to można nazwać blogiem, z artykułami, które też ukazują się właśnie w formie podcastów, tylko w podcaście pojawia się czasem taka właśnie wzmianka, że wykres wyświetlony na ekranie, bo podcast zawiera w sobie właśnie ilustracje. I to bardzo szkoda, bo te wykresy mają tam opisy alternatywne, tylko że opis alternatywny tego wykresu to jest wykres akcji Apple'a. Dziękuję.
1: Wiele nam nie mówi.
3: Tak, i to są właśnie przykłady tego, o czym ja zawsze mówię, że przekonywanie ludzi do umieszczania opisów alternatywnych bez edukacji, jak te opisy alternatywne mają wyglądać, bardzo często kończy się tym, że te opisy są mniej użyteczne niż to, co wygeneruje nam sztuczna inteligencja, niż gdyby tego opisu nie było. Więc jakby no fajnie by było, gdyby coś takiego weszło, ale niestety widzący wolą swoje obrazki i to raczej w tym kierunku idzie.
1: Dlatego dobrze, że powstają takie narzędzia, które być może w przyszłości coś w tej kwestii zmienią, a może ja tych widzących też nie doceniam, bo może jakby ten wykres był tak naprawdę rozbudowany i składał się z różnych dźwięków, że byłoby to atrakcyjne też dla osoby widzącej, że to nie byłyby jakieś tylko takie piski, tylko coś znacznie ciekawszego, to może ktoś by się i nad tym pochylił, skupił i chciał posłuchać, bo to może i ładne by dla kogoś było nawet. I zachęcało do tego, żeby to jakoś analizować. Kolejna informacja dotyczy takiej inicjatywy jak Vision Village. Więcej o tym Paweł.
2: Tak, bo jest wiele przestrzeni w internecie dla osób niewidomych i my pewnie najlepiej o tym wiemy, jest chociażby no, ten podcast, wiadomo, są rozliczne grupy, listy dyskusyjne, grupy na WhatsAppie, jest Elten, a jak się w ogóle chce rozszerzyć na inne kraje, to się nagle okaże, że tego jest jeszcze więcej i jest Reddit i jest w ogóle tych społeczności mnóstwo. Natomiast jedna jest grupa osób, które w tym wszystkim, no, nie do końca mogą się odnaleźć, czyli dzieci. No bo wiele z tych portali oczywiście jest od 13 roku życia. Wiadomo, że są osoby, które gdzieś to naginają, które zalogują się, prawda, mimo że mają lat, nie wiem, 10 i ten wiek podadzą jakiś fałszywy. No ale powiedzmy, gdyby chcieć to wszystko zorganizować zgodnie z literą prawa i prawdopodobnie też pod okiem jakiegoś opiekuna prawnego czy rodzica, no to ciężko, bo no wiele jest takich przestrzeni, ale nikt nie myśli o tym, że tam często, że dzieci, że tutaj mogą osoby młodsze gdzieś podglądać, więc no i kwestie po prostu też wiekowe, osób w różnym wieku, więc ciężko czasem jest też znaleźć osoby w podobnej grupie wiekowej. Ale jest inicjatywa, która planuje to zmienić i tym bardziej, że jeżeli, no właśnie, jesteście w tej grupie, jeżeli słuchają nas osoby bardzo młode, czyli konkretnie od wieku 6 do 16 lat, lub jeżeli znacie kogoś takiego, kto poszukuje kontaktu z innymi osobami niewidomymi i to z całego świata i język angielski nie jest tu językiem obcym, to 14-letnia właśnie uczennica z dysfunkcją wzroku z Kanady, z Manitoby, Talia Brown, założyła taką stronę, bo sama uznała, że chciałaby gdzieś, żeby takie osoby jak ona gdzieś poznawały się nawzajem, że jej gdzieś w czasach tych szkolnych no, brakowało takiego kontaktu i że tu widziała taką potrzebę, żeby założyć stronę, na której właśnie dzieci z dysfunkcją wzroku będą się mogły poznawać. Na ten moment można zarejestrować profil. Nie dotarłem jeszcze do tego, jak zarejestrować profil. Na razie widziałem listę profili i widziałem, że można poprosić o to, żeby zestawić kontakt z kimś. Mamy napisane na przykład właśnie, jest tam Talia, ona ma 14 lat i jest tam gdzieś z Kanady. I można gdzieś tam nacisnąć, czy chciałoby się nawiązać z taką osobą kontakt. I administracja serwisu, czyli Talia i zdaje się jej tata i jeszcze tam parę osób, które ją wspierają.

0: A może można się też samemu zgłosić do takiej wymiany i ktoś będzie chciał takiego kontaktu z nami. Tam jest formularz kontaktowy na stronie. Sama strona jest robiona w jakimś takim kreatorze do stron. Już nawet uciekła mi jego nazwa i zasadniczo jest dostępna. Natomiast już trafiłem tam na parę takich dość słabo moim zdaniem opisanych, jak na stronę dla osób z dysfunkcją wzroku obrazków. Niby jakieś dzieci trzymające się za ręce, takie podstawowe, takie dość dekoracyjne rzeczy. Natomiast no, widać je, te opisy są, no, niektóre nie są, to są nazwy plików po prostu, więc tam nad tym można by jeszcze popracować. No ale jeżeli właśnie ktoś nas słucha lub znacie kogoś z takiej grupy wiekowej, 6 do 16 lat, kto mógłby skorzystać z tego typu wymiany, to dajcie znać.
1: Też z drugiej strony podejrzewam, że być może sama autorka strony nawet słyszy, że coś tam jest nie tak, jak korzysta z czytnika ekranu, ale nie do końca może mieć też wiedzę na temat tego, jak zrobić, żeby było dobrze. A jeżeli tam na przykład wspomaga ją jej ojciec, który też być może zupełnie na tym się nie zna, znaleźli jakiś kreatorek strony, który jakoś działa, jest ona w stanie to obsłużyć, no więc okej. W ogóle ważne, że taki projekt jest, że rzeczywiście może komuś pomóc. I oby tak faktycznie było. Bo rzeczywiście dla najmłodszych takich miejsc, no nie ma.
0: Tak, to jest istotnie problem, bo to nie jest po prostu puścić taką osobę w internet i jej się pozwolić zalogować gdzie bądź. No bo wiadomo, tak, my się czasem w naszych dyskusjach gdzieś tam kontrolujemy mniej lub bardziej. Czasami też dyskutujemy na takie tematy, które tej grupy wiekowej mogą jeszcze nie interesować. Ja sam pamiętam, jak zaczynając gdzieś tam moją przygodę z internetem i poznawaniem osób niewidomych, no nie interesowałem się jeszcze jakimiś tematami banków, tak, czy pracy szukania, czy jakiejś samodzielności na nie wiadomo jakim poziomie. I okej, no mając już te 15-16 lat, no to nie jest jakiś problem znaleźć osobę w swoim wieku. Ale kto jest poniżej tego 13 i mówimy o takich osobach jeszcze jednocyfrowy wiek, no to jest istotnie dość duży problem.
2: Nie, problem jest, jakby ja się zgadzam, że absolutnie potrzebujemy miejsc i absolutnie potrzebujemy w ogóle większej świadomości o tym, że takie osoby są, istnieją i one też chcą używać internetu, bo z tym jest bardzo duży problem, że tam, gdzie w latach 80. no dziecko mogło sobie pójść do biblioteki i przeczytać książkę, mogło sobie pójść do sklepu i kupić gazetę, jak mu rodzice dali na kieszonkowe, mogło sobie nawet pójść na film, jak miało na bilet. Tak w dzisiejszych czasach na Netflixa, co by nie było, raczej będzie miało problem ten w taki czy inny sposób, bo na Netflixie jest wyraźnie powiedziane, że od 18 lat, no chyba że na jakiś czyjś inny profil.
1: A tam nie ma jakichś filtrów dla najmłodszych?
2: Nie, są, ale jakby no nie może mieć własnego konta, to wtedy ktoś inny musi mu konto założyć i
1: I skorzystać z profilu
2: wydzielić
1: po prostu.
2: profil, tak, wydzielić wtedy profil dla dziecka. Gry sobie też za bardzo sam nie kupi, bo wiele z tych serwisów też ma jakieś ograniczenia. Z kolegą w swoim wieku nie porozmawia, bo wiele portali społecznościowych, dziękujemy tutaj Państwu z Brukseli za RODO, nie pozwala osobom poniżej 16 roku życia albo poniżej 13 roku życia, jak dobrze pójdzie, w ogóle konta założyć. Więc co z tego, że Jacek ze szkoły chce pogadać z Krzysiem ze szkoły, jak tak naprawdę, żeby zrobić to w tym momencie w internecie, to jest z tym bardzo duży problem. Karty SIM sobie samo dziecko nie kupi, bo też potrzebuje, no to akurat jeżeli ma zgodę rodzica, to zrobi, to okej. Okay. Książki sobie nie wypożyczy, bo audioteka też ma limity, Storytel też ma limity i Audible Amazona na przykład, mówiąc o zachodzie, też ma limity wiekowe. No i generalnie, gdzie byśmy nie popatrzyli, to większość z tych serwisów ma te limity, jakby nie było, i przenosząc treści do internetu, kompletnie nie myślimy o tym, że dyskryminujemy dwucyfrową procentową liczbę osób w społeczeństwie.
1: Bo jeszcze pół biedy.

0: fajny jest wtedy, kiedy jest tak właśnie jak w przypadku Netflixa, gdzie okej, rodzic zakłada to konto i możesz z tego korzystać. Pół biedy jest w przypadku na przykład jakichś gier, które nie wymagają zakładania konta.
1: Tylko... Ale żeby je kupić bardzo często trzeba mieć to konto.
0: Nie, ale przecież Apple pozwala na zakładanie profili dla dzieci.
1: Okay,
0: tylko
1: dobra,
0: teraz jaki
1: iPhone
0: tam jest...
1: Nie.
0: Tak, tylko teraz pytanie, jaki tam jest wiek. Czy tam jest jakaś granica wieku? Tego szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast no, to jest jeszcze pół biedy, ale no, część portali internetowych, które świadczy różnorakie usługi i z których najmłodsi też mogliby chcieć skorzystać, to wolą po prostu albo zmuszać do kłamstwa, albo po prostu no, jakby usuwać tych użytkowników najmłodszych, dlatego że nie mają dla nich oferty. A przecież co to byłby za problem stworzyć, okej, niech rodzic się...
1: Nie chodzi o ofertę, Michale.
0: Tak, ale poczekaj, tylko skończę. Niech rodzic się zarejestruje, niech rodzic założy tam konto i stworzy odpowiedni profil dla dziecka, tylko no, to musi być odpowiednio dostosowane, tak, żeby to dziecko nie miało do czynienia z jakimiś materiałami, które będą dla niego niepożądane, ale to jest...
1: No i właśnie, i kto tutaj też ma decydować, co jest pożądane, a co nie, i no i tutaj wchodzimy w pewne kwestie i wchodzimy na przykład w takie kwestie, że wbrew pozorom, ja kiedyś o tym czytałem, żeby coś takiego zrobić, to tam bardzo dużo danych osobowych potrzeba i bardzo dużo formularzy potrzeba i bardzo często na przykład jest tak, że jeżeli my nie wiemy, czy ktoś jest dzieckiem, czy nie, to my sobie tak naprawdę robimy, co chcemy. Ale jeżeli my wiemy, że ktoś nim jest, to na nas jest nakładany bardzo poważny obowiązek dogłębnego zweryfikowania tej zgody, czy ona na pewno pochodzi od opiekuna, czy ona na pewno pochodzi od rodzica, czy ona na pewno pochodzi od dorosłego, i tu już wchodzimy w skany dowodów i inne podobne dokumenty. Tak na przykład Microsoft chyba kiedyś to robił, że właśnie trzeba było skan dowodu mu wysłać i jakiegoś jeszcze jednego dokumentu. Już nie pamiętam teraz dokładnie czego. Więc no nie powinno to też tak wyglądać.
0: To, żeby zweryfikować konto na Skype'ie
1: siebie jako
0: chyba,
1: rodzica.
0: Tak?
1: Tak, dokładnie. I był to była w ogóle zabawna sytuacja, bo
0: dlatego my straciliśmy, to jeszcze taką ciekawostkę powiem właśnie. I tak, to jest to, o czym ty mówisz, Mikołaju. Właśnie też miałem o tym wspomnieć, dlaczego my straciliśmy konto na Skype'ie. No przecież Tyflo Podcast kiedyś był dostępny na Skype'ie, ale ja założyłem to konto z myślą o tym, że żeby ta data urodzenia no, odzwierciedlała
1: datę powstania podcastu.
0: No, my mamy tak naprawdę dopiero w tym momencie jakiś taki, powiedzmy, nastoletni wiek. A jak to wszystko weszło, to było kilka lat temu i w pewnym momencie okazało... Tak, no właśnie. I w tym momencie okazało się, więc ten Tyflo Podcast miał 10 lat. No to gdzie? Z czym do ludzi? Nie dało się zalogować.
1: Wiesz, Tyflo Podcast jak Tyflo Podcast, ale były firmy, które miały takie konta jako logowanie do Windowsa.
0: Oj.
1: I tam miały pocztę.
0: Oj, to już w ogóle problem.
1: Tak, ale jakby wracając do tematu, życzymy dziewczynie powodzenia, bo absolutnie problem ageizmu w internecie, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, jest duży i poważny i ja uważam, że o nim powinno się mówić w kwestiach dostępności, bo ja uważam, że to jest problem dostępności. Jeżeli jakaś grupa ze względu na rzeczy, na które nie mają wpływu, jest pozbawiona dostępu do pewnych usług, do których chcieliby mieć dostęp i do których tak naprawdę kiedyś mieli dostęp, bo kiedyś dziecko mogło sobie pójść do księgarni i mając pieniądze kupić książkę, dzisiaj jest z tym coraz większy problem. To ja uważam, że ta kwestia jak najbardziej podlega pod dostępność. No miejmy nadzieję, że idei nie zajedzie prawo. Nie wiem, jakie jest prawo w Kanadzie, ale właśnie w wielu krajach wszelkiego rodzaju usługi dedykowane dzieciom mają sporo więcej biurokratycznej roboty niż usługi, które tej grupie nie są dedykowane. No, miejmy nadzieję, że idea się przyjmie, miejmy nadzieję, że się to uda, bo internet dyskryminuje. Internet dyskryminuje ze względu na wiek i to dyskryminuje na dość dużym poziomie, niestety.
0: Zaglądamy teraz do komentarzy, bo piszecie do nas. Maciek do nas napisał. Witam ponownie. Apka jak na pierwszą swoją wersję beta działa naprawdę fajnie, zwłaszcza jej działanie na Macu robi wrażenie. Błędy oczywiście są i to niektóre całkiem zabawne. Zgłaszam je właśnie Arkowi. No to super, Maćku. Bardzo się cieszymy, że testujesz, że zgłaszasz błędy i pewnie za jakiś czas pojawi się nowa wersja aplikacji. Już Arek ostatnio tam na grupie dyskusyjnej na Telegramie wspominał, że o, to już będzie miał trochę rzeczy do umieszczenia, jeżeli chodzi o poprawki błędów w najnowszej wersji Tyflo Centrum. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie no, niezwiązanego bezpośrednio z osobami niewidomymi, natomiast bardziej z głuchymi, ale myślę, że jest on wart odnotowania, mianowicie Microsoft Teams wspiera też osoby tłumaczące na język migowy. Jak mamy czasem jakieś spotkania, no i są te osoby, które tłumaczą ten tekst, no to na Zoomie już dało się kiedyś przypiąć odpowiednio okienko z tłumaczem. Teraz w ogóle Zoom jeszcze bardziej rozszerzył to wsparcie dla języka migowego, natomiast też takiej możliwości doczekał się Microsoft Teams. No i cóż, dwie osoby możemy sobie tak przypiąć z tego, co wyczytałem w komunikacie Microsoftu, bo często jest tak, że właśnie na spotkaniu dwie osoby na przemian tam się zmieniają i tłumaczą treść tego spotkania na język migowy. No i możemy sobie takie dwie osoby przypiąć. Jeżeli umieszczana jest jakaś prezentacja w trakcie spotkania, to te okienka oczywiście gdzieś tam się nam przesuną, czy zmieni się ich rozmiar, natomiast pozostaną one w takich rozmiarach i w takich kształtach, żeby bez problemu osoba głucha, tudzież słabo słysząca, była w stanie z tej interpretacji na język migowy cały czas korzystać. A ja powiem szczerze, że Microsoft Teams z tym swoim rozpoznawaniem mowy to się całkiem nieźle sprawdza jako taki alternatywny kanał dla osób, które mają rzeczywiście potrzebę transkrypcji na żywo, nawet i z wykorzystaniem innych komunikatorów. Ostatnio w ten sposób jedną osobę wspierałem, bo trzeba było zorganizować spotkanie, na którym była potrzeba no, wprowadzenia napisów. No i co tu zrobić? Można było oczywiście próbować przepisywać cały tekst. Można było próbować skorzystać z innych narzędzi, ale całkiem nieźle w tym sprawdził się Microsoft Teams. Wystarczyło tylko podać sygnał z Zooma do Teamsa. No i to rozpoznawanie jakoś działało. Oczywiście wadą tego, wadą takiej opcji jest to, że nie mamy wskazania, kto mówi w danym momencie. Jeżeli coś takiego przerzucamy z jednego komunikatora, z jednego programu na drugi program, bo to wtedy on wszystkich będzie rozpoznawał jako my. No, ale to jest jakiś taki półśrodek, być może komuś okaże się przydatny, jeżeli będzie miał potrzebę zapewnienia takiej transkrypcji. Także to, jeżeli chodzi o Teams, to tyle, a teraz garść drobnych informacji od Mikołaja. Mikołaju, czy nas słyszysz?
1: O, już. Teraz tak, już. O, właśnie tutaj. A więc tak, małe newsy. Mastut, nowa aplikacja do Mastodona na iOS-a i na Maca. Są ludzie, którzy lubią, są ludzie, którzy polecają. Ja się chwilkę pobawiłem, mi się ta aplikacja nie podoba, bo dużo tam trzeba flikować. Tam korzysta się z tego trochę jak z Androida, czyli flik w prawo. nazwa, powiedzmy, a tam nick autora wpisu, flik w prawo, to poda dalej od tej i tej osoby, flik w prawo, więcej akcji, przycisk, flik w prawo, treść wpisu, flik w prawo, zawiera media, flik w prawo, nazwa następnego autora wpisu i no nie, ja uważam, że nie korzysta się z tego fajnie. No są ludzie, którzy lubią, to skoro są ludzie, którzy lubią, to podajemy, bo aplikacja dostępna jest. I wszystko to, co chcielibyśmy, żeby robiła, to raczej robi. Co więcej? Pojawiło się narzędzie do eksportu wszelkiego rodzaju fanfiction, czyli no, opowiadań, historii, czasem nawet wielkości, długości książki, albo i dłuższych, tworzonych na podstawie wszelkiego rodzaju literatury, na podstawie wszelkiego rodzaju dzieł przez fanów, od chociażby na podstawie Harry'ego Pottera, na podstawie Gwiezdnych Wojen i tak dalej. No bo takie historie są publikowane na wszelkiego rodzaju serwisach do tego przeznaczonych i ja już od wielu, wielu niewidomych z różnych stron słyszałem, że oni to by sobie chcieli poczytać w Voice Dreamie, oni to by sobie chcieli poczytać w Kuridzie, oni sobie to by chcieli poczytać w tym czy w innym Orionie, Wiktorze lub innym Plextopu. No i jak takie serwisy są raczej niechętne kopiowaniu i takie serwisy no, nie udostępniają nam bardzo często epubów, które możemy sobie tak o bezpośrednio pobrać. No otóż pojawiło się narzędzie bardzo proste, fighub.net, na które sobie wchodzimy, wklejamy linka, klikamy Please Generate, wyświetla nam się informacja, że proszę czekać, pobieramy i za chwilę dostajemy informację, że twój fanfiction jest gotowy, pobierz za pomocą EPUBa link, Mobi link, PDF-a link i tak dalej. Możemy sobie wybrać, co nas interesuje, jaki format nas interesuje, klikamy i ten format nam się pobiera i możemy sobie czytać takie opowiadanie, taką historię, jak go zwał, tak go zwał, na naszym dowolnym, wybranym przez nas urządzeniu offline, wygodnie, nie musząc męczyć się z mniej lub bardziej dostępnymi stronami. Wiem, że jest na takie narzędzie popyt, bo mnie już kilka osób czasem z różnych stron pytało, czy czegoś nie znam, czy może da się jakoś, czy może jakiś skrypt by się dało napisać, coś. Więc jakby rzucam tu linkiem, bo wiem, że jest na to ewidentnie gdzieś tam zainteresowanie. Podobno pojawiły się dwa dostępne edytory do kodu na macOS-a, jeżeli kogoś taki temat interesuje. Jedna aplikacja nazywa się CodeRunner, druga aplikacja nazywa się Nova od firmy Panic. O Nowie już kiedyś żeśmy wspominali, ale tam się podobno poprawiało, jeżeli chodzi o dostępność. Ja się jeszcze nie bawiłem. Jeżeli ktoś coś wie, to może też coś powiedzieć. Lub jeżeli ktoś chciałby się pobawić, to może się też pobawić. W iPhone 14 pojawiło się w tym momencie, no, kilka tygodni temu, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie możliwość satelitarnego wzywania służb ratunkowych. Tutaj przypominamy, na razie to jest funkcja dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, więc nie możemy liczyć na to, że zadziała nam to w Polsce, ale jako ciekawostka okazało się, że funkcja ta jest jak najbardziej dostępna. Działa to w następujący sposób. Mamy w ustawieniach przycisk Wypróbuj demo, za pomocą którego możemy wypróbować taką demonstracyjną konwersację z sztuczną inteligencją, która no, nie wzywa żadnych służb ratunkowych, tylko pozwala nam sprawdzić, powiedzmy, czy w naszej okolicy ta funkcja działa. No i pojawiła się demonstracja, prezentacja tego, jak to działa z voiceoverem i telefon nas informuje, abyśmy wyszli na zewnątrz i stanęli w miejscu, gdzie mamy czysty widok na niebo, nieprzesłonięty drzewami lub żadnymi innymi obiektami tego typu. Każe nam skierować telefon no właśnie w niebo, I mówi nam potem, że okej, znalazłem satelitę, przesuń o tam trochę w lewo, trochę w prawo, aby no, znaleźć tę satelitę, aby się jakby nakierować na tę satelitę. Jeżeli się nakieruje na satelitę, to przesłana zostanie do satelity nasze Apple ID, nasza lokalizacja oraz będziemy mogli prowadzić konwersacje no, po satelicie właśnie z służbami ratunkowymi, znaczy w tym przypadku z imitacją służb ratunkowych. Co ciekawe, to jest jakieś łącze o bardzo, bardzo niskiej przepustowości, bo tam wysłanie jednej krótkiej wiadomości to jest kwestia kilkunastu, bardzo często sekund, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to działa i co tam jest używane, ale na pewno nie jest to coś, co pozwalałoby nam na, nie wiem, przesyłanie jakiejś większej ilości danych, rozmowy głosowe, nie, to jest prosty tekst i absolutnie nic poza tym, no ale miejmy nadzieję, że kiedyś to trafi do Polski, fajnie wiedzieć, że jest to coś dostępnego i że użytkownicy VoiceOvera również będą mogli z tego skorzystać. Pojawił się kolejny dodatek do rozpoznawania kodów CAPTCHA, tym razem do Chroma. Podobno radzi sobie z ReCAPTCHą, HCAPTCHą i jeszcze paroma innymi rozwiązaniami tego typu. No, u nas w Polsce zwłaszcza ReCAPTCHA jest gdzieś tam problematyczna dla ludzi, bo tam trzeba znać troszkę angielski, żeby rozumieć te słowa, które są odczytywane. I nie wszyscy sobie z tym radzą. I ja widzę gdzieś tam na zachodnim Twitterze, no i teraz na Mastodonie, wpisy, że HCAPTCHA taka zła, bo HCAPTCHA wyłudza od nasze adresy mailowe. Ja właśnie tłumaczę zawsze ludziom, że to model HCAPTCHA jest lepszy, bo mi się udało wytrenować kilku ludzi, kilka osób, którzy no, nie znali angielskiego albo znali go na dość słabym poziomie, jak tej HCAPTCHA używać i po prostu powiedzieć im, że okej, tu klikasz Get Accessibility Cookie, tutaj w polu e-mail wpisujesz e-mail i tutaj klikasz to i no oni nawet nie znają języka, nie wiedząc do końca co robią, po prostu się nauczyli, że okej, ten przycisk i to wystarczyło.
0: Aczkolwiek, Mikołaju, HCAPTCHA, jej implementacja w niektórych miejscach, ja teraz nawet już nie pamiętam, co to było, bo z Cloudflare'em poszło mi chyba dość dobrze, ale ostatnio jakiś serwis właśnie, już teraz nie pamiętam, co to było, i też był właśnie zabezpieczony HCAPTCHą. No to się ucieszyłem, pomyślałem sobie, wow, dobra, będzie fajnie. Ja chyba z 10 minut spędziłem na rozkminianiu, co ja mam zrobić i jak ja mam to zrobić, żeby to ciasteczko dostępnościowe dostać. Ja ani z językiem angielskim nie mam jakichś problemów, ani generalnie z obsługą komputera, a tu naprawdę no, pojawił się jakiś taki problem, że tam się zapętliłem w którymś miejscu, najzwyczajniej w świecie.
1: A to ja nigdy na przykład nie miałem problemu, to dobrze, że mówisz. No w każdym razie, jeżeli się to komuś uda, no to jest to o tyle fajne. No po pierwsze, że nie trzeba znać języka, po drugie, że osoby głuchoniewidome sobie też z tym poradzą. No bo z ReCAPTCHą, ja już miałem kiedyś przygody typu telefon przyłożony do głośnika i ja próbuję przedyktować ReCAPTCHę. Bo po prostu no ludzie nie znają tego języka. No i oni go po prostu nie znają i to nie jest coś, czego można tak łatwo się nauczyć, zwłaszcza, że jeżeli się nie mylę, to fragmenty ReCAPTCHy, to brzmi to jak jakaś telewizja dla mnie.
0: Tak, zgadza się.
1: To jest...
0: Jakieś starsze programy.
1: Tak. I to jest angielski, taki już, no, Amerykanin. To nie jest...
0: To jest jedno, a drugie, że te sample są źle pocięte, bo tam jest na przykład, kiedyś była informacja, nie wiem czy ona teraz jest jeszcze cały czas, że tam mają być dwa słowa, a tam bardzo często są trzy. Jest jedno ucięte i dwa takie, które są okej.
1: I to tak ma być chyba, bo właśnie to ucięte słowo sprawia problem algorytmom rozpoznającym mowę. I człowiek jakby domyśli się, które dwa są całe, a program nie.
0: Tylko, że teraz to ja mam w ogóle wrażenie, że tam chyba skończyli pisać o tych dwóch słowach. Że tam jest teraz, napisz co słyszysz. Tam kiedyś była mowa o dwóch słowach, a teraz jest, napisz co słyszysz. No i teraz, czy ja mam wpisać te dwa, czy ja mam wpisać te trzy i domyślić się początku tego
1: Tego
0: trzeciego?
1: trzeciego.
0: No to jest takie nieoczywiste.
1: Tak. No i dodajmy też, że rozpoznawanie dźwięku wcale nie jest takie trudne i reCAPTCHA, przepraszam, ma bardzo niski próg, jeżeli chodzi o wyłączenie nam tej funkcji. Jeżeli tylko cokolwiek z naszym komputerem jest nie tak, a nie tak może na przykład oznaczać, że jesteśmy w sieci i któryś z naszych domowników wszedł na stronę z materiałami dla dorosłych, pobrał trochę za dużo i stał się częścią jakiejś sieci dziwnej i jego komputer jest używany w jakichś atakach, to nasz adres IP naszej całej sieci domowej zostanie uznany za jakiś podejrzany, niebezpieczny, bo z niego jakieś tam dziwne rzeczy wychodziły i my w tym momencie stracimy możliwość korzystania z dźwiękowej kapczy.
0: Ja się z
1: I
0: tego też,
1: koniec.
0: ja się z tego też powodu trochę obawiam tego dodatku do Chroma. Czy przypadkiem nie spowoduje to tego, że za jakiś czas ta recaptcha, która jakoś jest dla nas dostępna, bo jest ta dźwiękowa alternatywa, jak się zalogujemy kontem Google, no to będzie jeszcze lepiej zazwyczaj, chociaż nie jest to
1: Tak.
0: regułą, nie jest to regułą niestety, no to bywa dla nas dostępna, przynajmniej dla tych, którzy jakoś są sobie w stanie poradzić. No, czy przypadkiem to, że no, ten dodatek powstał i właśnie łamie te recapcze, nie spowoduje czegoś, że na przykład użytkownicy korzystający z tego dodatku, już nie mówię, że Google będzie coś zmieniać jakoś bardzo, ale użytkownicy korzystający z tego dodatku, którzy się teraz ucieszą, że wow, w końcu wszystko mi działa, to nie zostaną kiedyś sklasyfikowani jako po prostu boty
1: Boty.
0: i będą mieć naprawdę poważne problemy.
1: Też jest to całkiem możliwe, więc to jest niestety problem z kapczami. Ja jestem bardzo zirytowany na ludzi, którzy po prostu jadą po tej hakapczy, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak trudnym biznesem w tym momencie przy obecnym poziomie sztucznej inteligencji jest kapcza i z czym my sobie tutaj w Polsce nie radzimy, bo niestety z recapczą my sobie w Polsce bardzo źle radzimy.
0: Tak.
1: Przez to, że ona jest po angielsku.
0: Tak. I to, że to już dawno nie jest mechanizm na zasadzie faktycznie tylko przepisz kod z obrazka. Za tym stoi inteligencja jakaś też po drugiej stronie, bo walczy z tym też jakaś inteligencja, jakieś boty, które jednak coś tam próbują kombinować. I no, tak naprawdę korzystając z takich mechanizmów, to trochę ja się obawiam, że można łatwo wpaść w jakąś pętle, a jak nas Google raz zaklasyfikuje jako bota, to my będziemy mieli bardzo duży
1: Duży
0: problem, obawiam się,
1: problem.
0: żeby z tego wyjść, bo
1: Tak.
0: kontakt z Googlem, ja
1: Nie
0: pan, to
1: istnieje.
0: wiesz co, nie, istnieje. Istnieje. Mi się udało skontaktować z żywym człowiekiem z Google.
1: Okej.
0: Co prawda przez jakieś tam formularze i tak dalej. To był ten moment, kiedy była ta sytuacja z G Suite'em. Czyli kiedy i po prostu wprowadzono opłaty. Tam całe szczęście potem ja mogłem sobie skorzystać z tej wersji darmowej. Cały czas jej używam, bo jednak ktoś pomyślał, że będzie może tak lepiej. No tylko teraz, jak ta cała sytuacja wyglądała? Kontakt z Googlem i kontakt przez formularze Googla, te kontaktowe, to nie jest szybki proces. Zdaje się, że tak mniej więcej odpowiedzi to otrzymywałem w cyklu co kilka dni, na kolejne pytania, bo oczywiście to nie było tak, że się udało załatwić całą sprawę w dwa dni i w dwa maile. Nie, to było znacznie więcej. W międzyczasie pojawiła się ta opcja pozostawienia tej starej usługi G Suite, więc mój problem się niejako rozwiązał. Natomiast chyba po miesiącu od tego otrzymałem komunikat od właśnie pani z Google'a, że ona teraz moje zgłoszenie przekierowuje jeszcze do jakiegoś innego działu.
1: Tak.
0: Także ten kontakt z Googlem jest możliwy, ale on nie jest prosty i jak potrzebujemy czegoś na już, to się bardzo możemy zdziwić.
1: Chyba, że jesteśmy dużym klientem, wydajemy w Google setki tysięcy dolarów dziennie najlepiej, ale dobra, miesięcznie, i wtedy mamy osobę, która w Google góry przenosi.
0: Albo zdążyliśmy kogoś poznać po prostu z oddziału Google'a. Tak jak była sytuacja z Dawidem Myśliwcem i z jego naukowym bełkotem, tak? Który YouTube mu zawiesił to konto, bo tam ktoś się włamał i po prostu bardzo ciężko byłoby mu odzyskać to konto takim standardowym kanałem. Natomiast tam się okazało, że ci YouTuberzy więksi to mają jakiś kontakt albo mają kontakt, który ma kontakt. Mniej więcej to w ten sposób działa. Ale to nie jest taka oficjalna droga.
1: Tak. I to jest bardzo duży generalnie problem z Googlem. I to też z aplikacjami na Androidzie jest bardzo często taki problem, że Google'owi się coś nie spodoba, a to może być naprawdę głupi przykład, typu teraz akurat zmyślam i łączę kilka historii w jedno, ale jakby poglądowo deweloper ma na nazwisko Cygan i jakiś model się wyuczył, że rasistowskie apki piszą jakieś złe rzeczy o Cyganach i że słowo Cygan oznacza rasizm. I powiedzmy, że takie rzeczy, to akurat był przypadek Microsoftu, użytkownik może mieć spory problem. I w przypadku Google'a ja znam akurat przypadki ludzi, którzy mieli problemy na tym froncie, jeżeli chodzi o apki. Dostajemy po prostu informację, że zostaliśmy zbanowani, nasza aplikacja wyleciała do sklepu Play i my absolutnie nie mamy w tym momencie możliwości zrobienia absolutnie niczego. I to jest koniec.
0: Tak. I teraz szukaj firmy, człowieku kontaktu.
1: Tak. I w przypadku firmy, która na tym zarabia, nie jedna firma zbankrutowała przez to. Tyle powiem.
0: To jest tak samo, jak ja ostatnio czytałem o tych usługach chmurowych Google. Ktoś też wspominał o tym, że one są fajne, one nawet nie są jakieś bardzo drogie, ale problem jest taki, jak Google z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc zdecyduje się z czegoś wycofać.
1: Dokładnie. I to właśnie zawsze ludzie na przykład mówią o Apple'u, że jeżeli się wrzuca aplikację do App Store'a, to Apple, jeżeli cokolwiek robi, to nam odrzuci jakąś na przykład aktualizację i to on nam ją odrzuci konkretnym, raczej uzasadnionym jakimś powodem. My się możemy z nim nie zgadzać, ale on nam powie, czego on od nas chce. A Google to tak, to nie. I były nawet takie przypadki, że jakiejś firmie na przykład Google odrzucił aplikację, już nie wiem, czy za coś faktycznie wartego, czy nie, ale programista z tej firmy przeniósł się do innej firmy i w momencie, jak podłączyli jego konto do konta firmowego, żeby on mógł wrzucać nowe wersje aplikacji, to Google im całe konto wyrzucił. Ostatnio zresztą był taki przypadek, i to był w ogóle ciekawy przypadek, że jakiemuś zwykłemu użytkownikowi, który miał Gmaila, miał zdjęcia na dysku Google, połowę życia miał w Google, zablokowano konto za to, że na polecenie urologa wysłał temuż urologowi zdjęcia swojego dziecka. Wiadomo, jakie zdjęcia wysyłamy urologowi i wiadomo, po co my je wysyłamy. Ale Google uznał to oczywiście za pornografię dziecięcą, bo to jest głupi robot, który nie wie, nie zna kontekstu i nie wie, po co te zdjęcia są wysyłane. I nie dość, że zablokował konto, którego potem w końcu nie odblokował, nawet gdy ta historia trafiła do mediów, to jeszcze wezwał policję. I człowiek miał spore problemy i oskarżenia o jakąś pedofilię i inną dystrybucję takich czy innych treści, tylko i wyłącznie przez to, że no, wysłał lekarzowi pewne zdjęcia. Wiadomo, jest COVID, był COVID. Nie zawsze można do tego lekarza dojechać. Więc na Google'a nawet zwykli użytkownicy też muszą uważać, bo Google potrafi takie rzeczy zrobić.
0: A tymczasem odbierzmy telefon, odbierzmy połączenie. Jest z nami Milena. Witamy cię. Tylko jeszcze kwestia odciszenia mikrofonu.
2: Halo?
0: O, i już się słyszymy. Witamy, słuchamy.
2: Dobry wieczór. Ja dzwonię z dwoma kwestiami. Pierwsza kwestia dotyczy Zooma. Tutaj, jak już wcześniej wspominałam, odnośnie tej opcji oryginalnego dźwięku. Sprawa przedstawia się następująco. Ta opcja jest. Jak jest ta jedna opcja, zoptymalizowany głos Zoom zalecany dla większości użytkowników. I jak się da, na tej opcji się ustawi wiadomo tabem i da się strzałkę w dół, to jest właśnie ta druga opcja, której szukałam, odnośnie właśnie tego oryginalnego dźwięku.
0: Tak, zgadza się, tylko ona się przynajmniej z moich doświadczeń i obserwacji nie zapamiętuje. Jak sobie to przełączymy, to ja nadal, a próbowałem parę razy, to u mnie nadal się pojawia cały czas ten dźwięk nieoryginalny z tymi różnymi poprawkami Zooma domyślnie. Muszę sobie to najzwyczajniej w świecie za każdym razem, przy każdym spotkaniu kliknąć, żeby sobie włączyć ten dźwięk oryginalny.
2: Znaczy ja jak się ustawię strzałką w dół na tym, to pokazuje, że to jest zaznaczone.
0: Nie, no tak, okej, tak, zgadza się. I wtedy pojawia nam się ten przycisk oryginalny dźwięk, ale co spotkanie muszę to zmienić. Co spotkanie w oknie spotkania muszę włączyć dźwięk oryginalny.
2: Rozumiem. No cóż, tak trzeba, no co zrobić.
0: No ja uważam to,
2: jest to trochę uciążliwe,
0: tak,
2: wiadomo.
0: Że to jest pogorszenie tego, co nam Zoom oferował, bo kiedyś dla konkretnego urządzenia wejściowego można sobie było wybrać ten dźwięk oryginalny i on to zapamiętywał. Teraz
2: no to prawda, to prawda. No. Ale cóż, nie ma, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i co zrobić.
0: Zgadza się.
2: A druga kwestia, tutaj pisałam właśnie do pana dwa maile odnośnie tej recapci. No bo ja oczywiście zarejestrowałam się tam na tej stronie angielskiej 2captcha.com i tam wykupiłam te dolary tam przelałam, tylko szczerze mówiąc nie wiem, jak mam wykupić dany pakiet, o tak powiem.
0: To znaczy, to ten dany pakiet, on już jest chyba wykupiony, tylko trzeba jeszcze ten klucz API wkleić do tej wtyczki.
2: No to klucz API to wkleiłam do tej wtyczki akurat.
0: I to powinno już działać, moim przynajmniej zdaniem. Natomiast ja z tego korzystałem bardzo, bardzo dawno i no już też nie pamiętam, czy tam jeszcze było coś po drodze, bo wykupienie tych środków, no to rozwiązuje nam sprawę na naprawdę długi, długi czas. A no szczególnie, że tych kapcz obrazkowych, takich typowo obrazkowych, to jest coraz mniej. Rzeczywiście teraz coraz więcej stron zabezpiecza się, czy właśnie tą recapczą, czy hakapczą, czy innymi takimi bardziej znanymi alternatywami, a no coraz mniej na całe szczęście stosuje te własne kody obrazkowe, generowane z jakichś skryptów, które no w żaden sposób nie są dostępne.
2: Czyli wszystko wskazuje, że po prostu to już jest wszystko. I
0: powinno to działać, tak.
2: Mhm. Na razie nie mam okazji tego przetestować, sprawdzić, bo no nigdzie się nie rejestruję, nic nie robię, to też nie wiem, jak to, ale właśnie myślałam, że to jakoś się jeszcze wykupuje.
0: Nie, nie, nie, tam wystarczy po prostu doładować to konto i podać klucz.
2: Tak, to wszystko zrobiłam.
0: I to powinno już rozwiązać sprawę.
2: Aha. No, to mam nadzieję, że tak będzie.
0: Oby tak było.
2: No dobrze, to ja tyle dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dzięki również za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. No to teraz kolejne tematy. Pawle, o Playu będziesz nam mówił. O sieci Play, która to sieć ma zamiar wprowadzić udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Tak, i tu podziękowania dla Tomasza Strzymińskiego, który te informacje udostępnił na liście dyskusyjnej Tyflos. Owszem, Play to chyba jest pierwszy operator, który tego typu udogodnienia wprowadza. Chociaż nie do końca, bo Plus już też kiedyś miał broszurę w Braille'u na przykład z informacją o swojej ofercie dla niewidomych. To było lata temu, pamiętam, że nawet w bibliotece właśnie ośrodka przy ulicy Tynieckiej w Krakowie można było taką broszurę znaleźć, więc pewnie też w różnych miejscach była ona rozdawana. Ja się wtedy bardzo ucieszyłem, bo to była jedyny brajlowski materiał na temat telefonów komórkowych, jaki można było przeczytać. Jakoś tak żałowałem, że nie ma tego więcej. No ale to dzieła. Co konkretnie się zmienia? Otóż informacja jest taka, że Play udostępnia szereg udogodnień osobom z różnymi niepełnosprawnościami. No i tu rzeczy jest wiele, bo po pierwsze są pętle indukcyjne w wybranych salonach i oczywiście będzie link podany w komentarzu w tej broszurze, która jest podlinkowana. No, będzie troszeczkę tych wymienionych salonów, w których te pętle są, ale to nie wszystko, bo sieć Play oferuje telefony z wyczuwalną klawiaturą, taką, aby można było łatwo odróżnić cyfry i by zaznaczona była cyfra 5 dla osób niedowidzących i niewidomych. Domyślam się, że to są te różne telefony dla osób starszych, więc one z dostępnością taką pełną dla osób niewidomych nie będą miały wiele wspólnego. Ale to nie wszystko, bo znaczy też wspomniane są telefony z ekranem dotykowym wyposażone w udźwiękowienie, więc tu pewnie iPhony, przeróżne Androidy, jak się domyślam. Dobrze, że operator zaznacza, że ma takie telefony w ofercie, bo to znaczy, że ma świadomość i że będzie prawdopodobnie konsultantka bądź konsultant nam w stanie doradzić konkretny telefon. Miejmy taką nadzieję, że kompetentnie. Kiedy osoba taka mniej techniczna przyjdzie do operatora i będzie chciała taki telefon sobie zakupić. Co więcej, personel salonu bądź operatorzy, pewnie tam gdzieś, jeżeli to będzie załatwiane przez internet, będzie w stanie nam pomóc we wstępnej konfiguracji takiego telefonu. Czyli teraz, jeżeli kupujemy telefon w sieci Play, będziemy mogli poprosić na przykład osobę w salonie, żeby nam włączyła to udźwiękowienie od razu, żebyśmy nie musieli na własną rękę gdzieś tam kombinować. To nie jest bez znaczenia, bo mimo iż raczej w większości telefonów jesteśmy w stanie sobie to teraz samodzielnie zrobić, no to mogą się trafić jakieś pojedyncze egzemplarze, na przykład Androida, gdzie ten skrót dostępności nie działa i będzie można kogoś z obsługi o to prosić. Ciekawe, jak to wygląda z modelami wystawowymi, czyli przypadek, który opisywał nam Robert, dzwoniąc do nas niedawno, że no właśnie, były telefony na wystawie, różne ciekawe, i kolega chciał się z takimi telefonami zapoznać i niestety okazało się, że telefonu nie da się obsłużyć tak łatwo, bo na przykład synteza polska gdzieś tam nie chciała się włączyć. Pytanie, na ile dostosowane są modele wystawowe w tym momencie w Playu. Co więcej, wiele z dokumentów, które będą nam potrzebne, żeby zacząć jakąkolwiek przygodę z abonamentem czy jakąś usługą w sieci Play, będą nam dostarczane w różnych formach. I te formy to jest czcionka powiększona, forma elektroniczna i forma w Braille'u. I ta forma w Braille'u dotyczy dość dużej ilości elementów, no bo ta broszura, którą czytamy, będzie można ją w Braille'u uzyskać. Oczywiście wszystkie z tych dokumentów, które za chwilkę wymienię, będzie można w Braille'u uzyskać po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u operatora i to pocztą przyjdzie. To nie jest tak, że w salonie czekają na nas egzemplarze w Braille'u. Będzie trzeba je specjalnie zamówić. No ale będzie to ta broszura. Będzie to wzór umowy i warunki ogólne i regulamin usług, więc to są dość ważne dokumenty, bo w tym momencie już nie będzie można powiedzieć, że osoba niewidoma nie była w stanie zapoznać się z umową. Tylko tutaj prawnie już jest podkładka, że osoba była w stanie zapoznać się z umową, bo takowe dokumenty dostarczone zostały. Co więcej, w Braille'u możemy również otrzymać informacje z faktury i podstawowe informacje o wykonanych usługach, czyli to nie będzie billing może, ale takie rozdzielenie co za co, ile zapłaciliśmy, takie dość ogólne, w Braille'u otrzymamy. Tutaj problem jest z rozszerzonym wyszczególnieniem usług, bo to w Braille'u już do nas nie przyjdzie. Natomiast to, jeżeli dobrze rozumiem, w dalszym ciągu przyjdzie do nas elektronicznie. Pytanie, jak będzie wyglądała dostępność tego typu dokumentów, bo już widziałem, że przynajmniej ten PDF z tą broszurą miał na przykład rozwalone tabele. Te tabele były tak trochę dziwnie przyporządkowane, te kolumny, tam nagłówek kolumny poprzedniej wchodził w kolumnę następną. Może to był problem tego czytnika PDF w Firefoxie, natomiast no, taki problem się pojawił, też nie widziałem tam nagłówków na przykład. No ale okej. Znaczy, no nie okej, bo to jeżeli rzeczywiście nie spełnia wymogów, no to powinno spełniać wymogi. I jeżeli z taką broszurą mamy problem, to pytanie, jak to będzie wyglądał jakiś billing. Natomiast no, umówmy się, że przeczytać tą broszurę się dało, tak? Więc tutaj jakby brawo, brawo Play. No i to w dużej mierze wszystko, czego się dowiedziałem. Fajnie, że ja wiem, że to będzie niedługo wymagane ustawowo, bo wchodzi europejska ustawa o dostępności i operatorzy będą tu do pewnych rzeczy zobowiązani. Natomiast mimo wszystko fajnie widzieć, że już ktoś pierwszy przetarł te szlaki i coś zaczyna w tej kwestii robić.
0: Przechodzimy zatem do kolejnej informacji. Tym razem to jest rzecz, o której ja czytałem. I powiem szczerze, nie testowałem tego jeszcze, bo aplikacja, o której będę teraz mówił kilka słów, jest dostępna jak na razie na TestFlightcie. Nie znalazłem jej jeszcze, więc nie wiem jak z jej dostępnością, ale wygląda to dosyć interesująco i myślę, że aplikacja Pager może być narzędziem, które od czasu do czasu nam się przyda. Mianowicie jest to aplikacja, której zadaniem jest w jakiś sposób uinteraktywniać nam zrzuty ekranów, które robimy i które przechowujemy w pamięci naszego telefonu. No zrzuty ekranu to myślę, że też co jakiś czas osoba niewidoma albo przez przypadek, albo intencjonalnie wykonuje. No i na tych zrzutach ekranu oprócz obrazków znajdują się też przecież treści tekstowe, które nawet i iPhone od czasu do czasu jest nam w stanie przeczytać. Ale oprócz tego ta aplikacja ma za zadanie sprawić, że te zrzuty ekranu doprowadzą nas w konkretne miejsce. Jak to ma działać? No na przykład jeżeli zrzutem ekranu będzie Spotify z otwartą jakąś piosenką, której sobie słuchamy, bo po prostu stwierdzimy, że to nam się podoba i nie mam teraz tego w jaki sposób szybko zanotować, co to jest, więc robię sobie zrzut, to ten zrzut przez aplikację Pager, na której oczywiście, do której oczywiście będziemy musieli wysłać te zrzuty, bo zostanie to wszystko przeanalizowane przez jakiś silnik, to jeżeli na przykład zrobimy zrzut z ekranu Spotify'a z odtwarzaną jakąś tam konkretną piosenką, to na naszym koncie w tej usłudze otrzymamy link do tej piosenki w serwisie Spotify czy YouTube. I to był oczywiście jeden z przykładów, ale podejrzewam, że takich przykładów będzie znacznie więcej, bo na tych zrzutach ekranu często są jakieś adresy internetowe. Czasem ludzie robią sobie zrzuty jakiejś strony. No ale co z tego? Mamy ten zrzut i teraz no jak tu przepisać ten adres, czy jak do niego szybko wejść, no zwłaszcza w naszych polskich realiach. No jest to problematyczne. A tu jest opcja, żeby coś takiego działało. Jak to będzie działać, tak jak mówię, nie wiem, bo nie miałem okazji jeszcze tego przetestować, ale na pewno, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to tej aplikacji się przyjrzę, bo myślę, że może nie jest taką aplikacją, po jaką sięgałbym codziennie, ale wcale bym się nie zdziwił, jeżeli podobnie jak w przypadku osób widzących zechciałbym częściej sięgać po tę funkcję, która naprawdę jest bardzo intuicyjna, jeżeli chodzi o iOS-a i podejrzewam, że o Androida też, jak robienie zrzutu, bo to jest kwestia naciśnięcia dwóch klawiszy i już jest zrzut, on ląduje gdzieś w naszym schowku, w pamięci naszego telefonu i w tym momencie, no tylko właśnie, co my możemy z takim zrzutem zrobić? Niewiele, co najwyżej przeczytać tekst, a tu okazuje się, że dzięki aplikacji zewnętrznej być może będzie można robić z tym coś więcej. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie informacja, myślę, że dosyć interesująca. To nowości, a kiedyś, Pawle, to jak z tą dostępnością było?
3: No, były przede wszystkim w ogóle różne serwisy, nawet nie serwisy, ale usługi, które były przed internetem. Jakby inne pomysły na to, jak ten internet mógłby wyglądać, a nawet jak internet już był, to były takie kraje, gdzie ta technologia rozwijała się zaskakująco szybko, jak na czasy, w których się pojawiła. No i pytanie, na ile to wszystko było dostępne. I się okazuje, że próby różne no, były. I tak, pierwsza nasza podróż nas zabierze dzisiaj do Francji. To jest w ogóle ciekawe, bo to, o czym za chwileczkę będę mówił, to jest wynik troszkę naszych rozmów tu z Mikołajem czasami. Mikołaj do mnie czasem przychodzi i tak mówi, że słuchaj, zastanawiam się, jak dostępny był Minitel. Ale co to jest Minitel? No Minitel to jest usługa, która była przed internetem we Francji. No i ja w tym momencie siadam, robię research, nawet się dopytałem troszeczkę. No i się okazuje, że dostępność była, ale zacznijmy od początku. Czym był Minitel? Otóż we Francji było tak, że po tym jak już była II wojna światowa, kraje zaczęły się odbudowywać. Te zachodnie przyjęły pożyczkę w ramach planu Marshalla. No i wracały do swojego stanu sprzed wojny, a nawet się starały rozwijać dalej, no bo czasy się zmieniły, technologie się zmieniły. I wyszło tak, że gdzieś w latach 60-tych, 70-tych okazało się, że Francja z tych krajów właśnie, powiedzmy sobie zachodnich, rozwijających się prężnie, miała najgorszą sieć telefonii w ogóle, stacjonarnej, komórkowej oczywiście wtedy jeszcze nie było. W wielu miejscach, zwłaszcza gdzieś na wioskach, tych telefonów nie było. No i została zawezwana grupa inżynierów z ramienia rządu, żeby usiąść i podyskutować sobie nad tym, jak by można ten problem rozwiązać, a może nawet by przeskoczyć inne kraje. No i różne pomysły były. I ostatecznie tą sieć telefoniczną rozwinięto. Co więcej, stworzono system, który pozwalał na transmisję danych tekstowych, i który, no nie dość, że się rozwinął, bo to takie systemy po liniach analogowych działające, no to już były gdzieś w Stanach, były te BBS-y, o których my wspominaliśmy dość często. Był ten, u nas w Polsce był, prawda, Fidonet chyba, który też w jakiś taki sposób podobny działał. Zdaje się, że to też była takie transmisja po analogowym łączu w trybie tekstowym.
1: No Fidonet to był w ogóle światowy system, który łączył właśnie wszystkie te takie systemy trochę poniekąd w jedną sieć i on w Polsce też miał gdzieś tam swoje gałęzie, z tego co wiem.
3: A no właśnie. No i a we Francji wykształcił się Minitel. I na czym się różnił Minitel od tego wszystkiego i dlaczego on był takim sukcesem we Francji? No to była swego rodzaju rewolucja, bo francuska spółka, jakby czy firma telekomunikacyjna, postanowiła, że zacznie rozdawać po prostu społeczeństwu terminale za darmo. I ludzie po prostu nagle zaczęli w domach mieć terminale do Minitela. Terminale, czyli takie małe, powiedzmy, komputerki podpinane normalnie do linii analogowej, przez które człowiek łączył się z tą siecią, wdzwaniał się do niej troszkę jak do internetu przez modem. No i na tym terminalu wyświetlał się tekst, tam był po prostu czarno-biały ekran i w ogóle zestaw takich usług się nazywał Videotext, tak dużo szerzej, bo to nie tylko we Francji był Minitel, ale też w innych krajach, był Minitel irlandzki, były jakiś taki serwis był podobny, też były podobne serwisy w Skandynawii, w Hiszpanii ktoś coś próbował, w Niemczech, w Holandii, z różnym sukcesem. Niestety większość tych usług w innych krajach padła, no bo koszty. Nikt sobie nie mógł pozwolić na taki terminal, w związku z czym po kilku latach usługę zwijano, a we Francji, przez to, że udało się te terminale dostarczyć ogólnie populacji, no to skończyło się na tym, że ten serwis sobie prężnie działał przez jakieś 2-3 dekady. W ogóle nawet gdy internet już wchodził, to dalej ten Minitel był jeszcze w użyciu.
1: Bo tam rządowe rzeczy się też potem przeniosły. Tak. I tam na przykład w pewnym momencie nie dało się zapisać bodajże do liceum albo na studia, do którejś jakby ze szkół, bez tego systemu. Bo jakby cały system rekrutacji do szkół był po prostu przeniesiony tam. I tam było kilka takich właśnie rządowych rzeczy, które były po prostu realizowane przez ten system, więc ten system chcąc nie chcąc prawie każdy miał, no bo musiał, no bo z rządem tak czy inaczej trochę no, w interakcję wchodzić czasem trzeba.
3: Tak, zaczęło się od tego w ogóle, że w ten sposób zaczęto oferować książkę telefoniczną. Stwierdzono, że nie będą już drukować książki, szkoda papieru, zróbmy to cyfrowo. No i pierwsze była jedenastka, tak zwany numer 11, no bo właśnie. Zacznijmy od tego, żeby połączyć się z Minitelem, trzeba było wprowadzić numer dostępowy i tych numerów dostępowych było kilka, od chyba 3611 do 3615. Potem były jakieś jeszcze 16, 17 o podwyższonej opłacie i wprowadzić nazwę usługi, do której się chcemy połączyć. I pod jedenastką była książka telefoniczna, zarówno prywatne osoby, czyli tak zwane żółte strony, yellow pages, znaczy nie, white pages, jak i yellow pages, czyli żółte strony biznesy, czyli panorama firm u nas się to tak ładnie nazywało. No i w ten sposób populacja Francji zaczęła sobie uzyskiwać dostęp do książki telefonicznej. A z czasem się to rozbudowało i to już mówimy o latach 80., bo po raz pierwszy Minitela zaprezentowano w 82. i to wtedy w Paryżu. A zanim to się rozszerzyło na cały kraj, to był rok 86. I do tego czasu już naprawdę się porozwijały usługi. I to tak wyglądało mniej więcej, że tam były właśnie jakieś czaty, jakieś systemy maili, kupowanie biletów, na przykład kolejowych, lotniczych, kupowanie w ogóle rzeczy w internecie, takiej wysyłce katalogowej, jak kiedyś się z telewizji na przykład kupowało coś, jak nasze telezakupy Mango, no to tam to działało w internecie. No nie w internecie, tylko na Minitelu, przepraszam. Właśnie jakieś maile, nawet jakieś takie, no, anonse powiedzmy towarzyskie, czy takie nawet czaty, one się nazywały Messagerie Rose, czyli jakby różowy komunikator, tak? Taka wiadomościowalnia różowa i można było sobie w takiej wiadomościowalni, w takim komunikatorze popisać rzekomo z atrakcyjną kobietą. Bardzo często to po drugiej stronie komputera to nie siedziała żadna kobieta, tylko inny mężczyzna, który pod taką kobietę się podszywał, ale gawieć radośnie sobie pisała, popisać można było, pomarzyć można było i się płaciło za takie usługi. Z opłatami było ciekawie, bo płaciło się oczywiście za czas wydzwoniony, powiedzmy tak, te minuty w tym Minitelu, ale też za usługi, które się tam wykupywało. Czyli potem już zbiorczo na jednym rachunku płaciło się za wszystko, co się w ogóle tam użyło w tym Minitelu i czas za minuty, i jakieś bilety kupione, i jakieś tam inne rzeczy załatwione. I my płaciliśmy za to zbiorczo na jednym rachunku, więc to było dość anonimowe, bo nieważne za co, a ważne, że pozliczaliśmy do kupy całe te pieniądze i zostało to zapłacone. A z drugiej strony osoby, które operowały tego typu serwisami, dostawały potem zryczałtowaną opłatę wszystko, cały jakby ruch, który został wygenerowany na ich terminalu, tym takim hostującym. Więc oni dostawali potem zryczałtowane wszystko to, co zapłacili u nich, czy co wydzwonili u nich ich klienci, klienci konkretnego serwisu, konkretnej usługi, w tym Minitelu. Więc to był fajny układ, bo no, użytkownik, który korzystał z takich usług, płacił za wszystko naraz, co w danym miesiącu wydzwonił, a osoba oferująca usługę dostawała pozliczane wszystko to, co u niej wydzwoniono. No i to było oczywiście rozdzielane, że my płaciliśmy tam jakiemuś naszemu lokalnemu dostawcy, to było gdzieś tam przekazywane dalej i płacone, szło przez centralę, przez francuski telekom i szło do tych wszystkich, którym te pieniądze się należały. No fenomen był na tyle duży, że jak się szło po miastach francuskich, albo słuchało się nawet reklam w telewizji, w radiu, albo widziało się jakieś plakaty, to bardzo często takim danym jak, nie wiem, adres firmy, numer telefonu, towarzyszyła informacja Minitel i tutaj na przykład 3615 spacja koleje. Albo tam 3615, jakaś tam nazwa firmy. I to był taki znak rozpoznawczy dla Francuzów, że w ten sposób należy się zalogować do tej firmy przez Minitel, że wtedy należy podać ten numer dostępowy, połączyć się i wpisać tą nazwę firmy, czy to hasło, które było na plakacie. I w ten sposób reklamowały się właśnie też te anonse towarzyskie. W ogóle najłatwiejszym sposobem dotarcia do sieci Minitel były gazety, bo gazety miały swoje, powiedzmy, przyłącza w Minitelu, więc jakiegoś Le Monde czy

0: Gdzie teraz w internecie gazety rzucają nam 5000 reklam, śledzenie, dane, sprzedawanie danych i nie wiadomo jeszcze co. I jeżeli już mamy dostęp do artykułów, to mamy go za jakąś subskrypcją, bo przyjmowanie płatności za jeden artykuł no nie jest możliwe za bardzo, bo jak to tak za każdym razem robić przelew? Gdzie tam po prostu była sobie gazeta, gdzie jakby dostęp mieliśmy otwarty i szeroki, za powiedzmy, że pół darmo, bo za samo połączenie się do tej gazety my płaciliśmy. I my płaciliśmy jakby za minutę czytania artykułu. Więc im więcej czytaliśmy, im więcej korzystaliśmy, tym drożej nas to wyszło. I ja uważam, że to jest fajny model, jakby jednak ta centralizacja tej sieci, to, że to wszystko szło przez jedną firmę, a nie tak jak internet, jakby każdy do każdego, miało właśnie swoje zalety, bo tam właśnie chociażby to, o czym ty mówiłeś, to, że kupowanie przez tę sieć nie wymagało żadnych danych, po prostu kup, no i wiadomo, a tam adres, ale żadnych kont, przelewów, banku, nic, po prostu dostawaliśmy informację, czy chcesz zapłacić temu tyle, tak, chcę zapłacić, no i opłata doliczana do rachunku. I tam też, z tego co pamiętam, z tego co kiedyś czytałem, był jakiś taki identyfikator, który każdy użytkownik miał. I jak się łączyło do tego systemu, że jakby system mógł nas chyba zapamiętywać między wizytami, że się nie trzeba było bawić w jakieś konta, nie konta, hasła, loginy, tylko system po prostu wiedział, że my to my i to po prostu działało.
1: Tak, i no właśnie, ta usługa była tam na tyle popularna, że długo, długo się to utrzymywało. Oczywiście lata 80., kiedy to wchodziło i się rozwijało. Potem lata 90., mimo wszystko jeszcze, już internet zaczął wchodzić, ale dalej jeszcze 90. lata to był szczyt popularności. Tam liczby połączeń szły w dziesiątki chyba milionów. W ogóle okazało się nagle, że z 60 milionów Francuzów, 26 milionów osób jest podłączonych do Minitela, czyli prawie połowa populacji. I ludzie tam załatwiali absolutnie wszystko. No i teraz, jeszcze w latach 2000 wczesnych, było nawet w 2009 roku, tam były chyba z 2 miliony połączeń.
2: Tak, bo ten Minitel generalnie dość niedawno się skończył, 2012 rok.
1: Tak, dokładnie. I były różne, oczywiście były te urządzenia były w różny sposób dostępne. Były terminale w domach dostępne, były terminale publicznie gdzieś tam dostępne w jakichś no, w domach handlowych, tak, na poczcie. Niektórzy korzystali w pracy i nabijali rachunek, bo przecież tam było trochę było na innych uprawnieniach firmy. Trochę jak no, my trochę w czasach dial-upu, tak? No, z czasem były też komputery, które za pomocą odpowiednich modemów i odpowiedniego oprogramowania mogły tego Minitela emulować. No i tutaj wchodzi kwestia dostępności, bo tak, ja sobie porobiłem troszkę research, jak to wyglądało. No i wygląda na to, że o, tu mam ceny. Wygląda na to, że zaczęło się wszystko od roku właśnie 86, kiedy to na jednym z takich show elektronicznych, elektroniki mówiącej, o którym się rozpisuje tu Le Monde, no mamy wzmiankę pierwszą o terminalu Lectel, syntezatorze mowy podpinanym jako przystawka do terminala minitelowego. I ten Lectel powinien nam czytać tak naprawdę to, co wyrzuca ten terminal. No, to nie było trudne, to był zwykły tekst, zwykłe znaki ASCII, czyli trochę jak nasz DOS wcześniejszy, czy też jakieś systemy Unixowe. I tak naprawdę wielkiej filozofii tu nie ma, no po prostu czytanie tekstu. Nawet nie wiem, czy dobrze rozumiem tekst, że tutaj artykuł, że ten Lectel jakoś literował tego Minitela. W tym momencie nie wiem, ale właśnie próbuję sprawdzić, ile takie urządzenie, które no miało wejść w 1986 roku, ono było zaprezentowane, miało wejść na rynek, ile ono tak naprawdę kosztuje no, finansowo. Ja wiem, że ono później było zainstalowane w którymś oddziale paryskiej poczty, więc obawiam się, że ono nie weszło nigdy do użytku i to też mam potwierdzone, o czym za chwilkę opowiem. Ono nigdy nie weszło do

0: użytku globalnego, bo kosztować miało między 15 tysięcy a 20 tysięcy franków. I przelicznik walut. Nie. Ile to mogło być? Nie wiem, czy wy macie pod ręką jakiś przelicznik walut? Bo właśnie próbuję zobaczyć, ile to jest w złotówkach polskich. Chociażby ile by to było w euro. Bo o podobnych kwotach mówimy gdzieś dalej, przy kolejnym projekcie. Projekcie już Fundacji Valentin. Oui. Jakoś tak chyba to się czyta, HUY. To fundacja powołana, która istnieje do dziś i jest to jedna z bardziej znaczących organizacji osób niewidomych we Francji, która no, wzięła się od imienia i nazwiska nauczyciela Ludwika Braille'a, czyli też osoby zasłużonej dla osób niewidomych. I no właśnie, ta fundacja stworzyła przy współpracy też z inną firmą projekt Valentin. I Valentin była to już karta syntezy mowy podpinana do komputera Apple II. No i to też jest rok 86 i tutaj plan był taki, żeby sfinansować jakoś tą kartę, żeby można było ją sprzedawać po kosztach produkcji wraz z komputerem Apple II i wtedy osoby niewidome miałyby przez takiego Apple II i tą kartę, dostęp też do Minitela, ale też do kilku aplikacji makowych, tam był jakiś edytor tekstów i tam parę jeszcze innych.
1: No to jeszcze nie makowych, to jeszcze to
0: nie, nie, to, tak, Apple II, tak. No i o, tutaj widać, że jedno euro to...
2: Ja sprawdziłem, to około tak? 15 tysięcy franków, to około tak. 10 tysięcy złotych.
0: O, no proszę. No
2: tak
0: to,
2: przynajmniej mi podpowiada jeden z przeliczników.
0: Tak, to franki francuskie, nie szwajcarskie, tak?
2: Tak, tak, tak, tak. O, szwajcarskie to około 70 parę tysięcy.
0: No tak, to tak. Z ciekawości jaka strona, bo też za chwilę do moich innych obliczeń tam przeskoczył, ale...
2: Coin, jak on tu jest? Coinmil.com, pl coinmil.com.
0: Aha. Coinmil przez 2L, jedno L?
2: To poczekaj. Pl przez 2L, kropka com. Mhm. I teraz z dużych liter FRF, mhm. podkreśnik, mhm. PLN.
0: Po slashu, tak?
2: Tak, krop... Dokładnie.
0: Dobrze, już
2: HTML.
0: Tu
2: powinno się
0: tak,
2: otworzyć.
0: Zgadza się, mam
2: no to.
0: To dziękuję ci bardzo. Tak. Tak, a znowu 20 tysięcy to 14 tysięcy, czyli mniej więcej 14 tysięcy złotych. No czyli to są te kwoty, o których mówimy. Natomiast jeszcze mamy tu informację o Eurobrailu, który też zaczynał w ogóle swoją historię i to jest bardzo ciekawa historia firmy Eurobrail, bo Eurobrail początkowo nie był w ogóle firmą dla niewidomych. Firmę Eurobrail, która się inaczej trochę nazywała na początku lat 80., założył w ogóle rumuński jakiś inżynier i doktor, który zamieszkał we Francji i na początku to były jakieś takie artykuły biurowe, jakieś takie sprzęty biurowe i ta firma nawiązała z czasem jakąś współpracę z osobami niewidomymi i okazało się, że przerodziło się to w biznes już typowo skupiony na osobach niewidomych. No i pierwszym produktem w ogóle Eurobraila, my dzisiaj znamy monitory brajlowskie, ESYS i tak dalej, no to były właśnie terminale do Minitela, Mistel. Też taka synteza mowy, przystawka do terminala Minitel, która tego Minitela miała czytać. Później wyszedł monitor brajlowski, chyba Brailtel, znaczy produkt Brailtel 20, to był chyba już monitor 20-znakowy. Pytanie, czy to było coś, co rzeczywiście wspierało też tego Minitela, czy już nie, no bo to może nazwa tylko, ja niestety do takich tutaj nie dotarłem informacji. Natomiast mam też informację o tym, jak to wyglądało tak naprawdę w realiach francuskich, bo niestety to wszystko fajnie brzmi, jak sobie o tym tutaj mówimy i słuchamy. Natomiast ja zapytałem się rzeczywiście Francuzów. I tutaj nasi koledzy po fachu, z których newsów również często korzystam, jak mówię wam o czymś, co się dzieje we Francji, czyli podcast Oxitude, który też ma taką audycję jak nasza, jak nasz Tyflo-przegląd, Eptoxitude, która wychodzi zawsze w piątek i to jest też jedno z moich stałych źródeł informacji. I dowiedzieliśmy się tutaj, jak to rzeczywiście wyglądało dla takiego przeciętnego, niewidomego Francuza, który mógł sobie z takich lub nie mógł sobie z takich usług skorzystać. No więc Jacques, jeden z gospodarzy i prowadzących podcast Oxitude, odpisał mi i udzielił mi informacji następującej. Istotnie, Minitel to był potężny krok dla populacji francuskiej. Abonenci linii telefonicznych mogli otrzymać terminal zamiast książki telefonicznej papierowej. Czyli rzeczywiście sprawdza się to, o czym ja tu mówiłem, że początkowo to była książka telefoniczna w formie cyfrowej. Możliwy był dostęp do White Pages i Yellow Pages oraz dużej ilości płatnych usług. Zajęło około 3 lata, aby Minitel był dostępny w całym terytorium Francji. W 1982 roku udostępniono go na terytorium rejonu paryskiego i stopniowo rozszerzano go do roku 1986, kiedy to już był dostępny w całym kraju. W podstawowej wersji terminal Minitela był udostępniany za darmo każdemu płacącemu abonentowi telefonii, który miał wybór, żeby otrzymać albo książkę telefoniczną w wersji papierowej, albo terminal Minitel. No więc pytanie, czy ten Minitel, którego oni otrzymywali za darmo, czy to był tylko taki do dostępu do książki telefonicznej, czy oni mogli też...
1: Chyba nie. Właśnie oni chyba mogli dzwonić wszystko, pod ten inny numer i no wtedy mogli użyć też innych funkcji. Mhm.
0: Minitel nie był rozwijany z dostępnością jako jedną z podstaw rozwoju. Produkty takie jak Delta Manager, a to był kolejny jakiś taki brajlowski chyba terminal do Minitela, Lectel czy inne produkty, o których wspomniałeś, bo ja tam wymieniłem ten research, nie były szeroko dystrybuowane, albo nie mogliśmy sobie na nie pozwolić. Muszę przyznać, że nie słyszałem o projekcie Valentin, czy tam Valentin, ale nawet te koszty obniżone to nie było coś, na co było nas stać. Jedynie bardzo mała liczba szczęśliwców mogła uzyskać dostęp do tych produktów, dlatego że było ich na to stać, albo pracowali w tym przemyśle wytwarzania tego typu pomocy. Ja osobiście miałem dostęp do Minitela na początku lat 90. poprzez Versa Braille. To jest chyba jakiś monitor brajlowski, tak mi się wydaje, który mogłem podłączyć do Minitela poprzez oprogramowanie, które zostało specjalnie napisane dla tego monitora i było za dość dużą cenę sprzedawane. Potem oczywiście, kiedy już osoby niewidome mogły korzystać z komputerów za pomocą technologii asystujących, możliwe było uruchomienie oprogramowania, które emulowało Minitel przy użyciu podstawowego modemu, czyli pewnie modem telefoniczny, taki jak do dial-upu, tylko pod odpowiedni numer się wdzwaniało i było odpalone odpowiednie oprogramowanie, no i wtedy ten Minitel już działał. Jako, że zawartością był wideotekst korzystający głównie ze znaków ASCII, cała zawartość była idealnie dostępna. Gdy internet stał się już dostępny, Minitel nie był już potrzebny, ponieważ oferował jedynie treści narodowe, wszystko było hostowane we Francji, no a internet umożliwiał dostęp do dużo szerszej gamy treści, w tym także do multimediów. Ale podsumowując, to zajęło prawie dekadę, żeby tak naprawdę Minitel był dostępny dla osób niewidomych. No i to jest opowieść Żaka, więc jak widać, ten Minitel to nie był od razu taki sukces też dla osób niewidomych. Osoby niewidome nie mogły tak od razu po prostu wskoczyć i sobie z tego korzystać. Ale jednak coś robiono i coś zrobiono, żeby można było jednak gdzieś tam z tych usług korzystać. To jest ciekawe, no bo to mówimy o takiej digitalizacji, o jakiej my teraz mówimy, czyli jakieś kupowanie biletów, załatwianie tego, tamtego, zapisywanie się do różnych tam szkół w latach 80. i 90., gdzie no u nas to dużo, dużo późniejsze historie. No a druga gałąź, która mnie zainteresowała i co do której też poczyniłem pewien research, to Japonia. No bo nie wiem, czy wiecie, ale w Japonii takie smartfony i telefony komórkowe, jakimi my się ekscytujemy teraz, no to już istniały sobie na początku lat 2000. Może kilka takich faktów. 1999 telefony w Japonii potrafią już wysyłać maile i jest to jakby powszechne, to nie, że jakiś prototyp. Rok 2000, pierwszy już dostępny dla szerszej publiki komercyjnie telefon z aparatem fotograficznym. 2001 sieci 3G, gdzie u nas to były lata 2005-2006, kiedy to zaczęło wchodzić. 2002 możliwość pobierania na telefon pełnych utworów w MP3 i kupowania ich. 2004 wchodzą płatności zbliżeniowe mobilne. 2005 telefony potrafią transmitować telewizję. No i brzmi to imponująco i istotnie tak też było, bo telefony japońskie były tak zaawansowane, że były aż zbyt zaawansowane jak na swoje czasy i przegoniły dużo, dużo Zachód nawet, a Stany Zjednoczone, Europę i tak dalej. I tu powstało coś, co Japończycy nazywają syndromem Galapagos, czyli oni tak bardzo wystrzelili z tą technologią do przodu, że się de facto wyizolowali i ta zawartość, którą oni udostępniali w tym ich internecie, miała sens tylko i wyłącznie w Japonii. No ale myślę, że my do dzisiaj czerpiemy z tego, co Japończycy wtedy wymyślili, czyli chociażby emoji, czyli chociażby kody QR, czyli chociażby takie pierwsze płatności zbliżeniowe, bo takie standardy jak Felica Pay powstały właśnie tam. I to już były wtedy właśnie czy karty zbliżeniowe, czy telefony z takimi modułami RFID. To jeszcze nie było NFC zestandaryzowane, ale na bardzo podobnej zasadzie stworzony system. Już wtedy istniała jakaś usługa taka a la Shazam do rozpoznawania muzyki w tym roku 2003-2004. Już ludzie pisali przez jakieś komunikatory, robili selfie, wrzucali te zdjęcia na portale społecznościowe.
1: Mail w telefonie dla każdego, taki tak zintegrowany na siłę, tak jak kiedyś u nas były SMS-y, czyli nawet jakby jak jeszcze internetu nie było, to maila każdy miał i ten mail przychodził tak o po prostu, tak jak nam przychodził SMS, to tak po prostu u nich sieć komórkowa była w stanie wysłać maila.
0: Mhm. Dokładnie tak było. No i różne usługi takie rozrywkowe też w ramach takiej sieci iMod. I iMod to jest klucz do całego tego japońskiego internetu, który, no u nas były te protokoły WAP, potem był jakiś tam powiedzmy po GPRS-ie jakiś taki prostszy internet, też jeszcze WAP, taki przechodzący trochę w tradycyjne www, ale te usługi to była taka zabawka. Kto się tym interesował, to tam do pewnych usług miał dostęp. Kto się nie interesował, to w ogóle ignorował, że coś takiego istnieje. My mieliśmy też jakieś takie usługi przez karty SIM, jakieś SIM Extra, ale i tak dużo SMS-em. O tym można się bardziej, myślę, rozwodzić na ten temat, jak w końcu zrealizujemy naszą audycję o historii technologii mobilnych i ich dostępności. Tymczasem w Japonii już no, wiele takich usług, jakichś też i troszeczkę administracyjnych, i jakichś takich komercyjnych, załatwiało się właśnie z telefonu i to na początku lat 2000 w Japonii było całkiem powszechne. Wtedy też powstawały dość zaawansowane, dużo bardziej niż nasze gry w Javie, gry na telefon, takie gry, które tam wykorzystywały jakiś właśnie obraz z aparatu i generowały jakieś postaci, jakieś tam rozbudowane sceny, wtedy cała scena gier mobilnych, tak wspomagana przez takie firmy jak Konami, Sega, Namco, więc jakieś tam Soniki, jakieś tam Final Fantasy w wersji mobilnej w Japonii, to było coś.
1: W ogóle gry multiplayer i to z jednej strony multiplayer, graj sobie przez Bluetooth z osobą, którą siedzisz obok, z drugiej strony multiplayer typu wybierz sobie przeciwnika losowego przez internet z drugiego końca kraju i graj sobie z nim, jadąc pociągiem. Z trzeciej strony wielki świat i RPG typu Warcraft online na komórce w roku 2005.
0: No tak. No i pytanie, jak w tym wszystkim się odnajdywały osoby niewidome i czy one mogły sobie z czegoś takiego skorzystać? No i okazuje się, że mogły. Też nie od razu, bo to wszystko zajęło czas, ale okazuje się, że powstało nawet japońskie określenie na telefon, właśnie taki uproszczony telefon dla osób troszkę starszych, dla seniorów, ale też dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. I na takie telefony mówiło się Raku Raku Phone. I Raku Raku Phone to jest właśnie określenie na taki telefon, który ma, oferuje te wszystkie funkcje, ale ma też trochę taki uproszczony ten interfejs. I te pierwsze Raku Raku Phony, i to do dziś tak trochę zostało, wspólnie z głównym operatorem, który nad tym całym zamieszaniem gdzieś tam panował, czyli NTT Docomo, tworzyła firma Fujitsu. I właśnie smartfony Fujitsu z tej serii Raku Raku, tam były różne ich modele, oferowały taki podstawowy screen reader. Ten screen reader czytał jak najbardziej menu, czytał różne opcje, czytał nam wiadomości, SMS, numery i tak dalej. Ale co ciekawe, on też czytał nam tą przeglądarkę iMode. I już wtedy Fujitsu z jednej strony nawoływało zarówno producentów telefonów, jak i operatorów do takiej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, żeby tworzyć takie dostępne telefony i takie Raku Raku Fony, a z drugiej strony opatentowano wytyczne dostępności iMode'a. I to była przeciekawa sprawa, bo szczerze mówiąc, ciężko mi się w tym momencie dowiedzieć, na ile zaawansowany był ten iMode pod kątem jakby struktury strony. Czy to były takie strony, jak my znamy, że one były z nagłówkami, z tabelami, z listami i tak dalej. Czy to były tylko strony tekstowe z linkami, tak jak teraz można jeszcze znaleźć czasem, są fani takich stron.
1: Grafika jakaś na pewno była, ale nie wiem, jak tam było ze strukturą i semantyką.
0: Dokładnie. I to mnie ciekawi, bo z tego, co wyczytałem, no to był oczywiście tryb czytania całej strony od góry do dołu i to na początku tak było oferowane, że po prostu zero nawigacji, tylko wchodzisz na takiego iMode'a, ładujesz jakąś stronę, no i sobie czytasz. Tam, nie wiem, jakieś wiadomości, pogodę, notowania giełdowe, cokolwiek. Natomiast z czasem, właśnie w roku już jakimś takim 2007, to ktoś opatentował, że w sumie to nie ma sensu, że w sumie ta osoba niewidoma to mogłaby chcieć jakoś nawigować po tej strukturze i trzeba podzielić tę całą stronę, tak jak on czyta, na konkretne sektory, na takie fragmenty, jakby takie umowne cząstki. I po tych cząstkach można było nawigować. I to właśnie było wytłumaczone, że ten tryb nie był idealny, bo osoba niewidoma już myślała, że skończyła czytać na przykład jakiś tam akapit, a tam jeszcze coś było dopowiedziane. I że na przykład skończyła czytać wiadomości, a tam jeszcze była pogoda. Więc nie do końca wiem, na jakiej podstawie, i to też myślę, że tu wchodzi do gry charakterystyka języka japońskiego, no, który jest zapisywany ich pismem, hiraganą, katakaną, kanji. I tutaj myślę, że tu dodatkowo wchodzą, bo w tych wytycznych dostępnościowych było też ujęte, żeby zwracać uwagę na typografię, jaką się stosuje. Więc tu widocznie któraś z tych stosowanych typografii i rodzajów pisma w jakiś sposób musiała wpływać na dostępność i temu przeszkadzać w tym odbiorze. Natomiast no, była jakaś właśnie taka umowna podziałka na takie jednostki umowne i była możliwość też fokusowania i klikania w linki. No więc w jakiś sposób ten iMode był dostępny i tu osoby niewidome mogły sobie z tego korzystać. Ponoć 80% niewidomych w Japonii korzystało z takich raku-raku-fonów. One też chyba były w takich cenach, no, rynkowych zdaje się, bo jak to była firma Fujitsu i to jakby niewidomi nie byli jedynymi beneficjentami tego typu sprzętu, no to można śmiało zakładać, że na taki sprzęt było stać przeciętnego Japończyka. I mówimy tu o latach no, wczesnych 2000, tak? Gdzieś do 2008, gdzie w Europie, w Stanach, no w Stanach jeszcze okej, tam były te różne jakieś Samsungi z taką uproszczoną mową, coś tam się powiedzmy działo w niektórych krajach, ale zasadniczo my tu staliśmy wszyscy Symbianami z dokupionymi jakimiś screenreaderami też za dodatkowe pieniądze, więc to...
1: Tam to nawet gorzej, w Stanach jeszcze gorzej było, bo w Europie był ten Symbian, jaki był, ale on był i on działał dobrze. A te jakieś LG-ki śmieszne, Samsungi, to one z tego co wiem, no to one mówiły, no mówiły. Ale jak sobie już kalendarz człowiek chciał otworzyć, albo przeglądarkę, albo nawigację, to czasem już był problem, bo to czasem podobno ta mowa to wyglądała bardziej jak pomoc głosowa w Nokii, czyli 5 dostępnych aplikacji na krzyż w menu dla starszej osoby, a nie zawsze był to screen reader dla całego telefonu, tak jak to wyglądało też z Toksem.
0: Mhm. No, a tutaj ponoć było już właśnie trochę lepiej, bo cel był taki, żeby wszystkie te dobrodziejstwa, z których korzystało japońskie społeczeństwo, były już wtedy udostępnione. No więc jak widać, ta dostępność to nie jest taki wymysł, przynajmniej w niektórych krajach ostatniej dekady, i to też nie jest tak, że iPhone wszedł i zrewolucjonizował, znaczy dla nas zrewolucjonizował, ale że zaproponował coś, czego no nigdzie na świecie wcześniej nie było. W ogóle jak iPhone wszedł na rynek, to w Japonii on nie był od razu takim sukcesem, bo w Japonii no to, co ten iPhone oferował, jakieś aplikacje, że tu można tak bez problemu jakieś wiadomości czytać, a tutaj jakieś maile, a tutaj coś, to oni już to wszystko mieli i... Z tego też są pewne konsekwencje do dziś, bo japońskie strony internetowe też są wizualnie ponoć tak inaczej projektowane. Nie tak jak w innych krajach, gdzie się zwraca uwagę, żeby były ładne odstępy między elementami, trochę pustej przestrzeni, trochę takie ciemniejsze momentami kolory, żeby to wszystko ładnie się renderowało na ekranach urządzeń mobilnych, bo tam urządzenia mobilne były już w pierwszej połowie lat 2000, więc japońskie strony uparcie dalej są nawalone treścią, naszpikowane bardzo takimi jaskrawymi, znaczy czerwonymi właśnie kolorami, pomarańczowe, tak uderza po oczach. Dużo małych obrazków pościskanych, dużo tekstu pościskanego naraz. I to wszystko się tak renderuje, bo tam oni się tak przyzwyczaili, oni już tak mieli na urządzeniach mobilnych, więc nie ma potrzeby tego zmieniać. iPhone tam dopiero wszedł po latach, latach, latach i rzeczywiście koniec końców tego iMode'a zdetronizował. Ten iMode jeszcze w ogóle, żeby było ciekawiej, w jakiejś formie istnieje jako protokół, ale te główne strony, te jakieś NTT Docomo i te ich serwisy, gdzie można było kupić jakieś treści, już zostają powoli zamykane. Już tam niektóre się zamknęły rok temu, dwa lata temu, więc to powoli wszystko wymiera. Były próby przeszczepienia tego iMode'a tu do Europy również i do Stanów. W niektórych krajach przez jakiś czas ten iMode działał, ale jakiegoś większego sukcesu nie osiągnął. Nasze sieci nie były jeszcze dostosowane do takiego postępu, jaki zaproponowała Japonia. No i też te raku-raku-fony powstają, jakby żeby nie było do dziś. Tylko dziś one są tradycyjnymi smartfonami, tylko z jakimiś takimi uproszczonymi launcherami. Tam w ogóle zostało opatentowane na przykład coś takiego, że to, co my znamy jako ekran dotykowy, że podświetlamy jednym dotknięciem palca ikonę, a dwa razy stukając ją aktywujemy, to w niektórych tych raku-raku-fonach, na przykład z roku 2011 czy 2012, to jest normalna opcja, aktywna dla wszystkich użytkowników, nie tylko dla niewidomych. Tam taki pomysł był, żeby dla osób właśnie starszych, mniej technicznych, zrobić taki specjalnie opatentowany ekran, który w ten sposób reaguje, żeby łatwiej było z tych funkcji korzystać, żeby ktoś przez przypadek sobie czegoś nie kliknął, jak się będzie uczył, jak z tego korzystać. No i im głębiej w las, tym bardziej się okazuje, że te rakufony to są takie uproszczone, ale po prostu smartfony z Androidem, więc nam się to wszystko już powoli uniwersalizuje i już te japońskie telefony przypominają coraz bardziej te nasze. No, ale w tych wczesnych latach 2000 myślę, że Japonia miała się czym pochwalić. No i to tak na tyle z tego mojego researchu. Może się okaże, że w jakimś innym kraju w ogóle były jeszcze jakieś inne rozwiązania dostępnościowe. I no,
2: była jeszcze Ameryka, były jeszcze Stany Zjednoczone i ich CompuServe. Pytanie jak z tym? Czy ty, Mikołaju, coś wiesz na ten temat?
1: Tam z CompuServe, z tego co wiem, problemu nie było. Bo CompuServe to było jedno wielkie menu i to były interfejs tekstowy, jeżeli się nie mylę, to był interfejs tekstowy i tam się fajnie dało. To tak dla ludzi, którzy nie wiedzą, to była usługa też w latach 80. No, łącząca komputery, do której komputery mogły się połączyć. No i to też był taki prekursor internetu. Tam kilka było tych usług, był The Source, był CompuServe, był Genie. No i tam były jakieś właśnie gazety, czaty, tablice ogłoszeniowe, fora, w ogóle koncept forum, idea forum powstała właśnie na CompuServe jako w ogóle kiedyś jednego forum, które potem no, stało się nie nazwą konkretnej aplikacji jednej, tak jak w Polsce mamy, nie wiem, aplikację konkretną Allegro, tak tam, no, tak jakby forum stało się teraz już konceptem i typem aplikacji, a nie jedną konkretną. W każdym razie z CompuServe'em, z tego co wiem, jakichś większych problemów nie było, bo to się jakoś właśnie dało przez to menu. Nie wiem, czy tam nawet jakiegoś trybu nie było dostępnościowego, żeby coś tam nawet ułatwiać, bo to było po prostu jeden wielki tekst, to wszystko. Problem był inny, problem był z AOL-em. AOL to była następna taka usługa, to już były lata 90. i późne 90. na systemach graficznych Windows, Windowsy pierwsze chociażby, i tam ona oferowała między innymi dostęp do internetu, bo to był też operator internetowy, ale poza tym oferowała konto mailowe, oferowała jakieś takie fora jakby wewnątrz siebie w ogóle, jakby poza internetem. Ona w pierwszej kolejności była usługą, a ten internet i ta przeglądarka internetowa to tam została trochę tak dorzucona poniekąd na koniec. I tam były właśnie jakieś grupy, jakieś czaty, zresztą AIM, komunikator, który w Stanach Zjednoczonych swego czasu świecił triumfy, w Polsce się nigdy jakoś nie przyjął. To się na AOL-u, właśnie na AOL, gdzieś tam wypromował, bo to od AOL Instant Messenger właśnie pochodzi ta nazwa. Więc tam trochę tych usług było i z tego co wiem, to właśnie z AOL-em były większe problemy, no bo to już była aplikacja na Windowsa, ona nie była za bardzo dostępna, to był jakby jeden konkretny program, bo to jakby poza usługa usługą, ale do tej usługi my mieliśmy jedną konkretną aplikację i my tej jednej konkretnej aplikacji mieliśmy używać, i tam nawet do jakichś pozwów doszło i tam coś chyba nawet trzeba było zrobić na rzecz tej dostępności i ją jakoś trzeba było poprawić, z tego co pamiętam, z tego co wiem, bo właśnie no, ktoś pozwał tę firmę do sądu, że tej dostępności po prostu nie ma. Więc tam bardziej to w tę stronę szło.
2: W ogóle zdaje się AOL Browser, bo też coś takiego powstało, to potem była jakaś przeglądarka bazująca na starym Firefoxie i to nawet jeszcze można po dziś dzień pobrać.
1: Tak, bo oni poniekąd trochę musząc iść z duchem czasu, przekształcili się z takiej usługi w usługę dostępu do internetu. Na początku tam było, że maile dało się wysyłać, a potem też właśnie przeglądarkę internetową otwarli, no bo stwierdzili, że skoro ludzie migrują na innych operatorów, którzy dają im cały internet, a nie jakiś skrawek, no to coś trzeba z tym zrobić i oni dawali cały internet. To było w ogóle ciekawe, bo tam powodem, dla którego w Stanach takie usługi były szalenie popularne, było to, że tam lokalne połączenia internetowe, i to nie lokalne, tak jak w Polsce, na kierunkowy, tylko lokalne jakby na centralę, czyli powiedzmy na miasto, na dzielnicę, na małe miasto albo na dzielnicę, raczej na dzielnicę, były darmowe. I jakby można było sobie takie usługi otwierać i z tych usług po prostu można było korzystać i one tak naprawdę nic nie kosztowały nas jako ani jako no, twórców takiej usługi, ani jako osoby, które się do tej usługi łączyły. I było mnóstwo właśnie takich jakichś małych BBS-ów tak zwanych, lokalnych, które powiedzmy jakiś, nie wiem, klub komputerowy albo sklep komputerowy na osiedlu gdzieś tam otwarł i powiedzmy osoby z nie wiem, jakiejś tam konkretnej części miasta, mogły się do tego za darmo łączyć i się tam wymieniać między sobą jakimiś kontaktami, forami, wiadomościami, wpisami na jakichś forach, tablicach, nie wiadomo czym. Czasem nawet takie usługi to w ogóle otwierali hobbyści sobie w domu, mieli jedną linię telefoniczną, usługa wpuszczała jednego użytkownika maksymalnie na przykład naraz. I jedna osoba wchodziła, pisała wiadomość, i potem tę wiadomość mogła inna osoba sobie przeczytać, jak się tam ponownie zalogowała. Też na przykład tam no, ta Narodowa Federacja Niewidomych w Stanach miała takie usługi. No, one już chyba nie były darmowe, ale jakby funkcjonować funkcjonowały. I też była właśnie usługa specjalna dla osób niewidomych, gdzie niewidomi mogli się połączyć i między sobą się danymi na takim tak zwanym BBS-ie wymieniać, czy to postami, czy to wiadomościami. No
2: Tak,
1: i
2: no i te
1: przecież to.
2: BBS-y przynajmniej częściowo wchodziły w skład wspomnianego tu już przez was wcześniej
1: Fidonetu.
2: Fidonetu. Dokładnie, tam były
1: Tak,
2: później
1: który.
2: te węzły,
1: Tak,
2: regiony i tak dalej, i tak dalej.
1: który
2: To...
1: pozwalał nam wymieniać po prostu wiadomości jakby osobie z jednego BBS-a, z osobą z drugiego BBS-a, nawet na drugim końcu świata.
2: Dokładnie, bo to działało na tej zasadzie, że jeden BBS dzwonił do drugiego i powstawała taka siatka połączeń. I te wiadomości oczywiście nie wychodziły natychmiastowo, bo trzeba było ich ileś tam uzbierać, i one szły w takich wiązkach. To znaczy, na przykład raz na dobę albo raz na tydzień, zależy jakie tam były rachunki. Na przykład BBS w Warszawie dzwonił do BBS-a w Berlinie i wymieniał się odpowiednimi paczkami danych.
1: Tak. I
2: I w
1: tam
2: ten
1: nawet
2: sposób to
1: podobno
2: szło.
1: się takie sztuczki stosowało, że na przykład raz na kilka dni ktoś przychodził, powiedzmy, do granicy rejonu Krakowa, tam gdzie on granicy, powiedzmy, że z Warszawą, łączył się no, za darmo, bo wiadomo, że to Stany, więc za darmo do takiego systemu, pobierał sobie te wszystkie wiadomości na dyskietkę albo X dyskietek, pakował je do plecaka. Jechał do znajomego żyjącego 15 kilometrów dalej, ale już w rejonie obok, dawał te dyskietki temu znajomemu i on wysyłał to rejon obok, żeby to zrobić za darmo, żeby nie było trzeba wysyłać powiedzmy przysłowiowego Krakowa do przysłowiowej Warszawy, tylko z Krakowa do lokalnego za darmo i z innego lokalnego 10 kilometrów obok do Warszawy za darmo. I tam takie triki były, więc takie wiadomości między powiedzmy Polską a Stanami to szły, no może nie tyle co listy, i wiadomo, że one były darmowe w przeciwieństwie do listów, ale no szły kilka dni międzykontynentalne, to one tam potrafiły iść podobno za tydzień.
2: No cóż, to rzeczywiście trochę wspomnień nam się tu zebrało i to dosyć ciekawych, a jeszcze tak a propos BBS-ów i tego typu urządzeń i systemów, to warto wspomnieć, że notatniki przecież potrafiły się z tym łączyć nawet, chociażby te produkcji Blazy Engineering.
1: Tak, i to
2: Tam.
1: bez komputera. W notatnik się bezpośrednio wpinało telefon, linię telefoniczną i można się było połączyć. Co
2: Wiesz
1: więcej,
2: co, właśnie ja nie jestem pewien, czy bez komputera.
1: no
2: Tam z...
1: bez komputera, któreś na pewno, z
2: Któreś na
1: modemem,
2: pe...
1: ale
2: Któreś
1: bez
2: na
1: komputera.
2: pewno, któreś na pewno... To znaczy tak, bez komputera, okej, okay, ale modem był potrzebny. Tak,
1: Tak.
2: odpowiedni.
1: Któreś z nich chyba zresztą nawet umiały działać jako ten tak zwany terminal TTY, czyli usługa, która w Stanach działa do dziś i to działa na właśnie podobnej zasadzie jak BBS-y, czyli dwie osoby, bo to w ogóle tak działało, że my mogliśmy się połączyć, wpisywać jakieś polecenia, dostawać jakieś wyjście, mogliśmy się połączyć do komputera, ale mogliśmy się też połączyć do drugiej osoby, do fizycznie jakby drugiego tego typu terminala po drugiej stronie. To w Polsce znaliśmy pod nazwą dalekopis, ale na podobnej zasadzie działała tam i właśnie działa ta usługa TTY, która jest wykorzystywana przez osoby z problemem ze słuchem do komunikacji. I wymogiem jest dla niektórych firm w Stanach, żeby posiadać numer dla właśnie tak zwanego TTY i tam osoby głuche mogą się połączyć i no, pisać sobie po prostu z konsultantem. I też są takie centra, które są oferowane chyba nawet za darmo przez którąś tam z państwowych instytucji, gdzie osoba głucha dzwoni właśnie tą metodą, podaje osobie w tym centrum, osobie słyszącej, z jakim numerem ona by się chciała połączyć i ta osoba dzwoni na ten numer i jakby wymienia wiadomości z osobą no, z tego numeru, czyli powiedzmy, nie wiem, osoba głucha chce się umówić do dentysty, to mówi tej osobie, proszę mnie połączyć z tym i z tym numerem z dentystą, osoba dzwoni, mówi, przedstawia się, że jest osobą dzwoniącą z takiego centrum i będzie jakby pośredniczyć za osobę głuchą. No i osoba głucha mówi, czy mają Państwo terminy na piątek, enter. I ta osoba dyktuje, czy mają Państwo terminy na piątek i tak dalej, i tak dalej. Potem ktoś rzeczywiście odpowie, to ta osoba to przepisze dla osoby głuchej. I to do dziś ten system jest stosowany i też właśnie tymi notatnikami dało się z tego co wiem tak zrobić. Nie wiem czy to tak od razu bezpośrednio, ale jakieś sposoby na to były, żeby dwóch użytkowników połączyło się po linii telefonicznej i sobie pisało ze sobą albo nawet chyba przesyłało jakieś pliki telefonem. Więc możliwości jak najbardziej były. No, Polska przez to, że technologia rozwinęła się u nas troszkę później, takich możliwości to nigdy nie miała. To zresztą to jest też coś, o czym kiedyś mówiliśmy już, czyli wysyłanie sobie dyskietek pocztą na przykład jako forma kontaktu osób niewidomych i gazetki na Apple II. Tutaj odsyłam do audycji o historii tyflotechnologii, którą tam robiliśmy kilka miesięcy temu, tych przegląd 150.
2: Tak, u nas to co najwyżej kasetami się wymieniano, chociaż dyskietkami może gdzieś pod koniec lat 90. też.
1: No tak, ale jakby tam był to faktycznie jakby działający proceder. Tak, takich systemów jest ileś, było ileś i teraz jakby co by nie mówić, to ta nasza technologia jest jednak bardziej zglobalizowana.
2: To prawda.
1: I my, Polska, Stany, Japonia, Australia, Izrael, to tak naprawdę w tym momencie wszystko korzysta z tego samego. I tu niewiele się różni. Gdzie kiedyś to... No to tak nie było. Nawet, nie wiem, telewizja działa na zupełnie innych zasadach w Europie i w Ameryce na przykład. Gdzie teraz to jest wszystko jedno i to samo i jak ta dostępność jest, to ona jest wszędzie, ale jak tej dostępności nie ma,
2: to też,
1: jest wszędzie nie ma.
2: Tak. No to prawda. Porozmawialiśmy sobie trochę o różnych technologiach nieco starszych. No 23:31 na zegarku, a my jeszcze trochę mamy różnych ciekawych rzeczy dla was. Conserve the Sound, czyli strona, którą napotkałem przy okazji czytania artykułu o jakimś albumie, który został stworzony na bazie materiałów zawartych na tejże stronie. A myślę, że może być ona interesująca dla części z naszych niewidomych słuchaczy, którzy chcieliby posłuchać różnych dźwięków generowanych przez urządzenia, których już nie ma, albo są to urządzenia niezwykle rzadkie. Na przykład jakieś stare maszyny do pisania, zabytkowy telefon z lat 20. jakieś stare młynki do kawy i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego jest, może nie jakoś bardzo wiele tych dźwięków, ale są one całkiem fajnie opisane. Język niemiecki to jest język, który trzeba akurat w tym przypadku przynajmniej starać się zrozumieć, bo strona jest w języku niemieckim concervethesound.de, conserve przez V. No i tam wchodzimy właśnie w zakładkę Sound i sobie możemy przeglądać te dźwięki. Odtwarzacz jest troszeczkę mało dostępny, bo tam mamy element oznaczony jako coś klikalnego, ale da się to z NVDA uruchomić. Sprawdzałem, posłuchałem sobie kilku dźwięków, na przykład jakiś, tak jak wspomniałem, zabytkowy telefon na tarczę, wykonany w latach 20. No, brzmiał on zdecydowanie inaczej niż nawet te telefony tarczowe, które znamy obecnie. Więc trochę takich dźwięczków różnych jest do posłuchania. Jeżeli kogoś to interesuje, ktoś ma ochotę sobie tego posłuchać, no to concertthesound.de. Link będzie oczywiście w komentarzu, więc na spokojnie będziecie mogli sobie z tego korzystać. Teraz informacja od Pauliny, której dziś jednak z nami nie ma, o Pro Toolsie intro, więc ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jest. I tu Paulina zamieściła link do producenta tego DAW-a, więc ja po prostu myślę, że również zamieszczę odnośnik. Pytanie jak z jego dostępnością, bo Pro Tools, no przynajmniej na Maca, jest dostępny i to z wersji na wersję ponoć coraz lepiej. Pytanie jak to intro z dostępnością, czy można tam wszystko zrobić to, co w standardowym Pro Toolsie. Domyślam się, że on jest po prostu odpowiednio okrojony, no ale czy to okrojenie ma jakiś wpływ na dostępność? To jest pytanie, to jest zagadka. Być może ktoś testował, to się z nami jakąś informacją zwrotną podzieli. No a teraz przechodzimy do Androida, bo tu się ma dzięki OnePlusowi poprawić, jeżeli chodzi o aktualizacje, z którymi Android no, dość często ma problemy w dłuższej tak, perspektywie.
0: Tak, ale tutaj już OnePlus dołącza do zacnego grona, na razie reprezentuje je jedynie z Samsungiem, czyli producentów, którzy obiecują, że dla swoich flagowych modeli zaoferują do 4 większych aktualizacji Androida, czyli aktualizacje większe, takie z wersji na wersję przez 4 lata, a przez 5 poprawki bezpieczeństwa. No i to jest taka właśnie polityka, którą na razie Samsung kroczy. OnePlus zamierza na nią wejść, zaczynając od modeli w przyszłym roku. I zobaczymy, co będzie dalej. No, pytanie, czy tu więcej producentów pójdzie w ślady za tymi dwoma, czy to będzie tylko taka no, fantazja tutaj dwóch firm. Miejmy nadzieję, że nie, no bo z tą fragmentacją Androida coś by wypadało no, zrobić. No i miejmy nadzieję, że tutaj się to wydarzy.
2: Oby tak rzeczywiście było i oby tak się stało, tego myślę, że wszyscy by sobie mogli życzyć. Teraz słówko dosłownie o tym, o czym przeczytałem dziś. Anchor, platforma do podcastów, nawet są tacy niewidomi, którzy z niej korzystają. Ja jakoś nie przepadam, zwłaszcza za tą aplikacją mobilną Anchora, no ale jakoś obsłużyć się ją też da, a ma parę ciekawych funkcji, więc są osoby niewidome, które używają Anchora. No, wprowadza nową funkcję, z której niektórzy na pewno się ucieszą. Ja będę miał trochę obaw, czy nie zostanie ona nadużywana. No i oczywiście też jaka będzie jakość tej odszumiarki, bo właśnie Anchor ma zamiar wprowadzić jedno klikowe, że tak powiem, odszumianie, czyli redukcję wszelkiego rodzaju hałasu. Jeżeli nagrywamy nasz podcast w jakimś zaszumionym otoczeniu, w restauracji, w sklepie, na powietrzu, no to za pomocą jednego kliknięcia czy stuknięcia w ekran będziemy mogli włączyć odpowiedni filtr, który wyeksponuje nasz głos, a tło zniweluje. I dzięki temu nie trzeba będzie, przynajmniej zdaniem twórców Anchora, czyli obecnie Spotify'a, szukać jakiegoś dobrze wyizolowanego pomieszczenia, nie trzeba będzie czekać na to, aż zrobi się cicho i spokojnie w tym miejscu, w którym chcemy nagrywać. Będziemy mogli zawsze tu i teraz nagrywać podcasty. Fajnie, bo z jednej strony oczywiście to wiadomo, że pewne rzeczy, które dzieją się tu i teraz, wymagają natychmiastowej rejestracji. Ja się trochę tylko obawiam, znając jednak troszkę te algorytmy, zwłaszcza takie nie najwyższych lotów, które są odpowiedzialne za odszumianie, że nadużywanie tego może spowodować, że będzie dość dużo bulgocących różnych dźwięków. Chyba że to będzie wszystko procesowane po stronie serwerów i Spotify ma nam do zaoferowania jakieś naprawdę dobre algorytmy odszumiające. Jeżeli tak, no to może być rzeczywiście super, a jeżeli nie, to po prostu pozostaje mieć nadzieję, że no, ta funkcja będzie używana z rozwagą przez twórców. A teraz o PassKeys, bo jest katalog usług, które z tego już korzystają.
0: Tak, PassKeys, czyli no, ta nowa usługa, którą Apple wprowadził w iOS 16 i w Macu 13, która zapowiada nam bezhasłową przyszłość, czyli nasz telefon służy nam jako nasz token sprzętowy troszkę, no, do logowania się do różnych usług. No i powstał katalog takich usług. Oczywiście z czasem pewnie taki katalog przestanie być potrzebny, bo będzie tych usług aż tyle, że ciężko będzie każdą jedną skatalogować, ale na ten moment jest ich stosunkowo niewiele. Jest on pod adresem passkeys.directory. Będzie oczywiście link w komentarzu. I będzie można tam podejrzeć, co do tej pory jest dostępne. Możemy też sami zgłaszać strony, których jeszcze nie ma w spisie, a które wspierają PassKeys, więc jeżeli taką stronę wyhaczycie, no to dodajcie ją do spisu, bo innym też się taka informacja przyda. Serwisów na ten moment jest 32. Ja myślę, że możemy je sobie przejrzeć, bo no to nie jest aż tak długa lista, żeby nam to dużo czasu zajęło. Też różne serwisy na różnym etapie wspierają tą technologię. Niektóre tylko do logowania, niektóre do logowania i do uwierzytelniania dwuetapowego. Więc no, zobaczmy, jakie to serwisy. Więc tak, jest jakieś demko 1Password. Tam jest jakaś w ogóle jakaś sytuacja, że oni zostali przez kogoś kupieni, czy że oni kogoś kupili, żeby te paski rozwijać. To demo znajduje się pod adresem future.1password.com i tam można przetestować logowanie w ten sposób. Potem Arpari, czymkolwiek jest, tutaj logowanie jest dostępne. To jest jakaś usługa finansowa. Pytanie, gdzie to jest dostępne. Authgear.com, tam też logowanie i to jest też jakiś dostawca usług autentykacji, więc jeżeli gdzieś korzystacie z takich usług, no to jest. Best Buy, czyli amerykańska taka sieciówka, gdzie można kupić na przykład elektronikę. No i tutaj logowanie również jest wspierane w technologii PassKeys. Card Pointers i to jest również logowanie i to jest też jakaś usługa finansowa, pewnie niedostępna nigdzie indziej niż pewnie Stany. Carnival Cruises, czyli też jakaś amerykańska taka firma, która zajmuje się jakieś biuro podróży od chyba rejsów. I to też logowanie. Cerelac, to już brytyjska usługa. z kategorii wellness, czyli jakby takie no, dbanie o zdrowie, relaks i tak dalej, nasz dobrostan psychiczny, fizyczny i tak dalej. I tutaj też logowanie jest dostępne właśnie w formie PASKIS. Daimani, tutaj logowanie i to też jakieś biuro podróży. DeLonghi, to już coś, co znamy. DeLonghi.com i tutaj logowanie jest również dostępne w technologii PASKIS, czyli ekspresy do kawy. DocuSign to jest usługa amerykańska do podpisywania dokumentów. I tutaj już jest jako logowanie i MFA, Mikołaju, to jest...
1: Wieloskładnikowe uwierzytelnienie, czyli... Można się na przykład zalogować hasłem i do tego potwierdzić tym.
0: Mhm. No więc tutaj mamy tutaj dostępne. eBay, eBay.com. Ciekawe, czy eBay na przykład właśnie polski, bo który ostatnio ruszył na polskim rynku, znowu coś próbuje zdziałać, też to wspiera. Na razie tylko logowanie. FormXAI. To ciężko powiedzieć, co to jest. Pewnie jakaś usługa formularzy, wypełnienia formularzy. Hanko.io, logowanie. Tutaj też jest to jakiś dostawca usług autoryzacji. I Ivoclar, to też jakiś wellness. Kajak, to są loty. I tutaj też logowanie dostępne. Kenwood, czyli firma no, znana od radioodbiorników różnych. Tutaj też logowanie. Materna, to jest też wellness, ale z Izraela tym razem. MezEast, to też jakieś biuro podróży. Microsoft. Microsoft wspiera logowanie i też wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Nescafe, nescafe.com, logowanie. Nvidia, tutaj też logowanie wieloskładnikowe i logowanie tradycyjne. OMG.lol, już nie pamiętam, co to było teraz, ale też logowanie tu jest dostępne. To są, to jest, nie wiem, czy to nie jest jakieś też mastodonowe coś? Nie, nie, jakieś inna usługa. Own ID. Tutaj też logowanie. Passage. Nie, to jest nawet passage.it, więc IT, pewnie jakaś włoska usługa. Logowanie. Pastery. Tutaj też logowanie. PayPal, to już mówiliśmy przy
1: tylko
0: okazji.
1: W Stanach.
0: Tak. Resetas Nestle Cam. To jest pewnie do kamer. Logowanie. Robinhood to jest chyba amerykański serwis. Nie, czy to nie jest jakaś giełda krypto?
1: Tak, nie, to jest giełda, po prostu. Aha, taka po prostu zwykła giełda. Jak okay. Ktoś sobie akcję chce kupić, tak, amerykański. Aha. Chociaż oni mieli wejść do Europy i nie wiem, co z tym w końcu jest, ale coś kiedyś słyszałem, że oni chcieli wejść do Europy.
0: Mhm. Scrooge Games, więc to jakieś gry. SMA Baby Club, tu też jest wspierane logowanie. To też pewnie, tu widzę, że health kategoria, więc pewnie jakiś znowu...
1: No SMA to jest ta choroba taka.
2: Rozsiane,
1: tak.
2: Tak.
0: A, racja, okej. Okay. Ale to pewnie nie u nas dostępne. The Hendrix. Tak, to są nieruchomości, więc pewnie też Stany. webauthn.io i to też logowanie. I tyle. To jest ciekawe, bo tu jeszcze jakiś czas temu widniał GitHub i GitLab na tej liście. Pytanie, czemu stąd zniknęły. No ale okej. W porządku. I nie wiem, czy też jakiś Yahoo, czy coś takiego, też jakiś taki gigant technologiczny, Google chyba. Coś tu poznikało z tej listy. No jak widać, mnóstwo na razie Stanów, dla nas niewiele, ale może z czasem zaczną się pojawiać i rodzime usługi, kto wie.
2: Oby, żeby to się wszystko rozwijało.
1: I myślę, że to się też w Polsce bardziej przyjmie w momencie, gdy te funkcje wprowadzi Android i w momencie, gdy te funkcje wprowadzi Chrome. A takie plany są, no bo w Polsce jednak tego Androida więcej osób używa, co by nie było.
2: No i cóż, tak naprawdę to teraz... Ostatni temat. Temat, który podejrzewam, że przyda się bardzo niewielu, ale mam nadzieję, że dla kogoś okaże się to pomocne. Mianowicie ostatnio znalazłem w sieci podręcznik, poradnik opisujący w taki dość, myślę, przystępny sposób różnego rodzaju możliwości narzędzia FFmpeg. To jest narzędzie, o którym parę razy już gdzieś tam wspominaliśmy. Bardzo często używa się go w różnego rodzaju skryptach, które mają za zadanie coś robić z dźwiękiem albo z wideo, bo to jest generalnie program, który obsługuje multimedia,

0: Nie, jeżeli chodzi o konwersję, możemy także w drugą stronę, więc jeżeli na przykład tworzymy materiał audio i chcemy do niego dodać jakiś obrazek, możemy też za pomocą odpowiednich komend to zrobić. Możemy z tym obrazkiem różne rzeczy też zrobić, dodać różnego rodzaju efekty i dzięki temu jesteśmy w stanie no chociaż trochę zapanować nad tym, co tam się wyświetla na przykład na YouTubie. Są różnego rodzaju filtry. Możemy na przykład użyć kompresora. Możemy na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, też z jakiegoś korektora skorzystać. Możemy przycinać te materiały. Czy to początek, czy to koniec. No, sporo bardzo przydatnych rzeczy, które możemy chcieć zautomatyzować, a które przede wszystkim, jeżeli wiemy, co robimy i wiemy, jak sobie taki kawałek kodu napisać, bo to jest tak naprawdę, są tu podane różne przykłady też w tym materiale, to możemy zrobić znacznie szybciej, niż gdybyśmy chcieli zaprząc do tego edytor audio. Nawet bardzo dostępny oczywiście, bo to trzeba otworzyć, nałożyć te efekty, coś tam pozaznaczać, powybierać i zapisać. To wszystko trwa. I jeżeli mamy do przerobienia jeden plik, to prawdopodobnie nie będzie to miało większego znaczenia. Gorzej, jeżeli tych plików jest naprawdę, naprawdę dużo, a to się czasem niestety zdarza, więc rzeczywiście tego MPEG-a warto przynajmniej o nim wiedzieć, bo nie mówię, że na co dzień używać, ale warto wiedzieć, że jest takie narzędzie, że ma takie możliwości, a te możliwości, no jak tak sobie na razie powiem szczerze, pobieżnie przejrzałem ten dokument, to są naprawdę spore i aż by się chciało mieć trochę czasu, żeby z tym poeksperymentować, żeby się tym pobawić, bo tu naprawdę bawić się jest czym.
1: Ciekawe, czy mieliby na przykład gotową jakąś składnię, bo tam rozumiem, są różne formaty składni polecane. Tak. Na mój nietypowy przypadek, który kiedyś w pracy potrzebowałem, czyli przekonwertuj, no nie wiem, skończoną, tak, liczbę plików, tam ich było, niech będzie 25, a niech będzie parę set, zdaje się, to był WAV na MP3, a po konwersji ponazywaj je według określonego klucza. To znaczy, to ponazywanie to już mogłoby być część nawet nie tyle samego FFmpega, chociaż trochę tak, bo przy outputcie się ustala nazwę pliku, ale żeby całą tą partię ponazywać według określonego tam klucza.
0: Podejrzewam,
1: konkretne znaki były.
0: Podejrzewam, że jeżeli nawet nie sam FMPEG, to bo FMPEG to podejrzewam, że tutaj odpowiedzialny byłby tylko za konwersję. A tak naprawdę co na wyjście, to trzeba by było już trochę jakimś językiem skryptowym ogarnąć.
1: No tak, to prawda.
0: Ale myślę, że warto przeczytać, bo albo się przynajmniej jakoś tak zapoznać, bo żeby nawet w ogóle wiedzieć, co można z dźwiękiem zrobić z wiersza poleceń, bo niektóre rzeczy, to tu podejrzewam, że niektórzy mogą kojarzyć tylko z tym, że no to trzeba załadować do edytora i coś tam pozaznaczać i powycinać i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że część z tych rzeczy to można nawet spokojnie zrobić z jakiegoś skryptu. Oczywiście wiadomo, że efekty będą różne, mogą być różne i to wszystko, jeżeli słyszymy na bieżąco, co robimy, to też zachowa się inaczej i mamy nad tym większą kontrolę, ale czasem może być to przydatne narzędzie. Także polecam sobie pokorzystać z FMPEG-a albo przynajmniej gdzieś tam mieć to z tyłu głowy, że czasem może się przydać. Tradycyjne pytanie na koniec, bo w notatkach widzę pustkę. Czy ktoś coś jeszcze
2: tak,
0: dla nas ma?
2: Dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, są testy AB prowadzone, tak zwane, czyli część użytkowników ma ten problem, część go nie ma. Na WhatsAppie, na iOSie części użytkowników po każdej wiadomości pojawia się przycisk bodajże zobacz szczegóły kontaktu, tak to mniej więcej w polsku będzie brzmiało. No i mówię, część osób ma, część osób nie. A informacja druga, mówiliśmy kiedyś o projekcie Access Kit. To jest No, moduł poniekąd dwie warstwy

0: od użytkownika, bo to jest moduł dla twórców narzędzi do tworzenia interfejsów użytkownika. Mamy wszelkiego rodzaju biblioteki, które są wykorzystywane w programach do stworzenia interfejsów. Chociażby JUS, o którym tutaj wspominaliśmy dzisiaj, to jest no, biblioteka przeznaczona dla twórców wszelkiego rodzaju narzędzi audio, narzędzi dźwiękowych, wtyczek i innych podobnych. Ponieważ ta biblioteka nie miała do tej pory wsparcia dostępności, no to nic, co za jej pomocą zostało stworzone, dostępne nie było. Jak się tego wsparcia doczekała, no to nagle się okazuje, że mnóstwo rzeczy może dostępne być. No i to jest problem, który prześladuje wiele tego typu narzędzi, no, że one właśnie nie są dostępne i bardzo dużo pracy wymaga od twórcy takiego narzędzia wdrożenie tej dostępności i wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy o tym, jak działają poszczególne platformy, bo tu się trzeba bardzo głęboko zintegrować no, z każdą platformą z osobna. Czyli osobno na Windowsie, osobno na Linuxie, osobno na Macu, osobno na iOSie i osobno na Androidzie, jeżeli wspieramy platformy mobilne. No i właśnie Access Kit ma to ułatwić. To ma być po prostu taki jedna biblioteka, którą twórcy takich właśnie bibliotek mogą sobie, że tak powiem, użyć i po prostu dając taką informację AccessKitowi, tu jest przycisk, to jest przycisk, niezależnie od tego, na jakiej platformie użytkownik uruchomi daną aplikację, to te elementy będą dla niego dostępne, one będą po prostu widoczne. I sporo ułatwi to takim twórcom no, wdrożenie tej dostępności i będzie to kwestia no, kilkudziesięciu, kilkuset linijek, zintegrowanie po prostu jednego z drugim, a nie pisania od nowa wszystkich trzech implementacji na każdą osobną platformę i uczenia się o, a to jak działa Windows od środka, to jak działa Linux od środka, to jak działa Mac od środka. No i ten projekt jakiś czas już sobie istnieje, nie wiedziałem za bardzo co z nim i okazuje się, że teraz jest już na takim poziomie, że zaczyna być wdrażany w jednym z takich narzędzi, nazywa się to EGUI, nie wiem za bardzo nawet co to jest, ale dostało jakby propozycję zmian, no wdrożenie właśnie AccessKita, no i niby wszystko tam działa, tylko jedynie jest taka adnotacja, że na razie na Macu nie ma wsparcia dla pól edycji, ale ono będzie jakby, no to jest w najbliższej przyszłości w planach, że ono się tam pojawi, ale bardzo dobrze, że coś takiego powstaje, bo no to wiele ułatwi deweloperom, bo teraz jeżeli deweloper tworzy na przykład własny taki silnik, własną taką bibliotekę, a to jest bardzo popularne na przykład w grach, no to pojawia się problem, że albo deweloper chce, albo deweloper musi zrobić tę dostępność i w tym momencie czasem się okazuje, że łatwiej jest wyrzucić cały kod, wszystko co napisaliśmy i przepisać tę aplikację od zera, niż dodawać tą dostępność, bo tyle to wymaga pracy, zwłaszcza jeżeli powiedzmy my napisaliśmy to w czymś, to coś tej dostępności nie ma, to coś w czym my, jakby ta biblioteka, której my użyliśmy jest pisana w innym języku programowania niż ten, który my znamy i my kompletnie nie mamy pojęcia jak w ogóle mamy zaimplementować dostępność. Więc dobrze, że coś takiego się pojawia i myślę, że zwłaszcza w kwestii audio może to sporo też namieszać w najbliższej przyszłości.
1: Jeżeli chodzi o takie dostępnościowe kwestie, to ja też śpieszę ostrzec użytkowników Outlooka na iOS-ie, bo tu też się dostępność pogorszyła i to w takim kluczowym miejscu, rzekłbym. Bo słuchajcie, w momencie, kiedy wysyłamy wiadomość, akurat testowałem przy odpowiadaniu, bo miałem dziś parę wiadomości, na które musiałem odpowiedzieć, akurat miałem telefon pod ręką i chciałem to zrobić właśnie z Outlooka. No i wszystkie przyciski są dostępne, poza tym najważniejszym. wyślij. Jest na to sposób. Mam nadzieję, że Microsoft to poprawi szybko i podejrzewam, że tak będzie, bo myślę, że nie jedna osoba już im to zgłaszała, a ja jak będę miał chwilę, to też to zrobię, bo no, to jest taki błąd, który naprawdę razi. Ale jeżeli korzystacie z Outlooka mobilnego i chcecie jednak mimo wszystko tę wiadomość wysłać, to sobie włączcie rozpoznawanie ekranu. Wtedy przycisk wyślij się pojawi. A potem oczywiście, kiedy z niego skorzystacie, to wyłączcie i będzie po sprawie. Mam jednak naprawdę nadzieję, że w momencie, kiedy ta audycja ukaże się na stronie, to już tego tematu nie będzie i że Microsoft poprawi tę niedoróbkę. No cóż, mamy jeszcze pytanie od Marka. Mam pytanie, kiedy ruszy aplikacja Tyflo Podcastu na iOS. Marku, tego jeszcze nie wiemy. Na razie jest wersją testową i możesz z niej skorzystać na test flycie pod ostatnim Tyflo przeglądem w komentarzu z linkami na stronie Tyflo Podcastu jest link do test flighta, więc możesz sobie tam ten link stamtąd wziąć i możesz z niego skorzystać, zapisać się. Musisz oczywiście zainstalować aplikację test flight, no a później z jej poziomu zainstalować po prostu aplikację Tyflo Centrum. I tak to oto, słuchajcie, minęła północ, mamy w kalendarzu nowy dzień, mamy grudzień już, ostatni miesiąc tego roku.
2: Witamy w grudniu, witamy naciśnij w grudniu. Dowolny klawisz, by kontynuować.
1: Tak jest, ja zaraz będę naciskał Enter, żeby...
0: Jak robimy kiedyś audycję, gdzie rok zmieniamy na Tyfloprzeglądzie?
1: Myślę, że nikt nie będzie w stanie akurat wtedy i tak. To może
0: ja
1: lepiej...
0: Bym był.
1: Aha, no to ja nie wiem. Ja chyba jednak znam ciekawsze sposoby na spędzania akurat tego czasu. Oczywiście nie sugeruję, że prowadzenie audycji nie jest ciekawe, no ale też na rozrywkę i na odpoczynek ten czas trzeba znaleźć. Właśnie a propos odpoczynku, to my teraz będziemy wypoczywać. Wam też życzymy dobrej nocy, bo to już chyba ta pora.
2: Tak, tak.
1: Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz wspólnie ze mną tę audycję prowadzili. 162. wydanie Tyflo Przeglądu. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu poniedziałek, 28 dzień listopada 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
4: Witam serdecznie. O, teraz mam nadzieję, że mnie słychać chyba troszkę lepiej. O, teraz jestem w osi. Dobrze.
1: Bardzo dobrze cię słychać.
4: Bo musiałem tutaj, że tak powiem... Któryś raz już jestem tutaj i cały czas tak, że tak powiem, jakby od nowa.
1: Jakby od nowa, tak.
4: A cały czas tak samo.
1: Okej, dziś będziemy prezentować kolejny router. Te routery to taka chyba twoja pasja. Mam takie wrażenie, zegary i routery.
4: Nie, akurat jeśli chodzi o zegary, jak najbardziej, zegary są moją pasją i moim konikiem, szczególnie te mówiące, szczególnie, że ich jest mało na rynku. Natomiast routery niekoniecznie. Ten router pozyskałem do testów dzięki firmie Phoenixer. No i dlaczego chciałem Państwu o nim opowiedzieć? No dlatego, że stanowi on przełom w technologii internetu.
1: Ten to znaczy?
4: Ten, o którym mówimy, czyli Huawei E5186. Jest to stacjonarny router LTE Advanced lub LTE Ultra. Czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że ma on zdolność pobierania z prędkością do 300 Mbps, czyli nie 150, a 300, agreguje, ma możliwość agregacji kilku częstotliwości LTE. Znaczy dwóch lub trzech, w zależności od tego, jak są zrobione stacje i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie mówię, przepraszam, działa w technologii LTE Advanced, czyli zaawansowanym LTE lub LTE Ultra, w zależności od operatora, kto jak nazywa, tak ma.
1: A to LTE Advanced, w nim chodzi po prostu o to, żeby było szybciej i stabilniej.
4: I żeby było szybciej, i żeby było stabilniej, i powiemy sobie Państwu, opowiemy sobie o sprzęcie, zobaczymy, jak się sprawuje. Państwo ocenią, czy warto, czy nie warto.
1: I czy rzeczywiście jest szybciej i stabilniej.
4: Czy rzeczywiście jest szybciej i stabilniej. Sprawdzimy dwóch operatorów, że tak powiem, specjalnie do audycji. Wyposażyłem się w kartę drugiego operatora.
1: Czyli co dziś będziemy sprawdzać? Jakich operatorów będziemy sprawdzać?
4: Będziemy sprawdzać dzisiaj T-Mobile i będziemy sprawdzać Plus.
1: Tak.
4: Plus deklaruje się, że ma w tym rejonie LTE Advanced, T-Mobile niekoniecznie, i zobaczymy, czy warto, czy nie. Jaki to ma sens i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle.
1: Dobrze, no. Ale zanim przejdziemy do testów, to ja proponuję, żeby najpierw kilka słów o tym routerze opowiedzieć, jak on wygląda, co dostajemy w komplecie razem z urządzeniem.
4: A więc urządzenie, które do testów zostało mi pożyczone, jest prawdopodobnie z Plusa, właśnie z Plusa, ponieważ na froncie ma logo cyfrowy Polsat Plus i tak dalej. To jest taka folia i ją można zerwać i wtedy tego loga chyba nie będzie widać, ale z racji tego, że nie jest to urządzenie nasze, tylko jest to urządzenie testowe, przez dobrych ludzi pożyczone.
1: To po prostu nie będziemy zrywać.
4: Nie będziemy tego robić. Natomiast informuję, bo może ktoś się przyczepić do tego, bo w zależności od operatora różny firmware jest w urządzenie, że tak powiem, różne usługi są udostępniane jakby, a inne tak, a inne nie, i bardzo różnie z tym jest. Dlatego informuję, że to jest prawdopodobnie z cyfrowego Polsatu, czy tam Plusa, czy jak to tam. W każdym razie, Huawei E5186 to dosyć pokaźna maszyna, bo jej szerokość to 20 cm, jej szerokość to 19 cm, wysokość 20 cm, a grubość 3,2 cm w milimetrach, 190 200 razy 32. Tak, tak to mniej więcej wychodzi. Waga to jest 0,5 kg, no i plus do tego 0,5-kilogramowy zasilacz 2-amperowy. Stanowią naprawdę coś pokaźnego.
1: No to już rzeczywiście jest całkiem spore, jak na rurę.
4: Kawał sprzętu.
1: Tak.
4: Kawał sprzętu, naprawdę. W pudełku znajdują się router, zasilacz, kabel sieciowy krótki, czyli znowu mamy krótki kabel sieciowy. I to chyba wszystko. No i wiadomo, papierki. Instrukcje, faktury i tego typu rzeczy. O których jednak nie będę wspominał, no bo wiadomo, jak się przewodnik krótkiej instalacji.
1: Zawsze tej makulatury dostaje się ze sprzętem trochę.
4: No, dla jednych makulatura, dla drugich dosyć przydatne rzeczy. W zależności jak, co i z czym. I teraz tak, dla użytkowników, którzy chcieliby to jakoś zobrazować, mogę powiedzieć, że router wygląda podobnie jak Huawei B593, o którym kiedyś żeśmy rozmawiali. To jest tego typu kształt. Aczkolwiek, jak wiadomo, większe urządzenie i cięższe urządzenie.
1: A jeżeli ktoś nie widział tego routera, to do czego to można przyrównać?
4: To jest bryła prostokątna, opływowa, o wymienionych wymiarach, i gdzie ten router ma, może tak, ten router ma stać pionowo, i na dole mamy podstawę, i podstawa to jest taki, taka rozszerzona jest podstawa, taki, takie rozszerzone, jakby rozszczepieżone dwie łapy. No i wychodzi z tego taki, wychodzi z tego taka pionowa bryła, taki pionowy prostokąt opływowy. Przy czym tam, gdzie na Huawei B593 mamy już koniec tego routera i takie kratki wentylacyjne i coś w tym stylu, to tutaj mamy jakby pustą przestrzeń. Tworzy to takie wrażenie, jakby ktoś nie do końca dopasował obudowę, znaczy jakby ktoś do nie, jakby nie dopasował obudowy do góry urządzenia. To jest bardzo dziwne zjawisko, ponieważ no ja z początku myślałem, że to może jakieś pęknięte, ułamane, coś, a to po prostu jest pusta przestrzeń, jest to zrobione, bo ponoć ładnie wygląda, albo coś inne. No w każdym razie tak to zrobili. Można tego użyć w charakterze może takiej jakby pseudorączki, chociaż trudno tam palce wściubić, ale, ale można. No to no, trzeba też uważać, żeby tego nie wyłamać, bo to, to też tak można. No, tak zrobił producent. Dlaczego? Te ścianki boczne są niższe od tej ścianki górnej i jest taka mała przestrzeń pusta między tym. Takie, tworzy to wrażenie, jakby ten router był nieskręcony albo... No ale ponoć tak ma być. No tak, takie dziwne jest wrażenie tego, tego sprzętu. Ja go pozwolę sobie wziąć w rękę, żeby nam było łatwiej. O właśnie, mam tutaj sprzęt, żebyśmy tutaj nie robili szkody. Muszę bardzo jednak uważać. I to jest zbudowany router z takiego plastiku o takim dźwięku. Mamy tutaj ten sprzęt w kolorze czarnym, jakby kto interesował. Na dole też są kratki wentylacyjne. Na górze właśnie nie ma tych kratek wentylacyjnych, tylko jest taka ścianka i właśnie pusta przestrzeń. Z przodu i z tyłu jest pusta przestrzeń. To jest no nietypowe, nietypowe, ale może jakąś designerskie albo coś.
1: Nie. No całkiem możliwe.
4: No po prostu. No i teraz przejdźmy do rzeczy. Z przodu routera mamy taką szybkę. To jest pleksa. Na niej są, pod nią są różnego rodzaju światełka, o których, które odpowiednio świecą w zależności od tego, jak router się zachowuje. Tutaj mamy nalepione właśnie na tych światełkach loga naszych operatorów, tego tam, Polsatu i tak dalej. Nie będę tam tego. To mamy z przodu. Z przodu praktycznie nic więcej nie ma. Z lewego boku urządzenia też nic nie ma. Z prawego boku urządzenia mamy dwa przyciski. Mikro przyciski, które tak, nie wiem czy słychać.
1: Słychać.
4: Tak
1: to
4: działają.
1: Nie są izostaty, one po prostu wyskakują, jak się
4: tak, i teraz przycisk górny to jest przycisk Wi-Fi. Włączanie, wyłączanie, przycisk dolny jest przyciskiem WPS. Wireless Protected Setup. Chyba jednak musimy
1: wyłączyć informacje dotyczące TeamTalka i anonsowania tego, co tam się dzieje.
4: Jejku, jejku. No niby człowiek wszystko zrobił tak, jak miał zrobić, a nie zrobił.
1: Tutaj. Klient rozmer rozuser rozwi hanmel rozwi serwer rozhan usemer rozwi
4: lanhan benite mable tekst toste hot tam. I tu, i dobrze, tam. Chyba już nie będzie.
1: I już będzie spokój.
4: Wróćmy do naszych, no tak.
1: Zatrzymaliśmy się na bocznej ściance prawej.
4: Na bocznej ściance prawej i tu mamy dwa przyciski Wi-Fi i przycisk WPS. Idąc od góry routera, czyli od takiego zaokrąglonego tego. Natomiast idąc od podstawy, od tego, na czym on stoi, pamiętajmy, że router stoi pionowo, to mamy najpierw WPS, a potem Wi-Fi. Takie przyciski, które tak brzęczą. To są takie mikro. A potem na samej górze mamy zaślepkę. I to jest zaślepka, pod którą znajdujemy slot na kartę micro SIM. Ja spróbuję to jakoś wyjąć. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie, tym się uda. Trzeba będzie jednak użyć jakiegoś swojego paznokcia. Nie jest to niestety takie proste, ale nie, już się udało. O! I ten slot to jest kawałek plastiku, który się wyciąga z tego routera i on jest na takiej gumce zawieszony. To jest nietypowe, bo jak pamiętamy, w poprzednich routerach tej firmy, szczególnie stacjonarnych, takiego slotu nie zrobiono. Tylko w 593 był taki stały slot, taki slot na stałe, gdzie się wrzucało kartę SIM. W drugim routerze był to slot taki otwierany, taką ładną, jakby otwieraną częścią, ja to nazywam wygryzionym kawałkiem bryły. Tutaj jest to pod zaślepką na kartę micro SIM. Router karta jest na taki klik. O.
1: Wciskamy, wyciskamy
4: kartę i trzeba zauważyć jedno, że nie włożymy karty, jak ona będzie źle.
1: To jest na standardową kartę SIM.
4: To jest na micro SIM.
1: A, na mikro.
4: To jest na micro SIM. I trzeba też zauważyć, nie robimy na siłę tutaj, bo jak pamiętamy Huawei B315, które omawiałem, to tam można było włożyć kartę, jak się chce, najwyżej nie działało.
1: Natomiast tutaj
4: już nie. I ma to swoje plusy, minusy, no jak to kto woli. Teraz tak, czyli bok prawy mamy obuwiony. A jeszcze jeden z prawego boku też. Aha, między tymi przyciskami, między tymi mikroprzyciskami mamy przycisk reset. On jest na tak zwaną szpilkę, na tak zwany długopis, czy jak tam kto woli. Przyciskamy przez 5 sekund lub dłużej i się resetuje nam router do ustawień fabrycznych. Po prawej stronie też jest antena, jakby kto nie wiedział, ponieważ router ma stać pionowo i stawiamy go bokiem, nie tyłem, nie przodem, a bokiem, i on wtedy najlepiej łapie nam pasmo, jeżeli korzystamy z anten wbudowanych, które tam oczywiście są. No i teraz tył urządzenia. Tył urządzenia prezentuje nam się w sposób następujący. Po prawej stronie mamy przełącznik. Taki przełącznik. Góra, dół, góra, dół. O, mam nadzieję, że słychać. Przełącznik mechaniczny, taki trochę jak od lampki nocnej.
1: Czyżby włącznik?
4: Tak, power. To jest power. Czyli już nie mamy tego mikroprzełącznika, tak jak w poprzednim modelu, tylko lampka nocna, nawet nie izostat. Tylko taki właśnie...
1: Dla nas wygodne, bo łatwo sprawdzić, czy urządzenie włączyliśmy.
4: Dla nas bomba, jak najbardziej. Zaraz koło tego mamy wejście zasilania. O, zasilacz. Można włożyć. Przy czym powiem tak, wzięto zasilacz z Huawei B315, to znaczy tą końcówkę. I to akurat ja popieram, ponieważ ten zasilacz nie jest łatwo wyrwać z gniazd, z routera. Przypadkowo go się nie wyrwie. Trzeba użyć pewnej siły, żeby go wyjąć z gniazda zasilania. Koło gniazda zasilania mamy USB. USB do drukarek, do dysków przenośnych, do różnych zastosowań innych, serwer DLNA, serwer Samba i tego typu rzeczy. Zaraz następnie mamy dwa porty RJ
1: 45 czy 11?
4: Takie telefoniczne.
1: To 11.
4: Dobrze. Widzicie Państwo, już trochę późno. RJ11 do telefonu. Router potrafi obsługiwać VoIP. Powiem szczerze, nie wiem, nie testowałem, nie znam się na tym, ale ma też funkcję tak zwaną CS Voice, czyli możemy połączyć sobie zwykły telefon z routerem i będziemy mogli przez ten telefon obsługiwać po prostu jakby...
1: Czyli ma tak zwaną bramkę SIM. VoIP.
4: Tak, ma tak zwaną bramkę VoIP, ale nie, to nie o to chodzi. CS Voice polega na tym, że... używasz karty internetowej tak jak karty głosowej.
1: A rozumiem, czyli ze stacjonarnego telefonu możemy zrobić sobie telefon komórkowy.
4: Tak, coś takiego. Czyli ktoś do nas dzwoni, w tym momencie nam dzwoni telefon stacjonarny, podnosimy słuchawkę, odbieramy, albo dzwonimy sobie gdzieś normalnie, używając wybierania tonowego i wtedy...
1: A to dosyć ciekawy pomysł, muszę przyznać.
4: Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie, gdy tak robimy, to spada nam transfer internetu, to raz, a dwa, w tej chwili taryfy operatorów naszych komórkowych są na tyle niewdzięczne, że nie polecam.
1: Bo to jest wszystko na zasadzie niestety albo, albo. Albo mamy tak. Pakiet internetowy i ten pakiet jest duży, albo mamy bezpłatne rozmowy komórkowe
4: i stacjonarne.
1: I stacjonarne, i całe, tak.
4: I cała, i to, tak dalej. Także nie polecam. No i to, skończyłem tutaj dwa gniazda RJ11 i potem mamy cztery gniazda RJ45. I w kolejności LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, WAN. LAN 4 łamany przez WAN, żeby też było, ponieważ router może być zwykłym routerem takim.
1: Kablowy.
4: Nie używamy go z modemem, no tam. No, z kartą SIM, no to wtedy mamy zwykły router, tak. Możemy sobie tak użyć. Ja powiem tak, ten switch czteroportowy to jest gigabitowy switch.
1: A to nie był. Dobrze, to, tak. To akurat na plus.
4: To jest gigabitowy switch, proszę Państwa, i to jest to. I teraz tak, to jest na dole panelu tylniego. Natomiast idąc w górę mamy zaślepkę, na której jest napisane hasło i login do routera. Tutaj domyślnie admin z routerem się będzie łączyć przez 192.168.8.1, czyli tak jak powiedziałem, 415. Pod tą zaślepką, którą trzeba po prostu paznokciem sobie wybrać i która jest dosyć solidnie zaczopowana, są dwa gniazda anten SMA do anten zewnętrznych lub do anteny MIMO LTE. W tej chwili jest wkręcona tutaj antena MIMO LTE, taka pokojowa.
1: No jak rozumiem, router, jeżeli chodzi o Wi-Fi, to anteny ma wewnętrzne, wbudowane.
4: Wewnętrzne, tak, anteny ma wbudowane. Wi-Fi obsługuje standardy A, B, G, N i AC. W sumie wszystkiego do 786 kbps na raz.
1: Chyba co Mbps. Oznacza,
4: tak, Mbps, tak, masz rację, dobrze poprawiasz. 786 Mbps.
1: Kbps to by było trochę mało.
4: Tak, trochę mało. I tak, na 2,5 GHz to jest 300 megabitów najwięcej, tak, bo to jest N. Natomiast w standardzie AC jest cała reszta, czyli 486, tak, dobrze, liczę, może i tak, 600, 700, tak, 486 kilo, mega. 486 mega na sekundę. Co jeszcze? Należy powiedzieć, że router obsłuży nam maksymalnie 32 użytkowników. Wi-Fi, jak również 4 użytkowników po sieci lokalnej.
1: Jak na taki dość mocny router, jak na router stacjonarny, to tych 32 użytkowników to wcale nie jest jakaś taka oszałamiająca ilość.
4: Oszałamiająca ilość nie jest, natomiast powiedzmy sobie szczerze, ze względu na te nowe technologie, inny modem i tak dalej, i tak dalej, to, że obsługuje nam dyski twarde, na przykład te takie zwykłe 2,5-calowe, już bez problemu. Poprzedni router B593 miał z tym problem. I tak dalej, to uważam, że nie jest źle. Że nie jest źle. No, powiem tak, to, co jakby pożera największą moc tego urządzenia, to jest ten standard LTE Advanced. Ja bym tak to nazwał, dlatego że no to wymaga jednak i lepszych anten, i lepszego nadajnika, i lepszego odbiornika, a wychodzi wszystko to, co wychodzi. No. Wychodzi wszystko, jak wychodzi. Na spodzie mamy kratki i to jest jakby router dźwięczy, tak? No to jest jakby wszystko. Jeszcze zasilacz, który mówię, waży prawie 0,5 kg, tak dźwięczy.
1: Okej, okay. No to przekonaliśmy się, jak coś dźwięczy, to teraz może przekonajmy się, jak ten router działa.
4: Jak ten router działa? Ano, będziemy się o tym przekonywać, tylko teraz chciałem ciebie zapytać, panie nadredaktorze.
1: O muzyczną przerwę. Nasz...
4: Nie. No, to muzyczna przerwa to za chwilę. Okay. Bo to będzie i tak będzie musiała być. Bo ja muszę tu niestety poprzełączać.
1: Dobrze.
4: Natomiast chciałem zapytać o to, czy najpierw z jaką siecią najpierw się łączymy. Czy łączymy się z siecią Plus, czy łączymy się z siecią T-Mobile.
1: No, jak dla mnie to nie ma większego znaczenia. Pierwszy w kolejności alfabetu to będzie Plus. No to może z Plusem.
4: Dobrze, to więc pan nadredaktor prezentuje muzykę, a ja będę...
1: A ty przełączasz.
4: A ja będę zmieniał karty i...
1: Dobrze, a ja jeszcze dodam, że gdyby ktoś miał ochotę o coś zapytać związanego z tym routerem, to jesteśmy do waszej dyspozycji na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz muzyka, no i do audycji wrócimy już za moment. Wracamy do naszej audycji, wracamy do prezentacji routera Huawei E5186. Robert już z nami się połączył ponownie. Jesteś, wszystko
4: tak jest,
1: działa.
4: Mam nadzieję, że wszystko działa, się nic nie tnie.
1: No, na razie nie.
4: I teraz Państwu powiem ciekawą rzecz. Połączyłem się przy pomocy karty operatora Plus i menu routera wygląda jeszcze inaczej niż tak zwyczajnie.
1: No proszę.
4: Więc to taka ciekawostka.
1: Rozpoznał swoją sieć.
4: Tak, rozpoznał swoją sieć, ponieważ... Powiem tak, nie ma tych linków, jak się łączymy od innego operatora, nie ma linków jakichś tam IPLA, czy takich tego typu, a tutaj one się pojawiły.
5: Ilość użytkowników włączona, status sieci włączona.
4: Tak, także połączyliśmy się po LTE właśnie z Plusem w tej chwili. Potem połączymy się z inną siecią. No to jest ciekawe, to jest ciekawe.
5: Link lista odwiedzony link SMS. Koniec list, odwiedzony link statystyk.
4: I tak od góry, może tak, 192.168.8.1, tak się łączymy z urządzeniem i po przed zalogowaniem mamy takie menu, najpierw mamy operatora,
5: Lista odwiedzony link statystyki. Odwiedzony link SMS. Link krótkie kody. Odwiedzony link aktualizacja. Odwiedzony link ustawienia. Odwiedzony link udostępnianie. Koniec lista rozwijana zwinięte Polski.
4: Tutaj mam wybór języka, mamy do wyboru albo angielski, albo polski. Wyloguj. Wyloguj.
5: Link pomoc.
4: Pomoc.
1: Nagłówek to no i to informacja o połączeniu.
5: Połączono. Odwiedzony link ustawienia pod komórk. Nagłówek poziom 2. Bieżące połączenie.
4: Bieżące połączenie.
5: Mamy odebran 1.80/24 czas to 0.0 szybkość 80/S/102/S. Nagłówek poziom 2. Sieć Wi-Fi.
4: No i sieć Wi-Fi czy włączona czy...
5: Odwiedzony link SMS.
4: Wejdźmy w SMS. A jednak nie przysłali. Myślałem, że jak się wykupuje pakiet internetowy, to powiadomo mnie SMS-em, że taki pakiet żeśmy wykupili.
1: Nie, ale nie ma.
4: Nie poda, nie podali. No więc, ale proszę Państwa, powiem tak. To wszystko jest dostępne. Ten SM...
1: Czyli można, można kasować wiadomości.
4: Tak, można kasować, przekazywać. To jest taki sam interfejs jak w Huawei B315, jeśli o to chodzi. Tak samo mówi Link Void na te przekazywanie i odpowiadanie. Także tutaj, że tak powiem, jest bliźniaczo, jest bardzo podobnie. I tutaj to wszystko po prostu działa.
5: Wyloguj, lista, odwiedzony link ustawienia.
4: Dla nas...
5: Odwiedzony link aktualizacja.
4: Jest ważna na przykład też aktualizacja.
5: Pusta. Link
4: Obecna wersja jest aktualna. Można tutaj sprawdzić.
5: Odwiedzony link status. Odwiedzony link SMS.
4: Wersja oprogramowania.
5: Link, krótkie kody.
1: Czy coś mamy krótkie nowego kody. Jest, ale tym razem nie ma.
4: Ale nie ma. Mamy krótkie kody. Krótkie kody to są jakieś takie kody, żeby coś tam sprawdzić, czy... Ja nie znam się na tym. To są tak zwane kody USSD i one są używane, jak mamy na przykład internet na kartę.
1: Tak, ile nam tam na przykład na tym koncie zostało jeszcze?
4: Tak, na przykład. No tutaj do czegoś może mogą być użyte, ale nie wiem do czego i tego. No, mogę w to wejść i pokazać.
5: Odwiedzony link
4: krótkie kody.
5: Huawei link lista elementów. Koniec lista krótkie kody na link pomoc. Nad pusta. Wpisz kod. Pole edycji.
4: Tutaj mamy na kod.
5: Klikalne wyszli. Pusta. Przejdź do linkwindow.open.http/plusbank.
4: No i właśnie to plusbanki, które nam się tutaj pokazują.
5: Link. List odwiedzony link SMS. Odwiedzony link krótki. Odwiedzony link aktualizacja. Odwiedzony link ustawienia.
4: Ustawienia. To się zaczyna ciekawa sprawa.
5: Link lista odwiedzony link statystyki. Odwiedzony link krótki. Odwiedzony link udostępni. Koniec wyloguj.
4: Aha, udostępnianie jeszcze mamy po drodze. I udostępnianie tutaj mamy serwer Samba. Serwer DLNA i serwer druku i można tam z nimi robić. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany, co można z tym robić. Ja tego nie testowałem.
1: No to myślę, że jeżeli nie testowałeś, to i tak teraz tego nie wytestujemy, więc nie wiem, czy...
4: No w każdym razie są tam opcje i można tam
1: można to konfigurować. Może pokrótce powiedzmy, o co chodzi. Serwer Samba, no to możemy udostępniać sobie dysk. Serwer druku, możemy podłączyć drukarkę. Jeżeli drukarka nie jest drukarką sieciową, a taką zwykłą na USB, to możemy sobie... Smacznego, Robercie?
4: Nie jem. Ale muszę czegoś się...
1: Okej. Okay. Nie, taki bardzo charakterystyczny dźwięk nam się w tym momencie pojawił.
4: Odkręcanej butelki.
1: Tak, odkręcanej butelki z gazem.
4: Tak, z wodą niemoralną.
1: Tak, więc serwer wydruku, no to jest kwestia związana z drukarkami. Podłączamy sobie drukarkę, niekoniecznie taką sieciową, tylko zwykłą drukarkę na USB. A serwer DLNA to jest jeszcze coś innego.
4: Serwer mediów.
1: Serwer mediów, tak. Możemy sobie odtwarzać nagrania multimedialne z urządzeń, które ten protokół DLNA wspierają i obsługują. Takie możemy sobie multimedialne domowe centrum rozrywki stworzyć.
4: W każdym razie menu udostępnianie to jest związane z tym jednym portem USB i w zależności do czego chcemy go użyć, to tak będziemy go używać, tak? To jest i tam to jest menu udostępnianie, możemy włączyć serwer Samba, wyłączyć, włączyć serwer DLNA, wyłączyć lub włączyć serwer wydruku i go wyłączyć. No i jeszcze konfigurować użytkowników i tak dalej. Ja powiem szczerze, nie bardzo się na tym znam, ale no jest po prostu. Może okrojone, może mniej okrojone, ale jest.
1: Ale ja może się przydać. Może się przydać. Zastanawiam mnie tylko, czy gdzieś jest na przykład lista obsługiwanych drukarek dostępna. Może obsługuje wszystkie, to tak średnio chce mi się wierzyć.
4: Też mi się nie do końca chce wierzyć, ale nie sprawdzałem tego. No nie wiem, może powinienem bardziej to... No ale akurat chciałem zwrócić uwagę na co innego w tym urządzeniu, a nie akurat to, ponieważ okay. Wiele urządzeń znacznie tańszych ma te opcje, bo urządzenie kosztuje na rynku minimum 500 zł, trzeba za to dać, minimum, i więcej można jeszcze, a też dla operatora też trzeba dać swoje pieniądze za to urządzenie, więc powiedzmy szczerze, akurat serwer wydruku i Samba i tego typu rzeczy nie było jakiś tutaj mojego wielkiego zainteresowania w tym względzie. Bo jakby nie na to stawiałem, tak? W tym momencie.
1: Rozumiem.
4: Testując to urządzenie.
1: No dobrze,
4: ale
1: co
4: jest
1: dalej?
4: Można. I tutaj mamy ustawienia.
5: Ustawię Ethernet.
4: Ethernet. I to się rozwinęło na Ethernet.
5: Ustawienia Wi-Fi.
4: Ustawienia Wi-Fi.
5: Ustawienia VoIP.
4: Ustawienia VoIP.
5: Zabezpieczenia.
4: Zarządzanie.
5: Diagnostyka. Koniec lista nagłówek poziom 1. Konfiguruj ustawienia profilu.
4: Konfiguruj ustawienia profilu. Jakby jak wejdziemy, to mam od razu.
5: Krok 1. Nazwa profil. Lista rozmazwa. Lista rozwija nazwinięte plus internet domyślny. Plus internet domyślny. Nazwa użyt pole edycji nie do hasło, to pole nowy, następny, nowy.
1: Tak, nowy. Możemy sobie stworzyć
4: jak damy nowy, to wtedy robimy nowy profil. Teraz tak, nowy nie jest linkiem w rozumieniu tego, ale jak klikniemy na nowy, jak damy enter, to wtedy nam się pojawi to wszystko,
1: to
4: co chcemy zrobić.
1: To jakiś taki klikalny element.
4: Tak, dokładnie i to nam się pojawi. Co chcemy zrobić, jak i tak dalej.
5: Przejdź do link windows.open.
4: No, tutaj nasze reklamowane rzeczy. Jak widać, są prawdopodobnie one z karty SIM brane, ale...
5: Odwiedzony link szybka konfigura ustawienia pod koniec. Wyloguj.
4: I teraz tak.
5: Link pomoc. Lista elementów 8. Odwiedzony link szybka konfiguracja. Ustawienia połączenia Ethernet.
4: Może Ethernet na samym początku.
1: Okej.
4: Bo szybka konfiguracja. Czym się charakteryzuje szybka konfiguracja? Po prostu wtedy, kiedy na przykład router zażąda kodu PIN albo coś takiego, to my możemy, to przechodzi nam do szybkiej konfiguracji, tak? Tam decydujemy o takich najprostszych rzeczach, żeby szybko chodziło,
1: żeby
4: i działało.
1: Żeby po prostu jakoś to działało na dobry początek.
4: A generalnie jest tak, proszę Państwa, że jeżeli mamy wyłączony kod PIN, wrzucamy kartę do routera i działa. Tak to wygląda.
1: Super.
4: Nie trzeba w ogóle nic robić. Wiadomo, potem cała reszta ustawienia Wi-Fi i tak dalej, no to trzeba już coś konfigurować, ale żeby tylko nam działało, to nie.
5: Odwiedzony link SMS. Zaloguj. Link pomoc. Zaloguj. Pole edycji pusta. Pole.
1: Sesja. sesja.
5: Link lista odwiedzony link status wyloguj. Link to noc nagłówek połączo odwiedzony link ustawienia pol.
4: Ustawienia
5: połączenia.
4: Może
5: znajdź dialog USP. Lista elementów 7 odwiedzony link ustawienia.
4: Ustawienia, wrócę do ustawień.
5: Lista Ethernet. Odwiedzony link szybka konfiguracja koniec.
1: I najpierw Ethernet.
5: Lista element koniec, lista link to noc. Lista elementów 8 odwiedzony link szybka konfiguracja.
4: A może to, przyznam się tego spokoju.
5: Klawele pleń czyszem, link, szybka lista elementów 7, koniec, lista konfiguruj ustawienia profilu na główek, to lista
4: zarządzam,
5: zabez, ustawienia.
4: Konfiguruj urządzenie,
5: ustawienia profilu. Odwiedzony link, szybka konfigur, ustawienia połączenia, koniec, wyloguj, link to noc, lista elementów 8, odwiedzony link, szybka konfiguracja.
4: No, działaj. On nam się tutaj...
5: Klawele odwiedzony link szybka konf ustawienia połączenia Ethernet.
4: Ustawienia połączenia. Najpierw są ustawienia połączenia. Ja niechcący przeoczyłem, ponieważ chodzi się po tym po prostu jak po tekście. Proszę państwa, żeby nie było.
5: Lista odwiedzony link zarządzanie odwiedzony link połączenie. Koniec lista ustawienia połączenia.
4: Ustawienia połączenia.
1: A, i to nam się rozwija, jakby
5: link,
1: to.
5: Połączenie.
4: Połączenie.
5: Odwiedzony link, zarządzanie profilu.
4: Zarządzanie profilem.
5: Link, ustawienia sieci.
4: Ustawienia
5: koniec
4: sieci.
5: Lista Ethernet.
4: Potem mamy już później Ethernet.
5: Ustawienia Wi-Fi.
4: Ustawienia Wi-Fi. A...
5: Koniec lista konfiguruj ustawienia profilu na główek.
4: Ale tu mamy dalej...
5: Wyloguj.
1: No profil, to gdzie byliśmy?
5: Lista elementów 8 odwiedzony link szybka konfigura ustawienia połączenia. Lista elementów 3 odwiedzony link połączenie.
4: Połączenie, proszę bardzo.
5: Klawele 5100 lista odwiedzony link udostęp koniec lista połączenie na głów list zarządzanie zabuskuset odwiedzony link zarządzanie profil odwiedzony link połączenie. Koniec odwiedzony link szybka konfus odwiedzony
4: połączenie...
5: link koniec lista połączenie na główek poziom 2 tryb połączenia.
4: Tryb połączenia.
5: Włącz slash wyłącz tryb automatycznego połączenia. Link wyłącz. Kiedy tryb automatycznego połączenia jest włączony urządzenie automatycznie łączy się z rzeczą.
4: I tu jest tak, że mogę zrobić wyłącz, bo domyślnie jest włączone. A kiedy jest wyłączone, to mogę zrobić włącz. Tak to tu wygląda.
1: Czyli taki link po prostu, komórkowo. Który nam zmienia ten pusta. Status.
5: Tak. W przypadku wyłączenia trybu automatycznego połączenia nawiązanie połączenia będzie możliwe jedynie w sposób manualny. Transmisja danych w roamingu. Przycisk opcji nieoznaczone. Włączona. Przycisk opcji oznaczone. Wyłączona.
1: O, ale to już za to są przyciski opcji, tak jak w innych Huawei'ach. Tak.
4: I tu jest ładnie. Oczywiście wyłączamy transmisję w roamingu i zaraz powiem dlaczego. Ale
5: zastosuj. Przejdź do...
4: I mamy zastosuj, że tak powiem. To już jest to, co mamy tutaj. W tym miejscu.
5: Tryb połączenia na główny link na zabez ustawienia Wi-Fi. Ethernet.
4: Mamy...
5: Lista elementów 3 odwiedzony link ustawienia sieci. Odwiedzony link zarządzanie profi. Odwiedzony link połączenie.
4: Mamy
5: koniec listy, to odwiedzony link, zarządzanie
4: menu połączenie,
5: profilami.
4: Potem mamy zarządzanie profilami, to tam byliśmy,
1: tak.
4: To jest ta szybka konfiguracja.
5: Odwiedzony link, ustawienia sieci.
4: Ale mamy ustawienia sieci.
5: Klawele,
4: link. I tutaj
5: link, lista elementów, mamy. Koniec lista ustawienia sieci, na tabela z 1, koniec tabela na główek poziom 2, sieć. Tabela z 1, liniant 2, kolumn, preferowany tryb, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
4: Automatyczny? A możemy mieć na...
5: Tylko Edge.
4: Tylko Edge?
5: Auto, tylko Edge, tylko HSPA plus
4: UMTS. HSPA plus UMTS.
5: Tylko LTE.
4: Tylko LTE.
5: Tylko LTE. Tryb automatyczny. Lista rozwijana automatycznie. Prefer, to... lista rozwijana zwinięte autom. Koniec ta tryb. Lista rozwijana zwinięte automat tryb. Lista rozwijana
4: zwinięte automatyczny. I teraz mamy następny automatyczny. Tryb. I też tu mamy.
5: List ręczny, automatyczny, ręczny, automatyczny.
4: Wyszukiwania operatora.
5: Nagłówek poziom 2 wyszukiwanie sieci. Tryb. Lista rozwijana rozwinięte automatyczny.
4: Mamy automatyczny lub ręczny.
5: Usta. Zastosuj.
4: I mamy zastosuj. Ja teraz powiem dlaczego mówiłem o tym roamingu i dlaczego to jest ważne w tym urządzeniu. Jak się dowiedziałem od konsultanta z sieci, z operatora, urządzenie przełączone w tryb tylko LTE nie będzie nam działało w trybie LTE Advanced.
1: Jeżeli jest włączony roaming, tak?
4: Rozumiem. Nie. Już mówię. Urządzenie, nie, już mówię. Nie będzie nam działało w trybie LTE Advanced, tylko będzie nam działało w trybie LTE, ale nie Advanced. I teraz dlaczego jest ważny ten roaming? Ano dlatego, że jak się zabezpieczyć przed tym, jeżeli mieszkamy na przykład przy granicy, tak jak ja to na przykład mam, i żeby nie połączyło nam się, żeby nam się sieć nie połączyła z jakimś operatorem, nie wiem, litewskim, białoruskim, nawet po 3G. Pamiętajmy, że te koszty internetu są wtedy bardzo wysokie. I dlaczego ta opcja jest ważna, tego roamingu? Dlatego, że w momencie, gdy mamy wszystko ustawione na tryb automatyczny, to w tym momencie może się stać tak, że połączy nam się router z obcą siecią. I jak mamy tą opcję wyłączoną, w tym momencie zapobiegniemy tej rzeczy. I co dalej? Bo przecież możemy sobie ustalić, że chcemy tylko LTE, i wyszukiwanie ręczne, i zdefiniować sobie, że tylko tą sieć, załóżmy plus, sieć macierzystą. Ale nie dostaniemy wtedy LTE Advanced. A chodzi nam o to, żeby skorzystać z technologii LTE Advanced. Aha. I dlatego to tak jest. Takie trochę zawinięte. Ale w tej opcji oprogramowania tak to niestety działa. Także, żeby skorzystać z LTE Advanced, trzeba mieć wszystko ustawione na tryb automatyczny.
1: Po prostu dlaczego? Trzeba na to uważać.
4: Tak, po prostu. Tak, i trzeba mieć wyłączony roaming właśnie tutaj, żeby ten przycisk opcji był wyłączony, żeby roaming był wyłączony, wtedy unikniemy niepotrzebnych kosztów.
1: Tak, no szczególnie jeżeli jesteśmy w okolicach granicy, bo na przykład znajdując się w centrum Polski, to myślę, że to nie jest jakiś
4: problem. A nie, to nie ma problemu.
1: Nawet i w mojej Iławie to też nie jest problem.
4: Nie, to też nie będzie problem, ale tutaj już, gdzie ja jestem,
1: no tak, już Suwalszczyzna będzie... to już jednak jest region.
4: Nie, fajnie.
1: Różne obce sieci mogą się ujawniać.
4: Szczególnie litewskie, się ujawniają, że tak powiem. A Litwa też ma LTE i ma nawet nie najgorszy internet, więc no tylko, że już koszta wtedy są.
1: Tak.
4: Nieprzyjemne. Więc dlatego mówię. Mówię jeszcze raz. To powiedział mi konsultant z sieci operatora. Ja nie dam za to głowy uciąć. Powiedział mi, że jeżeli router jest w trybie automatycznym, możemy korzystać z LTE Advanced. LTE Advanced nie będzie nam działał, jeżeli mamy ustawiony tylko tryb LTE. W tym urządzeniu przynajmniej na razie. Wiadomo, oprogramowanie jest kwestią rozwojową, może się zmieniać i tak dalej. Dobrze.
5: Pusta lista tryb. Lista rozwijana, rozwinięte auto tryb na prefer konie na głów list za ustawienie ustawienia Wi-Fi. Ethernet list odwiedzony link zarządzanie pro odwiedzony link ustawienia sieci Huawei le połącz od komu na dane 19/13 link lista elementów przed koniec lista plus na główek połącz odwiedzony link link www lista rozalo.
1: I znowu trzeba się zalogować, bo wygasła sesja.
4: No, względy bezpieczeństwa, my tak tutaj ustawienia wejdźmy. I teraz zarządzanie profilami.
1: Już teraz mamy ten Ethernet.
4: Tak, mamy Ethernet. Ten Ethernet rozwija nam się na
5: lista elementów czy odwiedzony link ustawienia sieci Ethernet.
4: Ustawienia sieci Ethernet.
5: Odwiedzony link stan Ethernet.
4: Stan Ethernet.
5: Odwiedzony link klonowanie adresu MAC.
4: Klonowanie adresu MAC.
5: Koniec lista ustawienia Wi-Fi.
4: No, takie trzy pod te.
5: Ustawienie lista elementów czy odwiedzony link ustawienia sieci Ethernet. Koniec lista Ethernet lista elementów czy odwiedzony link ustawienia.
4: Dobrze, ustawienia sieci Ethernet. Tryb połączenia automatyczny. Bo możemy tak. PPPoE.
5: Dynamiczny adres.
4: Dynamiczny
5: adres.
4: Statyczny.
5: Tylko sieć LAN.
4: I teraz tak, gdy ustawimy tylko sieć LAN, będziemy mieli router, będzie nam działał jako modem. Z tego co zdążyłem przeczytać, ja tego nie testowałem, ale będzie nam działał tak jak modem.
5: Automatyczny.
4: Przy czym wtedy wykorzystujemy port WAN

0: ustawienia, jeżeli na przykład korzystamy z sieci kablowej albo z jakiegoś takiego operatora lokalnego, który często wykorzystuje PPPoE, tak na przykład jak jest u mnie.
1: I wtedy port czwarty jest wykorzystywany jako port WAN, to jest port maksymalnie po lewej stronie urządzenia, trzymając przodem urządzenie tak jak trzeba, czyli żeby gniazda były z tyłu jakby urządzenia. A z przodu szybka z pięknymi światełkami i logiem operatora, załóżmy.
2: Lista rozwijana automatyczny. Tryb polot nagłówek poziom 1 ustawienia rzecz. Tryb polot lista rod system automat nagłówek poziom 3 PPP. Pusta na pole edycji.
0: Tak, i tu mamy już informacje dotyczące tego, w zależności od tego, co my wybierzemy.
1: Nie edytuj bez uzaznaczonej
2: potrzeby. Pusta, rozmiar tu pole edycji, 1500, dom pusta, nie edytuj pole wyboru, podstawowy pole wyboru nieoznaczone, ustaw serwer DNS ręcznie, podstaw pole edycji, pole edycji, opcji, zastosuj, przejdź do...
1: No właśnie. Także tu mamy, jeśli chodzi o Ethernet.
2: Dynamiczny adres IP nagłówek poziom 3. PPP nagłówek poziom 3. Ustawienia sieci Ethernet nagłówek. Tryb połączenie. Lista rozwijana zwinięte out. Tryb na list zabezpie. Usta list. Odwiedzony link stanet. Odwiedzony link ustawienia sieci Ethernet. Koniec lista Ethernet. List odwiedzony link. Klonowanie adresu MAC.
1: Klonowanie adresu MAC.
2: Link, lista elementów, mamy. Koniec lista, klonowanie adresu MAC na ustaw adres MAC routera na porcie WAN. Aktualny adres MAC, pole edycji 5C86,
1: no resetuj. Tak. Resetuj.
2: Pusta, adres MAC hosta, pole edycji niedostępne 14, klonuj. Pusta, zastosuj.
0: Tak, i on zczytał sobie twój adres MAC z karty sieciowej twojego komputera.
1: Komputerka.
0: Możesz sobie przerzucić ten adres na router, gdyby była taka potrzeba.
1: No, ale takiej potrzeby nie ma, ale jest taka możliwość.
2: Klonowanie, brak poprzedniego nagłówka, usta, pole, resetuj. Pola, usta, lista, list, odwiedzony link, stan Ethernet, odwiedzony link, ustawienia sieci Ethernet, koniec list, odwiedzony link, klonowa, koniec lista, ustawienia Wi-Fi. Lista, ale odwiedzony link, stan Ethernet, odwiedzony link, ustawienia sieci Ethernet, odwiedzony link, stan.
1: Stan Ethernet, to wszystko są odwiedzone linki, ponieważ ja przed audycją testowałem.
0: Przeglądałeś, tak, domyślnie te linki nie są odwiedzone.
1: Nie są odwiedzone.
2: Stan Ethernet na czas połączenia 0000000, stan połączono, adres na 5C8, tryb polo, tylko szeczlan, adres i... Nieznane, maska to nieznane, brana dom nieznam, podstawowy serw nieznam, pomocnik nieznam, przejdź do...
1: I to jest na tej zasadzie. Nic tu nie możemy zrobić.
2: Tryb połączenie.
1: Nawet jak mamy połączono, to nawet nie pokazuje nam adresu IP. No to potem mamy ustawienia Wi-Fi, które nam się rozwijają na...
2: Ethernet, ustawienia Wi-Fi, lista elementów, 5, odwiedzony link, podstawowe. Odwiedzony link, zaawansowany, odwiedzony link, filtr MAC, odwiedzony link, ustawienia WPS, odwiedzony link, DHCP, koniec lista, ustawienia VoIP,
1: zabezpieczenia,
2: diagnostyka, koniec, czas połączenia, 0Z, stan połączono, adres 5CA, tryb tylko Szeczlan.
1: Nie, to dość
0: no tak, to jest jeszcze z tego starego, ale to jest ważna informacja, Robercie, poczekaj sekundkę, to jest ważna informacja dla naszych słuchaczy, żeby się nie zdziwić, tak, i oczywiście słuchaczek, żeby się nikt nie zdziwił, że na przykład coś rozwijamy, a strona zostaje dalej stara, bo jakby rozwijamy to menu, ale żeby nam się coś tu zmieniło, to musimy jeszcze wejść w jakąś podstronę tego podmenu, bo to się tylko
1: rozwija.
0: To jest tylko wizualnie wyświetlone, że nam się rozwinęło. My nie przeszliśmy nigdzie indziej.
1: Dokładnie. Można to...
2: Koniec. Wyloguj. Lista ustawienia polo Ethernet, ustawienia Wi-Fi. Lista elementów, 5, odwiedzony link,
1: podstawowe.
2: Huawei 5100, podstawowe na głów, nie można używać WPS, jeżeli wybrano nie tryb można... zabezpieczeń web. Pusta, jeżeli jako tryb zabezpieczeń wybrano web, a karta sieci bezprzewodowej pracuje tylko w trybie 800 Wi-Fi. przycisk opcji.

0: oznaczone, włączone. Przycisk opcji nieoznaczone, wyłączone. Tabela z 3 tryb zabezpieczeń. Status, opcje, mikropuszek 2 PSK.
1: WPR 2 PSK.
0: Włączona.
1: Włączona.
2: Trzeba przyznać, i redaktor tutaj... Łabęcki ma oryginalne nazwy sieci bezprzewodowych.
1: Oczywiście. Same super. Edytuj. Proszę Państwa, ja mogę...
0: Włącz, edytuj.
1: Mogę zrobić edytuj. Enter na tym.
0: Mikropuszek 5 G. Ta 2 włączona, edytuj. Koniec tabela, pasmo robocze. 2-4 GHZ. Status. Przycisk opcji oznaczone. Włączona. Przycisk opcji nieoznaczone. Wyłączona.
1: Bo to można regulować.
0: Identyfikator sheet. Pole edycji mikropusta. Tryb zabezpieczeń. Lista rozwijana zwinięte w ta 2 PSK.
1: Bo ja sobie zrobiłem edycję i mogę sobie to na...
0: Ta 2 PSK. Web. Brak otwarte. Web. Ta 2 PSK. Ta 2 PSK.
1: Pamiętam, jaki tam
2: jest. WPA 2 PSK. Web.
0: Pole wyboru nieoznaczone. Pusta. Pole wyboru nieoznaczone. Wyświetl hasło.
1: Wyświetl hasło.
0: Identyfikatora sheet. Przycisk opcji oznaczone,
2: bardzo
0: włączona.
2: Standardowe ustawienia
0: pusta. Uwaga, jeśli rozgłasz wpisania, link pomoc, klikalne, zastosuj, przejdź do link window.op.
1: I to mamy w podstawowych ustawieniach
0: Wi-Fi.
1: Tak samo możemy zrobić z 5 GHZ. Tak samo mamy ten edytuj, bo mamy najpierw do 2 GHZ i link, a potem 5 GHZ. Link, edytuj. Tu mamy tak w tym samym tym, bo...
0: Blanko, nie mąż, pusta, jeżdż, obwij, przyć, włącz, obczyć, wyłącz, tabela, tryb, zabezpieczę, status, opcje, mikropuszek, ta 2 PSK, włączona, edytuj.
1: Edytuj. I potem niżej przychodzimy.
0: Mikropuszek 5G.
2: No tak, mikropuszek 5G.
0: Ta 2 PSK, włączona, edytuj.
1: I tak samo mamy edytuj. I jak zrobimy edytuj... Co nam nie mówi, że to można kliknąć, ale to enterem się naciska i w tym momencie edytujemy ustawienia dla 5G, żeby nie był. Bliźniacze jak tam.
0: Przycisk opcji nieoznaczone, wyłączon, przy włącz, przycisk opcji włączon,
2: wracamy, już się cofamy.
0: Jeżeli jako tryb zabezpust,

0: Rozwijana zwinięte auto szerokość, lista rozwijana zwinięte 20/40 MHZ.
1: Tutaj mamy
0: list 20 MHZ. 20/40 MHZ. 20/40 MHZ.
1: Niestety nie możemy więcej.
0: Nagłówek poziom 2,5 MHZ. Kanał. Lista rozwijana zwinięte automatyczne.
1: Tak samo.
0: Szerokość. Lista rozwijana zwinięte 20/40/80 MHZ.
1: Tutaj można.
0: List 20 MHZ. 20/40/80 MHZ. 20/40/8.
1: Więcej się nie da.
0: Klikalne zastosuj. Przejdź do.
1: I tu mamy niestety tylko tyle. Jeśli chodzi o ustawienia Wi-Fi.
0: Liczę, kanał, liczę,
1: zaawansowane. Dla niektórych to mało.
0: Zabezpieczeń ustawienia list
2: odwiedzony.
0: Odwiedzony link podstawa, odwiedzony link filtr mac.
2: No tak, tu możemy filtrować.
1: Tak samo.
0: Link www.
1: Połączenia Wi-Fi.
0: Filtr mac na wybi pusta. Jeden był pusta. Dwa zezwala i pozwa. Jeżel pusta. Trzy blokuj. Nie pozwa. Wi-Fi mac. Filtr lista ro adres mac. Ek 001.
1: I tak dalej.
0: Filtr mac na główek. Przedniego nagłówka. Wybie pusta. Filtr jeden mac. Wyłączo pusta. Dwa zpuje pusta.
1: Cofnę
0: pusta. Lista L. Odwiedzony link ustawienia WPS. Odwiedzony link filtr mac, odwiedzony link ustawienia.
1: Ustawienia WPS.
0: Huawei link lista elementu.
1: Mamy S.
0: Huawei link lista elementu.
1: Mamy.
0: Koniec lista ustawienia stan WPS. Przycisk opcji oznaczone. Włącz.
1: Włączony.
0: Przycisk opcji nieoznaczony. Wyłącz.
1: Wyłączony.
0: Tryb połączenia. Lista rozwijana zwinięte PBC.
1: Mamy tryb PBC, czyli push button connection. Ale możemy mieć tryb PIN, że możemy się łączyć przez jakiś PIN, który się generuje i trzeba go znać i trzeba go wpisać w drugim urządzeniu. Można tak. Tak, bo to w liście rozwijanej...
0: Pusta, lista roz... List PIN punktu dostępu. PIN punktu PBC.
1: Albo PBC, PBC. Albo PIN punktu PBC. Dostępu.
0: Pusta, lista rozwijana, rozwinięte PBC. Pusta, klikalne, create button, random PIN, prompt button, wygeneruj PIN.
1: Możemy tutaj nakazać, pomimo tego, żeby wygenerować inny pin.
0: Klikalne create button, initial pin, default button, resetuj pin.
1: Aha, możemy zresetować pin.
0: Klikalne zastosuj.
1: No i zastosuj. A potem przejdź do tych...
0: Ustawień list zapust. Odwiedzony link zaawansowane. Odwiedzony link podstawowe. Odwiedzony link filtr mac. Odwiedzony link ustawienia WPS. Odwiedzony link DHCP.
1: Bo potem mamy DHCP. Jeszcze, proszę bardzo.
0: Huawei link lista elementów.
2: DHCP, czyli przypisywanie adresów IP adresi. Naszym
0: pole
2: lokalnym komputerom.
0: Pole edycji 168. Pole edycji 8. Pole edycji 1. Serwer przycisk opcji. Serwer DHCP. Przycisk opcji oznaczone. Włącz przycisk opcji nieoznaczone.
1: Wyłącz
0: zakresik pól, pole edycji 100 do... Pole edycji 200, pusta, 109, dzierżawa, pole edycji 86, zastosuj.
1: I dzierżawa.
0: Pole dzierżawa, DHCP, 192, 168, 800 do 192, 168, 8200.
1: Tak, i tak tu mamy.
0: DHCP na główek, list za bez ustawie, lista L, odwiedzony link ustawienia WPS, odwiedzony link DHCP, koniec lista ustawienia WPS.
1: Potem mamy ustawienia VoIP. I teraz ustawienia VoIP mamy.
0: Ustawienia VoIP.
1: Rozwijają nam się
0: lista
1: na...
0: elementów. Czy odwiedzony link server SIP.
1: Server SIP.
0: Odwiedzony link konto SIP.
1: Konto SIP.
0: Odwiedzony link szybkie wybieranie.
1: Szybkie wybieranie.
0: Koniec lista zabezpieczenia.
1: Znasz się na tym? Ja nie.
2: Jeszcze raz możesz powtórzyć, co tam jest?
0: List odwiedzony
1: ustawienia
0: link
1: VoIP rozwijają się
0: odwiedzony
1: na...
0: Odwiedzony link server SIP.
1: Server SIP.
0: Odwiedzony link konto.
1: Konto SIP.
0: Odwiedzony link szybkie wybieranie.
1: Szybkie wybieranie.
2: Ja podejrzewam, że tu jest kwestia no, ustawienia tych bramek SIP-owych, ale mówiąc szczerze, nie znam się na tym, a i też przypuszczam, że nie masz żadnego konta SIP skonfigurowanego.
1: Nie mam.
2: Więc...
1: Nie, w ogóle nie mam konta SIP. I teraz kwestia jest taka, czy oglądamy to, czy sobie pomijamy, bo...
2: Wiesz co, no i tak nie będziemy nic sensownego mogli o tym powiedzieć, więc... Jest, więc jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby sobie skonfigurować tę bramkę, to wygląda na to, że się da. Tylko ja chciałbym uczulić na
1: jedną... Coś się da.
2: Tylko ja bym chciał uczulić na jedną kwestię. Mogą być problemy, jeżeli jesteśmy za NAT-em. I jeżeli będziemy
1: no
2: korzystać
1: tak,
2: z bramek.
1: No tak, sieć mobilna. Polecam wtedy niestety wykupić odpowiednią usługę stosowną.

0: prawda, aby nie było tego, aby nie było tego typu niespodzianek, tak.
1: Konie zarządzanie. Lista LM odwiedzony link konto fit od konie zarządzanie. Diagnostyka zarządzanie.
0: Zarządzanie.
1: Zabezpiecz zarządzanie ustawienia VoIP.
0: Nie, zabezpieczenia, przepraszam. Chodzi się po tym jak po tekście i czasami, że tak powiem, się zapominam. Po tym mamy zabezpieczenia i zabezpieczenia rozwijają nam się.
1: Ustawie
0: na...
1: zabezpieczenia. Lista elementów 11 odwiedzony link zarządzanie kodem PIN.
0: Zarządzanie kodem PIN.
1: Odwiedzony link ustawienia zapory.
0: Ustawienia zapory.
1: Odwiedzony link filtr adresów MAC.
0: Filtr adresów MAC, kolejny.
1: Odwiedzony link filtr i sieci LAN.
0: Filtr IP sieci LAN.
1: Odwiedzony link serwer wirtualny.
0: Serwer wirtualny.
1: Odwiedzony link wyzwalenia portów.
0: Wyzwalenia portów. No, bardzo literówka. Fajne tłumaczenie.
1: Odwiedzony link ustawienia DMZ.
0: Ustawienia DMZ.
1: Odwiedzony link SIPALK.
0: SIPALK.
1: Odwiedzony link ustawienia UPNP.
0: UPNP.
1: Odwiedzony link ustawienia NAT.
0: Ustawienia NAT.
1: Odwiedzony link filtr nazw domen.
0: Filtr nazw domen.
1: Koniec lista zarządzanie.
0: No, także mamy całkiem tutaj rozbudowane to. Uważam.
1: Diagnostyka. Konie adres IP. Pole edycji.
0: No tu mamy stare.
1: Koniec lista zabezpieczenia. Lista L. Odwiedzony link ustawienia zapory. Odwiedzony link zarządzanie kodem PIN.
0: To co? Sprawdzamy? Zarządzanie kodem
2: zobaczmy
0: PIN
2: co,
0: sprawdzić.
2: Zobaczmy co jest. Myślę, proszę, że do wszystkich bardzo ustawień też nie będziemy gdzieś tam wchodzić, ale...
0: No nadredaktor będzie decydował.
2: Te najpotrzebniejsze myślę, że warto przejrzeć.
0: Zarządzanie kodem PIN.
1: Blokada karty SIM. Lista rozwijana zwinięte włącz. Kod PIN. Pole edycji zabezpieczone. Liczba pozostałych prób. 3. Zastosuj. Przejdź do...
0: Wszystko.
1: Lista rozwijana zwinięte włącz.
0: I teraz
1: list włącz, włącz.
0: Możemy mieć tylko włącz.
1: Bloka lista rozwijana, rozwinięte włącz.
0: Ale powiem wam jedną rzecz. Jak się logowałem na samym początku, to miałem takie pole wyboru, które mogłem zahaczyć. Wyłącz kod PIN. I na samym początku można było to wyłączyć.
2: A jak to jest, Robercie, jeżeli chodzi o zapamiętywanie przez urządzenie PIN-u? Jeżeli, jeżeli wprowadzisz kod PIN, to on zostaje zapamiętany, czy trzeba go wprowadzać za każdym restartem?
0: Trzeba go wprowadzać za każdym restartem, a mało tego, nie, urządzenie mi od razu proponuje, żebym wyłączył ten kod. Jest takie pole wyboru, od razu po tym wyłącz ten kod, nie będziesz miał problemów, wyłącz po prostu go i już. A jeżeli go nie wyłączysz, bo możesz, nie, tam ominąć to, i no wtedy cały czas będzie nam...
2: Będzie się upominać.
0: Przynajmniej w tej wersji firmware'u będzie się upominać o kod PIN. Uważam, że to jest wada akurat tutaj tego rozwiązania, no ale cóż, nie pierwszy, nie ostatni. No taki... Tak już ma, chociaż ja czytałem w internecie, że to jest wina akurat operatora, że zrobił taką, a nie inną nakładkę. Tak, a nie inaczej okroił ten akurat egzemplarz, tak powiem.
1: Zarządzanie kodem PIN na Google list, zarządzanie odwiedzony link ustawienia na odwiedzony odwiedzony link filtrujcie koniec list ustawienia VoIP. Odwiedzony link ustawienia zapory.
0: Mamy potem ustawienia zapory.
2: Zobaczmy, co tu mamy ciekawego.
1: Link www.ustawienia zapory. Włącz lub wyłącz funkcję filtra zapory sieciowej. Funkcję filtrowania adresów i obsługi pakietów. Testowych ping przesyłanych do portu WAN i filtrowania nazw domen są dostępne tylko wtedy, gdy zapora sieciowa jest włączona. Pole wyboru oznaczone. Włącz zaporę główny przełącznik zapory.
2: Tak, pole wyboru nieoznaczone.
1: Włącz filtr adresów IP.
0: Tak, potem mamy
1: pole wyboru nieoznaczone.
0: Włącz filtr adresów IP.
1: Pole wyboru oznaczone.
0: Potem mamy oznaczone.
1: Wyłącz ping do portu w sieci WAN.
2: No właśnie.
0: Wyłącz ping do portu w sieci WAN.
2: To sobie warto.
0: To chyba powinienem...
2: pole wyboru to sobie oznaczone. Warto odznaczyć.
1: Nieoznaczone.
0: O właśnie.
1: Wyłącz ping do portu w sieci WAN. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr nazw domen. Pole wyboru nieoznaczone, włącz filtr adresów NAT, klikalne
2: to
1: zastosuj.
2: To już zależy, jak sobie tam chcemy, bo te pozostałe filtry nazw domen, adresów i tak dalej, to sobie możemy definiować w pozostałych ustawieniach.
0: Tak, jak ja teraz wyłączyłem ten ping, który tam był włączony przez przypadek, to mi powiedział, że sukces i że sobie włączyłem ten... Chodzi o to, że jak jesteśmy za NAT-em, znaczy bez NAT-u, to można nas pingować, a jak nie, to... To się nie da.
2: A to się czasem tak, przydaje do celów, tak, to masz tak. rację. Natomiast no ja mogę powiedzieć, że to się czasem przydaje do jakichś celów diagnostycznych. Czasem niektóre strony również, jeżeli ten ping jest włączony, działają lepiej, jeżeli one tam sprawdzają na przykład, nie wiem, naszą sesję albo jakieś podobne rzeczy.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Ustawię zabezpieczenia. Ustaw za listę odwiedzony link ustawienia zapory. Odwiedzony link zarządzanie kodem PIN. Odwiedzony link filtr adresów MAC.
0: Potem mamy filtr adresów MAC.
2: No to myślę, Chodzimy. Że to myślę, że nie ma sensu, bo tam
0: bliźniaczy tam,
2: tak,
0: jak
2: bliźniaczy w tym.
1: Odwiedzony link filtr IP sieci LAN.
0: Filtr IP sieci LAN.
2: Możemy zobaczyć, co to jest. Czy to w ogóle nam zadziała?
1: Ramka, bo koniec ramka, uwaga, filtruj sieci LAN MAC, filtruj pakiety za pomocą następujących reguł określonych dla protokołu port, lista elementów, 2.tor, port sieci LAN / WAN, zakres wartości dla portu LAN / WAN wynosi od 1 do 65 535, .tor, uwaga, ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku zastosuj, koniec lista nagłówek, poziom 2, lista filtrów i sieci LAN. Tabela z 1 linii LAN, 7 kolumn adres i plan, port LAN, adres i port LAN, protokół, status, opcje, koniec, tabela pusta.
2: No
1: dodam.
2: Tak, i tu możemy, tu możemy sobie ustawiać filtry w zależności od portów, protokołów, na konkretnych portach.
0: Dokładnie.
2: Jak to ma działać, no takie dosyć rozbudowane możliwości. Pytanie, czy rzeczywiście... ktoś to na co dzień wykorzysta. Podejrzewam, że nie.
0: No,
1: lista filtrów i
0: ja na pewno nie.
1: Odwiedzony link filtr adresów, serwer wirtualny.
0: Potem mamy serwer wirtualny.
2: Serwer wirtualny, czyli tak zwane przekierowywanie portów.
0: Interesuje pana, pan redaktora?
2: Pytanie, czy naszych słuchaczy interesuje. Możemy zajrzeć.
0: Proszę bardzo.
1: Link serwer wirtualny. Skąd FTP lubimy skonfigurowanie serwera
2: wirtualnego? Jeżeli jesteśmy za natem, to i tak nam to nic nie da, ale jeżeli nie jesteśmy, no to...
1: Lipu porcze dla portu punktor protokół pro punkto uwaga usta koniec lista nagłówek poziom 2 lista serwerów wirtualnych tabela z jed port van adres i port la protok status opcje koniec dodaj.
0: I tutaj
2: możemy
0: dodać.
2: Protokół. Są tabelki, więc wydaje się, że jest
1: koniec,
2: to
1: tabela, lista serweru.
2: W miarę ok.
0: No, w miarę.
1: Lista LM, punktor, protok, punkt, dlpor, punkt, punkt,
0: lista
1: odwiedzony link ustawienia NAT, odwiedzony link ustawienia UTMP, odwiedzony link Sitalk, odwiedzony link ustawienia DMZ, odwiedzony link wyzwalenia, odwiedzony link serwer wirtualny, odwiedzony
0: link.
1: Oto
0: mamy wyzwalenia portów.
2: Tak, czyli wyzwala, czyli tak jakby nie do końca przekierowanie, ale po prostu odblokowywanie. Tak, odblokowywanie pewnych portów w zaporze.
0: Czy interesuje?
2: To myślę, że niekoniecznie, bo to i tak, jeżeli ktoś będzie potrzebował, to sobie włączy, co trzeba tam
1: ustawienia portów.
0: Ustawienia DMZ.
2: Czyli możemy
0: czyli
2: do strefy
0: strefa zdemilitaryzowanej
2: sobie coś dodać, nasz
0: tak,
2: komputer.
0: I to działa prosto, sprawnie i bez problemu, jeśli ktoś jest bez NAT-u. Ale nie wiem, czy tam zaglądać też?
2: Możesz zobaczyć, bo to jest akurat, to będzie proste.
0: DMZ,
2: żeby pokazać.
1: Link, lista elementu, koniec lista ustawienia DMZ na górę. Jeżeli nie można uzyskać dostępu do aplikacji uruchomionej na urządzeniu,
0: należy włączyć
1: DMZ i pol adres i DMZ wpisać adres i tego komputera.
0: Stan
1: po trzeci DMZ. Przycisk opcji nieoznaczone.
0: Włączona.
1: Przycisk opcji oznaczone. Wyłączone. Adres i DMZ. Pole edycji niedostępne. 192. 168800.
0: Jest adres tam domyślnie jakiś pisany, DMZ.
2: Gdybyśmy to włączyli, to po prostu możemy to zmienić.
0: Dokładnie, dokładnie. I to jest całość, jeśli chodzi o DMZ.
2: I podajemy tu adres IP naszego komputera, który chcemy umieścić w DMZ.
0: Tak jest.
1: Ethernet, lista L, odwiedzony link ustawienia zapory. odwiedzony link filtr adresów NAT, odwiedzony link filtr i sieci LAN, odwiedzony link serwer, odwiedzony link wyznalenia portów, odwiedzony link ustawie, odwiedzony link
0: zipalk. Zipalk,
2: zipalk. Zipalk. To... Zapewne to, tam będzie z jakiś to, jeden przełącznik, ale możemy zobaczyć.
0: Tak. No proszę bardzo.
1: Huawei, link www.ustawienia zipalk, urządzenie obsługuje funkcję zipalk, aplikacja zipalk, uruchomienie umożliwia poprawną komunikację
0: z innymi aplikacjami internetowymi.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Pole wyboru nieoznaczone.
1: Włącz funkcję zipalk.
0: Zipalk.
1: Pole edycji niedostępne 5060.
0: I zastosuj.
1: Przejdź do.
0: Przejdź
2: do. Ale i tak, jesteśmy, i tak jesteśmy za NAT-em, więc...
1: Odwiedzony link serwer wirtualny. Odwiedzony link ustawienia DMZ. Odwiedzony link Zipalk. Odwiedzony link ustawienia UPNP.
0: Ustawienia UPNP. Universal Plug and Play. Polecam. Włączone bądź wyłączone. Mogę sprawdzić, proszę bardzo, szybko.
1: Huawei, link www.ustawienia.upnp na architektura UPNP zapewnia bezpośrednią łączność przeczoną między komputerami, urządzeniami,
0: gospodarstwa domowego,
1: urządzeniami elektronicznymi, urządzeniami bezprzewodowymi. Jest to protokół.
0: Bezprzewodowymi.
2: Może dajmy syntezie przeczytać.
1: Architektury oparty na ustalonych standardach, takich jak pakiet protokołu internetowego TCP/HTTP/XML oraz SOAP. UPNP. Przycisk opcji oznaczone. Włącz przycisk opcji nieoznaczone. Wyłączone. Zastosuj. Przejdź do.
2: Włącz,
1: zastosuj.
2: Wyłącz.
0: Czyli to wszystko.
2: Czyli
0: włącz, wyłącz.
2: UPNP, tak.
0: Domyślnie jest wyłączone, ja włączyłem.
2: Tak, aczkolwiek i tak nic ci to nie daje, jeżeli jesteś za NAT-em.
0: Wiem.
2: Tak, pokrótce, pokrótce mówiąc, UPNP, Universal Plug and Play, otwiera automatycznie porty na routerze. Aplikacja wysyła do routera informację, ja potrzebuję tego i tego portu, proszę mi go otworzyć. No i router grzecznie otwiera.
0: Dokładnie. Potem mamy ustawienia NAT.
2: No to zobaczmy, co tam mamy.
0: Proszę bardzo.
1: Ustawienia elementów, koniec lista ustawienia NAT na główek poziom 1. Symetryczny mechanizm NAT często stosuje się w przypadku bramek o podwyższonych rygorach zabezpieczeń. NAT typu asymetrycznego zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa, jednak umożliwia poprawną pracę niektórych aplikacji i wyższą zgodność z aplikacjami konsumenckimi, na przykład w konsolach gier. Przycisk opcji oznaczone, asymetryczny. Przycisk opcji nieoznaczone, symetryczny, zastosuj.
0: O to tu chodzi, proszę państwa. Prawdę mówiąc,
2: krótko mówiąc, jak jedno nie działa dobrze, to zmieniamy na drugie i może zadziała.
0: Dokładnie.
2: Tak,
0: ale na razie działa.
2: Najprościej tłumacząc.
1: Ustawienia na zarządzam listę. Koniec lista. Odwiedzony link ustawienia na odwiedzony link filtr nazw domen.
0: Filtr nazw domen.
2: No to mamy filtr, możemy sobie gdzieś tam zabronić na przykład wchodzenia na konkretne
1: diagnostyka
2: strony.
1: Diagnostyka, zarządzam.
0: Dokładnie.
1: Lista elektronika, zarządzanie.
0: Potem mamy menu zarządzanie.
1: Zabezpiecz, zarządzanie.
0: To rozwija nam
1: lista
0: się na...
1: Lista elementów, czy link ustawienia hasła.
0: Ustawienia hasła.
1: Link ustawienia fabryczne.
0: Ustawienia fabryczne.
1: Link restart urządzenia.
0: Restart urządzenia.
1: Koniec lista diagnostyka.
0: Myślę, że to chyba nie wymaga jakichś większych...
2: Nie, tym bardziej, że to są bardzo standardowe opcje.
0: Dokładnie, czyli albo przywracamy router do ustawień fabrycznych.
2: Albo nadajemy nowe
0: albo
2: hasło.
0: Albo restartujemy, albo nadajemy nowe hasło.
1: Lista koniec lista nagłówek poziom 1 ustawienia na...
2: No,
1: lista elementów,
2: jeszcze.
1: Czyli
2: diagnostyka
1: urządzenia.
2: Jest jeszcze.
1: Koniec lista diagnostyka.
0: Diagnostyka. Tutaj
1: zarządzam diagnosty, lista elementów, 4 odwiedzony link, statystyka.
0: Statystyka, czyli ile czego pobraliśmy, wysłaliśmy i tak dalej.
1: Odwiedzony link, informacje o urządzeniu.
0: Informacje o urządzeniu, za chwilę tu wejdziemy.
1: Odwiedzony link, diagnostyka.
0: Diagnostyka, czyli ping, traceroute i tego typu rzeczy.
1: Odwiedzony link, klienci Wi-Fi.
0: I klienci Wi-Fi.
1: Koniec lista, nagłówek, poziom 1, ustawienia na listę, odwiedzony
0: ja
1: link, statystyka.
0: Muszę...
1: Odwiedzony link, informacje o urządzeniu.
2: Informacje o urządzeniu. No, statystyka.
0: Właśnie.
2: To...
0: A wiadomo, ile pobraliśmy,
2: ile wysłaliśmy. Jest to czytelne w jakiejś
0: tabelce. Można wyczyścić tam historię. Tak, ja to możemy tam nawet wejść.
1: Informacje o urządzeniu na odśwież. Nazwa urządzenia 5186 622. e-mail 805260 mój numer nie znam wersja cel wersja program 21 wersja interfejsu www.16 adres mac 5c8 adres IBAN 5100 minus 111 dbm.
2: O właśnie.
0: O właśnie. I tutaj się zaczyna.
1: Minus 79 dbm.
0: RSRP i RSSI. Receiving RS Signal RP Power i Receiving Signal Strength. I teraz tak, o ile tutaj mamy bardzo dziwnie, proszę Państwa, bo tak na przykład tutaj mamy, proszę Państwa,
1: minus
0: 79 dbm, czyli wcale nie jest tak najgorzej, ale RSRP mamy minus 111, czyli tak, mamy dość silny sygnał, ale mało przydatny.
2: Ciekawe czemu.
0: Tak to wygląda. Taka sieć, albo tak antena, albo tak, no, wiele rzeczy, tak, może na to wskazywać. No tak mamy. No tak nam to pokazuje. Aha. Ja podejrzewam, że gdybym przestawił antenę,
2: no to
0: by nam to pokazywało
2: zmieniło.
0: Inne. Coś by się zmieniło. Nie wiem jak bardzo, nie wiem jak mocno i nie wiem na ile. No mogę spróbować, aczkolwiek to wymaga pewnej ekwilibrystyki, ale...
2: Miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, jeżeli ktoś miałby ochotę zapytać o coś związanego z prezentowanym dziś routerem. Kolejny router firmy Huawei.
0: Przedstawiłem.
2: Nie jest gorzej. Czy jest lepiej?
1: Ale
0: zaraz powiem dlaczego. Odświeżyć.
2: On sam nie odświeża tego.
0: Muszę, nie, muszę mu kliknąć odśwież i... No nie jest taki.
1: Minus 112 dbm, minus 79 dbm, minus 112 dbm.
0: A, 112 mamy, czyli jeszcze gorzej.
2: Jeszcze gorzej, no mówiłem, żeby nie pogorszyć.
1: Minus 112 dbm.
0: Ejajajajaj, cały plus, ale już poprawiamy, błąd weryfikujemy.
2: Zaraz będzie jeszcze gorzej.
0: No.
2: Może 113 będzie.
0: Ja bym chciał jednak pokazać słuchaczom LTE Advanced.
2: No właśnie, bo zaraz będziemy będziemy pokazywać
0: to, co możemy pokazać, może tak? Odśwież, o.
1: Minus 80, minus 109 dbm.
0: O, minus 109, o, polecam.
2: Tak, ale tu masz minus 80.
0: Tu mam gorsze.
2: No, to niestety, może już lepiej nic nie zmieniaj.
0: No cóż, no, takie życie, proszę Państwa. Ale tak, tu mamy diagnostykę taką.
1: Informacje o urządzeń, list odwiedzony, link diagnostyka. Odwiedzony link klienci Wi-Fi, odwiedzony link informacje o urządzeniu, odwiedzony link
0: statystyki, jeszcze chciałeś statystyki. Tak,
2: zobaczmy, co tam jest ciekawego.
1: Lista statystyka na nagłówek poziom 2.6 komórkowa, przesłane dane z 75-78 MB. Czas trwania 0055, wszystkie przez 28-27 GB. Czas pracy urząd 69-11-25. Podane ilości danych są orientacyjne operatorem. Wyczyść historię.
0: A, wyczyść historię.
1: Przejdź do...
2: I tyle.
0: I to wszystko.
1: Wyczyść historię.
0: Wyczyść historię, oczywiście tekstowy, klikalny, tak to widzi.
1: Ale to można... Diagnostyka, lista L, odwiedzony link, informacje urząd, odwiedzony link, diagnostyka, odwiedzony link, klienci Wi-Fi, odwiedzony link, diagnostyka.
0: Co mamy diagnostykę? Menu diagnostyka.
1: Linku, lista elementu, koniec, lista diagnostyka, metoda diagnostyczna. Lista rozwijana, zwinięte, ping.
2: Ping albo traceroute pewnie.
1: Lista ping, prace route, tak. ping, prace route, ping.
0: Tylko mamy to.
1: Docelowy adres i pole edycji. Rozmiar pakietu, pole edycji 1,9000 bajtów. Okres limitu czasu, pole edycji 4,1,10 sek. Pole wyboru nieoznaczone, nie fragmentuj.
0: I nie fragmentuj.
1: Zastosuj.
0: Co to mamy tutaj?
1: Diagnostyce. odwiedzony link, diagnostyka, odwiedzony link, informacje o urządzeniu, odwiedzony link, statystyka, odwiedzony link,
0: diagnostyka, ja jeszcze...
1: Koniec lista, diagnoz, list, odwiedzony link, diagnostyka, odwiedzony link, informacje o urządzeniu, odwiedzony link, statystyka. Koniec lista nagłówek, lista elementów, 8 lista elementów, 4 odwiedzony link, klienci Wi-Fi.
0: Jeszcze klienci Wi-Fi.
1: Huawei, link, lista
2: ktoś
1: elementów,
2: jest podłączony z siecią mikropuszek.
1: Tabela, wie, adres, nazwa hosta, adres, ma czas, kolon, koniec, tabela, przejdź do, link, window, krok, przejdź, tab, adres, nazwa hosta, adres i pit. Koniec tabela nagłówek poziom 2 połączeni klienci Wi-Fi lista L odwiedzony link diagnostyka.
0: Bo powinien mi się połączyć mój telefon, a się nie połączył.
2: Nie połączył się z siecią mikropuszek telefon. Ani z mikropuszek, ani z mikropuszek nie.
1: Odwiedzony link statystyka.
0: Tak,
1: odwiedzony link informa od koza zabezpieczeń zarządzanie. Diagnosty lista elementów 4 odwiedzony link statystyka.
0: I to mamy już całe menu tego routera. Tak ja przynajmniej uważam.
2: Teraz możemy pokazać.
0: Mamy jeszcze link pomoc, chciałem powiedzieć, i tam jest instrukcja sobie do poczytania.
2: Przydatna?
1: Link, lista, lista, odwiedzony link ustawienia, odwiedzony link udostępnianie, koniec, wyloguj. Link pomoc. Instrukcja obsługi Internet Explorer.
2: Lista,
1: link,
2: to,
1: link,
2: stan
1: ikon, link, szybka konfiguracja, link, połączenie.
0: Tak to wygląda.
1: Link, statystyka, link, wiadomości, tekst, link, używanie funkcji ust, link, aktualizowanie.
0: Natomiast dla mnie już nie jest przydatna, ponieważ już tyle tych routerów przeszło przez moje łapy, że ja już mniej więcej coś wiem. Natomiast dla przeciętnego użytkownika jak najbardziej się przyda. Jest jak wiesz, jest klarowna.
2: Fajnie, tak, że jest online. Jest fajnie, że jest online, a nie jest na przykład w postaci tylko jakiejś książeczki. Bo
0: dla to, nas nie, to jest inaczej. Ona jest online, ale ona jest na tym routerze.
2: Tak, tak.
0: Czyli ona jest jakby w postaci linków, natomiast ona jest na routerze. Czyli jak nie będziemy mieli dostępu do internetu, a połączymy się z routerem, to możemy spokojnie tę instrukcję czytać. Mhm. Tak, bez problemu. Bez problemu.
1: Odwiedzony link pomoc, lista element ustawienia odko. Wyloguj.
0: Wyloguj.
1: Bramka, kom, link, czy na pewno chcesz się wylogować, link.
0: Okej. I teraz proszę Państwa, ja się wylogowałem, ponieważ chcemy teraz Państwu pokazać jakby korzyści z sieci LTE Advanced, na przykładzie operatora, który tą sieć preferuje i ją zachwala wszemi wobec.
2: Czyli plusa, tak?
0: Plusa. No tak, no skoro oni zachwalają, a oni zachwalają najbardziej, no to pokażmy. Ja spinguję teraz... Na przykład tyflopodcast.net, nie wiem, czy to dobry pomysł.
2: Możesz spróbować.
0: Czy może co innego?
2: Nie no, myślę, że tyflopodcast będzie okej.
1: Okay. Uruchamianie dla CMD administra.
0: Tutaj wchodzę w konsolę wiersza. Co mi zrobiłem?
1: Minus.
0: T. Chyba bez spacji.
1: Stacja. T-I-F-L-O-P-O-D-C-A-S-T-K-R-E-T.
0: No.
1: Badanie tyflopodcast.net 176
0: i teraz, żeby nie było, stoper, postanowiliśmy dla zaoszczędzenia, zrobimy to tylko przez minutę, no ja wiem, że to nie jest, będzie miarodajne, ale też szkoda czasu słuchaczy, prawda? Też tak myślę.
2: Dokładnie.
0: Żeby mniej więcej pokazać jak, co, z czym jest... Jeszcze jest 20 sekund, jeszcze jedna minuta nie minęła.
2: Po prostu musimy chwilę poczekać. Tak, odpowiada, cały czas odpowiada tyflopodcast na linki.
0: Tak, odpowiada. Zobaczymy.
2: Zaraz sobie będziemy mogli zobaczyć statystykę. 40 sekund.
0: Tak, jedna minuta, żeby nam tutaj...
2: I? koniec.
1: Kopiuj statystyka badania ping dla 176, 120, 183, pakiety wysłane równe 68, odebrane równe 68, utracone równe 0,0% straty, szacunkowy czas dłożenia pakietów w milisekundach, minimum równe 59 ms, maksimum równe 79 ms, czas średni równe 67 ms, control CCC większe.
0: No i tak tutaj to się przedstawia przy tym zasięgu i przy tym, przy tych możliwościach. Czy jest to imponujące?
2: Jak to jest, Robercie, z prędkościami? Bo no, LTE Advanced miało być szybsze. Też.
0: Może, znaczy, z moich doświadczeń, które mam, jest tak, że jeżeli obsługujemy LTE Advanced, znaczy jest w obsłudze LTE Advanced, to prędkości są szybsze. Ale jeżeli obsługujemy normalne LTE, to owszem, to LTE działa, ale to LTE wcale nie jest szybsze, ja bym powiedział, że nawet jest wolniejsze.
2: Rozumiem.
0: I to tak sporo. Więc po mojemu, jeżeli nie obsługujemy LTE Advanced, znaczy nie mamy w rejonie takiego BTS-a, to nie ma po co się porywać na taki sprzęt. Aczkolwiek możemy to inaczej załatwić. Możemy powiedzieć tak, my myślimy przyszłościowo. To, że teraz nie ma, nie znaczy, że nie będzie.
2: Bo całkiem możliwe, że za jakiś czas się pojawi.
0: Że za chwilę, za dni parę, bo to sukcesywnie przecież wszystko się wdraża, pojawi nam się LTE Advanced, tak?
2: I wtedy może się przydać.
0: Natomiast ja proponuję, żebyśmy zobaczyli, jak tutaj mamy z prędkościami na zasadzie testu z Pixnetu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
2: Myślę, że tak.
1: Może 500. Otwieram przegramul poledy, amulok 300 pir. Zapis pasek nasz, zapis stat Pixnetenk. Biblioteka sek, widok, lista, 5 setembe.bin 2%, pozostały czas 3 minuty, 5 sekund, 12:06, 5 setembe 1 bez les, 5 setembe.bin 6%, pozostały czas 3 minuty, 10 sekund, 34:01, 5 setembe 2 bez les, 5 setembe.bin 10%, pozostały czas 3 minuty, 21 sekund, 5:02:0, 5 setembe 2 bez les, 5 setembe.bin 13%, pozostały czas 3 minuty 57 sekund 67:0 z 5 setembe 1 bez les.
2: Szału nie ma.
1: 5 setembe.bin 17%, pozostały czas 3 minuty 37 sekund 87:7 z 5 setembe 1 bez les.
2: Pewnie gdybyśmy byli w jakichś warunkach laboratoryjnych, to byśmy tu
1: pozostały czas 2 minuty 58 sekund 110 z 5 setembe 2 bez les.
0: Ale 2 MBPS już.
1: 5 setembe.bin 27%, pozostały czas 2 minuty 26 sekund 137 z 5 setembe 2 bez les, 5 setembe.bin 30%, pozostały czas 3 minuty 3 sekundy
2: 5 setembe.bin 7%,
0: pozostały czas 3 minuty 7 sekund
1: 5 setembe.bin 36%, pozostały czas 4 minuty 180, widok drzewa
2: pobrysta 5 setembe,
1: wstrzymaj lista 5, zmów 1, anuluj lista 5,
2: i anulujemy pobieranie,
1: biblioteka nie,
0: tak, ja spróbuję teraz to wystawić przez okno, tą antenę, miejmy nadzieję, że się uda.
2: No i miejmy nadzieję, że nam się tu kolega nie zaziębi, wszak zima się zbliża wielkimi krokami.
0: Zima się zbliża i tutaj zima jest.
2: No, w końcu biegun zimna Polski, tak?
0: No, tak jakby nie patrzeć.
2: Suwałki.
0: Niestety. Tak.
2: Ja przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę zapytać nas o coś,
0: śnieg,
2: to tyflopodcast.net.
0: Śnieg leży na parapecie, proszę pana. O, ma, ma, to boska. Co to się porobiło?
2: Nie wiem.
0: Śnieg leży na parapecie I proszę Państwa, dużo śniegu i ta antena będzie cała ośnieżona, jak ona z powrotem tu wróci, ale wszystko dla Państwa, wszystko dla słuchaczy Tyflo Podcastu. No, pierwszy śnieg.
2: No to próbujemy jeszcze raz. Czy śnieg polepszy Tak, ale to już jest imponująca prędkość.
0: Już się pobrało 500 mega.
2: Ładnie. Ładnie. To już jest ładne, aczkolwiek no nie ukrywajmy, że na zwykłym LTE też się da taką prędkość.
0: Oczywiście, że tak. Ja powiem więcej. Możemy sprawdzić teraz, teraz jak wygląda ten parametry.
2: Jak wyglądają parametry sygnału?
1: Link krótkie kody, link aktu, odwiedzony link ustaw, pole edycji,
2: zaufadem. Trzeba się oczywiście zalogować.
0: Tak.
1: Znajdź biedę, lista elementów, 8, klikalne, diagnostyka. Koniec, lista nagłów, klikalne, klikalne, klikalne diagnosty, lista, klikalne, odwiedzony link, informacje o uchwale 5183, link otwórz, co, link, tabela RSI, minus 93 dBm.
0: RSI mamy,
1: RSRP, 5107, adres IP, RSRP.
0: Może tak, RSRP,
1: minus 93 dBm.
2: Było 111 w porywach do 112.
0: Tak, ale
1: minus 67 dB.
0: Minus 67 mamy.
2: A tu było minus 80.
0: Minus 80.
2: Tam 70. Tak, tak. 7.
0: Czasami 79. 79.
2: A, 79.
0: Okay. Także tutaj jest duża różnica. Natomiast co jeszcze bym chciał pokazać, jak już. Chciałbym pokazać.
1: Lista link wyloguj.
0: Jakie tutaj będą?
2: Ping.
1: Ranka, kolin, czy na pewno link, ok.
0: Jakie tu będą pingi? Właśnie. Nie wiem, czy to ma sens.
2: Myślę, że sprawdzić zawsze warto. Aczkolwiek jakiejś imponującej poprawy się nie spodziewam. Chociaż.
0: No, zobaczymy. Minus T. Ja jeszcze tutaj wysteruję
2: stoper.
0: Nasz stoper. No i włączamy. No i
2: czekamy.
0: Słyszymy odliczanie naszego stopera. Tutaj.
2: A teraz słyszymy
0: w międzyczasie
2: stado zegarów.
0: Tak, i minęła kolejna godzina audycji, czyli godzina 21. Słuchajcie Państwo Tyflo Radia. Szkoda, że nie ma nikogo, kto by chciał jakieś pytanie zadać, bo może myśmy coś przeoczyli.
2: Widocznie
0: sprawdzamy LTE Advanced.
2: Widocznie mówimy na tyle zrozumiale, że słuchacze nie mają pytań.
0: Sprawdzamy LTE Advanced albo LTE Ultra, w zależności jak kto nazywa. I
2: jeszcze
0: jak
2: 10
0: się
2: sekund.
0: Nazywa to... Uwaga.
2: Zaraz będzie koniec. Kopiuj statystyka badania dla 176/123. Pakiety wysłane równe 60, odebrane równe 60, upracone równe 0,0% straty. Szacunkowy czas włożenia pakietów w milisekundach. Minimum równe 58 ms, maksimum równe 84 ms, czas średni równe 70 ms. Chyba nawet jest gorzej niż było. Znaczy ta maksymalna wartość jest gorsza, bo tam... Bo minimalna była 60 coś wcześniej, a teraz mamy 58, ale maksymalna to była 70 ileś milisekund, teraz nam skoczyła powyżej 80. No, ale szybciej jest.
0: Ano, ale szybciej jest. Natomiast czy teraz cię interesuje to, żebyśmy zrobili przerwę muzyczną i ja przełączę karty na innego operatora?
2: Oczywiście, że mnie interesuje.
0: Fizycznie przełączyć simki i w tych samych warunkach porównamy. W tych samych warunkach porównamy po prostu, jak będzie się to sprawdzało z siecią T-Mobile. Dodam, że według tego, co powiedział konsultant, w moim rejonie na razie nie jest obsługiwana sieć LTE Advanced przez T-Mobile, więc zobaczymy, jak ten router działa sobie z
2: zwykłym LTE.
0: Ze zwykłym LTE, co potrafi. I wtedy Państwo porównacie po prostu, jak to wszystko się przedstawia.
2: Jestem za.
0: Ja jeszcze nie powiedziałem, nie wiem, czy nie warto zobaczyć wysyłki.
2: A czy mamy jak to sprawdzić?
0: No, jak chcesz, po prostu na nasz serwer tutaj.
2: To sprawdźmy.
0: Więc ja pozwolę sobie uruchomić Total Commandera, bo taki lubię. Co ja zrobię? Kupiłem, to mam.
1: Auda precy, połącz serwer FTP, lista prawy, zaznaczony moje FTP.
0: Połącza się z FTP.
1: Ustawię total.torrentym www. Nie znamy.
0: Nie ma tu żadnych torrentów, wszystkie katalog
1: torrentów nie było.
0: Tutaj mam jakiś audiobook, no powiedzmy, że żywe trupy. 400 megabitów. 400 megabajtów. Zobaczymy, jak on będzie szybko szedł na ten serwer. Wysyłamy. Proszę.
1: Total commander amuliczy. Przegląd ekranu, pauza, mul, 3% do ZDR, wysyłanie 18186240 bajtów, 2815 kilobajtów, slash S2min. Wysyłanie
2: 34386
1: bajtów, 1517 kilobajtów, slash S4min. Wysyłanie 49771200 bajtów, 1715 kilobajtów, slash S4min. Wysyłanie 68109208 bajtów, 216 kilobajtów, slash
2: S3min. Wysyłanie 89327872 bajtów, 2563
1: kilobajtów, slash S3min.
0: Bo wysyłanie już 7446200. Już mówię dlaczego, ponieważ ten router, i to trzeba mu przyznać, dba przede wszystkim o stabilność połączenia kosztem jego prędkości. Tutaj to trzeba przyznać, przez okres testu, obojętnie jaki to by nie był, nie doszło do przycięć.
2: I rzeczywiście naprawdę słychać cię dobrze, nie ma żadnych zacięć, działa to bardzo, bardzo ładnie. Więc
0: to rzeczywiście jest stabilne. Tak. To trzeba przyznać, jest to stabilne. Może się to komuś nie podobać, ale kosztem prędkości mamy stabilność. I rzeczywiście tutaj im się to naprawdę udało. No to nam może już zatrzymam.
1: FTP dialog wysy. Total com zuc 0 zywetru list.
2: No widać, że po prostu się wysyła.
1: 214
0: megabajtów żeśmy wysłali.
2: Usłanie. Total com zuc 0.
0: To było po kontroli.
2: Tak.
0: Dlatego usunąłem. Bo po co komu? Po co komu?
2: To teraz robimy sobie przerwę.
0: Ja proponuję przerwę, tak. I ja wtedy przełączę karty i zobaczymy, jak to jest w przypadku sieci, która nie obsługuje LTE Advanced. A przynajmniej nie obsługiwała tego do dzisiaj, do godzin rannych.
2: Chyba, że dziś się coś zmieniło.
0: Konsultant.
2: Dobrze, tak, to teraz muzyka. To teraz muzyka, drodzy państwo. Wracamy do was za chwilę. No, już tym razem nie z LTE Advanced, a ze zwykłego LTE. No i już wracamy z naszą audycją. Prezentujemy w dalszym ciągu router. Robercie, jako posiadasz tego urządzenia, przypomnij jaki?
0: Może inaczej, dziękujemy firmie Phoenixer za udostępnienie egzemplarza, że tak powiem, testowego, nie wiem, swojego czy innego do sprzedaży, ale czy jak, ale w każdym razie udostępnili nam to.
2: To jaki to router?
0: Kilka dni. Huawei E5186. Który posiada możliwość odbioru internetu z prędkością do 300 Mbps. Teraz zmieniliśmy kartę SIM na kartę T-Mobile, tak? I mam nadzieję, że też nietnie.
2: Nie,
0: ale ja pozwolę sobie wejść z powrotem do naszego routera. I proszę państwa, taka ciekawostka. Może jeszcze tą diagnostykę zrobię. Diagnostyka.
1: List odwiedzony, link, informacje.
0: Informacje o urządzeniu. I schodzę teraz na sam dół strony. I co mam?
1: Link, otwórz
0: informację źródłową.
1: Link, polityka prywatności.
0: Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, nie mamy tych IPLi, nie mamy plus banków, nie mamy tych rzeczy. To nam się tu nie wyświetla. I teraz nie wiem, czy to jest z powodu routera, czy to jest z powodu karty, ale teraz nam się to nie wyświetliło. Taka ciekawocha.
2: No to co, to teraz pokażmy, jak to działa z prędkością.
0: A właśnie, już pokazuję to z prędkością. Antena jest dalej na śniegu, za oknem. Ja otwieram.
1: Aktualizacja pro audycja Teantal Klen. Audycja Mozilla. Ostrzeżenie URL od Betintowe. Proszę podać swój adres email to LED. Przeglądarka Mozilla Firefox Dom. Audycja Teantal Wid.
0: Zaktualizowano się Mozilla niechcący.
1: Mozilla ostrzeżenie Google Docu. Google
0: Nie chciało jakiś adres email. Zrobimy tak samo ten sam plik.
1: Pasek MPO. C.PIRSK. Google dokument zajęty. Obiekt. Plik
0: Zaczyna się trochę rozpędzać, ale powiem państwu szczerze i bez żadnych ogródek, przy zwykłym routerze LTE
1: ta prędkość
0: jest zdecydowanie
1: I teraz
0: jedna konkluzja. przy routerze Archer, który obsługuje tylko LTE, ściągam na poziomie 5 Mbps.
2: No, czyli zdecydowanie szybciej.
0: Różnica jest, tak, zdecydowanie szybciej. Natomiast nie ukrywam, pingi będą tutaj równie ładne.
2: No to zobacz.
0: Nawet ładniejsze niż. Proszę bardzo.
1: Audycja wideo.
0: Teraz odpalam.
1: Uruchamia CMD administrator C Windows System PIPMGSATIAMINTEXATPIFLOPODCAST.net.
0: Tyflo Podcast.net, jeszcze tu sprawdzę zegar. Stopę. Lecimy.
1: Badanie Tyflo Podcast.net.
0: I minutka. I minutka. Leci ping. No to nie jesteśmy więcej w stanie nagiąć.
2: Dokładnie.
0: Że tak powiem. Bo się nie da. Parametry sieci naprawdę mamy bardzo dobre. Mamy jeszcze lepsze niż z plusa.
2: No a działa. Tutaj. Jak działa.
0: A działa. Jak działa. Działa jak działa. Więc dlatego Państwu chciałem to pokazać, bo czasami naprawdę nie opłaca się. Wydawać tych pieniędzy, bo niby, że będziemy mieli lepiej.
2: U, a tu się w ogóle coś dziwnego dzieje.
1: Kopiuj statystyka badania ping dla 176, 9, 120, 183, pakety wysłane równe 37, odebrane równe 31, utracone równe 6, 16%, straty, szacunkowy czas dłożenia pakietów w milisekundach, minimum równe 55 ms, maksimum równe 68 ms, czas średni równe 59 ms,
2: kontrol CCC, ale czasy są ładne, ale tak. Nie podobają mi się te uciekające pingi. A właściwie uciekające pakiety.
0: Nie wiem dlaczego tak jest. Nie powinno tak być. Nie wiem, może się coś dzieje.

0: firma ma, tak?
1: To jest tylko SMB, tak.
0: No to podejrzewam, że będzie problem.
1: Tak, też mi się tak wydaje, że będzie problem. Natomiast no tak to wygląda, jak wygląda, proszę Państwa. Nie będziemy się czarować. Nie wiem, dlaczego są te uciekające pingi. Ich nie powinno być uciekających. Mogę jeszcze raz spróbować, jak
0: nie
1: chcesz,
0: no, ale wiesz, no, nie ma to sensu. No, pokazuje, że uciekają, no to uciekają i już.
1: W każdym
0: na
1: razie...
0: Na plusie nie uciekały.
1: Tak, na plusie nie uciekały. W każdym razie powiem tak. Jeżeli Państwo nie macie BTS-a, który obsługuje LTE Advanced, to po prostu warto zostać przy czymś, co ma zwykłe LTE. Bo będzie jednak... Znaczy, z pingami rzeczywiście może być lepiej, ja nie mówię. Z czasami pingów, ale z szybkością. Ja powiem tak, z moich doświadczeń. Można na przykład zrobić tak, że nam to downloaduje z prędkością na przykład...
0: Czyli pobiera.
1: 3 Mbps pobiera, tak. Ale wysyła bardzo kiepsko. No. Na przykład ma bardzo kiepski wysył, 400 kilo, 200 kilo, albo odwrotnie. Nie można tego jakoś wycyrklować.
0: Czyli jak się okazuje, no, teoretycznie to LTE i LTE Advanced ze sobą są
1: niby kompatybilne, a nie do końca.
0: Ale jednak no, nie do końca to tak działa, jakbyśmy sobie tego mogli.
1: A może jest to wina oprogramowania. Tego też naprawdę nie wiem.
0: To, co,
1: bo tak może być.
0: Tak, natomiast no, to, co jest w tym routerze, jest to najbardziej aktualna wersja tego oprogramowania dostępnego dla urządzenia.
1: Tak, w tej chwili tak. Aczkolwiek może operator powie, że no, musimy to i to uaktualnić, no i uaktualnimy, tak? Mhm. Nie wiadomo, urządzenie nie zostało wycofane z rynku, jak najbardziej jest w sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na razie sytuacja przedstawia się w ten, a nie inny sposób, proszę Państwa.
0: Czy jeszcze, Robercie, jakieś takie podsumowujące swoje, nie wiem, może wrażenia? Jeszcze coś chciałbyś dodać a propos tego?
1: Urządzenie
0: routera.
1: Ciężkie, solidne, stabilne jak najbardziej. To, że stoi w sposób pionowy, to jest chwalebne, bo mało miejsca zajmuje. Można tam włożyć gdzie
0: A czy
1: bądź.
0: Się grzeje mocno?
1: Jak pracuje na antenach wbudowanych, to troszkę się grzeje. Natomiast jak pracuje na antenach zewnętrznych, bo dodam, że tutaj pracuje na antenach zewnętrznych. Przykręcona jest antena do wejścia SMA, jest antena przykręcona, antena dualna LTE. To nie. Nie tak. Wiadomo, że jest lekko ciepło, ja nie mówię, tak?
0: Ale nie jakoś bardzo mocno.
1: Ale nie mocno. Natomiast jak pracuje na antenach wbudowanych, no to już ta ciepłość jest widoczna. To... Ale to nie jest gorące, nie, to nie parzy. To jest po prostu ciepłe.
0: Rozumiem.
1: Ja bym powiedział, że macie 20 stopni.
0: Okej.
1: Okay. No. Mniej więcej.
0: W każdym razie tak
1: urządzenie
0: działa.
1: Urządzenie stabilne, ja powiem, urządzenie stabilne i w ogóle i w szczególe. Natomiast proszę się zapoznać z tym, czy macie Państwo w swoim rejonie LTE Advanced.
0: A czy ty się, Robercie, orientujesz, jak to jest w ogóle z LTE Advanced? Czy tylko plus, czy jeszcze jacyś inni operatorzy wdrażają te technologie?
1: Jak najbardziej. Inni operatorzy nazwali to LTE Ultra. Bo plus sobie powiedział, o, my to będziemy tutaj Advanced, a inni, no to my Ultra Play, Orange i T-Mobile wdrażają.
0: Wszyscy wdrażają, tylko no, kwestia po prostu, czy są kompatybilne BTS-y czasu. W naszej okolicy.
1: Dokładnie, tylko kwestia jest czasu. Powiem tak, jeżeli BTS obsługuje LTE Advanced, mamy tuner, mamy router LTE, nie ma żadnego problemu, ten router LTE działa w sposób prawidłowy. Jeżeli mamy router LTE Advanced, tak to tu wychodzi, a mamy routery LTE, no to on działa, ale... szybkości, no to już widzisz, jakie są. Pomimo dobrych parametrów sieci, widzisz, jakie są szybkości, widzisz, jakie jest wszystko. Jak no powiedział, niestety. tutaj to było nawet pokazane bardzo, w bardzo takim przejaskrawionym, bo aż tak wolno to nie jest, ale jest dużo
0: ale
1: wolniej.
0: Jest wolniej.
1: Dużo wolniej. Dużo wolniej, tak. I nie ukrywam. I że tak powiem, będzie trzeba przejść na inne urządzenie

0: na szczęście możemy je, że tak powiem,
1: zwrócić.
0: Oddać po testach. Oddać po testach. No i to... Aczkolwiek nie ukrywam, może jak się pojawi w mojej okolicy LT Advanced, taki z prawdziwego zdarzenia z sieci, w której mam wykupiony internet bezlimitowy i on jest naprawdę bezlimitowy, żeby nie było, bez żadnych fupów i innych takich kruczków, to będę się mógł zainteresować tym urządzeniem, tak? Dlaczego nie?
1: No pewnie,
0: ono bo po prostu
1: technologia jest ciekawa, poczeka. Oferuje całkiem szybką transmisję danych. Natomiast
0: nie ukrywam, jeżeli zależy wam na pingach, na czasach, a nie na prędkości, tylko chcę mieć stabilne, chcę mieć ładne pingi, nie zależy mi na prędkości, to możecie sobie taki router nawet do zwykłego LTE nabyć. Bo naprawdę czasy, jak widzisz, tam były, fakt uciekło parę, ale tam była strata 10 milisekund. To bardzo niewiele. Jak na takie łącze bezprzewodowe.
1: To prawda. Natomiast no...
0: Także, na przykład to może kogoś interesuje, gra w gry jakieś, coś tamtego, tutaj online'owo, wykupić sobie bez NAT-u.
1: No tak, przy grach online jest istotne.
0: Przy grach to jest naprawdę... Tak, to jest naprawdę istotne, jak mamy pingi.
1: Szczególnie przy takich, gdzie tam się na przykład z kimś ścigamy, albo to są jakieś takie interaktywne strzelanki, czy inne rzeczy tego typu, no to jest ważny ten ping, to jest ważne, bo tam dokładnie. Się w milisekundy wszystko rozgrywa.
0: Dokładnie, tam się w milisekundy, nawet w grach audio, to jest też ważne, w tej chwili. I powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, no jest to takie, jakie jest. Musicie zdecydować. My pokazaliśmy. Mam nadzieję, że Państwo wyciągnęli jakieś wnioski, wyciągniecie wnioski po tym sprzęcie. No i cóż.
1: A
0: więcej chyba już nic nie dodam.
1: A przypomnijmy, Huawei E5186
0: stacjonarny router internetu mobilnego, jak i router zwykły, bo można go używać też w zwykły
1: router sposób. Kablowy. Prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję bardzo, Robercie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę.
1: A dociekliwe, mniej dociekliwe pytania zadawał Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradiu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19 w kalendarzu, mamy czwartek, to jest pierwszy dzień października 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Podcastu, na antenie Tyflo Radia. Witam serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a po drugiej stronie moi dzisiejsi goście, czyli Dorota i Tomasz Bileccy. Tak, teraz się muszę przestawić na zapowiadanie was jednym nazwiskiem. Witamy serdecznie.
3: No tak.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy dobry kolejne wieczór. Spotkanie na naszej antenie. Będziemy dziś mówić na temat akcesorium, które każdemu niewidomemu jest, myślę, że doskonale znane i zresztą z tym też nas, myślę, że kojarzy mainstream. I taka audycja, ta, którą dziś wspólnie poprowadzimy, to myślę, że będzie skierowana i po trosze do mainstreamu, i po trosze do takich użytkowników białych lasek, którzy dopiero swoją przygodę z tym sprzętem zaczynają, bo nie będziemy dziś mówić o nie wiadomo jakich bardzo zaawansowanych rzeczach, ale miejmy nadzieję, że każdy coś dla siebie wyciągnie z tego, prawda? Jeżeli ktoś szczególnie zaczyna.
4: Jedna tylko ewentualnie rzecz, bo wspomnimy też o takim nowym produkcie, który dostępny jest w firmie ECE, o nowych czeskich laskach, znaczy nowych u nas przynajmniej, nie wiem jak to jest w Czechach, ale w każdym razie u nas są nowe czeskie laski, kupiłem sobie taką laskę, no niestety dosyć niedawno, chyba z tydzień czy półtora tygodnia temu, więc nie mam jeszcze jakiegoś wielkiego doświadczenia, niemniej jednak jeżeli ktoś by coś chciał, to z tej audycji również czegoś się o tym dowie.
1: Dokładnie. Nasza audycja ma jak zawsze formę interaktywną, jeżeli nadajemy na żywo, więc zachęcamy do kontaktu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype, a nasz telefon 123 834 835. Zachęcamy do kontaktu, no to zacznijmy od tych podstaw największych. Właściwie jaką funkcję w przypadku osoby niewidomej pełni biała laska, bo to są funkcje dwie tak naprawdę, prawda?
4: No tak, są dwie funkcje. Funkcja orientacyjna, czyli żeby jakoś bezpiecznie sobie przejść z punktu A do punktu B. No i druga funkcja sygnalizacyjny, uwaga, idę. Po to jest ten biały pasek, biała folia, białe odblaskowe coś na tejże lasce. No i myślę, że nikomu tu nie trzeba mówić, że to jest znane, że to rzeczywiście ludzie wiedzą, o co w tym chodzi, i rzeczywiście z własnego doświadczenia to też myślę, że raczej kieruję do nowych użytkowników. Mogę powiedzieć, że nawet jeżeli z kimś idę ze złożoną laską, to jest dużo większa szansa, że na kogoś wejdę, że z kimś się zderzę, bo po prostu mówię oczywiście o takich miejscach raczej gwarnych, centra miast, jakieś przejścia duże, ruchliwe, centra handlowe itd., itp., więc jest duża szansa, że rzeczywiście nie obejdzie się bez jakichś drobnych spotkań, prawda, z człowiekiem z naprzeciwka, z laską, nawet jeżeli ona jest przy mnie, nawet jeżeli ona trzymam ją sobie w ręku, to rzeczywiście tego jest troszkę mniej. To nie jest oczywiście jakaś wielka różnica, niemniej zauważalna.
1: Dorota, z twoich doświadczeń, jak to wygląda? Ludzie rzeczywiście jakoś bardziej zwracają uwagę na to, żeby tam powiedzmy nie potrącić, albo jakoś bardziej uważać, że się poruszasz?
3: No, ogólnie tak, chociaż czasem mam wrażenie, że generalnie ludzie w dzisiejszych czasach to sami nie patrzą, gdzie idą. Niby wiedzą, gdzie idą, chociaż tak naprawdę to nie patrzą, i w sumie czasem ta laska to tak dla mojej ozdoby bardziej jest, ale też się spotkałam z takimi małymi laseczkami, ja wiem, z metr, może mniej, nawet chyba mniej, tak, to są takie cieniutkie, malutkie laski dla przewodnika.
1: Dla przewodnika, tak, czyli przewodnik bierze taką laskę, nie osoba niewidoma.
3: Nie. Znaczy właśnie osoba niewidoma może mieć tam swoją drogę.
1: Swoją, tak.
3: Ale jest taka, takie coś, ja wiem, kurczę, to jest bardzo małe. I na przykład właśnie jak się idzie z przewodnikiem i czasem ta osoba niewidoma po prostu trzyma tą laskę, no to przewodnik też może tak trzymać przed sobą, to właściwie żadnej innej funkcji nie spełni, bo z tym się iść raczej nie da.
4: Znaczy, z tego co wiem, wedle moich wiadomości, takie krótkie laski są raczej dla osób słowidzących, które generalnie raczej się poruszają jakoś tam
3: ale
4: samodzielnie.
3: Ale przewodnik też może to mieć.
4: Aha, a to o tym nie wiedziałem.
1: No to proszę.
3: Kiedyś właśnie też z instruktorem tam rozmawiałam i też może coś takiego być. Ale tak, no.
1: No właśnie, skoro jesteśmy już przy tych funkcjach laski, to myślę, że też od razu warto powiedzieć, że to jest coś, o czym mieliśmy wspomnieć później, ale tak siłą rzeczy nam to wychodzi teraz, że oczywiście sam fakt posiadania białej laski nie powoduje, że my z tą laską umiemy od razu chodzić. Jakieś lekcje orientacji są jak najbardziej wskazane, prawda? To nie jest dobrze, żeby się ktoś po prostu tak samo oddzielnie od razu wypuszczał z laską gdzieś tam. Warto się
4: no
1: najpierw
4: tak,
1: nauczyć
4: ale myślę, że o tym bardziej myślę powiem później, bo mam kilka spostrzeżeń na przestrzeni lat się nazbierało.
1: Okej.
3: Okay. No, tak.
1: No to przejdziemy sobie później do tego, a teraz proponuję w takim razie, żebyśmy o samych laskach w ogóle powiedzieli, bo no, wydawałoby się z pozoru prosta rzecz, jakiś tam kawałek kija, jak to mówią, kiedyś z opowieści słyszałem, że ktoś przyszedł z jakaś osoba niewidoma, coś mu się z laską stało, to się wspomagał kijem od mopa, więc potrzeba matką wynalazków. I można i w ten sposób, ale jednak no, po coś są produkowane te laski, no i są różne, różnych typów. Jak możemy je podzielić? To może teraz Doroto, ciebie poproszę, żebyś nieco więcej powiedziała, bo Tomek się już sporo nagadał.
3: To tak. Są laski z włókna szklanego, chociaż je to coraz mniej ich widzę. Z włókna węglowego. No i teraz właśnie Tomek ma też taką aluminiową.
1: Mhm. To dzielimy je ze względu na... ze względu na materiały. No i teraz dla kogo jaka? Czym się charakteryzuje?
4: Jest jeszcze drugi podział oczywiście.
1: No tak, ale to za chwileczkę powiemy.
4: O tym poniekąd już mówiliśmy.
3: W sumie jest jeszcze trzeci podział, jakby się tak uprzeć.
1: Okej.
3: Okay. Są i teleskopowe, i składane tak... Jak to nazwać? Po prostu zwyczajnie tak składane. Nie tak, że jedna część wchodzi w drugą, co jest w przypadku teleskopowych, tylko po prostu jedna część jakby do drugiej się składa. Nie wiem, jak to nazwać.
1: Po prostu z pewnych elementów są te laski złożone, tak? I nakładamy jedno na drugie.
4: Tak, i w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ten najnowszy produkt, który jest w ECE, czyli te laski czeskie, nowe, są również w formie, jak oni to określają, laski kombinowanej, czyli laski częściowo teleskopowej, częściowo składanej zwyczajnie.
1: Okej. Okay. To teraz może powiedzmy a propos tych materiałów.
3: To jeszcze nie składane, tak?
1: No tak, to też... Ale chyba jakoś mniej popularne, no bo to trochę utrudnia mobilność, tak?
3: Raczej je to widziałam, nie wiem, w jakichś... bardziej u instruktorów orientacji, gdzieś tam. A raczej ludzie, jak już podróżują czy coś, to wygodniej ze składaną jechać.
1: No tak, wygodniej
3: ją. Wszędzie można złożyć, włożyć i w ogóle.
1: Zgadza się. To teraz może powiedzmy o tych materiałach, bo powiedzieliśmy, z czego są wykonane, no to teraz co jest dla kogo? Czy to, nie wiem, fakt wykonania z konkretnego materiału ma jakiś wpływ na trwałość, na jakieś inne właściwości tych lasek? No bo po coś to jest, prawda?
4: No ma, oczywiście. To znaczy, to jest trochę tak, jak sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, to po prostu każdy ma jakiś sam swój typ, swoje jakieś przemyślenia na ten temat. Na pewno jest tak, że aluminium jest tańsze od włókna węglowego, czyli wszelkie laski aluminiowe będą raczej tańsze od lasek z włókna węglowego, przynajmniej jeżeli chodzi o tą samą serię, tą samą firmę i tak dalej, i tak dalej. Aluminium z kolei na pewno będzie się bardziej wyginać i rzeczywiście po jakimś czasie używania, przynajmniej mojego, jestem raczej duży, ciężki,
3: no tak,
4: szybko chodzę.
3: To znaczyć.
4: I ja dosyć często muszę te laski zmieniać. Po prostu rzeczywiście taka laska aluminiowa potrafi, jeżeli ktoś na nią wejdzie, jeżeli ona się jakoś wygnie, to ona potrafi nie wrócić tak do końca do prostej, tylko potrafi sobie zostać taka lekko wygięta. Oczywiście nie od razu, chyba że to są laski najtańsze. Są czasem jeszcze w niektórych sklepach rehabilitacyjnych dostępne takie laski. Też jakieś czeskie, nie pamiętam w tej chwili producenta, że są Polacy też chyba takie gdzieś tam kiedyś robili. Z takiego bardzo cienkiego aluminium. One są rzeczywiście bardzo lekkie. One są dosyć tanie, około 50 zł kosztują. One się charakteryzują tym, że mają taką gałkę na górze, kulkę taką.
3: Ach, o tych mówisz.
4: One są strasznie słabe, natomiast rzeczywiście są chyba najtańsze w tej chwili z tych wszystkich lasek. No i kiedyś miałem taką laskę, no tylko, że to było jeszcze za czasów szkoły chyba podstawowej, przełom podstawówki, gimnazjum. Wtedy się bardzo rzadko chodziło i chyba tylko dlatego ta laska mi chyba rok albo dwa wytrzymała. Myślę, że dzisiaj to by wytrzymała miesiąc albo mniej. W każdym razie, z drugiej strony, mając laskę z na przykład włókna węglowego, i jeżeli ona się wygnie za bardzo, to ona się po prostu złamie. Jak jest laska złamana, to koniec, część pieśni no, nie tak. ma. Z laską aluminiową, nawet wygiętną, jakiś czas jeszcze można pochodzić, dlatego znam wielu zwolenników lasek aluminiowych.
1: Ewentualnie można spróbować ją odkształcić w jakimś domowym warsztacie. Czy to już jest raczej niemożliwe?
4: Nie, można, tylko wtedy ta laska będzie łatwiej się odkształcać z powrotem.
1: Z powrotem, niestety, no oczywiście.
4: To niestety coś za coś.
3: Ja na przykład jestem zwolenniczką lasek z włókna węglowego.
1: Doroto, ale...
3: Pomimo, że to jest...
1: Do mikrofonu.
3: Pomimo, że to jest, no, dla niektórych dość delikatne, to u mnie to parę lat spokojnie, a chodzę sporo, nawet jakoś na słupy w miarę nie wpadam, więc te laski jakoś u mnie się nie łabią, rzadko kiedy wymieniam laskę.
1: Ktoś do nas się dodzwonił, więc spróbujmy odebrać telefon. Halo, kogo witamy?
5: Witam, tu Bartek po tej stronie.
1: Witamy cię, Bartku. I słuchamy.
5: No, ja swoją przygodę z białą laską zacząłem praktycznie od podstawówki, czyli jakieś, no, 10 lat temu to było w szkole, miałem zajęcia z orientacji przestrzennej. 2008 rok już, mogę się przyznać, udało mi się usamodzielnić, ale biała laska jest mi niezbędna, chociaż w tej chwili białej laski używam praktycznie jako takiego znaku ostrzegawczego dla poruszających się właśnie po ulicy, czy dla kierowców pieszych.
1: Aha, a z ciekawości w jaki sposób zazwyczaj się poruszasz oprócz białej laski? To jest przewodnik, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
5: Nie, ja się poruszam sam, więc stosuję tylko jako właśnie mówię, znak ostrzegawczy. Wyciągam, że tak powiem, laskę przeciwnie pod pełnym kątem, lekko nad ziemią, ale tylko wtedy jestem pewny terenu, to wtedy mogę iść w dobrym tempie, dość szybko. I wiem, że żadna przeszkoda, bo powiem, że tak powiem, nie stanie mi na drodze. Oczywiście jak jest widno, bo na tyle mi jeszcze wzrok pozwala, chociaż medycznie mnie uznają za osobę niewidomą, ale dzięki rehabilitacji przestrzennej udaje mi się swobodnie poruszać po moim mieście, po znanym terenie, ale jak już nie znam terenu, jest coś nowego, to niestety białej laski trzeba użyć w większym stopniu. Opatrzeć teren, jakie są przeszkody, gdzie jest krawężnik, gdzie się na przykład trawnik zaczyna. I w ten sposób właśnie korzystam z białej laski, chociaż nawiązując jeszcze do tych materiałów, o których mówiliście, ja jestem jednak przekonany do laski aluminiowej.
1: Właśnie z takich powodów, o których tu wspominaliśmy, że ona się tak łatwo nie złamie i można ją jeszcze spróbować się naprawić, czy to są jakieś inne powody?
5: Jeden z może niewielu powodów, drugim powodem to jest właśnie cena. Ja wiem, że laski grafitowe są bardzo drogie, słyszałem 150-160 zł i to na zamówienie, a nie zawsze takie zamówienie, można powiedzieć, że przyjdzie na czas, prawda?
4: Nie, znaczy te laski są normalnie w IWCE i tam w Altixie i tam jeszcze w paru innych firmach.
3: W Lumenie,
4: przez internet. One są zazwyczaj na stanie.
5: To jest, ale ja jestem bardziej przekonany do tych aluminiowych. One są dostępne praktycznie u nas w związku na miejscu. Ja do Związku Niewidomych mam bardzo krótką trasę, więc... Najwyżej tu z przewodnikiem czy z moim rodzicem się wybiorę i sobie zakupię, bo teraz akurat no, w najbliższym czasie chyba będę zmuszony sobie laskę nową białą zakupić, bo niestety rączka mi się urwała, bo akurat to była rączka wkręcana, później udało nam się ją jakoś zreperować, ale teraz całkowicie jest już bez rączki, trzymam praktycznie tylko za ten biały materiał.
1: Bartku, to tak jeszcze z ciekawości zapytam, na ile czasu starcza ci biała laska?
5: To mówię, to zależy, ile mi końcówka przetrwa.
1: Aha, rozumiem. A tak mniej więcej?
5: Bo jak tylko... Tak mniej więcej 2-4 lata.
1: Rozumiem. Okej, okay. No tak jak słyszałeś. Dorota ma podobnie. Dobrze, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
5: No myślę, że to by było na tyle. Dzięki serdeczne za wypowiedź. Pozdrawiam.
1: Dzięki również, pozdrawiamy serdecznie i czekamy oczywiście na kolejne telefony. 123 834 835 to telefon, z którego to właśnie skorzystał przed momentem Bartek, i tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype, z którego jeszcze nikt nie skorzystał, ale miejmy nadzieję, że zaraz ktoś skorzysta. Więc tak, wracając do tematu, do białych lasek.
4: Ja bym jeszcze tylko jedno powiedział, co w zasadzie powinno się mówić chyba w ogóle tak naprawdę bardzo często. Ja powiem to w tej chwili. Niektórzy, to znaczy to jest często tak naprawdę wielki problem tak naprawdę i trzeba w każdym razie chodzi mi o to, że wiele osób nie lubi chodzić z laskami, jakoś wstydzi się białej laski, trochę się boi jakichś reakcji ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tu od razu powiem, że to nie jest dobre, ponieważ to nie jest tak, że nie wiem, biała laska powoduje, że ludzie są niewidomi, postrzegani jako jacyś, nie wiem, gorsi, nie wiem. To jest tak naprawdę po prostu z tego przynajmniej co wiem i co rozmawiałem z różnymi osobami widzącymi, to jest po prostu znak. Jestem niewidomy, nic poza tym. To nie ma żadnych jakichś złych...
1: Nie stygmatyzuje w żaden sposób.
4: Tak.
1: Dobrze, więc jeszcze co do tych materiałów wykonania. Wspomnieliśmy już o tym, że aluminiowe laski, no to są gdzieś tam mniej podatne na złamania, ale łatwiej się wyginają. Włókno szklane, tak? Mówiliśmy
4: Włókno węglowe.
1: Włókno węglowe.
4: Czyli grafit. Tak,
1: grafit, dokładnie. To jest twardsze zdecydowanie, no ale co za tym idzie, ewentualnie mniej jesteśmy w stanie to wygiąć, ale złamać jest prościej. I co jeszcze mamy? Jaki mamy jeszcze materiał?
4: Jeszcze jest włókno szklane. O aluminium jeszcze tylko warto powiedzieć jedną rzecz. Uwaga, w zimie, bo się może zapiec. No i jest bardzo zimne. I kilka razy mi się zdarzyło, jak kiedyś miałem laskę aluminiową, że było naprawdę trudno wyjąć jedną część z drugiej. To po prostu mróz, to mróz.
1: Zgadza się. A coś możecie powiedzieć o włóknie szklanym? O laskach z włókna szklanego?
4: Miałem kiedyś laskę z włókna szklanego i to był chyba mój jeden z najgorszych wyborów, ponieważ tak. Włókno szklane tynowo plasuje się pomiędzy aluminium a włóknem węglowym, czyli grafitem. Natomiast jest zdecydowanie cięższe. Jest równie twarde jak włókno węglowe, ale się chyba jeszcze łatwiej łamie. No i tyle. Chyba takie, i te laski z włókna, przynajmniej tą, którą miałem, a myślę, że jeżeli ktoś by kupował laskę z włókna szklanego, o ile ona jest jeszcze u nas w Polsce dostępna, bo możliwe, że już nie jest dostępna, jest zdecydowanie grubszą laską od tej z włókna węglowego. Możliwe właśnie dlatego, że włókno szklane jest delikatniejsze, no ale dzięki temu niestety jest cięższa i to widać, to rzeczywiście widać. Niestety, w zasadzie czuć.
1: Czuć, no tak, no bo tą laską trzeba cały czas machać, a to jest jednak gdzieś tam powiedzmy różnica, kiedy mamy w ręku przedmiot lżejszy, a przedmiot cięższy, to może gdzieś tam być dla nas. A znacie może jakieś argumenty zwolenników lasek z włókna szklanego?
4: Szczerze mówiąc, nie, to znaczy...
3: Nie bardzo szczerze mówiąc.
4: Można na upartego powiedzieć, że no włókno szklane jest trochę tańsze od węglowego, a nie wygina się tak jak aluminium. Ale to jest jakiś taki, ja wiem, no trochę półśrodek. Myślę, że to płaci się 20-30 zł i mamy laskę, która jest dużo wygodniejsza i myślę, że starczy nam na jednak dłużej.
1: Dobrze, więc powiedzieliśmy a propos wykonania, a propos materiału, z jakiego zostaje biała laska wykonana, no ale też jeszcze możemy powiedzieć co nieco na temat sposobu łączenia, tak? Czyli są laski wykonane z jednego kawałka, tak? Nie są składane, to już powiedzieliśmy o tym. Są laski teleskopowe, tak? I...
4: Tak, chociaż jest ich u nas bardzo mało, to znaczy... Do jeszcze bardzo niedawna laski teleskopowe to były raczej te krótkie laski sygnalizacyjne, ponieważ po prostu i zwyczajnie chodząc z taką laską i uderzając ją w cokolwiek, ona bardzo łatwo się składała sama z siebie.
3: Tak.
4: I to był duży minus tych lasek. Ja przez chwilę kiedyś, będąc chyba w podstawówce, też miałem taką laskę.
1: Bo taka laska teleskopowa to działa, to jakby w funkcjonowaniu przypomina taką trochę antenę radiową, tak? Że ona po prostu...
4: Tak.
3: Coś w tym stylu, tak.
1: Składa się z iluś elementów.
3: Jak natrafi na przeszkodę, to od razu się składa.
4: Też jest z włókna węglowego, jest bardzo gładka i jest niestety bardzo krucha, ponieważ to warstwa tego włókna jest bardzo cienka. Tu rzeczywiście wystarczy, że ktoś na nią stanie, nawet niezbyt ciężki, ta laska się złamie. Co wiem, bo tak właśnie taką laskę straciłem. Natomiast na tą laskę, którą już potem miałem, i Dorka zresztą teraz też ją ma, moja żona tutaj obecna w audycji i w domu, na nią już mi nie jeden człowiek stawał i ta laska po prostu przetrwała.
1: Okej, okay, to jakie jeszcze typy ze względu właśnie na budowę lasek możemy wyróżnić? Co jeszcze mamy?
4: Są laski składane, takie jak większość osób je zna, to znaczy mamy 5 czy ileś tam elementów, które są nawleczone na taką jakby gumkę. Można włożyć jeden w drugi, po wyjęciu one się po prostu trzymają na tej gumce, je się tak, wtedy mamy 5 tak, osobnych elementów.
3: Zaciska się tą gumką, żeby się nie rozpadło potem.
4: Tak, po prostu taka jalapeska jakby troszeczkę łamana w pewnym sensie. Elementy składamy jeden do drugiego, do trzeciego i tak dalej. Robi się nam zestaw kilku rurek takich, jedna obok drugiej, długości tam nie wiem, ze 40 cm to ma szerokości kilka i to sobie jest. I to jest najczęściej spotykany typ lasek używanych, składanych lasek używanych przez niewidomych. I jest, jest i są jeszcze te najnowsze laski właśnie Swarovskiego. To nie, oczywiście nie myli z producentem biżuterii.
1: Bo nie są wysadzane kamieniami szlachetnymi.
4: Nie, nie są wysadzane kamieniami ani szlachetnymi, ani nieszlachetnymi. One są, przynajmniej część z nich jest składanych właśnie teleskopowo, tak jak teraz właśnie kupiłem taką laskę aluminiową i składaną teleskopowo. Natomiast te laski mają o tyle bardzo ciekawą rzecz, że każdy element się po jakby rozłożeniu bądź złożeniu takiej laski, każdy element się wkręca jakby w poprzedni ręcznie. I dzięki temu po wkręceniu takim maksymalnym rzeczywiście ta laska się nie złoży sama z siebie. Co ma oczywiście wady i zalety. Na pewno zaletą jest to, że po złożeniu taka laska jest bardzo cienka. To znaczy jest grubości najgrubszego elementu, który jest jak w każdej innej lasce. Jest dużo cieńsza, dlatego że jeżeli taka laska standardowa ma 5 elementów jeden obok drugiego, to ma po prostu jest grubości tego jednego elementu, jest, po prostu jest cienka, jest długości tego elementu, to rzeczywiście jest znacznie mniejsze. Wad jest kilka. Pierwsza wada jest taka, że laskę się, znaczy to jest akurat niewielka wada, znaczy dla niektórych wielka, dla niektórych niewielka. Laskę się trochę dłużej i składa, i rozkłada, ponieważ no
1: trzeba to wszystko wkręcić.
4: Trzeba rozkręcić. Może nie jakoś bardzo, niemniej kilka obrotów wypadałoby zrobić, żeby to się zaczęło obsuwać. No i tak samo po rozłożeniu laski też trzeba te elementy wkręcić jeden w drugi. Oczywiście, znaczy można wyjść z tą laską gdzieś tam chwilowo, nie wiem, powiedzmy z autobusu, taką złożoną tylko, bo poda się, tylko trzeba uważać, żeby się nie podpierać jakoś za bardzo. No ale na jakikolwiek dłuższy spacer warto by taką laskę było jednak skręcić. Natomiast jeszcze nie powiedziałem o drugiej zalecie. Drugą zaletą jest fakt, że taka laska jest ma bardzo regulowaną długość. Ona mogła być dobra na przykład dla dzieci dorastających, dlatego że te elementy można wkręcić w dowolnej jakby pozycji. One mogą być złożone, częściowo rozłożone, troszkę bardziej rozłożone. Więc taka laska, mimo że ona jest bardzo długa, po pełnym rozłożeniu ma, no nie wiem, 160 cm mniej więcej. Ja ją nieraz składam do, no mniej więcej jakichś 140 paru centymetrów. Więc to jest fajne. Można naprawdę laskę sobie dostosować do swoich możliwości. Oczywiście, jeżeli sobie tę laskę rozkładamy tylko częściowo, no to żeby była pełna powtarzalność wysokości, trzeba troszeczkę ją precyzyjnie gdzieś tam ten element odpowiednio wyjąć. Także to jest taka rzecz. No i jeszcze jedna tym razem z kolei wada. Każdy element jest cieńszy, a więc słabszy od poprzedniego. Więc jeżeli taka laska jest pięcioelementowa, to ten piąty musi być cieńszy od czwartego, który cieńszy od trzeciego i tak dalej, więc i słabszy od poprzedników. I naprawdę te ostatnie elementy są rzeczywiście cieniutkie. Dlatego ja kupiłem laskę składającą się z trzech elementów, bo też takie są w ofercie. Dzięki czemu nawet ostatni element nie jest znacząco cieńszy. No, z drugiej strony laska jest nawet po złożeniu rzeczywiście dość długa. Ma troszkę ponad pół metra wysokości, co nie dla każdego będzie dobre. Niemniej jest to jakaś nowość i jakaś rzecz dla niektórych godna zastanowienia.
1: No właśnie, i teraz myślę, że warto też powiedzieć, to Doroto, może ciebie teraz o to zapytam, jak to jest w kwestii wzrostu, a doboru laski. Jak to wygląda? Jak sobie powinniśmy dobierać? Czy to jest tak, że po prostu bierzemy sobie laskę jakąkolwiek bądź i nam z nią będzie wygodnie? Czy no jednak są pewne kryteria i w jakiś sposób są pewne wytyczne, jak ta laska powinna być długa i tak dalej, i tak dalej?
3: Mi od początku nauki chodzenia z białą laską instruktor mówił, że najlepiej laskę sobie dobierać tak, żeby wzrostem była do mostka mniej więcej. Tu słyszałam, że jeszcze można żeby sięgała do pachy. Nie bardzo mnie to akurat, chociaż no niewiele niższa by była, ale ja bardziej dobieram właśnie na zasadzie wzrostu do mostka na przykład. I bo jest tak, jeżeli się laskę weźmie też za krótką, załóżmy, nie wiem, ktoś sobie weźmie, nie wiem, do brzucha, tak, to też idąc z tą laską nie wykryje tak za bardzo wszystkich przeszkód.
1: No zwłaszcza jeżeli będzie szedł szybko.
3: Dokładnie, ona jest po prostu za krótka. Też z kolei, jeżeli ktoś ma bardzo wysoką, no to, nie wiem, idzie techniką na przykład naprzemienności, czyli ma tą laskę po prostu niemalże najdłużej jak się da i idzie, nie wiem, no niby dobra, ludzie widzą, że ktoś tam idzie, ale z drugiej strony sprężystość w tej lasce też może nie pozwalać na to, żeby jakoś tam odzwierciedlała laska te przeszkody, tak, które są na drodze.
1: Mhm. Czyli najlepiej dobierać sobie laskę w ten sposób, żeby kiedy ustawimy ją przed sobą pionowo, no to żeby po prostu sięgała nam do mostka.
3: Mniej więcej do mostka. No wiadomo, że nie zawsze się tak da, bo
4: to jest europejska
3: te laski
4: szkoła.
3: Mają swoje różne tam rozmiary, ale tak mniej więcej.
4: Choć Amerykanie twierdzą, że im dłuższa, tym lepsza.
1: No tak, no to już kwestia tego, komu będziemy bardziej
4: jak
1: ufać.
4: Jak zwykle dwie szkoły.
1: Jasne, no. A każdy
3: ja
1: sobie może
3: jeszcze za chwilę nadmieniła o końcówkach. Bo
1: no właśnie, do tego chciałem przejść, bo laska to jest jedno. Bartek tu wspominał o tym, że korzysta z laski do momentu, aż mu się końcówka nie zniszczy. Jak to jest z tymi końcówkami? Jakie mamy w tych laskach końcówki? Czy one mogą być jakoś, nie wiem, wymienne czy niewymienne?
3: One są wymienne, oczywiście. Znaczy, ja bym je podzieliła w sumie na dwa takie zasadnicze rodzaje, czyli końcówki takie stałe, nieruchome, że tak powiem. Czyli nakłada się na laskę i ona sobie jest na tej lasce, nic się nie kręci, nic się nie rusza, nic. Ale są też takie rolery, czyli takie, no nie wiem, kulki kręcące się na końcu, czy tam jakieś, no ja mam taką akurat kulki, to raczej nie przypominam. Natomiast niestety wady takich rollerów są takie, że na przykład chodzę sobie, nie wiem, jest mnóstwo kałuż i siłą rzeczy właśnie laska mi ma dawać znać o kałuży. No więc ta woda wlewa się tam do tych łożyc, do tego wszystkiego i to z biegiem czasu rdzewieje. Mogę niby tam olejem czy czymś tam to smarować, ale to po prostu siłą rzeczy, niestety. No raz posmaruję, drugi raz posmaruję, ale to jednak aż tak też nie wytrzymuje.
1: No to więc... jest wada. Jaka jest zaleta takiej toczącej się kulki czy takiej końcówki?
3: Według mnie zaleta jest taka, że ja nie muszę cały czas tej laski tak trzymać i stukać nią w prawo, w lewo i w ogóle. Tylko ja po prostu sobie ją kładę na podłożu, przesuwam sobie nią w prawo, w lewo, czy jak tam zależy, jak idę, czy po drodze znanej, czy po drodze nieznanej. I jakby też nie muszę aż tak mięśni ręki wysilać, tak? Jakoś, no, ja wolę osobiście te rollery.
1: Tomku, a jak to
3: z tą końcówką jest trochę lżej, no bo ona nie ma tych wszystkich łożysk i tak dalej, no więc siłą rzeczy trochę mniej materiału jest.
1: No tak.
3: Ale jakoś pomimo, że muszę co jakiś czas tą końcówkę zmieniać, bo potrafi mi, nie wiem, wejdę do pokoju i się wszystko rozsypie, albo przed blokiem i potem muszę szukać. No ale mimo to...
1: To co, co jaki czas zmieniasz tę końcówkę? Na ile ci starcza taka jedna?
3: Ja wiem, półtora roku, dwa lata.
1: Rozumiem. Tomku, a jak w twoim przypadku? Ty też korzystasz właśnie z rollerów, czy
4: nie,
1: jednak
4: to znaczy ja w tej chwili mam standardową końcówkę. Kiedyś miałem roller. Znaczy to tak... Ja powinienem mieć roller, dlatego że ja bardzo dużo laską szuram po podłożu, jak idę, i ta końcówka mi się bardzo ściera. I myślę, że mi się by nawet roller bardziej sprawdzał, ale działa moje dziwne i wybiórcze sknerstwo i jak patrzę na ceny tych rollerów, to stwierdzam, a na razie nie będę kupował, potem może.
1: To ile to kosztuje, powiedzmy?
4: Zależy do jakiej laski, to ze 30-40 zł trzeba wydać niestety na taką
3: No ja niestety ostatnio około 60 wydałam.
4: No to nawet. Bardziej, że są nawet dwa chyba... To znaczy, bo w ogóle tych końcówek jest sporo. Do różnych lasek są różne końcówki.
3: I kule, i łezki. Ach, różne.
4: Czyli ta końcówka, różne... I jeszcze różne firmy mają różne końcówki.
3: Znaczy, różnie się to zakłada, bo jedne firmy mają haczyki na tych końcówkach i po prostu zaczepia się do laski tą o gumkę ten haczyk, no i to sobie wchodzi tam i sobie jest. Na przykład, nie wiem, w Advantage'ach, no to po prostu się to wsadza, trzeba to porządnie wbić i jest. Więc to jest też różnie.
1: Bo to jest tak, że jeżeli kupujemy laskę danej firmy, no to już kupujemy tylko i wyłącznie do niej końcówki tych firm. To nie jest tak, że to jest jakoś uniwersalnie robione, tak?
4: Nie, w żadnym wypadku. Nie. Niestety każda firma ma swój patent i to znaczy można teoretycznie jakoś tam bardzo domowymi sposobami jakoś tą końcówkę przyprawić, bo to też nie musi być super ekstra przyczepione, tylko po prostu, żeby się trzymało, tylko no, problem polega na tym, że czasami te sposoby są takie, że jak zamontujemy taką końcówkę, to potem już nie odmontujemy jej nasz od tak łatwo. No ale to już jest kwestia, myślę, pomysłowości jakiejś domowej. W każdym razie jakby oficjalnie i oryginalnie po prostu do każdej, każda firma ma swój sposób i nie ma tu żadnej standaryzacji.
1: No dobrze, to teraz powiedzmy może coś o właśnie firmach. Jakie w Polsce firmy są popularne? Co moglibyście o ich produktach powiedzieć, jeżeli testowaliście jakieś laski konkretnej firmy?
4: Może tak, ja zacznę od takiej małej niewiadomej, w pewnym sensie przynajmniej dla mnie i myślę mimo wszystko dla większości tutaj ludzi. I tu się od razu przyznam bez bicia do jakiejś małej niewiedzy. Są właśnie przeważnie w jakichś sklepach rehabilitacyjnych, w sklepikach Polskiego Związku Niewidomych, może wyłączając sklepik warszawski, ale w różnych kołach. Są dostępne laski właśnie te, no stety bądź niestety, albo te gorsze i to są albo takie polskie laski, chyba że z Krakowa, nie wiem, chyba że ta firma działa, ona robi jakieś drewniane laski. Albo właśnie laski czeskie, bo one są po prostu tanie, one są, ceny takich lasek to jest kilkadziesiąt złotych. Natomiast takie laski, które można kupić w internecie, w całej Polsce, znaczy no w całej Polsce o tyle, że właśnie w internecie, więc one gdzieś tam mogą mogą być używane. I chyba najwięcej moich znajomych właśnie z takich lasek korzysta. To są dwie, a teraz dochodzi trzecia firma. Firma kanadyjska Ambutech. Ona jest sprzedawana przez Altix w większości. I druga firma również z innego kontynentu, z Ameryki Północnej. Nie pamiętam, gdzie ma siedzibę, nazywa się... To znaczy, to są laski Advantage. Firma się chyba jakoś inaczej nazywa, ale wpisując laska dla niewidomych Advantage, Advantage, dostaniemy to, o co chodzi. One, te laski są sprzedawane, z tego co pamiętam, głównie przez sklep Lumen warszawski,
3: tak, tak,
4: internetowy. I teraz ECE sprowadza laski nowe z Czech, które właśnie zaczynam testować. I ceny tych lasek, no to jest od, powiedzmy, od 90 zł do 160 zł, w zależności
3: nawet
4: od materiału. Tak, od materiału, od samej firmy.
3: Od wzrostu, no zależy. Jeżeli ktoś chce większą laskę, to niestety...
1: To i więcej zapłaci.
3: Niestety więcej zapłaci. No,
1: a czy to tak jest, to tak, jest. Czy można wśród tych firm wyróżnić jakieś, jakąś taką, która rzeczywiście wysuwa się na prowadzenie i produkuje naprawdę sprzęt lepszej jakości, a inną, która produkuje sprzęt gorszej jakości? Czy to jest tak, że w każdej ofercie każdego producenta znajdą się lepsze i gorsze modele?
4: Myślę, że to jest dyskusja z rodzaju wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy.
1: Rozumiem.
3: Myślę, że każdy sobie dobiera tak, jak mu wygodnie.
4: Bo po prostu znam osoby, które chwalą, będą się trzymać po wiek wieków jednej firmy, drugiej firmy. Zobaczymy, jak będzie z tą trzecią firmą, bo ona dopiero wchodzi u nas przynajmniej na rynek.
1: Czyli firma Swarovski, tak?
4: Tak.
1: To jeszcze
4: czeska firma.
1: Tak, jeszcze wolałem przypomnieć, bo już tu przed momentem wymieniliśmy te dwie wcześniejsze, to warto.
4: Ja w każdym razie miałem laski wszystkich tych trzech firm. I co mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć? Firma Advantage miała jakiś czas, do jakiegoś czasu, tylko i wyłącznie laski z włókna węglowego. Teraz ponoć są tam też laski aluminiowe, ich jeszcze nie testowałem. Natomiast Ambutech miał w swojej ofercie, przynajmniej u nas dostępne w Polsce, i modele aluminiowe, i z włókna szklanego, i z grafitu. Przy czym te laski Ambutecha są cięższe, to znaczy one nawet nie są za bardzo cięższe, jeżeli chodzi o taką fizyczną masę. Natomiast one mają niestety troszkę niżej środek ciężkości. I obie te cechy sprawiają, że ta laska wydaje się i jest, no po prostu jest bardziej męcząca w prowadzeniu, w noszeniu. Za to rzeczywiście wydaje się nieco bardziej masywna. Ona ma takie pierścienie na łączeniach, przynajmniej w wersji grafitowej i szklanej, tych elementów, żeby to było jakoś mocniejsze, bo to jest rzeczywiście jakiś newralgiczny punkt, te łączenia. Chociaż i tak one na tych łączeniach lubią pękać, to jest takie, mam wrażenie, mimo wszystko niestety dosyć iluzoryczne. Laski aluminiowe są rzeczywiście jak na aluminium dosyć solidne, widać, że to jest gruby aluminium. Rączki też mają z takiej rzeczywiście grubej, solidnej, szorstkiej gumy, która z którą raczej nic się nie stanie w trakcie użytkowania. Laski Advantage są lżejsze i mają wyżej środek ciężkości, w związku z czym łatwiej się prowadzi. Wydają się troszkę cieńsze, ale mimo wszystko, no, wydawało mi się kiedyś, że one są rzeczywiście gorsze. Jednak jak parę lasek połamałem jednej i drugiej firmy, to wydaje mi się, że one są gdzieś tam porównywalne. Mimo wszystko. Cenowo też są porównywalne. Kiedyś były... Nie, to chyba jest różnie. Raz jedna wychodzi na prowadzenie, raz druga firma. No i trzeci zawodnik, który zaczyna mieszać na rynku, Swarovski, ma chyba jeszcze lżejsze laski, no, aluminiowe przynajmniej. Są rzeczywiście lekkie. Jak jest z ich stabilnością, jeszcze nie wiem, no bo trudno rzec coś po półtora tygodnia, oprócz no, czegoś takiego, że no, wydaje się cienka. Ale
3: właśnie jest aż tak lekka, że robi wrażenie takiego, że to się zaraz rozleci.
4: Tak,
1: ale się nie rozleciało.
3: No jeszcze nie.
4: U mnie się okay. Nie wygięło ani odrobinkę. więc na razie jest prościutka, jest fajna. Tutaj na razie, aha, no i jeszcze jest to, co Dorota mówiła wcześniej, czyli każda z tych lasek ma nieco inny montaż końcówki. Laski ambutechowe mają haczyk w końcówce, który nakłada się na tą gumę, która przechodzi przez całą długość laski. Laski Swarovski i laski Advantage mają laski nakładane, takie nabijane te końcówki, że trzeba po prostu użyć siły, żeby tą końcówkę na tą laskę nałożyć. No i laski Swarovskiego, te nowe, mają bardzo dużą dowolność, jeżeli chodzi o ich konfigurację. Nawet nie długość, to znaczy długości też, bo każda z tych lasek ma spory zakres jakby i sporo tych długości jakby domyślnych. Tyle, że laski Ambutecha, długość lasek podawana jest w centymetrach, natomiast lasek tych...
3: Advantage w calach.
4: Chyba w calach.
3: W calach.
4: To jest jedna rzecz i... Natomiast laski te czeskie, oprócz różnych długości, mają różną liczbę elementów. Są trzyelementowe, chyba czteroelementowe, pięcioelementowe i nie wiem, czy nie są nawet sześcioelementowe. Są laski teleskopowe, są chyba składane tradycyjnie, chociaż nie wiem. I są laski kombinowane, czyli część elementów składa się na zasadzie teleskopowej, a część elementów składa się na zasadzie takiej tradycyjnej. No i te wszystkie te powyższe firmy mają też laski nieskładane, laski sztywne, które są z reguły troszeczkę tańsze od tych lasek składanych. Znam kilku fanów lasek sztywnych, którzy twierdzą, że laski takie nieskładane są o tyle lepsze, że łatwiej po prostu nimi jest wyczuć różne małe przeszkody, małe nierówności, małe załamania w chodniku, co może być przydatne na przykład w jakieś, no może być to jako jakiś punkt, powiedzmy, rozpoznawczy. Chociaż tak naprawdę jak odkąd mam laskę składaną, okazuje się, że i laski składane również mogą całkiem nieźle sobie z tym zadaniem poradzić. No i niestety bądź niestety laski sztywne są troszeczkę z reguły lżejsze od tych lasek składanych.
1: A teraz zobaczmy, co o laskach powie nasz słuchacz, który się do nas dodzwonił. Witamy Tomasza, halo.
6: Witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
6: Ja odnośnie lasek chciałbym dorzucić swoje 3 grosze. Może wiecie i dopiero potem powiecie o tym, ale ewentualnie jak nie wiecie, mam taką informację, że na laskę można dostać dofinansowanie z NFZ-u. Trzeba swojego jakiegoś lekarza rodzinnego, zaświadczenie, że jest laska potrzebna i w tym sklepie rehabilitacyjnym, którym przedstawiamy właśnie to zaświadczenie, laskę można zdobyć praktycznie za darmo, bo tam jest kwota 100 zł dofinansowania, także jakby ktoś chciał skorzystać, także polecam, niedawno korzystałem, także zarówno 100 dostałem laseczkę, za którą nic nie zapłaciłem.
1: Ale to jest tak, Tomaszu, jeszcze dopytam, w tym przypadku na przykład, jeżeli chciałbyś kupić laskę droższą, to po prostu dopłacasz różnicę, tak?
6: Tak, oczywiście, Michale, tak się zgadza wszystko.
4: Rozumiem. Tak, przy czym tutaj też 2 uwagi. Po pierwsze, takie dofinansowanie możemy dostać raz na pół roku, nie częściej niż raz na pół roku.
6: Tak jest, zgadza się, potwierdzam.
4: To jest pierwsza uwaga. Druga rzecz, sklep musi mieć podpisaną umowę z NFZ. Nie możemy kupić tego gdziekolwiek, jakkolwiek. Musimy niestety kupować to w takim sklepie, który ma taką umowę podpisaną. A tu problem polega na tym, że z tego, co wiem, chyba żaden z tych naszych sklepów tyflologicznych takiej umowy nie ma.
6: Ale z reguły
4: umowa,
6: przeważnie...
4: Nie pamiętam, ale coś musimy mieć z tym NFZ-em.
6: Mhm. Ale przeważnie te sklepy ortopedyczne, które znajdują się przy szpitalach, też można u nich można zamówić daną laskę, jaką się chce. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Nie pamiętam, skąd moja przyjechała, ale... ale...
4: No tak, to się zgadza. Laski. Oczywiście nieraz te sklepy mogą pójść nam na rękę. Oczywiście tu czasami może być tak, że wtedy taką laskę, taka laska będzie w pewnym sensie droższa, aczkolwiek my za nią zapłacimy troszkę mniej. No i taka procedura chwilę trwa. Najpierw trzeba jedno zaświadczenie, potem pójść z tym do NFZ-u, potem ewentualnie znowu już gdzieś tam po laskę. To chwilę trwa po prostu, więc...
6: No mi to jeden dzień zajęło, także nie było większego problemu.
4: A no to nawet. Ale no to niestety nie zawsze może zająć jeden dzień.
6: No ale stówy na ulicy nie znajdziemy, prawda?
1: No to, się zgadza.
4: To się zgadza. Niemniej są czasami sytuacje podbramkowe, które po prostu wymagają... Zepsuło mi się i muszę już mieć nowe. No ale to już jest, myślę, kwestia...
6: A no zgadza się, no ale tak informacyjnie...
1: Nie, no oczywiście,
6: nie wiedział,
1: to przydatna informacja. Tomaszu, to jeszcze takie pytanie. A ty, jeżeli chodzi o laski, z czego korzystasz, co lubisz, co polecasz naszym słuchaczom?
6: Ojej, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak ta moja się nazywa. Ona jest składana, ja ją trochę sobie sam zmodyfikowałem.
1: O, to w jaki sposób?
6: W taki sposób, że nie wiem, czy pamiętacie takie zwykłe laski, które były kiedyś na takich gumkach jakby sprężynowych.
1: Tak, tak, tak.
6: W środku. Uh-huh. I na górze miały takie kółeczko, jakby ta niby rączka, co była. Taka normalna, okrągła, nie kółeczka. Uh-huh. To ja z tej swojej starej laski, to co było na górze, przełożyłem sobie do tej nowej na dole. Czyli po prostu, tak jak było mówione, że to niby kółko, aha, niby służy mi za tego rolera jakby.
1: Aha, jako
6: tak za rolera. Ona się nie kręci, jest na stałe, ale po prostu jak się idzie chodnikiem czy krawężnikiem, to mi tak nie zahaca jak normalna końcówka, tylko po prostu przeskakuje mi dalej, tak jakbym szedł płynnie, prawda?
1: No, to pomysłowe. No.
3: Dobry patent.
1: Najważniejsze, że się sprawdza. No.
6: No dokładnie, dokładnie. Sprawdza się, także ja jestem zadowolony. I z tych pierwszych starych lasek ja już używam tą, no chyba od roku. I uwierzcie mi, to ta kulka praktycznie się nie starła.
1: No to rzeczywiście, to fajnie wiedzieć. Bardzo dziękujemy, Tomaszu, za informację. Może ktoś również z naszych słuchaczy będzie chciał skorzystać.
6: No mi się udało, fajnie to hula, także polecam.
1: Super. Dziękujemy bardzo.
6: Miłego
1: za telefon.
6: Wieczoru.
1: Wzajemnie. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia. I przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas zadzwonić, no to jeszcze może. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. Jak sobie rozmawiamy o laskach, jeszcze o orientacji sobie na pewno chwilę porozmawiamy za chwilę o w ogóle o technikach poruszania się z białą laską, ale jeszcze jedna rzecz. A co sądzicie o tych nowych różnego rodzaju dodatkach, o których co jakiś czas gdzieś czytamy na różnego rodzaju portalach technologicznych, laserowe laski, jakieś ultradźwięki w rączce i tak dalej, i tak dalej. Czy to rzeczywiście, ty Tomku albo ty Doroto, mieliście okazję coś takiego może testować? Daje to jakieś efekty?
4: Ja to widziałem na kilku pokazach, widziałem kiedyś to w jakimś chyba sklepie też dla niewidomych. Jak zwykle o tym są dwa zdania. Jedno zdanie, że och, ach, super, drugie, że w żadnym wypadku. Ja osobiście myślę, że to i może jest fajne, tylko że tak, takie laski z wbudowanymi różnymi detektorami przeszkód na zasadzie lasera albo ultradźwięków są strasznie drogie, a jeżeli taka laska mi się rozwali za rok i 3000 albo 4000 albo 5000 się również złamie i no nowych mieć nie będę najprawdopodobniej, to troszeczkę mocno się nad tym zastanawiam. To znaczy jest jeszcze część rozwiązań tego typu, które nie są zintegrowane z laską, tylko które się jakoś nakłada na, powiedzmy, na laskę.
1: Kiedyś coś takiego było jak Ultra Cane, prawda? Ale czy oni się chyba z tego wycofali później?
4: To znaczy w ogóle dużo było takich rozwiązań. Swego czasu było sporo o tym mówione, pisane na wszelkiego rodzaju listach, że się tego było. I Ultra Cane, i Casonar, tylko Casonar to był nakładany właśnie na laskę.
3: Tak.
4: Tam jeszcze coś było, już nie pamiętam. Tam chyba swego czasu była strona chyba Rafał Harłampowicz, co gdzieś tam zebrał wszystko. w jedną całość i chyba rzeczywiście z 10-15 rozwiązań tam było w tym wszystkim. One oczywiście działały na podobnej zasadzie, po prostu były albo właśnie jakiś promień świetlny, albo były ultradźwięki. I kiedy na tej podstawie była wykryta jakaś przeszkoda, laska zaczynała wibrować, ewentualnie kasonar. Chyba to było jedyne rozwiązanie, które dźwięczało.
3: Z tego co wiem, tak.
4: No i pół biedy, jeżeli to jest właśnie rozwiązanie nakładane na laskę, bo wtedy ja coś mogę dołożyć albo nie na dowolną laskę, ale właśnie też widziałem taką laskę laserową, kiedyś to był taki pokaz, pan Wojciech Maj przedstawił razem z firmą właśnie też którąś tam laserową laskę. Ona miała w rączce wbudowany taki właśnie czujnik na zasadzie promieni lasera. To też trzeba było skalibrować, bo chodziło o takie całościowe rozwiązanie, które polegało na tym, że przeszkody do pasa były, no trzeba było sobie wymacać laską, natomiast przeszkody na wysokości od pasa w górę do wysokości głowy były sygnalizowane.

0: gdyby i było, no to nie wiem, z czego to musiałoby być wykonane, żeby być odporne na różne... No na przykład, no tak, tylko pytanie, jakie to by było ciężkie wtedy.
1: O, na przykład.
0: No, dokładnie, bo to tu cały problem tkwi, że możemy oczywiście zrobić coś, co wytrzyma nam naprawdę przejazd ciężarówki, no tylko ile to będzie ważyć i czy ktoś chciałby z czymś
1: teraz,
0: takim chodzić.
1: A propos takich rozwiązań, czyli zostało na tylko... polskim rynku kilka i to właśnie raczej takich niezintegrowanych z laską. Zostały, to chyba Altix ma w swojej ofercie takie okulary, które się nakłada na nos. To wygląda trochę jak zwykłe okulary, ale są takie trochę bardziej kosmiczne.
2: Duże są strasznie.
1: Są duże i ponoć kiepsko wyglądają tak w ogóle, więc jeżeli ktoś zwraca uwagę na wygląd, na design, to
0: chyba nie bardzo.
1: Nie będzie dla niego. Tam jest też wbudowany czujnik, tam chyba akurat na zasadzie ultradźwięku i w zależności od odległości od danej przeszkody, to będzie albo częściej, albo rzadziej wibrowało. I też znam takie drugie rozwiązanie, czeskie z kolei, ono jest chyba w Czechach, na Słowacji sprzedawane. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ono kosztuje na nasze jakieś 900 zł. To wygląda jak taki strasznie gruby flamaster, powiedzmy. Też na końcu ma czujnik jakiś.
2: Ja bym to do batonika porównał.
1: No, też może być. To ma też na końcu po prostu taki czujnik. I to też w zależności od odległości, od przeszkody wibruje albo słabiej, albo mocniej, albo piszczy częściej, albo rzadziej. I to jest taki patyczek mały, który po prostu trzyma się w ręku i można z tym sobie teoretycznie iść.
0: No ale to co, w jednym ręku ten patyczek, a w drugim ręku laska, bo to nam laski chyba
1: no
0: nie
1: zastąpi.
0: Też...
1: Nie, to zdecydowanie nie zastąpi laski. To nie zastąpi laski, no i jeszcze druga rzecz nie zastąpi laski, o której nie powiedziałem. Ponieważ też teraz coraz częściej
2: jeszcze
1: są...
2: Jeszcze trzecie rozwiązanie widziałam.
1: Aha, to może powiedz, bo...
2: To już niebagatela 3000 kosztuje. Niestety też nazwy nie pamiętam, ale to sprzedaje Altix. To jest japońskiej produkcji. No i to jest na zasadzie tylko wibracji. Tylko, że to ma taki fajny bajerek, że ma taką opaseczkę na rzep. Zakłada się na rękę, jak zegarek i można z tym iść. Myślę, że...
0: Okej, okay, ale to jest, o... to jest co? Jest opaska i jest jeszcze jakiś inny element?
2: Takie prostokątne małe urządzonko, ja wiem, ile to może być centymetrów, na ile.
0: No i co, tym urządzeniem celujemy przed siebie, czy jak?
2: Tak, tymi czujnikami... kierujemy jakby przed siebie.
0: Aha.
2: No i on w zależności od tego, jak się ustawi też tam na nie wiem, 3 metry odległości, czy tam półtora, czy tam więcej, już nie pamiętam dokładnie, bo dawno to widziałam, ale daje nam informację wibracją, że tam coś jest albo dalej, albo bliżej. Aczkolwiek zrobiłam taki test na zasadzie, powiedzmy, jestem sobie w jakiejś Arkadii i chcę wiedzieć, gdzie jest wejście do sklepu. No więc robiłam tak, że szłam sobie po PZN-ie, nakierowywałam to na ściany i czekałam, aż mi przestanie wibrować, kiedy będą drzwi otwarte, no bo się rzeczy jakby przeszkody tam nie ma. Ale to tak średnio się sprawdziło. Lepiej już te okulary się sprawdziły. Za, nie wiem, w Polsce one są za 600 zł, w Anglii chyba za połowę mniej.
0: Rozumiem.
1: Tak,
2: I dużo lepiej pokazały mi, gdzie jest przeszkody, a gdzie jest przeszkoda, a gdzie jej nie ma, niż to cudeńko za 3000.
1: Tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tymi okularami, można je zobaczyć w Altixie i kupić
2: eyeglasses.
1: Za chyba, tak, eyeglasses i glasses to się chyba pisze. Kosztuje do nas chyba około 700 zł, natomiast w sklepie angielskim, brytyjskim cobalt.co.uk tam też to można kupić za na nasze chyba 350 zł, czy coś koło tego.
0: Razem z przesyłką, czy za przesyłkę trzeba będzie nam
1: plus
0: jeszcze...
1: przesyłka, tylko że z tego co pamiętam, przesyłka z Wielkiej Brytanii jest stosunkowo nie najdroższa.
0: No to tyle dobrego.
2: Myślę, że w granicach

0: 400 zł max. No więc jeżeli
1: przesyłką.
0: Tu kupimy... Tak, z przesyłką.
2: No
0: więc
2: to rzeczywiście,
1: chyba nie, 700, bo z tego co pamiętam, to też nasz tutaj kolega, który czasami się udziela, chyba Robert też Łobęcki, tutaj czasami coś kupował z tego Kobolda i z tego co pamiętam,
3: tak,
1: to
3: i nie było jakoś jakieś bardzo drogo.
1: Kilkanaście czy ze 20 parę złotych chyba była przesyłka z tego sklepu, więc no to jest niemalże jak przesyłka krajowa.
3: Ty jeszcze, Tomku, o czymś chciałeś wspomnieć, tak? A propos takich urządzeń.
1: Tak, druga grupa urządzeń, o nich sporo się też mówiło, to były takie kamerki na zasadzie albo też okularów, albo czegoś takiego. Polegało to na tym, że to miało w sobie jakąś kartę SIM, albo łączyło się to przez Bluetooth na przykład z telefonem komórkowym. Potrzebna była transmisja danych w telefonie i po prostu wysyłało to obraz do jakiegoś znajomego plus dźwięk. Znajomy mówił nam, co on widzi przez tą kamerkę i jakby szliśmy z takim zdalnym przewodnikiem. Wtedy, kiedy o tym się mówiło chyba najwięcej, mam wrażenie, to były bardzo małe pakiety transmisji danych rzędu 200-300 mega ewentualnie. Więc...
3: No i pokrycie jakąś sensowną łącznością komórkową też, tak, jeszcze wtedy nawet... wcale nie było takie duże.
1: Wtedy 3G nie było tak dużo, już LTE w ogóle nie wspominając. Także... A teraz chyba mam wrażenie, że tak naprawdę wystarczyłoby wziąć telefon z jakąś kamerką.
3: I zgadza się i odpalić Skype'a albo FaceTime'a.
1: Tak, zwłaszcza, że naprawdę Skype... Nie wiem jak w wersji mobilnej, ale w wersji stacjonarnej ma naprawdę bardzo wysoką jakość wideo w przeciwieństwie do jakości audio. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że podłączyłem kartę telewizyjną, która zachowywała się tak jak kamera tak naprawdę. Znaczy była widoczna jako kamera na przykład w Skype'ie i puszczając komuś sygnał telewizyjny, drugi człowiek po drugiej stronie Skype'a mówił, że no w zasadzie nie ma różnicy, jakby oglądał telewizję u siebie.
3: No proszę, to rzeczywiście nieźle, nieźle. I można w ten sposób nawet sobie gdzieś tam pomagać, podłączając wyjście karty graficznej, tak? Z innego komputera, powiedzmy. Typu, ej, co widać teraz? Co tam
1: no,
3: jest napisane?
1: Też, tak.
3: Okej, okay, ale to tak nawiasem i na marginesie.
1: No i oczywiście trzecie rozwiązanie, których też jest coraz więcej, no to oczywiście nawigacja satelitarna, tylko oczywiście tutaj to też myślę
3: tylko
1: bardziej dla
3: początkujących. Tylko to białej laski też nie zastąpi.
1: Z jednego prostego powodu. To jest bardzo dobre uzupełnienie białej laski, ale w żadnym razie nie zastąpi ani białej laski, ani nawet pytań. A przepraszam, jak dojść do? Ponieważ nawigacja, jak pewnie większość tutaj, znaczy nie wiem czy większość, ale część ze słuchaczy wie, ma swoją dokładność rzędu co najmniej 10 metrów, a w praktyce myślę od 10 do 20 paru metrów, jak nie więcej. Więc to jest bardzo...
3: Gdybyśmy mieli odbiorniki wojskowe, które się specjalnie autoryzują tam z satelitami, no to mielibyśmy dokładność rzędu tam chyba 1 metra.
1: Albo i nawet mniej.
3: Albo i nawet mniej. Ale,
1: mniej chyba.
3: Ale takie odbiorniki niestety nie są dostępne publicznie ze względów zrozumiałych. Tak. Zwłaszcza po 11 września. Tak. Natomiast rzeczywiście technicznie takie możliwości by były. Żeby nawet nam to w jakimś tam dość dużym stopniu, chociaż też nie do końca, no bo
1: no nie,
3: te mapy
1: bo
3: musiałyby być naprawdę dokładne.
1: Aktualizowane bez przerwy,
3: tak.
1: A to nie
3: no
1: jest możliwe.
3: Co, uważaj dziura w ziemi, uważaj krawężnik, tak?
1: No
3: takie,
1: nie,
3: takie bardzo punkty orientacyjne, specyficzne dla niewidomych musiałyby być porobione i ktoś by je musiał regularnie opisywać. Uwaga drzewo, no. O, ścieli, nie ma.
1: Tak, także no, to jest dobre uzupełnienie laski, ponieważ można się zorientować, co jest naokoło, powiedzmy, jakie są budynki, na jakiej jesteśmy ulicy i tak dalej, no ale do laski to temu rozwiązaniu jeszcze brakuje i brakować będzie, no myślę, że zawsze.
3: No to jak z tą laską chodzimy? To może teraz jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji chociaż kilka słów o tym. No nie będziemy teraz tego demonstrować, bo to jednak warto odbyć ileś tam lekcji orientacji, ale...
1: I to nawet dosyć sporo, to znaczy w ogóle najlepiej to myślę bardziej tutaj bym to kierował dla ewentualnie słuchających rodziców osób niepełnosprawnych bądź, znaczy niewidomych, bądź znajomych rodziców dzieci niewidomych, najlepiej jest po prostu zaczynać naukę od naprawdę lat przedszkolnych, ponieważ w momencie, kiedy tą naukę zacznie się za późno, no bardzo trudno wtedy wykształcić rzeczywiście taki sposób chodzenia, który będzie no po prostu bardzo trudno wykształcić nawyki, tak? No bo w momencie, kiedy ma się lat naście i zaczyna się dopiero coś robić, to jest zupełnie inaczej i zupełnie jednak no trudniej się człowiek tego uczy niż mając lat powiedzmy 4 i kiedy od dzieciństwa się przyzwyczaja do tego, że z tą laską się chodzi, no i oczywiście odpowiednio się chodzi, ponieważ no oczywiście podstawa no to jest jeżeli stawiamy prawą stopę, laska idzie w lewo i odwrotnie. Mnie przynajmniej uczyli, że ręka ma być wyprostowana w łokciu i nie ruszamy ręką, tylko rzeczywiście raczej laską. Natomiast tutaj też oczywiście trzeba jednak myślę odbić spory kurs orientacji przestrzennej. Takie kursy trwają no parę miesięcy, to jest bardzo krótko. Tak naprawdę co najmniej rok, dwa, trzy, jak nie więcej, żeby ten kurs był rzeczywiście dobry i przygotował do tego, żeby taka osoba mogła rzeczywiście przez całe życie po tym stolarską prawidłowo i dobrze chodzić, nie obijając się o cokolwiek. Oczywiście znam osoby, które nie mają z takiej orientacji, po prostu same się uczyły stolarską i się nauczyły. Niemniej podejrzewam, że łatwiej by było po prostu zrobić to samo razem z instruktorem, który
3: mniej błędów początku się popełni przy okazji i mniej gdzieś tam zachowań ryzykownych również się wykona.
1: Dokładnie. I jeszcze znam jedną rzecz. Nie wiem, czy ona jest często robiona, czy rzadko, bo aż tak się nie orientowałem. Natomiast mam takie przekonanie, że najlepiej orientacji przestrzennej nauczy osoba niewidoma, ponieważ to jest praktyk, chodzi z tą laską na co dzień i tak dalej, i tak dalej. I z tym ostrożnie, ponieważ osoba niewidoma nie zobaczy wielu różnych nieprawidłowości w chodzeniu z laską niż osoba widząca, która jest po prostu przeszkolona. Osoba niewidoma oczywiście może pomóc później w jakimś wsparciu, w jakichś poradach praktycznych. Niemniej myślę, że jednak stety,
0: myślę,
1: bądź
0: że uczyć
1: niestety
0: nie powinna.
1: Technik poruszania się z białą laską powinna moim zdaniem uczyć osoba A, widząca, B, przeszkolona odpowiednio.
3: Doroto, czy coś dodasz do tego, o czym mówił Tomek?
0: Jeszcze mogę dodać to, że a propos właśnie wczesnego chodzenia z białą laską, to też takie dziecko małe już się oswaja z tym, że to jest biała laska, to będzie jego, że tak powiem,
3: narzędzie.
0: Tak, odwieczne narzędzie, tak, poruszania się. No i uniknie się dzięki temu sytuacji typu: a ja nie będę chodziła z białą laską, bo to głupio wygląda, bo to nie wiadomo co jeszcze.
1: A takie sytuacje znamy z praktyki.
0: Tak. No, a propos jeszcze technik. Jest jeszcze technika, ona się nazywa techniką diagonalną. Wygląda to tak. Trzymamy laskę w prawej dłoni. I tak ją prowadzimy przed sobą. Na zasadzie ona jest do nas jakby jak to nazwać? Końcówka tej laski jest przed lewą nogą i to tego się raczej używa, bo to tylko się po prostu tą laskę tak jakby pcha do przodu trochę.
3: I czyli ona jest tak raczej jakby po skosie względem nas, tak?
0: Raczej trzeba się starać, żeby była równolegle.
3: Mhm.
0: W sensie, żeby tak szła od lewej do prawej przed nami.
3: Do prawej, aha, w ten sposób.
0: Była tak ułożona, nie, szła, żeby jakby
3: po prostu
0: prosto razem
3: nami.
0: Z nami.
3: Po prostu przed
0: tak.
3: nami.
0: Mhm. Ale tego się używa przy przechodzeniu przez ulicę i gdzieś na znanych trasach. Raczej w nieznanych się używa tej pierwszej techniki, czyli na przemienności prawa noga z lewej strony laska i odwrotnie.
3: A czy są jakieś wady i zalety tych dwóch sposobów poruszania się samej laski, to znaczy punktowo, czyli podnosimy ją i przekładamy z jednej strony na drugą, albo po prostu takiego szurającego, jak to ty, Tomek, wspominałeś, że ty, że tobie by się właśnie roller przydał. Z waszych obserwacji to wychodzi w zasadzie na to samo, czy na przykład za pomocą jednej metody można zobaczyć więcej, a za pomocą innej mniej?
0: Myślę, że a propos tego szurającego, to niestety może być tak, że ta laska na przykład wbije się, nie wiem, w brzuch albo w coś, bo powiedzmy nie ominie tej przeszkody, tylko w nią na przykład wejdzie. No i wtedy nie jest to miłe doświadczenie.
3: Zwłaszcza jeżeli tak też z marszu nam się wbije, tak?
0: Tak, jeżeli idziemy dość szybko i to się tak nagle wbije, no to nie fajnie.
3: Mało przyjemne. Zgadza
0: niestety
3: się.
0: Znaczy, można tego uniknąć właśnie przy tej technice punktowej, której ja jakoś nie lubię. No ale cóż, coś za coś.
1: Znaczy, z tego co wiem, jeżeli jest dobry nauczyciel orientacji, ja miałem dobrego nauczyciela orientacji, niestety kilka jego pomysłów wytrzało mi z głowy, ale to już jest moja jakaś rzecz. W każdym razie jakoś tak mnie pani orientacji uczyła, że nawet jak się laska wbije, to żeby tak trzymać rękę, żeby dostać jak najmniejszych efektów tego wbicia.
0: Nie, no tak. Też jeżeli trzymamy laskę, właśnie wyprostowana ręka i jakby na środku brzucha, że tak powiem, wtedy jest to najbardziej prawidłowe ułożenie, bo nie ma właściwie opcji, żeby wpaść dzięki temu na jakiś tam słupek czy coś.
1: Bo nawet
0: bo
1: wtedy,
0: zawsze
1: jak
0: się zauważy.
1: Laska się złoży, to znaczy jeżeli się nawet wbije, to mamy na tyle dużo czasu, że możemy tą laskę odrobinkę w bok, tą końcówkę przesunąć i ona dzięki temu ominie nasz brzuch. To też jest tak naprawdę, bo też się niektórzy dziwią, jak ci wystarcza taka laska tylko do mostka. No właśnie w ten sposób, że jeżeli idziemy z ręką wyprostowaną w łokciu, to dodajemy tej lasce w pewnym sensie długości.
3: No tak.
1: Jeżeli mamy w miarę krótką tą laskę, nie będziemy zaczepiać ludzi, ta laska nie będzie nam się ciągnęła nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, a będzie spełniała swoją funkcję w dostatecznej odległości przed nami.
3: Zgadza się. No, metod, jak sami słyszycie, jest sporo, pomysłów na poruszanie się z białą laską też jest sporo, a tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, żeby przemieścić się bezpiecznie z jednego do drugiego punktu. No ta nasza audycja dziś, tak jak wspominaliśmy, to przede wszystkim podstawy dla tych wszystkich, którzy być może no, się będą dopiero zastanawiać nad wyborem białej laski, bo taka konieczność ich spotkała, albo znajomych, bo też wiem, że Tyflo Podcastu słuchają również widzący, którzy mają gdzieś tam znajomych niewidomych, więc może tu też warto będzie coś powiedzieć i podpowiedzieć. A podpowiadali moi dzisiejsi goście, czyli Dorota i Tomasz Bileccy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękujemy również.
3: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Alicja Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście, zwanym także przez niektórych Tyglo Podcastem. Dzisiaj chciałabym zaprosić do wysłuchania mojej audycji, w której spróbuję opowiedzieć o tym, jak zrobić żurek. A czegóż potrzebujemy do zrobienia żurku? Mianowicie potrzebujemy gdzieś około 0,5 kg mięsa, najlepiej żeberek, zwykłych, niewędzonych. Możemy, żeby uzyskał nasz żurek aromat wędzonego, dać kawałek, ale nie więcej niż 20 deko chudego wędzonego boczku. Oczywiście potrzebujemy żurek, czyli takie opakowanie w zależności czy w butelce, czy w kubeczku. Jedno. Dodatkowo ze 3 grzybki lub pieczarki, 3 kawałki białej kiełbasy i później w zależności od tego, czym nasz żurek chcemy zalewać, to gotujemy sobie do niego osobno ziemniaczki lub jajka. I jako przyprawę, które dajemy, to liść laurowy, ziele angielskie i majeranek. Oczywiście sól i pieprz. Więc ja może przystąpię do przygotowania sobie.
5: Na początek starannie huczę mięso, żeby wszystkie nieczystości z niego usunąć. Najpierw w zimnej, później w ciepłej i na koniec znowu w silnej wodzie. Po kontakcie z surowym mięsem, zanim zacznę wyciągać jakieś naczynia, muszę starannie umyć ręce. Wyjmuję sobie garnek mniej więcej o pojemności 1,5 litra. Kładę mięso na dół, nalewam zimną wodę, mniej więcej do 3/4 garnka. I ona po wygotowaniu z mięsem, pieczarkami i przyprawami będzie stanowiła wywar do żurku. Mięso z wodą nastawiamy sobie na palnik niezbyt dużym płomieniem. Wsypię sobie sól, około 1,5 łyżeczki, żeby już się mięsko wygotowywało z solą. I teraz dodam inne przyprawy. Około 2-3 liści laurowych. Tak jak wspominałam, uprzednio ziele angielskie. Też te 3-4 kulki. I majeranek, a ze 2 duże, takie porządne szczypty. Wywar będzie nam się gotował na małym płomieniu, powolutku. A w tym czasie opłuczę i pokroję sobie pieczarki. Pieczarki należy starannie opłukać pod ciepłą wodą. Zaraz pokroję je prosto do garnka. Cały wywar będzie się gotował około 45 do 50 minut, zanim dodam na koniec białą kiełbasę i zaleję wszystko żurkiem. Kroję sobie pieczarki w niezbyt dużą kostkę, wrzucam je bezpośrednio do wywaru. Przez cały ten czas będą mogły sobie spokojnie się wygotowywać, aż po 3 kwadransach będą zupełnie miękkie i będą się nadawały do zjedzenia bez obaw o ewentualnej niestrawności. Jeśli ktoś lubi, można, tak jak wspomniałam już wcześniej, dodać boczku wędzonego. Ja nie dodaję, gotuję wywar na samym mięsie. I od teraz za jakieś 40 minut będzie można wrzucić do wywaru białą kiełbasę i zalać wszystko żurkiem. Dobrze, zatem minęło już wspomniane wcześniej 40 minut. Ja sobie przygotuję teraz do pokrojenia białą kiełbasę, którą później jeszcze na kwadrat wrzucę do obgotowania w żurku. Ja akurat tutaj mam białą kiełbasę, która jest już parzona, natomiast jeśli kupujemy surową, wygotowujemy ją w żurku razem z mięsem. Później, kiedy jest już porządnie wygotowana, wyjmujemy i kroimy w plasterki, tak jak ja będę kroiła teraz tą białą, którą mam w rękach, parzoną. Takie mniej więcej o grubości 0,5 cm, nie grubsze, dlatego że podczas gotowania, jak każda kiełbasa biała, też troszeczkę jeszcze spęcznieje. Pierwsza część ląduje w garnku, podobnie obieram i kroję drugą i trzecią. Skóry wyrzucę do kosza.
4: Nie ma znaczenia specjalnego, czy wrzucimy wszystkie naraz, czy będziemy wrzucać po kolei. Bo ponieważ są parzone, są miękkie, zagotują się bardzo szybko.
5: Kiełbasa wrzucona. Teraz ostatnia rzecz, jaką potrzebuję zrobić, to wlać żurek. Ja mam akurat taki w dużym kubeczku. Porządnie go trzęsę, żeby wypłukać cały zakwas.
0: i wlewam do garnka.
4: Tak. Teraz delikatnie całość rozmieszam i pozwalam naszemu żurkowi przez jeszcze jakieś 10 do 15 minut spokojnie się gotować. Przy czym trzeba uważać, żeby nie wykipiał nam, ponieważ bardzo łatwo może się tak stać, jeśli weźmiemy zbyt niski garnek. A z drugiej strony też warto go co jakiś czas przemieszać, dlatego że lubi osadem na dnie garnka osiadać i po prostu lekko przywierać do dna. No i oczywiście można sobie w trakcie przygotowywania żurku, kiedy wszystko się nam gotuje przez te 45 minut wolne, przygotować to, co będziemy naszym żurkiem zalewać, czyli mogą to być na przykład jajka, mogą być grzanki, mogą być ziemniaki. Ja nie polecałabym gotowania ziemniaków razem z żurkiem, wrzucania do środka, chociaż wiem, że część osób gotuje w taki właśnie sposób, ale ja tak nie robię, dlatego że żur z zasady powinien być kwaśny, a ziemniaki gotując się jakby nadają mu trochę takiego mdłego, słodkawego smaku, więc po prostu psują smak. A znowuż nie jest taka oszczędność, jak przez te 15 czy 20 minut będą się gotowały obok w garnuszku, a potrawa będzie smaczniejsza. No i to właściwie tyle celem przygotowywania żurku. Tradycyjnie na koniec przypomnę to, czego potrzebujemy, aby go ugotować. Czyli około 0,5 kg żeberek, 3 krążki kiełbasy białej, surowej bądź parzonej. Trzeba pamiętać, że surową wkładamy razem z mięsem do garnka, żeby się wygotowała. 3 pieczarki i oczywiście sam gotowy żurek do zalania wywaru na koniec. No i oczywiście do przyprawienia sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy i majeranek. To właściwie tyle. Pod koniec gotowania oczywiście warto spróbować, czy ma odpowiednio nasycony smak, czy jest kwaśny i czy ma aromat wygotowanych w środku przypraw. Można oczywiście, tak jak już wspominałam, dodać też, jeśli chcemy, żeby miał żurek lekki posmak wędzonki, można dodać chudy boczek wędzony. Ale nie więcej niż 15-20 deka, żeby później nie był po prostu zbyt tłusty. No i to właściwie tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego mojego Tyglo podcastu. Życzę owocnych prób w kuchni. Ewentualne pytania, wątpliwości proszę kierować do mnie na Skype'ie. Mój nick Luftilka. I cóż, pozostaje mi życzyć smacznego i zaprosić do wysłuchania kolejnych moich audycji kulinarnych. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziewiętnasty dzień listopada, 13. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj troszeczkę uszczuplony skład. Jest Mikołaj Hołysz, witam. Michał Dziwisz,
3: dobry
1: Paweł
3: wieczór.
1: Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Wileski. Nie ma Piotrka, ale Piotrek dzisiaj przygotował na audycję kilka tematów i możemy je mimo Piotrka nieobecności jakoś poruszyć. Kasi Ślipek też dzisiaj nie ma, ale myślę, że Kasia pojawi się w następnych audycjach i tu nie powinno być problemu.
3: Po to nas tak wielu jest, żeby audycja zawsze jakoś się odbyła.
1: Tak jest i zasadniczo zawsze, nigdy w zasadzie nie było tego problemu. I cóż, no chyba zaczynamy. Mamy kilka komentarzy pod audycją. Ludzie się pytają, gdzie można kupić laski Swarowskiego. Laski Swarowskiego można kupić w firmie ECE, przynajmniej to ECE jest dystrybutorem tych lasek. Można pytać oczywiście w sklepach rehabilitacyjnych, czy są w stanie takie laski sprowadzić. Różnie to bywa, ale czasami się zdarza. Też tutaj słuchacze pytają o urządzenie alternatywy do Thermomixa. To, co ja mam, nazywa się Kohersen przez K i przez samo H. Kohersen Speed Cook, czyli, przepraszam, My Cook, My Co Ok. To jest konkretny numer 8001. Kohersen, jakieś literki, już nie pamiętam w tej chwili. Jakie? 8001, 8001. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Jest jeszcze Speed Cook, to jest polski produkt. Nie pamiętam, jakie to jest firmy, ten Speed Cook. I chyba tyle z tego, co pamiętam. Także tak to mniej więcej wygląda. Za chwilę pojawią się jeszcze inne komentarze, bo mamy tych kilka komentarzy. Natomiast mam mały problem techniczny, żeby je teraz odczytać, a żeby tutaj nie jakoś się nie plątać w tym wszystkim, no to próbujemy po prostu sobie odpowiedzieć na razie na jakiś, poruszyć jakiś temat, a potem jeszcze wrócimy do komentarzy, bo kilka jest ciekawych komentarzy, które warto przytoczyć. Pierwszy temat odnośnie dostępności Blika i kolejnych usług Blika w różnych kolejnych bankach, na ten temat Mikołaj.
6: Tak, chyba już o tym wspominałem w tym przeglądzie, że pisałem maila do Blika w sprawie dostępności, w sprawie kwestii PIN-u. No bo jest, jak wiadomo, problem, na wprowadzenie PIN-u jest czasu mało, kwoty sprawdzić się nie da, bo się wpisać PIN-u nie zdąży, zwłaszcza jak ktoś ma PIN jakiś raczej dłuższy niż krótszy. No, napisałem i co się dowiedziałem? Dostałem odpowiedź, że po naszej, czyli ich stronie, to się tam za bardzo nic zrobić nie da i że to tak musi być i że czasu się nie da wydłużyć i że musi być tak jak jest, ale jest na to pewne obejście. W niektórych bankach, to jest PKO BP, Santander, Credit Agricole i człowiek sam nie wiedział, czy Alior, czy nie, jeżeli zalogujemy się do banku PIN-em wcześniej, nie odciskiem palca, nie niczym innym, tylko PIN-em, to w tym momencie transakcja Blik powinna przebiec bez konieczności wpisywania PIN-u. I to jest ciekawe, bo na przykład na tej liście nie ma mBanku, a mi się w mBanku kilka razy czasem udało ten efekt wywołać, ale to było właśnie kilka razy i czasem. Ale absolutnie nie jest to gwarantowane, nie jest to zawsze. I piszą też właśnie w tej wiadomości, że jeżeli coś, to pisać do konkretnych banków, żeby właśnie wprowadzono taką funkcję, żeby właśnie bez PIN-u, jeżeli się PIN-em już do aplikacji zalogujemy, żebyśmy mogli korzystać z Blika i wykonywać transakcje.
7: Jedna kwestia, Miki, bo mBank, ja mam mBank, mówimy o normalnych transakcjach, kiedy to na komputerze mam wpisać kod do Blika,
6: tak.
7: Na telefonie potwierdzić operację.
6: Tak.
7: To mnie mBank, o ile pamiętam, nigdy nie pytał o PIN. Tam było tylko okno, że dostawca taki a taki chce od ciebie pieniądze Blikiem, operacja na kwotę taką, taką, potwierdź, anuluj.
6: A to mnie tak 30% pyta, 70% niekoniecznie.
7: Tylko teraz ja nie pamiętam, czym się logowałem, czy odciskiem. Zdaje mi się, że z reguły się loguje odciskiem, natomiast kiedyś ten odcisk coś tam mi przestał działać i potrzebowany był PIN. I możliwe, że logowałem się wtedy PIN-em i może po prostu dlatego u mnie to tak przeszło.
6: Nie wiem, czy to też nie jest tak, że jeżeli robimy to na przykład na jakimś innym urządzeniu, bo fakt jest na przykład taki, że ja ostatnio dokonywałem transakcji, ale nie u siebie, tylko właśnie jakby u kogoś na, że tak powiem, niewłasnym komputerze, komuś po prostu dałem kod i tyle. I to jest właśnie też piękno Blika, że nie musimy podawać żadnych danych karty. I to też mogło być jakąś przyczyną, że ten komputer nie jest, nie wiem, gdzieś dodany, nie jest w jakichś zaufanych, nie jest w jakimś cookie wpisane coś i on mnie właśnie poprosił o PIN, mimo że się właśnie specjalnie zalogowałem do banku PIN-em.
7: A no widzisz, napróbowałem z różnych komputerów, też z komputerów niezaufanych, to znaczy inicjowałem transakcję blikową z komputera znajomego nawet, gdziekolwiek, gdzieś, gdzie byłem pierwszy raz w życiu. I też wyskoczyło mi tylko potwierdzenie na telefonie i kliknąłem akceptuj i poszło.
6: A to jest ciekawe, zwłaszcza, że kwota tej transakcji nie była wysoka, to było jakieś tam 20 zł, czyli to też nie była ta kwestia.
8: Czyli innymi słowy, Blik jeszcze różnie działa w różnych bankach i w różnych scenariuszach. Ciekawe, czy i kiedy to spróbują poprawić. Może być różnie, bo jakoś praktyka pokazuje, że te systemy mają być w miarę jednolite, a różnie to bywa w praktyce. Natomiast pozostając troszeczkę w sprawach bankowych, Michał tutaj coś wie na temat nowego urządzenia w IKO.
3: Tak, wiem na temat nowego urządzenia
8: nowego
3: w IKO.
8: Starego.
3: Nowego starego, dokładnie, bo dziś miałem taką sytuację. Tak poniekąd zostałem zmuszony do zakupu nowego iPhone'a, gdyż ponieważ bateria w mojej 6S i to co ciekawe wymieniana bateria po niecałym roku współpracy odmówiła i tak się śmiesznie ekran wybrzuszył. Teraz się śmieję, że mam w iPhone'ie czytnik dyskietek praktycznie, rzecz biorąc, i to tych takich 5-calowych, może jeszcze co niektórzy pamiętają, bo się z boku taka szczelina po prostu zrobiła. No więc zdecydowałem się na nowego iPhone'a i no, zwykle w takiej sytuacji to wiadomo, robimy sobie backup całych danych na iCloudzie. Jako, że już mam osobę chętną na tego starego iPhone'a, no to wymazałem wszelkie dane z urządzenia. No i radośnie zaczynam odtwarzać nowego iPhone'a z kopii zapasowej. No dobrze, wszystko idzie ok. Tu jak zawsze ten mechanizm, albo jak prawie zawsze, niezawodny jest. Co ciekawe, na przykład historia połączeń mi się nie przeniosła z jednego do drugiego urządzenia. Nie wiem czemu, ale tak akurat się stało. Pozostałe rzeczy, tam parę haseł się gdzieś tam do społecznościówek, do kont mailowych się nie zachowało, ale pozostałe rzeczy, jak widzę, się poprzenosiły bez większego problemu. Natomiast odpalam sobie aplikację IKO. I teraz muszę dodać, że ja sobie włączyłem tę mobilną autoryzację, co do której takie obiekcje miał obecny tu kolega Robert parę tygodni temu, jak rozmawialiśmy na temat tych narzędzi związanych z autoryzacją, że można się w IKO autoryzować za pomocą aplikacji, jak na przykład logujemy się do banku, jak robimy jakieś tam inne rzeczy, no to możemy to wszystko, jak wykonujemy przelewy na przykład, to możemy to wszystko potwierdzać za pomocą kodu PIN, który wpisujemy w aplikacji i klikając tam potwierdź czy zatwierdź. No dobrze, odpalam IKO i co się dzieje? No, jest komunikat, że ta aplikacja nie jest autoryzowana, czy chcesz ją zautoryzować? No oczywiście, że chcę zautoryzować. To jest normalne, bo to jest nowe urządzenie, więc wiadomo, że tak się dziać może. Podaję swój login i hasło do banku, do Inteligo konkretnie, bo tam właśnie posiadam konto. I teraz co się dzieje? Po wprowadzeniu tych danych, oczywiście danych prawidłowych, dostaję komunikat. Zatwierdź operację na urządzeniu mobilnym, czy jakoś tak. No po prostu zatwierdź, zautoryzuj za pomocą aplikacji IKO. Dodam, że to było jedyne urządzenie, do którego miałem w tym momencie dostęp i to było jedyne moje urządzenie z aplikacją IKO, jakąkolwiek. Więc błędne koło. I co należy wtedy zrobić? No jedyna opcja. Dzwonimy na infolinię Inteligo, podajemy swój identyfikator i telefoniczne hasło, no i tymczasowo przełączamy się na kanał potwierdzeń za pomocą SMS-ów. Zostaniemy przy okazji zapytani, słuchajcie, te pytania to oni mają coraz lepsze. Dziś na przykład było pytanie o ofertę kredytową, z jakiej korzystam i na jaką kwotę przez ostatnie dwa dni, nie, na jaką kwotę dwa dni temu robiłem transakcję za pomocą Blika. O, takie pytania ma bank na przykład na potwierdzenie. To już nie są pytania o numer PESEL, o datę urodzenia.
8: Ale to nie zawsze można pamiętać, no bo dwa dni temu mogłeś robić tych No tak. I to może być problem.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja akurat tak się zdarzyło, że nie robiłem, także nie mam żadnej oferty kredytowej, więc to były pytania z gatunku podchwytliwych w moim przypadku. Natomiast jeżeli ktoś by miał ileś tam tych operacji, to faktycznie mógłby się nieźle zakręcić. Natomiast no, ja przypuszczam, że tu po prostu chodzi o taki zestaw pytań, co do których ten użytkownik, jeżeli korzysta z tego konta, to on coś wie. Nawet jeżeli nie poda dokładnej informacji co do groszy, no to mniej więcej coś będzie pamiętał, no że dobra, byłem w, nie wiem, w Biedronce i kupiłem i robiłem zakupy tam, powiedzmy, i wydałem stówę na to i blikiem zapłaciłem, tak? Więc myślę, że to w ten sposób działa. Nie sprawdzałem, ale tak przypuszczam. No i co? I trzeba było po prostu podać tam pani na infolinii kod SMS, który do mnie przyszedł, przełączyła narzędzie autoryzacji na SMS-y, no i mogłem sobie już wszystko pokonfigurować. Musiałem usunąć aplikację ICO z mojego urządzenia jakby, logując się na panel IntelliGo. Następnie po prostu zautoryzować ją jeszcze raz. Tam wysyłany jest taki SMS z potwierdzeniem. Nadany jest nowy PIN. No i już później mogłem korzystać z tej aplikacji tak, jak robiłem to kiedyś. Także no takie... Dlatego o tym mówię, bo być może ktoś będzie w takiej samej sytuacji. Także chciałbym powiedzieć, że sytuacja nie jest nie bez wyjścia. Natomiast... No trzeba się trochę nakombinować i trzeba się chwilę tym pobawić. Mi to zajęło może jakieś, no nie wiem, 20 minut do pół godziny, bo na infolinii się trochę naczekałem.
9: Nie byłoby tak, słuchaj, gdybyś nie wymazał tamtego iPhone'a jeszcze?
3: Prawdopodobnie byłoby, że mógłbym potwierdzić. Tak, całkiem...
9: To taka też przestroga.
3: Całkiem możliwe, natomiast wiesz...
9: Przed przesiadką jednak zostawić tego iPhone'a poprzedniego, jeśli działa, to
3: wiesz,
9: go zostaw,
3: co, Robert, ale sytuacje są, różne i może być taka sytuacja, dajmy na to, i to była zresztą sytuacja, o której ty mówiłeś kiedyś, bo pamiętam, że na przykład nam ten telefon padnie, tak? Nam telefon padnie,
9: no tak.
3: I co my mamy teraz zrobić? No wiadomo, kupimy sobie nowy telefon, no bo jak inaczej, bez telefonu ciężko, ale w międzyczasie to trzeba coś jakoś działać i później jak sobie kupimy ten telefon, to trzeba mieć możliwość zainstalowania tamtej aplikacji ponownie. Więc dlatego tak o tym mówię szczegółowo, bo procedurę myślę, że warto znać i warto być świadomym, że nawet jeżeli nam tu pokaże coś takiego i będziemy zdezorientowani to i wpadniemy w takie trochę błędne koło, to się absolutnie nic złego nie dzieje, po prostu spokojnie dzwonimy na infolinię, tam są po to, żeby nam pomóc i pomogą.
6: Ale też ja słyszałem historię, że ktoś miał podobną sytuację w mBanku i tam mu powiedzieli, że do oddziału proszę, a z racji, że tych oddziałów nie ma dużo i czasem osoba niewidoma ma problem, żeby się dostać chociażby w takie miejsce, no to też może być z tym problem. Więc myślę, że mimo wszystko w tych czasach fajnie jest chyba jednak się przełączyć na tę autoryzację SMS, bo to różnie może być.
3: Także tak to wygląda, to rzeczywiście jest...
8: Ciekawe, bo mi właśnie mówili na infolinii, że wystarczy zadzwonić i powinno być okej. Okay.
3: Wiesz, być może...
8: Ciekawe.
3: Tomek,
6: ktoś nie dzwonił.
3: A być może ktoś albo ktoś nie dzwonił, to jest raz, ale być może też było tak, że osoba, która realizowała to połączenie, nabrała jakichś podejrzeń, bo to też może różnie być. I
8: tak
3: różne
8: być.
3: Mogą być sytuacje. Po co oni zadają takie szczegółowe pytania? Teraz naprawdę, jak ja przechodziłem tę procedurę, to tyle, co ja się tam nawpisywałem, tych kodów, haseł, jakichś różnych rzeczy, tu jeszcze tych danych trzeba było podać, to naprawdę te procedury to nie są takie, jak były jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, że one miały no, sporo różnych tam dziur, że myślę, że te procedury bankowe są coraz to bardziej szczelne i dobrze, ale z drugiej strony, no niestety, ty, Robercie, zdaje się, opowiadałeś kiedyś, że właśnie chyba pani z IntelliGo, bo miałeś włączony telefon na głośnik, tak? I z drugiego ze stacjonarnego dzwoniłeś, bo tak ci było wygodniej. To się pyta,
9: tak,
3: a kto tam panu mówi jakiś kod?
9: Dokładnie, tak. No. Było, to prawda.
3: Także to i w takich sytuacjach...
9: I było wesoło.
3: No i w takich sytuacjach może być konieczność właśnie wizyty w oddziale banku, bo konsultant traci do nas zaufanie z jakiegoś powodu.
8: No tak. Także cóż, zobaczymy, co będzie dalej. W razie czego...
9: Na szczęście Inteligo jest to bank PKO BP i tych oddziałów jest dużo. I tutaj jest mniejszy problem, aby się dostać tam.
8: Jest mniejszy problem, no ale wiadomo, różne są sytuacje. Tymczasem udało mi się jeden z komentarzy tutaj odzyskać. Robert Domagalski napisał: witajcie. I kolejny już, a propos audycji zeszłotygodniowej. I kolejny już odcinek Tyflo Przeglądu za nami. Nawet udało mi się go odsłuchać w jeden dzień. Dziś i dlatego teraz mogę się odnieść do kilku rzeczy. Co do poprzedniej audycji, to ja tutaj dodałem dwa komentarze. Jeden ten dłuższy, który był zaprezentowany, i ten drugi, który tyczył się samego WhatsAppa. Rzeczywiście teraz dopiero zobaczyłem, że ten komentarz jest. Wcześniej go nie widziałem, także to nie był z naszej strony jakiś, nie wiem, widzi mi się, że tutaj część ciekawych komentarzy tutaj prezentujemy, części nie. Nie widzieliśmy tego komentarza. On się rzeczywiście tyczył WhatsAppa i tutaj Robert zaproponował, pisał, żeby fajnie by było, gdyby WhatsApp miał możliwość jakby odsłuchania ostatniego fragmentu nagranej wiadomości w momencie, gdy wychodzimy z WhatsAppa, wchodzimy z powrotem, jest wiadomość nagrana nasza, wychodzimy w czasie nagrywania wiadomości z WhatsAppa i żeby odsłuchać jakby ostatnich sekund wiadomości, żeby ewentualnie nagrać coś tam dalej, że jakby tego nie ma w WhatsAppie, troszkę tutaj mówił, i że coś a propos przewijania. Jeszcze znajdę ten komentarz i go zaprezentuję za chwilę. A jeśli chodzi o audycję w tym tygodniu...
6: Tak, fajna rzecz jaka jest, tak się trochę wchodząc. Ja to ostatnio zauważyłem na iOS-ie i przynajmniej jak słuchamy wiadomości głosowych, możemy za pomocą przycisków poprzedni, następny sobie te wiadomości normalnie z poziomu zablokowanego ekranu przewijać.
3: A to się zgadza. To się zgadza.
8: Ale przewijać co, ile sekund, czy...
6: Nie, no następna poprzednia.
3: Następna poprzednia, tak, przechodzić. I to już jest od jakiegoś czasu.
8: To Robertowi chodziło tutaj o przewijanie wewnątrz wiadomości. Tak,
3: wewnątrz naszej.
8: O ile sekund,
3: a czy przypadkiem...
8: Że nagrał sobie wiadomość długą, powiedzmy 10 minut i chciałby zobaczyć, co się tam nagrało nam na końcu, żeby jakoś wejść płynnie w tę wiadomość.
3: A czy przypadkiem, Mikołaju, to może pamiętasz, czy przypadkiem na WhatsAppie też tym paskiem przewijania nie możemy się poruszać w obrębie danej wiadomości? Właśnie mi się wydaje, że chyba też się da na zablokowanym, jak jesteśmy. Też zdaje się, że to jakoś działa. I to też już od pewnego czasu. Ale tak mówię to z pewną taką niepewnością, bo czasem człowiek używa pewnych rzeczy i nawet robi to podświadomie po prostu.
8: I pierwsza teraz sprawa, o której piszę a propos tej audycji już zeszłotygodniowej, to echolokacja. Piszę tak: mnie nikt tego nie uczył, choć nie widzę od urodzenia, ale jednak gdy poruszam się gdzieś tam z białą laską, to poprzez uderzenia laską tudzież klaskanie potrafię na przykład wyczuć, czy zbliżam się do przystanku autobusowego, czy nie. Również jak jestem gdzieś w jakimś mało znanym miejscu, to również kląskam sobie i w ten sposób próbuję wybadać otoczenie. Do tego, jadąc autobusem, wyczuję mimo ciszy, czy on jest pełen, czy nie, co zaś tyczy się... I to jest jakby pierwsza kwestia tej echolokacji. No to jest to, co mówiliśmy, że jakby... Myślę, że część z nas, i to spora część z nas, część tych pewnie mniejszą lub większą, nie wiem, ilość tych informacji ma gdzieś tam, się uczy sama z siebie, tak? I na ile te warsztaty uczą więcej, trudno mi tutaj jakoś powiedzieć. No, nie wiem, pewnie ktoś by jeszcze musiał z nas na te warsztaty pójść i zobaczyć, jak to wygląda. Co zaś tyczy się gier dla niewidomych, to kiedyś grałem te gierki na baterie, gdzie na przykład rozwalało się czołgi, jeździło samochodem i miało przeszkody, czy na przykład układało kostki.
7: Ach, to były takie rosyjskie gierki, o to chodzi?
3: Tak, tak, tak. Takie... Były takie elektroniczne.
8: Co się do telewizora podłączało? Był...
7: Nie, nawet nie. Baterie się do nich wkładało i miały taki mały ekranik swój.
8: A, wiem.
3: I takie przyciski po dwóch stronach były. To były jakieś, to, jakaś, to piłka, no, jakaś piłka nożna na przykład mogłaby.
7: Tetris,
3: to
7: były różne, jakiś wąż.
8: Różne autka. Były chyba tych gierek jakieś wariacje.
7: Odmiany.
8: Bo był jakiś oczywiście. Tetris. I to taki, no, był jakiś taki przycisk start, a jak gdy się nie wciskało start, to mimo wszystko coś tam dało się robić. Taki jakiś Tetris w formie swobodnego grania, tak, czy
7: miała
8: coś,
7: swoją nie wiem nazwę dokładnie, konkretną, ale... bo to były jakieś rosyjskie twory i nawet kiedyś była na iOS-a aplikacja, która to jakoś symulowała. Były te gierki z tych gierek pozgrywane jako apka. Oczywiście niedostępna, ale dźwięki były chyba zachowane oryginalne. Zresztą tak, dźwięki z tych gierek można dalej w niektórych produkcjach znaleźć. Chyba w Light Cars, Lightech Interactive był dźwięk z takich autek.
8: I teraz Piotr grał w to najczęściej bez osób widzących. Musiał tylko sobie opracować jakąś kombinację klawiszową, co ułatwiało mi granie. Zaś jeśli chodzi o gry komputerowe, to swego czasu sporo grałem w coś takiego jak Moody. No Moody to rzeczywiście, Moody, czyli inaczej User Dungeon, to są gry
3: tekstowe,
8: w których tworzymy sobie postać. Tak, generalnie gry tekstowe, w których jakby wpisujemy komendy i dostajemy odpowiedź. Nawet na Tyflo Podcaście jest jakaś audycja na temat, jest jakaś ogólna audycja na temat Moodów. I jest audycja na temat jednego z modów, taka osobna, czyli o czym?
7: Alterionie,
8: bo to jest mód, który jest bardzo mocno zautomatyzowany. Dla nas jest specjalna aplikacja dla nas, która sprawia, że ten mód częściowo wygląda jak taka zwykła audiogra, tylko taka dość fajnie to.
7: Tak,
8: to
7: i o tym też chyba Robert pisze, że ten masz klient tam jest i jest paczka dźwiękowa, soundpack, który właśnie sprawia, że wszystkie zdarzenia są obdźwiękowane i też leci cicha muzyka jakaś w tle.
3: Tak, a jeżeli chodzi o masz klienta, to w ogóle jest aplikacja, która ma dość duże możliwości, jak dobrze pamiętam. Tam można też jakieś skrypty pisać, inne rzeczy tego typu. Swoją drogą nie na wszystkich moodach też jest to dozwolone. To bywa, że się takie rzeczy tępi. Nawiasem.
8: No. I jeszcze jeden komentarz Robert napisał. Tym razem sprawa tyczy się komunikatora internetowego. Aha, komunikatorów internetowych, w tym Skype. Ja ze Skype'a korzystam od lat. Dokładnie od 2012 roku biorę udział w rozmowach grupowych i miałem okazję porównać Skype'a z TeamTalkiem i uważam, że pod względem jakości zdecydowanie lepiej wypada TeamTalk. No to akurat nie dziwne, bo TeamTalk jest zorientowany generalnie na jakość audio. Skype, no to ma być trochę komunikator dla przeciętnego Kowalskiego. Teoretycznie i szczerze mówiąc różnie z tą jakością na Skype'ie bywa. Ja też brałem udział w kilku konferencjach takich wieloosobowych i szczerze mówiąc naprawdę nie polecam Skype'a do takich konferencji, bo tam się dzieją dziwne rzeczy momentami. Nie wiem, co by było, gdyby była konferencja wideo, podejrzewam, wtedy w ogóle mogłoby być ciekawie, ale nawet gdy mamy tam 6-7 osób w konferencji audio, no to różnie to bywa i generalnie naprawdę nie
7: polecam. Były takie czasy,
8: Skype'a,
7: że się siedziało na tym Skype'ie i robiło te konferencje po tyle osób. W ogóle były też czasy, że robiło się takie większe publiczne czaty, gdzie tych osób było po 30-40.
3: Tak, to były te Skypecasty, jak dobrze pamiętam.
7: Nawet, wiesz co, Skypecasty to jedna rzecz, ale nawet teraz możesz sobie teoretycznie ustawić czata grupowego, do którego zaprosisz, a tam nie ma limitów chyba na osoby. I zwłaszcza gdzieś tam za granicą wśród niewidomych jest to popularne właśnie robienie jakichś takich czatów koło audiogier albo koło jakichś wydarzeń i tak dalej. I nagle w środku tego czata fajnie jest sobie nacisnąć nagle przycisk zadzwoń i dzwoni się do wszystkich osób, które są w tym czacie, nieważne ile ich jest. I w tym momencie tyle osób ile odbierze, tyle jest w rozmowie. No i bywało tak, że się gadało po tych osób, no około dziesiątki. Dać się dało, przy czym w momencie rzeczywiście, jak mówi jeden przez drugiego, no to gdzieś te mechanizmy wygłuszania echa, wytłumiania zakłóceń i tak dalej sprawiają, że się te głosy nakładają, ktoś ginie, ktoś
6: dominuje i jest problem, ale jak jest to w miarę ucywilizowana dyskusja, to daje radę.
3: To wiecie co, to mi się przypomina taki post, który udostępnił parę tygodni temu Niebezpiecznik, to tak z naszego podwórka, dotyczący konferencji właśnie różnego rodzaju i problemów, jakie są związane z konferencjami, takimi online, że po prostu nawet i konferencje, które są robione przez jakieś duże organizacje, działające na rzecz IT, więc przez ludzi, którzy teoretycznie powinni to wszystko ogarniać. To wcale nie jest do końca tak, że to wszystko się uda spiąć i że to zawsze będzie działać. No zresztą my to doskonale znamy, bo też wiemy, jakie różne rzeczy dzieją się w trakcie tego, co robimy my, a ja też doskonale wiem, robiąc różnego rodzaju audycje, jak czasem niestety in minus potrafi zaskoczyć jakość mikrofonu gościa, którego mamy. Bo to jest, się okazuje, jakiś laptop, najtańszy albo po prostu najpodlejszy układ mikrofonowy tam jest wrzucony do tego, no bo to jest jedna z wielu funkcji i po prostu ludzi słychać niektórych bardzo, bardzo źle, a przecież nie można oczekiwać od kogoś, że na jedną czy na dwie audycje, bo przecież mamy takich gości od czasu do czasu, to że ktoś się będzie wyposażał w nie wiadomo jaki sprzęt i dlatego ja też dużą nadzieję widzę w urządzeniach mobilnych, bo telefony, no co by nie mówić, jednak te mikrofony zazwyczaj mają lepsze, bo one po prostu są w dużej mierze przeznaczone do tego, żeby, co by kto tam z nimi nie robił, ale jednak przez nie rozmawiać.
6: Chociaż w tych czasach... Czy kręcić wideo, to też.
3: No.
6: A, no to już bardziej.
3: To też, ale mikrofony, urządzenia mobilne naprawdę mają przyzwoite. W większości.
8: To się zgadza. Zresztą, no co, najlepszy przykład tego jest taki, że no Kasia tutaj wchodzi z telefonu.
6: Ja również jestem teraz z telefonu. W razie czego.
8: I to ten telefon w tej chwili już jest telefon zdecydowanie ze średniej półki. Niektórzy nawet uważają to za telefon z niższej półki. I naprawdę jakoś to słychać i to całkiem nieźle.
3: Oczywiście, że tak.
8: Niż z niejętnego komputera.
3: Zwłaszcza takiego sprzed kilku lat, bo teraz to już też te mikrofony w laptopach troszeczkę się poprawiły, ale tak jeszcze z 5 lat temu, no to...
8: No to było różne.
6: O, no i to. Właśnie.
3: Tak a propos dźwięku.
6: Odgłos, ja to... tak, odgłos załapany przez mikrofon telefonu. Może prezentował nie będę, ale mój laptop jest, myślę, że standardowym przykładem, jak mikrofonów w laptopach nie robić.
8: A czy u ciebie to jest jeszcze o tyle fajnie, że TeamTalk ma odszumiarkę, bo gdyby TeamTalk nie miał odszumiarkę, to by ty rzeczywiście ten dźwięk zabijał, bo Mikołaj ma naprawdę bardzo dużo szumów w tym mikrofonie i on jest dobry jakościowo, ale potwornie szumi i rzeczywiście... No tak. Gdyby nie ten odszumiarz w tym toku, byłoby fajnie.
3: Tutaj nie zdążyliśmy powiedzieć, morza. Że można do nas dzwonić. 123 834 835, a tymczasem już ktoś do nas dzwoni. Zatem odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy?
10: Witam bardzo serdecznie, tu Patryk z tej strony.
3: Witaj, Patryku.
10: Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ chcę się cofnąć do kilku audycji wstecz, w zasadzie do pierwszego tyflo przeglądu, czy tam drugiego, kiedy było mówione na temat przeglądarki Google Chrome i funkcji widoku czytania, która to pięknie się nazywa przełącz wydestylowaną zawartość strony. Ja chciałem powiedzieć, że miałem tą funkcję jakiś czas temu w Google Chrome normalnie, natomiast ostatnio urządziłem sobie format dysku, no bo wiadomo, nowa aktualizacja Windowsa 10 nadeszła, a ja mam zawsze taki zwyczaj, że co pół roku, kiedy ta aktualizacja się pojawia, urządzam sobie format. No i zrobiłem również tak samo, zainstalowałem Google Chroma, zadbałem o to, żeby była jak najbardziej aktualna wersja. Zalogowałem się do konta Google, wszystko w porządku. Dzisiaj chcę coś sobie poczytać, jakieś newsy na dobrych programach, na instalkach. Szukam tej opcji. Pod lewym altem w menu tej opcji nie ma. Wchodzę
3: Patryku,
10: w menu kontekstowe,
3: to ja,
10: opcji nie ma.
3: To ja bym polecał poszukać, być może, bo tak mnie potem po naszej audycji coś tknęło i być może Włączyłeś sobie kiedyś jakąś flagę testową, a o tym zupełnie zapomniałeś. Co jest jak najbardziej możliwe, bo tych eksperymentów, flag i innych rzeczy, które można sobie przestawiać w Chromie, jest wiele. I ja też prawdopodobnie ten widok miałem właśnie z tego powodu. Więc zobacz sobie About

0: internetowej. Tutaj jeszcze no to, że już Windows 10 listopadowa aktualizacja już jest, no to też myślę, jest taki news, o którym warto by powiedzieć dla tych, co używają Windowsa 10. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego, że silnik Chromium ma bardzo duży w ogóle potencjał i Microsoft również z tego silnika postanowił skorzystać i pracuje nad przeglądarką Microsoft Edge, którą już teoretycznie można używać jako nieoficjalnie jako wersji stabilnej. Ja muszę powiedzieć, że ostatnio tą przeglądarką się bawiłem i działa ona naprawdę bardzo dobrze, tak dobrze jak Chrome, natomiast nie przesiądę się na tą przeglądarkę, choćby z tego względu, że jednak brakuje kilku rzeczy, które w Chrome są, jak na przykład tłumaczenie stron na bieżąco. Ale jeżeli ktoś lubi Chroma i lubi silnik Chromium, a nie chce mu się instalować przeglądarki podczas instalacji systemu, będzie mógł używać Microsoft Edge'a, ponieważ on, podejrzewam, że trafi do przyszłorocznych aktualizacji systemu Windows 10. A dla użytkowników, którzy lubią Chrome, a w zasadzie silnik Chromium, wyszła przeglądarka dla tych, którzy sobie cenią prywatność, czyli przeglądarka pod nazwą Brave.
1: O której zresztą mówiliśmy w Tyflo Podcaście swego czasu.
2: Tak, wyszła w wersji stabilnej ostatnio.
0: Podobno z tego, co czytałem, nie wiem jak to się konfiguruje, nie wiem jak to działa, ale ponoć tam twórcy płacą za oglądanie reklam. Właśnie nie bardzo wiem, jak to się tam...
2: Za moich czasów konfigurowało się przeprowadzką do Stanów, włączało się automatycznie. Bo był po prostu niedostępny na rejon od Europy. I poza jakimiś Niemcami, Francją i paroma dużymi krajkami, ale w Polsce przynajmniej nie do końca. No to wiadomo, wszystkie te kwestie finansowe, prawne i tak dalej, to musi być pozałatwiane i no w Polsce nie było, za mały kraj.
0: A propos rzeczy właśnie też robionych Chromium, tutaj deweloper z Hiszpanii, Oriol Gomez, pracuje biernie i ostatnio, parę dni temu, pojawiła się nowa wersja gry słynnej BeatStar, która to dodaje misje, takie misje jak mieliśmy na przykład, ty Michale będziesz wiedział, jeżeli grałeś w Fira, no to tam są właśnie podobne takie misje, na przykład na zasadzie tam przegraj 35 razy na przykład, albo tam wygraj ileś tam razy, albo odpal grę tyle i tyle i razy i każda z tych
3: misji... Czyli trofea takie twoje... jak w Egghunt,
0: nie do końca,
3: Super Egghunt,
0: bo...
3: i tak dalej.
0: Nie, to nie do końca tak jest, bo to trofea to jedno, osiągnięcia to jedno, a misje to drugie i za te misje, każda z tych misji ma jakby swoje jakby poziomy, że poziom pierwszy misji, poziom drugi, tak jakby questy. I za te questy dostajesz mission credits, czyli tak jakby osobne waluty, nie bitcoinsy, tylko takie kredyty misji. I na razie Oriol jeszcze nic z tym nie zrobił, ale coś kiedyś będzie można za to kupować. Na razie jest 7 tych misji. No i właśnie tak, a propos dla tych, co nie wiedzą, to właśnie BeatStar najnowszy jest również na Elektronie, jest w tym silniku Chromium, także też taką jakby wersją webową, gdyby ktoś nie wiedział. Bety są, bo ostatnio Oriol nawet zbierał osoby dla tych, którzy chcą jakby testować, ja się do testów zapisałem. I także BeatStar się rozwija i rozwijać będzie i on również ma zamiar przepisać swoje inne produkty na ten webowy silnik, z czego ja się bardzo cieszę, bo akurat bardzo to lubię. Jeszcze ostatnia rzecz, nie wiem czy było tutaj mówione w poprzedniej audycji, ale też wyszła gra dla tych, którzy Pokémony lubią, a niekoniecznie Pokémony lubią łapanie stworków, no to Malamon 2 się pojawił. Gra w stałej cenie, czyli...
1: Tak, mówiliśmy, zdaje się, o
0: dolarów.
1: Tym.
0: No to być może, natomiast ja tak tylko przypominam, jest co robić, powiem tyle. Dla tych, którzy chcą, to zachęcam do pobrania. W porównaniu do dwójki są 3 stadiony, a nie tak jak w jedynce było, że mieliśmy 1 stadion, koniec. Teraz mamy aż 3. Także jest co robić w wersji demo. Także dla tych, co chcą, zachęcam, polecam.

0: myślę, że to tyle.
1: Okej, okay, no to dzięki Patryku za telefon, pozdrawiamy cię i do usłyszenia. No to co?
2: I mówiliśmy tutaj, zahaczyliśmy w rozmowie z Patrykiem o Chromium i tu właśnie mamy też informacje na temat dostępności Chromium na Linuxa.
1: Zgadza się. Mamy informacje. Niejaki Peter Wagner ostatnio na swoim blogu pisał informacje na temat tego, że Chromium jest już dostępne. Co prawda to są jakieś na razie wersje testowe. Trzeba sobie to tam odpowiednio zainstalować. Trzeba też dodawać jakieś tam odpowiednie flagi, żeby tę dostępność wymusić. W komentarzu pod tym tyfloprzeglądem opublikuję link do tego artykułu, więc jeżeli ktoś tam będzie chciał sobie potestować, zdaje się, że to na przykładzie Archa było podawane, jak to sobie można zainstalować. No i jakoś to już zaczyna działać, więc nie tylko wygląda na to, że użytkownicy Linuxów, graficznych dystrybucji Linuxa będą mieli do dyspozycji Firefoxa, będą mieli też i Chromium, a co za tym idzie, prawdopodobnie już niebawem będzie to po prostu Chrome, bo ta przeglądarka przecież też jest na Linuxa.
2: Tak. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o Chromium. A jeszcze jedna rzecz ciekawa się pojawiła, odnośnie z kolei Androida i tego systemu MIUI. Jest recenzja zrobiona przez osobę niewidomą i o tym zdaje się Paweł.
3: Tak, recenzja jest w języku rosyjskim, co prawda, natomiast jest tam opisane wszystko. Osoba, która prezentowała ten system, przeszła przez może nie wszystkie opcje, ale te najważniejsze, najbardziej takie wystawione na widok i najbardziej oczywiste z punktu widzenia kogoś, kto by chciał używać takiego telefonu. No i w dużym skrócie, jest ok. Ja nie mam doświadczeń jakichś z MIUI czy z Xiaomi'kami ogólnie, więc ciężko mi powiedzieć też, jakie są różnice w stosunku do dziesiątki. Mówimy o MIUI 11 w tym momencie, czyli najnowszej nakładce Xiaomi, która jest jakby modyfikacją interfejsu normalnego systemu Android w tych telefonach, opartego na systemie Android 10. No i nie wiem, jak tam w dziesiątce MIUI, czyli tej, gdzie był Android 9, no ale 11 prawie nie ma żadnych niezaetykietowanych przycisków, w paru miejscach one są, w miejscu, gdzie się konfiguruje systemowe widgety, co się ma w nich wyświetlać oraz chyba tam, gdzie się usuwa aplikacje z listy wyjątków w trybie nie przeszkadzać, może jeszcze gdzieś są jakieś, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki i raczej nie powodują większych problemów. Nie wiem, jak tam z launcherem, bo pamiętam, że kiedyś ten launcher był taki niedopieszczony, jeśli chodzi o dostępność. Teraz da się przenosić ikony bez problemu. Można je przeciągać po ekranie. Co prawda nie ma tego nowego już stylu, który ma większość teraz launcherów, zwłaszcza tych bazujących na pikselu, że w działaniach jakby każda ikonka aplikacji ma swoje działania talkbackowe. Jednym z nich jest przenieść i można po prostu nawigując gestami lewo-prawo wybrać pozycję, na jaką ma upaść ikonka. No teraz mamy po prostu przesuwanie, stukanie dwukrotnie z przytrzymaniem, przesuwanie ikony. No i tak samo, jeżeli chcemy usunąć, to musimy trafić w ikonkę kosza, czyli tak po staremu, jak to kiedyś było w Nowa Launcherze, chyba tak jeszcze jest zresztą.
2: Chyba tak jeszcze jest faktycznie.
3: Tak, i co ciekawe, oczywiście wszystkie ustawienia, wiadomości MIUI, czyli tak jakby odpowiednik iMessage w Xiaomi, aplikacja Dialera, powiadomienia, ostatnie aplikacje, wszystko jest dostępne. Co ciekawe, na przykład ekran ostatnich aplikacji i chyba w ogóle spora część aplikacji jakoś tam czerpie z Google'a, bo na przykład na aplikacjach ostatnich na ekranie mamy działania talkbackowe do zamykania aplikacji, do dzielenia ekranu. To dzielenie ekranu działa dokładnie tak jak w czystym Androidzie, czyli mamy tą podziałkę, jest góra, jest dół, na podziałce możemy też robić działania talkbackowe i zamykać aplikację i ten ekran znowu przywracać do pełnej postaci. Natomiast co ciekawe, to jest opcja chyba zrobiona specjalnie pod niewidomych przez Xiaomi i tutaj wielki szacun, bo ukłon został zrobiony. W ustawieniach dostępności, w sekcji opcje eksperymentalne i tego chyba nie ma w czystym Androidzie 10, popytałem o posiadaczy innych telefonów z tym systemem i nie ma tego na pewno w pikselach. Zdaje się, że w Huawei'u to jest, ale w innym miejscu i możliwe, że to chyba niestety nie działa też prawdopodobnie dla przypadku osób niewidomych. Jest opcja aktywacji głośnomówiącego trybu w sytuacji, kiedy nie mamy telefonu przy uchu albo ten telefon odsuwamy. Jest to specjalnie podpisane, że działa tylko wtedy, kiedy aktywowany jest TalkBack. Nie wiem, czy działa to z innymi screenreaderami, czy działa to na przykład z komentarzami, ale osoba, która demonstrowała MIUI na YouTubie, pokazywała nawet właśnie takie połączenie telefoniczne. Notabene odbieranie połączeń odbywa się przez naciśnięcie przycisku odbierz, czyli tak klasycznie, nie ma żadnego gestu, nie ma ani nic takiego. To automatycznie aktywował się rzeczywiście głośnik i na tym głośniku przebiegała cała rozmowa w trakcie prezentacji.
2: No, zobaczymy. No jest parę osób niewidomych, którzy mają ten system Xiaomi.
3: Tak, tak samo telefony One Xiaomi. UI też jest teraz testowane. Nakładka Samsunga, nowa już z Androidem 10. No i tam też ponoć głównie dla osób niedowidzących jakieś lepsze dopasowanie kontrastu klawiatury na przykład, jakieś opcje kontrastowe tam były usprawniane. No i też zgłaszają użytkownicy pojedynczy komentarz, że już na przykład działa przesuwanie ekranów palcami po ekranie, przełączanie ekranów, otwieranie szuflady aplikacji gestem, te wszystkie rzeczy, które działały tylko z Voice Assistantem i z TalkBackiem, ponoć już teraz działają też z komentarzami.
2: O. No to fajnie. Jeszcze a propos nowości takich smartfonowych, to znowu wrócimy do iTaxi, które jest już do pobrania w tej wersji takiej z poprawkami dla niewidomych. I no, Paweł, chyba ty to testowałeś. Ja troszkę też to testowałem. Chyba nie tak jak ty. No jest postęp rzeczywiście. Jest naprawionych kilka rzeczy. Tutaj nawet mamy wpisanych w tych technikaliach, to już można od razu powiedzieć, o biletach iTaxi. Czyli czymś takim, co mi rzeczywiście brakowało, jak korzystałem z tej aplikacji. Nie było powiedziane, ile zapłacę, zanim wsiądę do samochodu. Teraz jest coś takiego jak bilet iTaxi, czyli gdy zamawiam przejazd, mam już podaną cenę i ta cena nie powinna się zmieniać. Ta cena jest napisana na ekranie, jest też napisane, o której przyjedzie samochód. Natomiast jeszcze kilku rzeczy nie ma takich, które chcielibyśmy, żeby one się pojawiły. Tutaj też chyba, Paweł, ty to bardziej testowałeś ode mnie, tak mi się wydaje.
3: Tak, i to pierwsze pytanie do ciebie. To by się wyświetla, kiedy przyjedzie samochód? Bo ja na razie widziałem tylko w ekranie. A ekranie głównym widać chyba przewidywany czas, kiedy może przyjechać najbliższa taksówka.
2: Tak, to jest...
3: Zanim jeszcze zamówimy, ale już po złożeniu zamówienia, chyba zdaje się, że ktoś, Roberto, czy ktoś testował i opowiadał, że po złożeniu zamówienia nie widać niestety dalej, kiedy przyjedzie. I jest to problematyczne, bo już zamawiałem jeszcze starą aplikacją taksówkę i miałem sytuację, w której długo bardzo czekałem na taksówkarza. Fakt był też taki, że to były godziny szczytu, jakieś remonty w mieście i mogłem się spodziewać, że to trochę potrwa. Natomiast po jakimś czasie postanowiłem się skontaktować, zadzwoniłem na infolinię, która na początku ma system automatyczny, IVR. Usłyszałem, że moja taksówka jest około ponad 5,5 km ode mnie, więc stwierdziłem, że rezygnuję, jadę z osobą mi towarzyszącą samochodem. Odwołałem przejazd i w momencie odwołania przejazdu taksówka podjechała pod nasz budynek i odjechała.
2: Aha.
3: Więc taką sytuację na przykład miałem. Natomiast to, co nie jest jeszcze na pewno naprawione w nowej aplikacji, nie da się nadal ustawiać daty przyjazdu taksówki na później. Jest to dalej ta dziwna kontrolka, której nie da się specjalnie opanować ze screenreaderem w sposób taki, no, wiarygodny, żeby można było to ustawić według naszych preferencji. Tam się ustawiają jakieś losowe wartości. Dalej są okna modalne, które potrafią wyskoczyć i nie dać o sobie znać, więc na przykład wyskoczy jakieś okno z potwierdzeniem, czy na pewno chcesz coś tam, tak, nie. I jeżeli nie przejdziemy sobie po całym ekranie i tego nie znajdziemy, to się nie dowiemy, że takie coś wyskoczyło. Przyciski, zdaje się, to jest mniejszy problem, ale mają, nie mają etykiet jeszcze, które powinny mieć. Znaczy, to jest śmieszne, bo chodzi mi o sekcję profil, gdzie tam jest opcja podania adresu naszego domowego i służbowego. No i te przyciski etykiet nie mają w momencie, kiedy przechodzimy po nich lewo-prawo gestami, ale kiedy eksplorujemy ekran, to już mają, więc to jest też takie. Nie spotkałem się z czymś takim jeszcze. Natomiast jest zapewnienie, że to zostanie wrzucone do planu, zostanie naprawione. Więc tutaj
2: no, zobaczymy, kiedy zostanie naprawione.
3: Zaangażowanie. Poczekamy, zobaczymy.
2: Tymczasem tutaj Mikołaja zapraszamy do głosu, Lunar RSS.
3: Luna RSS. Program się rozwija, staje się, to jest czytnik RSS na Windows, staje się coraz bardziej sensowną aplikacją. Tu Michał narzekał kiedyś, że jemu się aplikacja nie podobała, bo
1: owszem,
3: nie ma folderów.
1: Owszem,
3: no
1: i
3: to
1: co?
3: Teraz już podobno ma kategorie,
1: no to,
3: można sobie robić kategorie.
1: No, to w końcu będzie okazja, żeby potestować znowu, bo ja cały czas korzystam z tego Visu RSS, ale jednak język francuski, którym ta aplikacja od czasu do czasu do mnie się odzywa, to nie jest język, który znam za bardzo i wolałbym jednak, jeżeli już, to aplikację angielską.
3: No tak. Irytująca jest trochę ta aplikacja, bo ma dźwięki, to próbuje być takie trochę klango, dźwięki na uruchomienie, dźwięki na wyjście, dźwięki na wszystko.
1: A można mu te dźwięki wyrzucić albo wyłączyć?
3: Tak, da się to gdzieś wyłączyć, ale sam fakt, no, staje się to już coraz sensowniejsza aplikacja Windowsowa, już dostaje menu, już no, ma to coraz więcej sensu, jakieś pliki OPML, import, eksport, coś.
1: Super.
3: No, warto, myślę, będzie się temu przyjrzeć. A w razie czego jest też opcja gdzieś tam zgłaszania sugestii, więc jeżeli komuś coś się nie podoba, komuś coś nie pasuje, to zawsze można te sugestie zgłosić.
1: Jest jakiś adres taki w miarę łatwy do zapamiętania, z którego można pobrać, czy trzeba sobie wygooglać?
3: Chyba lepiej w Google wpisać, wpisze się Nathan Tech Luna RSS, to powinno znaleźć.
1: Okej.
2: Okay. A tymczasem troszkę zmieniamy dziedzinę, to znaczy nadal jesteśmy w sprzęcie tym razem, ale też oczywiście tyflologicznym. Roberta tym razem tutaj przed mikrofon zapraszam i o nowej uwadze tym razem łazienkowej słów kilkoro.
0: Dostaliśmy wiadomość od Michała Kijewskiego. Nowa waga łazienkowa Vernum od Lumenu. To prosta, estetyczna waga łazienkowa zaprojektowana specjalnie dla użytkowników z wadą wzroku. Urządzenie ma wyraźny, wysokokontrastowy wyświetlacz oraz wypowiada na głos wynik pomiaru. Wejście na wagę powoduje automatyczne uruchomienie urządzenia, które jest potwierdzone wypowiedzeniem komunikatu dzień dobry. Następnie po 3 sekundach waga powiada po polsku wynik wyświetlony na dużym czarno-białym ekranie. Niezastąpiony sprzęt dla osób niedowidzących i niewidomych. Zalety tego całego sprzętu: automatyczne uruchomienie po wejściu na wagę, wyraźne komunikaty w języku polskim, głos męski, sygnalizacja słabej baterii, przeciążenia, zakres pomiaru od 5 kg do 180 kg, więc to jest całkiem sympatycznie. Głosowy sygnał przeciążenia, głosowy alarm słabej baterii, dokładność pomiaru 100 g. Wysokokontrastowy wyświetlacz cyfry białe na czarnym tle. Rozmiar wyświetlacza LCD to 76 mm na 31 mm. Zasilanie dwoma bateriami AAA, czyli tymi mniejszymi paluszkami. Wymiary 28 na 28 cm. Grubość tafli szklanej to 6 mm. I waga waży 1,6 kg. No i kosztuje 240 zł. Więc trochę, aczkolwiek powiem szczerze, to już nie jest chyba, to nie są te czasy, kiedy za te sprzęty płaciło się 2000. Natomiast nie ukrywam, że no czasami w dyskontach typu Lidl można dostać wagę mówiącą za znacznie mniejsze pieniądze. Raz w roku, ale można.
2: To jest rzecz jedna i druga rzecz, to są te wagi na Bluetooth, które się łączą ze smartfonem i one często w cenie nawet troszkę niższe niż 240 zł potrafią pokazać te wszystkie masy mięśniowe, tłuszcz, coś tam, jakby potrafią zanalizować teoretycznie.
1: I wrzucają to na przykład do aplikacji Zdrowie i później można sobie z tego całkiem niezłe analizy robić, albo mają dedykowane też aplikacje.
2: Tak. Podejrzewam. Podobno nawet niektóre są dostępne, także to też warto sobie
3: też, że sprawdzić. Też, czy eBaya czy innego Amazona przejrzał, angielski znał, to też by coś tam znalazł ciekawego.
4: No, albo AliExpress, no tam też są.
2: Tylko takie... niekoniecznie po polsku.
3: No tak.
4: Wtedy. No tak, tak, oczywiście.
0: Tutaj mamy po polsku, no mówię, zaletą jest też to, że od razu wchodzimy na wagę, a nie musimy tam depnąć na tą wagę. Dla niektórych ze słabszą równowagą może być problem. No to mówię, no ale jest, zrobili, więc dla niektórych może się przydać. Powiem tylko tyle, teraz jest promocja. Jak ktoś będzie wiedział, nie bardzo mogę tutaj ogłaszać, ale jest promocja i można taniej kupić.
2: Natomiast a propos tej nawigacji w Google'ach dla niewidomych, o której tu mówiliśmy, jest prezentacja zrobiona. Tutaj, Paweł, możesz streścić tę prezentację z kolei.
4: Tak, prezentacja zrobiona przez ANTAD Podcast. Taki nowy podcast, który powstał a propos takiej alternatywnej listy dla niewidomych użytkowników Androidów. Raz w tygodniu ukazują się odcinki po angielsku i są prezentowane różne rzeczy, aplikacje, czasem jakieś newsy ze świata Androida, jakieś urządzenia i tak dalej. No i tym razem panowie się wzięli za nawigację, była demonstracja Lazario, więc jeżeli ktoś lubi w ogóle taki klimat nagrań nawigacji, nagrań w terenie, nagrań stereo, nagrań niewidomych, którzy chodzą z nawigacją, to jest dobry odcinek. Natomiast była demonstrowana też właśnie nawigacja z mapami Google. No i jest tak, jak myślałem, czyli zaczynamy od pierwszego kroku nawigacji, który jest nam podawany kierunkami świata. Wyrusz na zachód, w stronę ulicy takiej to a takiej. Twój następny skręt jest za ileś tam metrów, powiedzmy, w lewo. No więc ktoś albo zna te kierunki świata, albo po prostu próbuje iść, bo nie wiem, czy Google Mapy, nie dowiedzieliśmy się, mają jakiś dostępny kompas od teraz, czy nie. Bo autor nagrania zdawał się tym faktem nie przejmować i ruszył po prostu tą trasą. On ją też chyba znał zresztą, więc no, to jest nie do końca tak, że próbował tego w kompletnie nieznanych warunkach. No i aplikacja mu się przypominała o tym, że szedł dobrze lub nie. No, akurat tam szedł dobrze cały czas. Co prawda to był odcinek co 500 stóp, bo to jest taki system imperialny, jaki jest tam używany. Natomiast nie wiem, jak to byłoby w przypadku systemu metrycznego, czy to byłoby co 500 metrów to przypomnienie, czy jakiś ekwiwalent, trzeba by te stopy przeliczyć. Jest przypomnienie, że nadal idziesz dobrze, twój następny skręt jest za tyle a tyle, no tam w lewo albo w prawo. Problemy są takie, że nie jesteśmy informowani o ulicach, które przecinamy po drodze, więc jeżeli nie znamy miasta, to go też nie poznamy lepiej w ten sposób. A i zdaje się, że jest jakiś problem i to mnie dziwi, bo Google wie takie rzeczy i taką informację podaje. Nie jest podawana informacja na końcu trasy, że dotarliśmy albo że budynek znajduje się po lewej lub po prawej stronie, tak twierdzi autor nagrania. Samo nagranie nie uchwyciło do końca momentu dotarcia do tego miejsca, natomiast taki zarzut został temu złożony. No, więc w dużym skrócie tak się prezentuje nawigacja w mapach Google.
2: A to nie fajnie, bo rzeczywiście takie rzeczy powinny być podawane, bo Google o tym wie i nawet wysyła to do tych aplikacji, które korzystają z tras Google'a. Ja to już nie raz, nie dwa i nie dziesięć widziałem i to rzeczywiście byłaby bardzo przyjemna rzecz, żeby to kiedyś Google podawał. No ale cóż, no nie ma to nie ma. Trudno to co zrobić. I taka na koniec informacja bardziej dla, myślę, słabo widzących osób niż dla niewidomych odnośnie soczewek kontaktowych w PZN-ie, bo jakaś firma, która produkuje te soczewki, postanowiła wesprzeć Polski Związek Niewidomych i tam można sobie przyjść i te soczewki odebrać. A jak to zrobić i o co chodzi, ile tego jest i w czym tkwi kruczek, to o tym Robert Łabęcki.
0: Za biuletynem Polskiego Związku Niewidomych, który tutaj przychodzi, soczewki kontaktowe dla każdego, tak to nazwali. Każdemu potrzebującemu Polski Związek Niewidomych rozdaje soczewki kontaktowe. Darczyńcą jest firma ISO SA albo ISO SA, no chyba ISO SA, tak się mówi. Inauguracja odbyła się 18 listopada, czyli wczoraj o godzinie 13, o 13 w Tyflogalerii PZN przy ulicy Konwiktorskiej 7 w Warszawie. Organizatorzy zapraszają, soczewki wraz z płynami będą rozdawane aż do wyczerpania zapasów. Po 18 listopada dostępne będą one nadal w Warszawie oraz w Olsztynie. Szczegóły będą na stronie pzn.org.pl. Więcej informacji pod numer telefonu 22 635 19 10. No i jeszcze taka uwaga. A, jeszcze e-mail jest podany Centrum Komunikacji pzn.org.pl. I jeszcze taka uwaga. Nie dobieramy mocy soczewek, nie zapewniamy dostępności każdej mocy. Dodatkowo przypominamy, że soczewki kontaktowe dla osoby, które zaczynają je używać, powinny być wcześniej odpowiednio dobrane przez kontaktologa. Dlatego zapraszamy tych, którzy mają już dobrane soczewki, wiedzą, jaka powinna być ich moc, aby już po prostu wiedziały, co im potrzeba. No i teraz jeszcze osoby, które będą odbierały soczewki, będą proszone o podanie imienia, nazwiska oraz pokwitowanie odbioru celem rozliczenia darowizny. Dane te nie będą wykorzystywane ani przechowywane w innych celach. No i to jest taka wiadomość, jakby kto chciał, nie wiem, może się wczoraj wszystkie już rozeszły, może nie. Trzeba się dowiadywać po prostu. To tak.
5: Jak zwykle PZN coś robi dla osób słabowidzących, ale to...
0: Tak.
1: No tak, także tak to wygląda. Nam chyba Tomek na momencik zniknął. Ale zaraz...
2: Już jestem.
1: O, już jesteś.
2: Nawet coś mówiłem, ale nie
1: mogę. Było cię słychać.
2: Mówiłem, że większość chyba beneficjentów generalnie Polskiego Związku zdaje się jest...
1: No oczywiście, no statystyka nie kłamie, tak?
0: No ja chciałem jeszcze tylko też powiedzieć, że kalendarze brajlowskie, bo tego nie dopisałem, kalendarze brajlowskie dla amatorów brajla, ktoś kto lubi, są do zamówienia. Też więcej szczegółów na pzn.org.pl już można zamawiać. Nie wiem, ile to kosztuje, bo zapomniałem sprawdzić, przyznam uczciwie, ale jest to, kalendarze są już do zamówienia.
1: Swoją drogą, czy w tych kalendarzach jest coś więcej oprócz, co tam było, imienin chyba tylko na dany dzień.
0: Tam jakieś adresy chyba są.
1: A to osobne było kiedyś, to był jakiś taki cały informator w osobnym zeszycie jakby, to pamiętam, ale to też już dawno, dawno, lata temu coś takiego miałem, to tam było dużo różnych informacji na temat właśnie okręgów, jakichś adresów, okręgów PZN-owskich, ośrodków różnego rodzaju i
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju dane telefonu.
0: Mignęła mi ta informacja i miałem ją umieścić, ale jakoś przeoczyłem.
5: W ogóle, czy ktoś z was widzi sens kalendarzy brajlowskich? Bo ja jakoś tak nie za bardzo.
2: Znaczy, słuchajcie, pamiętajcie, że te kalendarze są często gęsto dla osób starszych, które mają problemy nadal z internetem. I to też może być jakieś coś siłą rozpędu. No, kiedyś to był generalnie problem z jakimiś informacjami. Teraz rzeczywiście, gdy mamy te wszystkie kalendarze, czy tam Google, czy Apple, czy tam milion innych, to powiedzmy, że problemu nie ma dla nas, no ale jest trochę osób, które no, mają problem z tą nowoczesną techniką.
1: Poza tym, skoro...
2: takie kalendarze...
1: Poza tym, znaczy, skoro są kalendarze naścienne, ale właśnie, to jeszcze jedna rzecz. No, są kalendarze naścienne, to nie znika.
2: Tych kalendarzy, nie wiem, w Empikach, czy czymś takich zwykłych, czarnodrukowych, to jest masa. Oczywiście tam można dopisywać jakieś tam swoje rzeczy, ale nawet jeśli nie, no to jest jeszcze jakaś tam grupa osób, która takie kalendarze ma.
0: Poza tym jest mnóstwo brajlistów, którzy po prostu lubią poczytać Braila i szukają lepszej okazji.
1: Tylko wiesz, Robert, właśnie, żeby...
0: A nie mają linijki brajlowskiej.
1: Tylko właśnie pytanie, jakie tam te informacje w tych kalendarzach są zawarte, bo ja pamiętam ten kalendarz, to tam było po kilka imion w danym dniu i to chyba wszystko tam. Nie pamiętam, czy był wschód i zachód słońca na dany dzień rozpisany, ale chyba nie. Chyba tylko było właśnie.
2: Chyba były różne wersje. W niektórych był ten wschód-zachód, w niektórych nie było. Tam były jakieś kalendarze z jakimś aforyzmem na jakiś tam dzień. Były takie dwutomowe, że tam były jakieś numery alarmowe, numery, tam adresy okręgów PZN-u w drugim. Jakby pierwszy tom to był faktycznie kalendarz z jakimś tam właśnie wschód-zachód słońca, coś tamtego. A w drugim tomie były jakieś tam adresy okręgów,
1: tak,
2: czasopisma,
1: dokładnie,
2: które można zamówić w kalendarzu. I to było jakoś w połowie lat 90. Potem te kalendarze zaczęły się jakoś zmieniać.
1: Ja jeszcze pamiętam, Tomku, że tam były nawet takie archaizmy jak numery teleksów w tych kalendarzach, które ja widziałem.
2: Pewnie były.
1: Były,
2: tak,
1: były.
2: Ale
1: tak,
2: to chyba przy niektórych instytucjach.
5: Ciekawości?
2: Słucham?
1: Ale co?
5: Czy ten system w ogóle teleks był dla nas jakkolwiek dostępny?
1: Pisać mogłeś, kto ci bronił. Gorzej z przeczytaniem.
2: No tak.
5: Ja w ogóle a propos kalendarzy, i to nie tak aż znowu dawno temu, bo nie wiem, to była może kwestia 5-6 lat, widziałem, nie wiem kto to robił, ale taki kalendarz na takiej folii tyflograficznej, ale to nie był papier, to była taka, tak jak się do rysunków czasem stosuje, taka folia śmieszna, i to było normalnie kalendarz. Nie gdzieś tam kartka na osobny dzień, tylko jedna kartka na miesiąc i normalnie rozpisane dni.
2: I tabelka.
5: Tak, i to było w miarę małe. I to jeszcze miało, powiedzmy, jakiś sens, chociażby walory edukacyjne, żeby pokazać niewidomym, jak kalendarz wygląda.
2: No może.
0: No ciekawe.
2: No może.
5: Fakt, że ja to dostałem koło października, ale to już inna sprawa.
1: Aha. Jak rozumiem, był to na ten rok, w którym
5: tak,
1: był
5: tak,
1: ten
5: oczywiście.
2: Ale przynajmniej zmieścili się w roku, w bieżącym roku, można powiedzieć. Tymczasem wyszedł MacBook Pro 16 cali. Tym samym inne Maci zniknęły z rynku. Znaczy inne 15-calowe Maci Pro. Tutaj mamy news od Piotrka, którego z nami nie ma, ale tutaj zadbał, żebyśmy się wszystkiego dowiedzieli. Napisał bardzo ładną notatkę, dość długą, co ten Mac posiada, że ma procesor Intel i9, że ma grafikę od AMD, że ma... I teraz a propos głośników, to coś dla nas. Nie ma dwóch głośników, nawet nie ma czterech głośników, tylko ma sześć głośników.
1: Ciekawe, gdzie oni to pomieścili. Sześć.
2: Też się na
5: ciekawe,
2: tym zastanawiam.
5: Jak to mnie bardziej interesuje.
2: Z jakąś technologią Cancel Force, czy jakoś tak to się u nich nazywa, która powoduje, że z jednej strony obudowa nie przenosi wibracji, z drugiej strony bas jest, oni to napisali, głębszy o pół oktawy. No pół oktawy to jest tak dość znacząco teoretycznie. Ciekawe, czy to tak jest w praktyce. Zobaczymy. Może ktoś z nas się wybierze kiedyś do sklepu. Nie wiem, czy kogoś na to będzie z nas stać, bo ceny się zaczynają od 12 tysięcy tak w ogóle tych Maców Pro, ale zasadniczo Maci Pro zawsze były drogie, znaczy MacBooki Pro. Z ciekawszych rzeczy, które ponoć są raczej chwalone przez użytkowników, to powrót do starego mechanizmu klawiatury. Już nie mamy klawiatury motylkowej, tylko z mechanizmem, to się nazywa mechanizm nożycowy, no podobno jest to lepsze. Nie wiem,
5: na te motylkowe klawiatury bardzo użytkownicy narzekali i to z każdej praktycznie strony, jak się słyszało o Macach, to że o, klawiatura miesiąc i do wymiany. I to naprawdę bardzo dużo osób mówiło.
2: Z takich ciekawych rzeczy, no oczywiście ilość RAMu jest bardzo różna, tam od, zdaje się, od 16 do chyba 64 giga. Jakiś zupełnie zmieniony układ chłodzenia, jakieś tam większe akumulatory. Lepszy mikrofon, nawet o tym piszą, ciekawe czy to tak faktycznie. Baterie, które według Apple zapewnia 11 godzin muzyki, znaczy 11 godzin użytkowania i filmów, odtwarzania, coś. Generalnie rzecz biorąc, nie jest jakiś nowy touchpad, pojawił się znowu Escape, którego ponoć nie było. Jest jeszcze Touch ID, które jest zintegrowane z przyciskiem Power. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale może. I co jeszcze? I jest powrócono do starego i podobno znowu znacznie bardziej fajnego układu klawiszy kursora, czyli tego takiego klasycznego, jak mamy na PC-tach, czyli odwrócone T. Podobno było to inaczej w tych Macach, nie wiem, w każdym razie. No są nowe MacBooki Pro 16 cali. Jak kogoś to interesuje, może sobie zobaczyć, co tam jeszcze się zrobiło. Tymczasem Mikołaj znalazł znowu kolejną stronę ciekawą do obsługi YouTube'a.
5: Tak, strona się nazywa bodajże InVideos. Adres to jest bodajże invideo.us. Ja to jeszcze sprawdzę. Tak, InVideo pisane przez v.us. Jest to, no, jak już Tomek powiedział, alternatywny interfejs do YouTube'a. Czyli jest to inna strona, stworzona gdzieś tam przez kogoś tam, ale możemy sobie na niej przeglądać YouTube'a. Jest ona mniejsza, ładniejsza, przyjemniejsza, dostępniejsza, no w miarę dostępna. Mniej jest na niej googlowskiego syfu i jest to takie w miarę fajne, proste, łatwe i przyjemne.
1: Ciekawe, czy lubi, da się nie oglądać materiały, w których właściciel wyłączył możliwość osadzania na innych stronach. To mnie zastanawia.
5: Chyba się da, bo to korzysta, to jest w ogóle, to korzysta w ogóle z jakichś nieoficjalnych API. To jest strona tworzona tak naprawdę przez, można powiedzieć, rewolucjonistów internetowych, którzy wkurzeni są mocno na politykę Google'a i na to, że Google nas śledzi na każdym kroku i że ogólnie to jest źle, wszędzie się musimy logować i YouTube robi co robi, więc stwierdzili, że stworzą alternatywną wersję, popatrzą sobie, jak YouTube działa od środka i po prostu zreplikują interfejs YouTube'a.
1: Mogliby tak powalczyć z Face'em, nie obraziłbym się.
5: Powalczą z Twitterem, no. Strona Nitter, która gdzieś tam się rozwija dopiero i na razie ma jeszcze średni sens, ale też właśnie na tej zasadzie powstaje. Co do Facebooka, jeszcze nic nie widzę. Podejrzewam, że dlatego, że Facebook już jest po prostu znany za tak złego, że w ogóle nie warto nic w jego kwestii robić. No ale InVideos jest. Mi się na przykład bardzo podoba przeglądanie kanału, bo nic nas tu nie zaskoczy. Żadne filmy grające w tle, z którym nie do końca wiadomo, co zrobić. Nie do końca wiadomo, jak to wyłączyć. Jakiś duży interfejs. Nic. Normalnie sobie otwieramy kanał. Wyświetla nam filmy od najnowszego. Możemy sobie od niej kliknąć oldest. Wyświetla nam wtedy od najstarszego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: Ma napisy, parę, jak rozumiem, nie są czytane.
5: Nic nie wiem o tym, żeby były. Fajny dość widok komentarzy w każdym razie, ale co jest ciekawe? A. Nie ma reklam. B. Jest, mi się jeszcze nie udało za bardzo dojść gdzie, ale coś takiego jak audio only mode. C. Możemy blokować ekran. D. Nie musimy się logować, jeżeli wideo nie ma statusu family friendly i jest opisane jako wideo dla osób powyżej 18 roku życia, bo Google w obecnej chwili ma taką politykę, że musimy się zalogować, musimy mieć odpowiednie konto z odpowiednio ustawionym wiekiem, a jeżeli konta Google nie mamy, to sobie nie obejrzymy. No tutaj takich problemów nie będzie.
2: Podejrzewam, że to jest podpięte do jakiegoś konta, które...
5: Bardzo możliwe. Coś. I co ciekawe, InVideos tak naprawdę nie jest, znaczy on jest stroną, ale on tak naprawdę jest nie tylko stroną, bo to jest aplikacja, którą my sobie możemy tak naprawdę pobrać i postawić na własnym serwerze. To jest pisane w języku Crystal, ma to kontener Dockera, więc jeżeli mamy jakiegoś Linuxa czy coś tego typu, to sobie to można ładnie postawić. I to jest na oficjalnej instancji wyłączone, ale czyli właśnie na invideo.us. Ale można sobie wejść na listę instancji, jak się wpisze InVideos GitHub, tam się gdzieś to znajdzie i mamy po prostu listę alternatywnych, jakby alternatywnego postawienia tych stron przez inne osoby, innych różnych wersji i tak dalej, w które sobie można wejść. I są takie wersje, w których nie wyłączono opcji download. I sobie możemy normalnie, kulturalnie kliknąć download i każdy film pobrać.
2: tym audio only, z tego co wiem, YouTube ma możliwość odtworzenia streamu, w którym jest tylko audio, w ogóle nie pobiera się wideo na dysk użytkownika, czy w ogóle tam z internetu. I to audio jest dość wysokiej jakości. Natomiast nie wiem, na ile tu jest jakiś mieszkasz. Na pewno te wszystkie biblioteki typu YouTube.dl z tego korzystają. I...
1: A czy przypadkiem one nie robią tego w ten sposób, że pobierają i tak oryginalny plik w najlepszej jakości i potem konwertują?
5: YouTube.dl próbuje. Nie.
2: To znaczy inaczej, bo tam są dwie opcje.
5: Tak, listę formatów.
2: Dlatego, że jest jedna rzecz, to jest konwersja rzeczywiście w YouTube.dl, a druga rzecz to jest pobranie pliku oryginalnego jako audio. Kilka razy to sprawdziłem i rzeczywiście jest pobierany plik, który jest tylko audio. Sprawdziłem na długim filmie, który po prostu dużo dłużej się pobierał, gdy miał audio i wideo, i dużo krócej, gdy miał samo audio. Powinno być odwrotnie. Więc YouTube ma to właśnie i to jakoś tam działa.
1: Tylko że zapewne oryginalnie jest to przeznaczone dla użytkowników premium, bo przecież YouTube teraz ma te różne swoje oferty, że
2: to
1: można
2: znaczy,
1: na zablokowanym
2: od
1: ekranie
2: czasu
1: oglądać.
2: To już w ogóle było od jakiegoś czasu to audio only.
5: To audio w tych filmach ono nie zawsze jest, bo ja sobie kiedyś analizowałem wyjście YouTube.dl-a przy okazji pobierania jakiejś dłuższej playlisty i to jest tak. On sobie tak naprawdę gdzieś pobiera listę formatów, co to wideo ma i możemy mu jakoś wymusić, żeby on nam tę listę wyświetlił. I on próbuje znaleźć format audio i pobrać format audio. Jeżeli tego formatu nie ma, a czasem jest tak, że go po prostu nie ma, to on sobie pobierze wtedy cały film wideo i sobie innym odpowiednim narzędziem z tego wideo po prostu to audio wyciągnie. O.
1: Czyli coś podobnego, co kiedyś na przykład taki serwis Archive.org robił, to pamiętam, zawsze jak się wrzucało tam jakąś MP3 na przykład, to on sobie tworzył różnego rodzaju formaty tak, zależne. Tam OGG, MP3, VBR, żeby mniej zajmowało, MP3 spakowane zipem, nie wiem po co, no ale było też coś takiego.
2: Było coś takiego, rzeczywiście. Chyba nadal jest do tej pory, chociaż nie jestem pewien.
1: Tak, bo Archive to cały czas funkcjonuje i ma się całkiem dobrze.
5: Prężnie.
2: W każdym razie Millennium podobno ma zamiar wprowadzić kartę przedpłaconą, która będzie od razu powiązana na dzień dobry z płatnościami Google Pay. I to będzie dostępne dla użytkowników aplikacji Goodie. To jest jakaś taka aplikacja, w której można przechowywać karty lojalnościowe, coś tam jeszcze. I z tego co wiem, to ma być chyba nie tylko dla użytkowników banków Millennium. Dla różnych to ma być, zdaje się, osób z różnych banków. Nie wiem, czy to ma bazować na otwartej bankowości między innymi, czy to po prostu tak jest już, ale no podobno ma być coś takiego, więc jeżeli ktoś zastanawia się, jak tu zrobić, żeby powiedzmy mieć kartę, którą chce płacić za jakieś tam aplikacje czy inne takie i nie bać się, że jakieś tam dane wylecą do sieci, żeby potem był z tym jakiś problem, no to podobno taką kartę niedługo będzie można mieć i będzie ją można z Googlem sprząc, a w zasadzie ona chyba będzie sprzęgnięta już z automatu. Także tak to mniej więcej wygląda. A tymczasem...
3: Problem tylko taki, że aplikacja Goodie jest chyba średnio dostępna, bo kiedyś próbowałem. Ona tam proponuje nam różne zniżki w różnych miejscach chyba. Jak ja to ostatnio raz testowałem, to nie było najlepiej.
2: No to trochę szkoda. Tymczasem Michał znalazł dość dziwną wiadomość. Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia jakiegoś poczucia moralności Apple'a, bo jest kategoria w App Store, której nie będzie.
1: Dokładnie. Szczerze mówiąc, z osobistego mojego punktu widzenia ani mnie ta informacja ziemi, ani grzeje, natomiast nie podoba mi się, po prostu, bo generalnie nie jestem zwolennikiem jakiegokolwiek cenzurowania, a co najwyżej robienia tego już naprawdę w wysoko uzasadnionych przypadkach, a tymczasem bez wątpienia nie jest uzasadnionym przypadkiem to, co chce zrobić Apple. Mianowicie Apple chce usunąć ze swojego sklepu, czyli z App Store'a, wszelkiego rodzaju aplikacje związane z paleniem. Szczerze powiedziawszy, jako kompletnie niepalący, nie bardzo wiem, do czego mogłyby się te aplikacje przydać, ale zapewne ci wszyscy, którzy tam sobie na dymka lubią wyskoczyć, no to wiedzą, a na pewno wiedzą osoby widzące, bo ponoć nawet są jakieś takie aplikacje instruktażowe, które coś tam są nam w stanie podpowiedzieć, jak fajnie puszczać kółka z dymu i tak dalej, i tak dalej. No, moim zdaniem to okej, no jeżeli
4: znaczy,
1: ktoś...
4: To plus pewnie wszelkiego rodzaju dla Apple'a czy apki jakieś tam...
1: A to, to z pewnością.
4: Wapowanie tak zwane, czyli potem gdzie szukać właśnie liquidów i tak dalej.
1: Tak.
5: Mi się temat przewinął przez Twittera ostatnio i to bardzo zaalarmowało użytkowników, bo jakby zacznijmy od tego, skąd się sprawa wzięła. Sprawa się oczywiście wzięła z Ameryki i z tego, że tam jest ostatnio jakiś problem właśnie z wapingiem, z tymi papierosami, że ludzie niby od tego umierają, że się jakiś problem robi, nie do końca wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. No i Apple, jak to Apple, bardzo dużej ilości aplikacji, w tym porno, kasyn, broni i innych podobnych na swoich platformach nie posiada, więc takie aplikacje również wycofano. Dlaczego to jest problem i dlaczego to jest problem bardzo duży? Podobno, nie wiem, ja też nie mam totalnie doświadczenia z takimi urządzeniami, ale przynajmniej według mojego Twittera są na rynku dostępne urządzenia właśnie do tego e-wapingu, w których dużo danych, które normalnie wyświetlają się tylko na wyświetlaczu, możemy zobaczyć w apce. I jakieś rzeczy typu wymiany jakichś rzeczy, jakieś temperatury, jakieś ustawienia czegoś, to nie wiem dokładnie czego, bo mówię, totalnie się tematem nie interesuje, ale konfigurację i generalnie sprawdzanie stanu, zamiast robić z niedostępnego menu, można było robić z apki. No i teraz osoba niewidoma, a która sobie takie urządzenie kupiła, a przynajmniej w Stanach trochę ich podobno było, ma teraz tak naprawdę opcję albo się przesiąść na Androida, albo prosić za każdym razem osobę widzącą, co nie jest za bardzo fajne.
1: Oczywiście, a poza tym to jest kolejny przejaw cenzurowania i zastanawiam się, jak daleko my do tego wszystkiego dojdziemy. O ile na przykład papierosy to mnie totalnie nie interesują, ale od czasu do czasu ja na przykład lubię sobie wypić jakieś dobre piwo, a są też w Apple'u i zresztą na Androida też są te wszystkie aplikacje, w których można sobie poczytać jakieś recenzje piwa, opinie, jakieś tam informacje na ten temat i co. I na przykład tam za chwilę wyłączą też to, bo stwierdzą, że trzeba żyć w trzeźwości, a może za jakiś czas nam wyłączą aplikacje, które opisują jakieś różnego rodzaju, na przykład pozycje seksualne, bo stwierdzą, że trzeba żyć w celibacie.
5: Ale chwila, czy tego już nie zrobiono czasem? Wiem, że na pewno wszelkiego rodzaju pornografia w App Store jest absolutnie zakazana.
1: Pornografia tak, ale zdaje się, że erotyka jako taka, czy jakieś takie informacje dotyczące różnego rodzaju rzeczy związane z seksualnością, to jest to dozwolone. Ale pornografia taka, wiesz, typowa pornografia, czyli na przykład jakbyś sobie chciał powiedzmy jakiś serwis porno, uruchomić aplikację do oglądania materiałów wideo, to podejrzewam, żeby nie przeszło.
5: To w sumie i tak znaczy... średnio zmienia, bo przecież i tak Safari...
1: No tak,
5: i ten,
1: no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast
2: nie,
1: no,
2: tylko jakby chodzi o sam fakt, że jakby firmy biorą się... Jakby firmy teoretycznie biorą się za krzewienie moralności, tylko i tak robią to w sposób jakiś niezbyt fajny, bo w gruncie rzeczy i tak to jest wszystko... Wszystko brane przez pryzmat oczywiście kasy, popularności jakiejś takiej.
5: I Ameryki.
2: I,
1: a to swoją
2: Ameryki
1: drogą.
2: To jakby jasne. I jakby niekoniecznie kultura amerykańska pasuje wszędzie. Apple ma to, niezbyt ładnie mówiąc, gdzieś. I już wiele z takich przypadków, gdzie wśród tych dużych gigantów ich kultura jest, znaczy kraj, z którego się wywodzą, jest jakby wciskana wszystkim pod różnymi postaciami. To się oczywiście przejawia czasem strasznie, czasem śmiesznie, typu, że na przykład w niektórych smartfonach Xiaomi nie ma w ogóle czytnika NFC, bo w Chinach to w ogóle nie bardzo obowiązuje i w związku z tym Xiaomi nie jest tym zainteresowane, żeby gdziekolwiek to dawać. Tak samo jest z Apple, tak samo jest z Google, tak samo jest z nagrywaniem rozmów, które na przykład w różnych krajach jest różnie, ale Google stwierdziło, że nie, bo w Stanach to nie da się, więc nigdzie się nie będzie dało. Tak samo Apple. I nie ma, że boli, nie ma, że gdzieś tam to nie ma jakby z tym problemu prawnego, ale przecież może ktoś by miał z tym problem i generalnie tego nie ma. I jakby ja nie chcę tu wnikać, czy to jest dobry ruch pod względem moralnym, czy to jest niedobry ruch pod względem moralnym, tylko
1: może niech moralność, są na to... wiesz Tomek, może niech moralność po prostu każdy ustala sobie sam we własnym zakresie, a nie korporacja, której największym prawem tak naprawdę jest zbijanie kasy.
5: Akurat jeżeli o nagrywanie rozmów chodzi, to myślę, że tu nie do końca jest kwestia moralności, bardziej jest kwestia hackingu i tego, że użytkownicy, im większe damy zabezpieczenia, tym bardziej głupi będą tak naprawdę użytkownicy i te zabezpieczenia niechcący obejdą. I skończy się to tym, że sobie zainstalują jakąś piękną gierkę, względnie poszerzacz RAM-u, który im będzie nagrywał rozmowy bez ich wiedzy.
1: To jest, tylko z drugiej strony, ale z drugiej strony, Mikołaj, sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli masz na przykład aplikację, którą jest ten cały review w sklepie App Store'a. I tam jest proces, który po prostu ma weryfikować, co dana aplikacja robi. No po co są ci ludzie tam? Przecież sprawdzają, co dana aplikacja robi, więc jeżeli aplikacja deklaruje, że służy do tego, żeby sobie, nie wiem, zwiększyć wolne miejsce w telefonie, a nagle się okazuje, że gdzieś jest jakaś ukryta funkcja nagrywaj, to nawet gdyby była dostępna, no to taka aplikacja nie powinna w ogóle zostać zatwierdzona. I to jest oczywiste dla mnie. Natomiast...
2: Także nie, tu jest kwestia ewidentnie jakiegoś strachu przed prawem, przed sądem, bo przecież te firmy też jakby przez to patrzą. I tu jest problem, bo rzeczywiście gdzieś tam mogą się pojawić jakieś dziwne opcje, które bardzo utrudnią życie przeciętnemu użytkownikowi. Ale cóż, no takie życie, no żyjemy w takich czasach, nie innych. Mamy, każde czasy mają jakiś swoją ciemną stronę. Nasze, jakby mimo tego, że są bardzo z jednej strony przyjazne użytkownikowi, technologie naprawdę dostępne w zasadzie przynajmniej w środkowej i zachodniej Europie prawie dla każdego, stosunkowo duża technologia i jakby jej wysoki poziom, to ma swoje jakieś tam dodatkowe problemy. I tak trzymając się w tej właśnie problemach troszkę wysokiej technologii, choć problemach nie dla wszystkich, spada sprzedaż głośników tych domowych, stacjonarnych typu Google Home Mini i to podobno zwłaszcza właśnie Google odczuwa. Natomiast wzrasta sprzedaż takich stacjonarnych tabletów, czyli takich tabletów z asystentem, które na przykład oprócz tego, że tam jest głośnik, tam jest jeszcze ekran i gdy pytamy o coś asystenta, na przykład o, nie wiem, najbliższą aptekę czy tam cokolwiek, to oprócz tego, że asystent powie, że ona jest tam w jakiejś tam odległości, no to powie, zobacz na mapce, prawda, tu jest, tutaj to jest.
1: Czyli co, wygląda na to, że okazało się, że po prostu same wskazówki głosowe są najzwyczajniej w świecie dla większości niewystarczające, że jednak potrzebują użytkownicy więcej.
5: Ja to od początku mówiłem, że tak naprawdę odpowiednim interfejsem w końcu nie okaże się, przynajmniej w dużej części jest stosowany interfejs głosowy, ale interfejs hybrydowy, bo nie wiem, jeżeli użytkownik chce zamówić pizzę, to jemu się nie chce przeklikiwać przez aplikacje, ikonki, strony i szukać, gdzie tu jest aplikacja do zamawiania pizzy, tylko wystarczy, że powie generalnie Alexa zamów pizzę, ale jak ma wybrać którą konkretnie, to też jednak wolałby sobie przewinąć, przeskrolować i poczytać i pominąć to, co go nie interesuje, niż słuchać, że ta pizza ma na sobie to, to, to, to, mimo że już po pierwszym składniku wie, że ta go nie będzie interesowała.
1: Przecież my jako niewidomi, którzy teoretycznie potrafimy nieco uważniej słuchać i bardziej na tym się skupiamy, to myślę, że też nieraz jak gdzieś idziemy sobie do restauracji, jest jakieś duże menu, to nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że jak mi ktoś zaczyna czytać, co tam jest, to jak tak, jestem to w połowie, po to ja już nie pamiętam, co było na początku. Dokładnie.
5: Dokładnie.
2: I gdyby były ten tablety w takiej formie, że dałoby się odczytywać te informacje z nich, gdyby one miały jakieś tam udźwiękowienie, to by nie było to takie złe generalnie, bo oczywiście takie rzeczy, znaczy są oczywiście takie opcje, które asystent jak najbardziej zaspokoi. Typu, która z godzina, to się mówi i już. Ewentualnie, jaka będzie dzisiaj pogoda, tak mniej więcej. No ale właśnie jakieś bardziej szczegółowe informacje, jak dojadę dokądś tam i nagle zaczyna mi cała litania być mówiona tego, w jaki sposób to mogę zrobić, no to jest rzeczywiście jakiś problem. Tymczasem, jak już jesteśmy przy komunikacji miejskiej, to pojawiła się pierwsza testowa wersja aplikacji Wizum. I tutaj o tym, do czego to jest i o co w tym chodzi, to Paweł Masarczyk.
4: Owszem, to jest aplikacja, która pojawiła się w kontekście ZTM-u Śląskiego, Zarządu Transportu Metropolitalnego, i tego, że oni mają teraz swoją aplikację, która pokazuje w czasie rzeczywistym nawet przyjazdy różnych środków komunikacji miejskiej na Śląsku. Natomiast gdyby się tak tu bliżej przyjrzeć, to już okazuje się, że powstaje taki kolejny system informacji miejskiej. Coś jak mamy już My Local News, który prezentował tu kiedyś kolega Krzysztof. Coś jak Ostrzegator, coś jak RSO troszkę, może chociaż RSO jest troszkę inne. I kilka innych tego typu serwisów, które zbierają różne informacje o jakichś wydarzeniach, o jakichś remontach, o jakichś korkach, o jakichś zagrożeniach meteorologicznych i posyłają nam to, co nas interesuje. Natomiast oprócz tego jest tam też zakładka właśnie transport, w której możemy sobie przejrzeć rozkłady. Aplikacja zebrała oczywiście na początek już dużo krytyki i też poniekąd słusznie, bo dostępność nie jest najlepsza. Na iOSie, z tego co słyszałem, na przykład nie są podpisane zakładki. Na Androidzie sam to widzę. Wiele przycisków nie ma etykiet i nawet nie są dostępne kontrolki, które oznaczają przystanki poszczególne w naszym pobliżu. Jeżeli chcielibyśmy sobie wybrać przystanek jeden lub drugi lub jakiś bardziej oddalony i zobaczyć na nim rozkład jazdy, no to nie zobaczymy, bo nie są te przystanki podpisane, więc nie będziemy mogli świadomie wybrać, z którego przystanku chcemy rozkład. Ponadto to jest chyba bardzo nastawione na sprawdzenie tego, co jest tu i teraz, bo przynajmniej mi nie udało się dotrzeć do sprawdzenia całego rozkładu. Jak otwarłem sobie dość późno wieczorem rozkład dla najbliższego przystanku w mojej lokalizacji, gdzie nie jeździ już nic, no to też nie pojawiło się nic, więc tutaj aplikacja zaliczyła wielką klapę. No i ogólnie moje wrażenie jest takie, że nie jest zbyt przyjazna, jeśli o to chodzi. Zdaje się, że osoby widzące też narzekały, nawet to było bardzo zabawne, bo post na fanpage'u ZTM-u na Facebooku stał się nagle galerią wszystkich aplikacji, którymi można sprawdzić rozkład jazdy na Śląsku. I się Mobile MPK pojawiło, i Mówit, i się pojawiło Jak dojadę, i jakieś tam Kiedy dojadę, czy Kiedy dojedzie, coś takiego, takie, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. I że Google Mapy, i coś tam jeszcze, i Transportoid. No i nagle się dowiedzieli państwo z ZTM-u, iloma to aplikacjami w sposób jeszcze lepszy można sprawdzić rozkład niż ich własną. No, miejmy nadzieję, że z czasem to się jakoś unormuje i te błędy zostaną wyeliminowane i ta aplikacja będzie jakąkolwiek konkurencją dla tego, co już jest. No, bo fajnie by było, gdyby mieli oficjalną aplikację, która coś konkretnego oferuje, czego nie oferują już inne, więc no na razie tylko jest i tylko tyle o tym wiemy.
2: Natomiast to jest ciekawe, bo w Warszawie też jakiś taki nowy system zaczyna wchodzić. Znaczy może nie nowy system, ile nowa strona. To jeszcze powoli wchodzi, jeszcze nie testowałem dostępności tej strony z rozkładami jazdy, ale dobrze, że generalnie te rozkłady są w razie czego dostępne również w innych aplikacjach, więc w razie czego będzie można z tych aplikacji skorzystać, to jest też o tyle fajne, że większość tych aplikacji jest dość mocno uniwersalna. Mobile MPK obsługuje masę miast w Polsce, tak samo jak Dojadę, Transportoid chyba też. Mówić mniej, ale jednak też troszkę tych miast tam kilka jest. To jest w ogóle przecież aplikacja światowego formatu i tam jest tych krajów dość dużo.
5: Poznanie, z tego

0: przystanku wejść sobie w ten przystanek, mówicie, wybrać sobie linię, którą zamierzamy pojechać, wybierzemy w tej linii sobie przystanek, na który chcemy dotrzeć, no i klikamy nawigację na żywo i w tym momencie dostajemy powiadomienia, włącznie z tym, że jak autobus nadjeżdża rzeczywiście, to pokazuje się powiadomienie, twój transport właśnie nadjeżdża, więc genialne. To jest już zintegrowane z GPS-em i właśnie w Poznaniu chyba tak to działa. Oczywiście potem mamy powiadomienie, kiedy wysiąść i nawet jest informacja już tak rozszerzona, że wyświetla się wysiąść za jeden przystanek na przystanku takim to a takim, ale twój najbliższy przystanek to coś tam, więc żeby się nie pogubić, żeby ten komunikat był jasny, jednoznaczny, to tak ujednolicono sformułowania.
1: A propos różnych takich pomysłów nie za fajnych z naszego, ale nie tylko chyba z naszego punktu widzenia, to Facebook teraz podobno wpadł na dziwny pomysł i jakiś dziwny ruch próbuje chyba wykonać, bo sobie stwierdził, że wypuści jakąś tę samą wersję, oczywiście tylko dla jakiegoś tam regionu, gdzieś tam Brazylia chyba, czy nie pamiętam. I sobie wymyślił, że w zasadzie te posty, które nie mają obrazka, to ich w ogóle nie będzie pokazywał Facebook. Czyli taki Facebook, który jest Instagramem, co jest o tyle dziwne, że przecież Facebook tak naprawdę wykupił Instagram i jakby to jest trochę dublowanie funkcjonalności drugiego portalu, więc no miejmy nadzieję, że tego pomysłu się wycofają, ale coś próbują robić.
2: Ewentualnie, wiesz, jeżeli będą chcieli wprowadzić taką aplikację, ja myślę, że jako aplikacja będąca takim mini klientem Facebooka dla tych, których męczy nadmiar tekstu, ale tu zdziwienie, bo się może okazać, że na tych obrazkach tego tekstu jest całkiem dużo, no to niechby i sobie była, bo może to komuś będzie w jakiś sposób przydatne, ale jeżeli tak miałby wyglądać główny klient Facebooka, że miałby wyświetlać tylko obrazki, no to przepraszam bardzo, to jest jakieś nieporozumienie.
0: Ja się tylko, mam wiesz, Instagrama, więc on ma już Instagrama.
1: Ja się tylko boję jednej rzeczy, że będzie jeszcze więcej tekstu zakodowanego w obrazie, że jeżeli ktoś będzie chciał wysłać mimo wszystko tekst, to go wyśle jako obraz i Facebook to przepuści, bo jest obraz i tam będzie tekst, a my tego tekstu nie przeczytamy.
2: No ale to być może będzie jakaś motywacja dla Facebooka, bo nie wierzę, żeby tego nie zrobili w końcu do implementacji nareszcie jakiegoś mechanizmu OCR, bo to się aż o to prosi. Szczerze powiedziawszy.
1: To się zgadza. Tylko zawsze OCR.
0: To poniekąd już jest, ja już widziałem, tylko chyba po angielsku.
2: No właśnie.
1: Tylko zwłaszcza no właśnie. Z tym OCR-em, gdy będą pisane jakieś dane, nie wiem, liczbowe i ten OCR się pomyli. Znaczy, oczywiście, że informacjom z Facebooka trudno jakoś tam ufać jako jakimś szczególnie fajnym informacjom, ale ja bym wszystko wolałbym nie być wprowadzanym w błąd w newsach, że jakiś system kosztował ileś, a potem się okazuje, że kosztowało 10 razy tyle.
2: No ale to jednak wiesz, zwykle i tak taka jest to grafika towarzysząca jakiejś informacji, która jest linkiem do jakiegoś źródła, bo to jednak chyba tak, przynajmniej w dzisiejszych czasach to działa, a nie w żaden inny. Także
1: to się zgadza, niemniej
2: nie, no wiadomo, natomiast no inaczej.
1: Trochę więcej.
2: Wiesz co, tylko sęk w tym, że i tak tych informacji na Facebooku mamy dużo, bardzo dużo w formie graficznej i po prostu wprowadzenie mechanizmu OCR absolutnie niczemu by nie przeszkodziło. Ja bym powiedział, że w dużej ilości przypadków by pomogło. O to mi chodzi.
1: Oczywiście, że,
2: że dla nas nie będą dostępne wszystkie materiały. No bo nie będą. Bo po prostu tak jest.
1: Tylko motywacja do zamieszczenia obrazu w formie, znaczy tekstu w formie obrazu, no też nie jest dobra.
2: Tak. Nie, no oczywiście. Oczywiście, że nie. Ale to wiecie, to jest to, co ja jakiś czas temu mówiłem, zdaje się już w tej audycji, że ludzie się tak bardzo przyzwyczaili, że jak zamieszczają jakiś obrazek, to jest bardziej wiarygodne. A jak zamieszczą tekst, to łatwiej im zarzucić manipulację. Bo jak ktoś przykleił maila do jakiegoś, jakiegoś tam powiedzmy, to się od razu podniosły głosy, a gdzie screen?
3: W ogóle kilka lat temu to krążyła taka idea, że Facebook miał ucinać zasięgi w ogóle postom z tekstem w obrazkach, niby cytując to, że tekst zwykły jest łatwiejszy dla maszyn do analizowania, do wyciągania słów kluczowych, do ewentualnego później targetowania tego i że po prostu ludzie tego nie robili.

0: byli, ale chyba idea umarła.
1: A tymczasem plus to kolejna sieć, która wprowadziła Wi-Fi calling, choć w sposób trochę nietypowy. I tutaj już kilka osób to testowało z naszej ekipy. Dokładnie trzy osoby, bo jest i Michał Dziwisz, i Paweł, i Robert. Nie wiem, kto by tam z was o tym chciał powiedzieć.
2: To może Robert niech opowie, bo tak nam przycichł.
3: No ja przycichłem, bo tutaj kolejną wiadomość dla was też mam, ale to później, bo do mnie dopiero doszła, a myślę, że ważna, może się komuś przyda. Ale najpierw Wi-Fi calling i plus. Testowano to przez 4 lata. Wyszło, ja bym chciał powiedzieć, że coś fajnego, ale nie mogę powiedzieć, że coś fajnego, bo wyszło bardziej coś na literę G, a na początkowo literę G, a na końcową O. Dlaczego?
2: Wyszło głupio.
3: No. To, żeby to... Głupio to ale łagodnie powiedziałem.
1: Jak Paweł Tregarz, biorąc się za kufry.
3: Więc słuchajcie, trzeba... Zaczyna się to tak, że trzeba wysłać SMS-a o treści start na numer 808-01 bodajże, o ile dobrze pamiętam. No po czym po jakimś czasie otrzymujemy SMS-a, że twoja usługa jest już aktywna. No i trzeba pobrać aplikację. Aplikację Wi-Fi Calling Plus, Polkomtel Wi-Fi Calling to się nazywa.
2: Wczoraj miała całą jedną gwiazdkę w App Store, jeżeli chodzi o oceny. O czymś to świadczy.
3: Tak, ale już, żeby dalej. Pobrałem. No i następuje proces aktywacji. Numer telefonu. Podaje mi tutaj plus 48 XXXXXX. Dobrze, w porządku. Wpisuję numer telefonu, wymazuje mi 40, to plus 48. Aplikacja mi to wymazuje. Daję kontynuuj, występuje znak błędu. No dobrze, poprawiam ten numer, no bo już wiem, że coś jest nie tak. Wpisuję plus 48, oczywiście klawiatura jest dość dziwna i znaczek plus, to trzeba to zero po prostu przytrzymać i w dół palcem zjechać, żeby był plus, ale dobrze.
2: Czekaj, Robercie, ale przecież klawiatura, bo ja to wczoraj wpisywałem też, to tam nie było przypadkiem shifta po prostu obok, który należało kliknąć. No to jest standardowa klawiatura, tak się wpisuje na numerycznych klawiaturach zazwyczaj plus.
3: Że jest shift i zero?
2: Tak.
3: No to widzisz, tutaj mi umknęło, ale też działa z przytrzymaniem zera i ściągnięciem palca w dół, więc ja po prostu... No tak to wczoraj przeskoczyłem. No ale udało się, plus 48, wpisałem. Poczekaj na kod aktywacyjny. Czekam na ten kod aktywacyjny. Jedną, drugą minutę, piątą minutę, dziesiątą minutę, piętnastą minutę, wreszcie... Kolega mówi, weź ty ubij tą aplikację, zrobimy jeszcze raz. Ubiłem, robimy jeszcze raz, tym razem już bezbłędnie, no bo wiedziałem, że aplikacja zrobi mi numer z tym numerem telefonu, tak? Więc wiedziałem, że trzeba tam plus 48 wpisać i tak dalej od początku, jak dla tego. Continue, poczekaj na kod aktywacyjny przyszedł, oczywiście... niestety klawiatura nie ma, bo na niektórych aplikacjach, niektórych klawiaturach można, jest taki przycisk z wiadomości na klawiaturze, tutaj zapomnij, więc ucz się tego kodu aktywacyjnego, nie wiem, na pamięć, albo go skopiuj ze
2: Ale po co się uczyć? Ja też się chwilę zastanowiłem nad tym, jak ten kod wkleić i rzeczywiście to na pierwszy rzut oka to nie jest takie proste, tym bardziej, że ten kod to jest taki dość skomplikowany, tam i jakieś litery, cyfry i tak dalej, i tak dalej.
3: Coś tam, dziewięć,
2: ja już mówię, jak to zrobić. Otóż ustawiamy się na pokrętle na chodzenie po wyrazach. Następnie cztery razy, iloma tam, trzema palcami w ekran, aby skopiować ostatnio, to znaczy musimy się oczywiście przemieścić po tym kodzie, tak? Czyli dajemy gest, żeby przejść po tym wyrazie, który jest kodem. Następnie cztery razy trzema palcami i kopiuje nam się ostatnio wypowiedziane słowo do schowka i wtedy sobie tylko wklejamy do tego pola edycyjnego, musimy tam tylko przecinek usunąć i już, nic nie trzeba pamiętać.
3: No właśnie, musimy usunąć przecinek i tutaj trzeba pamiętać, trzeba to, na to uważać, a ty jesteś doświadczonym użytkownikiem sprzętu Apple'a, ja trochę mniej, jednak dużo mniej tego, to urządzenie jednak mam, nawet nie mam 2 lat, że tak powiem, więc ja musiałem się tego, że tak powiem, nauczyć trochę, tutaj ludzie pomogli. Wpisaliśmy ten kod aktywacyjny, poszło. Co mogę powiedzieć? Aplikacja składa się z 5 kart. To jest tak jakby telefon. Ja nie mogę powiedzieć, że on jest niedostępny, bo on jest dostępny. Znaczy ja miałem z początku taki numer, że włączam aplikację, znaczy po skończonej aktywacji, aplikacja mi się włącza na słuchawce. Słuchajcie, no wiecie, co się dzieje. VoiceOver nagle cichnie, to znaczy wszystko jest fajnie. W momencie, gdy, wiecie, przykładam VoiceOvera, znaczy telefon do ucha, no i wtedy działa mi czujnik zbliżeniowy, więc nic nie mogę zrobić na ekranie, jak po ekranie macam. Odkładam od ucha, no więc wtedy VoiceOver działa mi na słuchawce, więc dosyć cicho. Zabijam aplikację, włączam jeszcze raz to samo. No, natomiast tutaj kolega powiedział, zrób jedną rzecz, naciśnij długo home, jak włączasz sterowanie głosowe, podaj jakiekolwiek nazwisko, do którego chcesz zadzwonić, on ci go nie znajdzie, albo znajdzie jakieś błędne, anulujesz to szybko home'em i powinno wrócić do normalności. I rzeczywiście się tak stało. Rzeczywiście to wróciło do normalności, już się włącza w normalnym trybie. I teraz aplikacja, jeśli chodzi o iOS-a, jest dość dostępna. Znaczy, nie mogę tutaj powiedzieć, że czegoś tam się nie da do końca zrobić. Mówię, składa się z 5 kart, tam jest i spis połączeń, są kontakty, no bo tam w ogóle się aplikacja pyta, że chce dostać pozwolenie do korzystania z kontaktów, pozwolenie do korzystania z tego, wego, z mikrofonu i takie tam. No ale idąc dalej. Więc mamy tutaj spis połączeń, mamy tutaj w spisie połączeń mamy połączenie odebrane, nieodebrane, mamy coś takiego, co się nazywa więcej, mamy ten keypad tak zwany, gdzie każdy klawisz jest wymawiany K1, K2, K3, K4 i tak dalej.
2: I tu jest pewien problem, bo zdaje się, że przyciski, które są poniżej, czyli między innymi ten przycisk do wybierania połączenia, on jest nieopisany. Natomiast tak, przychodzi nam w sukurs sztuczna inteligencja.
3: Może telefon.
2: Tak, ale gdyby tego nie było, ale gdyby tego nie było, to mielibyśmy przycisk, po prostu przycisk. I bądź mądry i pisz wiersze i zastanawiaj się, o co chodzi, do czego służy ten przycisk. Tak samo nie jest takie do końca intuicyjne wydzwanianie z kontaktu, bo jak klikniemy w numer telefonu, jak mamy jakiś kontakt, jak wejdziemy w ten kontakt, to jak w niego klikniemy w ten numer telefonu, to przynajmniej u mnie to nie działa. Ale mamy przycisk też nieopisany, który jest o jedno kliknięcie na prawo od tego numeru telefonu i jak sobie w to stukniemy, to bez problemu jesteśmy w stanie zadzwonić, łączy nas gdzie trzeba.
3: Mi jeszcze mówi accessory dislosure na niektórych przyciskach, nie wiem.
2: Tak, to nie wiem, co to, nie wiem, co to robi, szczerze mówiąc, wczoraj już.
1: Innymi słowy, aplikacja nie bardzo dostępna i posiadająca słabe oceny.
3: Nie aż tak źle, ale ja jeszcze dokończę. Jeszcze mamy kartę SMS, jeszcze mamy kartę więcej. I co na tej karcie więcej? To jest ważne, bo tam są przełączniki. Wi-Fi calling, aktywny bądź nieaktywny. I jeszcze mamy SMS przez Wi-Fi aktywne. I jeszcze jest numer, ma pokazywać albo nie pokazywać.
2: I ponoć, ale to jest ważne, słuchajcie, to jest ważne. Ponoć to obsługuje doręczenia, informacje na temat doręczeń SMS-ów. Pamiętacie, jak kiedyś ludzie mieli taki argument przeciw iPhone'om, że te wasze iPhony to tak, doręczeń nie SMS-ów nie obsługują.
3: No to tak, to obsługuje, ale iPhony obsługują chyba argumenty doręczeń. Natomiast ja chcę jeszcze dalej, słuchajcie, ja chcę jeszcze dalej, ponieważ ja naprawdę sprawdziłem to Wi-Fi calling bardziej dokładnie. To niechcący mi się to sprawdziło tak naprawdę, bo powiem wam tak, ja po wykonaniu telefonu i po usłyszeniu dźwięku, jaki wydobywa się poprzez to Wi-Fi calling plusowe, po prostu wyłączyłem tę aplikację, ubiłem ją zwyczajnie, bo dźwięk jest bez HD Voice i to jest jak...
2: Aczkolwiek
3: rozmawiamy.
2: Ja mam wrażenie, że mimo tego, że on jest pozbawiony HD Voice, to tam przynajmniej jak ja to dziś testowałem, też zresztą nieświadomie tak do końca, bo okazuje się, że aplikacja przejmuje priorytet. Jeżeli zahaczymy tam, że ma być włączony ten Wi-Fi calling, to ta aplikacja przejmuje priorytet nad połączeniami, które są do nas wdzwaniane i obsługę mamy właśnie przez Wi-Fi calling. Ale ja mam wrażenie, że troszeczkę wyraźniejszy, nie tyle jeżeli chodzi o górę, co bardziej o dynamikę, jest ten głos naszych rozmówców w przypadku Wi-Fi calling niż w przypadku zwykłego połączenia komórkowego. Oczywiście, kiedy weźmiemy pod uwagę, że nie mamy HD Voice. To taka moja uwaga tylko na marginesie.
3: Natomiast a propos tego priorytetu, o którym powiedziałeś i o tym, że jak dzwonimy... Wyobraź sobie, ja dzisiaj poświęciłem na to trochę czasu, na to Wi-Fi calling. Wyobraź sobie, że jak dzwonimy ze zwykłej apki telefon, a mamy uaktywniony ten Wi-Fi calling, tą aplikację i mamy ją ubitą, to wyobraź sobie, że jak damy zadzwoń normalnie z apki telefon, tej systemowej, to w tym momencie automatycznie uruchamia nam się aplikacja Plusa i dzwoni nam przez Wi-Fi calling. I tak samo nam odbiera przez Wi-Fi calling.
2: Nieźle.
3: Także jest fajnie, ale słuchajcie, ale idę dalej, bo wszystko by było jeszcze w miarę. Ale dzisiaj do mnie zadzwoniła osoba z innej sieci. No i odebrało się przez Wi-Fi calling, no bo ja nie wiedziałem o tym, że taki numer się zrobi, jaki się zrobi. Słuchajcie, ja myślałem, że to będzie stabilnie, a to się rwało po prostu masakrycznie.
2: A to
3: ja
2: tego
3: nie dało rozmawiać.
2: To ja tego dziś nie mogę potwierdzić, a też testowane było na innej sieci. Było połączenie Plus do Orange'a i działało dobrze.
3: No, u mnie niestety nie. Po prostu zdegustowałem się bardzo, że tak powiem, zdenerwowałem się, wszedłem w tą aplikację i odhaczyłem te przełączniki. Na szczęście wystarczy odhaczyć jeden przełącznik Wi-Fi calling wyłączone, trzeba zrobić wyłączone i wtedy wszystkie te inne się same odhaczają i wystarczy wtedy ubić aplikację i wtedy już wszystko nam działa tak, jak ma działać, czyli przez normalny telefon. Powiem tak, tak jest z iOS-em, ale z Androidem jest, z tego co wiem, jeszcze gorzej, bo tu już są naprawdę niezłe problemy, typu nie można odebrać połączenia na ekranie, bo aplikacja jest niedostępna na ekranie odbierania połączenia. To mam potwierdzenie od dwóch osób co najmniej. To może Paweł jeszcze powiesz coś na ten temat? Nie wiem, Tomku, słuchałeś też na grupie, jedna koleżanka nawet poszła w tej sprawie do Plusa i Plus powiedział, proszę pani wyinstaluje tą aplikację i zainstaluje ją pani za 3, za 4 dni, bo mamy jakieś problemy, informatycy nad tym pracują.
4: Także zareagowali. Znaczy ja może tylko dodam, że testy tej usługi trwają od 4 lat i... Ja bawiłem się tą aplikacją, jak to jeszcze była beta i widzę ją teraz i muszę przyznać, że wielkich różnic nie ma. Przynajmniej w kwestii interfejsu.
2: Tak, testowali intensywnie.
4: Bo rzeczywiście, tak, bo rzeczywiście działa to tak, jak tu opisał Robert, jako taki trochę komunikatorek dobudowany. Więc ma to wszystkie swoje następstwa. I na Androidzie sytuacja, jeśli chodzi o interfejs, jest dość podobna. To znaczy, nieopisane przyciski, ale przez to, że teraz androidowe screenreadery potrafią wyczytywać te etykiety z tych różnych klas, z jakichś tam opisów, z grafik, ikonek i tak dalej, z czegoś jeszcze, no to da się to obsługiwać i na to bym nie narzekał. Natomiast, jako że to jest osobna aplikacja do obsługi połączeń, możemy zapomnieć o rozłączaniu się przyciskiem Power. Raczej w większości przypadków.
3: No i problem z odbiorem połączenia.
4: O HD Voice. To znaczy, tu jest właśnie różna sytuacja, bo aplikacja ma możliwość integrowania się z aplikacją telefon w naszym telefonie. Na pewno działa to w tą stronę, że jeżeli ja wykonuję połączenie, tak jak ty opisałeś to, Robercie, to ono idzie przekierowane przez Wi-Fi calling. Natomiast ja wczoraj miałem też sytuację, że rozmawiałem z kimś z innej sieci. By the way, nie było problemu z jakością połączenia. Znaczy HD Voice nie było, ale nie rwało się nic, było opóźnienie tylko większe. To dostałem połączenie normalnie przez mój ekran odbierania rozmów, ten standardowy. Więc nie wiem, czy w koniec końców odebrałem to po Wi-Fi, czy nie. Natomiast nie było HD Voice, więc wnioskuję, że jednak tak. I połączenie zostało odnotowane w rejestrze połączeń w Wi-Fi calling w aplikacji też. Więc przypuszczam, że też zostało to przyjęte przez Wi-Fi calling. Możliwe, że kwestia polega na tym, że ja mam telefon z prawie że czystym Androidem i używam dialera Google'a. I z dialerem Google'a to się umie zintegrować. Może z tymi różnymi od innych producentów jest jakiś też problem i wtedy jest używany ten ekran alternatywny do odbierania połączeń. Natomiast nie wyrzuciłem aplikacji totalnie. Myślę, że ona się... Ją jest fajnie mieć, ale nie używać jej cały czas, co jest troszkę anty zasadzie Wi-Fi callingu, bo Wi-Fi calling powinien działać tak, że my go nie zauważamy. Czyli operator go oferuje, nasz telefon go oferuje, on się aktywuje, działa
2: kiedy,
4: natywnie w naszym telefonie.
2: Chcemy. Kiedy chcemy, właściwie kiedy musi, kiedy jest taka potrzeba.
4: Tak, kiedy musi, kiedy jest potrzebny. Teoretycznie w domu, jak jesteśmy pod naszym Wi-Fi, to odbieramy po Wi-Fi połączenie. Kiedy w czasie tej rozmowy wyjdziemy z domu, teoretycznie powinno się przełączyć samoistnie na zwykły GSM. Czy tak się dzieje na Wi-Fi calling w plusie? Nie wiem.
3: Nie.
4: Są szanse, że...
3: To znaczy, to znaczy, już mówię, jak nie mamy Wi-Fi, to rzeczywiście, bo to sprawdziłem, się przełącza na GSM.
4: To znaczy, jakbyś nagle w czasie rozmowy mu to Wi-Fi odłączył, co by się wtedy stało?
3: Zerwie połączenie całkowicie.
2: Tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Kogo witamy? Halo?
5: Ola z tej strony.
2: Witaj, Olu.
5: Już jestem na linii, chyba nie?
2: Tak, bo... już jesteśmy.
5: Tak,
2: już jesteśmy na antenie.
4: Jesteśmy na antenie.
5: Chciałam po prostu wyrazić wam współczucie z powodu tej aplikacji Plusa, bo ja na przykład jestem w New Mobile, to jest na zasadzie Orange'a i tam tylko się po prostu w danych komórkowych wyszukuje usługę, włącza się Wi-Fi calling i po prostu to działa. Bez żadnych problemów, nie trzeba nic tam instalować.
1: Operatorów to tak wygląda w tym momencie.
3: Wszystko oprócz
1: można
3: Plusa.
1: Zadzwonić na infolinię. Dzień dobry, proszę. Znaczy to ponoć dla nowych abonamentów jest, znaczy abonentów jest w ogóle włączane domyślnie.
5: Tak?
1: Mam kartę dość starą, znaczy to jest już USIM, ale...
4: Ja mam umowę przedłużoną.
1: W każdym razie, no wtedy jeszcze tego nie było, ja musiałem sobie to włączyć. Natomiast, no tak, no to...
5: No.
1: Plus ja tego, wydaje mi się, że Plus tego nie ma, ale nie. Chcą, żeby mieli... Więc zrobili sobie coś w rodzaju VoIP-a, dość mocno zintegrowanego
5: No właśnie to jest taki VoIP, bo w sumie to powinno być wbudowane w telefon i powinno się po prostu z usług wybierać takie połączenia i to się normalnie przełącza. Ja teraz mówię przez to Wi-Fi, a jak właśnie wychodzę z domu, no to mam połączenie tam GSM, nie? I to wszędzie dobrze działa, nic nie przerywa. Wszystko jest fajnie.
2: No i jak widać, można tylko Plus po prostu przedobrzył. Chyba te testy za długo trwały. Bo zapomnieli, co właściwie powinni zrobić, żeby to dobrze działało.
5: Ja jeszcze tylko takie pytanko.
2: Tak, także... Ale moment, tak. Słuchamy.
5: Podać tą stronkę do tego YouTube'a jeszcze raz, bo jakoś tak nie zapisałam sobie.
6: Pisane przez V. I-N-V.
0: dio.us. W takim razie też do komentarzy myślę, że...
2: Wrzucimy.
5: Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie i słucham dalej.
2: Dziękujemy również i do usłyszenia.
0: Dzięki.
2: Hej.
0: No ja myślę, że to także jest taka aplikacja, którą
1: w ramach podsumowania
0: trzymać. Zastanawiam się,
1: w ramach podsumowania.
0: I jedną rzeczą, mianowicie skoro to jest osobna aplikacja, z którą my ją możemy instalować, to czy dałoby się, i to może Pawle, ty byś mógł potestować, zainstalować tę aplikację na przykład na iPodzie Touch i zrobić sobie z niego telefon?
4: Wiesz co, o tyle chyba nie, że jakaś weryfikacja, mam wrażenie, jest po stronie karty SIM, bo kiedy ja włączyłem, bardzo możliwe, że przez to, że ja już kiedyś testowałem, tylko nie pamiętam, czy na tym telefonie, czy na poprzednim, to on coś sobie zapamiętał, bo on mnie nie pytał wcale o numer. On po prostu, jak ja włączyłem aplikację, pozwolił mi przejść dalej, po czym wyświetlił mi się komunikat, nie masz włączonej usługi, bo tam było, że żądanie do serwera, nie masz włączonej usługi, aktywuj na Wi-Fi calling, tam plus.pl/Wi-Fi calling. Więc on w ogóle nie pytał mnie o numer, tylko coś sobie musiał widocznie po karcie sprawdzić, zidentyfikować.
0: A to droid, on może.
4: I się tak zrobiło. Ja zobaczę na iPodzie Touch z ciekawości, jak go naładuję, jak to będzie wyglądało i napiszę może w komentarzu, albo nie, powiemy za tydzień w poprzedniej audycji.
2: Dokładnie.
0: Inna rzecz, która mnie też zastanawia.
4: Uzupełnimy informację, ale może być tak, że nie będziemy.
0: Też skoro to jest osobna aplikacja, to czy dałoby się na przykład puścić ją przez jakiegoś NordVPN-a i sobie roaming zrobić za darmo?
4: Nie musisz przez NordVPN-a. To jest jeden z celów tej aplikacji. Jeżeli jesteś gdziekolwiek na świecie i się połączysz z Wi-Fi przez tą apkę, wykonujesz połączenia po cenie twojej pakietowej.
0: Bo wiem, że Orange podaje mi coś takiego, że to niby działa, ale tylko z Polski.
4: Nie, to Play na pewno działa z zagranicy, to mam potwierdzone.
0: Która sieć w każdym razie? Nie wiem, która. Która sieć wiem, że to miała.
4: I plus nawet reklamuje, że to działa na ich stronie, że to będzie działać z zagranicy. Więc to jest właśnie to, o czym mówię. Dwa przypadki, w których ja bym tę aplikację po prostu trzymał i ją włączył na zawołanie, to jest słaby zasięg, ale dobre Wi-Fi. Względnie właśnie jestem za granicą poza UE i chcę zadzwonić albo napisać SA.
1: To w takim razie, bo już troszkę gadamy o tym telefonie plusa, proponuję troszkę zmienić temat i znowu wrócić do Apple'a, bo Apple... Jak zresztą każda chyba usługa w tej chwili muzyczna, na pewno Spotify, ma coś na, znaczy ma taką playlistę złożoną z muzyki, które najczęściej słuchaliśmy w tym roku. I oni to sobie nazwali Apple Music Replay 19 chyba nawet, co się tak nazywa. Czyli muzyka, którą słuchaliśmy najczęściej w tym roku, to zaktualizowany co tydzień w niedzielę. Tam podobno można słuchać od najczęściej odtwarzanych utworów w tym roku i jak ktoś lubi takie podsumowania tego, czego słuchał najczęściej, no to może sobie coś takiego włączyć. Na razie rzecz ciekawa i tu trochę Apple się moim zdaniem zachował nie do końca po Apple'owemu, dlatego że na razie ta funkcja jest dostępna tylko w internetowej wersji, webowej wersji serwisu. I ma być dostępna w tej w aplikacji. Po
2: A ta webowa wersja to już wyszła ze stadium beta w ogóle? Czy ona dalej jest taka właśnie jeszcze testowa?
1: Nie wiem, ale jakkolwiek by nie było, to Apple zawsze był znany z takiej swojej, z takiego porządku. Na zasadzie tworzymy funkcję i ona jest bardzo kompleksowa. To nie jest, że funkcja działa tu, ale nie tam. A może jeszcze, no dobra, może działać na przykład w Stanach, ale jakby to nie ma czegoś, że on działa tylko na urządzeniu, bo tak, albo nie działa tylko w internecie, albo to... Raczej Apple pilnowało, żeby to działało na urządzeniach. Tutaj stwierdzili, że najpierw będzie w przeglądarce, potem w urządzeniu i to mnie jakoś tak zastanawia, trochę niepokoi, bo
0: w ogóle
1: jakieś to takie jest
0: dziwne coś. I to coś raczej nie do końca fajnego, bo tam jest bug na bugu i ogólnie no nie dzieje się dobrze.
1: Także wiem, że Spotify też ma coś takiego. Nie wiem, czy tam są dokładnie według kolejności odtwarzania, ale widzę coś takiego, że utwory, które najczęściej słucham tam w tym roku, tam coś. Tak, o, Spotify to ma w ogóle dużo.
0: Spotify ma w ogóle apkę specjalną, która nam wyświetla statystyki, wykresy i całą resztę, bardzo dokładne informacje, czego i ile słuchaliśmy. Problem jest taki, że cała ta aplikacja jest napisana w tak zwanym standardzie WebGL, czyli typowo wyświetlanie tak naprawdę grafiki w przeglądarce. I z tego, co pamiętam z zeszłego roku, co tam mogliśmy sobie przeczytać, to ostrzeżenie o plikach cookie, copyright i opcje zmieni język.
1: Okej. No tak, to fajnie. Natomiast funkcja chyba pozytywna, choć się zastanawiam, od Google'a tym razem, od konkurencji na temat map Google, języków, miejsc i tak dalej. I Paweł Masarczyk coś tutaj ma do powiedzenia.
4: Domyślam się, jaka jest twoja obawa i chyba nieuzasadniona, wszystko ok. Chodzi o to po prostu, że jeżeli będziemy w jakimś innym kraju i będziemy sobie nawigować tymi mapami Google, to adresy, nazwy miejsc, nazwy ulic, miejscowości i tak dalej, te dane adresowe będą odczytywane w języku tego kraju, w którym się aktualnie znajdujemy. Czyli wskazówki typu skręć w lewo za ileś tam metrów po naszemu, tak jak mamy ustawiony telefon, a nazwy ulic w języku tego kraju, w którym jesteśmy. Myślę, że opcja spoko, no bo, że tak powiem, często już tak bywało, że czytało tam to, to jak się pisze, brzmiało to komicznie, potem zapytać kogoś nawet o taką ulicę, jak nie do końca wiem, jak ją wymówić, to też mała przyjemność. Jedyne, co mnie zastanawia, to jak sobie poradzi, no widocznie tak jak to jest prezentowane według ustawień językowych. Szczerze mówiąc, nie orientuję się, jak Google to rozwiązuje. W przypadku, gdy jesteśmy w kraju, który ma nazwy, albo w jakimś mieście takim przygranicznym, który ma nazwy ulic dwujęzyczne. Tak na przykład jest w Belgii sytuacja i to dlatego Dogwalker bardzo długie komunikaty tam generował, bo w OpenStreetMap ktoś zapisał nazwy ulic w Brukseli i po francusku, i po flamandzku. I w tym momencie... Okay. Słyszałem bardzo długą litanię tego, że jestem na ulicy takiej to a takiej w dwóch językach. Z Notokerem przynajmniej. Nie pamiętam teraz, jak Google sobie z tym radzi. Natomiast w komunikatach w sensie. Natomiast no, ciekawe jak to będzie tutaj. No mi tylko na myśl przychodzi teraz włoska kolej. To kolega Patryk, gdyby z nami tu nagrywał te przeglądy, to by pewnie wspomniał. Jak to właśnie byliśmy sobie na dworcu w Bolonii i nasłuchaliśmy się przez parę godzin oczekiwania na nasz pociąg komunikatów w stylu A train from Bologna Centrale to Firenze Santa Maria Novenna will arrive at platform 2. I po prostu jest to tak zrobione, że...
0: Poznań robi to samo.
4: Tak, że po prostu jest robiony komunikat w języku angielskim, a nazwy stacji są wklejane z sampli właśnie włoskie.
0: To Poznań robi dokładnie to samo i to nawet na przykład jeżeli jest komunikat podawany po niemiecku, bo z Poznań na przykład jedzie ktoś do Berlina, to dostajemy komunikat polski, nazwę na przykład stacji źródłowej, czy na przykład z Warszawy, a Berlin już idzie normalnie niemieckim komunikatem.
1: W Warszawie jest jakoś śmieszne, znaczy teraz to chyba naprawili, ale swego czasu to w ogóle było ciekawie, bo komunikat polski był po polsku, wszystkie stacje były raczej po polsku. Natomiast, gdy była zapowiedź angielska, to były komunikaty po angielsku i polskie nazwy stacji były, zdaje się, wykłaszane syntezatorem chyba niemieckim. Na pewno innym niż ten, który były zapowiedzi i na pewno nie polskim.
4: Ale to kiedyś było tak chyba, że przerabiano angielski syntezator, naginano go tak, żeby czytał w miarę poprawnie te angielskie. Przecież był słynny TCF.
1: Tak, był TCF. Rzeczywiście. Brzmiało to przedziwnie, także te zapowiedzi są różne. Zobaczymy, jak to się w mapach Google sprawdzi.
2: A tymczasem mamy kolejny telefon, więc może odbierzemy. Kogo witamy tym razem?
6: Witam bardzo serdecznie. To Patryk z tej strony po raz drugi.
2: Witaj, Patryku.
6: Ja tym razem z pytaniem. Ponieważ wszedłem sobie na tą stronę Invidio US i mam takie pytanie, bo ja tam zauważyłem coś takiego, że tam jest login register. I tam jest coś takiego, że można wybrać login with Google, albo można wpisać właśnie coś takiego tam user ID i i hasło. Ja się chciałem zapytać, do czego my to się logujemy? Czy my się rzeczywiście logujemy do YouTube'a, czy to Nvidia z jakąś osobną usługą?
0: Nie. Która... Jeżeli, z tego co wiem, jeżeli logujemy się Googlem, logujemy się do YouTube'a i w tym momencie widzimy wszystkie swoje subskrypcje i tak dalej. Jeżeli logujemy się user ID i hasło, logujemy się w tym momencie tylko i wyłącznie do tej strony i możemy sobie wszystkie dane typu subskrypcje trzymać po prostu tam.
6: Ale co to jakby co to daje, że to możemy jakby, że to jest niezależne od konta YouTube'a.
1: To można subskrypcję tak jak w YouTube'ie.
2: Dokładnie, że masz to synchronizowane, jeżeli na przykład jesteś YouTuberem, powiedzmy takim oglądającym od lat i masz swoją dużą bazę subskrypcji, no to po co to robić jeszcze raz? Wystarczy się po prostu zalogować kontem Google'a, a jak chcemy zacząć od zera, to możemy sobie tam w bazie ich serwisu zbudować jakiś tam set subskrypcji.
6: Miejmy nadzieję, że to będzie działać długo, że Google nam tego nie zdmuchnie, bo to ja byłem zachwycony tym, że...
0: To jest...
1: Ja to się okaże, no, zobaczymy, różnie to z tym bywa, z takimi tego...
0: Bo właśnie sami. Przez to, żeby ta aplikacja, żeby tej aplikacji Google nie zabił, to logowanie kontem Google'a odbywa się przez formularz, co jest... Średnio fajne, ale trochę średnio się inaczej da.
6: Ale co to znaczy, że przez formularz? Bo tam widziałem e-mail i hasło.
0: Normalne logowanie Google'a w każdej innej aplikacji polega na tym, że jesteśmy przekierowywani do Google'a, podajemy Google'owi nasze dane, tak. Zezwalamy na to, żeby aplikacja ta i ta dostała się do tych i tych informacji i tak dalej. A tutaj podajemy dane aplikacji i aplikacja jakby w naszym imieniu pobiera sobie, co jej jest potrzebne.
6: Czyli tak trochę jak Miranda z Facebooka.
0: Tak, dokładnie.
6: Taki parcel troszeczkę.
1: No, to trochę tak wygląda.
6: A ja się chciałem zapytać, bo mówiliście, że coś jest. Czy są jakieś aplikacje na iOS-a czy na Windowsa, które by z tego umieją korzystać, czy tylko trzeba przez stronę?
0: Jest niby jakiś klient na Windowsa, na iOS-a na pewno nie będzie, bo to by w życiu App Store review nie przeszło, ale coś niby na Windowsa jest, ja tego nie testowałem. Tych klientów jest w ogóle trochę, jest Kodi, które fajnie działa, jest... Ten cały MPV, który jest konsolowy, jest jakiś free, coś tam. Ja bym się musiał tym jakoś bardziej pobawić.
6: Gdzie można tego szukać w razie tego?
4: Znaczy, na MPV na pewno da się połączyć z YouTube DL-em. Mi już to połączenie jakoś padło, ale tam da się zrobić ten pipe tak zwany, czyli to przepuszczenie streama z YouTube DL do MPV. Ja dowolne rzeczy, które obsługuje YouTube DL swego czasu właśnie na MPV oglądałem. Też kiedyś istniał taki program, to było takie już totalne zlepienie MPV z YouTube DL-em. MPSYT, to jest na GitHubie. I to jest właśnie w wierszu poleceń taki przeglądacz YouTube'a. Można mu zadać wyszukiwanie, można przejrzeć wyniki i po numerkach wywoływać od 1 do 20. Można załadować kolejną stronę i znowu od 1 do 20 po kolejnej stronie odtwarzać właśnie w MPV. I tam jakieś inne rzeczy mu zadawać. Dawno temu się tym bawiłem, bo jakieś 2 lata temu, ale działa. Działało, albo działa może jeszcze nadal.
0: Fajnie działające.
6: Jest też jakaś ruska aplikacja.
4: Jest
6: też jakaś ruska aplikacja, YouTube Player, czy coś takiego.
4: MiniTube chyba.
6: Nie, YouTube Player, było też coś takiego kiedyś, że tam się...
0: YouTube Player też jest taka malutka rosyjska aplikacja, tak.
4: Która. Tak.
0: Ale też Kodi ma bardzo fajny interfejs do YouTube'a. Ludzie go nie lubią, nie wiem
2: Fubar
0: dlaczego.
2: Fubar nawet ma wtyczkę do YouTube'a, jak dobrze pamiętam przecież.
6: Tylko ja tam miałem problem z logowaniem się, bo niby ja wpisałem przy pomocy OCR-a ten kod, wpisałem go w tej aplikacji tam przez stronę, dałem, że chcę zezwolić na dostęp do YouTube'a, a i tak Kodi nie odpuszczał i dalej mi kazał to wpisywać bez ustanku, także...
0: Tam są 2 kody bodajże i to trzeba jakoś 2 razy zrobić. To się najfajniej
6: tam jest
0: robi
6: problem,
0: jakimś
6: czy jest właśnie coś takiego,
0: czy czymś tego typu.
6: A jest rzeczywiście coś do tej samej Nvidii, tak na przykład dla Kodi, żeby było to jakoś bezproblemowo bardziej, żeby jednak nie do tego YouTube'a się logować, tylko tak jak w wtedy, czy tylko na razie Nvidia przez
0: Nie, o niczym nie wiem tego typu. Może jest, ja przynajmniej nie słyszałem.
6: Okej, okay, natomiast no dobrze, fajnie, że te audycje są, bo przynajmniej mogę się o czymś takim dowiedzieć. Kompletnie nie wiedziałem, że taka strona jest, a teraz przyda mi się to, jak będę chciał sobie streamów na przykład pana Liama Erwena posłuchać i będę chciał mieć ekran zablokowany, a nie mam YouTube Premium, no to mi się przyda.
0: Nie wiem w sumie, jak to z live'ami będzie działało i czy będzie działało, ale można spróbować.
6: A i nawet widziałem o jakimś tam filmiku, jak sobie wpisałem na jakiegoś serialu dla Beki Miodowe Lata na przykład i miałem tam download, tam, że mógłbym pobrać.
2: No tak, bo mówiliśmy o tym, że jest taka możliwość pobierania. Dobrze, Patryku.
6: Ciekawe, co by się stało, gdybym...
2: Może przyspieszymy trochę, bo zaraz nas tu ciemna noc zastanie i to taka głęboko ciemna.
6: A no tak,
2: ciemna.
6: Przepraszam no. bardzo.
2: Dzięki. Nie będę zagadywał. Ale dzięki za telefon, trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie. To co tam, Tomku, jeszcze mamy?
1: To a propos przyspieszania. Mhm. Taki news, którego nie ma co prawda w naszych notatkach, ale myślę, że jest ciekawy. Xiaomi przyspieszyło ładowanie telefonów i podobno gdzieś tam zaprezentowało technologię, która pozwala telefon naładować do pełna z baterią 4000 mAh w 17 minut.
2: Wow.
0: No cóż.
1: Także podobno 100 W ma to pojemności, to nawet nazwali jakoś, jak to oni nazwali? Turbo Charge Power, czy jakoś tak niedługo te łańcuszki będą podobnie jak, nie wiem, czy ktoś z was grał w piracką pamięć, tam jakiś hiper, ekstra, super, dodatkowy czas. Nie wiem, czy pamiętacie taki wynalazek. I coś mi się wydaje, że niedługo te ładowania będą się tak nazywały. W każdym razie, no i ciekawi jestem, ile bateria takich ładowań wytrzyma 17 minut do pełna. No, ale podobno...
3: No właśnie, bo musimy wiedzieć o tym, że przez takie szybkie ładowania pojemność baterii drastycznie spada. Nawet w takich iPhone'ach, które mają od ósemki w górę tak zwany quick charge, no to możemy sobie tym quick charge'em taką baterię skutecznie, że tak powiem,
1: zepsuć. I tu bardzo szkoda, że rzeczywiście te nowe telefony nie mają wymiennych baterii, bo to by się... Bo gdyby taka bateria kosztowała powiedzmy 30 zł, to ja bym naprawdę mógł ją ładować w 17 minut. Dlatego, że to rzeczywiście nawet... zdarzało mi się, że wychodzę do pracy, o kurczę, baterię mam jakąś słabą, typu 20%, czy tam 15%, a muszę jeszcze iść gdzieś tam z nawigacją i generalnie wiadomo, że to będzie problem. I gdybym mógł taką baterię na czas ubierania się na 5-10 minut doładować do powiedzmy 60%, to byłoby fajnie, no tylko kurczę, żeby ta bateria nie rozwaliła mi się po miesiącu takiego traktowania. I generalnie, no naprawdę jakoś szkoda, że te baterie są teraz dość mocno zintegrowane.
0: W tym momencie muszę i mało mnie obchodzi, co się z nią potem stanie, a w tym momencie nie muszę i okej. Okay. Żeby coś takiego zrobili nawet.
1: No tak, no. I jeszcze jedna rzecz, a znowu wracamy do Apple'a. Do Apple'a w Niemczech. Tutaj Paweł bardzo ciekawego
4: nie zna. Nie tylko w Niemczech, bo w Niemczech jakby decyzja zapadła. Ale myślę, że ona wpłynie na nas wszystkich. Może, że nie jest to aż tak istotne z naszego punktu widzenia tu w Polsce, ale poniekąd też. Otóż chodzi o to, że parlament niemiecki podjął w późno nocnej swojej sesji decyzję dla Apple'a dość kluczową, że Apple powinien otworzyć swoje NFC na usługi bankowe innych dostawców niż oni sami. Chodzi tu po prostu o to, że jeżeli komuś nie podoba się Apple Pay, powinien mieć prawo wyboru, powinien móc wybrać albo na przykład swój bank, który może oferować, tak jak już ma to miejsce na Androidzie, swoje własne rozwiązanie NFC na swoich zasadach, albo Google Pay, jeżeli Google zamierza coś z tym zrobić. No i w Polsce akurat tego problemu nie ma, nie jest to jak problem dostępu, bo wszystkie banki, które się zgodziły do tej pory, korzystają z tego Apple Pay. Natomiast na przykład właśnie w Niemczech, na przykład z tego co wiem też w Czechach chyba, są banki, które stwierdziły, że nie, że dostęp przez pośredników im się nie podoba, że oni chcą te usługi oferować sami na własnych warunkach i z własnym wglądem do tego, jakie to będzie bezpieczne. No i na przykład Sparkasse niemiecka nie oferuje Apple Pay, jest to dość popularny bank, właśnie z tego powodu. I tak samo jeden z czeskich banków zdaje się, że też ma swoją aplikację płatniczą, którą się osobno konfiguruje i ustawia w ustawienia jako domyślną. Nie korzysta z Google Pay na Androidzie. Nie wiem, czy Apple Pay wprowadzili też. Natomiast w tym momencie właśnie takie banki, które są jakoś tak zapobiegawcze względem tych wszystkich bramek od korporacji, powinny dostać to prawo, żeby wdrożyć swoje własne usługi też na iPhone'ie. No i konsekwencją może być to, co już wspomniałem dla nas tu w Polsce, że będziemy mogli na przykład podpiąć sobie do iPhone'a Google Pay i korzystać z ich jakichś programów lojalnościowych, przez to, że nabijamy sobie u nich transakcje, korzystać tam, gdzie będzie nam po prostu korzystniej skorzystać z Google Pay, a nie z Apple Pay. No i może jeszcze z czasem się okaże, że inne usługi płatnicze w jakiś sposób rewolucyjny nam tutaj zawrócą w głowie też na iOS-ie. No zobaczymy, natomiast myślę, Apple się wzbrania strasznie przed tym, że to niebezpieczne, że to naruszy ich standardy bezpieczeństwa i tak dalej. No ale wygląda na to, że będą musieli mimo wszystko ustąpić. A Google jeszcze się nie wypowiedział, są nawiązywane jakieś próby dziennikarskie komunikacji, czy skorzysta z takiej furtki i wprowadzi się w pełni na platformę Apple'ową do płatności ze swoimi płatnościami, czy nie. Natomiast no, coś tego Apple'a usiłują ruszyć, żeby był bardziej otwarty niż jest w tej kwestii.
0: Ciekawe, czy to będzie w ogóle dotyczyć tylko tego, czy NFC w ogólności, bo może jakieś aplikacje nawet nie tyle płatnicze, ale po prostu typowo NFC, jakieś identyfikatory, legitymacje, tak jak na przykład w Stanach działa na niektórych uniwersytetach, mogłyby też działać w ten sposób.
4: U nas karta ŚKUP, Śląska Karta Usług Publicznych, która służy między innymi jako bilet miesięczny do komunikacji miejskiej, jest już jako NFC dostępna. Ja jej nie używam, bo nie mam takiej potrzeby, ale jak ktoś ma, to może. Natomiast nie wydaje mi się, bo zdaje się, że decyzja właśnie wyszła od, znaczy ten projekt tej ustawy, czy takie postulat, wyszedł ze strony banków niemieckich i dlatego ruszyła cała machina, więc prawdopodobnie chodzi tylko o usługi płatnicze.
1: No cóż. Zobaczymy. I taki mój przynajmniej ostatni news na dzisiaj dotyczy Poczty Polskiej. I Poczta Polska w sumie ma dość ciekawy pomysł, no bo tak. Skrzynki pocztowe w blokach są. Baczkomaty są z kolei na stacjach benzynowych. I Poczta Polska się zastanawia, co by było, gdyby wprowadzić paczkomaty na klatkach schodowych. W blokach. No i teoretycznie pomysł fajny, no bo można sobie odebrać taką przesyłkę, kiedy się chce i to nie chodząc gdzieś, nie wiadomo gdzie, tylko u siebie w bloku. I podobno nawet można by, poczta się zastanawia, czy by nie zrobić takiej usługi, że wkładamy paczkę do paczkomatu, dokonujemy jakieś tam płatności na poczcie i przychodzi listonosz, odbiera sobie tę paczkę kiedyś tam, a my sobie siedzimy w domu albo jesteśmy w pracy, wszystko jedno. I takie zdalne nie tylko odbieranie paczek, ale również wysyłanie paczek w ten sposób. Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poczta Polska gdzieś tam testuje taką usługę. Nie wiem do końca gdzie. Podobno jest coś takiego. No i już.
3: No ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że Poczta Polska się droży coraz bardziej. Dzisiaj za wysyłkę listu, który waży 50 gram. No może troszkę więcej niż 50 gram, 100, może 100 gram, ale nie więcej. Zapłaciłem 8 zł. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to była mała paczuszka. Znaczy paczuszka, mały liścik taki. Dokładnie to były te słuchawki, wiecie, od iPhone'a, te pchełki. więc wiecie, ile one ważą.
1: A ty miałeś chyba, Robercie, jakiś...
3: Tak, miałem newsa, już wam mówię i mówię go dlatego, że news jest ważny tylko do 22 listopada, więc za tydzień byśmy już nie zahaczyli. Dostałem go dosłownie dzisiaj z Auto ID Polska, Fine Reader, tańszy w wersji standard i dla Maca, i dla Windowsa o 50%, wersja elektroniczna i tak dla Maca kosztuje bodajże 250 zł, a dla na Windowsa 450 chyba z czymś. Także do 22 listopada oczywiście ilość licencji ograniczona. Myślę, że może się komuś przydać. Oczywiście wersja 15 Fine Reader. Dla przypomnienia, Fine Reader to jest OCR na Windowsa, taki co to można sobie dokumenty nim rozpoznawać i pliki i takie różne. Kiedyś popularny program, teraz chyba też w miarę jeszcze, chociaż 14. Jeszcze
2: tak. Teraz też, może...
0: Dlaczego? Ja lubię.
2: Może gdzieś tam nie używa się aż tak bardzo skanera, przynajmniej ja na przykład nie używam skanera, bo nawet nie mam go za bardzo gdzie u siebie postawić, ale nieraz mi się Fine Reader przydaje do rozpoznawania różnego rodzaju...
3: Tak, plików,
2: dokładnie, dokładnie. Także Fine Readera warto tak czy inaczej gdzieś tam mieć w arsenale.
3: Więc jeżeli ktoś chce mieć legala za 50%, do 22 listopada można kupić.
1: To jeszcze jest chwilę czasu, niedużo, ale jednak.
3: Ale jednak, do piątku.
1: Do piątku. Zgadza się. To co? Kończymy? Czy ktoś jeszcze coś wynalazł? Ja coś jeszcze jednak wynalazłem. Nie jest to może jakiś wielki news. W naszym kontekście to bardziej jest może news dla jakiejś grupy informatyków. Ale może jednak. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś, dawno, dawno temu, z 10 lat temu, były takie procesory firmy VIA.
3: Były.
2: Ja to bardziej płyty główne kojarzę tej firmy, a procesory
1: też, ale procesory też robiły.
2: Chipsety, tak, oczywiście, chipsety, tak.
1: I VIA wróciła z procesorami x86.
3: VIA HD Audio Deck. Było coś takiego.
1: Różne analizy są robione. Niektórzy twierdzą, że będzie super. W każdym razie podobno oni się tutaj próbują przeprosić z obliczeniami na sieciach neuronowych. Tych sieci neuronowych jest coraz więcej, więc może jest to dobry ruch. Co prawda są to procesory bez karty graficznej, więc nie wiadomo, czy to będą w ogóle procesory dla rynku konsumenckiego, bo one są porównywane często z Xenonami, że w ogóle są super i fajne i bardzo...
2: Xeony to te procesory takie serwerowe bardziej.
1: Serwerowe. I że są dużo lepsze od nawet najnowszych, najdroższych Xeonów w niektórych rozwiązaniach.
2: Aczkolwiek zobaczymy, ja tu pod biurkiem mam Xeona.
1: I jak to będzie wyglądało. Natomiast jest oczywiście w związku z tym jakaś szansa, że pojawi się w związku z tym coraz więcej jakiegoś oprogramowania na smartfony, czy nie na smartfony, typu do przetwarzania obrazu jakoś w chmurze, które będzie troszkę szybciej działało w związku z tymi nowymi procesorami. Zobaczymy, co się będzie działo, bo tych sieci neuronowej i sztucznej inteligencji jest naprawdę dość dużo. Obecnie ma być coraz więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no... Cóż, no zobaczymy po prostu i zwyczajnie. W każdym razie ja próbuję wracać do gry, zobaczymy, co z tego wyjdzie i no, akcentem, nie wiem, czy optymistycznym, czy nie, jakimś takim dość ogólnym, myślę, że możemy audycję zakończyć. Przypomnę, że dzisiaj nas pięciu wspaniałych: Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz,
2: dziękuję,
1: Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Bilecki. No i nie pozostaje nam nic innego, jak się ukłonić, pożegnać i powiedzieć, że do usłyszenia w następnym tygodniu, najprawdopodobniej we wtorek oczywiście o godzinie 20.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dziewiętnasta minęła, a w kalendarzu 19 dzień marca 2018 roku. Dziś mamy poniedziałek, tak nam się te dziewiętnastki poskładały śmiesznie. Słuchacie Tyfloradia, Michał Dziwisz, dzień dobry. Po drugiej stronie też Michał, dziś dwie dziewiętnastki, dwóch Michałów. Michał Kasperczak po drugiej stronie, witaj Michale.
8: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Tak, w końcu nie wiadomo, o której nas będą potem słuchać. A dziś będziemy, no tak. Dziś będziemy rozmawiać sobie o blogach, o wszystkim, co się wiąże z tym typem publikacji własnych treści. Kiedyś blogi to domena osób bardzo młodych, opisujących swoje przeżycia dnia codziennego. Później to się jednak nieco bardziej uprofesjonalniło, że się tak wyrażę. No i teraz blogi to już nawet urosły do rang niekiedy takich mediów opiniotwórczych, jak chociażby blogi technologiczne różnego rodzaju. I z tych blogów naprawdę można się dosyć interesujących rzeczy dowiedzieć na różne, różne, bardzo różne tematy. My kiedyś już rozmawialiśmy o blogach, była już taka audycja na antenie Tyfloradia, natomiast temat odświeżamy, trochę go też ugryziemy w nieco innym kontekście.
8: Tak, bo dzisiaj będzie tak bardziej od strony nie tyle, no, chociaż pewnie tytułem wstępu coś tam powiemy troszeczkę, jak te blogi się zmieniały, ale będziemy mówić bardziej o takich technologicznych, technicznych aspektach prowadzenia blogów. No oczywiście nie powiemy o wszystkim, nie powiemy o wszystkich szczegółach, rozwiązaniach, co, jak się robi krok po kroku. Zasygnalizujemy pewne możliwości, pewne wady i zalety poszczególnych rozwiązań, ewentualnie jak już tak ogólnie sposoby ich, sposoby rozwiązania pewnych kwestii, a kto wie, czy w przyszłości w audycjach albo na żywo, albo w audycjach nagrywanych, potem nie będziemy się przyglądać poszczególnym narzędziom, albo możliwościom, albo nawet autorom i autorom poszczególnych blogów. To ja może zapytam, bo tak...
2: Rzeczywiście... Dobrze, Michale, ale to zanim może to, to żeby nie było, że przyszło takich dwóch i w ogóle o co im chodzi, skąd oni się tu wzięli, no ja od razu powiem, ja własnego bloga prowadziłem kiedyś, dawno, dawno temu, obecnie Tyflo Podcast to jest platforma na serwisie blogowym, na silniku blogowym, na WordPressie, więc można powiedzieć, że jakoś z tym blogiem jestem związany, natomiast czym ty się, Michale, zajmujesz? Jaki serwis prowadzisz?
8: Ja prowadzę serwis wciąż jeszcze apptechnologie.info, blog technologiczny. Natomiast również zajmuję się historią Polskiego Radia i prowadzę blog, taki jak na razie hobbystyczny blog związany z dawnymi audycjami Polskiego Radia. Strona znajduje się pod adresem stareaudycje.pl.
2: Także zapraszamy wszystkich miłośników radia do odwiedzenia tej strony. Jeszcze tylko dodam, że skoro jesteśmy na żywo, to i telefon jest do waszej dyspozycji. Zatem jeżeli słuchacie nas na żywo 19 marca po 19 roku 2018, no to dzwońcie 123 834 835. A teraz już, Michale, proszę bardzo, oddaję ci głos.
8: Tak, bo to słowo blog, o czym zaraz powiemy sobie, ono się bardziej, ono bardzo jakąś tak bardzo dużo jest takie, się zrobiło bardzo wieloznaczne, ale zapytam tak troszeczkę tradycyjnie, gdzieś tam chronologicznie i troszkę tak od początku. Twoje pierwsze blogi, jakie czytałeś, albo w ogóle styczność z blogami, pamiętasz jak to było? Co to było tak mniej więcej?
2: Oczywiście, że bardzo dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam i tak szczerze mówiąc, to o tym przeżyciu wolałbym zapomnieć, a nie je pamiętać, bo moje pierwsze zetknięcie się z tak zwanymi blogami to były właśnie te blogi, o których mówiłem przed momentem, czyli blogi bardzo mało poważne, blogi wręcz dzieci, nastolatek szczególnie w roku 2002 na platformie blog.pl, która później została przejęta przez serwis onet.pl i która to już nie istnieje w ogóle.
8: Właśnie,
2: dodajmy.
8: To nie istnieje, tam był problem jakiś, nie jest coś tam z tymi...
2: To znaczy
8: tymi
2: oni kiedyś coś... mieli, wiesz co, oni mieli kiedyś chyba własny jakiś silnik, później się przerzucili na WordPressa, czyli na ten najpopularniejszy silnik blogowy, nowy, natomiast no, obecnie okazało się, że to już nie ma po prostu sensu, nie ma sensu utrzymywanie tej domeny, nie ma sensu utrzymywanie tego serwisu, bo ci wszyscy, którzy są zainteresowani blogowaniem, to po prostu przerzucają się na własne domeny, własne hostingi i od Onetu gdzieś tam odchodzą.
8: Tak, na własne hostingi względnie tak, na własne hostingi względnie na WordPress.com, względnie na Blogspot, domena Blogspot, czyli Blogger, o którym też chwilkę zaraz powiem, no ale czasy, o których ty mówisz, to rzeczywiście jeszcze nie było Google'a, znaczy Google był, ale nie było Gmaila, tak będę precyzyjny.
2: Tak, czasy przed Gmailem, były takie czasy.
8: To rzeczywiście

0: w ogóle jeszcze istnieje, Blogs.pl?
1: To z kolei gazeta.pl, tak, wydaje mi się, że istnieje. Tam nawet dziennikarze...
0: Tak, Blogs.pl, najciekawsze blogi w sieci, działa, jest nadal.
1: I tam nie pamiętam, bo to były dawne, no to już 10 lat temu, nie wiem jak tam dostępność tego Blogsa, tam jakieś problemy były. Zupełnie nie wiem też jak z serwisami, z aplikacjami zewnętrznymi działa ten Blogs. Wiem, że no gazeta.pl robiła dużo, żeby ten Blogs stał się popularny, opiniotwórczy i tam się zdarzały ciekawe blogi. Takie dziennikarzy, nie pamiętam jeszcze inne, ale wiem, że ten Blogs w jakiś tam sposób był godny uwagi kiedyś.
0: No i w tej domenie blogs.pl w ogóle też ciekawi ludzie publikowali, wymieniona chociażby przez ciebie Magda, ale też z takiego może nieco szerszego mainstreamu, to swego czasu Paweł Wimmer tam blogował,
1: tak,
0: również w
1: tak,
0: Blogsie.
1: Tak, zgadza się. Tak. A WP coś miało? Wirtualna Polska chyba?
0: Szczerze mówiąc nie kojarzę.
1: Nie pamiętamy
0: WP, jakoś. WP miało raczej coś, co się nazywało Webpark i to było miejsce na własną stronę internetową. Tam można było sobie podczepić. Nie wiem, czy Webpark istnieje, natomiast wiem, co już nie istnieje. To też z innych takich serwisów, właśnie skoro jesteśmy przy Onecie, gdzieś tam krążymy. Pamiętasz taki serwis Republika?
1: No, to oczywiście.
0: No, to oni już się zamykają też.
1: Tam takie strony internetowe w formie takich ramek i tam na końcu, że jakaś taka ramka, takie, nie pamiętam, czy tam były reklamy, czy jakieś...
0: Tak, były reklamy, były reklamy.
1: Widżety,
0: tak,
1: coś
0: tam. Były reklamy. To było właśnie to, że dostawałeś miejsce na stronę internetową za darmo, ale musiałeś...
1: To się HTML-a przez jakiegoś FTP-a się chyba wrzucało.
0: Tak, oczywiście, no bo to były jeszcze czasy, kiedy wrzucałeś wszystko właśnie i pisałeś w HTML-u. To darmowe konta nie miały dostępu do PHP, czyli do takiego języka skryptowego, na którym w tym momencie cały internet prawie stoi. Między innymi właśnie WordPress, najpopularniejszy silnik blogowy.
1: A tak, bo o WordPressie oczywiście za chwilkę powiemy więcej, ale tylko tak zapytam, bo Blogger, no to o którym zaraz powiemy, powstał tak jak Gmail, można powiedzieć. Natomiast WordPress to są jakie, tak, jakby taki rozwój WordPressa, to są mniej więcej jakie lata, bo tak tego nie wiem.
0: Wiesz co, tak. Też nie mam gdzieś tam jakichś danych historycznych,
1: ale
0: pierwszy,
1: tak mniej
0: słuchaj,
1: więcej?
0: Pierwszy Tyflo Podcast powstawał na WordPressie. Później dostaliśmy własny system CMS, a później znowu wróciliśmy do WordPressa, więc te 10 lat na pewno WordPress ma. Wydaje mi się, że początki to jest jakiś też tam 2002, 2000 rok, 2003.
1: A 2000, tak, myślałem, że ten CMS właśnie to był też taki WordPressowy.
0: Nie.
1: Ale tak 2006, 7, 8 to można powiedzieć, że już WordPress wtedy dominował, tak można chyba powiedzieć, myślę. Gdzieś tak.
0: Na pewno dominuje teraz i nie tylko na platformach blogowych, bo WordPress to jest potężne narzędzie. To jest narzędzie, za pomocą którego możesz tak naprawdę zbudować dowolną stronę. Także no, WordPress to chyba były jakieś dane, że tam nie wiem, 70% internetu to stoi na WordPressie.
1: No chyba jakoś coś takiego jest, że
0: o,
1: jakoś
0: tam... Właśnie znalazłem. 27 maja 2003 roku pojawiła się pierwsza wersja WordPressa.
1: Aha. I o WordPressie zaraz. Natomiast, aha, czyli były te stare, właśnie te onety, te stare blogi, a jeszcze tak, jeżeli chodzi o o zawartość, bo zapytałem, czy pamiętasz pierwsze blogi, no to właśnie wspominałeś o tych nastolatkach. I później co? Jakieś takie blogi profesjonalne? Bo ja chyba kiedy... Potem był czas, kiedy mi się blog kojarzył z takim blogiem albo lifestyle'owym, albo modowym. Jakiś tam kominek, blog i tak dalej. Dopiero potem sobie zdałem sprawę, że jest taka w ogóle gałąź blogów, czy gałąź wiedzy, opinii, którą można właśnie nazwać blogami technologicznymi. Gdzieś tam to mi się kojarzy głównie z Macami, potem gdzieś tam ten Spider's Web, no to są Spider's Web, to gdzieś tam czasy trochę późniejsze, 2000. No, 8 niech będzie 2009, bo wcześniej to jeszcze były te takie czasopisma, powiedzmy, jakieś takie portale technologiczne typu Dobre Programy, a potem zaczęło się czytać blogi, tak było w moim przypadku.
0: Wiesz co, ja rzeczywiście mam podobnie. Nie pamiętam, co było moim pierwszym blogiem.

0: co było takim blogiem, do którego rzeczywiście często wracałem, jakoś tak po prostu to stało się mimochodem, że oprócz najpopularniejszych jakichś portali internetowych, których kanały śledziłem, to tak się przyjęło, że po prostu od czasu do czasu sobie dodawałem jakiś ciekawy serwis, który był blogiem. I tak nie pamiętam żadnego takiego przełomu, że no, w tym momencie zacząłem subskrybować blogi. Po prostu to się tak stało, bo zauważyłem na jakiejś stronie internetowej, że pojawia się ciekawa treść. No, no to dobra, dodamy sobie, zobaczymy, co tam interesującego. Tak, i tak dodawałem.
1: Czy warto śledzić?
0: Mhm. Oczywiście.
1: No i można, bo tak mówimy blogi, przy czym ja definiuję blog jako wpisy, artykuły, krótsze lub dłuższe, raczej krótsze, tworzone regularnie, gdzieś tam no, codziennie albo kilka razy w tygodniu, najczęściej przez jedną osobę, która jest jakimś autorem znanym, liderem opinii albo pretenduje do bycia liderem opinii w jakiejś tam branży. Stąd no, na przykład furorę i do dzisiaj w internecie od 8 czy 9 już 8 lat niezachwianą pozycję na przykład ma blog Roberta Druzda, światczytników.pl, blog o, który na początku był wszystkim, był taki pod hasłem wszystko o Kindle, o czytniku Amazon Kindle, a z czasem, właściwie do dzisiaj ten Kindle jest tam bardzo, bardzo obecny, ale to się stał się ten blog takim mini portalem związanym z książkami elektronicznymi.
0: No taki zresztą tam jest taka porównywarka w ogóle, zdaje się. To Robert nie jest autorem tego upoluj e-booka.pl?
1: To nie Robert.
0: To nie Robert. Aha, jakoś tak mi się kojarzyło, że to...
1: Ale on ma swoją porównywarkę, e-booki świadczytników.pl, okay. też coś takiego. No bo Robert, on też zna te gdzieś tam te blogi, on też w środowisku wikipedystów, blogerów gdzieś tam mocno i w ogóle w stron internetowych mocno funkcjonuje i no to jest taki serwis, gdzie są informacje, testy różnych innych czytników, promocje dnia z e-księgarni i od czasu do czasu informacje o regulacjach rynku elektronicznego w Polsce i na świecie, także to jest taki bardzo ciekawy blog. Tak samo gdzieś tam, no, jako że używam Maca i iOS-a, to no, siłą rzeczy, kto używa Maca i się interesuje technologiami, to wie, że tam w środowisku Macowym, Apple'owym, właściwie teraz bardziej Apple'owym, no bo to teraz z Maców to bardziej idzie w stronę iOS-a, to środowisko obrodziło wieloma blogami. Teraz to są już takie trochę portale, bo to są duże serwisy, ale no te tacy główni polscy autorzy piszący o Macach, no mieli i mają swoje blogi. To jest MyApple i między innymi Krystian Kozerawski, on miał wpierw bloga maccozer.pl, potem zaczął pisać dla MyApple. Przemek Marczyński od 2007 roku strona mójmac.pl, która cały czas funkcjonuje. Piszą tam różni autorzy. Pojawił się magazyn, Mój Mac Magazyn w formacie PDF, no ale gro tekstów potem pojawia się na blogach. Serwis obecnie iMagazin.pl, wcześniej Moje Jabłuszko, założony przez Nika Ładę, też główny autor to Wojtek Pietrusiewicz, 2008 rok, od 10 lat piszą o Macach. I jeszcze takich serwisów można by wymienić kilka, no Spiders Web, Przemek Pająk, który też kiedyś nam chyba bodajże na MyApple pisał, potem założył no, taką firmę trochę blogową, trochę reklamową, trochę właśnie serwis opinii, taki multiblog, bo to jest wiele, znaczy to jest główny blog, ale z wieloma kategoriami i takimi różnymi podstronami.
0: I oprócz tego na Spidersweb'ie też jest sporo różnego rodzaju takich podserwisów. To się zaczęło rozwijać, bo kiedyś to wszystko leciało jakby na leciało tylko i wyłącznie na Spidersweb, ale teraz te niektóre...
1: Bo tam te główne treści chyba dalej, takie kluczowe powszechne, jakby
0: tak,
1: idą na
0: owszem,
1: główny kanał.
0: Ale są też takie podserwisy. Jeżeli cię na przykład interesuje motoryzacja, no to tam jest jakiś taki blog, zdaje się, motoryzacyjny i jeszcze kilka innych.
1: Tak. Jest moto, jakieś gry, lifestyle, taki szeroko rozumiany, taka rozrywka cyfrowa, bezprawni. Ciekawy
0: tak,
1: blog.
0: Tak,
1: też.
0: No i też jeszcze, tak jeszcze w ogóle a propos tego, co ty mówisz, to mi się wydaje, że w ogóle użytkownicy Apple'a to tacy ludzie bardzo kreatywni, którzy zarówno tę blogosferę, jak i sferę też podcastów bardzo, bardzo rozruszali, bo w Polsce nigdy podcasting nie był jakoś popularny, ale podcasty o Apple'u to zawsze były.
1: Tak, i to mam wrażenie, to jest trochę, no może, można tego, można to lubić, można nie lubić, bo to trochę jest w kółko to samo, w kółko te same aplikacje, no bo co tu wymyślić, no w kółko te same usługi, no ktoś używa takiej aplikacji do czytania treści skopiowanych z internetu, no to nie ma wyjścia, no, to jest albo lista Safari Reading List, albo Instapaper, albo Pocket, no nie ma innego wyjścia, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, używa... No już teraz przykładów nie będziemy mówić, no ale to jest tak jak powiedzmy no, wśród osób niewidomych, no są akurat u nas popularne czytniki RSS z racji dostępności 2, LIR i inna aplikacja jeszcze na iPhone'a, której teraz nazwa mi umknęła, no i właściwie tych
0: Reader,
1: dwóch aplikacji
0: coś
1: używa,
0: takiego,
1: no,
0: czy Reader? To...
1: Nie, Reader on nie jest dostępny za bardzo. Ja o tym robiłem podcast, nie pamiętam teraz jak ktoś, to mi Robert Hedzyk polecił, jak mi się LIR popsuło, no ale wiesz o co chodzi, chodzi mi o to, że no nie ma, no tak jak mail, no tak, no masz albo Outlooka, albo Gmaila,
0: ewentualnie albo Gmail, do którego od jakiegoś czasu można sobie dopinać konta po iMapie, to tak swoją drogą. Końcu.
1: Inne, aha, no to ja w końcu się, no mi w końcu zaczął też dobrze ten mail iPhone'owy działać, więc jakoś tak używam też tego maila iPhone'owego z całkiem niezłym skutkiem, choć on czasami się synchronizuje, cokolwiek dziwnie, no ale to jakby to tylko takie przykłady. Także no blogi technologiczne.
0: I jeszcze jedna kategoria bardzo ważna, którą po prostu każdy powinien czytać. To jest w ogóle, gdyby każdy czytał zaufaną trzecią stronę i niebezpiecznika, to mam nadzieję, że to tak sobie myślę, że świat byłby lepszy.
1: Pewnie tak.
0: No, bo to są blogi o bezpieczeństwie. Jeżeli nie czytacie, to obowiązkowo dodajcie sobie to do swoich RSS-ów. Jeżeli nawet wiele z tego nie zrozumiecie, bo tam czasem są takie treści dość trudne, bo są opisywane różnego rodzaju ataki i to tak dość szczegółowo, ale są tam przede wszystkim też ostrzeżenia. Ostrzeżenia dotyczące różnego rodzaju ataków, czy phishingowych, czy innego rodzaju, więc warto to czytać, warto śledzić, co się dzieje, bo po prostu jesteście w tym momencie ostrzeżeni na bieżąco i istnieje już w tym momencie mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś wam zrobi coś złego. No, blok dostępnościowy, Informaton, w którym udziela się chociażby Jacek Zadrożny, no to też jest blog.
1: Tak, to właśnie to jest kolejna kategoria blogów, to są te wszystkie blogi związane, blogi dostępnościowe, blogi...
0: U nas
1: blogi
0: w Polsce właśnie... mam wrażenie, że blogów dostępnościowych jest stosunkowo niewiele, no bo coś...
1: Nie, ja o Polsce ja bardziej ogólnie mówiłem, także nie jakby, no bo to jakby to też tematem programu, no nie są zasadniczo wszystkie możliwe kategorie blogów, tak ogólnie tylko. No blogi dostępnościowe, tak, no jest Jacek Zadrożny, Fundacja Widzialni też ma jakiś blog na swojej stronie, to na pewno. No, są blogi firmowe, w sensie firmy różne mają blogi, lepiej lub gorzej prowadzone, informacje prasowe w formie takiej blogowej, czasem testy w jakiejś takiej formie, to się też zdarza. No, pewnie są blogi sportowe, ale ja zupełnie nie znam się, więc trudno mi powiedzieć na ten temat coś więcej. Dużo blogów jest, ale to też kto co lubi i pewnie jakość jest tego różna, tak jak tego dziennikarstwa obywatelskiego, a na myśli blogi literackie o książkach. Tego jest bardzo dużo, tych różnych blogów czytelniczych, ale tutaj to też kto na co trafi, bo pewnie jakość, no raz, że opinie mogą być bardzo różne, to jest tak, że każdy i inaczej pisze, i inaczej czuje, i inaczej czyta, to już kto co lubi.
0: A do jakich blogów zaliczyłbyś portale typu Studio Opinii?
1: No to Studio Opinii to jest opinia, to jest blog, to jest tak trochę jak Spider's Web, gdzie są różni autorzy, którzy piszą w różny sposób. Ten lubi Androida, ten lubi iPhone'a, coś tam. No poniekąd takie jest Studio Opinii, choć oczywiście tam no to jest blog taki do centrolewicowo-liberalny, ewidentnie. Tam jakby, ale różnice między autorami są
0: oczywiście.
1: Gdzieś tam. Oczywiście w ramach pewnego obozu, bo to jest jednak mocno taki blok proeuropejski, prodemokratyczny, prowolnościowy, liberalny, ale no tam to są oczywiście różnice. Więc studia opinii, no z drugiej strony, żeby nie było Salon 24
0: oczywiście.
1: Tylko że studia opinii jest takie, że tam jednak piszą autorzy z jakimś znanym, jacyś dziennikarze, głównie emeryci byli dziennikarze gdzieś tam, natomiast w tym...
0: W salonie to chyba każdy może sobie założyć konto.
1: Tak, to może każdy sobie jakby utworzyć konto, to jest taka trochę platforma, taki start, takie trochę dziennikarstwo obywatelskie gdzieś tam.
0: Kiedyś też było takie dość popularne, takie serwisy, czekaj, jak to się nazywało, Interia 360 i Wiadomości 24, były takie...
1: Wiadomości 24 to kojarzę.
0: Były takie serwisy bardziej, i chyba nawet jeszcze gdzieś tam są.
1: Takie bardziej regionalne. No potem jest szereg też jakby przy właśnie gazetach, tak jak przy Wyborczej jest ten Blogs i mogą ludzie tam z Wyborczej pisać, tak Polityka, Newsweek mają swoje blogi, gdzie dziennikarze piszą to, co bardziej na bieżąco, albo co im się nie zmieściło w tygodniku. Tak samo są na przykład blogi religijne, albo gdzieś tam tak z newsami archidiecezjalnymi, no to są bardziej ogłoszenia, ale też jakieś tam fundacje, wspólnoty, czy tam liturgia.pl serwis ma takie swoje blogi, gdzie różni autorzy piszą, potem na przykład Kwartalnik Więź ma Laboratorium Więzi, gdzie też różni autorzy piszą swoje artykuły, tak będące takim powiedzmy na bieżąco kontaktem z czytelnikami i prezentacją swojej linii redakcyjnej. Ten tygodnik w sieci, który ma w polityce.pl portal, to oni też tam jakieś swoje taki niby blog, coś takiego mają. Także no, to trochę tak jest, że teraz tego się tak nie czuję, bo spada czytelnictwo tradycyjnych tygodników, miesięczników i tak dalej, ale jest tak, że no kiedyś, kiedy te czasopisma jeszcze miały większe znaczenie, to po prostu one miały swoje blogi, dzięki którym redakcje kontaktowały się z czytelnikami po prostu.
0: Rozumiem. No to co, to tak scharakteryzowaliśmy, myślę, pokrótce naszą polską blogosferę. Oczywiście jeszcze warto też dodać, że są różne konkursy organizowane tam na Blog Roku i tak dalej. Są też blogi takie typowo rozrywkowe. Ja na przykład z takich typowo rozrywkowych to sobie czytam taki serwis i10.pl. Bardzo, bardzo sympatycznie człowiek tam pisze w taki dość wesoły sposób różne tam swoje historie, przeżycia. O, blog, który już cieszy się dość małą aktualnością, bo nie jest aktualizowany. Artur Młynarz, czyli niejaki ogrodnik January, już bloga Applefobia nie aktualizuje zbyt często. A to źle, ja bardzo lubiłem akurat Młynarza czytać. Mi się jego sposób i poczucie humoru zawsze bardzo podobało. Nawet mimo tego, że gdzieś tam używam sprzętu Apple, dystans trzeba mieć. Ja akurat lubiłem.
1: A nie, dystans tak, ale zupełnie mnie ten taki przejaskrawiony styl, to może na początku może być śmieszne, ale jakby
0: co kto lubi, oczywiście. Ja na przykład... Ja lubiłem sobie poczytać Applefobię. Jest tych blogów różnych, oczywiście.
1: Tak, i są też blogi, już tam, ale to o tym też chyba nawet kiedyś była osobna audycja albo artykuł, nie pamiętam. Trochę blogów też jest prowadzonych, czy było, ale jest dalej prowadzonych, mniej lub bardziej osobistych, takich przez osoby niewidome. Jest tego trochę.
0: Jest, oczywiście. Oczywiście. Różnie jest tam z aktualizacją tych blogów, ale pojawiają się jak najbardziej.
1: Asia Witkowska tak. Chyba cały czas na bieżąco.
0: No Piotr Witek chociażby cały czas do swojej szuflady wrzuca różnego rodzaju treści również.
1: Tak, regularnie i to się zrobił, bo to kiedyś była taka bardziej strona prywatna, a teraz to się zrobił taki bardzo wartościowy blog technologiczny.
0: Oczywiście.
1: To szczególnie dla użytkowników sprzętu Apple, to lektura obowiązkowa.
0: No też poniekąd takim blogiem można powiedzieć o tym, że tyfloświat.pl jest tego typu czymś, tego typu serwisem, bo tam co prawda znajdują się różnego rodzaju artykuły, no ale też informacje, co często się pojawiają, takie dość krótkie informacje dotyczące tego, co tam aktualnie słychać w świecie niewidomych, prowadzony przez ciebie też, Michale, AP Technologie Info również jest takim właśnie blogiem.
1: Tak. Także tak to wygląda z blogami. Teraz przejdziemy pewnie do tych aspektów już bardziej technicznych. To znaczy tak, miałeś do czynienia z czymś takim, co się nazywa Google Blogger? Blogger?
0: Nie, nie. Nigdy tego nie używałem, szczerze mówiąc. Ale ty się, bawiłeś kiedyś.
1: Tak. Ale kojarzysz w ogóle...
0: Tak, kojarzę, że coś takiego jest. Oczywiście, oczywiście. Tak.
1: I z perspektywy czytelnika to chyba ten Blogger dostępny. Tak ładnie się czyta.
0: Tak, jest dostępny. Jest dostępny. Ta strona ma wrażenie, że jest taka trochę ciężka, ale to...
1: Tak, ona jest taka dziwna, bo tam jakby takie ramki jakieś były, takie czasami jakieś dziwne elementy, gdzie czasami czytnik ekranu się lubi zawiesić, ale Blogger przy czytaniu on jest o tyle dobry, że wchodzimy na stronę, z reguły u góry nic tam wartościowego nie ma, jest po prostu od razu prawie że nagłówek, data i drugi i kolejny nagłówek, wpis. Data, wpis. I te wpisy tak się całe mieszczą z reguły na jednej, nie trzeba nic klikać, czytaj więcej, coś tam to się mieści na jednej stronie i tak można sobie prawie że z góry na dół czytać po prostu tekst i te poszczególne artykuły, jeżeli chcemy się szybko z czymś tam zapoznać. No i na dole mamy tagi, właściwie etykiety, bo tam nie ma tagów, tylko etykiety, czyli takie słowa kluczowe, archiwum bloga, ewentualnie blogroll, polecane blogi, to jest wszystko. To jest tak z reguły ten motyw, ta skórka zewnątrz jakby blogera wygląda.
0: Zgadza się.
1: A to rzeczywiście jest usługa googlowska. Ona od dawna już funkcjonuje, tylko że niestety od dawna nie jest aktualizowana. I to pewnie z perspektywy naszej, czyli osób niewidomych używających technologii, czy używających czytników ekranu, ten Blogger nie jest taki fajny, natomiast ja się nie dziwię, że osoby widzące go wybierały, bo po pierwsze dlatego, że mamy to samo konto Google, czyli jak mamy Gmaila, mamy inny dostęp do innych usług Google i mamy również Bloggera. I to jest tak, że kiedy jesteśmy zalogowani kontem Google w przeglądarce, najpewniej jest to Google Chrome gdzieś tam, może nie w waszym wypadku, ale jeżeli osoba widzi albo widzi słabo, to jest prawdopodobne, że używa tego Chroma, no to jest zalogowana do przeglądarki, do Gmaila, Google'a, ma od razu przycisk czy tam link, dzięki któremu może kliknąć w tego Bloggera, z Gmaila też łatwo tam przejdzie, jest cały czas zalogowana, ma dostęp do wszystkich opcji, no czyli właściwie jakby Blogger jest takim przedłużeniem tego ekosystemu Google, tak? No bo jest tu zalogowana tam, no i jeszcze dochodzi Blogger.
0: Wspomniałeś o tym, że ten Blogger nie jest dawno aktualizowany. Mnie to tak trochę niepokoi, bo zawsze jak Google przestaje się interesować jakimś serwisem, to może się kiedyś okazać, że on jest na liście usług do wycięcia. I czy przypadkiem kiedyś tak się nie stanie, że po prostu ten serwis
1: przestanie istnieć?
0: No mi
1: się wydaje, że on jest jednak, tych blogów na Bloggerze jest na tyle dużo i one są, ten Blogger jest jednak zintegrowany mniej lub bardziej, moim zdaniem mniej niż bardziej, ale jest zintegrowany gdzieś tam z tymi innymi usługami Google, że chyba go nie zamkną jednak. Może nie będą dodawać tam nowych funkcji, tego nie wiem, ale jakby no nic, no trochę dziwne, żeby teraz to likwidowali, no bo jednak bądź co bądź, no to pozbyliby się mocnego kontentu, a tak no ktoś tam ma swoje konto Gmail, a prawie każdy ma i w ten sposób potencjalnie łatwo może coś na swoim blogu opublikować.
0: No, obyś się nie mylił.
1: Obym się nie mylił, no zobaczymy. Mówimy opublikować. Do czego to się sprowadza? Aktywujemy usługę Blogger, nazywamy sobie blog, czyli nadajemy nazwę swojemu blogowi i wtedy powstaje blog nazwa.blogspot.com. I to jest już nasz blog. No i pozostaje pisać. Ja nie będę tu wchodził w szczegóły związane z dostępnością, bo to jest w miarę dostępne. Piszemy w takich jakby ramkach. To się da zrobić, natomiast to nie jest szczyt marzeń, jakbyśmy powiedzieli. To nie jest na pewno tak jak na WordPressie. Bo tam piszemy albo w czystym tekście, albo w HTML-u. Możemy się przełączać. Mamy takie znaczniki, które LVDA przynajmniej czyta dobrze i możemy dzięki temu wstawiać jakieś tam listy, łącza. Troszeczkę skrótów klawiszowych do obsługi w edytorze tym Bloggera jest, ale mniej niż to ma miejsce na WordPressie. Blogger działa przez XMLPC z niektórymi narzędziami, takimi jak Mars Edit, na przykład na Macu, ale z Bywordem już na przykład miałem jakiś tam problem, chyba na iOSie było coś nie tak, na Macu działało. Chodzi mi o to, że tam coś było z autoryzacją, więc śmiem twierdzić, że albo to kwestia tego Bywerda, albo rzeczywiście już ta usługa Google coś tam nie do końca, że tak powiem, styknęło i się nie dało tego zintegrować. Natomiast na pewno to jest dostępne i no może być problem z konfiguracją gdzieś tam skórki, tak? Bo tam zarzutem wobec blogera jest to, że jest bardzo mały motyw, bardzo mała ilość dostępnych skórek motywów i w ogóle wszelkie zmiany takie w wyglądzie strony, tam owszem, coś można zrobić samemu, ale jeżeli coś byśmy chcieli głębiej pogrzebać, no to jest kwestia edycji jakichś tam plików. Nie wiem, czy to są te jakieś CSS, jakie to są pliki, jak to konkretnie się robi. Zupełnie się na tym nie znam, ale nie jest to takie proste, jeżeli ten blog miałby jakoś inaczej wyglądać. Ja na przykład miałem problem w ogóle z dodaniem z podstron jakiś takich na stronie głównej bloga, żeby było, nie wiem, o mnie, kontakt i tak dalej, i tak dalej. I nawet na WordPressie też sobie do końca z tym nie poradziłem, ale myślę, że to kwestia dostępnościowa, że osoba widząca tam pewnie jest tak, że trzeba po prostu poprzeciągać odpowiednie kolumny tego bloga, czyli jakieś menu, właśnie ile miejsca mają zajmować te tagi, etykiety, ile miejsca główna kolumna z tekstami, ile miejsca inne rzeczy, więc to pewnie do tego gdzieś tam osoba widząca by się przydała, żeby nam zrobiła to w 5 minut pewnie to, co my byśmy robili w godzinę i nam powiedziała jeszcze, jak to wygląda, czy to jest ok, czy nie. Także jeżeli ktoś nie chce się bawić jakoś na razie w WordPressa, czy w swój hosting, w ogóle w swoją domenę, a ma coś do pisania, do publikowania, to ja myślę, że mimo wszystko można spróbować od tego blogera zacząć, bo to nie jest takie głupie rozwiązanie, tak myślę. Natomiast rzeczywiście no jest tak, że większość ludzi no używa jednak tego. Nie na darmo używa tego WordPressa, no ale jak ktoś się nie zna aż tak, no i ma właśnie to konto gmailowe, no tutaj też na blogu jesteśmy zalogowani, więc jakoś tam komentarze i tak dalej, to wszystko mamy w jednym panelu, blogera, jakieś tam maile, coś, integracja z Google, no z Google Plus to nie ma większego znaczenia, no ale jest, można tam kliknąć w czyjś profil na Google, także no mimo wszystko bym polecał, chociaż sam akurat no, zrezygnowałem z tego sprowadzenia blogu na blogerze właśnie.
0: A było coś, co już rzeczywiście tak przelało czarę gory? Czy to po prostu tak się dokładało, że tego nie możesz zrobić, tym jest problem?
1: Nie, ja opublikowałem jeden wpis. Po prostu raz, że mnie przekonał znajomy, a dwa, że sobie pomyślałem, że z powodów takich, żeby użyć ładnego słowa, no PR-owskich, prestiżowych, czy ewentualnie kiedyś tam może projektowych, uznałem, że lepiej, żeby mój blog miał jakąś konkretną nazwę i stronę coś tam.pl niż coś tam blogspot.com po prostu.
0: No tak.
1: Tak na zasadzie takiej, wiesz, funkcjonalnej, że lepiej na przykład powiedzieć, że mam stronę stareaudycje.pl niż że prowadzę blog stare audycje na blogerze stare audycje blogspot.com.
0: Chociaż chyba tak na dobrą sprawę, to nawet do własnej domeny można tego blogspota dopiąć.
1: Wydaje mi się, że tak, raczej na pewno, bo to jest, bo to wtedy mogłoby się nie dać dopiąć, bo to raczej decyduje o tym, kto ten...
0: Zawsze można, tak czy inaczej, tylko pytanie, czy potem, wiesz, czy na przykład pojawiałoby się gdzieś tam, że adres jest blogspot.com. Tak czy inaczej można dopiąć domenę, pytanie, czy Google ma wsparcie, ale zdaje się, że ma wsparcie dla własnej domeny.
1: Aha, w sensie, że klikniesz i potem w adresie będzie
0: dokładnie,
1: i tak blogspot.
0: Dokładnie,
1: rozumiem. Mhm. Nie wiem też, jak to... Ja się na tym niestety nie znam. To też jest temat, który kiedyś można by z kimś poruszyć na indeksowaniu przez Google i jak to ma, jakie to ma na przykład znaczenie. Czy jak jest taki blog na Bloggerze, czy on, nie wiem, jest lepiej indeksowany przez Google niż jakieś inne strony. Jak to... Czy Google to... Nie wiem, jak to... Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Zupełnie się na tym nie znam. Nie wiem tego.
0: No to już jest kwestia właśnie tego SEO. Są specjaliści
1: wiem,
0: od tego.
1: Wiem, że generalnie... Jak się szuka, to te bloggery wyskakują gdzieś tam.
0: Tak, oczywiście, Google o swoje dba, natomiast no wiadomo, to na pozycjonowanie i na to, czy jesteśmy wysoko, czy też nisko w wynikach wyszukiwarki ma wpływ no, dużo czynników. Dużo.
1: Wiele, tak, oczywiście. Też to jak my, czego my szukamy.
0: No oczywiście, słowa kluczowe to... To jest ważne.
1: Nie, tego, ale tego, czego my szukamy w sensie w ogóle historii wyszukiwania i
0: tak,
1: i
0: tak.
1: Tam całego.
0: A to szczególnie, szczególnie jeżeli jesteśmy zalogowani na naszym koncie Google'a.
1: A jest tak.
0: Bo jeżeli nie, no to wtedy niekoniecznie.
1: No to tak, to inaczej, oczywiście. Czyli to jest bloger. Tak myślę, czy ja z blogera, no wiem, że. To chyba Six.pl był na blogerze, ten blog.
0: Zdaje się, że tak.
1: O, dawny, niegdyś bardzo ważny blog technologiczny przez lata 2007-14, gdzieś tam 15, nie nawet 15, no 15 gdzieś tam. To przecież tam była masa wartościowych, też takich newsów głównie, ale takich, których w języku polskim nie było. Natomiast ja subskrybuję, tak myślę, jakieś blogi na Bloggerze, no na pewno blog Andrzeja Masłowskiego, nawiedzone studnie, to się nazywa blog nawiedzonego. To jest taki dziennikarz muzyczny z radia Afera lokalnego w poznańskiego, głównie o płytach, o starej muzyce, głównie rockowej, ale nie tylko pisze. No i właśnie ona na bloggerze ma ten blog. Nigdy mi się nie udało, bo to chyba nie jest takie proste, żeby jakby dowiedzieć się, jaki jest mail należący do tego bloga, czyli że Andrzej prowadzi blog, ale tak naprawdę jaki jest adres taki gmailowy do niego. W sensie.
0: Co najwyżej bloga. Można sobie wejść na jego profil, tam kliknąć, no, że autor, ale nie ma adresu. Nie ma adresu.
1: Właśnie na profilu nie ma adresu, tam jest takie coś czasami, ale to zależy od ustawień profilu, że napisz do, chociaż nie wiem, czy jest napisz, bo mi się nie udało, wiem, że jest dodaj do kręgów, owszem, ale tak, żeby jakby wyczaić, że tak brzydko powiem, z profilu Google, jaki jest mail tego kogoś, to chyba tak się nie da, prosto.
0: No dokładnie.
1: Tak mi się wydaje. Czyli blogger. No to jak nie blogger, no to można się zastanawiać, co. A nim przejdziemy do tego, co, to tak zadam trochę łączące jedno z drugim podchwytliwe pytanie. Jakbyś miał polecać, to byś polecał jednak komuś zacząć od bloggera, czy bawić się, bawić się bezpłatnym WordPressem?
0: Zadajesz mi dość trudne pytanie, bo ja nie testowałem blogera, więc to ja powinienem teraz odbić piłeczkę w twoją stronę i zapytać, Michale, a co ty byś polecał?
1: Tak, ale ja nawet nie tyle pod kątem dostępności, tylko pod kątem tak ogólnej filozofii, jakiejś takiej zabawy i tak dalej gdzieś tam, bo no WordPressa też, nawet tego org, też trzeba coś tam z nim umieć porobić. I to com, oczywiście, WordPressa.com, też trzeba z nim umieć coś zrobić, a z bloggerem tego nie trzeba umieć. No z drugiej strony...
0: Co wydaje mi się, że tak naprawdę no to jest i tak w jednym i drugim kwestia rejestracji, podpięcia tam swojego konta, ewentualnie w przypadku blogera. Zarówno z jednym, jak i z drugim serwisem myślę, że nawet i początkujący użytkownik sobie poradzi, bo to w końcu jedno i drugie to jest tylko rejestracja, gdzieś tam założenie konkretnego profilu i jeżeli serwis jest dostępny, a zakładam, że i jeden i drugi jest, skoro testowałeś, no to nie powinno być większych problemów. Tak naprawdę ważne jest to, co dzieje się później.
1: No to ja jakieś tam miałem problemy z tym darmowym WordPressem, już nie chcę o tym opowiadać, bo do końca nie pamiętam, co to było i być może to pewnie jakaś moja, nie wiem, czy wina, coś, ale coś mi tam nie szło tak jakbym chciał, w ten sposób. Natomiast no to jeżeli tak mówisz, że dostępny, no to, a my nie możemy abstrahować od dostępności, to jednak my, no myślę, że odpowiemy sobie na to pytanie, że jednak chyba bardziej WordPress, bo...
0: Szczególnie pierwsze, ze względu na dostępność edytora.
1: Właśnie, że co by nie mówić, o ile no mówiłem i nie wycofuję się z tego, że w Bloggerze da się pisać, nie twierdzę, że nie, ale też mówiłem, że ten Blogger nowych funkcji szczególnych nie ma. Nie wspiera żadnego markdowna, ma różne tam jakieś ograniczenia, co prawda tam można przez e-mail publikować coś tam, to jest fajne, no ale to może było fajne, jak były mniej dostępne te edytory, bo przecież kiedyś te edytory były zupełnie, albo prawie zupełnie niedostępne dla czytników ekranu, te WordPressy.
0: Tak, trzeba było pisać w HTML-u tylko i wyłącznie, co dawało oczywiście dość dużą kontrolę nad tym, bo teraz można sobie coś tam zaznaczyć, kliknąć i mamy. Natomiast takie pisanie w HTML-u no, wymagało jednak nieco, bo to nie jakiejś wiedzy tajemnej, bo też i tych znaczników się nie używało nie wiadomo jak dużo, tam powiedzmy do pogrubienia, podkreślenia tekstu, jakiegoś do dodania jakiegoś odnośnika, wstawienia nagłówka, stworzenia listy wypunktowanej, no to powiedzmy sobie szczerze, to nie jest nie wiadomo jaka filozofia i każdy jest w stanie tego nauczyć.
1: Ale skupić się trzeba było, żeby to domknąć prawidłowo i tak dalej.
0: No oczywiście,
1: tak dalej.
0: Zwłaszcza
1: w HTML-u.
0: Zwłaszcza w HTML-u, gdzie te znaczniki to są zwykle pary i musi być znacznik otwierający i znacznik zamykający. Jeżeli się gdzieś tam zamyśliliśmy i nie domknęliśmy znacznika, no to nagle się mogło okazać, że połowa naszego artykułu to się stała jakimś nagłówkiem, bo tak, bo nie zdążyliśmy nigdzie zamknąć tego znacznika nagłówka.
1: No tak, no i tak doszliśmy tym samym jednak do wniosku, że no dobrze, może i Blogger praktycznie... Ale WordPress bardziej dający większe po prostu możliwości perspektywy, no bo WordPress ciągle się rozwija i idzie gdzieś tam do przodu, a Blogger no raczej stoi w miejscu.
0: Rozwija się i rozwijać się będzie tak naprawdę, bo ten...
1: I rozwijać się będzie, oczywiście.
0: Ten silnik to jest naprawdę bardzo duży odsetek stron internetowych na tym stoi i są co jakiś czas nowe wersje. Też... Nie jest to bez znaczenia ani dla bezpieczeństwa, bo to jest WordPress jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym i każdy może je oczywiście łatać, ale też każdy może sobie tam je dość intensywnie śledzić w poszukiwaniu różnego rodzaju dziur, co jest problemem, jeżeli chcemy takiego WordPressa trzymać na naszym własnym hostingu, ale to sobie o tym później porozmawiamy. Natomiast no, bywają z tym problemy. Tyflo Podcast...
1: No tak.
0: Swego czasu padał ofiarą kilkukrotnie różnego rodzaju wandali internetowych.
1: To powiedzmy może teraz, bo są dwa rodzaje WordPressa. WordPress darmowy i WordPress płatny. Tak? Tak. Tak? Powiesz coś o WordPressie darmowym? To znaczy, jeżeli możesz, to poproszę.
0: To znaczy WordPress... Czy... Nie no, WordPress jest darmowy. WordPress?
1: Tak,
0: ja bym powiedział inaczej, że są dwa rodzaje WordPressa. Jest WordPress.com, czyli to jest WordPress, który jest w tej domenie, za pomocą której możemy sobie stworzyć własnego bloga. Tam zdaje się, że można rzeczywiście tam wykupić jakieś dodatkowe opcje czy
1: tak,
0: coś.
1: Natomiast
0: akurat jeżeli chcemy po prostu publikować treść, to wystarczy, że się zarejestrujemy, założymy sobie tam konto i stworzymy własnego bloga w domenie WordPress.com. Jeżeli nie jest nam nic więcej do szczęścia potrzebne, no to tyle. To tak naprawdę sobie to instalujemy, podpinamy i możemy już działać. Natomiast jeżeli chcemy mieć własnego WordPressa, chcemy eksperymentować z różnego rodzaju wtyczkami, chcemy konfigurować sobie wszystko tak, jak sobie wyobrażamy naszą własną stronę internetową, no to już musimy skorzystać z WordPress.org, czyli ze strony, z której pobierzemy WordPressa i go sobie zainstalujemy, bądź też skorzystamy z mechanizmu, jaki oferuje nam hosting, na którym instalujemy WordPressa, bo teraz to się tak fajnie zrobiło, że wszystko ma być klikalne. Ja kiedy instalowałem po raz pierwszy WordPressa, to tak fajnie to nie działało, natomiast teraz to wystarczy sobie tam kliknąć i już mamy WordPressa zainstalowanego. Są te tak zwane autoinstalatory, sporo obecnie hostingów coś takiego oferuje nam w komplecie. I sobie takiego WordPressa potem możemy rozbudowywać.
1: Mhm, i tak naprawdę, nie wiem, czy teraz tak myślę, czy lepiej o sobie powiemy o tych hostingach trochę, czy o takich podstawowych funkcjach powiedzmy bloga, czy WordPressa. No bo tak naprawdę, no to właśnie może tak, to może teraz rzeczywiście czas na te informacje takie techniczne związane z hostingami, no bo ktoś, kto sobie jednak się zdecyduje na WordPressa w swojej domenie, no to musi co? Musi to
0: przede wszystkim przede wszystkim musi sobie zadać pytanie, czy wie, co robi. Moim zdaniem. Bo posiadanie własnego hostingu, jeszcze to zależy jakiego. Jeszcze zależy jakiego hostingu. Ale wymaga od nas już jednak trochę więcej myślenia. Bo oczywiście nasz dostawca usług zapewnia nam monitoring, zapewnia nam kopię bezpieczeństwa, zapewnia nam wszystko, ale to my instalujemy sobie system blogowy, czy jakikolwiek inny, bo na tym hostingu możemy oczywiście sobie trzymać różnego rodzaju inne strony i różnego rodzaju inne rzeczy.
1: I WordPress też nie musi być akurat blogiem, tylko
0: dokładnie.
1: Stroną organizacji na przykład.
0: Tak, to możemy sobie tworzyć, co tam tylko chcemy i ten WordPress, no my jesteśmy za niego odpowiedzialni. My go instalujemy, my za niego, tak powiedzmy sobie szczerze, odpowiadamy, żeby tam wszystko było w porządku, bo jeżeli na przykład nie będziemy aktualizować WordPressa, będziemy mieli jakąś starą wersję, to ktoś nam się może do tego włamać, do tego systemu. Ktoś może przejąć nasze konto przez jakąś dziurę i w tym momencie to nam administrator to konto może nawet zablokować, bo stwierdzi, że no, proszę Państwa, ale tu coś jest nie tak, proszę zaktualizować system i dopiero wtedy Wam na przykład to konto odblokuje albo coś. No, już po prostu trzeba być nieco bardziej świadomym. To tak na samym początku, zanim jeszcze cokolwiek więcej. Trzeba mieć świadomość, że to nie jest może jakieś bardzo trudne, ale nakłada na nas pewne obowiązki.
1: No tak. I teraz może jeszcze wyjaśnić dwa pojęcia, jeżeli ktoś tego nie zna. Hosting i domena.
0: Hosting to jest po prostu kawałek miejsca na serwerze, który sobie wykupujemy i w tym miejscu na naszym serwerze możemy sobie umieścić naszą stronę internetową, możemy mieć tam skrzynki pocztowe, możemy mieć różne rzeczy, w zależności od tego, jaki typ hostingu nas interesuje, bo mamy też różnego rodzaju hostingi. Taki najbardziej typowy i dla początkującego użytkownika, moim zdaniem najlepszy, to jest hosting współdzielony, czyli taki hosting na stronę www. Każdy dostawca tego typu usług ma coś takiego w swojej ofercie. To jest po prostu hosting.
1: Dlaczego współdzielony? Co to znaczy współdzielony, że?
0: To oznacza, dlaczego? że z tych zasobów korzysta wiele osób. To znaczy, ty dostajesz oczywiście jakiś tam kawałek przestrzeni na dysku i to nie oznacza, że ktoś tobie będzie tam te pliki przeglądał, kasował, ale na przykład moc procesora, pamięć RAM i łącze jest dzielone pomiędzy tam, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset osób, w zależności od mocy i wydajności maszyny. To jest taki podstawowy hosting, który dla użytkownika takiego po prostu blogera, który prowadzi sobie takiego bloga o niezbyt dużej ruchliwości, gdzie tam ten ruch nie jest jakiś bardzo duży, ale chce mieć to na własnym koncie, to w zupełności wystarczy. Są hostingi. Jeszcze jest kilka rodzajów hostingów. Ja to tylko tak powiem, bo w żadnym razie nie zachęcam nikogo początkującego do tego, żeby się w to bawił, ale żebyśmy wiedzieli, jak sobie wchodzimy na stronę dowolnego dostawcy usług hostingowych, to co tam mamy? Mamy tak zwane VPS-y, czyli to są wirtualne, to jest VPS, Virtual Private Server. Chodzi tu o to, że tak jak mamy wirtualne maszyny, jeżeli ktoś się bawił kiedyś w stawianie wirtualnych komputerów, to na takim fizycznym serwerze mamy po prostu kilka wirtualnych maszyn i my dostajemy jedną maszynę, ale dostajemy ją tak po prostu, którą musimy sobie skonfigurować od zera. Mamy tam system operacyjny, do którego się łączymy za pomocą tekstowego terminala i wydajemy linuxowe, unixowe komendy, sobie to wszystko tym zarządzamy. To jest oczywiście duża swoboda, duża odpowiedzialność, no i też potrzeba odpowiednich umiejętności. To też jest jakby taki hosting współdzielony, ale tu zasoby są odpowiednio przydzielane, że na przykład na danej maszynie jest to wszystko tak konfigurowane, żeby każdy z tych użytkowników miał pewien no, gwarantowany zasób dla siebie. Czy tam zasób pamięci, czy zasób procesora. Mamy też jeszcze serwery dedykowane. Serwer dedykowany jest po prostu fizyczny komputer, który wynajmujemy. On sobie stoi gdzieś tam w szafie, w serwerowni, my mamy do niego dostęp i z tego komputera korzystamy tylko my. I tak samo, mamy dostęp do terminala, mamy dostęp do konsoli, zarządzamy tym serwerem, no i używamy. Jest jeszcze coś takiego jak hosting chmurowy, ale w to osobiście nie polecam się nikomu bawić, bo to jest rozwiązanie typowe dla już dla programistów. Tu sobie możemy te komputery, czyli te wirtualne komputery, bo to jest znowu wirtualizacja, możemy sobie te komputery włączać, wyłączać, zarządzać, przesyłać, skalować, czyli na przykład, nie wiem, dodawać na bieżąco pamięć operacyjną, dodawać rdzenie procesora i tak dalej, możemy sobie to automatyzować, ale wtedy już mamy taki. Teoretycznie te ceny są bardzo atrakcyjne, ale jak sobie to wszystko policzymy, to potem się nagle okazuje, że na przykład musimy zapłacić za ruch przychodzący, za ruch wychodzący, za pojemność dyskową osobno, za dostęp do czegoś tam osobno i to jest rozliczane zazwyczaj w cyklu godzinowym, że za godzinę pracy takiego komputera płacimy. Aha. A za hosting taki standardowy, czy VPS, czy serwer dedykowany, czy hosting współdzielony, to się po prostu rozliczamy na zasadzie, płacimy co miesiąc albo co rok, w zależności od tego, jaki tam sobie okres abonamentowy wybierzemy, konkretną płaską stawkę i nic więcej nas nie obchodzi. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę a propos hostingu, że możemy mieć kilka ograniczeń. Pierwsze ograniczenie, no to wiadomo, pojemność dyskowa. Pojemność dyskowa, czyli tam ileś gigabajtów powierzchni i sobie z tym robimy co chcemy, albo mamy jakieś tam rozdzielenie na skrzynki pocztowe, na stronę www. To jest rzecz jedna. Druga rzecz to jest transfer. Mianowicie możemy mieć hosting na bardzo szybkim łączu, ale na przykład mieć tam powiedzmy kilka gigabajtów transferu, co jeżeli prowadzimy bloga o niezbyt dużej odwiedzalności, to nie powinno stworzyć żadnego problemu. Ale jeżeli na przykład w tym blogu umieszczamy materiały multimedialne i pobierane są one z naszego serwera, może być problem, bo po prostu po jakimś czasie wyczerpie nam się limit. A trzecia rzecz, no to jest łącze. Zazwyczaj teraz i tak już dostajemy łącze tam powiedzmy 100 megabitów albo 1 gigabit, więc nie powinno być problemu, no ale znowu, jeżeli serwis jest bardzo ruchliwy i dużo osób nas odwiedza, no to jeżeli tam mamy jakieś materiały multimedialne, no to też może się okazać, że to łącze nawet i 100 megabitowe czy gigabitowe to się okaże za mało, ale to już wtedy, to jak już wtedy będziemy na takim etapie, to myślę, że trzeba będzie gdzieś, nie wiem, rzeczywiście korzystać z tych usług chmurowych. Co zresztą na przykład Spidersweb już jest na takim etapie, że oni korzystają z polskiej chmury, bodajże z Octawave'a. Jest taki dostawca usług chmurowych, taki polski. Ja nawet tam próbowałem się kiedyś rejestrować i skorzystać z ich darmowej oferty na postawienie sobie kilku takich chmurowych instancji. No niestety tam ich padel okazał się być niezbyt dostępny. To jest a propos hostingu. Czyli... Ty jeszcze o domenę pytałeś. Czy coś jeszcze a propos tego hostingu mam tu dopowiedzieć?
1: No nie, czyli tak dla takiego zwykłego użytkownika, to pewnie zaraz przejdziemy do tych podstawowych tych firm hostingowych tak bardzo ogólnie, ale ten taki podstawowy, no nie chcę mówić najtańszy, ale taki najbardziej powszechny, promocyjny, oferowany plan, no to pewnie na ogół dla zwykłego użytkownika, blogera powinien wystarczyć. Te kilka giga, czy ile tam oferują miejsca.
0: Dokładnie.
1: Takie standardowe konto.
0: Jeżeli będziemy chcieli zamieszczać materiały multimedialne, jakieś na przykład materiały audio, bo jeżeli będziemy chcieli tworzyć podcast, no to już warto sobie sprawdzić, czy my rzeczywiście tu za jakiś czas nie przekroczymy albo limitu powierzchni, albo limitu transferu. Bo może być problem.
1: No tylko też pytanie, ale to też powiemy o tym za czas jakiś, o tych multimediach, że jeżeli się tworzy podcast, no to czy akurat on będzie pobierany tak jako plik z tego serwera? No dzisiaj raczej się tak jednak podcasty troszkę inaczej je się łączy z różnymi usługami, powiedzmy katalogami podcastowymi, z jednej strony łączy, a z drugiej strony niekoniecznie one są na tym serwerze.
0: Owszem, tylko wtedy pamiętaj, że jesteś uzależniony jeszcze od jakiegoś dostawcy i od jego widzimisię polityki. Która może się zmienić. To wszystko ma swoje plusy i minusy.
1: Plusy i minusy, zgadza się. Natomiast często też, oczywiście to też nie ma reguły i to płynnie przechodzimy z hostingu do domeny właśnie, ale często jest tak, że ci dostawcy usług hostingowych, takie duże firmy, no bo niby tam telewizje kablowe, coś też oferują jakiś hosting, ale to bardziej taki hosting na swoją stronę, to mi się tak kojarzy z taką stroną testową bardziej niż z jakimś
0: no i pytanie, czy u tych dostawców to nawet można by jakiegoś WordPressa postawić. Ja szczerze powiedziawszy, to już się nawet nie orientuję, jak to wygląda u tego typu dostawców, bo nawet nigdy nie korzystałem z ich oferty.
1: Kiedyś to było bardzo promowane, że tam miejsce na swoją stronę, na swoją pocztę, tam na hosting, ale to takie tam dawne czasy i
0: wiesz co, tak, tylko te dawne czasy i te dawne konta na strony internetowe, one miały jedną podstawową wadę bardzo często. Nie obsługiwały PHP. A na przykład WordPress jest napisany w PHP i jeszcze jedno, właśnie. Jeżeli to już jest oczywiście standard w dzisiejszych czasach, ale warto sprawdzić, jeżeli chcemy postawić WordPressa, to warto sprawdzić, czy nasz hosting oferuje nam bazy SQL, bo WordPress korzysta również z silnika SQL jako z jednego z silników baz danych.
1: Tylko, że ja jednak zakładam, że instalujemy naszą stronę, wykupujemy hosting u jakichś renomowanych, powszechnie znanych dostawców, a oni jednak, jeżeli chodzi o portfolio swoich usług, o to, co oferują, to jest więcej niż standard.
0: Nawet wiesz co, są specjalne, jak sobie wpiszesz hosting dla WordPressa, to znajdzie ci jakieś wyniki dedykowanego takiego hostingu, że te serwery są specjalnie skonfigurowane pod WordPressa, specjalnie zoptymalizowane, żeby pewne rzeczy ładowały się szybciej i tak dalej, więc nawet są takie opcje.
1: Jedno jest pewne, bo to się zmieniło w ostatnich kilku ładnych latach, że to nie jest tak, jak było kiedyś, to tak może to jest jakiś mój błąd, ale kiedyś mi się kojarzyło tak, że jak ktoś stawiał tego WordPressa, swoją domenę i tak dalej, no że musiał mieć jakąś podstawową wiedzę właśnie o bazach danych, o SQL-u, o PHP. Teraz właściwie ta wiedza, oczywiście, jeżeli byśmy chcieli dubać i coś tam robić, ale generalnie ta wiedza już nie jest niezbędna, nie jest wymagana do normalnej, standardowej pracy takiego redaktora.
0: Do zainstalowania WordPressa nie, natomiast jak zaczynają się z WordPressem problemy, a one się prędzej czy później mogą zacząć, szczególnie jeżeli korzystamy z niestandardowych wtyczek i niestandardowych rozwiązań, które WordPress przecież umożliwia.
1: To warto mieć kontakt z jakimś dobrym administratorem, kimś, kto po prostu się na tym zna i kto może pomóc.
0: Wiesz co, ja powiem więcej. W zależności od sytuacji, to warto mieć nawet kontakt z kimś, kto się specjalizuje w WordPressie, bo czasem jest tak, że oczywiście no, pewne podstawowe rzeczy to ktoś z jakąś tam wiedzą taką administratorską będzie w stanie zrobić, ale ja pamiętam sytuację, w której mój znajomy, administrator z wieloletnim doświadczeniem, facet, który po prostu tam 20 lat jakieś serwery różne stawiał i tak dalej, i tak dalej. Miałem problem z jednym z WordPressów w pracy. Poprosiłem go o pomoc, mówi, słuchaj, ja się do tego nie dotykam. To zupełnie są rzeczy poza mną. Ja wiem, jak zrobić kopię tu bazy, jak przywrócić, jak coś tam pozmieniać tego, ale tu widzę, że są po prostu takie rzeczy. On się odwołuje już do jakichś rzeczy, ten system, gdzie tu już jest potrzebne, żeby ktoś, kto potrafi w tym programować, na to zerknął i sprawdził, o co tak naprawdę chodzi.
1: Tak, no tak powiedziałem sobie, szeroko administrator, mając na myśli taką właśnie osobę, która, tak bym powiedział, użyłem tego słowa w takim znaczeniu bardziej szerszym, takim potocznym, tak?
0: Ja wolę określenia, ja wolę określenia bardziej precyzyjne, żeby później po prostu no, ktoś nie zdziwił się, że... No,
1: nie zdziwił się, tak.
0: Ma jakiegoś znajomego administratora, a się okazuje, że na przykład administrator nie wie, co tu zrobić. On może się tak zdarzyć.
1: No to inna sprawa, gdzieś tam na inny temat, że jak informatyka teraz tak naprawdę się bardzo, bardzo wyprofesjonalizowała i że teraz to już właściwie są określone gałęzie i jeszcze inne podkategorie profesjonalnej.
0: W dzisiejszych czasach naprawdę całej informatyki nie sposób ogarnąć. Ja to już o tym się mówiło i 10 lat temu, a teraz to już w ogóle.
1: I często jest tak, że ten usługodawca, od którego wykupujemy pakiet hostingowy, on nam, z reguły to jest taka usługa wiązana, także hosting i domena, rejestracja jednej domeny gdzieś tam w cenie. To tak nie musi tak być, ale często tak bywa właśnie.
0: Szczerze mówiąc, to ja nigdy w ten sposób nie miałem. Ja nigdy tak nie miałem, ale rzeczywiście może tak być. I jeżeli mamy taką opcję i taką możliwość, no to czemu z tego nie skorzystać? Bo pewnie.
1: Jak czytałem to u różnych dostawców, to oczywiście nie jest to obowiązkowe czy coś, ale często było tak, że tam pakiet, jakaś promocja, jedna domena tam plus jedna domena, rejestracja jednej tam domeny, coś tam w cenie, albo jakoś tam taniej, albo coś takiego. No bo to jest takie pewnie, no właśnie to jest pomyślane pod taką osobę, która tak bardziej jak ja nie prowadziła wcześniej strony bloga, WordPressa, nie zna się na tym, no to chcę to zrobić najprościej. Ja akurat nie skorzystałem z tego, bo jakby za późno to zauważyłem, ale taka możliwość gdzieś tam istnieje.
0: Tak.
1: Natomiast co o samej rejestracji, co w ogóle o samych domenach?
0: No w ogóle czym jest domena? Jeżeli ktoś by nie wiedział, to myślę, że warto też powiedzieć, co to jest domena. Domena to jest po prostu nasz adres internetowy. www.tyflopodcast.net to jest domena. Właściwie tyflopodcast.net to jest domena. Te domeny składają się, jak sami możecie łatwo zauważyć, z członów oddzielanych kropkami i domeny czyta się od prawej do lewej. To znaczy po prawej stronie są rzeczy nadrzędne, po lewej są podrzędne. Kiedyś to było wszystko tak bardziej zhierarchizowane. W dzisiejszych czasach tak naprawdę to dowolna osoba może mieć dowolną domenę, jaką tam sobie zamarzy. No, może domena gov to ciężko by było o te domeny, ale
1: masz
0: na przykład...
1: Masz na myśli zhierarchizowane, że w sensie, że PL to musiało być w Polsce, także...
0: Tak, dokładnie tak. A domeny tego rzędu najwyższego to jeszcze w latach 90. to tylko i wyłącznie tak naprawdę oznaczały firmy amerykańskie. Na przykład .gov, .com to były typowo amerykańskie firmy, a raczej nie rejestrowały się tam firmy z innych lokalizacji. Natomiast tak a propos tego
1: .net? Tak samo chyba, nie?
0: Tak, też, oczywiście. Chociaż ja na przykład dwie domeny net mam, dziwisz.net i tyflopodcast.net, więc jak widać to już nie jest aktualne. Natomiast co do tego gov.pl, to tam się ostatnio, właśnie co do domeny gov, a konkretnie gov.pl, no tam ktoś ostatnio, czy mil.pl chyba nawet, czyli domen wojskowych, ktoś ostatnio coś z tym zaczął robić, bo można było dość swobodnie tam rejestrować sobie jakieś subdomeny w tych domenach, ale zostało to ukrócone, to tak a propos. No i domeny czytamy, tak jak mówiłem, od prawej do lewej. Ten najważniejsze, no to jest net, com, org, edu, I tak dalej, i tak dalej. Jakie tam mogą być jeszcze? No i wiadomo,
1: info
0: tak, FM. Ale chociaż rzadko, nie, FM, to, FM to, jest konkretny, kraj. Mhm. Info,
1: ale to
0: tak.
1: Info rzadko występuje, mam wrażenie. Jakoś nie często chyba, że coś tam kropka info, tak jakoś nie wydaje mi się to popularne.
0: No, to prawda, nie jest jakaś. Chociaż jest teraz coraz więcej różnych domen, zostało ileś tam domen zarejestrowanych, tego TLD, czyli Top Level Domain, jakiś czas temu i na przykład możesz sobie kupić stronę w domenie .ninja, jeżeli miałbyś ochotę. Aha. Tak, bo ninja, czyli taki, wiesz, specjalista po prostu.
1: Tak.
0: No, na przykład jeżeli ty się specjalizujesz, dajmy na to, w radiu, to mógłbyś sobie wykupić domenę radio.ninja. Jakbyś miał ochotę.
1: Tak, to słyszałem też tam o tym. Nie pamiętam innych tych domen, ale coś czytałem rzeczywiście o tym.
0: Tak. No i domeny, wiadomo, domeny charakterystyczne dla konkretnych państw, czyli PL dla Polski, DE dla Niemiec, CZ dla Czech i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, mamy, czyli wiemy, co to jest domena. Aha, i teraz tak, trzeba tą domenę zarejestrować. I to po prostu jest taki formularz, tak? Gdzie jakby jakieś parametry, nie
0: tak,
1: wiem, jakieś parametry, jakieś,
0: tak.
1: co, o czym trzeba jeszcze, co trzeba wiedzieć.
0: Trzeba jeszcze wiedzieć, myślę, o

0: będzie mógł sobie wyszukać. Mianowicie za pomocą takiego narzędzia, które się nazywa Huis, to jest albo w wierszu poleceń Linuxa wpisujemy w Huis i nazwa domeny, albo są różnego rodzaju strony internetowe, za pomocą których można to wyszukać. Jeżeli o to nie zadbamy, no to mamy tam nasz adres, mamy nasz numer telefonu, wszelkiego rodzaju tego typu dane. Więc no, jeżeli dla kogoś to nie jest problem, no to okej. Natomiast jeżeli dla kogoś to jest problem, to warto sobie wykupić dodatkowo taką opcję.
1: No tak, rzeczywiście, zapomniałem, dawno tego Huisa nie używałem, ale rzeczywiście, kiedy takie narzędzie istnieje. No i mamy zarejestrowaną domenę i też ją się rejestruje na czas określony, tak? To nie jest tak, że raz zarejestrowaliśmy i to już koniec, to tak? To nie działa.
0: Oczywiście, i domenę rejestrujemy zwykle na okres jednego roku. Po upływie tego roku musimy tę domenę przedłużyć, bo jeżeli nie przedłużymy, to nam ta domena wygaśnie i ktoś będzie mógł taką domenę sobie przejąć. A pamiętajmy, że domeny, które są odwiedzane i które są rozpoznawalne, no to są wartościowe rzeczy. Jeżeli zapracowaliśmy sobie przez rok na naszą domenę, na to, żeby nasza domena była znana, no to wtedy, jeżeli zapomnimy ją przedłużyć i upłynie jeszcze taki 10-dniowy bodajże okres, podczas którego jeszcze może nam się przypomnieć, że ta domena już niby wygasła, ale w sumie to my mamy jeszcze jakby prawo pierwokupu jako ten były właściciel, to jeżeli nam to umknie gdzieś, no to niestety przepada, a są różnego rodzaju specjalne automaty, które rejestrują te domeny, no jest cały rynek. Też są tak zwane giełdy domen, że na przykład jeżeli już danej domeny nie chcemy utrzymywać, ale kiedyś tam był serwis, który był dość znany i wyrobił sobie jakąś tam renomę, no to możemy sobie tę domenę sprzedać i zarobić jakieś tam pieniądze. Też na przykład cenione są domeny, które są krótkie, które składają się z kilku tylko liter, bo takich domen już jest coraz mniej. Więc jeżeli mamy taką domenę, a nie wiemy, co z nią zrobić, no to możemy sprzedać i też całkiem ładne pieniądze zarobić.
1: A właśnie, jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie wyszukiwanie, czy takie obyczaje internetowe związane z nazewnictwem domen, to właśnie lepiej nazywać krótko, czy pełnymi słowami, bardziej opisowo, czy bardziej hasłowo, jak się przyjęło, pewnie co kraj, co, no pewnie na to można patrzeć różnie, ale jak tak z twojej, powiedzmy, kariery administracyjno-informatycznej, jak ty na to się zapatrujesz?
0: Tak, żeby ludzie zapamiętywali, bo jeżeli nasz adres będzie łatwy do zapamiętania i jeżeli ludzie będą kojarzyć, że to ten serwis to jest pod tym adresem, no to jest szansa, że będą wchodzić. Chociaż tak naprawdę nie wiem, co w dzisiejszych czasach jest istotniejsze. Czy domena, czy po prostu to, żebyśmy się wypozycjonowali na określone słowa kluczowe, bo i tak dla części ludzi Google to jest w ogóle internet.
1: Znaczy, wiesz,
0: przeglądarka internetowa to był internet, to tak teraz no tak. To Google to jest dla ludzi no internet. Tak.
1: Bardziej mi chodziło o coś takiego, czy na przykład właśnie lepiej, niech będzie przykład, czy lepiej, żeby było tyflopodcast.pl, czy lepiej, żeby było audycje dla niewidomych.pl, na przykład, nie? Jakby wiesz, o coś takiego.
0: To znaczy nie,
1: chodziło,
0: no to, nie? To myślę, że bardziej nazwa własna. Skoro wiesz, tyflopodcast to jest tyflopodcast, no to audycje dla niewidomych to bardziej są słowa kluczowe, na które można się pozycjonować, a nie nazwa domeny, bo nie ma to za bardzo sensu.
1: Rozumiem. I mamy zarejestrowaną domenę, mamy jeszcze, a jeszcze powiedz mi coś, to jest tak, że taki dostawca, bo to jest dostawca hostingu, to jest jedna rzecz, a domeny, jeżeli rejestrujemy domenę osobno, to co, to są specjalne serwisy do rejestracji domen też? Jak to wygląda?
0: Instytucją, która zarządza hierarchią PL w naszym pięknym kraju, to jest NASK. Ta instytucja się wywodzi z naukowo-akademickiej sieci komputerowej. Została ta instytucja do życia powołana w latach 90. Oni mieli dbać o rozwój polskiego internetu, bo oni robili pierwsze przyłączenia Polski do światowej sieci w czasach, kiedy jeszcze telekomunikacja polska nie była tym w ogóle zainteresowana. Na NASK się gromy sypały, jak przedstawili cennik, bo się chcieli rozliczać za przesłane tam megabajty.

0: zamiast jakąś tam płaską opłatą w latach 90. No ale oprócz tego, że oni tam rozwijali jako pierwsi ten internet w Polsce, no to też byli i są nadal odpowiedzialni za całą hierarchię PL. I to właśnie w NASK-u rejestrujemy domeny, chociaż nie rejestrujemy ich tylko i wyłącznie w NASK-u, bo są rejestratorzy, no nikt raczej w dzisiejszych czasach albo mało kto bezpośrednio w NASK-u rejestruje te domeny, zwykle to są po prostu konkretne instytucje, konkretne firmy, które także świadczą usługi hostingowe i to u nich rejestrujemy. Ja na przykład rejestruję swoje domeny w nazwie, nazwa.pl i w home. Home.pl, home.pl.
1: No tak, bo są nazwa, home, to są jedni z takich czołowych polskich dostawców hostingu, domen.
0: Zgadza
1: gdzieś tam i coś, jakieś doświadczenia, jeżeli ja wiem, że to pewnie jest gdzieś tam, może się zmieniać i to jest bardzo, no wiele, dużo o tym można mówić, ale tak ogólnie coś o tych, nie wiem, właśnie panelach kont hostingowych i dostawców i domenowych, to jest, co tam jakieś takie, nie
0: wiesz,
1: jakie
0: co,
1: opcje są, jak to wygląda?
0: Wiesz
1: tak,
0: co, to się na tyle ogólnie rzadko, powiem tak, na tyle rzadko do tego się zagląda, że za każdym razem to tak się zastanawiam, aha, a jak to tu zrobić?
1: To no tak, szuka się tego, co
0: szuka się
1: zrobić,
0: tego,
1: się
0: co trzeba zrobić. Tak, bo wiesz, zarządzanie domeną, nawet jeżeli nie masz jej spiętej bezpośrednio z hostingiem, no to jest co? To jest tak naprawdę przekierowanie tej domeny na tak zwane serwery DNS naszego dostawcy usługi hostingowej. Nam dostawca poda te serwery, albo sobie sami tworzymy jakąś własną strefę. Ja tak na przykład ostatnio z jedną ze swoich domen, a właściwie nawet nie tyle z jedną ze swoich domen, tylko z wszystkimi swoimi domenami zrobiłem i skorzystałem z takiej usługi jak FreeDNS. Jest to wszystko dostępne na takiej stronie 42.pl. To jest usługa, która działa od lat, a za nią odpowiada człowiek, no, którego nazwisko w polskim internecie jest, myślę, że dość znane, bo to jest Piotr Kucharski, czyli wieloletni koordynator polskiego IRC-a. Jest to człowiek, który chyba teraz w Google pracuje, ale tam generalnie przez długi czas był związany ze Szkołą Główną Handlową, także no, serwis godny zaufania i ja tam na przykład sobie tworzę strefy DNS-owe i zarządzam tym z poziomu właśnie tego FreeDNS-a. Natomiast tak zazwyczaj to jest po prostu tak, że hostingodawca nam podaje adres, na jaki mamy sobie tę domenę przekierować. My sobie wchodzimy do panelu, czy to w home, czy to w nazwie, czy gdziekolwiek indziej i sobie przekierowujemy, że przekieruj domenę na zewnętrzne serwery DNS. I tam wpisujemy sobie na przykład ns1.naszdostawca.pl, ns2.naszdostawca.pl, zatwierdzamy, czekamy do 48 godzin, w praktyce to jakieś 4-5 godzin i już, i domena jest przekierowana.
1: A z kolei te panele hostingowe, co tam może, jakiego typu, powiedzmy, opcje tam mogą być? Pewnie jakaś, bo to tam się z reguły z hostingiem co otrzymuje? No to miejsce,
0: otrzymujemy miejsce na dane, otrzymujemy także możliwość zakładania kont FTP, czyli że możemy tam za pomocą odpowiedniego oprogramowania umieszczać pliki na naszym serwerze. Możemy, co otrzymujemy jeszcze? Skrzynki pocztowe, możemy sobie zakładać w naszej domenie konta mailowe. Zazwyczaj to jest tak, że to jest powierzchnia współdzielona, którą sobie dzielimy, tak, że jeżeli mamy skrzynkę, to nam, jeżeli mamy skrzynkę i nam te megabajty tam zaczyna zajmować ta poczta, to one są odejmowane od naszego hostingu na www. Dostajemy tam, nie wiem, parę giga i musimy sobie mądrze tym zarządzać. No i zarządzamy sobie tymi skrzynkami pocztowymi, jakimiś aliasami pocztowymi, czyli na przykład, nie wiem, ty masz na przykład w twojej domenie michał@stareaudycje.pl, to na przykład do tego adresu pocztowego mogę jeszcze dodać sobie, powiedzmy, adres webmaster@stareaudycje.pl i to będzie przekierowywało na michal@stareaudycje.pl. Także to są aliasy, coś takiego. Możemy jeszcze zarządzać bazami SQL, Możemy jakieś tam przeglądać logi, co się dzieje z naszym serwerem, jeżeli mamy jakiś problem. Możemy wykonywać jakieś kopie bezpieczeństwa. To jest to wszystko. Generalnie sprawa jest taka, że większość usługodawców hostingowych nie oferuje własnych paneli. To znaczy tam nazwa, to chyba nawet coś ma i home tak samo, ale są takie powszechnie przyjęte standardy paneli. Na te panele się wykupuje licencje i po prostu usługodawcy to wdrażają.
1: Masz na myśli w sensie interfejs taki, w sensie tak. Interfejs i opcje tak. Oferowane. Tak. To się tak. Jakoś tam jak to się nazywa?
0: Są tak naprawdę takie dwa chyba najbardziej znane. To jest cPanel, cPanel i Direct Admin. I za pomocą tego sobie zarządzamy. To są podobne rzeczy tam się robi. Dodaje się te skrzynki pocztowe, konta FTP, bazy.
1: Są takie proste, ten Direct Admin to jest taki... Direct Admin, nie wiem, bo ja gdzieś tam miałeś też z tym styczność, ale ten Direct Admin mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, z taką starą stroną, jak był ten CNIN przez te książki, przez tak FTP przez stronę, mi się z tym starym CNINem kojarzy jakoś tak.
0: Wiesz co, bo ten panel nie ma być jakiś bardzo pełen wodotrysków i rozbudowany, tylko on ma za zadanie pełnić konkretne...
1: Ma za zadanie pełnić konkretne funkcje.
0: Jeszcze z takich hostingodawców, którzy oferują na przykład jakieś ciekawe rzeczy, to pamiętają być może nasi słuchacze, jak kiedyś opowiadałem o taki jeden z pierwszych podcastów w ogóle, Linux w trybie tekstowym. Nie wiem, czy ty, Michał, pamiętasz tę audycję.
1: Nazwę mi przypomniałeś. Nie pamiętam, co tam o czym tam opowiadałeś. Pewnie logowałeś się do... No nie wiem.
0: Tak, pokazywałem i opowiadałem o takim serwisie jak Rootnode. Miałem tam konto i to też był hosting tak naprawdę. To był bardzo specyficzny hosting, ale ja... Też, jeżeli ktoś ma może troszeczkę więcej chęci do grzebania, to może zamiast VPS-a i zamiast serwera dedykowanego polecałbym też coś takiego, taki hosting z dostępem do konta shellowego. W tym momencie takim serwisem, który przejął poniekąd użytkowników Rootnode'a, który to serwis niestety dość w takich dramatycznych okolicznościach zniknął z rynku, bo tam dość poważny wyciek danych osobowych miał miejsce. To jest serwis MyDevil, mydevil.net. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że też mamy taki jakby panel do zarządzania tym. Nie zarządzamy tym z poziomu panela webowego, ale zarządzamy tym z poziomu konta shellowego, czyli wpisujemy konkretne polecenia, na przykład chcemy dodać skrzynkę pocztową, to piszemy tam na przykład mail, add i wpisujemy adres konta pocztowego. To jest już prostsze od tego, co mielibyśmy do zrobienia, gdybyśmy administrowali takim zwykłym serwerem, ale to jest trochę trudniejsze niż klikanie sobie tam powiedzmy w webowym interfejsie. Już co dla kogo? Jeszcze taki rodzaj hostingu mi się przypomniał.
1: No to kiedyś rzeczywiście można będzie, ja się zupełnie o tym nie znam, ale do tematu tych comment shellowych, kont shellowych coś tam wrócić, bo to gdzieś tam ciekawa, pewnie jakoś być może ciekawa sprawa. Ale jeżeli chodzi o dostawców, no to powiedzieliśmy. Nazwa, home, jeszcze jacyś?
0: Wiesz co, tak naprawdę, OVH. OVH to jest firma, która jest potentatem w branży usług hostingowych. Oni oferują serwery i w Polsce, i we Francji, i w różnych innych lokalizacjach. Firma to jest firma francuska.
1: Na całym świecie to wielka korporacja.
0: Tak, notabene tam w zarządzie jakieś polskie korzenie, ludzie mający polskie korzenie tam zasiadają, dlatego też jednym z pierwszych oddziałów takich zagranicznych OVH to była Polska. Także także OVH...
1: Jeszcze jest takie coś jak linux.pl.
0: To jest jeden właśnie z tych takich dostawców usług hostingowych. Nie wiem, czy oni się czymś wyróżniają jakimś takim zasadniczym. No jest firma, która już od lat jest na rynku i po prostu działa dobrze.
1: Mhm, mhm. No mi ktoś polecił, ja akurat gdzieś tam no mam, trudno mi powiedzieć, czy to, ona chyba rzeczywiście cenowo jest dosyć atrakcyjna, ale to tak też pewnie, to zależy kto co potrzebuje, pewnie kto trafi na jaką promocję, no pewnie tych różnic nie ma jakichś wielkich, no bo no to musi jakoś tam się, te filmy muszą się utrzymać i coś tam, no pewnie, mówię, zależy kto, no to kto gdzie akurat powiedzmy trafił, no tak trochę jak ktoś ma u tego operatora telefon, ktoś u tego, no tak trochę mi się wydaje, dokładnie, że te filmy gdzieś tam, no standard jest gdzieś tam mniej więcej ten sam, rzeczywiście mogą schody się zacząć, kiedy jest potrzebna albo jakaś specyficzna pomoc techniczna, albo kiedy chcemy mieć, mamy jakieś niestandardowe potrzeby, no i administrator nie zareaguje tak, jakbyśmy chcieli, albo zareaguje jakoś inaczej, no to gdzieś tam, ale dla standardowych, jakby w takich typowych sytuacjach, to rozumiem, że to wybór dostawcy hostingu nie ma, nie ma aż, nie determinuje nie wiadomo czego.
0: Zazwyczaj, ja jeszcze dodam, że zazwyczaj te firmy hostingowe oczywiście oferują pomoc administratora, nawet jeżeli w czymś nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, mamy z czymś problem, to taka pomoc, jeżeli już wymaga konkretnych działań, to jest zazwyczaj rozliczana w cyklu godzinowym, to znaczy jest płatna za godzinę, z każdą rozpoczętą godzinę pracy. I to taka godzina kosztuje tam kilkadziesiąt złotych zazwyczaj.
1: Mhm. A to jest jeszcze, powiedz mi, to jest tak, że jak kończy się nam ta, to jak przed wygaśnięciem domeny, to się otrzymuje jakiegoś maila?
0: Tak, oczywiście, oczywiście. Dostajemy informacje i to tam często też jeszcze kilka razy, że za tyle i tyle czasu upłynie koniec ważności twojej domeny. Jeżeli chcesz przedłużyć, to kliknij tutaj, opłać. Tam nawet często to nie wymaga logowania, bo to są takie linki, które bezpośrednio prowadzą nas do serwisów elektronicznych, elektronicznych płatności i wystarczy, że tam klikniemy tak, i sobie tak przedłużymy te domeny.
1: Ja się tak właśnie troszkę gdzieś tam wkurzyłem, bo na tym linux.pl, no bo to taka dostępnościowa kwestia. Gdzieś tam miałem problem z opłatą, bo tam był, nie pamiętam, czy jakiś dotpay, czy coś, co nie było do końca dostępnego. Po prostu, a nie było informacji o PayPalu żadnej. No a nie przeczytałem dobrze, no bo wiadomo, tych maili od administratorów, to tak, no wiadomo, one są takie czasami, może nie zawiłe, ale uciążliwe w czytaniu. A w mailu było napisane, możesz też wpłacić tyle i tyle złotych, numer faktury, PayPal, dwukropek, taki i taki, więc się
0: właśnie i tu dotykasz, Michale, bardzo ważnej rzeczy i bardzo ważnej kwestii. Maile od administratorów się czyta zawsze i uważnie. Bo ja też apeluję do naszych słuchaczy też z perspektywy także i kogoś, kto czasem również ma do czynienia z jakąś tam administracją, z
1: tak,
0: użytkownikami.
1: Ja to od
0: i po prostu
1: jesteś,
0: tak, ja jestem też niekiedy od drugiej strony. Ja naprawdę apeluję, proszę czytać ze zrozumieniem to, co się pisze do użytkownika i to, co się do niego kieruje. Okej, może administratorzy to nie są poloniści i nie piszą zawsze tego tak, takimi okrągłymi słowami, żeby to było jakoś tak zawsze miało odpowiednią formę i wszystko, ale naprawdę się starają pisać tak, żeby ten użytkownik to zrozumiał, tylko że po prostu trzeba to od początku do końca uważnie przeczytać, bo zazwyczaj w takich mailach są ważne informacje.
1: Jest wszystko, tak.
0: Tak.
1: I się nie zniechęcać początkiem, nie sugerować tym, że jeżeli coś jest napisane, no to znaczy, że to już zaraz będzie koniec i czegoś tam innego nie ma, na
0: dokładnie,
1: przykład w tym,
0: dokładnie.
1: W tym mailu gdzieś na końcu.
0: Wszystko się zgadza.
1: I co, i mamy już, mamy zarejestrowaną domenę, mamy już wykupiony hosting, tak jakby gotowy do pracy w sensie hostingu samego w sobie, ale to, że mamy hosting, to wcale jeszcze nie znaczy, że mamy już postawioną, gotową do pracy naszą stronę internetową. To jeszcze
0: tak,
1: nie.
0: Tak, to jeszcze nie. Jeszcze trzeba sobie tego WordPressa zainstalować. No i metod na instalację WordPressa jest kilka. Można sobie pobrać WordPressa, zainstalować go, ale powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach zazwyczaj to za nas jest w stanie zrobić firma.
1: Skrypt.
0: Tak, firma, która nam te usługi świadczy. To jest zazwyczaj jest taki autoinstalator, który wystarczy, że sobie klikniemy tam, co chcesz zainstalować i dostaniemy taką całą listę różnego rodzaju serwisów. które chcemy instalować, jakieś tam sklepy internetowe, właśnie WordPressa, ileś tych serwisów do publikacji treści, czyli tak zwanych CMS-ów, bo to nie tylko WordPress, tam mamy jeszcze jakieś Drupale, Joomla i inne tego typu rzeczy, ale zakładamy, że chcemy tego WordPressa instalować, no to wybieramy sobie WordPressa, no chyba dostaniemy jakieś domyślne dane administratora, on sobie sam nawet założy odpowiednie tabele w bazie danych, nie musimy tego nawet wypełniać, bo w trakcie takiej zwykłej instalacji to musimy podać nazwę użytkownika, bazy, adres bazy i inne rzeczy tego typu i hasło, rzecz jasna. No i mamy to po prostu zainstalowane. To naprawdę, jak ja akurat pomagałem ci, pamiętam, w instalacji tego WordPressa, to zupełnie inne wrażenie niż to, z czym miałem do czynienia kiedyś, na samym początku. No, znacznie prostsze to, chociaż to też, no, dla takiego użytkownika jednak trochę bardziej doświadczonego, to tak nie do końca wiesz, co się dzieje i ja powiem szczerze, że pewne rzeczy... Zacząłem pewnych rzeczy szukać, potem nie mogłem ich znaleźć, okazało się, że były w zupełnie innym miejscu. No to takie, ale dla użytkownika, który dopiero zaczyna, to jest jak znalazł. Po prostu klik i mamy. I jest zainstalowane. O, i znowu gdzieś nam Michał chyba zniknął, ale mam nadzieję, że zaraz się pojawi i że zaraz będziemy mogli kontynuować. Ja tylko przypomnę...
1: Powiedziałeś klik i zerwało się.
0: I zerwało,
1: wszystko.
0: Tak.
1: Nie wiem,
0: znowu
1: co
0: coś.
1: No
0: nie,
1: serwer,
0: nie
1: czy
0: wiem,
1: coś u mnie?
0: Nie wiem, czy też tym razem wiem. Serwer, czy coś jeszcze. No ale w każdym razie ja jeszcze przypomnę, 123 834 835 nasz telefon. Jeżeli macie ochotę, no to dzwońcie, pytajcie. Postaramy się odpowiedzieć.
1: Klik i WordPress...
0: Został zainstalowany
1: na naszym hostingu, domena działa. Jakieś jeszcze tam problemy po drodze, coś może wyniknąć, na coś jeszcze zwrócić ewentualnie uwagę, czy coś, czy to możemy przechodzić dalej?
0: Wiesz, Michale, jest takie jedno z praw Murphy'ego. Jeżeli myślisz, że idzie dobrze, na pewno nie wiesz wszystkiego. Problemy zawsze mogą się pojawić, ale no raczej...
1: Jest ich tyle, że trudno spekulować,
0: trudno spekulować, co może się stać. Po prostu mamy zainstalowane, jeżeli nie wyrzuca nam żadnego ekranu błędu, to pozostaje się cieszyć i zaczynać zapełniać naszą nową stronę treścią.
1: No zapełniać. Jeszcze trzeba ją jakoś skonfigurować, to może za dużo powiedziane, no bo panel WordPressa jest standardowy. No teraz nie będziemy go szczegółowo omawiać, no ale co my tam możemy? No mamy co? Mamy możliwość tworzenia użytkowników. Użytkowników, którzy z serwisu, takich no, redaktorów, różnych osób, jak zwał, tak zwał, które coś w serwisie będą mogły robić. Ci użytkownicy będą mogli, czy mogą mieć różne, mogą mieć przydzielone różne funkcje, od użytkownika administratora, po takiego redaktora, który też ma dużo funkcji, może przeglądać różne treści, po osobę, która tylko może pisać. I jeszcze jest jakiś czwarty chyba gość, który może być zalogowany danymi WordPressa i właściwie chyba tylko może, nie wiem, komentować albo coś takiego. Możemy no oczywiście tworzyć gdzieś tam wpisy. Możemy tworzyć możemy ustawić sobie gdzieś tam, no, edytować różne zachowania dla komentarzy. Możemy, no wiadomo, jest troszkę opcji związanych z konfiguracją z jednej strony edytora, z drugiej strony samego interfejsu tego WordPressa, w którym pracujemy, ale też wyglądu strony internetowej. I o ile, mówię, WordPress o dostępność dba coraz bardziej i właściwie z każdym, może nie wiem, czy z każdą wersją, ale z każdym rokiem jest lepiej. Jedyną rzeczą, w której ja sobie nie poradziłem, to jest kwestia rozmieszczenia tych linków do podstron. Bo oczywiście podstrony można tworzyć. I tutaj miałem problem, bo stworzyłem podstrony, ale one się w żaden sposób nie dodały do, nie były widoczne na stronie internetowej. Okazało się, że trzeba było wejść, nie pamiętam teraz dokładnie w co, w jakieś opcje, w jakiś taki widok albo coś i no, poprosiłem o to, poprosiłem o pomoc myszką tam odpowiednio rozmieścić i przeciągnąć te na w odpowiednie miejsce, utworzyć takie menu strony zawierające określone podstrony typu o blogu, tam w moim wypadku jakieś tam wspomnienia, inne materiały, kontakt i tak dalej.
0: Tak, natomiast zdaje się, że to też jest dostępne, tylko tam po prostu kwestia tak, tego, nawet kwestia tego przeciągania to jest potem już też jakoś dostępna, tak, zrobiona. Mm-hmm. Natomiast a propos tych komentarzy, to wspomniałeś o ważnej rzeczy, mianowicie jeżeli chcemy mieć aktywne komentarze, to warto się zaopatrzyć w jedną wtyczkę. WordPress to jest w ogóle platforma, która wtyczkami stoi, natomiast jeżeli wy chcecie korzystać z komentarzy, chcecie te komentarze zostawić włączone, to koniecznie zainstalujcie sobie wtyczkę, która nazywa się Akismet. Akismet na końcu jest T. Ta wtyczka, ją trzeba zarejestrować, tam jest taka dość specyficzna rejestracja, ja chwilę się zastanawiałem nawet jak zarejestrować się za darmo, jest opisane to w sieci, więc wystarczy sobie tego poszukać, jaki tam jest dokładnie, jak wygląda ten proces rejestracji i dostajemy taki kod, który musimy wkleić w tę wtyczkę, ta wtyczka nas broni przed spamem, bo słuchajcie, WordPress to jest jeden z serwisów, który po prostu no, jest celem ataków różnego rodzaju spamerów, wklejają różne komentarze, publikują różne linki i tak dalej, to po prostu jest plaga, więc jeżeli otwieramy komentarze i chcemy, żeby każdy miał możliwość publikowania tych komentarzy, to koniecznie zainstalujmy sobie taką wtyczkę, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli w naszym serwisie zaczną się pojawiać takie spamerskie komentarze, a my tego nie upilnujemy, to możemy oberwać chociażby tym, że Google nas dość nisko zacznie pozycjonować w wynikach wyszukiwania.
1: Jeszcze jakieś wtyczki albo właśnie uwagi odnośnie...
0: Na pewno jakaś wtyczka do robienia kopii zapasowych WordPressa, to już... Co tam chcecie, to sobie po prostu wpiszcie backup, backup w wyszukiwarkę i poszukajcie sobie jakiejś wtyczki, która umożliwi robienie kopii zapasowej WordPressa, bo to jest ważne.
1: No może być tak, to jest bardzo ważne. Oczywiście też gdyby tej wtyczki nie było, albo tak czy inaczej, można zawsze zrobić ręcznie i kopię i potem przywrócić dane, zarówno tam są różne rodzaje, że kopia całości, tylko wpisów, kilka możliwości jest i to ręcznie można robić, no ale rzeczywiście ręcznie to ręcznie. A
0: taką wtyczkę wiesz, masz w panelu i klikasz tylko make backup, klik, dostajesz plik, który zapisujesz, można to nawet jakoś zautomatyzować do tego stopnia, że chyba w wersji płatnej tych niektórych wtyczek może się to tam nam automatycznie generować taki backup co jakiś czas na Dropbox albo być wysyłany mailem. No już są różne rzeczy, ale warto jakąś taką wtyczkę mieć i tam od czasu do czasu ten backup sobie kliknąć.
1: No o WordPressie generalnie jak wpiszemy sobie w internecie, nie wiem, wtyczki do WordPressa, popularne jakieś tam porady, narzędzia, cokolwiek, jest tego bardzo dużo, bardzo różnej jakości od blogów takich prostych po blogi bardzo takie wyrafinowane dla osób z dużą wiedzą, jeżeli idzie o konfigurację WordPressa, no też trzeba uważać na aktualność pewnych treści, bo sporo jest tekstów sprzed, nie wiem, 3-4-5 lat i może być tak, że one są dalej aktualne.
0: I trzeba też uważać, trzeba też uważać, to jest ważna rzecz, Michale, o której mówisz, przy okazji instalacji tych wtyczek. Jeżeli instalujemy jakieś wtyczki, to sprawdzajmy, czy one są kompatybilne z naszą wersją WordPressa, albo jak właśnie często są aktualizowane. Bo nawet jeżeli w danym momencie WordPress nam będzie działał z tą wtyczką, to nie ma gwarancji, że jeżeli na przykład dana wtyczka nie jest aktualizowana, to że za kilka wersji nam się nie wysypie, a wtedy to mogą być różne konsekwencje takiej wysypki danej wtyczki. Zależy, co ta wtyczka robi, bo wtyczki są różne, jakieś tam do zabezpieczania, które umieszczają nam różne elementy na stronach, czy właśnie do
1: tych kopii zapytam, zapasowych. Ty w swoich WordPressach, które gdzieś tam prowadzisz albo z którymi masz mniejszą, większą styczność, jakie masz, nie chodzi mi, żebyś mi teraz podawał wszystkie nazwy, bo to możesz nie pamiętać, ale tak ogólnie jakiego typu właśnie
0: masz? Wiesz co, zazwyczaj do robienia kopii zapasowych, właśnie ten Akismet, jeszcze kilka takich wtyczek wynikających z tego, jak zbudowana jest architektura strony i taka wtyczka na przykład do tworzenia własnych pól, chociażby w Tyflo Podcaście, bo Tyflo Podcast wymaga tego, żeby były tworzone własne pola i żeby to było po prostu później wywoływane z tej wtyczki. Także no, to są tego typu i wtyczki oczywiście tam trochę zabezpieczające tego WordPressa przed jakimiś tam różnego rodzaju atakami, żeby nam tu nikt niepowołany się nie dostał do tego.
1: A jak się ma WordPress, jeżeli chodzi o dostępność? Bo kiedyś, owszem, się mówiło i mówi, że ten WordPress jest coraz bardziej dostępny, zresztą nawet na Sysanie są specjalne sesje związane z dostępnością gdzieś tam WordPressa, ale mówiło się jakiś czas temu, że są specjalne wtyczki, że warto zainstalować wtyczkę, żeby WordPress, czytaj, strona na WordPressie była bardziej dostępna. Czy to jest dalej aktualne, czy raczej już można sobie to, powiedzmy, darować, jak ktoś się nie zna i w szczegóły tam nie chce wchodzić?
0: Wiesz co, zazwyczaj to inaczej. Nie ma mechanizmów, które działają, nie ma cudownych mechanizmów na wszystko. Tak naprawdę w dostępności może być dostępny. Mamy, jakby wiesz, błędy można popełnić w dwóch miejscach. Możesz popełnić błąd w zarządzaniu serwisem i wtedy rzeczywiście tego typu wtyczki jakoś tam pomogą. Natomiast jeżeli popełniasz błędy dostępnościowe w treści, jaką tworzysz, to już ci nic nie pomoże i cię nic nie uratuje.
1: Tak, to już...
0: Tak, więc to, no tak, więc to nie jest tak, no bo co nam po super, wiesz, co nam po super dostępnej treści, znaczy co nam po super dostępnym serwisie, który, wiesz, spełnia tak sam szkielet tego serwisu, spełnia wszystkie wytyczne, WCAG jest zrobiony super. Jak na przykład przychodzi redaktor i wrzuca dokumenty.
1: Nieopisane obrazki.
0: Tak, nieopisane obrazki albo dokumenty, które są skanami i nie posiadają jakiejś warstwy tekstowej. No to już taki serwis do kosza, tak naprawdę. A właściwie redaktor na zieloną trawkę. Albo na przeszkolenie.
1: No tak, czyli to gdzieś tam te strony, ten WordPress jako tak po wstępnej konfiguracji i mówię inaczej, te posty na WordPressie zasadniczo, one są dobrze też czytane przez czytniki ekranu. Kwestia jest, żeby gdzieś tam o tą dostępność
0: zadbać jednak.
1: Jednak zadbać.
0: To już trzeba gdzieś tam coś naprawdę pogrzebać, żeby były jakieś duże problemy z tą dostępnością.
1: Tak, jedynie nawet taki główny problem, co? No to są te nieopisane obrazki jednak, to jest taki główny problem, no i dobrze.
0: No przynajmniej, wiesz, no przynajmniej dla nas, jako dla niewidomych, to wiadomo, że różni użytkownicy mają różne potrzeby, na przykład, no nie wiem, co na to powiedzą osoby słabowidzące, albo które wymagają jakiegoś tam dużego kontrastu, albo na przykład głusi, no to są, wiesz, to są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, więc...
1: Też nic nie mówimy.
0: Ja też wolę unikać takiego autorytatywnego stwierdzenia, że no to już jest super. No, z mojej perspektywy nie jest źle, natomiast czy z perspektywy osób z różnymi innymi dysfunkcjami jest podobnie, to już wolę się nie wypowiadać, bo nie wiem, no chyba, że ty masz jakieś informacje na ten temat.
1: Też nie wiem, tym bardziej, że to jest też często tak, że no, każda dysfunkcja gdzieś tam widzi swoje problemy, co i pewnie jest nieuniknione, no i trudno im powiedzieć tak naprawdę, no jak to jest i gdzieś tam. No bo wiadomo, dąży się do tego ideału, no ale a z kolei my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że te czytniki i ekranu, one tak sobie troszkę troszkę walczą z tą dostępnością, w sensie takim, że pewne uchybienia potrafią jakoś obchodzić, tak? Że my tak naprawdę sobie z pewnych rzeczy nie zdajemy sprawy i tak, no...
0: Na przykład, kwestia różnego rodzaju klikalnych elementów. Jeżeli mamy osobę, która do poruszania się po internecie wykorzystuje tylko i wyłącznie klawiaturę, bez czytnika ekranu, dajmy na to, korzysta z taba do skakania po różnego rodzaju elementach, no to będzie mieć często taki problem, z którym osoba niewidoma sobie poradzi, bo czytniki ekranu z tymi elementami tak zwanymi klikalnymi sobie radzą.
1: Najczęściej tak. Mhm. I takich sytuacji jest wiele też, no kto sobie, nie każdy też jakby ma taką, nawet nie chodzi mi o redaktorów, ale o takich użytkowników, no to gdzieś tam dostępność, no to się kojarzy z tym, że coś jest niedostępne, czyli temu komuś nie działa, tak, no ale czy nie działa dlatego, że nie umie skorzystać z funkcji czytnika ekranu, czy rzeczywiście to jest źle coś zaimplementowane, czy no jeszcze coś tam innego, to jest bardzo subiektywne i czym innym jest dostępność w takim rozumieniu, no powiedzmy potocznym, czy nawet półprofesjonalnym, a rzeczywiście w takim specjalistycznym, gdzie powinno się brać, czy bierze się pod uwagę zgodność z tymi standardami wytycznymi, które są spisane i no pewne rzeczy można tak sprawdzić i kategorycznie stwierdzić, że coś jest dostępne,
0: a coś
1: albo,
0: nie jest.
1: Albo nie jest dostępne.
0: Oczywiście.
1: To jest taki no pewien ideał taki. Mhm. No i co? Teraz możemy publikować treści w różny sposób, bo no, większość osób, myślę, będzie używała do tego edytora właśnie wbudowanego w WordPressa, czyli rozwiązania, które jest bardzo jak na te webowe technologie dostępne, właściwie z wszystkimi czytnikami ekranu, przy czym no, moje doświadczenie jest takie, że pod Windowsem to działa lepiej niż na Macu, w systemie macOS z VoiceOverem, bo ale to tylko dlatego, że VoiceOver, VoiceOver źle czyta pewne elementy takich wieloformatowych pól na webowych aplikacjach, takich jak właśnie WordPress. On tam przy nawigacji źle czyta pewne kwestie. To jest jakiś błąd VoiceOvera. Nie chciałbym tu autorytatywnie, bo ktoś też ten błąd zgłaszał i u innej osoby tego błędu nie ma rzekomo, więc tak trochę trudno mi jeszcze miarodajnie się na ten temat wypowiadać, ale można oczywiście, ale odnoszę wrażenie, że nie odnoszę, myślę, że pod Windowsem jest to łatwiejsze. No, na pewno, jeżeli ktoś się boi HTML-a, to nie ma się czego bać, bo nie trzeba tego HTML-a używać. Można sobie przełączyć, a właściwie domyślnie pisać, używać języka znaczników Markdown, co przyspiesza na pewno pracę. Jest jakaś taka moda, ten Markdown od kilku lat w branży, no szczególnie właśnie takiej blogowej, WordPressowej, Macowej gdzieś tam. Jeżeli nie Markdown, no to możemy się przełączać albo właśnie na między HTML-em, między Markdownem. Mamy też do wyboru skróty klawiszowe, mamy listę znaczników, czyli możemy coś zaznaczyć i wyjść, czy wejść z powrotem, wyjść z trybu formularzy do trybu jakby czytania, wybrać, nie wiem, jakiś tam przycisk lista, kliknąć go enterem i to spowoduje, że ta lista zostanie wstawiona. No i tyle. No reszta to już są podstawowe takie elementy porządkowania treści, tak? Czyli akapit, nagłówek, list, co tam jeszcze, link, lista, obrazek. W sumie nie wiem, o tym też można by, no, czy była taka audycja wyjaśniająca podstawy, nie wiem, właśnie takiego redagowania treści i dostępność. Można by kiedyś zrobić taki podcast. Nie wiem, czy to było.
0: Myślę, że tak. Myślę, że warto by było zrobić coś takiego. To znaczy, kiedyś o formatowaniu dokumentów z Adamem Pietrasiewiczem rozmawialiśmy.
1: Tak, ale to było stricte takie wordowskie.
0: Tak.
1: Ale to myślę, było stricte wordowskie.
0: Tu myślę, że można by było zrobić jakąś taką
1: audycję.
0: Mikołaja
1: można by zaprosić i albo Piotra i na przykład właśnie o tym Markdownie coś powiedzieć, być może, bo to teraz takie rzeczywiście gdzieś tam nawet się prosto będzie opowiadać ten Markdown na każdym WordPressie i nie tylko występuje, tak myślę. No i co? I publikować możemy nie tylko z poziomu takiego edytora tekstowego, no bo są też aplikacje zewnętrzne, które umożliwiają nam publikację treści. To są wszelkie... No tutaj nie znam się na Androidzie, ale znam się trochę na Macu i na iOSie i tych aplikacji takich iPhone'owo-Macowych trochę jest, bo właściwie każdy szanujący się edytor blogowy pozwala na publikację, na eksport tych danych z Markdown do formatów różnych, typu właśnie HTML, PDF, tam czasem EPUB, nawet Word, RTF, ale również na WordPressa. Taką opcję oferuje ByWord, bardzo dostępny, ale stary, mało rozwijany program. Taką opcję oferuje iWriter, który jest takim średnio dostępnym, chociaż na iPadzie ponoć to on działa całkiem dobrze. Takie opcje również oczywiście oferuje Ulysses i inne darmowe edytory tekstów, takie edytory markdownowe na Maca, bo to jest taka kategoria, którą bym nazwał, nie, czy ona się nazywa nie edytor tekstu, ale edytor Markdown, albo edytor ze składnią Markdown, z obsługą znaczników Markdown, z edytor blogów, różnie o tym się, różnie te narzędzia się nazywa. No i te programy zwykle są w wersjach albo subskrypcyjnych, albo działające i na iPhone'a, i na Maca. Często są dobrze dostępne i jak mówię, nie musimy używać... jeszcze jedno narzędzie, o którym zaraz. Nie musimy tych programów używać, jeżeli chcemy... Nie musimy używać strony internetowej do publikacji i możemy użyć jednego z takich programów. I takim jednym też narzędziem, pewnie któremu warto by poświęcić kiedyś trochę więcej czasu, jest edytor blogów Mars Edit dla systemu macOS, który jest bardzo dostępny. Autor z firmy Red Sweater zawsze o tą dostępność dbał i program on w taki pośredni sposób obsługuje Markdown. To nie jest takie proste, że piszemy w Markdown i to od razu potem gdzieś tam jest, widzimy w podglądzie HTML jakby sformatowany tekst, to tak trochę się robi na okrętkę, więc tak autor poleca gdzieś tam stosowanie jednak HTML-a, ale to jest takie stosowanie HTML-a automatyczne, że sobie zaznaczamy tekst, naciskamy, wybieramy z menu jakąś tam opcję, na przykład utwórz listę, albo skrót klawiszowy, jeżeli sobie stworzyliśmy do tworzenia listy i od razu ta lista jest utworzona, tak, w locie to się jakby dzieje i to jest na pewno plus Mars Edita, jak i to, że z poziomu programu tylko logujemy się do bloga, sobie go dodajemy i możemy dodać sobie podstronę, użytkownika akurat nie, ale wybrać użytkownika, który pisze już tak, wybrać rodzaj wpisu też, wybrać czy mają być akceptowane komentarze, dodać tagi, dodać kategorie, dodać co jeszcze? Datę, wybrać datę publikacji wpisu, czyli właściwie zawątać naszą całą zawartością, jeszcze media dodać, czyli naszą całą zawartością możemy zarządzać. Zapytam teraz pod Windowsem jakieś narzędzia do publikowania?
0: Pod Windowsem mamy chociażby Microsoft Worda.
1: No właśnie. Używasz?
0: Nie używam, ale wiem, że jest taka możliwość i rzeczywiście ona działa, tak. Kiedyś był taki edytor w usłudze Windows Live, to się tak nazywało i to był taki cały zbiór oprogramowania dostępnego. No a w dzisiejszych czasach to chyba to jeszcze jest gdzieś nawet do zainstalowania, natomiast bardziej jednak mimo wszystko te funkcje są...
1: Ja nawet nie wiem, czy ten Windows Live Writer, bo to kiedyś to się nazywało edytor w usłudze Windows,
0: Windows Live.
1: Tak. I to kiedyś rzeczywiście działało dobrze, nawet chyba Jacek Zadrożny jakiś krótki artykuł o tym napisał, ale to było dawno temu, tak z 6 lat temu gdzieś i nie wiem, czy to pod 10 w ogóle teraz działa.
0: Pod 10 zdaje się, że to nie działa, nie, pod 10 to już nie, ale możemy, tak jak wspomniałem, pisać z Office'a. Jest opcja w zakładce publikuj, tam jest taka opcja, że tam możesz wysłać mailem, możesz wysłać udostępnij i możesz to wysłać do kogoś, możesz to wysłać mailem albo zaprosić kogoś do edycji, a można także opublikuj w blogu. No i tam sobie wybieramy, dodajemy sobie konto blogowe, jest właśnie jednym z typów jest WordPress, i możemy sobie to skonfigurować, żeby zarządzać naszym blogiem z poziomu Office.
1: Aczkolwiek ja odnoszę wrażenie, bo no ja co prawda nie jestem znawcą Office'a, nie lubię tych jego wstążek, ale mi się wydaje, znaczy nie wydaje, to co zaraz powiem, to na pewno działa. Nie wiem, czy jest jakaś wartość dodana w tym, co mówisz, natomiast to można zrobić prościej, bo jeżeli skopiujemy ten sformatowany tekst z Worda, który ma nagłówki, listy, jakieś tam wypunktowania, czyli listy, mówiąc po blogowemu, linki dodane prawidłowo, opisy też jakichś obrazków, to wystarczy w edytorze tym webowym WordPressa Ctrl V i ten tekst nam się
0: tak,
1: przyjmie.
0: Tak, i formatowanie zostanie zachowane, oczywiście. Natomiast też tam, przynajmniej w Writerze tak było, Wordem się nie bawiłem aż tak bardzo, ale masz dostęp tam do jakichś, wiesz, wersji roboczych i tego typu rzeczy, do których, to już trzeba tam się gdzieś rozglądać po tym interfejsie.
1: Tak, wydaje mi się, że Word takiej możliwości chyba nie ma, ale może tylko mi się wydaje. Ja tam coś wiem, że miałem jakieś problemy z tymi nowymi Wordami i blogami. Natomiast też jest tak, że niektórzy narzekają i mówią, że to nie ma sensu, to właśnie pisanie w Wordzie, że on tam dużo śmieci potem zostawia, że to są takie wpisy, które dobrze wyglądają. Dostępnościowo rzeczywiście jest ok, natomiast tam podobno w kodzie jakby to się potem przełączy na HTML.
0: A tak, w kodzie to Word to Word jest znany z tego, że śmieci. To już nie od dziś, to się zgadza.
1: Natomiast powiemy sobie jeszcze, bo no, jest jakiś tekst na blogu, wpis, post, który ma tytuł, ma treść i takie najbardziej takie parametry określające jakiś artykuł. Halo?
0: Jestem cały słychać? Czas.
1: Aha, bo tak muzyka się skończyła i nie myślałem, że może coś padło łącze. Okej, przepraszam. Parametry takiego wpisu to jest również tagi i kategorie. To może coś tak pokrótce, bo to też jakby na początku bloga warto sobie zadać trud i tak trochę przemyśleć kategoryzację treści, to znaczy jak ta treść będzie podzielona, pomijając to, że chronologicznie jest podzielona, czyli gdzieś tam no właśnie jest według następna, poprzednia strona, że jest jakiś tam, można według dat coś tam wyświetlać, ale jeszcze są te kategorie i są tagi.
0: I są tagi.
1: W stronie głównie są tagi zazwyczaj. To się czymś różni?
0: Wiesz co, ja zauważyłem, że kategorie no to są po prostu rzeczy, których jest dużo. Na przykład, no nie wiem, dajmy na to, powiedzmy o, masz na przykład książkę kucharską i dzielisz sobie, możesz sobie podzielić z grubsza, na przykład na, nie wiem, dania jednogarnkowe, dania tam powiedzmy dwugarnkowe, jakieś, nie wiem, zupy i tak dalej, a tagi to są rzeczy takie bardzo szczegółowe. Więc na przykład, jeżeli masz tylko kilka przepisów, do których używasz mięsa z kaczki, no to sobie powiedzmy wpisujesz ten tak kaczka. I kiedy sobie wybierzesz ten tak kaczka, no to ci wyjdzie bez względu na to, czy jest na przykład czernina, czy no nie wiem, jakiś tam kaczka nadziewana, tak? No to są wiadomo zupełnie inne rodzaje dań, ale łączy je ta kaczka, bo kaczka jest składnikiem, tak? Więc w ten sposób ja tak myślę, że mogę wytłumaczyć różnicę między
1: tak,
0: tagami
1: albo,
0: a kategoriami.
1: Albo inaczej, że na przykład nie wiem, kategoria jest Android Apple, a tagi no to by były Android, TalkBack, nie wiem, Galaxy.
0: No nie, no po co chcesz używać kategorii i taga tego samego? Nie tego samego,
1: bo Android to jest kategoria, a no. tak to jest jakieś to jest jakby słowo.
0: Słowo kluczowe.
1: Doprecyzowania. Mhm.
0: Dobra, bo tam mówiłeś, że użyłeś drugi raz tego Androida też w tagach, ale okej. Okay. Rzeczywiście, tak, masz rację, to by można było, że na przykład Android i w Androidzie na przykład, nie wiem, TalkBack, powiedzmy. Piszesz kilka rzeczy o TalkBacku, ale nie wszystko musi być o TalkBacku.
1: Tak, to nie jest tak, że kategorie są powiązane, znaczy one są, powinny być jakoś, to powinno być spójne, ale to jedno nie ma wpływu na drugie. To nie jest tak, że kategoria należy do jakiegoś tagu, albo tag należy do jakiejś kategorii automatycznie. Znaczy tak. Może są jakieś tam wtyczki, które tak robią, że to w sumie pewnie są jakieś wtyczki, że to na przykład, jak, nie wiem, dodaje tag jakiś tam, no to on też należy do kategorii, no ale to już powiedzmy są kwestie takie bardzo, bardzo szczegółowe gdzieś tam i to, no to nie ma większego znaczenia, no to potem przy przeglądaniu, bo to można wyświetlić według tagu, według kategorii, no i to już tak trochę jest, co komu wygodnie i jak sobie to...
0: No i też jeszcze zależy oczywiście od tego, jaką wybierzemy skórkę do WordPressa, jaki mamy dostęp do tych tagów na przykład, czy tam kategorii, gdzie one są rozmieszczone, bo to też wszystko zależy, bo szablony WordPressa mogą wyglądać w różny sposób i do różnych rzeczy użytkownik może mieć dostęp.
1: Tak, a jak nie ma wprost dostępu, to można skorzystać z Google i z reguły nam się wylistuje, w sensie dostaniemy link do jakiejś takiej podstrony, która na przykład zawiera, że tam dany tag z danej kategorii i wszystkie wpisy, to też jakoś tam można w ten sposób. I czasami nawet szybciej niż szukać na blogu tego konkretnego linku, jeżeli coś tam jest nie tak, albo nie mamy takiej skórki, która na to pozwala.
0: Natomiast jeszcze taka rzecz mi się przypomniała, a propos WordPressa i a propos różnych tam rzeczy i takich typowo hostingowych, no to pamiętasz, też nadgorliwi administratorzy też w przypadku publikacji z narzędzi zewnętrznych potrafią narobić problemów.
1: Tak, oczywiście.
0: No to opowiadaj.
1: Potrafią. Bo ten protokół XML-RPC to jest ten protokół taki zewnętrzny, z którego korzysta Windows Library, no te wszystkie programy, o których mówiłem, na przykład Mars Edit albo Ulysses, i administrator zablokował mi
0: dostęp. Zablokował dostęp twojemu adresowi IP dostęp do twojego własnego WordPressa. Wszyscy inni mogli korzystać, tylko Michał nie mógł i nie mógł ani tak zamieszczać treści, dlatego, ani niczego tam przeczytać. Dlatego, że ten XML RPC PHP, czyli taki plik i ten w ogóle cały protokół, to służy nie tylko do tego, o czym mówiłeś, ale też służy czasem różnego rodzaju złośliwemu oprogramowaniu do mieszania.
1: Tak, ja sobie tam autoryzowałem ileś aplikacji, próbowałem, jak to działa z Mars Edit, z Ulyssesa, z, nie wiem, Bioworda na iPhone'ie, z przeglądarki Windowsowej, z Maca, coś tam, no i on trochę ogłupiał, prewencyjnie został port, zostało to zablokowane, a potem zostało po interwencji u dostawcy zostało to odblokowane, no i teraz no nie mogę rzeczywiście narzekać, od gdzieś tam kilku miesięcy problemów nie mam. Natomiast pamiętam rodzajem tak jeszcze wpisów, w sensie, bo tam jak...
0: No
1: jak
0: to mamy tak naprawdę dwa, mamy wpis i mamy stronę.
1: I tak, wpis i stronę, ale kiedy mamy wpis, to tam jest rodzaje, że jest chyba post, jakieś gallery, jakaś tam, teraz nie pamiętam jak tych nazw, ale tam jakieś pięć takich podnazw, takich jakby rodzajów jakichś takich jest.
0: Nie, szczerze mówiąc nie.
1: Ale to... No to też tak myślę, czyli używa ale tak się, na, ale, tak jak myślałem, ale tak używa naprawdę, się wpisu.
0: Tak, używa się wpisu, tak naprawdę to w różnego rodzaju, w różnych systemach różnie to wygląda i można to sobie samemu także definiować, bo można definiować różnego rodzaju posty danego typu, że w odpowiedni sposób wyglądają, mają tam odpowiedni szablon, właśnie jeżeli na przykład coś jest galerią zdjęć, to czasem się z tego korzysta, albo na przykład jak się osadza jakiś film, to żeby tam więcej miejsca na tym ekranie było dla tego odtwarzacza z filmem. To są tego typu rzeczy, ale to już nie są rzeczy dla użytkownika takiego podstawowego, jeżeli ktoś chciałby sobie sam robić takie rzeczy. Już wchodzimy w jakieś kwestie pisania szablonów do WordPressa, pisania też wtyczek. To oczywiście wszystko można, tylko trzeba umieć.
1: Trzeba umieć albo w ogóle wiedzieć, z czego jak skorzystać, żeby to było i obsłużone prawidłowo z naszej perspektywy, i odczytane przez nas albo kogoś innego z perspektywy też naszej, ale też, żeby wyglądało dobrze z perspektywy, prawidłowo z perspektywy no, widzącego czytelnika, który standardowo korzysta z tej strony. Choć mam wrażenie, że to teraz coraz lepiej. To wszystkie, jednak ta dostępność i ta taka unifikacja sprawia, że no, gdzieś tam ten WordPress jest, no mówię, to się robi taki standard.
0: To znaczy, wiesz co, to jest, ja chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo oczywiście to jest wszystko racja, to o czym mówisz, że fajnie, że są, że jest unifikacja, jest dostępność, jest wszystko, ale czasem to utrudnia i powoduje, że pewnych rzeczy, które można by było zrobić w prosty sposób zrobić się nie da. To znaczy, jeżeli na przykład musimy zmodyfikować jakiś element strony, bo tak, bo trzeba by było, na przykład, nie wiem, o, ostatnio pamiętam, że musiałem zmodyfikować gdzieś tam jakiś obrazek, który był umieszczony w kodzie strony. To znaczy nie w treści, tylko gdzieś osadzony w kodzie. No i wszystko fajnie, wszystko super, wydawałoby się, że tam można by było powiększyć ten obrazek. A gdzie tam? Ten obrazek trzeba było nie dość, że oczywiście powiększyć, to jeszcze trzeba było przeedytować w ogóle cały układ strony, który był rozsiany po różnego rodzaju tam plikach i różnego rodzaju arkuszach w różnych miejscach, gdzie gdyby to było wszystko jako taka prościutka strona, to nie byłoby problemu, ale z WordPressem no to już nie jest tak łatwo. Rzeczy, które... I do czego zmierzam? Że w WordPressie rzeczy, które są proste, to rzeczywiście są łatwe, ale czasem możemy dojść do takiej sytuacji, że coś, co byłoby rzeczywiście dla nas proste, no, gdybyśmy sobie redagowali taką zwykłą stronę, jak to za dawnych, dobrych czasów w notatniku w HTML-u się tworzyło stronę, to tak, może się okazać, że na przykład no, w tym momencie za pomocą WordPressa, to sami my tego nie zrobimy, musimy poprosić kogoś, kto się zna.
1: No tak, tylko to jest też to, co mówi, troszkę to, co mówiliśmy, że no, jest pytanie takie, czy dzisiaj jeszcze jest, nawet jeżeli to jest prosta strona, to czy jest miejsce na taką prostą stronę w HTML-u, czy jednak
0: nie?
1: Już użytkownik nowy, no pytam, czy nowy użytkownik nie skorzysta jednak z tego WordPress?
0: Co, no ja na przykład uważam za totalnie bez sensu publikowanie jakiejś, wiesz, jednostroniczkowej takiej strony typu o mnie, na przykład na WordPressie. Bo przecież ten cały WordPress i to całe jego zaplecze będzie ważyło więcej niż ta nasza strona. To jest, wiesz, to jest totalnie bez sensu. Jeżeli mamy jakiegoś bloga i jeżeli aktualizujemy go regularnie treścią, to tu się zgodzę. To ma sens, bo robienie tego w HTML-u, dbanie o te wszystkie elementy menu i tak dalej, no o to, żeby to wszystko nam... żeby to wszystko było spójne ze sobą, to jest za dużo zabawy. Ale na przykład jak ktoś robi jedno plikową stronę internetową, bo chce napisać, że cześć, nazywam się Michał, interesuję się radiem i muzyką i komputerami i w ogóle jak chcesz się ze mną skontaktować, to tu masz maila i stawia to na WordPressie, no to chyba to jest coś nie tak.
1: No, rozumiem. Tak to myślisz. Chociaż no gdzieś tam tak jak czytam, no to tak coraz więcej tych stron, nawet takich, no może nie jednostronicowych, czy jednoplikowych, tak mówiąc inaczej, ale no tak gdzieś tam czuję jakąś taką wszechobecność tego WordPressa, o w ten sposób, albo takich blogów, czy takich platform zewnętrznych gdzieś tam do publikacji niż takich powiedzmy stron starego typu. Takie odnoszę wrażenie.
0: Tak, oczywiście, tylko te strony też, no takie strony to się ciężej ładują nawet w ogóle.
1: Oczywiście, tak.
0: Bo taki WordPress to też się tak szybko nie załaduje. No, on musi swoje przetworzyć, z bazy wyciągnąć jakieś tam artykuły. Jakbyś miał jedną prostą stronę w HTML-u, gdzie byłoby napisane tam co konkretnie, co ma tam być, nie byłoby to jakoś bardzo kłopotliwe. Ładuje się strona i zaciąga tylko jakieś tam ewentualnie obrazki i tyle.
1: No ale to już też trzeba wiedzieć, jak potem to wrzucić i tak dalej. No ale to gdzieś tam trochę ten. Natomiast media jeszcze. Coś może powiemy o publikowaniu, bo mówiliśmy, że do tego troszeczkę wrócimy, publikowanie mediów, multimediów na naszym blogu, na stronach. Co tutaj można, mam na myśli, nie wiem, YouTube, SoundCloud, Mixcloud, swój serwer, jak to, coś więcej możesz o tym opowiedzieć?
0: No na naszym serwerze to wiadomo, jak mamy miejsce, to publikujemy i jak możemy, to publikujemy, jak mamy prawa do publikacji. Bo teraz tak, w przypadku YouTube'a czy SoundCloud'a, no to sprawa też jest jasna. Tam też nie możemy publikować rzeczy, do których nie mamy praw autorskich. Nie opłaciliśmy tantiem. Natomiast inna rzecz z serwisem, a i jeszcze jeden serwis, archive.org. Tam też możemy publikować materiały, audio, materiały, wideo. I możemy je później podłączać do naszej strony internetowej. To się przydaje też. Archive akurat jest dość, również dość fajnym serwisem do tego przeznaczonym.
1: On też jakiś taki swój player ma, który się potem osadza na stronie?
0: Ma playera, coś... ma oczywiście, ma też jakiś odtwarzacz, natomiast no przede wszystkim to tam masz bezpośrednie linki do MP3, które możesz sobie, wiesz, możesz sobie osadzić za pomocą albo jakiegoś playera wbudowanego, możesz użyć jakiejś wtyczki, która jest playerem, albo po prostu no możesz coś sobie tam podłączyć do tego, to już jak chcesz. Natomiast ważne, tak, dla mnie ważne jest to, że możesz osadzać też właśnie konkretne pliki MP3 i możesz tam do nich linki bezpośrednio wyciągać, a to też nie jest takie zawsze oczywiste.
1: Bo w WordPressie zdaje się, oczywiście w tych mediach, które wrzucamy lokalnych albo w SoundCloud'owych,

0: także to są tego typu serwisy, gdzie już, gdzie chcemy to... A, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że na YouTube'a nie wrzucimy klipu audio. Musimy dodać do niego chociaż jakąś jedną, ale klatkę graficzną. Czyli jakiś tam obrazek trzeba po prostu stworzyć z tego plik MP4 na przykład.
1: I to jest tak, że plik MP4 i to nie może być plik MP4, on musi nie, tam mieć jakiś
0: musi
1: obraz.
0: Mieć,
1: nie,
0: musi
1: że zapiszemy
0: mieć.
1: Audio, nie. Zapiszemy audio albo zmienimy rozszerzenie, coś takiego, nie.
0: Nie, musimy dodać tam jakiś obrazek. Nawet jeden, nawet może być ten obrazek, nie wiem, tam czarny kwadrat w ogóle, całość na szaro, na czarno, cokolwiek, ale musi coś być. Także to jest nam potrzebne na YouTube'a. Z SoundCloudem nie ma takich ograniczeń. Archive też nam tam przyjmie, co chcemy. Natomiast fajnym serwisem jest serwis Mixcloud, bo tam, co prawda, nie możemy pobierać z tamtego serwisu, a przynajmniej nie możemy zrobić tego oficjalnie, bo wiadomo, że tam biblioteka YouTube.dl pobierze wszystko albo prawie wszystko. A i te wszystkie inne programy, które korzystają z YouTube.dl. Natomiast jest możliwe publikowanie tam audycji radiowych. Audycji radiowych łącznie z muzyką. Więc jeżeli na przykład nagraliśmy sobie jakąś tam taką audycję, chcemy ją udostępnić i chcemy zrobić to zgodnie z prawem, to możemy, jeżeli ta muzyka jest chroniona prawem autorskim, możemy udostępnić ją w serwisie Mixcloud. Właściciele tego serwisu już się tam rozliczają z odpowiednimi organizacjami i opłacają za nas tantiemy, w zamian, wiadomo, gdzieś tam wyświetlając przy okazji jakieś reklamy albo w inny sposób zarabiając na tym serwisie. Jak oni na tym zarabiają, nie wiem, no w każdym razie działa to już od paru ładnych lat.
1: Mhm. Czyli YouTube, SoundCloud, a w Archive on ma jakieś ograniczenia? Jak to teraz w sensie z Archive'em jest, jeżeli chodzi o limity?
0: Ograniczenia to tam zdaje się zawsze jakieś były, natomiast na rozmiar pliku bodajże, ale to też nie wcale nie takie małe, tam kilkaset mega, jak nie parę giga na plik.
1: Aha. I co jeszcze? No, odnoszę wrażenie, że powoli zbliżamy się do końca takich informacji ogólnych o podstawach takich technicznych zakładania bloga i o tym, jak co można, może nie co, ale jak tego, w jaki sposób tego można używać. No oczywiście, o urządzeniach mobilnych jeszcze nie powiedziałem, że jest WordPress na iPhone'a. Nie wiem, jak z edytowaniem treści, ale aplikacja jako taka jest dostępna i można tam podejrzeć komentarze, usunąć wpis jakiś, zmienić, nie wiem, kategorię, coś takiego, to ona... Nie testowałem jej w praktyce, też od razu mówię, ale tak dość powierzchownie, jak ją obejrzałem, ale też zarazem dość szczegółowo, to wydawała się całkiem dostępna, tak mniej więcej, tak bym to ujął. To, co chciałem, to zrobiłem.
0: Rozumiem. Jeszcze warto dodać, myślę, że jeżeli chcielibyśmy publikować jakieś audycje okraszone grafiką, to może bardziej dla osób słabowidzących niż niewidomych, chociaż w sumie niewidomy może i też. To są różnego rodzaju serwisy i tu warto się zapoznać z tym. Jeżeli używamy jakiejś grafiki, to czy możemy jej rzeczywiście użyć? To nie może być grafika, którą sobie bierzemy gdzieś tam z internetu, z jakiejś strony, bo nam się spodobała i już. Są te tak zwane serwisy...
1: To też trzeba na to uważać.
0: Tak. Mhm. Są tak zwane serwisy stokowe, i one nam oferują różnego rodzaju grafiki, część za darmo, część za opłatą, część w ramach jakiegoś tam abonamentu, to już po prostu warto o tym wiedzieć, że są takie serwisy i warto z nich korzystać, żebyśmy się nie narazili na jakieś tam kłopoty, bo po co nam to?
1: I tak, i też warto sobie zadać pytanie, w sensie zdecydować się, kiedy tworzymy taki blog, na jakie licencje to jest serwis, czyli jak z dostępem, w sensie z korzystaniem przez inne osoby z naszej pracy.
0: Tak, bo oczywiście możemy to udostępnić na licencji Creative Commons, tych licencji jest ileś, możemy to też przekazać do domeny publicznej, czyli w zasadzie

0: róbcie sobie z tym, co chcecie. A możemy także zastrzec, że kopiowanie, gdzieś tam rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione. No oczywiście wiadomo, jest to prawo cytatu, gdzie możemy sobie zacytować jakieś tam fragmenty. Zawsze wiadomo, trzeba podać źródło tego, skąd się ten cytat bierze, gdzieś tam podlinkować. Natomiast no, to jest też nasz wybór, jak chcemy, żeby te treści były używane.
1: Czy jeszcze o czymś powinniśmy powiedzieć? Bo wydaje mi się, że na początek, że temat założony gdzieś tam, no chyba został, tak jeszcze się zastanawiam troszeczkę, ale został wyczerpany, tak myślę.
0: Też mi się tak wydaje. No ja nie mam nic do dodania, natomiast no, ja mówię, ja blogerem jakoś zasadniczo się nie czuję. Bardziej miałem do czynienia z tymi różnego rodzaju serwisami od tej strony trochę technicznej, trochę różnego rodzaju, nawet i webmasterskiej. Przez pewien okres czasu zajmowałem się publikacją treści, w tym i treści graficznych. To się też da zrobić, jak się po prostu nauczy. To nie jest tak, że się nie da.
1: Ale masz na myśli w sensie wrzucanie obrazków?
0: Wrzucanie obrazków, odpowiednie ich opisywanie, odpowiednie rozmieszczanie w strukturze strony też.
1: Tak, to może właśnie, o to może też zapytam jeszcze, chociaż to troszeczkę tak... dobrze, ale zapytam. Coś właśnie o rozmieszczaniu obrazków w danym wpisie, gdzieś tam w strukturze strony. Jakieś takie... To może być problematyczne dla kogoś.
0: Może być problematyczne i w tym przypadku to już jednak warto znać przynajmniej podstawy HTML-a w kwestii rozmieszczania tych obrazków i w kwestii pozycjonowania ich, bo wiadomo, że zawsze... wybieramy sobie jakąś tam szerokość i wysokość obrazka i także wybieramy sobie, po której stronie chcemy umieścić ten obrazek. Więc no, takie informacje warto albo z kimś się skonsultować, gdzie najlepiej rozmieścić te obrazki, gdzie najlepiej je umieścić, albo po prostu jak duże one powinny być. I to metodą prób i błędów i prędzej czy później już możemy sobie wyrobić taki mniej więcej przynajmniej nawyk, taki schemat. Że jak takie obrazki, to mniej więcej taka wielkość i najlepiej je publikować tu, albo na przykład no mamy taki układ strony, to najlepiej publikować naprzemiennie, czyli raz po lewej, raz po prawej i na przykład jakiś duży obrazek na środku, bo też tak może być.
1: Mhm. Czyli jakby wielkość, a te parametry, aha, bo wielkość obrazka, no tak, to HTML i tutaj...
0: Tak,
1: to
0: wysokość i szerokość.
1: Wysokość i szerokość. Mhm. I to tak jest no, domyślne, albo publikujemy domyślnie, no, albo jeżeli wiemy, że powinno być mniejsze, większe, no to wtedy zmieniamy, tak? Na właśnie na wartość
0: dokładnie,
1: albo mniejszą,
0: dokładnie.
1: Albo gdzieś tam większą, zależnie od tego. A jak po czym na przykład wiesz, że obrazek jest duży albo mały?
0: Można wejść sobie we właściwości i zobaczyć, jaki ten obrazek ma rozmiar. Jest tam.
1: No
0: są,
1: tak,
0: są informacje.
1: I
0: można sobie
1: wtedy
0: to
1: porównać
0: można
1: z tym, co...
0: porównać.
1: Z tym, co...
0: Natomiast już obróbki grafiki bym nie polecał jednak, mimo wszystko. Jakieś tam przycinania i robienia tego typu rzeczy. Nie. To już może lepiej się w to, nie widząc, nie bawmy.
1: No tak. Coś tak myślę, czy jeszcze z takich, no nie, obrazki gdzieś tam, no to rozmieszczenie, układ stron, no to też można lepiej lub gorzej samemu to zrobić i gdzieś tam też no, warto spytać kogoś, jak to potem wygląda, w sensie takim, czy nie są zachwiane gdzieś proporcje układu menu i wszystkiego, co się wiąże z...
0: Prawda jest taka, że naprawdę warto posiedzieć z osobą widzącą, jeżeli ta strona ma wyglądać ładnie. Warto, żeby to od czasu do czasu ktoś kontrolował. No wiadomo, że nie za każdym jakimś tam, jak wstawimy kolejny akapit czy kolejny jakiś wpis, ale warto, żeby to jednak mimo wszystko ktoś przejrzał. Także i chociażby ze względu na to, że powszechnym w internecie w tym momencie jest niestety hejt i takie czepianie się ludzi, różne rzeczy, jak tylko ktoś może, to się przyczepi. A po co nam to? Fajnie, żeby jednak ludzie czytali gdzieś te nasze treści i nie mieli powodów, żeby się czepiać.
1: No tak, ja też pamiętam, miałem, aha, jeszcze miałem z czymś problem, no ale też jednym z, ze współadministratorów mojego serwisu jest, jest osoba, która widzi, co prawda, no ty, tylko gdzieś tam użyły, no ale właśnie mi, mi tam czasem pomaga, no i miałem problem z czym to był, aha, z wrzuceniem obrazka tła jakiegoś takiego, obrazka na stronę, że gdzieś tam nie umiałem tego chyba zrobić, tak, nie umiałem tego zrobić i odpowiednio i z tym miałem problem, bo tam domyślnie coś było takiego nieadekwatnego, no i to, to podmieniliśmy, ale nawet też nie wiem, jak to zostało zrobione tak w sumie technicznie. Ponoć bardzo, bardzo prosto, ale jakoś ja tak sam bym na to nie wpadł, w sensie w ogóle nie widziałem tej opcji, więc nie wiem, jak to było.
0: Szczerze mówiąc, ja już te, ja też nie pamiętam akurat w WordPressie, jak to, nie miałem do czynienia z wrzuceniem obrazka na, wiesz, tego, tego tła. Bardziej, bardziej już jakieś tam grafiki konkretne
1: tak,
0: do tekstu.
1: Grafiki, tak.
0: Ilustracje różnego rodzaju.
1: Tam też zdaje się, są dwa rodzaje opisu. Jest, ten, jest taki opis jakiś porządkowy i taki, w sensie taki jakiś chyba do... Bo potem jest tak, że te grafiki są... Potem może mamy w WordPressie dostęp w ogóle do tych naszych mediów lokalnych i do tych
0: tak,
1: grafik
0: jest ta,
1: też.
0: Ta, ta, ta
1: jako
0: tak zwana biblioteka.
1: Mediów.
0: Biblioteka
1: ta,
0: mediów.
1: Biblioteka mediów. Zresztą z tego Mars Edit na Macu również, również obsługiwana na całkiem, całkiem znośnie.
0: Rozumiem.
1: Czyli co? Chyba wyczerpaliśmy temat. Dziękuję bardzo za wszystkie no, ciekawe wyjaśnienia, opowieści z perspektywy twojej jako takiego administratora, też jakiejś takiej osoby bardziej o zapatrywaniu takim technicznym na strony internetowe. Ja z kolei starałem się gdzieś tam, może nie mówić o samym prowadzeniu bloga jako takiego, no bo to nie mam jeszcze... Akurat z tym blogiem radiowym nie mam wielkich doświadczeń, a o samym radiu, no to kiedyś na pewno audycję taką tematyczną zrobimy w ramach tych medialnych opowieści. Natomiast no, pracuję w tych blogach, coś tam piszę, więc no, używam tego i generalnie jest to nawet... Jeżeli ktoś miał właśnie pracować w jakiejś takiej przy WordPressie, w sensie jako użytkownik, jako taki redaktor, czy osoba no, pisząca, korzystająca, no to jest to jak najbardziej do zrobienia i no nie mówiliśmy, no, ale to trudno o tym mówić, bo to są rzeczy oczywiste, że tam ortografia, jakieś tam kwestie pisowni, rozmieszczenia tekstu, no ale to zakładam, że jak ktoś już bierze się za pisanie, no to mniej więcej wie. Jedyne,
0: WordPress nam podpowiada, jeżeli coś jest błędne, to już natywnie przeglądarki, nawet nie tyle WordPress.
1: Tak, to już
0: jeżeli coś jest z błędem ortograficznym, to nam to przeglądarka podkreśli, chyba że to sobie wyłączymy w programie odczytu ekranu, ale apeluję, nie róbcie tego, bo to jest złe, po prostu ta opcja powinna być włączona, żebyśmy zawsze wiedzieli, czy piszemy dobrze, czy piszemy źle, bo jednak no, pewne podstawy trzeba respektować
1: no tak,
0: także w sieci.
1: Na spację też warto na spację zwracać uwagę, w sensie po znakach interpunkcyjnych przed i po linkach, bo to czasami wystarczy gdzieś tam chwilka mniejszej koncentracji, gdzieś tam z shiftem źle coś zaznaczymy o jeden znak i to no to tu się można czasem po prostu pomylić, a też dostępnościowo różnie screenreadery to interpretują. To są też takie problemy, że na przykład LVDA, JAWS, Mac i iPhone, one inaczej trochę interpretują te wszystkie akapity, rozbicie na listy, linki, niektóre czytają jakby link od razu, niektóre link zawsze czytają w takim sztucznym, osobnym wierszu, czasem to można w ogóle włączyć.
0: To zależy od układu ekranu też na przykład w NBA.
1: To są bardzo duże, tak,
0: w JAWSie zresztą
1: to są
0: też.
1: Różne takie, oczywiście tak, to są takie też kwestie specyficzne.
0: Dokładnie.
1: To z mojej strony to wszystko.
0: To z mojej również dziękujemy bardzo. No i co, Michale,
1: dziękuję.
0: Zapraszamy na twojego bloga, na stareaudycje.pl.
1: Tak, stareaudycje.pl. Dużo, blog nieregularnie aktualizowany, bo to jest taki blog, ale blog z takim zamierzeniem trochę trochę historycznym, żeby nie powiedzieć szczegółowo naukowym, to znaczy to, co tam jest publikowane, jest sprawdzane, rekonstruowane ze starych czasopism i z innych źródeł i po prostu jak coś jest, to jest, jak coś nie ma, to będzie za czas jakiś, no i tyle. Na to już po prostu nie mam wpływu. Na razie nie piszę tam jakichś, nie wiem, swoich luźnych, wspominek, mówiąc kolokwialnie, przemyśleń, tylko na razie są tam po prostu rzeczy jakieś takie
0: sprawdzone.
1: Konkretne dane, sprawdzone i takie konkretne dane archiwalne, no dla fanów, myślę, z Polskiego Radia Starego, no bo raczej jak ktoś nie zna się na tym radiu starym, nie słuchał kiedyś radia, no to oczywiście może z ciekawością mniejszą lub większą poczytać, ale no powiedzmy wątpię, żeby go to zainteresowało, aż tak szczegółowe opracowania, powiedzmy tak.
0: Przypomnijmy, stareaudycje.pl, blog radiowy Michała Kasperczaka. Ja swojego bloga nie mam, kiedyś miałem, ale już zniknął na takiej platformie
1: Jogger. Co ty miałeś?
0: Na takiej, wiesz co, przez chwilę WordPressa, potem jeszcze na platformie Jogger.pl.
1: Ale coś było, czekaj, co tam, coś, o czym tam, coś...
0: Kwestie radiowe, komputerowe, na Joggerze, na Jogger.pl, to było do blogowania przez Jabera. Taki serwis, ale to już w ogóle nie działa. Ten serwis został zamknięty.
1: Coś pamiętam, ale tak... No ty miałeś w ogóle, to osobna historia, swoją stronę taką prywatną.
0: Tak,
1: tam...
0: tak, ale to dawne, to jeszcze w ogóle, to jeszcze na
1: ja
0: Republice,
1: to
0: na WP później to się przeniosło.
1: To
0: tak, ale to już zupełnie inna historia i może sobie o niej też kiedyś opowiemy, ale to na pewno nie był blog. W każdym razie ja
1: nie
0: również,
1: dzisiaj, tak,
0: ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcaście na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się, hej!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Spook and the Guy, tak oni się nazywają, a utwór zatytułowany Ma Radio, bo to tak z francuska, dziś takie reggae na dobry początek nas przywitało. W optymistycznych nastrojach witamy Was w kolejnym wydaniu programu RTV, to już 195. nasze spotkanie z Wami.
3: Tak, i bardzo optymistyczne te nasze nastroje, oczywiście, ale też jesteśmy, myślę, że tak jak wy, w takim pewnym zaskoczeniu, bo tydzień temu tak raczej przewidywaliśmy, że trochę więcej czasu upłynie pomiędzy naszymi spotkaniami, pomiędzy tym z zeszłego tygodnia a poprzednim.
0: To prawda.
3: Stawialiśmy, że raczej to będą 2 tygodnie przerwy, zanim kolejne wydanie magazynu RTV na antenie radia DHT zagości. Okazało się inaczej. Okazało się, że jesteśmy teraz w wersji prawdopodobnie nie tak obszernej jak ostatnio, ale jednak no chyba możemy to powiedzieć. Witamy Was w naszym specjalnym studiu wyborczym.
0: Tak jest. Co prawda nie będziemy jeszcze mówić, kto wygrał, kto nie, komu się ile
3: ale
0: tam
3: dostało.
0: Ale
3: będziemy prezentować sondaże, przewidywania. Tak. Tak naprawdę nasz cel jest inny i będziemy to wszystko omawiać z perspektywy medialnej.
0: Co najwyżej w kwestii takich wyborczych, to myślę, że zgodzisz się ze mną, że warto nasze słuchaczki i naszych słuchaczy po prostu namawiać do tego, żeby niezależnie od swoich sympatii politycznych po prostu za tydzień i jeden dzień wrzucili głos do urny.
3: Tak, do tego oczywiście namawiamy, bo to się tak wydaje, że jeden pojedynczy głos nie ma znaczenia, ale gdyby zbyt wiele osób tak pomyślało, no to sami już rozumiecie, że to jest taka lawina i ostatecznie sami sobie to prawo głosu odbieramy. Więc nie warto i niech te nasze wszystkie głosy złożą się na decyzję dotyczącą tego, jak chcemy żyć, w jakim kraju chcemy żyć. My wam tutaj nie będziemy żadnych konkretnych decyzji podsuwać tak serio, chociaż swoje poglądy oczywiście
0: Mamy.
3: Mamy jakieś tam i myślę, że one między wierszami się pojawiają, a nawet często nieco mocniej niż między wierszami w tych naszych wypowiedziach, więc da się co nieco wywnioskować. Natomiast absolutnie naszym celem nie jest tutaj agitacja w żadnym kierunku, a właśnie przedstawienie wam tego krajobrazu medialnego na najbliższy wyborczy tydzień w takim sensie, że gdybyście chcieli właśnie przez tych najbliższych kilka dni, które nam zostały do ciszy wyborczej, zastanowić się, jeszcze nie macie tutaj podjętej decyzji, na kogo głos oddać i może akurat tak planujecie, że podejmiecie decyzję w oparciu o to, co gdzieś tam zobaczycie w telewizji, jak ci kandydaci się będą wypowiadać, chcielibyście ich jeszcze posłuchać, no to damy wam znać, kiedy będzie można to zrobić, jak, w jakiej stacji i w jakiej formule się to będzie prezentowało. Potem czeka nas czas ciszy wyborczej, no i czas ten najbardziej szczególny, czyli moment, w którym już poznamy wyniki wyborów. Do tego też się w jakimś tam sensie odniesiemy, ale dla tych wszystkich, którzy no jednak nie chcą tutaj ulec naszym namowom i z góry zakładają, że polityka nie, wybory absolutnie nie, to ja w takim razie wyłączam, nie interesuje mnie ten program, no to myślę, że nie macie co za daleko odchodzić, bo po pierwsze może się jednak przekonacie, a po drugie w drugiej części naszego programu opuścimy to wyborcze studio i pojawią się też tematy dotyczące programowych nowości telewizyjnych i zachęcamy.
0: I nawet trochę
3: o radio.
0: Radiu będzie, słuchajcie, będzie o radiu.
3: Tak jest. A to wszystko oczywiście przedstawi jak zwykle stały skład prowadzących, bo chyba jeszcze nie powiedzieliśmy tego, kto ten skład tworzy, więc aby formalnością stało się zadość, są to Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
3: I czy my już możemy zaczynać, Michale, z naszego specjalnego wyborczego studia?
0: Myślę, że możemy.
3: Bardzo. Podebatujmy sobie, co może, co na ten temat sądzisz. No chyba to słuszna idea, debata. To jest coś takiego, co się kojarzy z wyborami, czy to do parlamentu, czy to prezydenckimi, czy do wszelkich innych organów. Teraz akurat przypominam, bo może ktoś się nie orientuje, że mamy wybory do Sejmu i Senatu, mamy także referendum. No i tak to już jest. Tak to wynika w ogóle z prawa wyborczego, że Telewizja Polska jest zobligowana do tego, aby przeprowadzić debatę z tymi przedstawicielami tych partii, które ubiegają się, aby zasiąść w parlamencie, którym udało się wystawić kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. A takich komitetów mamy w tej kampanii, w tych wyborach. 6, jest jeszcze kilka komitetów lokalnych, które nie zarejestrowały się we wszystkich okręgach, no ale mają obowiązek w Telewizji Polskiej, żeby tych 6 przedstawicieli na debatę zaprosić. No wiemy o tym, że oni do tych swoich obowiązków podchodzą różnie w różnych sferach, no ale żeby już nie było, no to stwierdzili, że debatę zrobią i gruchnęła taka wieść w zeszły poniedziałek, że debata się odbędzie w kolejny poniedziałek, czyli 9 października o godzinie 21:00. Ale były takie informacje, że to nie jest takie pewne, bo owszem, już zostały skierowane zaproszenia do przedstawicieli komitetów, ale tutaj jeszcze nie ma decyzji, kto miałby reprezentować poszczególne partie, bo tak oni wszyscy czekają na swoje ruchy wzajemnie, zwłaszcza największe komitety, dwa największe, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska. No i tak czekaliśmy, nie zdążyliśmy się w międzyczasie dowiedzieć, kto ma reprezentować się, który z komitetów, ale zdążyliśmy się dowiedzieć, że jednak tutaj się zmieni ten przedział czasowy, który Telewizja Polska wyznaczyła na przeprowadzenie debaty, że to nie będzie godzina 21, co byłoby raczej takim spodziewanym ruchem, prawda, bo z reguły nas przyzwyczajono do tego, że w paśmie wieczornym się takie rzeczy umieszcza.
0: Tak, 20-21 to zwykle tak właśnie bywało.
3: No, ale to, że to będzie godzina 18:30, to się tego nie spodziewał chyba nikt, że po prostu po Klaniku, w paśmie leśniczówki jednego z 10, że wtedy zobaczymy debatę. Dlaczego? No może choćby po to, żeby jej oglądalność nie była taka, jaka byłaby, gdyby to była pora wieczorna, bo tu nie trzeba być nie wiadomo jakim specjalistą od mediów, żeby zgadnąć, że jednak nieco więcej ludzi włącza telewizor tym wieczorem niż w takim paśmie późno popołudniowym.
0: No tak, ta 18:30 to nie jest ten tak zwany prime time.
3: To nie jest prime time. Ale nie wiem, no tak ludzie złośliwi po prostu mówią. Na pewno takim po prostu pasowało i tak zrobili na specjalne życzenie widzów, więc ja nie wiem, co wy tutaj uważacie. Także taka informacja, że to będzie godzina 18.30 w poniedziałek, pojawiła się po spotkaniu już z przedstawicielami poszczególnych komitetów, także w TVP już wiedzieli, kto ma reprezentować każdą, no z partii czy też z komitetów właściwie, no bo przecież w ramach tych poszczególnych komitetów często mamy zbiory koalicyjne konkretnych partii politycznych. Czego się jeszcze dowiedzieliśmy w następnej kolejności? Tego, kto tutaj się pojawi w roli prowadzącego, właściwie już zdradzę prowadzących tej debaty. W przypadku debat, jakie kojarzymy z poprzednich kampanii, no to tutaj mogliśmy zobaczyć Michała Adamczyka. Więc gdyby nie pewne zdarzenia, o których mówiliśmy ostatnio, pewne oskarżenia, to można byłoby się spodziewać, że również i on będzie tutaj moderatorem dyskusji, ale na pewno się zgodzisz ze mną, że świetnie w tej roli zastąpi go inny Michał. Jak on pojedzie, bo ma takie hasło jedziemy, to już po prostu będzie debata nad debatami.
0: No to tak.
3: Michał Rachoń.
0: O, no to tego to nam właśnie było trzeba.
3: To właśnie on. Ale tak jak powiedziałam, nie będzie sam. Nazwisko tej pani, o której teraz powiem, możecie kojarzyć, jeżeli nas uważnie słuchacie, bo Michał wam opowiadał tydzień temu, że ona jest nową gospodynią wiadomości. Anna Bogusiewicz. Bogusiewicz-Grochowska tak się właściwie nazywa. Także będą tutaj promować tę twarz. No idealnie by było, jakby z panią Danusią to prowadził Rachoń. To ja już bym była w niebie, no ale okej, nie można mieć wszystkiego, nowym też trzeba.
0: Ewentualnie na przykład z panem Kłeczkiem.
3: No to już byłoby za dobre w kontekście też szczególnie
0: dwóch takich pistoletów, to po prostu wiesz.
3: I też szczególnie w kontekście tego, kto się pojawi na tej debacie, jeżeli chodzi o polityków, ale nie uprzedzajmy może faktów. Jeżeli chodzi o to, gdzie to będzie można zobaczyć, no bo cały czas mówię TVP, ale jakie konkretnie anteny? Konkretnie trzy anteny, a więc TVP1, TVP Info oczywiście, ale też TVP Polonia. Kolejne informacje, jakie mamy, dotyczą już samej zawartości tej debaty. A mamy te informacje, które do nas docierają, należą do tych wieści nieoficjalnych, które portalom medialnym, ale też niekoniecznie takim też portalom zaangażowanym w komentowanie polityki, takie informacje się udaje wyłuskać. Telewizja Polska nie chce tak wprost tego komunikować, a więc z tego, co nam się udało doczytać, wiemy, że podczas debaty przedstawiciele komitetów otrzymają 6 pytań. Będą zadawali je tylko prowadzący. Taka jest adnotacja. Więc co za tym idzie? Nie będzie tutaj czegoś takiego jak pytania wzajemne uczestników. Nie będzie też czegoś takiego, jak jest w tych debatach TVN24 niedzielnych, czyli funkcje riposty. Jeżeli bardzo chcemy zareagować na to, co w danej rundzie mówi jakiś polityk, no to każdy ma chyba jedną taką ripostę do wykorzystania na rundę, zdaje się. No nie wiem, jak dla mnie to jest w ogóle sprzeczne z samą definicją słowa debata.
0: Będzie takie przesłuchanie bardziej niż debata.
3: Okej, nie sprawdziłam definicji słowa debata w słowniku języka polskiego, więc może nie.
0: Ale to nie jest
3: lekcji.
0: To, do czego się przyzwyczailiśmy już przez ileś czasu.
3: Ale debata nie polega na tym, że, tak moim zdaniem, że wychodzi osoba A, mówi, B, mówi, C, mówi, dziękujemy bardzo, tylko właśnie jest taką, że tak sparafrazuję tytuł pewnego programu, który niestety nie spotkał się z wysoką oglądalnością, już zniknął z anteny TVP1, że debata jest taką areną poglądów, gdzie one mają okazję być zestawione ze sobą i gdzie osoby, które prezentują te poglądy, mogą właśnie na ich temat dyskutować, debatować. No sam ten czasownik się tutaj narzuca, więc wciąż trzymam się tego, że to jest sprzeczne z definicją. Te pytania mają należeć do 6 obszarów tematycznych. Nie znamy niestety wszystkich. Podaję akurat te informacje ze serwisem OKO.press, a więc wśród tych obszarów tematycznych mają się znaleźć takie jak, no zaczynamy już na grubo, migranci. Także już się możemy domyślać, w jakim kierunku to pójdzie i nie zdziwię się, że jeżeli te pytania będą zbieżne z tymi, które się znajdą na karcie referendalnej w jakimś sensie. Bezpieczeństwo, no to w sumie podobnie.
0: I jedno z drugim
3: można
0: się łączy.
3: Można zahaczyć o mur i tak dalej. Polityka społeczna. I tutaj jest taki osobny dział wymieniona 13. emerytura. To mnie trochę zaskakuje, bo w kontekście emerytur to bym się bardziej spodziewała tego wieku emerytalnego niż 13.
0: No
3: emerytury. No ale okej. Okay. My nie wiemy, tak jak mówimy, to są informacje nieoficjalne. Każdy z uczestników dostanie dodatkowo 60 sekund na swobodną wypowiedź. Czyli łącznie każdy z nich może mówić przez 7 minut, tak? Bo ma po minucie na odpowiedź w każdym z tych 6 pytań, a do tego ostatnią minutę na jakieś takie podsumowanie, więc to trzeba dobrze przemyśleć, żeby to dobrze wykorzystać.
0: Ewentualnie będą wtedy mogli się trochę wzajemnie podszczypywać w tych swobodnych wypowiedziach, tak coś czuję.
3: Podszczypywać się mogą, aczkolwiek nie ma tutaj możliwości takiej natychmiastowej reakcji, ponieważ mikrofon jest włączony tylko tej osoby, której głos udzielono w danym momencie przez minutę. To tak nie jest, że ktoś tutaj może mu wejść w słowo, jak to się dzieje w typowym programie publicystycznym. Też jest takie zastrzeżenie, że nie można tam wnosić żadnych przedmiotów. A to też często pozwalało na jakieś ciekawe performance'y. Na przykład w 2015 roku, nie wiem w jakim celu, bo nie oglądałam tej debaty, czy też chyba później z jakiegoś odtworzenia dopiero, więc nie pamiętam, ale Janusz Piechociński przyszedł z jabłkiem. Co on tam chciał pokazać, tego nie wiem, ale no wiecie, to zawsze pozwala być jakoś tam zapamiętanym, jeżeli ktoś ma akurat jakiś taki pomysł na siebie, no to tutaj tego nie będzie. Nie będzie też publiczności. A chyba bywała na takich debatach w TVP, o ile pamiętam. Nawet jak są przywoływane teraz jakieś fragmenty tych dawnych debat z 2007 roku, Donald Tusk versus Jarosław Kaczyński, to tam chyba jednak byli jacyś ludzie. I też jest taka ciekawostka, że wyobraź sobie, oni tego nie organizują w siedzibie TVP, ani też, ani na ulicy Woronicza, ani na Placu Powstańców, tam gdzie są realizowane te programy informacyjne, ale jeszcze gdzieś indziej. W studiu przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie.
0: Ciekawe, czemu ma to służyć.
3: Dlaczego? No w tej kwestii bardzo uaktywnili się członkowie Rady Programowej Telewizji Polskiej, członkowie związani z partiami opozycyjnymi, rzecz jasna. I oni tutaj zabiegają o to, żeby jednak po pierwsze to była godzina, która będzie służyć większej oglądalności, będzie jej sprzyjać, czyli tak pierwotnie planowana godzina 21, a po drugie, żeby to było jednak jakieś studio samej Telewizji Polskiej. No bo co? No bo skoro oni to robią w ogóle gdzieś, nie wiadomo gdzie, poza swoją główną siedzibą, a mają tyle dobrze wyposażonych studiów, to tak jakby sugerowali, że co? Że jednak te studia, które oni mają, nie odpowiadają ich potrzebom w zrealizowaniu takiego prostego programu, jakim jest przeprowadzenie no właśnie czegoś na kształt debaty bez publiczności, gdzie po prostu jest 6 ludzi i 2 prowadzących. No też są takie sugestie, ale to znowu złośliwi ludzie są, że no, to studio, które tutaj wspomniałam, to ono leży na peryferiach Warszawy, tak jakby to porównać do tej stałej siedziby Telewizji Polskiej, więc jakby to miało zapobiec temu, żeby fani niektórych partii, zwłaszcza partii opozycyjnych, mieli łatwiejszy dojazd, żeby pod budynkiem, w którym debata się odbywa, móc dopingować, móc wspierać i przed i po swojego kandydata, swojego faworyta.
0: No ale nawet, wiesz co, skoro i tak
3: na Woronicze.
0: Skoro i tak nie będzie tam publiczności, no to przed, po, skoro i tak nie ma tego wsparcia w trakcie, to nie wiem.
3: Przynajmniej... No ludzie się zbierają z tego, co wiem.
0: Ja się nie znam, ale moim zdaniem i tak takie ewentualne wsparcie miałoby znaczenie marginalne.
3: No tak czy inaczej wiem, że pojawiają się takie pomysły, żeby wspierać przynajmniej w kontekście zwolenników niektórych partii opozycyjnych.
0: No jasne.
3: Więc jeżeli chcą, jeżeli czują taką potrzebę, to jak najbardziej to jest okej. Okay. Jak nie, to jest to oczywiście każdego indywidualna decyzja. Tak więc taka właśnie decyzja, aby przenieść tę debatę poza główną siedzibę TVP, no cytując pana Krzysztofa Lufta z Rady Programowej Telewizji Polskiej, ona nosi znamiona niegospodarności. I myślę, że nie sposób się z tym nie zgodzić. Także przypomnijmy jeszcze raz, poniedziałek 18.30, TVP1, TVP Info. No ale nie możemy tutaj pominąć najważniejszego zagadnienia, czyli tego, kto ma reprezentować poszczególne partie, poszczególne komitety wyborcze w tej debacie, bo już to generalnie wiemy, chociaż czy ten komitet oceniany jako największy już tutaj oficjalnie się wypowiedział, czy my cały czas bazujemy na pogłoskach. nie wiem, ale można już sądzić, że wiemy to, jeżeli nie na 100%, to na 99%. Więc tak idąc według kolejności tych list, jaka została wylosowana, żeby też nie było, że kogoś faworyzujemy, z tego co pamiętam, numer jeden wylosowali bezpartyjni samorządowcy, więc może można ich znaleźć na pierwszej liście, jak pójdziemy na wybory, i ich będzie reprezentował Krzysztof Maj. I tak rozmawialiśmy o tym poza anteną, że możemy jakoś się odnieść do tego z perspektywy konkretnych komitetów wyborczych, czy to jest dobra decyzja, że idzie akurat ta osoba, a nie inna, już abstrahując, wiecie, od jakichś jej konkretnych poglądów, ale biorąc pod uwagę, jakim mówcą jest chociażby ta osoba, czy będzie właśnie dobra w takim szybkim reagowaniu, chociaż no, trudno tutaj mówić o takich szybkich reakcjach, skoro to nie ma.
0: Skoro to nie będzie debaty. Rozmowa.
3: Natomiast proszę wybaczyć, nie znam pana Krzysztofa Maja z bezpartyjnych samorządowców, więc nie mogę się wypowiedzieć w
0: Też
3: tym
0: nie kojarzę.
3: Temacie. Jeżeli chodzi o listę numer dwa, no to jest trzecia droga, no trochę mają pecha, że trzecia droga wylosowali listę numer dwa, ale mogą sobie za to mówić, że na przykład będą pierwsi na mecie, no nie wiem, jakoś to im się układa. No i tutaj pierwotna decyzja była taka, że to Władysław Kosiniak-Kamysz będzie ich reprezentował, czyli lider PSL-u, ale jednak tak się sprawy ułożyły, za chwilę może powiem dlaczego to tak, że to lider drugiego koalicjanta, czyli Polski 2050, Szymon Hołownia uda się na debatę. Co będzie w tym czasie robił Władysław Kosiniak-Kamysz, omówimy to sobie, myślę, za chwilę. Numer 3, podobnie jak 4 lata temu, więc być może to będzie znów ich szczęśliwy numerek, wylosowała Lewica. I Lewica jako jedyna stawia tutaj na kobietę, będzie nią Joanna Scheuring-Wielgus. No jestem trochę zła, no, bo powiem szczerze, że oczywiście cieszę się, że to jest kobieta, bo będzie to jedyna przedstawicielka tej płci wśród dyskutantów, ale wydaje mi się, że Lewica tutaj miała lepsze kandydatki. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była nią, więc...
0: Zdecydowanie tak.
3: No i słuchajcie, może tak jakoś mimo wszystko zaburzymy ten porządek, żeby dojść do tych, żeby te największe komitety omówić na końcu, dobra? Żeby to napięcie rosło. Okay. Więc pominę na razie numer 4, numer 5, jeżeli dobrze pamiętam, to jest Konfederacja i ją będzie reprezentował Krzysztof Bosak. A czemu nie Sławomir Mentzen? Taki wesolutki.
0: Bo
3: a może
0: tylko...
3: dlatego, że nie można było wnosić rekwizytów i nie mógłby przyjść ze szklanką albo z puszką.
0: Wiesz co, ja tu podejrzewam, że większy problem byłby dlatego, że on zawsze mówi, że on to potrafi mówić tylko o ekonomii. A tu, no, tu jakaś 13. emerytura, tu jakieś kwestie bezpieczeństwa. No to stwierdzili widocznie, że pan Bosak się będzie bardziej do tego nadawał.
3: No, taka ich opinia. W związku z tym jest taki żart, że na debacie będzie więcej Krzysztofów niż kobiet, bo rozumiecie, dwóch panów o tym imieniu i z bezpartyjnych samorządowców i z Konfederacji i tylko jedna Joanna. Natomiast co z tymi komitetami pozostałymi? Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to w czwartek podczas spotkania z wyborcami bodajże w Rzeszowie lider ogłosił to. Kochani, po latach nie wiem ilu, ale dzieje się to. Donald Tusk idzie do Telewizji Polskiej na debatę. Ja nie wiem co, ale po prostu szykujcie, co lubicie, popcorn albo jakieś inne przekąski, bo no to będą emocje, no nie, niezależnie od tego, czy lubimy, czy popieramy, czy generalnie no jest okej, ale powiedzmy, że możemy mieć jakieś tam mniejsze lub większe zarzuty. To myślę, że warto to będzie zobaczyć, jak ten po prostu szkodnik niemiecki für Deutschland przyjdzie i się zmierzy, no i zobaczymy, jak to wypadnie. Po prostu Rachoń go dojedzie, no bo wiadomo, że to jest potęga dziennikarstwa.
0: Ileż to różnych materiałów będą miały wiadomości potem.
3: A no właśnie, to jest też jeszcze jeden aspekt tego, że ta debata jest o tej porze, prawda?
0: Będzie
3: no
0: można.
3: 18.30 tak. Kończy się i co za chwilę jest. I pani Danusia, czy kto tam, zrobi od razu omówienie. Jakby to było o 21.00, no to teoretycznie można zrobić jakieś komentarze w studiu.
0: No ale to nie to.
3: No właśnie, zyskują jeszcze taką przewagę, także nie ma, słuchajcie, przypadków. Więc... To mogła być decyzja uznawana za zaskakującą, ale z drugiej strony, jeżeli nie Donald Tusk, to ja nie wiem, kto miałby tutaj iść. No i dobrze, słuchajcie, niech idzie na to zwarcie, niech się pokaże. No i z tą jego decyzją połączony był też apel do prezesa innej partii, do Jarosława Kaczyńskiego, PiS w tych wyborach na liście numer 4, żeby stanął do tej debaty z nim, tak jak to było 16 lat temu. No bo wtedy to się skończyło, jak się skończyło. Nie najlepiej pan Jarosław wypadł i to też mogło przesądzić o ostatecznym wyniku wyborów. No ale jest, słuchajcie, takie prawdopodobieństwo, tak czytałam takie żarciki, że po tej całej akcji z debatą do języka polskiego wejdzie nowy frazeologizm: pojechać do przysuchy. Co miałoby oznaczać coś w stylu rejterady, mówiąc wprost, czyli ucieczki przed jakimś wyzwaniem, to, że ktoś dał nogę. Oczywiście Jarosław Kaczyński broni tej swojej decyzji, mówiąc, że on tam się spotyka z rolnikami, że to jest bardzo w ogóle ważne wszystko. No, ale
0: tam było lepsze stwierdzenie, że on się będzie że on może rozmawiać ze zwierzchnikiem Donalda Tuska, nie pamiętam już kim.
3: Weberem.
0: No właśnie, tak, a nie z jego jakimś tam pomagierem, więc on to do takiej debaty ewentualnie mógłby stanąć.
3: No, ale to się nie dokona. No szkoda, że pana Jarosława, prezesa, nie satysfakcjonuje ten rozmówca, jakim jest Donald Tusk. W związku z tym PiS wystawia nam tutaj kogo innego. Zastanawiano się też długo, kto to będzie. Bo jakby na przykład to była Elżbieta Witek, to poszłaby zaraz narracja, że Tusk atakuje kobietę. Jak ktoś z tylnego szeregu, no to też jakby PiS umniejszał znaczenie tej debaty. No i wszystko wskazuje na to, że będzie to ten, który niegdyś doradzał Donaldowi Tuskowi i wtedy miał troszkę inne poglądy w niektórych sprawach niż ma teraz. A nieco się te rzeczy odwróciły i teraz Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej Polskiej, ma stanąć naprzeciw niego w debacie, a jeszcze wspominałam ten wątek właśnie przysłuchy Jarosława Kaczyńskiego, że wspominany Władysław Kosiniak-Kamysz, który nie będzie na debacie, ma się właśnie udać tamże. No trudno powiedzieć, czy mu się uda wejść w jakiś dialog z prezesem i pewnie nie, ale może coś tam spróbuje jednak z tymi rolnikami pogadać. I też były takie zapowiedzi, że jako reprezentant Koalicji Obywatelskiej do przysłuchy ma pojechać Michał Kołodziejczak. Także wtedy już mielibyśmy taką pełną debatę rolniczą tam. Ciekawe, czy ktoś by to pokazywał, może jakieś konkurencyjne stacje komercyjne, bo tutaj będziemy mieć właśnie tę debatę w pełnym formacie, taką, wiecie, porządną debatę, do jakiej obliguje prawo wyborcze Telewizję Polską. My po prostu czasami się czepiamy detali, ale ogólnie rzecz biorąc nie mają one znaczenia. Także to jest stan rzeczy na teraz. Nie zdziwimy się, jak to się po drodze jeszcze coś tu zdąży zmienić. Przesuną tę godzinę na 10 rano, żeby tego nikt nie oglądał. Nie będę zaskoczona. No przecież nie jest w prawie wyborczym napisane, o której ma być debata. No,
0: dokładnie.
3: Nie?
0: Może
3: napisane
0: być
3: jest, że ma być.
0: Mogą zamienić na przykład ją z magazynem Alarm czasowo.
3: A tak,
0: tak?
3: O 6.45.
0: No,
3: czemu
0: na przykład.
3: Nie? Jest to jakiś pomysł. Tak więc to jest stan rzeczy na teraz. Jeżeli się okaże, że nawet w trakcie naszego gadania coś się zdążyło zmienić, no to musicie nam to wybaczyć. Tak czy inaczej te informacje są odnotowane i dla was, i dla potomnych. Piszcie, czy zamierzacie oglądać debatę i może w oparciu o nią podjąć jakąś ostateczną decyzję. Jeżeli natomiast chodzi o to, czym muzycznie będziemy wzbogacać nasz program, no to najpierw myśleliśmy o jakichś takich piosenkach jakkolwiek związanych z polityką czy z wyborami. Bo nie wiem, czy ty też tak jak ja jesteś rozczarowany, że te kampanie wyborcze to już nie jest to, co kiedyś.
0: No to już nie jest to, zdecydowanie.
3: Bo kampanie wyborcze obfitowały we wspaniałe artystyczne wytwory, jakimi były wyborcze piosenki. Było tego napęczki, piosenki kandydatów poszczególnych, piosenki komitetów. Tęsknimy za tymi wszystkimi Ole, Olek i tam innymi, jeden krzyżyk.
0: I za Andrzejem Rodzinnym.
3: A to nie była chyba piosenka kampanijna, tylko piosenka po prostu zwolenników, mi się wydaje, ale mając już na myśli te, które powstały, jeżeli chodzi o wspieranie konkretnych komitetów, no to przecież Dokąd Idziesz Polsko, Michał Wiśniewski śpiewał, nawołując do głosowania na samoobronę. Ważne, że potrafisz widzieć dobro, to hasło pamiętane do dzisiaj z piosenki Meza wspierało partię Socjaldemokracja Polska, która gdzieś tam jeszcze marginalnie istnieje, a teraz no jakoś tak marnie, bo nawet jeżeli te piosenki, te motywy muzyczne się pojawiają, to gdzieś tam pobrzmiewają w tle na konwencjach, ale partie polityczne ich nie promują, a szkoda, bo my byśmy sobie nucili bardzo chętnie. Natomiast udało nam się tutaj odnaleźć te właśnie utwory, które no tak czy inaczej stanowią jakieś tam tło tej wyborczej kampanii. No i w przypadku tej pierwszej piosenki to absolutnie przypadkowy wybór, że po Telewizji Polskiej gramy tę partię, o której ona się wypowiada najbardziej przychylnie, czyli oczywiście piosenkę, która brzmi na spotkaniach z wyborcami Koalicji Obywatelskiej, no bo chyba rozumiecie, że oni by też tak tutaj wybrali, prawda, bo tacy są obiektywni i pluralistyczni. A ten konkretny utwór wykonał BRO, to jakieś takie nowe objawienie na muzycznej scenie. No a jego tytuł to takie hasło, które myślę, że też przyświeca zwolennikom tej partii, czy szerzej mówiąc zwolennikom opozycji. Jeszcze będzie pięknie.
4: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ale to nie koniec tematów związanych z wyborami w dzisiejszym wydaniu 195. programu RTV. No jeżeli już myśleliście, oni skończą, no to nie. Jeszcze chwilę tematy polityczne na naszej antenie będą obecne, no bo w końcu nie tylko telewizja publiczna zajmuje się wyborami, też inni nadawcy tu swoje programy dostosowują do tego, co dziać się będzie już za tydzień i jeden dzień. I tak jeżeli chodzi o stację Polsat News, to ten nadawca zdecydował się na przedłużenie programu publicystycznego prowadzonego przez Grzegorza Jankowskiego, zatytułowanego Punkt Widzenia. Ten program od poniedziałku, 2 października, trwa od godziny 16.30 do około godziny 18.35.
3: To a wcześniej jest... to była godzina.
0: Tak, tak, więc teraz jest po prostu tego więcej, więcej tematów związanych z wyborami. Od 9 października natomiast Polsat News zaprasza na cykl przedwyborczych programów Polska Wybiera Debata, tak zatytułowane są te programy. Widzowie stacji zobaczą 4 debaty. Jak informuje nadawca, w studiu pojawią się przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Rozmowy będą dotyczyły polityki społecznej, zagranicznej, wewnętrznej oraz migracyjnej. Prowadzącymi cykl Polska Wybory, Polska Wybiera właściwie debata będą Agnieszka Gozdyra, Grzegorz Jankowski, Marcin Fiołek i Wojciech Dąbrowski. Program będzie można śledzić od poniedziałku do czwartku po godzinie 19.50 na antenie Polsat News, ale nie tylko, bo będzie on dostępny również w internecie, konkretnie w serwisie interia.pl.
3: I tu też uprzedzamy pytania, że nie wiemy, kto zostanie oddelegowany z poszczególnych komitetów, żeby uczestniczyć w tych debatach. No, jak sądzimy, osoby, które szczególnie się dobrze odnajdują w tych poszczególnych obszarach tematycznych, bo to tak będzie podzielone, tak? Jednego dnia polityka społeczna, jednego zagraniczna, więc no są osoby, które się czuły najmocniejsze w tych tematach i można takie wybrać, ale przynajmniej ja na ten moment szczegółów nie znam, no bo nie oszukujmy się wszystkich, najbardziej elektryzuje ta debata w TVP. No to jest po prostu zajęcie i rozbudowanie tego pasma, w którym generalnie się debatuje w Polsacie, bo Polsat News, bo tam program, który jest normalnie emitowany o tej porze, to jest debata dnia, zdaje się, Agnieszki Gozdyry, no a tutaj mamy właśnie taką specjalną przedwyborczą wersję, także to będzie od poniedziałku do czwartku, w piątek też zmiany w ramówce, w ten ostatni dzień kampanii, prawda?
0: Zgadza się, bo właśnie wtedy od godziny 21 do północy stacja pokaże specjalny program Polska Wybiera Finał Kampanii, a w wyborczą niedzielę od godziny 19.15 na antenie Polsat News, wydarzeń 24 oraz w Interii, a od godziny 20.50 również na głównej antenie Polsatu będzie można oglądać program Polska Wybiera Wybory Parlamentarne 2023. Program poprowadzą Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski. Pojawią się w nim także m.in. Piotr Witwicki, który prześledzi komentarze internautów, oraz Igor Sokołowski, który poda wyniki sondażu Exit Poll. Z kolei Agnieszka Gozdyra, Katarzyna Zdanowicz, Bogdan Rymanowski i Grzegorz Jankowski będą rozmawiać na gorąco z przedstawicielami wszystkich sztabów wyborczych oraz ekspertami i publicystami. Cały wieczór wyborczy potrwa do godziny drugiej, natomiast w Polsacie skończy on się wcześniej, bo o godzinie 22. I takie są plany Polsatu, ale no, jeszcze są jedni.
3: No tak, ale o tych jednych to my, jak rozumiem, powiemy za chwilę dopiero, po naszej muzycznej przerwie, bo mamy kolejną piosenkę, która towarzyszy tej kampanii, chociaż tak gdzieś tam mocno nie wprost wybrzmiewa na konwencjach, ale tylko u nas w pełnej krasie, słuchajcie. No bo nie, Michale, tak analizujesz swoją budowę anatomiczną, no nie?
0: No, to
3: gdzie masz serce?
0: No, po lewej stronie.
3: No właśnie, oni też mają, takie im hasło w tej kampanii przyświeca, serce po lewej, i o tym też właśnie jest piosenka, która towarzyszy w tej kampanii Komitetowi Nowa Lewica.
0: No i dobrze, to skoro mieliśmy telewizję publiczną, mieliśmy Polsat, to teraz, jak to telewizja publiczna o nich mówi, szamani zwiertniczej.
3: Szamani zwiertniczej, tak. Słuchajcie. A jeżeli chodzi o szamanów tychże, bo przypominam, że codziennie teraz w TVP się można dowiedzieć, jak oni kłamią, nie? W TVP jednym konkretnie. Ale jeżeli chcecie zobaczyć źródło, jak tam oni kłamią, to teraz wam powiem kilka słów dotyczących oferty kanału grupy TVN na ten przedwyborczy okres. Nie tylko będę mówiła o stacji informacyjnej, bo zacznę od głównej anteny, od TVN-u, a konkretnie skupię się na programie znanym nam wszystkim, ale nie mówiliśmy chyba o nim nigdy jakoś więcej, no bo cóż by tu o nim mówić? Wszyscy wiemy, czym są fakty. Ale tutaj myślę, że warto powiedzieć kilka słów, bo przyznam szczerze, że nie kojarzę, żeby w kontekście jakichś innych wyborów coś takiego miało miejsce, takie tutaj modyfikacje i innowacje, o jakich za chwilę opowiem. To może świadczyć o szczególnym charakterze tych wyborów, no i też chociażby dlatego się dzisiaj właśnie spotykamy, żeby odnotować takie nietypowe zdarzenia, jak to, że w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, od poniedziałku do czwartku, fakty TVN będą przedłużone. Będą trwały około 45 minut, czyli o 10 minut dłużej niż normalnie. A więc sport i pogoda zostaną wyemitowane o 19.55 i o 20.00. W związku z tym zabraknie wtedy miejsca na program Uwaga. Więc w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, też do piątku już mogę powiedzieć, ale na razie jesteśmy w tym, co od poniedziałku do czwartku, w piątek jeszcze będzie inaczej. Więc Uwagi w każdym razie w ogóle w te dni robocze nie będzie. Natomiast co się wydarzy i czego w ogóle nie pamiętam, żeby się wydarzyło kiedykolwiek, to, że moi drodzy, w faktach pojawią się goście. Nie, że tam w faktach po faktach, tym co idzie w TVN24.
0: W serwisie informacyjnym.
3: W serwisie informacyjnym nadawanym w TVN-ie pojawią się w kolejne dni przedstawiciele najważniejszych komitetów. Za chwilę dowiecie się kto i kiedy. Na przykład w poniedziałek pod koniec programu znajdzie się rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy. We wtorek z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z Trzeciej Drogi. W środę gościem będzie Sławomir Mentzen z Konfederacji, a w czwartek Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej. No i byście się teraz spodziewali, aha, jeszcze o piątku nie mówiła, pewnie w piątek będzie po prostu gość specjalny, przyjdzie Jarosław Kaczyński, no nie? Wyjedzie z tej przysłuchy i przyjdzie wreszcie na wywiad, no bo jak Tusk idzie do TVP, to ten by do TVN-u wreszcie poszedł. No otóż nie, bo oni się wciąż trzymają tego, co już zapowiedzieli kilka tygodni temu, kiedy TVN24 ruszył ze swoim cyklem przedwyborczych debat tych niedzielnych. Przedstawiciele PiS-u nie biorą udziału w takich właśnie programach, bo mają tutaj wątpliwości co do bezstronności, więc i w tych wywiadach nie wezmą udziału. No ale wiecie, z drugiej strony nie przeszkadza im to w uczestnictwie w jakichś tam innych programach publicystycznych nadawanych przez stację, no nie? Ale jakoś na te wyborcze się uparli, że tutaj nie mają ochoty.
0: Że
3: no dobrze, no jest ta jedna debata bezstronna w TVP1 z najlepszym prowadzącym, najbardziej profesjonalnym rachoniem, to po co mi trężyć czas na inne? Trzeba prowadzić działalność w terenie w przysusze. bo tak się to odmienia. Absolutnie nie szydzę tutaj z mniejszych miejscowości, ale wiecie, przynajmniej się ludzie dowiedzieli, że istnieje przysłucha. Ja coś kojarzyłam, bo tam jest jakiś nadajnik radiowy, radiowej dwójki bodajże, no, więc tylko stąd. Ale widzicie, przy okazji taka lekcja geografii. Tak więc od poniedziałku do czwartku mamy te właśnie rozmowy. Przedstawicielami czterech komitetów, nie ma nikogo z bezpartyjnych i w sumie nie mam informacji na ten temat i nie ma nikogo z PiSu, bo nie ma, bo po co. Wywiady z liderami partii będą realizowane ze studia faktów po faktach, ale w innej scenografii niż ta, do której są widzowie przyzwyczajeni i będą je prowadzić na zmianę wszyscy prowadzący. Natomiast jeżeli chodzi o piątek, 13 października, wtedy to już nie tylko nie będzie uwagi, ale nie będzie też informacji sportowych i pogody też nie. Po prostu pogody nie będzie.
0: Niczego nie będzie.
3: Nie będzie niczego, może właśnie będzie tak słonecznie i tyle. Bo główny program informacyjny TVN potrwa prawie do godziny 20:00. Poprowadzi go Grzegorz Kajdanowicz, który łączyć się będzie z reporterami w miejscach, gdzie odbędą się wieczory wyborcze. W serwisie pojawią się też materiały podsumowujące kampanię. Natomiast jeżeli chodzi o to, co będzie, jak się fakty skończą już w TVN24, to tam mają być nadawane skrócone wydania faktów po faktach, jakkolwiek to należy rozumieć, no bo takich standardowych faktów po faktach, no to nie będzie, no bo w tym czasie będzie ten wywiad, no nie, to już w sumie nie będzie wywiadu, no będzie po prostu takie rozbudowane wydanie faktów, no nie, więc fakty po faktach takie typowe się nie odbędą, a te skrócone wydania to ja rozumiem jako takie, no po prostu rozmowy gdzieś tam w tej scenerii faktów po faktach, które będą wypełniać ten ostatni kampanijny wieczór. A skoro już jesteśmy przy TVN24, no to możemy sobie jeszcze w szczegółach omówić to, co tutaj u nich na antenie się dzieje i zmienia nie tylko od tego tygodnia, który przed nami, ale co już zaczęło się dziać w tym mijającym tygodniu. A więc jeżeli chodzi o program Czas Decyzji Kampania, on był nadawany po godzinie 17:30, więc zabierał część pasma faktom po południu, o tym mówiłam, kiedy on zagościł na antenę, natomiast od minionego poniedziałku go przesunięto i teraz jest nadawany o godzinie 15:00 i wydłużony do około 45 minut. Zastąpił tym samym magazyn 15 na żywo, oczywiście tak doraźnie. Niezmiennie prowadzącą jest Anna Jędrzejowska i w związku z tym fakty po południu już mogą trwać tyle, ile trwały przed tą zmianą, czyli od 16:00 do około 17:50. Jeżeli chodzi o ten ostatni dzień kampanii, tak jak powiedziałam, 13 października, kiedy będziemy mieć to niemal godzinne wydanie faktów, potem jakieś tam specjalne wydanie faktów po faktach, cokolwiek to znaczy. No i nie będzie też wtedy szkła kontaktowego. Zamiast niego pojawi się Loża Prasowa, czyli program znany z okolic niedzielnego południa, rozmowy z dziennikarzami, więc jak rozumiem tutaj już właśnie nie politycy, tylko dziennikarze z takimi ostatnimi komentarzami przed nadejściem ciszy wyborczej. No i chyba też nikogo nie dziwi, że szkła kontaktowego nie będzie w sobotę, no bo co by mieli komentować, chyba że zrobiliby taki cały odcinek z tym swoim kącikiem, co oni tam dają w niedzielę, czyli z pieskami do adopcji. To jedynie to mogliby zrobić, ale tego, z czego są głównie znani, czyli komentarzy politycznych, przedstawiać nie mogą. W tym miejscu na antenie zagoszczą fakty o świecie, The Best Of. No i jeżeli też chodzi o noce w ciszę wyborczą, to też jest takie, myślę, ciekawe, jak oni tutaj gospodarują tę przestrzeń, no bo normalnie w czasie właśnie nocnym TVN24 emituje szereg powtórek tych wszystkich politycznych programów, które są nadawane w ciągu dnia. No teraz nie mogą w nocy z piątku na sobotę nadawać tego, co będzie gościło na antenie w piątek, no bo już od północy mamy ciszę wyborczą, więc powtórki nie mogą zaistnieć na antenie. No ale po pierwsze będą dodatkowe serwisy informacyjne o północy i o drugiej, więc nie wiem, o czym tam oni będą gadać, skoro o polityce nie mogą. To jest dosyć interesujące. No i zamiast powtórek programów publicystycznych będą dokumenty Nowa Maja w Ogrodzie i Fakty o Świecie, czyli takie, wiecie, programy o różnych ciekawostkach, ale tak, żeby tylko od tej polityki uciec. No i oczywiście w niedzielę z pewnością wieczór wyborczy będzie. Nie dotarłam do informacji, nie wiem, czy takie już gdzieś są, kto konkretnie go poprowadzi, jaki kształt on będzie miał, no ale myślę, że jeżeli chodzi o wymiar czasowy, to będzie to podobnie jak w stacji Polsat News, o której wam wam Michał opowiadał. No i też, jak sądzę, formuły się można spodziewać podobnej, a więc prezentacji sondażowych wyników, jakichś komentarzy internautów i opinii ekspertów, łączenia się oczywiście z poszczególnymi sztabami wyborczymi. Zobaczymy, kto uśmiechnięty, a kto gdzieś tam już odczuwa gorycz porażki, bo wynik będzie gorszy od tego, jakiego się tam spodziewano. Się okaże. Wszystko zależy od was, słuchajcie, kto wtedy się będzie uśmiechał, a komu mina zrzednie. Więc to jest to, jeżeli chodzi o TVN24. Natomiast oni starają się, aby treści, które produkują, docierały do coraz szerszego grona odbiorców. Tego przesłanką, jako o tym może świadczyć, było to, o czym wam Michał opowiadał w kontekście poszerzenia dostępności kanału w tym przedwyborczym okresie, ale oprócz tego postanowili też szerzej udostępniać swoje konkretne programy. I tak oto przez 2 tygodnie poprzedzające wybory na antenie TVN7, sobie wyobraź. Od poniedziałku do piątku o 17.55 prezentowane są najciekawsze reportaże pokazywane w ostatnich miesiącach w magazynie Czarno na Białym.
0: A więc to jest całkiem dobry ruch.
3: To jest ten magazyn nadawany o godzinie 20.30 w TVN24. Które często rzeczywiście podejmuje takie wątki demaskujące poczynania polityków i rzeczywiście myślę, że nikomu nie zaszkodzi to, jak w tym miejscu przez 2 tygodnie się nie pojawiają po raz kolejny powtórki paradokumentów, a może rzeczywiście ktoś, kto włączy na ten kolejny sąd rodzinny czy tam inny szpital, trafi na jakiś reportaż. Natomiast druga rzecz to jest taka współpraca, taki crossover, którego chyba się nie spodziewaliśmy. Otóż wyobraź sobie, że TVN24, ta stacja, nawiązała współpracę z telewizją WP. I na antenie telewizji WP można oglądać w tym właśnie okresie przedwyborczym magazyn Polska i Świat, też znany z TVN24, nadawany tam w paśmie wieczornym po magazynie Czarno na Białym właśnie. Natomiast w telewizji WP można go oglądać o godzinie 22, więc tuż po tym, jak się skończy w macierzy

0: aby ten przekaz związany z wyborami docierał do jak najszerszego grona odbiorców. Kiedy mówiłam o Telewizji Polskiej, to nie wspomniałam jeszcze, że oprócz tego ich obowiązku, jaki na nich spoczywa, aby przeprowadzić debatę wyborczą, oni muszą też emitować audycje referendalne w związku z referendum oraz audycje komitetów wyborczych. I rzeczywiście robią to. Nie będę Wam tutaj czytała dokładnej rozpiski, w jakie dni tygodnia, bo to jest inaczej w dni robocze, inaczej w weekendy, można się spodziewać, w którym kanale tych audycji właśnie, bo one są z reguły rano, tak po 6 i potem po południu, najczęściej jakieś 16-17, no ale może trafiliście, no jak nie, no to są, tak? Znajdziecie je gdzieś tam na pewno w rozpiskach ramówek, jeżeli na przykład chcielibyście Waszą decyzję oprzeć o zawartość tych krótkich spotów, no ale ile można z nich wywnioskować, no, no sami się domyślacie, no ale taka formuła istnieje, oni muszą to emitować, więc to robią, nie wiem więc dlaczego ludzie czepiają się tej Telewizji Polskiej.
1: A swoją drogą, jak sobie chcecie pooglądać archiwalne materiały związane z polityką, to bardzo dużo takich rzeczy, zwłaszcza z lat 90., można znaleźć na kanale Dudek o historii. Tam rzeczywiście no, twórca tego kanału bardzo chętnie sięga po różne stare, też między innymi właśnie spoty wyborcze.
0: O, to nie słyszałam o tym kanale i bardzo chętnie zajrzę, bo taki content, zwłaszcza retro, to
1: tak, spoty wyborcze, jak ta partia się nazywała, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów i innych takich.
0: A to nie istnieje jeszcze? Nawet w tamtych wyborach chyba był jakiś komitet regionalnie rejestrowany, ale nie wiem, czy jest teraz. No to rzeczywiście taka
1: warto
0: fajna
1: zajrzeć
0: dla osób też nie tylko zainteresowanych polityką, ale mediami, jak w ogóle coś takiego było realizowane. A my opuszczamy nasze studio wyborcze po godzinie. Za chwilę, tak jak powiedziałam, ta niepolityczna część naszego programu. I jeszcze jedna piosenka wyborcza. Tylko ich tyle, bo nie mamy wiedzy na temat tego, czy Komitet Trzecia Droga ma jakąś piosenkę. Jeżeli coś kojarzycie, to dajcie znać. Może jeszcze
1: czy Prawo i Sprawiedliwość też coś
0: No i właśnie,
1: ma.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwość też nie słyszałam ani o bezpartyjnych samorządowcach, no ale właśnie. Tak generalnie o nich niewiele wiem poza pewnymi żarcikami z nich, że powinni się nazywać Zagłębie Lubin w związku z tym, z jakiej części Polski rekrutują się kandydaci, którzy znajdują się na tych listach, na listach ogólnopolskich, niezależnie od okręgu, to rzeczywiście tam jest przewaga Dolnego Śląska. Ale mamy, słuchajcie, komitet wyborczy, który wsparła gwiazda. No nie ma co dużo kryć. Superstar, słuchajcie.
1: Lat 90.
0: Ta gwiazda zapomniana, ale jednak. Jestem na to za młoda, żeby pamiętać czasy świetności, ale być może gdybym była nastolatką w latach 90., to Kuba Molenda byłby wtedy moim idolem.
1: Ja to pamiętam, bo w klasie miałem fanki LO27, czyli zespołu, w którym Kuba Molenda śpiewał.
0: Potem się gdzieś tam udzielał jeszcze w różnych projektach, jakieś dubbingi, nie dubbingi, Twoja twarz brzmi znajomo i tak dalej, aż wreszcie teraz w katowickim spotku podczas konferencji Komitetu Konfederacja w takiej odnowionej wersji swojej dawnej piosenki, można powiedzieć, prawda? Bo ona jednak nawiązuje istotnie tą swoją melodyką do tego, co tam było kiedyś, z czego zesłynął, ale jest to inna zupełnie aranżacja. Wtedy śpiewał, że może wszystko, no ale teraz już takie, wiecie, poczucie wspólnoty zgodnie z tym, jakie jest hasło przyświecające Konfederacji. Możemy wszystko. Tak właśnie uważają, że mogą. Czy rzeczywiście mogą, sami sobie to przemyślcie, a teraz posłuchajcie, jak o tym wszystkim zaśpiewał i mógł zaśpiewać Kuba Molenda.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I przechodzimy już do tematów niepolitycznych.
0: Kubą Molendą przemyśleliście, czy możecie wszystko, nie wiem, czy możecie wszystko, ale możecie iść na wybory. Nie będę mówiła, że musicie, bo obowiązku nie ma, to tak nie działa, ale...
1: Co najwyżej, ale... to się mówi o takim obywatelskim obowiązku.
0: Tak, ale tak. Byłoby fajnie, gdybyście dokładnie. Jednak, no nie... Jeżeli nawet nie pasuje wam jakaś partia, tak wiecie, w 100%, bo to tak nigdy nie działa, zawsze mamy do niej jakieś zarzuty, no to jest teraz ta taka analogia, nie wiem, czy się spotkałeś z autobusem, że jeżeli nie mamy autobusu, który nas dowozi wprost do celu, to szukamy takiego, który jest nas w stanie dowieźć najbliżej.
1: No,
0: nie?
1: Wiecie, jest o co coś chodzi. W tym,
0: czyli
1: tak.
0: Wiem, że można być...

0: że można tutaj, jeżeli chodzi o jakieś mniejsze lub większe detale, mieć zarzuty do każdego z komitetów, nawet tego, który popieramy.
1: Nawet powiedziałbym... Takie,
0: i nawet jest to wskazane.
1: Tak, jest to wskazane. Jest to wskazane.
0: Bezkrytycznie popierającym wyborcą.
1: Nie być wyznawcą.
0: Ale, tak, wręcz wyznawcą, ale nie byłoby dobrze, żeby z tego powodu rezygnować. Bo też zawsze jest wybór tego kandydata, no nie? Jeżeli nam nie pasuje jakiś jeden konkretny, no to możemy wybrać tego, z którego, do którego rzeczywiście nam jest najbliżej. Ja już wybrałam, a ty?
1: A ja się jeszcze zastanawiam, powiem ci szczerze. Przejrzałem listę.
0: Bo debaty po prostu musisz obejrzeć. Obejrzysz tę poniedziałkową i wtedy się okaże.
1: To znaczy nie, no listę już mam wybraną. Bardziej chodzi o kandydata, tak? Z tej listy.
0: Dobra, ja wiem. Także ty czekasz, postawić. Jakie tam rachoń, pytania zadaj, tam z tych kandydatów wydobędzie. Okej, opuszczamy, tak jak powiedziałam, studio wyborcze. Teraz coś... dla wszystkich, ale również dla tych, których polityka tak niekoniecznie, a chcieliby sobie na przykład obejrzeć dobry serial w ramach też odpoczynku od tej wyborczej, politycznej tematyki, bo tak jak już zapowiadaliśmy tydzień temu, ten serial zagości na antenie w poniedziałek już po tym wyborczym dniu, więc jak przeżyjemy ten ostatni tydzień kampanii, a się będzie dużo działo i ci, którzy śledzą, to rzeczywiście będą mieli sporo informacji, jakie będą do nich trafiać, więc jak przeżyjemy, to będziemy mogli sobie, no właśnie, czy odpocząć przy tym serialu? No nie wiem, bo zapowiada się dosyć emocjonująco. Zapowiada się, chociaż dla niektórych to może już nie być nowość, ponieważ jest to produkcja znana widzom Playera. Przy czym to jest dosyć zaskakujące w jej kontekście, bo najczęściej, kiedy jakiś serial pojawia się w Playerze, to jak długo my czekamy na to, aż on zagości na antenie stacji TVN, czy też któregoś z kanałów z tej grupy. No to jest kilka miesięcy, tak pół roku średnio, no nie? Jest między tą premierą playerową, a tą telewizyjną.
1: No tak.
0: A tutaj mieliśmy no już ponad półtora roku. Za chwilę powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o daty. Tak więc dawno to było, kiedy anonsowaliśmy wam premierę internetową serialu Behawiorysta. Dlatego teraz z tym większą przyjemnością przypomnimy wam, o co w nim takiego chodzi, bo tak, wreszcie to jest ten moment, że ta produkcja trafia na antenę TVN-u, będzie emitowana w poniedziałkowe wieczory, zastępując serial Patty, który się już kończy. No i jest to produkcja oparta na powieści Remigiusza Mroza. No nie, to nie jest to pierwszy oczywiście taki przypadek, bo mieliśmy całą historię o Chyłce, która w kilku sezonach została zekranizowana. No a teraz właśnie Behawiorysta. O co chodzi z tym tajemniczym tytułem? Chodzi o Gerarda Edlinga, którego gra Robert Więckiewicz. To jest persona non grata w o polskich organach ścigania. Jednak ze względu na umiejętności w zakresie kinezyki, wiesz, co to jest kinezyka?
1: Pojęcia nie mam.
0: To jest, słuchaj, i bezbłędna interpretacja mowy ciała. A to też w kontekście politycznym, prawda? Czasami można przeczytać takie komentarze specjalistów od tej mowy ciała, którzy na tej podstawie wnioskują, czy polityk mówi prawdę, czy niekoniecznie, czy się bardzo denerwuje, co by też mogło sugerować, że próbuje ukryć jakieś tam zdenerwowanie, więc nie zdziwię się, jeżeli też ta debata, czy poszczególne polityczne wywiady, jakie nas czekają w przyszłym tygodniu, będą pod tym kątem analizowane. Także tutaj by się może też pan Edling przydał. No ale on jednak się zajmował czymś innym, bo to wszystko doprowadziło go do tego, że został nieoficjalnie poproszony o pomoc w schwytaniu niebezpiecznego szaleńca Horsta Zeigera. Ja nie wiem, czemu oni się tak nazywają i czy ten serial jest jakiś für Deutschland czy coś, to w tym TVN-ie to chyba Tusk to musiał finansować. Przecież Edling i Zeiger...
1: To on chyba zaczął od finansowania nazwiska. Mroza wtedy.
0: No chyba, ale to nie są polskie nazwiska, rozumiesz? Nie mógłby się nazywać jakiś Kowalski, jak Polak każdy.
1: No ale on jest czarnym charakterem, to może dlatego...
0: No to jeden i drugi tu jest czarnym, jak widać. To jest bardziej skomplikowana historia, niż wam się wydaje. Mężczyzna, czyli ten Zeiger, wziął za zakładników dzieci i wychowawców jednej z miejskich szkół, nie żądając przy tym nic w zamian, co już jest zaskakujące. Pod ogromną presją czasu Edling stara się odkryć motywację porywacza i go przechytrzyć. Niestety okazuje się, że trafił na równego sobie przeciwnika. Przestępca wydaje się doskonale znać sztuczki Gerarda, potrafi przewidzieć każdy jego ruch. ruch. Dodatkowo, wykorzystując potęgę internetu, zaczyna realizować swój misterny plan. Internet to w jego rękach narzędzie do precyzyjnego planowania zbrodni i manipulowania ludźmi. Tiger organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show. Wybór ofiary pozostawia widzom bezpiecznie schowanym za ekranami swoich komputerów. Czy organom ścigania oraz Gerardowi uda się zapobiec morderstwom? A może w erze wszechobecnego Wi-Fi przestarzałe policyjne procedury i długotrwające formalności staną na drodze do uratowania kolejnych ofiar? No, brzmi to zaskakująco i brzmi to rzeczywiście nieco, jak to teraz się mówi z angielska, creepy, więc dlatego tak powiedziałam, że nie wiem, czy ten serial nam pomoże się zrelaksować, no ale takie historie są teraz gdzieś tam w modzie, więc pewnie ona znajdzie swoich entuzjastów. Ja wiem, że ty czytałeś książki Mroza o Chyłce, a czy...
1: Ale nie tej, tutaj... tej nie czytałem.
0: Nie miałeś okazji. No już wiele razy o tym mówiliśmy, że dla niewidomych zainteresowanych tą historią z uwagi na brak audiodeskrypcji w serialach TVN-u, być może lepszym sposobem na zapoznanie się z fabułą będzie jednak książka, no ale to nie tak, że zniechęcamy do niej, bo też przecież oglądają, słuchają nas osoby widzące albo tacy niewidomi, którzy może będą mieć jakąś fajną audiodeskrypcję u swojego boku. Więc wtedy myślę, że się to będzie dało jak najbardziej obejrzeć, ale przeczuwać możemy, że tam się będzie działo sporo takich rzeczy, co do których trudno będzie wyciągnąć wnioski, ich nie widząc. Natomiast wiemy jeszcze nieco więcej na temat obsady. Robert Więckiewicz, tak jak powiedziałam, w głównej roli, a oprócz niego także Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Marysia Sobocińska, Anna Pruchniak i Ewa Kolasińska. Serial liczy 8 odcinków i tak jak wspomniałam, od debiutu behawiorysty w Playerze minęło już sporo czasu, bo to był 4 stycznia roku 2022, więc dawno to było, a na antenie produkcja będzie pojawiać się, tak jak powiedziałam, od najbliższego poniedziałku 16 października, co tydzień o godzinie 21.35. Nie wiem, czy się zdecyduję na oglądanie, bo to jest chyba trochę zbyt przerażające dla mnie.
1: Ja sobie chyba książkę poczytam.
0: Próbuję zrelaksować, ale rzeczywiście rozumiem twój wybór, że w tym kontekście, o którym wspomniałam, książka tutaj będzie dla ciebie lepszą opcją. A dawajcie znać, jaki jest wasz wybór w tej materii i czy w ogóle fabuła behawiorysty przyciąga waszą uwagę. A może przyciągają waszą uwagę programy, jakie produkuje stacja TVN Style, w której obrodziło nowościami już od kilku dobrych miesięcy i o czym nie mieliśmy świadomości, spotkając się z wami tydzień temu. Ostatnia niedziela to był właśnie taki dzień pełen nowych propozycji. O jednej z nich mówiliśmy wam wtedy, to był program, to jest program Rogalska Show, który można oglądać w niedzielę, ale też w poniedziałek o godzinie 22. Nie jest tajemnicą, kto prowadzi program Rogalska Show. To już, a jak nie wiecie, to wróćcie do wydania numer 194. Natomiast wówczas jeszcze nie mieliśmy świadomości dotyczącej tego, że to właśnie nie jest jedyna nowość, która zadebiutowała z pierwszym dniem października, że są jeszcze takie dwie nowości, o których wiedzieliśmy, że będą tej jesieni, bo stacja je zapowiadała od dłuższego czasu, nie informując jednak, że jaka będzie data premiery, no to był to 1 października, pierwszy odcinek, więc wam gdzieś już uleciał, no ale ci, którzy korzystają z playera, będą mogli nadrobić, no ale jeżeli nie, no to mam nadzieję, że nam wybaczycie, może jeszcze natkniecie się na jakąś powtórkę, a pierwsza z tych nowości, która już na antenie gości, taki wierszyk powiedziałam, pierwsza z tych nowości dotyczy ślubów.
1: Tak, konkretnie mowa tu o programie, który nazywa się Ślub Last Minute. Jest to program, który udowodni, że ceremonie zaślubin da się zorganizować nawet w krótkim czasie i dysponując niekoniecznie wielkim budżetem. Bohaterami programu będą pary, które podjęły decyzję o powiedzeniu sobie tak lub odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Swoje pomysły na realizację tego planu przedstawią im dwa duety, które o ślubach wiedzą wszystko. A te duety to stylista Piotr Sałata oraz wedding planner Darek Zwadowski, a także znane z programu Ach, ten ślub Agnieszka Winnicka i Magda Socha Włodarska. Autorzy bliższego nowożeńcom planu przejdą do jego ekspresowej realizacji, aby bohaterowie odcinka mogli celebrować swoją miłość w wymarzonych okolicznościach. Emisja w niedzielę o godzinie 17:40.
0: Tak, tak jak wspomniałam, od niedzieli już ubiegłej, więc jutro mamy kolejny odcinek. Tak więc jeżeli na przykład planujecie ślub, a chcecie sobie coś podpatrzeć, jakieś pomysły, chociaż... No właśnie, tak się zaczęłam zastanawiać, że nie wiem, czy to jest dobra godzina, o której oni to emitują, bo w tym samym czasie zdaje się, że Izabela Janachowska zaprasza do swojego ślubnego pogotowia.
1: To może właśnie to nie dlatego.
0: Jest, a może właśnie dlatego, mimo wszystko. No przecież oni obserwują rynek, wiedzą, co jest i gdzie. Także no jeżeli interesuje was taka ślubna tematyka, no to macie tutaj taką trudność, że dwa programy w jednej porze i coś tam trzeba wybrać, a coś ewentualnie później nadrobić. Natomiast jak się ten program skończy, to na ekranach naszych pojawi się Agata Młynarska, która tym razem poprowadzi, wyobraź sobie, nie tylko program. Zastanawiacie się, o co chodzi. Bo poprowadzi też taksówkę. No to się rzeczywiście wydarzy. Na siedzenie pasażera zaprosi krewnych oraz przyjaciół gwiazd polskiego show biznesu, z którymi odbędzie szereg rozmów i będą to takie rozmowy no, z gatunku tych szczerych, więc niekoniecznie o tym, jaka tam pogoda za oknem, no nie, tylko będzie coś tam bliżej się próbowała dowiedzieć, wyciągnąć jakieś plotki, ploteczki. W programie Stylowe taksi Agaty, taki jest tytuł, nie zabraknie nieznanych do tej pory historii z życia celebrytów, ciekawostek i zakulisowych opowieści. Ile w nich prawdy? To będzie mogła potwierdzić tylko podróżująca w ślad za taksówką gwiazda, słuchająca całej rozmowy. No i tak oto w pierwszym odcinku na siedzeniu pasażera w stylowej taksówce zasiadł Rafał Szatan, czyli mąż aktorki Barbary Kurdej-Szatan, aczkolwiek no on sam też ma jakiś tam status celebryty, bo gdzieś tam zagrał i gdzieś zaśpiewał i w Twoja twarz brzmi znajomo był, no ale to ona jest tą bardziej znaną i to jej się tyczyły w zasadzie, bo już odcinek został pokazany, te historie, o jakie Rafał był wypytywany. Później też do auta wsiadła przyjaciółka aktorki, no a sama Barbara jechała tam za nimi i słuchała, co tam jej mąż i przyjaciółka na jej temat opowiadają i też gdzieś tam podobno podpowiadała, ma taką możliwość, żeby podpowiedzieć Agacie Młynarskiej, o jakie tematy jeszcze mogłaby, że tak powiem, zagalić. Emisja tuż po tym ślubnym programie, na który was Michał zaprosił, tamten był o 17:40, ten jest o godzinie 18:40, a trzecia nowość, o której mówiliśmy, przypomnę, tydzień temu, już później, bo o godzinie 22:00. Tak się to właśnie prezentuje oferta TVN Style na jesień. Prawdopodobnie ona będzie się stawała coraz to jeszcze bogatsza, bo w zapowiedziach nowości, jakie nam stacja serwowała od kilku miesięcy, przewijały się jeszcze inne tytuły, na przykład program Życie zaczyna się po 60, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, chyba jeszcze on na antenie nie zagościł. Jeżeli się dowiemy, że coś się w tej kwestii zmieniło, to oczywiście wrócimy na antenę TVN Style. No a teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wsiąść, Michale, wsiąść do tej stylowej taksówki. W programie uczestnicy wsiadają wraz z Agatą Młynarską, no a my oczywiście wsiądziemy do niej z wykonawczynią najsłynniejszej piosenki o taksówce, czyli z Vanessą Paradis.
2: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: Jolie Taxi, Vanessa Paradis za nami, przed nami ostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu programu RTV i to będzie wejście radiowe.
0: To się w końcu wydarzy, tak. Powiem więcej, to będzie wejście radiowo-internetowe, bo zaczniemy właśnie od stacji nadającej w internecie, która przygotowała dla swoich słuchaczy bardzo ciekawy projekt.
1: Zgadza się, chodzi tu o Radio 357 i projekt CryptoScam, a jest to efekt 9 miesięcy śledztwa i 50 godzin nagrań. Podjęty trop przez autorki, którymi są Agnieszka Szwajgier i Dorota Salus, wiedzie przez Warszawę, Łódź, Katowice, aż po Ukrainę i Maltę. Reporterkom udaje się dotrzeć za kulisy przestępczej struktury i prześwietlić mechanizm działania oszustów. W kryptoskamie nagłaśniają ten proceder, by uchronić się jak najwięcej osób przed sidłami, które zastawiają przestępcy. Lawinowo przybywa nabitych w inwestycje, niestety, i to jest prawda, coraz więcej tych ludzi dzwoni i namawia na różnego rodzaju inwestycje, różnego rodzaju intratne inwestycje w kryptowalutę, a tak naprawdę to o to chodzi, żeby po prostu wyłudzić od nas pieniądze. Pięcioodcinkowy serial Radia 357, czyli Kryptoskam, obnaża mechanizm działania oszustów inwestycyjnych, którego ofiarą padają dziesiątki osób każdego dnia. Pokrzywdzeni, którzy często nie mają pojęcia, na czym polega giełda, czym są kryptowaluty, nakłaniani są do okazyjnych inwestycji i rejestracji na pseudoplatformach. Skutkuje to zaciąganiem kredytów na ich nazwiska albo kradzieżą zgromadzonych pieniędzy. Kontaktujący się przez telefon oszuści podają się za pracowników firm maklerskich i namawiają do inwestycji, na przykład w wirtualne waluty. Gdy dochodzi do momentu wypłaty uzyskanych środków, obiecane zyski rozpływają się w powietrzu. Aby poznać tajniki przestępczego procederu, reporterki postanowiły dotrzeć do niebezpiecznego świata skamerów kryptowalutowych i zatrudnić się jako oszustki. Okazało się jednak, że oszuści przygotowali bardzo przemyślaną i zaskakującą ścieżkę rekrutacji. W serialu autorki opowiadają, co to było i jak sobie z tym poradziły. Jak przekonują autorki, wpaść w sidła oszustów może naprawdę każdy. Trzy odcinki Kryptoskamu są już dostępne na stronie Kryptoskam. Piszemy kryptoscam.radio357.pl. Pierwszy odcinek dostępny jest dla wszystkich słuchaczy, także na Spotify oraz YouTubie, a kolejne odcinki są dostępne już tylko dla aktywnych patronów Radia 357. I te odcinki mają premierę w piątki. Tak jak już wspomniałem, na stronie dostępne są trzy odcinki. No a finałowy odcinek pojawi się 20 października. Jeszcze czeka nas wcześniej, 13 października, odcinek numer 4. Także no jeszcze nie wszystkie karty zostały odkryte przez autorki Kryptoskamu. Jest na co czekać. Jeżeli macie aktywną subskrypcję Radio 357, no to warto rzeczywiście tego posłuchać. Ja sobie posłuchałem pierwszego odcinku Kryptoskamu i muszę powiedzieć, że to nie tylko tak jest, że ci oszuści do nas dzwonią, na przykład może się okazać, że ofiarą takiego skamera padniemy, kiedy będziemy korzystać z Tindera. No widzisz, ty rymowałaś, ja też rymuję, bo bohaterem
0: pierwszego... Czyli z portalu randkowego.
1: Tak, czyli z takiej aplikacji randkowej. Bohaterem właśnie pierwszego odcinka jest Piotr, jak dobrze pamiętam imię bohatera, porusza się na wózku, no i na Tinderze szuka miłości. No i wydawałoby się, że znajduje, a resztę to sobie dosłuchacie już w tym pierwszym odcinku Kryptoskamu, jeżeli was to zaciekawiło.
0: Okej, to nie spoiluj temat. Oczywiście, że ważny, abyśmy mieli tę świadomość, byśmy mogli uniknąć błędów tych właśnie osób, takich jak Piotr. Nam się wydaje, że jesteśmy rozważni, ale często nawet i te rozważne osoby gdzieś tam ulegają, a takie, które gdzieś tam nie są zorientowane w tych technologiach.
1: To tym bardziej. Dokładnie. Także naprawdę uważajcie tak w ogóle na to, co robicie w sieci. Jak do was ktoś dzwoni, oferuje wam jakieś inwestycje, jakieś złote góry po prostu, że wystarczy tylko wpłacić niewielkie pieniądze, a zostaniecie bogaci, to naprawdę niech wam się zapali lampka jakaś ostrzegawcza i nie wchodźcie w to, bo naprawdę no można po prostu tak popłynąć, jeżeli chodzi o finanse, że później zaciągniecie jakieś kredyty i nie wygrzebiecie się z tego przez najbliższe lata.
0: No a autorki tego dokumentalnego serialu to też doświadczone reportażystki. Agnieszka Szwajgier już wiele takich cenionych reportaży przygotowała, no ale też przypomnijmy, że to nie jest jedyna sfera jej zainteresowań, bo w audycji Dawniej niż wczoraj w Radiu 357 można się przekonać, ile wie na temat muzyki, przede wszystkim muzyki dawnej, bo też była, chyba nie wiem, czy dalej jest, instrumentalistką, no i aktywną słuchaczką i tymi swoimi refleksjami ze słuchaczami się dzieli. A teraz jeszcze słowo o radiofonii, no może bardziej tradycyjnej, bo nie internetowej, ale cyfrowej, więc no też już jednak w takiej wersji unowocześnionej, bo jak donosi serwis radiopolska.pl, od października zwiększony został zasięg multiplexu DAB Plus Polskiego Radia. Nowe nadajniki uruchomione zostały na Gubałówce, na Luboniu Wielkim koło Rabki, a także na Śnieżnych Kotłach i na Farnej Górze koło Trzebnicy, a więc no to wszystko są okolice nie nasze, bo bardziej południowe. W zasięgu multiplexu znalazły się takie górskie i przedgórskie pasma jak Tatry, Gorce, Beskid, Wyspowy, Karkonosze i Wzgórza Trzebnickie. Natomiast to jeszcze nie koniec tej ekspansji, no bo mamy ekspansję radia cyfrowego, wszyscy po prostu słuchają radia w cyfrze, tak naprawdę to nie, ale no oni coś tam wciąż jeszcze próbują i to jest pierwszy etap rozszerzenia zasięgu tego multiplexu. W okresie pomiędzy 1 października 2023 roku a październikiem kolejnego roku uruchomione mają być jeszcze nadajniki w kolejnych kilku miastach, które pozwolę sobie wymienić, żeby osoby, które są związane z tymi lokalizacjami, wiedziały, na co czekać, a jak już te nadajniki zostaną odpalone, to tam oczywiście wrócimy, tak więc żebyście w ogóle wiedzieli, czy to o Was chodzi. Tak więc przez ten rok można się spodziewać nadajników w Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Choczewie, Strzeżowie, Brzegu, Ciechanowie, Ostrołęce oraz na Czarnej Górze koło Kłodzka i na Chełmcu. Natomiast pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a październikiem tego samego roku, czyli już tutaj mamy krótszy przedział czasowy, jaki sobie założyli, mają się pojawić kolejne nadajniki dla Łomży, Ogrodzieńca, Rybnika, Pomorza Środkowego, czyli chodzi o takie lokalizacje jak Gołogóra i Sławoboże, też dla Wałcza, Zamościa, Ryk, Chełma, Kamieńska, Pogranicza Województw Łódzkiego i Wielkopolskiego, Elbląga, Suwałk, tej metropolii, która nam towarzyszyła ostatnio przez całe wydanie, ona wciąż do nas wraca. Musi nas ten słuchacz Robert zaprosić na herbatę. Ale też dla Giżycka i też dla Iławy, Michale. Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Oprócz tego dla Konina, Piły, Nowego Tomyśla, Jarocina, Bieszczad, Dębicy i dla Tarnobrzega. Także to dobrze, bo będziesz słuchał Radia Polskiego Radia w cyfrze swojej ulubionej prezeski Agnieszki w takiej cyfrowej jakości.
1: Ale ja słucham w cyfrowej jakości przez internet.
0: No ja wiem, ale myślę, że na pewno docenisz, kiedy taki wynalazek jak DAB Plus tam u ciebie zagości. No,
1: w końcu może sobie kupię jakiś odbiornik DAB Plus.
0: No to się może wreszcie wydarzy wtedy. Oczywiście poinformujemy Was o tym, kiedy w Iławie i tych innych wspomnianych miejscowościach zasięg się poszerzy. No i też na naszym radiowym Facebooku będziemy Was informować, kiedy na antenie Radia DHT spodziewać się można będzie kolejnego wydania naszego magazynu, ponieważ wydanie numer 195 przechodzi do historii. No i wiecie, już tak unikamy trochę tych zapowiedzi i się nie wyrywamy z nimi przed szereg, bo tydzień temu mówiliśmy, że to prawdopodobnie za 2 tygodnie i co? I co? I tak bardzo tęskniliśmy za anteną, że pojawiliśmy się wcześniej. Tak więc zobaczymy, jak to się ułoży. Czy w czasie ciszy wyborczej pojawią się już jakieś niepolityczne informacje, których będzie aż tyle, że spotkamy się za tydzień? Wątpię. Ale różnie to bywa. Jeżeli nie za tydzień, no to myślę, że już za 2. W tej nowej, lepszej Polsce, prawda, się spotkamy i przekażemy Wam informacje. Może polityczne, może nie, się okaże. Tak więc może tydzień, może 2 tygodnie przerwy. Trudno powiedzieć. nie wiadomo, tak samo jak nie wiadomo, w jakiej Polsce będziemy żyć po wyborach. Widzicie, same niewiadome, ale jest jedna wiadoma rzecz, jaka piosenka będzie u nas na koniec.
1: Zgadza się. W Polsce, walcząc ze skamem, mają reportaż CryptoScam, a w Anglii, w Wielkiej Brytanii mają taką piosenkę. To jest właściwie taki dżingielek, śpiewany spot dotyczący pewnej instytucji, która nazywa się FCA, i oni tam bardzo namawiają, żeby przed podjęciem jakichkolwiek działań z kimkolwiek, finansowych, bankowych i podobnych, to żeby sprawdzić informacje o takim podmiocie na stronie pewnego rejestru. I widzisz, można nawet na ten temat ułożyć piosenkę.
0: No widzisz, o wszystkim można ułożyć piosenkę. Muzyka jest taką sztuką, która jednoczy, która łączy różne tematy. Widzicie, są piosenki wyborcze, są piosenki o skamie, są piosenki o mediach, a my tutaj dzisiaj mówiliśmy o mediach właśnie przede wszystkim. Mówiliśmy w stałym składzie, który tworzą, przypominam, Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
0: Nie bądź durny, idź do urny.
2: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Słuchacie Radia DHT i słuchacie programu RTV. Program RTV na naszej antenie ukazuje się już po raz 122. To już tyle lat i to już tyle wydań.
0: I tyle wydań, no ale taki nieokrągły dzisiaj numer, więc nie mamy czego świętować, w przeciwieństwie do innych
1: nadawców, którzy
0: świętują urodziny, jubileusze, będziemy o tym dzisiaj na pewno wspominać. My mamy nasze regularne wydanie, chociaż nieregularna nasza emisja ostatnio, wszak wakacje, sezon ogórkowy. Tydzień temu nie udało nam się zebrać wystarczającej liczby informacji, bo wydarzyło się niewiele, no to za to w tym tygodniu zebraliśmy informacje z tygodni dwóch, no i tak oto spędzimy z wami troszkę czasu.
1: Spędzimy z wami troszkę czasu, natomiast jeżeli chcielibyście wejść z nami w tak zwaną interakcję, no to niestety dziś będzie to utrudnione, bowiem nie jesteśmy na żywo. Nie jesteśmy na żywo, nagrywamy ten materiał dzień wcześniej, w tym
0: jest
1: momencie,
0: piąteczek,
1: tak, w tym momencie jest piąteczek, a my zamiast...
0: 18, bo Michał po prostu wciąż nadaje ze studni, jak słychać.
1: Ale już troszkę lepiej jest, troszkę lepiej i tak...
0: Wychodzisz na powierzchnię?
1: Wychodzę na powierzchnię. Nie, tak się po prostu wynurzam z tej studni i podejrzewam, że tak jeszcze parę tygodni i jak się wynurzę, to już będzie wszystko słychać po prostu idealnie i tak jak powinno to wszystko funkcjonować i być zawsze. No ale takie to uroki wakacji. Takie to uroki lata, więc jeżeli do nas coś napiszecie, to my to oczywiście przeczytamy z uwagą, na pewno postaramy się wam odpisać, ale no nie odniesiemy się do tego w programie, także sorry.
0: Ale piszcie mimo to, jeżeli komentarze się pojawią, to może jakieś przeczytamy w kolejnym wydaniu, które
1: no
0: to już możemy powiedzieć, będzie jak będzie, bo trudno nam powiedzieć, jak to się dalej wydarzy, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na medialnym rynku w wakacje, bo z jednej strony sezon ogórkowy, ale z drugiej no trochę się jednak dzieje. Zanim przejdziemy do tego, co się dzieje, to chyba musimy się jednak jeszcze przedstawić, bo może ktoś tutaj jest pierwszy raz i nie wie, jakież to dwie osoby przemawiają w tym momencie.
1: No to czas,
0: przemawiać dalej.
1: To czas rozjaśnić ten wątek. Przed wami Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz, który to rozpocznie dzisiaj, bo będzie omawiał pierwszy temat. I pierwsza sprawa, no to już powiem wam, że grubo się zacznie, bo to jest sprawa polityczna. I nie będzie to omówienie, komentarz do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Nie, my nie jesteśmy TVP Info, które w wiadomościach mówi o Donaldzie Tusku częściej niż raz na minutę i jeszcze przypomina odrobinę jego wypowiedzi po niemiecku.
1: No i jedynka telewizyjna, jedynka też. Dziś był chyba na Aż Dzienniku taki materiał, gdzie za każdym wymienieniem imienia i nazwiska Donalda Tuska, to ten materiał został przyspieszany o 5%. No, po chwili to już po prostu Alwin i Wiewiórki do potęgi z tego się zrobiły.
0: A przypomnijmy, że ten wielki powrót był w sobotę zeszłą. Oni dalej nie mogą przestać.
1: No to jest taki gorący temat, ale równie gorącym tematem i myślę, że na pewno co niektórym się gorąco albo chociaż ciepło zrobiło na myśl o tym, co by to mogło się wydarzyć, jeżeli propozycja Prawa i Sprawiedliwości wejdzie w życie. A otóż posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. I w proponowanej zmianie przede wszystkim wyrażono wprost, że wskazane w tym projekcie ograniczenia mają zastosowania również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska, mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne. Czyli, no, jak się domyślacie, jeżeli ktokolwiek, nawet jakiś tam kolejny inwestor, akcjonariusz, no, większościowy, ma udziały zagraniczne i nawet pośrednio kontroluje danym nadawcą, no to nie, to tak być nie może. Zaznaczono, że w proponowanej zmianie usuwa się regulację przewidującą, że spółka zależna od osoby zagranicznej mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego może uzyskać koncesję bez konieczności stosowania ograniczeń. A ponadto przewidziano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, i tu jest ważny ten warunek, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ja wiem, słuchajcie, to jest bardzo skomplikowane, co ja teraz czytam i podejrzewam, że niektórym z was to już po prostu się zastanawiacie, ale o co chodzi? I ja też tak mam, jak czasem w ramach swoich obowiązków zawodowych muszę się zapoznać z jakąś ustawą, ale zaraz powiem, o co tu chodzi. Jeszcze tylko dodam, że wskazano, że efektem proponowanych zmian powinno być jednoznaczne i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych osiągnięcie celu w postaci identycznego w świetle przepisów o radiofonii i telewizji, statusu prawnego spółek z siedzibą w Polsce i w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. A przedstawicielem wnioskodawców, którzy są autorami tych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski, w obecnej kadencji szef Rady Programowej Polskiego Radia. No i cóż, no jak pan Marek tam z jego głosem niespecjalnie się liczą w polskim radiu, no to na scenie politycznej chciałby co nieco pozmieniać. I o co w tym momencie chodzi? No, taka zagadka. Która to stacja jest zarządzana gdzieś tam pośrednio przez taką dużą grupę medialną ze Stanów Zjednoczonych?
0: Ta stacja, której proces przyznawania nowej koncesji trwa już mniej więcej tak długo, a nawet dłużej jak twoje wynurzanie się ze studni, no czyli no, TVN generalnie, TV24 no, miał te problemy z koncesją, ale chodzi o grupę TVN.
1: Tak, i to właśnie, i to jest cała ta sytuacja. Mówi się wprost, że te proponowane zmiany to są wymierzone bezpośrednio w TVN. Konkretnie właśnie w program z anteny, odbierany z anten naziemnych, odbierany drogą naziemną, dlatego że po prostu, tak jak mówią komentujący z różnych stron te propozycje, tak naprawdę jeżeli TVN straciłoby możliwość nadawania naziemnie, to tak naprawdę im nie bardzo opłaca się utrzymywać pozostałe kanały, które są dystrybuowane drogą satelitarną, a tu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciałaby pójść na rękę nadawcom, o tym też za moment powiem. A jakie są w ogóle opinie? No, między innymi jest opinia pana Jarosława Gowina, który to stwierdził w Radiu Tok FM, że jego partia, czyli Porozumienie, to nie miała w ogóle o tym pojęcia, o tym projekcie, ale że jest to projekt poselski, a nie jest projektem rządowym. Także no, to zmienia po prostu, podejrzewam, tyle, że kilka osób, kilku posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość się gdzieś tam zebrało, no i zaproponowało takie zmiany, ale teraz no, rzecz cała w tym, czy zostanie to przegłosowane i czy zostanie to w ogóle jakkolwiek uwzględnione. Podejrzewam, że nie, bo dość już medialnej dyskusji się na ten temat zrobiło, ale też jeżeli chodzi o tę sprawę, głos zabrali sami zainteresowani, czyli TVN.
0: Tak, oni wydali oświadczenie takie krótkie i treściwe i w tymże oświadczeniu wydanym w czwartek po południu zarząd TVN podkreślił, że dla nadawcy najważniejsi są widzowie, ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji, to w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. Tak właśnie zaznaczono i jeszcze dodano, w nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. No, no wszystko na ten temat, tak? Nie ma co tu chyba rzeczywiście dodawać więcej. Natomiast jak sam mówiłeś, tutaj mogą być jakieś jeszcze furtki, tak? Bo Krajowa Rada coś tutaj kombinuje.
1: Tak, jest taki pomysł, ale to tylko ma być taki ukłon w stronę TVN24 i innych stacji. I moim zdaniem akurat to jest bardzo dobry pomysł, bo ja uważam koncesję na nadawanie drogą satelitarną czy drogą kablową za coś totalnie pozbawionego sensu. Oczywiście doskonale rozumiem to, że muszą być wydawane koncesje na nadawanie naziemne, bo częstotliwości są dobrem rzadkim, tak zwanym. Więc po prostu tego jest mało i nie każdy sobie może tak włączyć nadajnik i nadawać, bo no po prostu nadawcy by się nawzajem zagłuszali. Natomiast kablówki czy satelita, no to nie jest dobro rzadkie, tam każdy, kto ma odpowiednie pieniądze, powinien móc nadawać i ewentualnie uzyskać tylko taką zgodę. I jest gdzieś tam, mówi się o takim projekcie, który miałby coś takiego zapewnić, natomiast na razie żadnych oficjalnych informacji jeszcze nie ma w kwestii tego, ale mówi się, że tak w zasadzie no to byłaby to formalność, tak, że po prostu nadawca występuje do Krajowej Rady z taką informacją, że chce nadawać i Krajowa Rada wyraża na to zgodę, ale już mówi się od razu, gdzieś tam wyczytałem, no że nie każdy mógłby taką zgodę dostać. Na przykład jeżeli byłby to nadawca rosyjski, to nie.
0: A to nie.
1: To nie. Okay. To wtedy nie. Więc no, te zezwolenia niby miały być takim tylko formalnością, ale nie do końca. Chodzi też o to, żeby nadawcy też i zagraniczni, którzy mają swoje różne tam kanały w polskich wersjach językowych, starali się o te zezwolenia w Polsce. a nie gdzieś tam za granicą, do czego teraz mają prawo. Więc, więc po prostu chodzi o to, żeby jednak polskie programy były tak czy inaczej kontrolowane w większości przypadków przez polskiego regulatora, nawet jeżeli miałby tylko wydawać zezwolenia, no ale zawsze to coś.
0: No do samej tej sprawy, tego głównego projektu, o którym wspominałeś, jest oczywiście szereg komentarzy różnych osób. My już nie będziemy tutaj tego wszystkiego cytować, bo by nam to wypełniło pół programu, jak nie więcej. Ale wiele osób związanych ze środowiskiem medialnym to komentuje w sposób, który no, gdzieś tam można sobie chyba łatwo wyobrazić. Czy to zostanie wprowadzone, tak jak wspomniałeś, no na ten moment nie wiadomo, można przewidywać, że nie, chociaż nie jestem specjalistką i komentatorką polityczną, nie chcę się w taką bawić, a to chyba już do takich należy bardziej przewidywanie. Czy oni rzeczywiście jakoś pójdą w to dalej? No rzeczywiście nie wiadomo po co im to, w tym sensie, że no masa krytyki za to na nich spadnie. I
1: poza tym też gdzieś wyczytałem taką opinię, że sama Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest w ogóle specjalnie zadowolona z tego, że ten projekt ujrzał światło dzienne w takiej formie, że no nie do końca o to chodziło i to taka trochę samowolka pana Suskiego i osób, które nad tym projektem pracowały. Że to nie ma jakiegoś takiego błogosławieństwa Kritu.
0: No chciał zabłysnąć, może się spodobać nadprezesowi, prawda?
1: No właśnie. No.
0: Ja już teraz tutaj no sobie gdzieś tam daruję te komentarze od drugiej Białorusi i tak dalej, bo też myślę, że wszyscy czytaliście wszędzie na ten temat. Dopóki to nie zostało je wprowadzone, no to też musimy gdzieś tam być po prostu czujni, ale no musi to tutaj paść. To, co padło przy okazji protestu Media Bez Wyboru, że my jak najbardziej jesteśmy krytyczni wobec mediów takich właśnie. To nie jest tak, że my kochamy TVN, że my kochamy, jak TVN24 przedstawia rzeczywistość, bo za wiele rzeczy ich nie lubimy, ale no to absolutnie nie jest tak, że w związku z tym powinniśmy kibicować temu projektowi i oczekiwać, że TVN i stacje pokrewne znikną z rynku, bo potrzebujemy pluralizmu na tym właśnie medialnym rynku. No to musiało tutaj paść. Obserwujmy po prostu sprawę, bądźmy czujni, tak jak wspomniałam. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o wygasającą koncesję, to nie tylko TVN24 teraz ma problem, bo z kolei w lutym kończy się koncesja TVN7 i pytanie, czy oni też nie będą tutaj mieć podobnych
1: problemów. Myślę, że problem może być podobny, chociaż no, TVN7 jest, no tak, no, oni też są w tej samej grupie kapitałowej, więc to wszystko ich dotyczy, gdzieś tam może mniej podpadli, tak, ale to i to TVN i to TVN, więc...
0: Więc
1: tak będzie, podejrzewam. Ale tak jak wspomniałem, ja nie sądzę, żeby w ogóle to w takiej formie przeszło, bo po prostu zbyt duży szum by się z tego zrobił i na pewno kto wtedy by protestował i już się pojawiają głosy ze strony państwa, z którym jednak nasz kraj chce żyć w zgodzie, czyli Stany Zjednoczone, ambasada Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele tego kraju już też gdzieś tam się wypowiadają. I właśnie a propos Stanów Zjednoczonych, to teraz przechodzimy do TVN24, w którym...
0: Które jakby nigdy nic szykuje się do obchodzenia swojego 20-lecia. Do tego stopnia, słuchaj, że nawet będzie poświęcony temu koncert podczas TVN-owskiego festiwalu w Sopocie w sierpniu.
1: No tak, proszę.
0: Tak już możemy to powiedzieć, że festiwal Top of the Top będzie w sierpniu w TVN-ie. O szczegółach dotyczących tego, kto wystąpi, jakie będą koncerty, opowiemy bliżej tego wydarzenia, ale już zostało wskazane, jakie będą koncerty i jeden właśnie ma być z okazji 20-lecia TVN24. Nie wiem, w jaki sposób muzycznie można świętować jubileusz stacji informacyjnej i chętnie się tego dowiem w sierpniu, ale oni świętują na różne sposoby i teraz właśnie o programie, który będzie przejawem takiego świętowania, już właściwie jest.
1: Tak jest, bo z okazji 20-lecia dwudziestolecia TVN24 na antenie tej stacji ukazuje się cykl rozmów z wybitnymi postaciami polityki, kultury, nauki czy sportu. A pierwszym gościem tego programu, a właściwie to nawet gościnią tego programu, była Madeleine Albright, była sekretarz stanu w administracji Billa Clintona. Pierwsza w historii kobieta szefowa amerykańskiej dyplomacji. A wywiad ten przeprowadził Piotr Marciniak, a to nie bez powodu, bo ten pan już raz spotkał się z panią sekretarz w 2005 roku. Emisja miała miejsce 28 czerwca, więc już trochę czasu temu, ale podejrzewam, że jeżeli macie ochotę, no to gdzieś tam TVN24 Go waszym przyjacielem i będziecie w stanie z tym materiałem się zapoznać. Chociaż jak ja wczoraj zbierałem informacje do naszej dzisiejszej audycji, no to gdzieś migdęły mi urywki tego wywiadu, takie najważniejsze punkty. No i pani Madeleine Albright jest zaniepokojona sytuacją w Polsce. O tym między innymi rozmawiała z Piotrem Marciniakiem.
0: I kolejną atrakcją związaną z jubileuszem, jaki świętuje w tym roku TVN24 i oby to świętowanie miało szczęśliwy finał dla stacji, jest inny program, ale nie taki, który zobaczycie na antenie tej stacji, ale w przestrzeni internetowej. I to też nie w serwisie TVN24 Go, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, o treściach tam zawartych i też o nim przed chwilą wspomniałeś, ale na Facebooku ten program się pojawia, bo być może ciekawią was jakieś kwestie związane z pracą dziennikarzy w takiej dużej stacji informacyjnej. No i będziecie mogli się tego wszystkiego dowiedzieć z pierwszej ręki od tychże dziennikarzy, a to za sprawą cyklu Ty pytasz, TVN24 odpowiada. I właśnie na facebookowej stronie TVN24 z okazji 20-lecia stacji widzowie mogą zadawać pytania dziennikarzom związanym z informacyjnym kanałem. W cyklu zgodzili się wziąć udział Piotr Kraśko, Andrzej Morozowski, Konrad Piasecki, Anita Werner oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska. Cykl Ty pytasz, TVN24 odpowiada powstał specjalnie z myślą o widzach, którzy chcieliby porozmawiać online z dziennikarzami związanymi ze stacją. Spotkania będą się odbywać co tydzień na żywo. Za każdym razem weźmie w nich udział w takim spotkaniu inny prezenter TVN24. I tak, pierwsze spotkanie zatytułowane było Ty pytasz, Piotr Kraśko odpowiada. I miało ono miejsce w czwartek 1 lipca o godzinie 21 na profilu TVN24 na Facebooku. I kolejne odcinki ukazują się sukcesywnie co tydzień. Jeżeli chodzi o dalszy rozkład jazdy, no to kolejny odcinek drugi, no to już też za nami. Andrzej Morozowski 8 lipca odpowiadał na pytania, ale podejrzewam, że skoro to było na Facebooku, no to te transmisje są pewnie zapisane i pewnie można do nich wrócić, no tylko, że już pytań nie zadacie.
1: Którzy już odpowiadali.
0: Ale jeżeli chodzi o te osoby, które macie szansę jeszcze podpytać o to i owo, no to możecie tak uczynić, jeżeli chodzi o pana Konrada Piaseckiego 15 lipca, Anitę Werner 22 lipca oraz 29 lipca wówczas gościnią cyklu będzie Katarzyna Kolenda-Zaleska.
1: No więc rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się, jak wygląda praca w redakcji takiej informacyjnej stacji, no to myślę, że jest opcja, żeby zadawać pytania. Oczywiście. No,
0: pytanie, ile zdradzą.
1: No właśnie, pytanie, ile zdradzą, ile różnych takich rzeczy zakulisowych ujawnią, ale miejmy nadzieję, że kilka jakichś ciekawostek będzie można od tych redaktorów wydębić. Zobaczymy.
0: Tak, my do TVN-u jeszcze wrócimy pod koniec w innym kontekście, kiedy będziemy zbierać informacje dotyczące różnych multiplexów, naziemnej telewizji cyfrowej, bo testy trwają i nadawcy je prowadzą, ale te wszystkie informacje pozbieraliśmy sobie w jednym miejscu i będą one u nas na końcu, stąd akurat ta kwestia dotycząca TVN-u się teraz nie pojawi, za to pojawi się muzyczne odniesienie do tej stacji, no w zasadzie takie malutkie, bo piosenka jest o wielu innych rzeczach, ale jest to dowód na to, że TVN już ma taką silną pozycję, że nawet jest no, ta nazwa, ta stacja zakorzeniona w popkulturze i artyści o niej śpiewają i ten utwór się już u nas pojawił kiedyś, kiedy mówiliśmy o TVN-ie, to było to wydanie, w którym mnie nie było, w którym zastępował mnie Robert Łabęcki, więc teraz ja mogę zagrać tę właśnie piosenkę zatytułowaną Dlatego, że mnie nie chcesz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Dochodzę do wniosku, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jesteśmy już dość długo trwającym programem, bo opowiadamy o urodzinach takich stacji radiowych, przy których to narodzinach już byliśmy w ramach programu RTV. I teraz będzie taki przypadek.
0: Tak, to właśnie jest ten moment, bo są tacy nadawcy na naszym rynku, którzy już mają taki długi staż jak TVN24. No, 20 lat temu to nas jeszcze nie było, ja nawet jeszcze nie chodziłam do podstawówki, więc o starcie tamtej stacji wam nie mówiliśmy. Ale są dużo młodsi również nadawcy, którzy jednak już mają powody, aby świętować. I tak właśnie jest z Radiem Nowy Świat, które dziś świętuje pierwsze urodziny. W zasadzie to świętowanie rozłożono na dwa dni.
1: Taka
0: miało
1: impreza.
0: Ono miejsce tak wczoraj. Muszę się pilnować, bo dla mnie to jest jeszcze dziś, bo jesteśmy w piątek, kiedy to nagrywamy. Ale właśnie sobota jest tym dniem urodzinowym, bo 10 lipca zeszłego roku stacja wystartowała. No i najpierw króciutko, tak aby odnotować dla potomnych, jak wyglądało to świętowanie wczoraj. Akurat tak się złożyło, że żadne z nas nie miało okazji tego słuchać, więc po prostu bazujemy na tych zapowiedziach, które były. Jeżeli słuchaliście świętowania w piątek, to napiszcie do nas. Być może były jeszcze jakieś atrakcje, których wcześniej nie zapowiadano, a które uprzyjemniły ten właśnie dzień. Obchody urodzinowe rozpoczęły się już właśnie w piątek, 9 lipca o godzinie 6 w audycji Wojciecha Manna, Poranna Manna. I przez cały dzień na antenie pojawiały się specjalne urodzinowe akcenty, między innymi życzenia od słuchaczy z całego świata i autorów polskiej kultury. No i rzeczywiście przez cały dzień tam coś było, w audycji w środku dnia też chyba były jakieś urodzinowe akcenty. Natomiast taką kulminacją, jeżeli chodzi o ten właśnie pierwszy dzień, no to było to, co się działo po godzinie 16, bo wówczas stacja nadała wyjazdową audycję, która została zrealizowana z udziałem patronów i słuchaczy. Bo chyba patroni zorganizowali jakiś taki zjazd pod Warszawą na jakimś ranczu
1: tak
0: i tam
1: jest.
0: Właśnie poprowadzono tę szczególną audycję, a poprowadził ją, no jak to zwykle po południówki Radia Nowy Świat, Michał Porycki, a jego gośćmi byli dziennikarze radia. A przechodząc do tego dnia urodzinowego już ostatecznego, czyli do soboty, no najpierw to, co już też się zadziało. Myślę, że tego posłucham, że postaram się wstać, aby przekonać się, jak będzie wyglądało to, co zapowiedziane jest na godzinę 10, bowiem wówczas zaplanowano specjalne 3-godzinne wydanie koncertu życzeń. Prowadzącymi tego wydarzenia mieli być Joanna Kołacz, Piotr Bukartyk i Wojciech Malajkat. No pamiętam te ich próby z koncertem życzeń z zeszłego roku.
1: No, początki były takie sobie.
0: Początki były trudne, tak. Chyba głównie przez to, że jeszcze zasoby muzyczne Radia Nowy Świat były takie niekoniecznie duże i ludzie zamawiali wiele piosenek, których no jeszcze w płytotece radia nie było, więc często to się kończyło. Bardzo dziękujemy za zgłoszoną propozycję, ale zagramy zupełnie coś innego, bo tego nie mamy. No ale przez rok, jak sądzę, muzyczna baza się rozrosła, więc liczę, że już będzie łatwiej. No ale też nie oszukujmy się, nie jest łatwo poprowadzić taki właśnie program. A ci Państwo doświadczeni scenicznie owszem są, ale radiowo no już tak trochę mniej, więc to też z pewnością stanowiło pewną trudność, ale no liczymy na to, że się już oswoili. No i ten program urodzinowy już będzie bardziej satysfakcjonujący dla słuchaczy chcących usłyszeć jakieś konkretne piosenki. No i przechodzimy do tego, co jeszcze przed nami, co nas czeka. Po godzinie 18 w audycji To jest Radio Nowy Świat, czyli takim specjalnym programie, Magda Jeton i Maria Zamachowska przedstawią historię radia. No historię niedługą, ale jednak interesującą, bo to ma być wszystko począwszy od zainaugurowania zbiórki w serwisie Patronite, więc te wszystkie elementy zostaną wspomniane i może się jeszcze czegoś dowiemy, czego nie wiedzieliśmy dotychczas, więc myślę, że warto posłuchać. No a później to już creme de la creme, bo punktem kulminacyjnym soboty będzie szansa na szympansa. Format tego koncertu ma przypominać pewien program, jak szansa i program, no dodam, że telewizyjny, no to co.
1: Jeszcze prowadzącym ma być Wojciech Mann.
0: No tak, to już tutaj zdradziłeś, bo to już mówi wszystko, no bo to ma być właśnie odniesienie do programu Szansa na Sukces, który dawniej prowadził Wojciech Mann, no teraz prowadzi kto inny, jeszcze w międzyczasie był inny prowadzący, prawda, wiemy to, mówiliśmy o tym w naszym programie, natomiast tutaj będzie powrót Wojciecha Manna do korzeni, bo to on poprowadzi ten koncert i redaktor naczelna zastrzega, że nie chodzi tutaj o rozstrzyganie konkursu, o to, kto lepiej śpiewa. Czyli teoretycznie nawet jakbyś ty zaśpiewał, to by się nic nie stało, ale na
1: to
0: szczęście
1: znaczy,
0: nie jesteś.
1: Mogłoby się stać, słuchacze mogliby czuć się poszkodowani, Patronite mógłby nagle gdzieś tam spaść, profil Radia Nowy Świat na Patronite mógłby spaść. Więc nie wiem, czy jest sens ryzykować.
0: Lajki by spadały z Facebooka, no, tak? No. Dlatego
1: Bardziej te reakcje bym tam się spodziewał pod jakimiś postami.
0: Tak, dlatego my nie będziemy dublować tego pomysłu, bo mogłoby się to skończyć u nas podobnie. No Patronite'a nie mamy, ale nasz Facebook potem byłby w opłakanym stanie.
1: Ja co najwyżej za tego szympansa bym mógł robić, może.
0: No właśnie, tutaj też już zdradzasz, wyprzedzasz rzeczywistość, bo to właśnie nie chodzi o śpiewanie aż tak bardzo, a bardziej o zwrócenie uwagi na los zwierząt, bo to właśnie nie jest tak, że szansa na szympansa, żeby się rymowało, ha,

0: ci, których wyłoniono w zeszłym roku w konkursie i którzy dzięki temu mogą stawiać pierwsze radiowe kroki, albo niekoniecznie te pierwsze, ale gdzieś tam kształcić się radiowo właśnie na antenie Radia Nowy Świat. No i skoro mamy takie odzwierciedlenie formatu Szansy na Sukces, no to też musi być jury oceniające występy uczestników. Z reguły w Szansie, no to były jakieś konkretne zespoły, albo jeden wykonawca z muzykami, którzy mu towarzyszą na co dzień, a tutaj mamy grupę wykonawców, wokalistów. Będą to Ania Rusowicz, Lena Piękniewska, Zofia Nowakowska, Stanisław Sojka, Grzegorz Turnał i Piotr Bukartyk. Wydarzenie będzie transmitowane od godziny 19, transmitowane nie tylko w radiu, ale też w profilach społecznościowych stacji, tak więc na Facebooku i w innych miejscach. To znajdziecie pewnie z obrazem, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Także myślę, że warto posłuchać, bo Michał tam na szczęście nie zaśpiewa. Ale to nie koniec atrakcji, ponieważ stacja przygotowała również specjalną piosenkę pod tytułem Tango Nowy Świat. Tekst napisał Michał Rusinek, muzykę zaś Łukasz Borowiecki. To ten pan, który współpracuje m.in. z Arturem Andrusem, dla niego pisze piosenki. A głosów użyczyli Monika Bożym, Kuba Badach, Wojciech Waglewski i Zbigniew Zamachowski, a więc skład w większości w taki czy inny sposób związany z Radiem Nowy Świat, no bo część z nich prowadzi tam audycję. No i powstał również teledysk, także tutaj, jeżeli ktoś, kogoś interesuje warstwa wizualna, to ona również będzie. I premiera piosenki miała miejsce w piątek, 9 lipca. Natomiast teledysk ma się ukazać w sobotę 10 lipca. Być może, kiedy słuchacie tej audycji, jeżeli słuchacie jej na żywo, znaczy na żywo, no kiedy ona jest po raz pierwszy emitowana w sobotę po 16, no to już ten teledysk gdzieś w sieci jest obecny. No i pewnie teraz liczycie, że chociaż tej piosenki będzie u nas można wysłuchać.
1: Otóż nie.
0: Otóż niestety to nie jest możliwe, bo ta premiera odbyła się, jeżeli dobrze to rozumiemy, na antenie Radia Nowy Świat. Chyba utwór był emitowany kilkukrotnie w piątek, między innymi w audycji Poranna Manna, również później w programie W Środku Dnia. My nie mieliśmy, jak wspomniałam, okazji tego posłuchać i również nie udało nam się jeszcze tej piosenki pozyskać do naszej radiowej płytoteki. Myślę, że nadrobimy tę zaległość i wyemitujemy piosenkę w kolejnym wydaniu programu RTV, no bo przecież staramy się zawsze zaczynać jakimiś medialnymi piosenkami.
1: To czemużby nie tą?
0: Tak, to chyba będzie dobrym pomysłem, żeby w ten sposób do tego wrócić i zainaugurować kolejne wydanie tym właśnie tangiem. Jak na razie, no to musicie liczyć na to, co wam gdzieś tam zaoferuje internet i antena Radia Nowy Świat. Może wy piosenkę słyszeliście, my właśnie tej okazji nie mieliśmy, także nie możemy jej ocenić. Pozostaje nam zatem sięgnąć do tego, co powstało rok temu i co uświetniło start Radia Nowy Świat, bo wówczas pan Piotr Bukartyk nagrał utwór, który właśnie kojarzy się z tym czasem, z tym startem tej rozgłośni. Nam pozostaje złożyć najlepsze życzenia stacji, aby się rozwijała, co w kontekście tego, że chyba mają troszeczkę mniej pomysłów na siebie niż Radio 357, no rzeczywiście wydaje się adekwatnym życzeniem. No okej, fajny pomysł z tym obchodzeniem pierwszych urodzin, ale przydałoby się chyba na co dzień więcej pomysłów na interesujące audycje, na innowacje antenowe, bo jakieś rzeczywiście były, ale jeżeli by porównać Radio 357, a to porównanie samo się nasuwa, no już możemy zdradzić, że Radio 357 będzie u nas za chwilę o ich wakacyjnych nowościach. No właśnie, to tych nowości jest szereg różnych, a w Radiu Nowy Świat jakby tego mniej.
1: Tak skromniej, skromniej.
0: Myślę, że no tego gdzieś tam brakuje, no bo chyba nie bez przyczyny 357 zaczęło wyprzedzać Nowy Świat na Patronite, mimo że to Nowy Świat był pierwszy ze zbiórką i długo to właśnie on przodował, jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy. No to myślę, że właśnie może być taki tego powód, to przecież 357 sięgnęło po pomysł topu polskiego choćby, więc przydałoby się czymś jeszcze bardziej te anteny uatrakcyjniać, ale mamy nadzieję, że te pierwsze urodziny to już są taką jaskółką dalszych ciekawych pomysłów, a my, nie mogąc wam zagrać tanga, sięgamy po kompozycję, którą rok temu specjalnie dla Radia Nowy Świat stworzył Piotr Bukartyk. This is...

0: www.radiodht.com.
1: Piotr Bukartyk i Nowy Świat za nami, a przed nami kolejna posttrójka, czyli Radio 357.
2: Bo o trójce będzie trochę później i to niekoniecznie w kontekście nowości ramówkowych i innych atrakcji.
1: A raczej w kontekście tego, co się tam cały czas ciągnie za trójką.
2: Tak, dokładnie. To już się być może możecie domyślić, będzie nawiązanie do postaci, o której też za chwilę wspomnimy w kontekście Radia 357, prawda? No bo już zdradziliśmy, że o tej rozgłośni teraz mówimy w kontekście jej letniej ramówki, zmian, nowych propozycji, jakie stacja wprowadziła. I pierwszą ważną zmianą jest to, że na czas wakacji zniknęła codzienna audycja Kuby Strzyczkowskiego. Co państwo na to? Michał po prostu jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
1: Tak, bo ja na to, ale dlaczego w południe, w środku dnia?
2: Już znamy twoje poglądy. Tak. Przypomnijmy, że ten program, no właśnie w południe jest emitowany od poniedziałku do czwartku, no właśnie jest w okresie niewakacyjnym, bo w czasie letnim w to miejsce nadawany jest nowy program pod tytułem Plaża Niestrzeżona, prowadzony rotacyjnie przez dziennikarzy stacji. Audycja nadawana jest z kawiarni Secret Life na Żoliborzu i w specjalny udział mają mieć w niej patroni. I tak już słyszeliśmy opinię, że jest to dobry program, ciekawy. Musimy chyba posłuchać, żeby się przekonać i potwierdzić te opinie. Jeżeli słuchaliście, to również dawajcie znać, co sądzicie. Jak wspomnieliśmy, nie przeczytamy tego na żywo, ale chętnie z waszymi opiniami się zapoznamy. W poniedziałkowej audycji Dobre Wychowanie Katarzynę Pruchnicką zastąpi Olga Mickiewicz. No na ten czas wakacyjny oczywiście. W trakcie programu będzie też można wysłuchać nowego cyklu o mikrowyprawach autorstwa Ewy Świerczewskiej. Będzie tam sporo podpowiedzi, gdzie pojechać na wakacje, ale też o rodzinnych relacjach w wakacyjnych okolicznościach i tym, jak najlepiej wspólnie wypoczywać. No dla niektórych to może być trudne, więc może rzeczywiście jakieś porady się tutaj przydadzą. Z kolei środową nowością będzie godzinna audycja Podaj Dalej, prowadzona przez Olę Budkę, Justynę Goc i Martę Malinowską. Tego można słuchać od godziny 14. A więc jeżeli dobrze rozumiem, to chyba skutkuje skróceniem o godzinę ścieżki dźwiękowej, tak? Dobrze łączę kropki? Tak, to jakoś musi wychodzić. Jak zapowiada Ola Budka, będziemy gościć przedstawicielki starszego pokolenia i rozmawiać o tym, jakie są różnice między kolejnymi pokoleniami kobiet. Będziemy też kierowały te audycje do kobiet z kolejnego pokolenia po nas. To wymiana myśli, poglądów, doświadczeń dla kobiet i nie tylko. Co dalej? W czwartki pojawiać się będą krótkie, cykliczne polecenia książkowe od Pauliny Wilk. To ta pani, która prowadzi program o czytaniu w niedzielę po 20:00, program Wojna i Spokój. No i tych właśnie sugestii czytelniczych wysłuchać będzie można w audycji Kieruj się na południe Marka Niedźwieckiego. Także w czwartki, ale o godzinie 15:00 na antenie będzie można słuchać letniej wersji audycji ekonomicznej Podsumuje Patrycjusza Wyżgi z uniwersalnymi poradami dotyczącymi naszych portfeli. W piątki pasmo między godziną 12:00 a 14:00, jak to tutaj ujęto, przejmują Michał Olszański i Mateusz Fusiarz. No, Mateusz Fusiarz to się tam regularnie po tej 12:00 pojawiał, ale no jeszcze pan Olszański, no to też w sumie, chociaż nie, pan Fusiarz to po 13:00 chyba, tak? Ten program, jeżeli dobrze kojarzę. A teraz będzie tak, że oni będą co 2 tygodnie wymiennie i będą właśnie na zmianę prowadzić audycje Wróżenie z fusów i Męskim uchem, w których pojawiać się będą męskie rozmowy.
1: Czyli coś i dla kobiet, i dla mężczyzn, taki podział trochę.
2: Dokładnie.
1: Się tu robi.
2: Stereotypy płciowe. Natomiast sporo zmian też dotyczy sobót, bo letnia odsłona audycji Przeglądarka Gabi Darmetko o wakacjach w stylu slow przenosi się na godzinę 9:00. No bo to wiąże się z tym, że dwie chyba audycje na czas wakacji w ogóle znikają. To jest Bistro i to jest przy sobocie Krystiana Hanke, więc o 9:00 na 9 z 13 przynosi się nam przeglądarka Gabi Darmetko, natomiast od 13 do 15 będzie dwugodzinna audycja muzyczna Marty Kuli, chociaż dzisiaj tej nie prowadziła Marta Kula, tylko Ernest Zozuń, no wiecie, ten okres urlopowy, więc prawdopodobnie jeszcze wielu innych zastępstw w innych miejscach możemy się tutaj spodziewać.
1: Ale to jest tak generalnie w Radiu 357 mam wrażenie, że oczywiście no, pewne pozycje programowe mają stałych autorów, ale oni przyzwyczajają też tak trochę słuchaczy do tego, że tam się różne rzeczy mogą dziać i to, że o tej porze pojawiał się zawsze na przykład, no nie wiem, Marek Niedźwiecki, to wcale nie musi oznaczać, że pojawiać się będzie zawsze i że pojawiać się będzie na przykład tylko on.
2: Oczywiście, to jest to, co gdzieś tam było wskazywane od początku, taka jest ta konwencja, o tym była mowa, więc to przyjmujemy jakby jako naturalne, bo taki jest pomysł na to radio. W niedzielę z kolei wraca audycja Mert Ireny i Marka Brzezińskich. Porannych pogawędek o Francji będzie można wysłuchać zawsze o godzinie 9:00. Ten program miał kilkutygodniową przerwę, po której właśnie wraca na antenę. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek co dwa tygodnie pojawiać się będzie audycja prognozy Pawła Popuk-Ruszkowskiego z rokiem progresywnym. Ten program, z tego co ja pamiętam, miał być emitowany i początkowo to tak było w nocy z soboty na niedzielę. W jakichś takich nieokreślonych odstępach czasu, na zasadzie kiedy pan prowadzący będzie miał czas. Tutaj już mamy większą regularność, bo emisja będzie od północy do drugiej, właśnie z niedzieli na poniedziałek, co dwa tygodnie, no ale jeżeli nam się tego nie uda posłuchać na antenie, a jesteśmy patronami stacji, to podcasty stoją przed nami otworem i tam będzie można nadrobić. No właśnie, skoro o podcastach mowa, no to tutaj również mamy ubogacenie tej oferty. Zespół rozbudowuje ofertę podcastową. Latem codziennie będą publikowane odcinki podcastów niedostępnych na antenie i pojawi się 14 formatów takich właśnie częściowo nowych, a kilka z nich chyba już miało okazję zadebiutować z mniejszą lub większą regularnością ukazywać się w tej podcastowej, na tej podcastowej platformie. Jeżeli chodzi o te podcasty, których możemy się spodziewać latem, to będą to między innymi Jacy Jesteśmy, Michała Olszańskiego. Tutaj dziennikarze stacji opowiadają o sobie i to właśnie już było, z tego co pamiętam. Książki na lato, tutaj dziennikarze Radia 357 dzielić się będą swoimi wyborami książkowymi. Single z Żoliborza, podcast Marka Niedźwieckiego i Piotra Stelmacha o przebojach dla nich najważniejszych. Ja mam problem z takimi tytułami, czy bardziej powinnam przyjąć anglojęzyczną wymowę, czy polskojęzyczną, jak ci się wydaje, skoro mamy rowelowe, zapisane właśnie z love, jak miłość z języka angielskiego, więc nie wiem, czy autorka Gabi Darmetko oczekiwała wymowy bardziej, że to będzie po polsku czy po angielsku. No w każdym razie to właśnie ona, wspomniana Gabi Darmetko, opowie o rowerowych nowościach, ciekawych trasach i tym podobnych sprawach. Kolejny podcast to piosenki z historią Marcina Cichońskiego, no to chyba tutaj wiele wyjaśniać nie trzeba. Moje wakacje. Tutaj zaś dziennikarze Radia 357 opowiadają o swoich ulubionych miejscach wakacyjnych w Polsce. No i będzie też kino letnie Katarzyny Borowieckiej, no czyli pewnie jakieś propozycje dotyczące tego, jakie filmy można latem obejrzeć. No i latem można nie tylko oglądać filmy, słuchać ciekawych utworów, które nam zaproponują dziennikarze, czy też w ogóle słuchać radia, ale też spotkać się z naszymi ulubionymi dziennikarzami, ponieważ właśnie ta pora sprzyja temu, aby ekipa ruszyła w teren, no i tak właśnie uczyniono. Studio mobilne Radia 357 już działa, zrealizowano już pierwsze audycje wyjazdowe. Stacja planuje mocno rozwijać tę właśnie formułę, tak więc sądzę, że możemy się spodziewać kolejnych takich audycji, kolejnych spotkań. No może uda wam się spotkać gdzieś tam w Polsce na szlakach osoby, których na co dzień możecie posłuchać w radiu 357. No i na pewno będzie też sporo jakichś rekomendacji kulturalno-muzycznych i w związku z tym możemy się, jak sądzę, spodziewać wielu odniesień do trasy męskiego grania, bo to właśnie na antenie Radia 357 odbyła się premiera tegorocznego singla promującego trasę. No przez lata to była trójka, wiadomo.
1: I ale to już zarówno, było.
2: Tak, tam zarówno była premiera singla, jak i relacje z koncertów. Tutaj przyznam, że nie wiem, czy relacji z koncertów możemy się spodziewać. Bo nie wiem, czy radio gdzieś tam ma takie prawa i czy to się udało załatwić, ale sądzę, że o trasie będzie się wspominało, skoro ta premiera singla była, to o czymś to świadczy. No to w związku z tym możemy tego właśnie singla sobie teraz posłuchać. W tym roku wykonali tę właśnie szczególną piosenkę Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. I no jest to taki utwór miłosny, można powiedzieć, trochę zaskakujący, bo zawsze mi się kojarzyły single męskiego grania z takimi weselszymi, bardziej energetycznymi klimatami, a tutaj mamy coś bardziej nastrojowego, no ale chyba to właśnie chodziło o ten przekaz, no bo tytuł już mówi sam za siebie, bo brzmi on i ciebie też bardzo.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Na antenie radia DHT słuchacie cały czas 122 odcinka programu RTV. No to teraz przenosimy się z radia do telewizji.
2: Tak, jeszcze tylko dodam odnośnie singla męskiego grania, który usłyszeliśmy, nie wiem czy czytałeś, że aż dziennik już przewiduje, jaki będzie singiel w przyszłym roku, że prawdopodobnie będzie on miał tytuł Jednak zostańmy przyjaciółmi. Myślę, że jest to dobry trop, zobaczymy, no, czy go podchwycą.
1: Całkiem możliwe.
2: A tymczasem przeniesiemy się do telewizji, radio, tak jak wspominaliśmy, jeszcze będzie i to polskie narodowe imperium, już tak, sami wiecie kogo, ale teraz właśnie telewizyjnie i serialowo na początek pewne nadrobienie zaległości, bo produkcja, o której będziemy mówić, miała już swoją premierę wczoraj, ale na szczęście będą powtórki, więc ci, których to zainteresuje, będą mogli nadrobić bez trudu, ile mają dostęp do stacji, o której będziemy mówić, do Kanal Plus, Kanal Plus Premium konkretnie. No właśnie, tutaj też cofamy się do naszej historii, bo o pierwszym sezonie tego serialu też mówiliśmy, mimo że był on 3 lata temu, ale my już jesteśmy prawie 4, także już wiele rzeczy u nas na antenie było. Kruk Szepty słychać po zmroku, tak nazywał się pierwszy sezon, który wyemitowany został w 2018 roku. No i teraz, zgodnie z zapowiedziami, które mieliśmy już od kilku miesięcy, mamy powrót do postaci Kruka i po tych 3 latach sezon drugi jest emitowany właśnie od wczoraj, od piątku 9 lipca, już pod nieco innym tytułem, Kruk Czorny Woron nie śpi, o tak.
1: No trochę mi się kojarzy z Weźmisz czarną kurę, Pilipiłka. Ale to zupełnie o co innego chodzi.
2: No i co to się w tym sezonie wydarzy? My nie oglądaliśmy pierwszego sezonu. Nie wiem, czy ty patrzyłeś w ogóle na to, bo ja nawet nie podjęłam chyba próby. Nasze refleksje dotyczące
1: oglądania... Ja chyba pierwszy odcinek, ale mnie zniechęcił, jak dobrze pamiętam. No bo niestety te seriale tak, premium, to bez audiodeskrypcji to nie rozbierzesz. To
2: tak,
1: jest problem.
2: Nasze refleksje na ten temat właśnie seriali premium i tego, że specyfika ich akcji przekłada się właśnie na to, że trudno bez audiodeskrypcji, czy też bez jakiegoś komentarza osoby widzącej je obejrzeć, to już wielokrotnie u nas o tym było. Dlatego nie mamy wiedzy o pierwszym sezonie i to, co teraz będziemy mówić, no to co gdzieś tam nam się udało wyczytać i nie mamy odniesienia do fabuły. No ale co wiemy? Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Już zaczyna grubo. Funkcjonariusze organizują nalot na siedzibę miejscowego gangu. W drodze na akcję Adam Kruk, w tej roli ponownie Michał Żurawski, poznaje intrygującą i pewną siebie policjantkę Justynę, w tej roli Magdalena Koleśnik. Chwilę później ratuje nowej koleżance życie. Ich relacje zacieśniają się, gdy Kruk zaczyna pomagać Justynie w śledztwie dotyczącym zabójstw rudowłosych kobiet. To jest ciekawe. Niepokorny policjant nie potrafi porozumieć się za to z komisarzem Kołeckim w tej roli Leszek Lichota, który do tej pory rozpracowywał mafijne interesy. Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy. No i widzicie, to się wydawało, że w dzisiejszych czasach, jak ludzie mają takie problemy, to idą na terapię, psychoterapię, do psychologa, coś takiego, a nie, on szuka pomocy u szeptuchy podlaskiej z Nachorki, lekarki z kołatanych dusz.
1: O proszę.
2: No jak mu to pomoże, to spoko, ja bym jednak sugerowała pewnie fachową pomoc, ale jest na tym Podlasiu, no to rozumiem, że chciano jakoś odwzorować ten klimat, okej. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań. Premiera, jak wspomniałam, miała miejsce 9 lipca o 21 w Canal Plus Premium i powtórkę w tej stacji będzie można obejrzeć w niedzielę o 21.30. Natomiast jeżeli dysponujecie takimi innymi wspaniałymi kanałami, takimi jak Canal Plus 4K, Ultra HD, czy jak to się tam nazywa, czy też Canal Plus Seriale,
1: to już tam dzisiaj, to pewnie będzie.
2: To już dzisiaj o 20 będzie o, tam proszę. Powtórka. Więc no myślę, że dla tych, którzy będą zainteresowani i mają dostęp do tych kanałów, no to nie będzie aż taką dużą przeszkodą to, że nam się nie udało powiedzieć o tym drugim sezonie przed premierową emisją, ale tutaj mamy jeszcze jedną ciekawostkę w tej sprawie, no bo coś takiego jak tutaj to się rzadko zdarza, żebyśmy się mogli dowiedzieć, co się wydarzyło między sezonami i to za sprawą jeszcze innej interesującej formy, jaką jest słuchowisko.
1: Tak, bo teraz właśnie przenosimy się do internetu, jak wspomniałaś, premiera kolejnego sezonu Kruka miała miejsce wczoraj, a wcześniej bohaterowie i bohaterki znani z ekranu powrócili w oryginalnej fabule platformy Storytel. Ta platforma to jest, jeżeli ktoś by nie wiedział, o co chodzi, to jest taka usługa, w której to możemy sobie za stałą opłatą odsłuchiwać, ile tam tylko chcemy audiobooków. No mamy po prostu, płacimy miesięczną opłatę stałą i mamy dostęp do całej biblioteki Storytela na czas trwania tego abonamentu. Czyli taki Spotify, tylko że dla tych, którzy lubią sobie czytać audiobooki. No i jak się okazuje, nie tylko audiobooki, bo też i produkcje własne mają. Akcja tego słuchowiska rozgrywa się między sezonami serialu telewizyjnego. A akcja konkretnie rozgrywa się tuż przed wydarzeniami z drugiego sezonu, ale stanowi samodzielną fabułę, nową sprawę Kruka, zainicjowaną przez wydarzenie, w którym udział brała jego ciężarna żona Anna. Pomoc przypadkowo spotkanej na drodze rannej dziewczynie pomoże odkryć tajemnice skrywane przez lokalną społeczność, a przed Krukiem postawi przeciwnika, który zdolność manipulowania innymi udoskonalił do perfekcji. W rolach głównych słuchowiska wystąpią Michał Żurawski, Katarzyna Wajda, Arkadiusz Jakubik i Grzegorz Damięcki. Także jeżeli macie ochotę się spotkać z Krukiem, to myślę, że szczególnie nasi niewidomi słuchacze mogą z tego więcej wynieść. Zachęcamy.
2: Tutaj wszyscy jesteśmy na równi.
1: Tak, tu wszyscy jesteśmy na równi. Więc jeżeli jeszcze nie macie abonamentu na Storytel, to może warto sprawdzić. Tam zdaje się, pierwszy miesiąc jest jakoś gratis albo coś i można z tego zrezygnować. Przynajmniej kiedyś tak było. Pamiętam, że jak to testowałem, to jakaś taka była promocja. Natomiast no, nie zachęciła mnie ta usługa, żeby zostać z nią dłużej z jednego prostego powodu. Tam jakość tych materiałów była nie najlepsza pod względem audio, ale to było jakiś czas temu, więc może się coś poprawiło. Także zerknijcie, jeżeli tylko macie na to ochotę, a może ja też zerknę, bo czemu by nie.
2: A nasz muzyczny komentarz będzie odnosił się bardziej konkretnie do serialu, do jego drugiego sezonu, bo teraz Wam zagramy utwór, który stał się częścią ścieżki dźwiękowej tej produkcji.
1: Tak, to będzie utwór Czarny Woron nie śpi, a wykona go Bartosz Hajdecki i zespół Południce.
0: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
1: No już z Wami jesteśmy ponownie i mamy dla Was kolejne informacje. Kolejne informacje dotyczące kolejnego serialu.
2: Kolejnego serialu, rzekłabym, premium.
1: Tak.
2: Drogie dzieci, czy pamiętacie jeszcze, że w Polsce mieliśmy taki serwis jak Showmax? No, my o tym rzeczywiście akurat nie mówiliśmy, bo to był jeszcze czas, kiedy konserwatywnie trzymaliśmy się tego, że nasz program jest o radiu i telewizji, pomijając tę internetową sferę, której jak doszliśmy do wniosku, jednak nie warto pomijać, bo to się,
1: bo się coraz więcej
2: łączy.
1: Dzieje.
2: Tak, i jeżeli mamy radia internetowe, basami nim jesteśmy, więc nie mówiąc o takich, no to jednak troszeczkę chyba hipokryzją zapachniało, rzekłabym, ale no tak kiedyś myśleliśmy, zmieniamy się, mądrzejemy, prawda?
1: Oczywiście,
2: no i,
1: że
2: no
1: tak.
2: I podobnie przecież jest tyle internetowych serwisów właśnie z serialami i podobnymi produkcjami, że i tyle się o nich mówi, że szkoda byłoby je pomijać, ale kiedyś tak czyniliśmy, bijemy się w piersi, no i właśnie dlatego nie było u nas o serwisie Showmax, który był w Polsce dostępny krótko jakoś, prawda?
1: Tak, oni chyba coś w modelu biznesowym im poszło nie tak, albo po prostu no, nie wytrzymali konkurencji Netflixa.
2: Tak, no i tam ucho prezesa tam przecież, tak, miało coś z nimi wspólnego.
1: Egzorcysta to tworzona przez tych samych od Blok Ekipy. Ten miniserial też tam miał swoją premierę.
2: No i autorski serial zatytułowany Roist, który my nawet próbowaliśmy oglądać, ale skończyło się jak zwykle.
1: Tak jest.
2: Bo to akurat pamiętam, że próbowaliśmy. Chociaż no, on też nie miał aż takich super opinii, więc być może to też jakoś wpłynęło na nasz odbiór, nie tylko to, że nie do wszystkich treści mieliśmy dostęp. No i kiedy już Showmax wycofał się z Polski, to serial Roist został przejęty przez wspomnianego już przez ciebie Netflixa. Tam można było oglądać ten pierwszy sezon, ale Netflix na tym nie poprzestał, bo postanowił wyprodukować kolejny sezon tej produkcji, który właśnie jest dostępny od minionej środy, czyli 7 lipca i chyba spotyka się z całkiem dobrym odbiorem.
1: I ale... ważna informacja
2: no
1: też.
2: Właśnie, to już ten moment, tak?
1: Jest z audiodeskrypcją. Sprawdziłem przed momentem, jest z audiodeskrypcją. Jeżeli macie skonfigurowanego na przykład iOS-a, żeby ta audiodeskrypcja była automatycznie uruchamiana, to tak naprawdę nie trzeba nic więcej robić, tylko po prostu odpalacie odcinek i pojawia się informacja dodatkowa, która na pewno osobom niewidomym ułatwi odbieranie tego serialu.
2: Tak, dokładnie, więc to myślę, że jest bardzo ważna informacja. No i również ważną informacją jest to już w kontekście fabuły, że przeniosła się ona o kilkanaście lat do przodu, bo przypomnijmy, że pierwszy sezon rozgrywał się w latach 80., a tutaj już sam tytuł wskazuje rok, to jest Roist 97. No i produkcja, no skoro 97, no to będzie nawiązywać do wydarzeń z tego czasu, bo Roist 97 rozpoczyna się podczas powodzi, która nawiedziła południowy zachód Polski latem właśnie wspominanego roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na gruntach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa tylko pozornie niezwiązane ze sobą wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Grunty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jas, w tej roli Magdalena Ruszczka, bezkompromisowa policjantka z Warszawy. Oraz miejscowy inspektor Adam Mika, w tej roli Łukasz Simlat. No i to są chyba nowe postaci, ich nie mieliśmy w poprzednim sezonie, ale spokojnie będzie też powrót aktorów, tych, których możecie pamiętać z poprzedniej odsłony produkcji. W międzyczasie do miasta wraca bowiem Piotr Zarzycki w tej roli Dawid Ogrodnik, no i to właśnie on był w tym poprzednim sezonie, aby zostać nowym redaktorem naczelnym Kuriera. No i był jeszcze drugi główny bohater tamtego sezonu i on też tutaj będzie, Witold Wanycz w tej roli Andrzej Seweryn. On z kolei wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju. Royst 97 poza kryminalną intrygą jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia. Rzeczywiście ponoć te lata 90. zostały tam dobrze ukazane z całą swoją specyfiką, z odgłosami charakterystycznymi dla familiady w telewizji i innymi elementami. I co ważne, oczywiście oglądając ten drugi sezon ze znajomością pierwszego, no to wszystko jest dla nas już takie bardzo jasne. Co więcej, rozwiązano ponoć kilka zagadek, które gdzieś tam zostały wskazane w tej poprzedniej serii, a nierozwiązane, pozostały bez odpowiedzi, a tutaj poznajemy na nie odpowiedź, ale można też oglądać ten drugi sezon bez znajomości pierwszego. A więc jeżeli pierwszego wam się nie udało obejrzeć z uwagi na brak audiodeskrypcji, a tutaj ją mamy i chcecie zacząć od drugiego, no to jest szansa, że nie będzie to dla was zbyt dużym problemem. Takie opinie czytałam, no sama potwierdzić nie mogę, bo jeszcze nie próbowałam. Netflixa nie mam, ty masz, więc będziesz mógł to skonfrontować, tę opinię z rzeczywistością i swoim odbiorem, ale myślę, że próbować można. Opinie są dobre, że no właśnie pierwszy sezon miał trochę takich niedociągnięć fabularnych, a tutaj no dobrze, że właśnie Netflix wziął się za kontynuację tej produkcji i ponoć finał jest taki otwarty, więc kto wie,
1: może będzie Royst 2007
2: czy jakiś inny
1: 2010 rok. Na przykład.
2: O Jezu, może tak, wiadomo co się działo w Polsce.
1: No właśnie.
2: Nie wiem, czy to bezpieczne łączenie tego z tymi faktami. Ja też pomyślałam o 2005, to też nie do końca chyba było.
1: No tak.
2: Bezpieczne, tak. Prawda? Też. Wiemy o co chodzi. No i nawet jeżeli nie oglądaliście serialu Royst pierwszego sezonu, to możecie kojarzyć to, z czym się wiązał, co mu towarzyszyło, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Bo ten utwór, a raczej ta wersja znanego dobrze utworu, stała się bardzo popularna. Brodka na potrzeby tamtej odsłony serialu nagrała swoją wersję kompozycji Wszystko, czego dziś chcę, która rzeczywiście zyskała sporą popularność, różniła się bardzo od oryginału. Ja niekoniecznie byłam fanką tej interpretacji, ale wiele osób było. I tutaj kontynuowany jest ten trend, no ale sięgnięto po utwór z tych czasów, w których dotyczy fabuła, więc z końcówki lat 90. To się nie będzie działo tylko w 97 roku, na przełomie lat 96-97, z tego co czytałam. No i spośród wielu popularnych wówczas utworów wybrano kompozycję Ostatni Edyty Bartosiewicz. No i tutaj również wzięła ją na warsztat Brodka, ale nie sama, prawda?
1: Nie sama. Pomogli jej inni artyści. Pomógł jej między innymi Tymek i Urbański.
2: Tak, możecie pisać do nas wasze opinie na temat tej interpretacji. Nie wiem, czy powinnam już tak was uprzedzać co do mojej opinii.
1: To ja uprzedzę, że jest podobna do opinii na temat piosenki z pierwszego Roysta. I zresztą, zgadzam.
2: Chyba zaczęłam doceniać tamto wykonanie w kontekście tej wersji.
1: A czy wiesz, no to jest ballada w oryginale też, a ta ballada tu jest, mam wrażenie, jeszcze senniejsza, spokojniejsza.
2: Ja jestem, wiecie, generalnie jestem progresywna w życiu, ale są takie sfery, w których jestem konserwatywna i wydaje mi się, że jak jest utwór dobry, który jest dziełem kompletnym, to, że tak powiem, dobrze jest, nie trzeba psuć i może niekoniecznie trzeba się za niego brać, ale rozumiem też, że każdy może mieć swoją wizję i absolutnie nie jest tak, że komuś zabraniamy i kogoś cenzurujemy, na czego dowód właśnie teraz zagramy utwór Ostatni w wykonaniu Moniki Brodki.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Szczerze to mam nadzieję, że jeszcze jesteście z nami, że nie śpicie.
2: Bo... Nie, no nie śpimy, lecimy, szczególnie, że teraz czeka nas perspektywa
1: zmiana
2: pobudzenia.
1: Klimatu.
2: Mamy nadzieję,
1: że
2: uda się nam was pobudzić, bowiem będzie o tym, co dzisiaj, także wiecie, to już trzeba tak nastawiać na te klimaty, szczególnie, jeżeli ktoś lubi kabarety, bo teraz właśnie będzie o kabaretowym wydarzeniu, które już chyba po raz 22 się odbędzie, jeżeli dobrze dzisiaj przeczytałam, a mowa o Mazurskiej Nocy Kabaretowej.
1: Tak, kiedyś tego typu wydarzenia transmitowała Telewizja Polska, ale to było dawno, a teraz transmituje tę Mazurską Noc Kabaretową Telewizja Puls i po raz kolejny będzie to czynić, a na widzów czekają premierowe skecze i piosenki oraz zabawa w klimacie roztańczonych lat 80. i 90. 10 lipca, no czyli właśnie dziś, scena amfiteatru nad jeziorem Czos w Mrągowie zamieni się w błyszczący klubowy parkiet rodem z lat 80. i 90. W trakcie wieczoru widzowie Telewizji Puls zanurzą się w roztańczony, neonowy i kolorowy świat disco. A widzów Telewizji Puls porwą do zabawy największe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej, gospodarze wieczoru Agnieszka Litwin z kabaretu Jurki oraz Piotr Guma Gumulec z kabaretu Chyba, a także kabarety i komicy, a będą to Paranienormalni, Artur Andrus, kabaret Chyba, kabaret Jurki, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Pakosińska, Łukasz Rybarski jest oraz artyści z kabaretu Pod Wyrwi Groszem, Beata Rybarska i Andrzej Kozłowski, kabaret Kałasznikow, kabaret Małżeński i Antoni Gorgoń-Grucha. Gdybyście się zastanawiali, czy kolidować to będzie z programem RTV, to no, chyba raczej nie. Dziś aż tyle
2: czasu
1: z wami.
2: Ale może
1: szansą
2: naszym palcom.
1: To prędzej. Bo emisja na antenie Telewizji Puls zacznie się już dziś o godzinie 20:00.
2: No mnie to trochę interesuje, w jaki sposób ten klimat lat 80. i 90. będzie odwzorowany, skoro nie mówi się o tym, czy będą jacyś wykonawcy z tych czasów. No rozumiem, że scenografia i tak dalej, ale przydałyby się jakieś piosenki.
1: Gdzie ta muzyka? Zaprosiliby tam Thomasa Andersa, a nie, to nie ta stacja.
2: No nie, w innej stacji to jest często i regularnie i Fun Factory i inni tacy. Ale nam to się skojarzyło z tym troszkę co innego, co chyba będzie całkiem nieźle pasować, bo to konwencja taka niekoniecznie na serio, bo skoro było o klubie i o disco, no to będzie ten, który w klubie disco
1: może robić wszystko.
2: No właśnie.
1: A to był Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz i tego nagrania właśnie teraz posłuchamy.
0: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
1: W programie RTV znowu radio i to radio w dodatku publiczne.
2: No powiedz to. Przenosimy się do
1: Imperium.
2: A czyjego Imperium się przenosimy?
1: Imperium prezeski Agnieszki, rzecz jasna.
2: Kiedy to w przyszłym tygodniu masz drugą dawkę?
1: Tak, w środę.
2: Dobrze, no to tak jeszcze 2 tygodnie jest ta pełna wyszczepialność, to myślę, że już w sierpniu będzie na pewno wreszcie to, co nam chodzi. Doczekamy się, że będziesz odważniejszy po prostu, bo teraz jeszcze rozumiemy, że się wstydzisz, ale to przejdzie, to minie. Bo polskie radio no też oczywiście nie może być gorsze od nadawców komercyjnych i rozwija swoją letnią ofertę. Mówiliśmy już o jedynce w kontekście Lata z radiem. Trójka, jak powiedział Marek Suski, który się zna na wszystkim, nie ma ramówki, więc nie będziemy o nich mówić w kontekście ramówki, ale w innych kontekstach. Ale teraz rozpoczniemy od dwóch stacji pozostałych z numerkami tych głównych, ale zahaczymy jeszcze o stację informacyjną. Czyli właśnie rozpoczniemy od dwójki, tak? Wiem, zawiłe to wszystko było, ale tak to właśnie wychodzi. Jak dwójka, no to też wychodzi na to, że ja. Jaka jest wakacyjna oferta programu Drugiego Polskiego Radia? Muszę być poważna. Bo to się nie można uśmiechać,
1: tak, bo
2: to inaczej się robi program taki...
1: Tak, jak rozmawialiśmy przed tym programem, to stwierdziłaś, że ty bierzesz dwójkę, bo będziesz bardziej wiarygodna i absolutnie nie mam zamiaru protestować.
2: No to tak powiedziałam. Bo po prostu, no wszyscy wiedzą, że dwójki to ty słuchałeś w życiu tyle, ile gdzieś tam przełączając po skali przypadkiem.
1: Jak ewentualnie, jest, ewentualnie na jakichś tam słuchowiskach się zatrzymałem czasem, bo to i czasem wieczór płytowy, no.
2: No tak, to tak. Rzeczywiście. Ale a mnie się zdarzało częściej i więcej, więc powiedzmy, że rzeczywiście będę bardziej wiarygodna do brzegu. Nową pozycją, o której już wspominałam w poprzednim wydaniu, będzie tegoroczna odsłona Dwójki na miejscu, plenerowego wydarzenia sobotnich popołudni, tym razem pod hasłem Z biegiem lat, z biegiem rzek. Do wędrówek wodnymi szlakami dziennikarze będą zapraszać lokalne, regionalne instytucje, zaangażowanych mieszkańców, artystów, właścicieli zabytków, a tym samym zachęcać słuchaczy Dwójki do poznawania najciekawszych atrakcji znajdujących się wzdłuż polskich rzek. No i tego można słuchać w soboty od 15 do 17, więc już były wydania, lekko licząc dwa, jak nie trzy, bo oni z tym wystartowali jakoś tak trochę wcześniej, ale o czym już też mówiłam, ogłaszali te swoje propozycje tak stopniowo, to też i my dopiero, kiedy one zostały zebrane w jednym miejscu, informujemy o wszystkich naraz, bo tak po prostu jest gdzieś tam łatwiej. Radiowa Dwójka szykuje także nowości muzyczne. Wśród nich znajdzie się m.in. cykl sobotnich audycji koncerty à la carte z prezentacją wyjątkowych wydarzeń, które przeszły do historii muzyki. Zarówno tych z sal koncertowych, jak i oper i z innych mniej popularnych miejsc, stadionów czy amfiteatrów, w których gromadziły się wielotysięczne tłumy melomanów. Dwójka przypomni także największe koncerty z udziałem gwiazd muzyki klasycznej i popularnej. Z kolei domówka z Dwójką zamieni się w miejscówkę z Dwójką. W każdą sobotę o godzinie 19 będą w niej transmitowane koncerty zaprzyjaźnionych z Dwójką artystów. Nie tylko z ich domów, salonów czy pracowni, jak to było do tej pory, ale przede wszystkim z plenerowych miejsc dostępnych artystom z możliwym wreszcie udziałem publiczności. Program Drugi Polskiego Radia latem stawia na specjalny wybór koncertów w codziennej audycji wieczornej. Filharmonia Dwójki, chociaż nie wiem, czy ona nie dostała na wakacje jakiegoś innego tytułu jak zwykle. I generalnie tam niektóre pasma chyba dostały jakieś inne tytuły, jakiś muzyczny podróżnik, coś takiego, ale to chyba niewiele zmienia w kontekście ich zawartości. No i w tej audycji twórcy skupią uwagę na rodzimym repertuarze przede wszystkim. W programie pojawią się rozmowy z polskimi twórcami, dyrygentami, solistami, którzy podzielą się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami na temat przedstawianych dzieł. Dwójka będzie też nadawać transmisje z letnich festiwali, no to co roku to mamy, najważniejszych wydarzeń ze światowej sceny muzycznej. Tych propozycji, jak podkreślono, można posłuchać wyłącznie na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Nie wiem, po co to podkreślać właściwie, no bo wiadomo, że obecnie kształt anten Polskiego Radia jest taki, że muzyki klasycznej no to tylko w Dwójce posłuchamy. No więc właściwie nie wiem, co zmienia to zdanie i dlatego je zacytowałam, bo jakoś tak nie wiedziałam, po co ono się pojawiło, ale może wy rozumiecie jakieś jego drugie dno, więc zacytowałam je też dlatego, że może po prostu jak coś teraz mówię, wyjaśnicie mnie w komentarzach. Dzięki Dwójce możliwe będzie wspólne słuchanie wraz z relacjami i komentarzami, już jestem tak podekscytowana, występów pianistów w eliminacjach do konkursu Chopinowskiego. Będzie ich można słuchać przez 2 tygodnie od 12 lipca, czyli to już od poniedziałku, w 2 audycjach dziennie o godzinie 10 i 17. Kochani, to już wreszcie w tym roku się doczekamy, no bo w zeszłym roku pandemia zatrzymała to, że będziemy mieć konkurs Chopinowski, więc my w październiku będziemy o tym mówić. Po prostu musisz to przeżyć i musisz to znieść, że ja tu będę o tym gadać. No pewnie nie jakoś dużo, no bo jednak jesteśmy audycją o media, ani o muzyce, ale pozwalamy sobie często na dygresję w kierunku tematów, które nas bardziej interesują, więc ja wtedy na pewno będę o tym mówiła. Generalnie jestem antyszopenistką, bo no nie słucham Chopina na co dzień, ale jak jest konkurs Chopinowski, to robię sobie ten wyjątek i czytam komentarze w internecie ludzi zaangażowanych w śledzenie tego wydarzenia, więc tak będzie i w tym roku i sądzę, że skoro są te transmisje z przesłuchań, no to również je będę śledzić, żeby się już wgryźć w ten klimat, tak więc i
1: no ja zachęcam. Sobie wyjątku na pewno nie zrobię, ale będę cierpliwie słuchał.
2: Cieszę się bardzo. Już się szykuję na październik, bo okay. Jak się uprę, to będę o tym gadała tyle, ile o Eurowizji, ale nie, no dobrze, będę bardziej wyrozumiała, bo powiedzmy wiem, że mniejsze byłoby grono potencjalnie zainteresowanych, ale jeżeli będą takie osoby, to gdzieś tam możemy w komentarzach sobie
1: dyskutować
2: o naszych faworytach.
1: Dawajcie
2: znać, bo przecież zawsze możemy dostosować się do waszych potrzeb i poświęcać więcej czasu temu wydarzeniu.
1: Możemy nawet zrobić cały jeden program o konkursie szopenowskim. Jest co grać między wyjściami. Jak będziecie bardzo chcieli, tak, no, skoro się dostosowujemy. Ale dobrze, teraz...
2: Pomijamy trójkę, to za chwilę.
1: Tak,
2: teraz czwóreczka.
1: Tak, czwóreczka.
2: Stacja dla młodzieży, czyli to już nie target.
1: No to już nie, my. Natomiast no rzeczywiście czwórka działa, ma się... Nie wiem, czy dobrze, bo została tak wypchnięta poza UKF, tylko w internecie i w radiu cyfrowym można ich słuchać. No, ale działają. Działają i od 1 lipca zaproponowali nową wakacyjną letnią ramówkę, a skoro nowa ramówka, to i nowe audycje. Jedną z nich poprowadzi producent muzyczny Michał Wasilewski, znany jako Atari W. Jest założycielem duetu Xanax i producentem projektu Baranowski. Jego audycja muzyczna pod tytułem W razie W będzie emitowana we wtorki o godzinie 9. Na lato czwórka zapowiada więcej tematów związanych z wakacjami, podróżami i bezpieczeństwem. W poniedziałki po godzinie 14 Oliwia Kretek w audycji Po kolei przez godzinę będzie opowiadać o pociągach i najpiękniejszych trasach kolejowych oraz rozmawiać z podróżnymi. Punktem wyjścia...
2: Make zbiórką great again.
1: Tak, make zbiórką great again, dokładnie. Punktem wyjścia godzinnej audycji kulinarnej Martyny Matwiejuk w poszukiwaniu umami w soboty o godzinie 9 będzie... danie charakterystyczne dla miejsca, które będzie tematem programu. Prowadząca opowie też o historii, kulturze regionu, więc rzeczywiście będzie można nie tylko posłuchać o jedzeniu, ale także o innych rzeczach dotyczących miejsca, gdzie pani Martyna się znajdzie. Wakacyjna ramówka będzie obowiązywać do 30 września, więc ewidentnie grupą docelową są studenci, którzy jeżeli z kampanią wrześniową nie walczą, no to mają te wakacje do końca września.
2: No to jakby nie jest zaskoczenie, że oni tutaj do studentów adresują program, bo w tym poprzednim sezonie przecież mieliśmy jakieś takie studenckie programy. Zobaczymy
1: dokładnie
2: po wakacjach, czy będą ten nurt podtrzymywać. Pewnie wam damy znać, co zaproponują po przerwie. A tymczasem ta stacja, która nie ma ramówki. Ale ma afery, bo przecież nie może być świętego spokoju, ale no zaczyna się wszystko i dotyczy głównie osoby, która już jest poza trójką i o której też już dzisiaj było w kontekście innego radia. Mowa o panu Marku Niedźwieckim, bowiem to on wycofał złożony w ubiegłym roku pozew o ochronę dóbr osobistych skierowany przeciwko Polskiemu Radiu, Agnieszce Kamińskiej i Tomaszowi Kowalczewskiemu. Doszło do zawarcia ugody pozasądowej. I jak powiedział sam zainteresowany, chce zamknąć za sobą ten rozdział i nie zajmować się już przeszłością. Teraz jestem już w innym miejscu i czasie. Uważam sprawę za zakończoną i nie będę jej więcej komentować. No oczywiście my możemy powiedzieć i ocenić to w ten sposób, że no szkoda, że sprawiedliwości nie stało się zadość, ale z drugiej strony no to jest decyzja pana Marka, to jego ta sprawa dotyczyła.
1: I z drugiej strony też nie ma się co, dziwić, że ktoś chce zająć się nową pracą, a nie gdzieś tam wizytami w sądzie, bo podejrzewam, że to wiele rozpraw jeszcze byłoby przed panem Markiem i na pewno to wszystko nie byłoby przyjemne.
2: Dokładnie, więc jeżeli nie chce tego rozgrzebywać, no to nam pozostaje to uszanować, no bo co innego i też już nie komentować sprawy więcej, ale to się przecież nie może skończyć normalnie.
1: Nie.
2: No bo Polskie Radio, przypomnijmy, że w zeszłym roku w maju po całej aferze z listą przebojów zadeklarowało, no, że potrzebny byłby audyt tej listy, żeby wychwycić te wszystkie nieprawidłowości, których się miał dopuścić Marek Niedźwiecki z ekipą. Ale kiedy pytano o ten audyt, no to cały czas mówiono, że nie zdradzą jego wyników, no bo toczy się ta sprawa z Markiem Niedźwieckim, no i że w związku z tym tego nie mogą zrobić. No i wobec decyzji Marka Niedźwieckiego i tej ugody upadł ten właśnie argument, aby nie publikować wyników audytu. Rzeczniczka Polskiego Radia przekazała wirtualnym mediom, że wyniki nie będą ujawniane jednak. Ta rzeczniczka jest wspaniała i właśnie wszystkie te sprawy wyjaśnia i uwielbiam to. Jednak nie będą ujawniane z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa tym razem. Taka się okazało, że jest wymówka. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło jakiś czas temu wirtualne media, wynikło, że to rzekomo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała blokować ujawnianie wyników audytu, bo ponoć nie są one takie, jak prezeska Agnieszka by chciała i w ich kontekście podjęte działania wydają się cokolwiek nieuzasadnione i przesadzone. No i takie informacje gdzieś tam dotarły, że wyników audytu nie będzie, bo właśnie nie wolno i bo nie. Ale to się znowu nie mogło tak zakończyć.
1: Nie, to się nie mogło tak zakończyć, bo to dziennikarze Gazety Wyborczej dotarli do wyników tego audytu i do pisma, jakie Agnieszka Kamińska wysłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z tego dokumentu wynika, że audyt przeprowadzono na podstawie zgromadzonych danych informatycznych oraz korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej. No, czyli pewnie tam zebrano te wszystkie maile, zebrano może jakieś jeszcze logi z serwerów i na tej podstawie przeprowadzono badania wszelkie. Agnieszka Kamińska przekazała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że podczas 1998 notowania listy przebojów trójki w odniesieniu do niektórych utworów dokonano merytorycznie nieuzasadnionych zmian w wynikach notowania względem pozycji tychże utworów, wynikających z głosów oddanych przez słuchaczy, co nastąpiło w oparciu o arbitralne dyspozycje redaktora prowadzącego przedmiotową audycję w dniu 15 maja 2020 roku. Manipulacja wynikami listy przebojów trójki prezentowanymi na antenie oraz na dedykowanej stronie internetowej, będąca następstwem podporządkowania się przez ustaloną osobę nieuzasadnionym merytorycznie dyspozycją współpracownika, musiała skutkować unieważnieniem notowania, zważywszy na status spółki będącym nadawcą publicznym, realizującym misję publiczną, którego przekaz na każdej płaszczyźnie winien cechować się możliwie najwyższym poziomem rzetelności. No czyli każdy
2: musiałeś to całe zacytować, tak, prawda? Musiałeś z właściwym namaszczeniem odczytać komentarz prezeski, jak ona jest mądra. No ale widzicie, no
1: czyli
2: tak naprawdę
1: po prostu dalej nic nie wiadomo, bo oni twierdzą, że tam jednak coś było, a tu no jakby z drugiej strony nie chcą tego ujawnić, bo co, bo może te dowody jednak okazałyby się w konfrontacji zbyt słabe albo coś, no.
2: No właśnie, bo nie ujawniono żadnych dokumentów. Tak jak gdzieś przeczytałam, komentarz prezeska jest dalej sędzią we własnej sprawie, no bo może jednak by wypadało, żeby rzeczywiście ktoś z zewnątrz to skomentował, no bo ona trzyma się tej swojej linii, więc jesteśmy wciąż w tym punkcie, w którym byliśmy.
1: I to myślę, że już tak po prostu zostanie. Skoro Marek Niedźwiecki nie chce tej sprawy kontynuować, a tak naprawdę on jest głównym zainteresowanym, żeby ewentualnie sąd oczyścił jego imię, no to po prostu, no to tak zostanie. Ci, którzy wierzą w to, że tam absolutnie żadnej manipulacji nie było, no to będą w to wierzyć nadal, a ci, którzy będą twierdzili, że nie, to tam na pewno coś było zmieniane, to też będą mieli swoje zdanie i tak naprawdę do tego już podejrzewam, że nie dojdziemy, kto miał rację i czy rzeczywiście jest tu o co kruszyć kopię.
2: Dokładnie tak. Obiecałam, że odniesiemy się jeszcze do stacji, tym razem nie z cyferką, a z liczbą, bo 24 no to już pełnoprawna liczba. Tutaj jednak nie w kontekście oferty programowej, a poszerzenia zasięgu, bowiem Polskie Radio 24 w ostatnim czasie rozpoczęło nadawanie na dwóch częstotliwościach, w Puławach na 98,5 oraz w Tomaszowie Mazowieckim na 101,8. I to jest koniec tej wspaniałej informacji. Już się cieszę na myśl o tym momencie, kiedy będę wypisywać znaczniki czasu tej audycji i ten odcinek będzie miał jakieś kilkanaście sekund, więc pogadajmy coś jeszcze, żeby to tak głupio nie wyglądało. No to... Możemy zaprosić na piosenkę.
1: Możemy zaprosić na piosenkę, skoro wspominaliśmy o nowym prowadzącym w czwórce, który jest połową duetu Xanax. No to my sobie teraz posłuchamy jednej z piosenek właśnie tego duetu, tego zespołu.
2: 2 miliony na YouTubie tak, wyświetleń.
1: 2 miliony
2: było, to
1: na
2: chyba
1: YouTubie.
2: Musi, że przebój. My się nie znamy, bo już nie jesteśmy w targecie
1: młodzieżowym.
2: Xanax, tak, to ja jestem starszą panią mentalnie, Michał, nie wiem, czy się jako starszy pan określa.
1: No zdecydowanie. Ja to tak, to wiesz, muzycznie słucham stacji dla grupy 50+.
2: No tak, to, no rzeczywiście. Wiesz. Możemy tylko dodać, że u nas już jest po północy, więc się zrównaliśmy z wami, jeżeli
1: tak
2: chodzi
1: jest.
2: O dzień. U nas też już jest sobota. Za chwilę spotkamy się z wami na ostatnie wejście z różnymi drobniejszymi informacjami, a tymczasem u nas Xanax.
0: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
1: I to już jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu programu RTV, w którym to, tak jak wspominałaś, zajmiemy się różnymi drobnymi sprawami dotyczącymi...
2: Wy nie chcecie wiedzieć, jak ja to wejście nazwałam w notatkach? No. Nie możemy tego powiedzieć.
1: Natomiast, więc ustalmy, że drobnica, tak? Nazwałaś drobnica.
2: Mniej więcej. Coś podobnego. I tutaj będziemy się skupiać na telewizji i radiofonii cyfrowej, ale o analogowej radiofonii też trochę będzie. Nie, to nie oznacza, że zagramy tę piosenkę, którą ty myślisz, w której no, śpiewałeś, chociaż to pewne nadużycie o cyfrowej i analogowej.
1: A nie analogowej.
2: No, a to na to kiedyś... musi czekać do wydania numer 200.
1: Tak,
2: czy tam
1: kiedyś wam to zagramy.
2: W tym samym wydaniu, a to jest chyba dobry plan, żeby w tym samym wydaniu z kolei też pojawiło się moje wykonanie piosenki o Dobermanie.
1: Tak. To myślę, że jest tak. Piosenka o Dobermanie też jest dobra. Także czekajcie, macie na co czekać. Macie na co czekać, bo jeszcze mamy trochę taśm prawdy, które sukcesywnie będziemy ujawniać.
2: A mamy też taką taśmę, jak śpiewamy razem.
1: Tak jest. Ta taśma zachowała u naszego kolegi, którego słyszycie zawsze na początku audycji, u kolegi Darka. Więc będziemy musieli kolegę...
2: To ma medialne konotacje, tak. To co tam śpiewamy. Już nie możemy więcej zdradzić.
1: Tak, ale też to trzeba od Darka wydobyć i gdzieś tam zapisać, bo też trzeba to będzie kiedyś ujawnić. Także spokojnie, wszystko przed wami, jakieś odcinki tam powiedzmy, no stoi 3/4 był, jeżeli ktoś ma ochotę wrócić, to zapraszamy. Sporo się możecie tam dowiedzieć na nasz temat, a kolejny taki odcinek, w którym się coś będzie działo, nie tylko radiowo-telewizyjnego, no to za czas jakiś. Na razie zajmujemy się różnymi informacjami.
2: Drobnicą. I zgodnie z obietnicą. Zajmujemy się drobnicą i zgodnie z obietnicą z początku programu wracamy do TVN-u, ale właśnie w kontekście takiej bardziej technicznym emisji cyfrowej i innej
1: tak,
2: podobnej.
1: Tak, bo to z multipleksów eksperymentalnych TVN-u w technologii DVB-T2 w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku zniknął kanał TVN Fabuła. I to w dodatku HD.
2: Jak żyć, panie premierze?
1: Prawdopodobnie ma to związek z niezadowoleniem operatorów kablowych, którym ten kanał był dostarczany odpłatnie. Oni tutaj, wiesz, to dostawali użytkownicy lokalnie tak wspaniały kanał, jak TVN Fabuła HD, gdzie
2: HD by było nie HD.
1: Ale to tam, ja podejrzewam, że tam to powtórką pogania i za to jeszcze płać.
2: Filmy jakieś, tam było kilka autorskich produkcji, my o nich mówiliśmy, ale powiedzmy sobie szczerze, ile tego,
1: dokładnie. A i tak później pewnie wszystko dostępne z playera. Ale to jest lepsza informacja, bo wiecie, emisja testowa, to tak by się wydawało, że to tak chwilkę trwa.
2: No powinno, powinno. To tak, nie? Protestujesz, posprawdzasz
1: i zamykasz.
2: Albo już przechodzisz na normalną, albo może wyłączasz, jeżeli ci o coś innego chodziło.
1: No dokładnie, a jak się jest TVN-em, to się robi inaczej.
2: I dlatego trzeba pogonić z Polski po prostu, no,
1: tak. Bo TVN zakończyła eksperymentalną emisję w Warszawie z nadajnika umieszczonego na Pałacu Kultury i Nauki. Można z tego multiplexu było odbierać TVN HD, TVN 7 HD i TTV również w wersji HD.
2: Ale nie było TVN Fabuła HD.
1: Nie, nie było, nie było. To bez sensu, ale wiesz co? Multiplex ten działał, uwaga, uwaga, od 2010 roku. I wtedy to właśnie w ramach tego multiplexu również ruszyła testowa emisja takiej stacji, której już nie ma, a się nazywała TVN Warszawa. I oni ją uruchomili w związku z sytuacją powodziową. I to jest po prostu taka emisja testowa, która trwała prawie tyle samo, ile w ogóle dany standard. Bo ten przekaz emitowany był w technologii DVB-T. A ta technologia, to już proszę Państwa, w przyszłym roku? W przyszłym roku, jak dobrze kojarzę, to ona będzie passé i nam wkroczy DVB-T2. Jak macie starsze telewizory, to będziecie musieli je wymieniać. Także no, TVN potestował. Co sobie potestowali, to ich.

0: T2 dołączył Polsat. Multiplex od wtorkowego wieczoru, konkretnie od 29 czerwca, nadawany jest w Warszawie i w jego składzie znajdują się aktualnie dwa programy. No jeden, no skoro Multiplex Polsat, no to Polsat. Proste, prawda? No ale drugi. No Polsat ma takie bogate portfolio, no to czego się tam byś spodziewał? Nie wiem, jakiegoś Super Polsatu.
1: Jakiegoś Polsatu, właśnie, Super Polsatu albo Polsat 2, czy tam coś.
0: No a tu klops, bo oni ci dają Telewizję Republiki. Naprawdę to się dzieje. Nie wiadomo, o co chodzi i dlaczego. I mało tego, że w Warszawie to w środę 30 czerwca taki sam multiplex też z Telewizją Republiką uruchomiony został we Wrocławiu.
1: Super. Pozostając w kręgu Polsatu, chciałem powiedzieć stacji ze słoneczkiem w logu, ale oni to już niedługo nie. A tak, a pozostając właśnie przy Polsacie i stacjach okolicznych, to w nocy z 30 czerwca na 1 lipca przed godziną 4 zmodyfikowano ofertę multiplexu numer 4. Gdyby ktoś z was nie wiedział, co to jest w ogóle multiplex numer 4, to ja bym się wcale nie zdziwił, bo to jest taki multiplex, który niewiele nam wnosi, bo to jest multiplex, na którym to większość programów jest kodowanych, tam trzeba specjalny sprzęt wykupić, żeby móc to odbierać, no ale coś tam jednak da się obejrzeć. Dodano nową odkodowaną stację Polsat News HD. Emisja jest prowadzona z wykorzystaniem kodeka HEVC, a jednocześnie zakodowano wersję SD tego kanału, więc jeżeli chcecie mieć gorzej, to musicie płacić, a jak chcecie mieć lepiej, to nie rozumiem tego, ale okej.
0: Więc jeżeli wam przestało coś tam na przykład działać,
1: to trzeba przeskanować.
0: Bo ja tak właśnie miałam, że przestał działać Polsat News. Oczywiście już lamenty w internecie, że już dokodowali, blokują prywatną stację, coś tam. No ale to po prostu trzeba sobie jeszcze raz zeskanować, żeby wasz telewizor, dekoder, sprzęt generalnie zapisał sobie właśnie tę nową wersję kanału.
1: I tym bardziej może to być konieczne, bo pod koniec czerwca operator czwartego multiplexu zmodyfikował sieć nadawczą. Dotychczas multiplex był dostępny w dużych miastach z wielu nadajników małej mocy, a Urząd Komunikacji Elektronicznej wyraził zgodę na przeniesienie emisji sygnału na nowe lokalizacje i zwiększenie mocy nadajników, dzięki czemu multiplex dociera teraz do około 70% populacji Polski, także całkiem sporo, tylko pytanie, no co z tego, skoro tak naprawdę Polsat chyba nie bardzo wie, co z tym zrobić, bo oni nawet tego jakoś niespecjalnie reklamują.
0: No właśnie.
1: Jak ktoś chce, no to tam się dokopie w internecie do informacji o tym, że można sobie tam wykupić odpowiedni dekoder, ale no co z tego... Jakie są dalsze plany? Na razie o tym nic nie wiadomo. Nie wiadomo, co w ogóle z tym. Polsat nie udziela jak na razie żadnych informacji, jakie są jego plany na przyszłość. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie na pewno teraz płacą więcej za prąd, skoro to są nadajniki dużej mocy.
0: A propos przyszłości, no to wspominany standard będzie się rozwijał i na tym rozwoju skorzysta Imperium, moje ulubione Imperium, o którym dzisiaj nie było, bo tam z jakiegoś powodu się nic nie dzieje, po prostu ono się rozwija płynnie, wszystko dobrze tam jest, więc nie ma afer, nie to co w tym drugim Imperium. Także już widzicie, wybierzcie swoje ulubione Imperium. No i też w przyszłości będzie dalej dobrze, bo przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zdradził, że TVP ma otrzymać dodatkowy multiplex w naziemnej telewizji cyfrowej. To już właśnie po zmianie tego standardu generalnie mają być dwa nowe multiplexy, no i w tym jeden cały dla Imperium. Wyobrażacie sobie mieć tam całe Imperium. Oczywiście no już trwają dywagacje, no okej, ale co tam się pojawi? No bo tak mówiło się, że chodzi o to, aby cała oferta TVP była tam dostępna, ale co? TVP seriale dostępne dotychczas tylko płatnie też? No nie wiadomo jeszcze, o co tutaj chodzi. Krajowa Rada ponadto deklaruje, że nie zamierza zwlekać z konkursami na częstotliwości w systemie DAB+. No i też zapowiedziano kolejne rozszerzenia zasięgu DAB-u, no to o tym

0: się już mówi, że ta sieć się będzie rozrastała, aby obejmowała coraz to większą liczbę mieszkańców. No więc czekamy na kolejne konkursy, będziemy Was o nich informować, a skoro o radiu cyfrowym mówimy, no to teraz właśnie się przenosimy do tego świata i najpierw się przenosimy na Śląsk, dobrze mówię?
1: Dobrze, mówisz, jak informuje serwis radiopolska.pl, do eksperymentu związanego z uruchomieniem sieci jednoczęstotliwościowej w standardzie DAB+, przystąpiły spółki Systemy Nadawcze Bielsko i DAB.com. Od soboty 26 czerwca RB MUX, dotychczas emitowany jedynie z wieży na Szyndzielni, nadawany jest również z ulicy Chorzowskiej w Gliwicach. Obie lokalizacje dzieli nieco ponad 60 kilometrów. No i jak rozumiem, to wszystko ma zapewnić pokrycie tego terenu radiem cyfrowym z tego multipleksu, no i żeby odbiorniki w momencie przełączania się łapały ten drugi multipleks, gdzie ma bliżej, to po prostu, żeby się na ten multipleks przełączał i żeby na przykład w trakcie podróży promieniu tych 60 kilometrów, no gdzieś dało się tego radia słuchać. A słuchać jest czego, bo ten multiplex liczy aktualnie 8 stacji i są to Radio Bielsko, Radio Express, Radio Profeto, Radio Maryja, Mega Radio, Disco Radio, Radio Nuta oraz Gliwickie Radio Imperium. No i w końcu doczekali się tego, że radio dla Gliwic słychać w Gliwicach. Tak, to do tego w końcu doszło, więc pozostaje mieć nadzieję, że Radio Imperium, no już teraz docierając do swoich właściwych odbiorców, zwiększy i poszerzy ofertę programową, czego im życzymy.
0: Oczywiście, a my dalej, jeżeli chodzi o radio cyfrowe, teraz podróżujemy do Andrychowa, również podajemy informacje ze serwisem radiopolska.pl, który daje znać, że już nie 9, a 11 aż stacji liczy eksperymentalny multiplex DAB+ z Andrychowa właśnie. Do poszerzenia oferty doszło w nocy z poniedziałku na wtorek z 28 na 29 czerwca. Multiplex, którego operatorem jest spółka DAB-Cast, opuścił podkarpackie Trendy Radio i Pop Radio z Pruszkowa, a w ich miejsce pojawiło się Wasze Radio FM z Wągrowca oraz trzy programy produkowane w Bielsku Białej, czyli Mega Radio, Disco Radio i Radio Nuta. Aktualnie w ramach multiplexu nadawane są oprócz tego takie stacje, no i jak widać, im tutaj nie zagroziło niebezpieczeństwo, bo są tam od początku, Radio Andrychów, Radio Bielsko, Radio Płońsk, Radio Park FM, Radio Profeto, Radio 7 i Twoja Polska Stacja. Powiedziałam, że będzie też o tradycyjnej, analogowej radiofonii. No i teraz będzie o czymś takim szczególnym, okolicznościowym, o czymś, co jest zawsze, znaczy zawsze, no już od kilku dobrych lat, co roku w Rewalu, bo mowa o Rewal stacji na częstotliwości 99,2 właśnie w Rewalu, ponownie można usłyszeć te rozgłośnie. Rewal stacja, przypomnijmy w ogóle, jak jest geneza tego, tworzona jest przez młodzież uczestniczącą w organizowanym przez tygodnik Angora obozie dziennikarskim Potęga Prasy. Mający od 12 do 19 lat uczestnicy, oprócz radia tradycyjnie przygotowują również materiały filmowe i wydają gazety o tytule Rewalacje. Według zapowiedzi na profilu facebookowym stacji, stream z playlistą uruchomiony został 27 czerwca, a pierwszy turnus dotarł dwa dni później. Udzielone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe na emisję okolicznościową wygasa 30 lipca i właśnie wtedy kończy się też drugi i jednocześnie ostatni w tym roku turnus. Ty słuchałeś tego tak bardziej kiedyś? Umiesz coś powiedzieć, kiedyś, jak tam oni sobie radzą?
1: Tak, kiedyś słuchałem tego, no przekaz w internecie, wtedy kiedy tego słuchałem, miał jakieś tam problemy, bo coś z jednym kanałem na przykład nie do końca chciało działać, ale z tego co słuchałem, no to nawet trafiłem na kilka wejść, bo to niestety nie jest tak, że tam się cały czas coś dzieje, to sporo czasu, przynajmniej wtedy, kiedy słuchałem, a słuchałem tego kilka lat temu, to wypełniała jednak mimo wszystko muzyka i taka muzyka z automatu. No, ktoś tam potem usiadł za tym mikrofonem i próbował swoich sił, więc to też trzeba słuchać uważnie, żeby trafić na jakiegoś człowieka. No chyba, że teraz się coś poprawiło i że jest lepiej, może mają to jakoś lepiej rozplanowane, ale kiedyś no, było to tak. No, też z drugiej strony nie ma co się dziwić, to są młodzi ludzie, którzy być może z mikrofonem na przykład w życiu mają pierwszy kontakt, muszą też się oswoić ze sprzętem, do i ośmielić się, żeby ten mikrofon włączyć i coś powiedzieć. To też nie jest takie proste.
0: To nie są łatwe sprawy. No, no. Żebyście wiedzieli. Ale więc oczywiście nie chodzi o to, żeby ich oceniać. Życzymy im wszystkiego dobrego, aby skorzystali z tej szansy na zdobywanie doświadczeń, którą z pewnością jest możliwość współtworzenia takiego radia, a my współtworzący Radio DHT spotkamy się z wami, tak jak wspomniałam, w najbliższej przyszłości, jeszcze trudnej do określenia, bo trudno powiedzieć, kiedy nam się uda zebrać odpowiednią liczbę informacji. No, szykujemy się zapewne do opowiadania wam o olimpiadzie, która już niedługo przed nami. No teraz wiem, że jeszcze środowisko medialno-sportowe żyje tym, iż poinformowano o tym, że pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje finału mundialu. No i to mundialu, mistrzostw Europy, przepraszam. No już się kończyła, się nie nauczyłam dalej, co to jest. Bo no, gdzieś tam jego lapsusy językowe sprawiły, że spotykał się z szeroką krytyką i on musi jakoś odpocząć, odreagować. Ale wybaczcie, nie umiem zabrać głosu w tej sprawie, bo nie oglądam spotkań piłkarskich, więc nie wiem, ile tego rzeczywiście było. Więc nie będę miała. Czy ja muszę mieć opinię na każdy temat? Nie, to chyba nawet dobrze nie mieć. Jeżeli wy macie opinię, czy to dobrze, czy niedobrze, że pan Dariusz nie poprowadzi tego finału na ten moment, kiedy to nagrywamy, chyba jeszcze nie wiadomo, kto to będzie, bo tego tak od razu nie ogłoszono. Jeżeli wy coś sądzicie, to dawajcie znać, zawsze możemy wrócić do tematu. To też nie jest tak, że pan Dariusz odchodzi, ma tam dalej komentować na olimpiadzie chyba coś właśnie, jakieś wioślarskie zawody, jakieś jeszcze, tylko po prostu rezygnuje z tego właśnie finału. Także będzie u nas pewnie w najbliższym czasie o sporcie, nadrobimy piosenkę Radia Nowy Świat, jak już będziemy mieli do niej dostęp. A co do piosenek, to u nas na koniec nawiązanie do tych morskich klimatów, no bo skoro Rewal, no to właśnie będzie o morzu, o żeglarzu żeglującym po morzu, a zaśpiewa no ona, Maryla Rodowicz, czy jak to mówią Patryk i Adam w prasówce w ogóle Poland, Raryla Modowicz.
1: Tak jest. I jedno, co można powiedzieć o następnym odcinku programu RTV, to, że będzie miał bardzo ładną liczbę, bo to będzie 1, 2, 3, 123 odcinek naszego z wami spotkania. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy wtorek, to jest 16 dzień lipca 2024 roku, a my zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo w Tyfloradiu. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie naszego wirtualnego łącza, które dziś nam troszeczkę strajkowało, ale jakoś udało je się okiełznać. Wojciech Dulski, cześć Wojtku.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Dziś zajmiemy się tematem takich urządzeń, które mają bardzo tajemniczy akronim, mianowicie CPAP. Są to aparaty CPAP. Do czego one nam się przydają, a przynajmniej osobom, które powinny z nich korzystać i jaka jest ich dostępność, jak to z tą dostępnością jest, czy my jesteśmy w stanie z takiego aparatu samodzielnie korzystać, jakoś tam go konfigurować, działać z nim, to o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo ty, Wojtku, jesteś użytkownikiem takiego aparatu, więc będziesz doświadczenia nam mógł opowiedzieć z pierwszej ręki. Ja tylko jeszcze dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami kontaktować, to zapraszamy bardzo serdecznie. 663-883-600. To jest nasz numer telefonu. Jest też kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, tam wszędzie nadajemy i zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żebyście dzwonili, pisali, jak wam wygodnie, tak możecie się z nami kontaktować. No dobrze, to teraz już, żeby przejść do rzeczy i przejść do naszego tematu, to myślę, że najpierw w ogóle warto powiedzieć, o co z tym całym CPAP chodzi, co oznacza tak naprawdę ten skrót i co to w ogóle jest, bo ktoś, słysząc o aparacie CPAP, to prawdopodobnie w ogóle nie wie, o czym my mówimy, jeżeli temat go nie dotyczy. Mówimy.
1: No tak, no niestety temat jest taki trochę, można by powiedzieć, nawet lekceważony przez wielu ludzi, nawet takich ludzi, których znam. Generalnie sprawa wiąże się z bezdechem sennym i od tego trzeba by zacząć, że CPAP to jest aparat, który nie wiem, czy słowo leczy tutaj jest najlepszym określeniem, ale na pewno pomaga w przeciwdziałaniu bezdechowi sennemu.
0: Ja słyszałem, że to jest leczenie tak naprawdę. Gdzieś tam, kiedy czytałem, jest mowa o leczeniu, jest mowa o terapii. W różny sposób się to
1: ciężko mi
0: formułuje.
1: Powiedzieć, bo na czym w ogóle polega bezdech senny? Mamy dwa rodzaje tego schorzenia. Większość ludzi raczej boryka się z bezdechem sennym obturacyjnym, czyli OBS. I to polega po prostu na tym, że w czasie snu, kiedy wiadomo, no nie kontrolujemy pewnych rzeczy, mięśnie, które normalnie w ciągu naszej aktywności są napięte, tak, w czasie snu po prostu wiotczeją. No i to są mięśnie podniebienia miękkiego, te mięśnie przez po prostu, które wpada powietrze i wypada z naszego jakby drzewa oskrzelowego, tak, z naszego tego komina, gdzie to powietrze się przemieszcza. Te mięśnie wiotczeją. Co to powoduje? No powoduje to po prostu zator i to powietrze nie może się przedostawać do środka, tak, do naszego wnętrza. Takimi najczęstszymi objawami takiego właśnie obturacyjnego bezdechu sennego to przede wszystkim jest chrapanie. I bardzo dużo osób po tym właśnie poznaje, że coś jest nie halo, bo chrapie. O ile oczywiście te osoby no, śpią z kimś, no bo jak śpimy sami, to raczej no, nie słyszymy tego, że chrapiemy.
0: O, czasem bywa tak, że nas to chrapanie obudzi.
1: Ale właśnie, czasami się budzimy, ponieważ poprzez to, że te drogi oddechowe się blokują, następuje takie gwałtowne, raptowne wybudzenie z tej fazy snu. Ale chrapanie jest tylko jednym z objawów. Objawami takimi już bardziej niepokojącymi to może być zwiększona senność w ciągu dnia, nawet zasypianie w ciągu dnia, problemy z koncentracją, problemy z jakąś wydolnością, nawet motoryczną, rozdrażnienie. A jeszcze w czasie snu, w moim przypadku tak się czasami zdarzało, rzeczywiście, ta osoba, z którą spałem, po prostu mi to mówiła, że następowało tak jakby i po chwili gdzieś tam taki następował wydech, tak? Więc da się to zauważyć, o ile właśnie nie śpimy sami. W konsekwencji ten nieleczony bezdech senny, bo mówiłem o tym, o tej dekoncentracji, o tym zmęczeniu i tak dalej, ale jak nie trudno się domyśleć, kiedy w czasie snu nie dostarczamy do organizmu odpowiednich ilości tlenu, powietrza, no to ma to zdecydowanie większe konsekwencje niż tylko zmęczenie, tak? Czy tam jakaś dekoncentracja w ciągu dnia, bo to może prowadzić do nadciśnienia, do cukrzycy, do problemów mózgu szeroko pojętych, bo po prostu się nie dotleniamy. I przyjmuje się, że za taki bezdech senny w pewnym sensie dotyczy każdego, każdemu nawet właśnie jakby w pełni zdrowemu człowiekowi zdarza się jakąś ilość tych bezdechów mieć w ciągu, powiedzmy, nocy. No, czy w ciągu snu, bo nie zawsze śpimy w nocy. Natomiast problem się zaczyna, kiedy tych bezdechów jest więcej i one trwają dłużej niż 10 sekund. No to wyobraź sobie, Michale, że wstrzymujesz powietrze na 10 sekund. No i nie wstrzymujesz tego powietrza na 10 sekund raz, tylko na przykład średnio. W moim przypadku tak było. W badaniu to zostało ukazane, że to było gdzieś średnio chyba około 50 takich przypadków.
0: No w ciągu to już doby czy w ciągu godziny?
1: W ciągu to było uśrednione w ciągu godziny, tak.
0: Czyli tak średnio co minutę.
1: No więc właśnie, a teraz śpimy na przykład 8 godzin, tak? Więc jak to sobie pomnożymy, no to nagle się
0: sporo się tego robi.
1: Zaczyna się tego robić sporo i zaczyna to się robić no, takie alarmujące.
0: Jak tak sobie policzyć w ogóle, ile my czasu w ciągu nocy wstrzymujemy ten oddech, 10 sekund razy 50, no to już się zaczyna robić, ile? 500 i teraz razy 8, no, dużo.
1: To jest dużo. Spróbujcie sobie wstrzymać oddech, nie teraz, na przykład przez 3 minuty, no to po chwili wam się zrobi nieprzyjemnie. No i tak, oczywiście wiecie, ja nie jestem lekarzem, mówię tylko tyle, co wiem, co wyczytałem, co mi też przekazali specjaliści. To jest obturacyjny bezdech senny i na szczęście można powiedzieć, że to jest większość przypadków, bo jest też bezdech związany po prostu ze złym funkcjonowaniem mózgu i wtedy po prostu mózg nie przekazuje odpowiednich informacji do mięśni i taki człowiek po prostu w czasie snu no, nie oddycha sam. I wtedy po prostu aparat musi oddychać za niego, ale to na szczęście jest mniejsza ilość tych przypadków. I jak tak sobie poczytałem, to okazuje się, zaskoczyło mnie to, ale na świecie ilość zdiagnozowanych przypadków bezdechu sennego to jest miliard. Są w ogóle jakieś ogromnie duże ilości.
0: Tak by ktoś mógł powiedzieć, choroba cywilizacyjna.
1: W pewnym sensie tak. Dotyka ona jednak w większym przypadku mężczyzn. W Polsce to jest przy tych przypadków diagnozowanych około 2,5 miliona. Przypominam, że mamy około 38-milionowy kraj.
0: No więc całkiem sporo.
1: Całkiem sporo. I tak jak powiedziałem, częściej chorują mężczyźni, a przyczyną też takiego stanu rzeczy, przyczyn jest kilka, tak? Bo oczywiście nasze nawyki żywieniowe, to czy mamy otyłość, czy jej nie mamy, czy chorujemy na otyłość, styl naszego życia, czy uprawiamy jakieś sporty, czy nie uprawiamy, spożycie alkoholu, czy innych używek, palenie tytoniu, higiena tego naszego snu, ale także warunki anatomiczne. Są po prostu ludzie, którzy mają krótsze te szyje, tak? No, za tym idzie, mają troszkę inną tą anatomię tego przewodu oddechowego i to gdzieś tam tak ziarnko do ziarka się po prostu sumuje. I w moim przypadku to było tak, bo ja w ogóle korzystam z aparatu CPAP od stycznia tego roku, no czyli plus minus 7 miesięcy. W moim przypadku to było tak, że oczywiście na pierwszy ogień to poszło właśnie chrapanie. No chrapanie, które naprawdę było monstrualne. To nie było takie, wiecie, tam jakieś takie sobie pochrapywanie. To było takie chrapanie po prostu, które...
0: Szyby z okien wypadały.
1: No, można by tak powiedzieć. No, o ile kotom to nie przeszkadzało, no to osobie śpiącej ze mną już tak. No i co? No i to, o czym mówiłem jeszcze wcześniej, że bardzo wielu ludzi to bagatelizuje. No, bo każdy chrapie, tak?
0: No tak.
1: No, wiadomo, nie, jak to jest. Zmęczymy się, mamy ciężki dzień, no i zasypiamy i chrapiemy.
0: Albo po prostu, ja jak to się mówi, a tak mam. No,
1: tak mam,
0: już.
1: Nie? Taka uroda i tak dalej. Ja też się jakoś często nie budziłem w ciągu nocy, ale... występowały u mnie te wszystkie objawy, o których mówiłem wcześniej. Byłem zmęczony, byłem rozdrażniony. Mimo tego, że spałem dużo. Ja potrafiłem nawet przespać w weekend 10-12 godzin. No i ten sen był po prostu nie był taki wydajny, taki jak powinien być. No ale co, no byłem u laryngologa, w międzyczasie jeszcze przeszedłem operację zatok i tak dalej, no i wszystko było w porządku. Nikt nic nie stwierdził, chrapie pan, no może jak pan schudnie, to pan przestanie chrapać, nie? No okej. Okay. I w pewnym momencie w tamtym roku, w grudniu rzeczywiście trafiliśmy na coś takiego, co się nazywa centrum leczenia zaburzeń snu. No i zacząłem o tym czytać, co to jest i tak dalej. I zdecydowałem się, no bo tak, no skoro gdzieś tam zostałem zbadany przez lekarzy, zrobiłem sobie te operacje i tak dalej, no to stwierdziłem, że może trzeba pójść w tym kierunku. Podam za chwilę tę stronę, gdzie można sobie takie badanie wykupić, bo o co chodzi? Poddałem się badaniu polisomnograficznemu. To była taka polisomnografia nie rozszerzona, tylko taka po prostu standardowa. Polega to na tym, że po prostu zamówiłem sobie do domu takie urządzonko ze strony właśnie, którą wam podam za chwilkę. Przyszło to do mnie, kosztowało to 300 zł na 2 doby. Dostałem taki właśnie aparacik, musiałem go sobie zamontować na swoim ciele. To nie było, tam już, że tak powiem, wszystko było poustawiane, po prostu musiałem sobie to zamontować i na czas snu taką założyć, powiedzmy, opaskę na głowę i takie po prostu jakieś elementy, które wchodziły do nosa. No nie było to zbyt przyjemne, ale dało się przeżyć, więc zrobiłem takie badanie.
0: Dało się z tym spać?
1: Tak, bo to nie było jakoś tam bardzo inwazyjne, no po prostu miałeś coś w nosie, ale to nie tak, że miałeś to w zatokach, tylko po prostu miałeś to jakby u wylotu nosa, tak? No bo to były po prostu czujniki, które badały ci, jak ty oddychasz, nie?
0: Jasne.
1: No i odesłałem to do tej właśnie tego centrum badania tych zaburzeń snu. Odesłałem im to, no i jakby po paru dniach dostałem wyniki. No i właśnie wyniki były takie, o których już wspomniałem, że ten mój bezdech senny, no to jest jednak taki już dość poważny. Było nawet napisane, bo to oczywiście lekarz, że tak powiem, to oceniał, była tam jego pieczątka i tak dalej, że mam zakaz prowadzenia pojazdów na przykład, co oczywiście mnie nie dotyczy, ale żeby wam to jakoś zobrazować, tak, że...
0: Że sprawa jest poważna.
1: Tak, sprawa jest poważna. I w tym momencie no, zdecydowałem się na kolejny krok, a kolejnym krokiem było udanie się już do takiej kliniki, która jest tutaj u nas na Śląsku, akurat ona jest w Chorzowie, gdzie po prostu no jest to poradnia właśnie leczenia bezdechu sennego. To badanie polisomnograficzne można oczywiście wykonać sobie też na przykład w szpitalu na NFZ i wtedy ono jest darmowe, no ale jakby czas oczekiwania był taki, że stwierdziłem, że no zrobię to na własną rękę.
0: Z ciekawości, jak długo byś musiał czekać, pamiętasz?
1: Najkrócej musiałbym czekać 3 miesiące. A jak dzwoniłem na przykład...
0: To jeszcze nawet...
1: Nie było tragedii.
0: Myślałem, że wiesz, że 3 lata, no to...
1: Nie, to aż tak to może nie, ale w moim przypadku... Miałem tego dość, tak, i chciałem to załatwić w miarę szybko. A jak zadzwoniłem do... Już nie pamiętam, w mieście, do przychodni, to znaczy do szpitala, to stwierdzili, że w sumie mamy ten oddział tego badania bezdechu, ale on dopiero się, że tak powiem, jest w fazie budowy, nie? Taka była historia ciekawa. Mimo, że na stronie można było tam już zadzwonić. I zdecydowałem się skontaktować właśnie z kliniką w Chorzowie, gdzie już jakby przedstawiłem im te swoje wyniki badań. Oni to oczywiście, że tak powiem, zaakceptowali, bo to wszystko jest też przez specjalistów opisywane i ten potwierdzane. I tam się udałem. I nastąpił pierwszy etap, bo to nie jest tak, że sobie stwierdzam, że okej, mam bezdech senny, kupuję sobie aparat CPAP i jedziemy. Aparat CPAP. Aparat CPAP to jest właśnie ta rzecz, od której zaczęliśmy. Niestety ja oczywiście zapomniałem jaki jest rozwinięcie tego skrótu. Możemy to sprawdzić za chwilę. Natomiast zasadniczo to jest aparat, który właśnie w czasie snu dba o to, żebyśmy mieli drożne drogi oddechowe. Wygląda to w ten sposób, że zakładamy sobie maskę i z tej maski po prostu płynie do naszych ust albo do naszego nosa powietrze. I w momencie, kiedy my zasypiamy, aparat to powietrze wtłacza nam niejako do naszego wnętrza, więc drogi są drożne, ale aparat też rejestruje ten nasz bezdech senny i potem możemy sobie sprawdzić, jak to tam wyglądało.
0: Ja ale w międzyczasie kolei... znalazłem rozwinięcie tego skrótu.
1: O, super.
0: To jest skrót w języku angielskim, a jego rozwinięcie to Continuous Positive Airway Pressure, czyli dodatnie, tak, ciśnienie powietrza nieustanne, tak można by to powiedzieć. Czyli dmucha po prostu.
1: Tak, dmucha ze swojego przepastnego elektronicznego brzucha. No więc udałem się do tej kliniki i pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było tak zwane miareczkowanie. Miareczkowanie, czyli dostałem od nich taki aparat CPAP. No, taki wiecie, podstawowy aparat. Dostałem kilka rodzajów masek. Bodajże chyba na tydzień to dostałem. Podpisałem oczywiście umowę, kaucję wpłaciłem. Zostałem przebadany przez lekarza i w czasie tego miareczkowania, po pierwsze, oni, ponieważ aparat ten był wyposażony w moduł SIM, czyli po prostu on jakby wysyłał dane, tak? Miał wbudowany moduł SIM, miał kartę, nie musiał się łączyć z żadnym moim Wi-Fi. Ja nie musiałem nic robić, on miał dostęp do sieci, wysyłał po prostu zdalnie te dane do nich. Oni widzieli, jak ten mój bezdech się kształtuje. Mieli dostęp do takich danych, jak na przykład przecieki z tej maski, to co są przecieki, to jeszcze powiemy. Tak naprawdę cały mój sen był monitorowany. I w czasie tego tygodnia oni też, lekarz po prostu mając podgląd do tych danych, ustawił odpowiednie dla mnie ciśnienie. Tak, bo każdy, to nie jest tak, że po prostu zakładamy maskę, wklepujemy tam, nie wiem, ciśnienie 5 i lecimy. Trzeba dobrać dla każdego indywidualnie. Wszystko zależy od przypadku. Lekarz ma tą możliwość regulować. A też ja w czasie tego tygodnia mogłem sobie sprawdzić, jaka maska mi odpowiada. I to, podejrzewam, będzie też dla Was istotne przy takim wyborze. No ja oczywiście mówię całkiem subiektywnie, no bo no i darmo, żebym jakoś mówił obiektywnie, bo to no niestety zależy to od człowieka, tak? Dla mnie na przykład w ogóle nie podobają mi się te, nie umiem w ogóle spać w maskach pełnotwarzowych. Mamy trzy rodzaje masek. Mamy maski pełnotwarzowe, mamy maski donosowe i maski nosowe. No, maska pełnotwarzowa, czyli zakładamy po prostu maskę na całą twarz. Ale nie na całą twarz, wiecie, czoło, oczy i tak dalej.
0: Tylko usta, nos.
1: Tylko albo aż, bo niestety początkowe wrażenie jest takie z użytkowania tego aparatu, z tą maską, że się po prostu dusimy, tak? No bo po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i chwila niestety mija, zanim się przyzwyczajimy. Więc początkowe uczucie jest okropne, początkowo śpi się w tym bardzo, bardzo, bardzo źle. Ale może jeszcze zanim o maskach, to o aparacie. Aparat, też mamy kilka rodzajów tych aparatów. Aparat może być tak zwanym autosetem lub BiPAP-em. No, różni to się tym, tak z grubsza, że taki autoset podaje nam stałe ciśnienie i to ciśnienie jest po prostu oczywiście inne na wlocie, inne na wylocie. Ono jest stałe. A w momencie, kiedy mamy ten BiPAP, to ciśnienia się różnią między wlotem a wylotem. To po to, żebyśmy mogli na przykład przyjmować ciśnienie, no nie wiem, 10 tamtych milimetrów supertęci chyba, czy tam centymetrów supertęci, a wydychać na poziomie 6, żeby nam się łatwiej wydychało, tak? Natomiast w autosecie to ciśnienie jest po prostu takie samo.
0: I od czego zależy, z jakiego aparatu korzystamy?
1: No i właśnie, no bo ja na początku myślałem, no to skoro tak źle mi się oddycha w tej masce, no to ja sobie może wezmę ten BiPAP. Okazało się, że wielkiej różnicy tak naprawdę dla mnie nie było i stwierdziłem, że skoro już mam kupować potem ten aparat, no to ja kupię sobie zwykły autoset.
0: A chyba bo różnica też jest w cenie, tak? BiPAPy chyba są droższe.
1: Tak, BiPAPy są droższe, no na no, gdzieś około 800-1000 zł, taka jest powiedzmy różnica. No to jest już parę złotych, nie? No oczywiście BiPAP ma też jakieś tam kilka więcej opcji, natomiast co do zasady, no to ja stwierdziłem, że mogę z tym żyć. Bo też okazało się, że po tych właśnie 7 dniach już było lepiej. Już nie było tak oczywiście tak jak teraz, nie? Bo teraz to już w ogóle jakby nie mam z tym żadnych problemów, ale było lepiej.
0: Ale to wiesz co, to tak podrążę trochę może jeszcze ten pierwszy tydzień. Bo tak, dostajesz ten sprzęt, on jest ustawiony na jakichś takich domyślnych powiedzmy parametrach, zakładasz tę maskę, I co? I próbujesz zasnąć. I podejrzewam, że na początku to nie jest łatwe.
1: No, nie jest łatwe. Na szczęście te aparaty mają coś takiego jak funkcja, to się po polsku nazywa chyba narastanie, gdzie możemy sobie sami nawet, no nie my jako osoby niewidome, bo to jest jeszcze kwestia taka też może warta zaznaczenia, że te aparaty po prostu nie są dostępne. My, jako osoby niewidome, sami nie zrobimy nic. Ale to nie jest wcale zła wiadomość, bo tam tak naprawdę nie trzeba nic robić samemu. Jedyną rzeczą, którą w ogóle my możemy zmieniać jako użytkownicy, to jest właśnie ten czas narastania, to jest wilgotność, jeżeli mamy z nawilżaczem i rodzaj maski. I o co chodzi z tym narastaniem? Maksymalnie możemy sobie ustalić 45 minut, czyli 3 kwadranse, kiedy aparat tłoczy nam ciśnienie o no, niższe, tak? Po to, żebyśmy właśnie, żeby łatwiej nam się oddychało, bo u mnie problem był z wydechem. Z wydechem był problem. Tak jak już wspomniałem, miałem maskę pełnotwarzową i miałem maskę nosową. Więc maska pełnotwarzowa, no to już o tym powiedzieliśmy. Maska nosowa obejmuje tylko nos. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają takie nosy klaunów. Takie nakładane, okrągłe.
0: Takie na gumce.
1: Takie no. To ja bym to do tego porównał. Zakładamy tylko na nos. Natomiast, no wiadomo, że te maski, które dostałem jakby z tej kliniki, no były takie, takie podstawowe, tak, no bo one służyły wielu ludziom, więc one nie, to nie były jakieś takie lepsze modele, droższe. I one miały jedną zasadniczą wadę, że rura łącząca maskę z aparatem była z przodu. Czyli wychodziła z przodu. Bo o tym jeszcze nie powiedziałem, no, że mamy aparat, ale aparat czymś się musi z tą maską łączyć, tak? I tym czymś jest właśnie rura. Rura, słuchajcie, wygląda no jak na przykład wąż do zmywarki, albo ten wąż, którym woda odpływa z pralki. Taka harmonijkowa i chyba no mniej więcej takiej też, taką ma też średnicę, nie? Długościowo to jest chyba 1,5 metra. Jeśli dobrze pamiętam. No i mnie to strasznie wkurzało, że ta rura była z przodu i pomyślałem sobie, kurczę, jak tak to ma wyglądać? Maska pełnotwarzowa też u mnie odpadała z tytułu brody, tak? Bo ja mam brodę i po prostu były przecieki. Przecieki są wtedy, kiedy po prostu powietrze przez jakąś tam źle dopasowaną maskę nam ucieka, tak? Bokiem, górą, nie wiem, dołem. I my to też od razu słyszymy, aparat to wykrywa. I jak są zbyt duże przecieki, no to oczywiście on tam to rejestruje, no i to nie jest dobrze. Więc no na początku było trudno, ale ustawiłem sobie ten czas narastania na 45 minut. No i co? No i gdzieś tam na początku spałem tam po 2-3 godziny, 4, ale co było też znamienne, od razu zauważyłem różnicę. Jak wstawałem rano, mimo tego, że spałem czasami nawet krócej, tam te właśnie 3-4 godzinki, to od razu była różnica. No, powiem ci, Michale, nawet nie była ziemia. Można powiedzieć, że nie bójmy się tego określenia takiego. Że
0: tak dobrze nie spałeś dawno.
1: Tak dobrze nie spałem. Po prostu ten mój sen był produktywny, tak? Zacząłem się też mniej pocić w ciągu dnia, zacząłem też mniej jeść, nie miałem takiego łaknienia, no bo organizm po prostu miał energię ze snu, nie? Był dotleniony. I zacząłem o tym czytać, no bo sobie myślę, nie może tak być, żeby takie tylko maski sprzedawali. Jeszcze wam powiem, że te maski pełnotwarzowe, to one są często gęsto takie, że mają po bokach takie skrzydełka i w momencie, kiedy my wydychamy, one się otwierają, a kiedy my wdychamy, to się zamykają. I to po prostu też słychać. I to mnie wkurzało. No i okazało się, że właśnie trafiłem na stronę, którą właśnie wam teraz podam. To jest... Już sobie zobaczę. Dokładny adres strony, słuchajcie, jest taki www.cpap-sklep.pl. No i słuchajcie, tam się okazało, że tam to mają w ogóle, wszystko mają po prostu. To tylko wybierać, przebierać i kupować.
0: To zanim przejdziemy może dalej, zanim Dobra. Będziesz opowiadał, to odbierzmy telefon. Sławek jest z nami po drugiej stronie. Witaj.
2: Tak. Dobry wieczór. Chciałem tutaj powiedzieć na ten temat. Otóż znam dwa takie przypadki. Sam nie jestem obciążony tym problemem, ale zetknąłem się z tym organoleptycznie, zaraz o tym powiem. Co do ilości ludzi, których dotyka ten problem, tak jak Wojtek tam wspomniał, no to ja się temu nie dziwię, że to jest taka ogromna liczba ludzi na świecie, ponieważ my się starzejemy, że żyjemy coraz dłużej i to też jest jeden z objawów starzenia, to znaczy te dalsze podniebienie się wtedy po prostu obniża, no i dochodzi do tego, że się zatyka, blokuje nam te drogi oddechowe. Podobnie jest zresztą na przykład z refluksem, to znaczy refluks żołądka może mieć różne przyczyny, ale od pewnego wieku to jest niestety tak, że następuje niedomykalność tej zastawki między przełykiem a żołądkiem. No z powodu zwapnień i z powodu tego, że te mięśnie nie pracują jak trzeba. Więcej powiem, jest jeszcze jedna rzecz, o której się mało wspomina, ale na którą też trzeba bardzo uważać, że z wiekiem, słuchajcie, jest niedomykalność tutaj w tchawicy. To znaczy jest taki mechanizm, który normalnie powinien działać bez zarzutu, że w momencie, kiedy przełykamy pokarm czy płyn, zamyka nam się tchawica. Na ten moment, kiedy przełkniemy pokarm, oddychamy dalej. Z wiekiem to nie działa tak, jak powinno, dlatego u starszych osób o wiele łatwiej dochodzi do zadławienia się. Nawet, nie wiem, kroplą wody albo bo właśnie jakimś okruchem, tak?
0: Ostatnio w Czechach była taka sytuacja, czytałem o tym, że mężczyzna 47 lat, więc no w sumie nie jeszcze przecież jakiś mocno wiekowy, w trakcie jakiejś imprezy zadławił się, wyobraźcie sobie, kawałkiem placka ziemniaczanego i do tego stopnia, no, że skończył w szpitalu i sytuacja tam bardzo ciężka się okazała być.
2: Niestety tak, ja też znam taki przypadek, że człowiek, który no, słynął z tego, że bardzo szybko w ogóle żyje i wszystko szybko robi, wpadł do restauracji i jeszcze nawet nie czekał na obiad, tylko tam poprosił, bo tam miał znajomych, te kucharki były jego znajomymi. No to dałem mu tam kawałek kiełbasy i on po prostu tak jak stał, to połknął ten kawałek kiełbasy, ale tym razem się tak dobrze nie skończyło, jak tu Michał wspomniałeś, on po prostu zmarł. On się, tam mu się to weszło nie tak jak trzeba w tą tchawicę i się zadusił. Nie, nawet karetka nie zdążyła. Także to rzeczywiście są takie historie. Natomiast co do chrapania i bezdechu, to tak, ja znam dwa przypadki. Otóż mojego kolegi brat jest lekarzem w szpitalu. No i jakiś czas temu już kolega zauważył, że coś ze snem jego brata jest nie tak, bo jakoś tak się dziwnie rzuca w nocy i coś tak jest nie za fajnie. I mówił mu o tym, potem sam poczytał, mówi, ty na pewno masz bezdech, to jest niemożliwe. A co się okazało? On już doszedł do takiego momentu, że jak wracał do domu ze szpitala, z dyżuru, to wyobraźcie sobie, zasypiał na światłach w samochodzie. W momencie, kiedy miał światła i zatrzymywał się, on zasypiał. To już było tak niebezpieczne.
0: No to właśnie tak, ale jak tu tak. Wojtek wspominał o tym, że on dostał informację, że na przykład nie mógłby, w obecnym stanie nie mógłby prowadzić samochodu.
2: Dokładnie i to tutaj się rzeczywiście no, potwierdza i on w dalszym ciągu nie mógł uwierzyć, mówił do mojego kolegi, a nie, no co ty opowiadasz, a on mówi, to ja cię nagram kiedyś, zobaczysz, co się z tobą w nocy dzieje. No i rzeczywiście wziął dyktafon i jak nagrał go, jak on potem posłuchał, to on był przerażony, ale od razu zrozumiał. No i też właśnie poszedł, skorzystał chyba z programów tego właśnie NFZ-cie, no i otrzymał tę maskę i po prostu życie się zupełnie zmieniło. A druga sprawa to jeden z moich przyjaciół, który też ma taki problem, no to ja, że tak powiem, na własne uszy mogłem się przekonać, co to jest. I ja byłem, szczerze mówiąc, przerażony, bo to mniej więcej, jak ktoś nie wie, to wygląda tak. Zasypia taki człowiek, zaczyna chrapać i nagle jest totalna cisza. I ta cisza trwa czasami kilkadziesiąt sekund, a potem jest taki...
1: Tak, uciąga powietrze.
2: Tak. I go wybudza, tak? No i znowu zasypia i za parę minut znowu cisza i znowu to samo. No i ja mu też na to zwróciłem uwagę, że no, trzeba coś z tym robić, bo to naprawdę no, już nie ma żartów. No to wiem, że skorzystał z jednego z takich właśnie oddziałów szpitalnych w Warszawie. No i na NFZ otrzymał tę maskę. No i teraz zupełnie inaczej śpi. Zresztą też miałem okazję tego posłuchać, jak tam odwiedziłem ich, to No to zupełnie inna rozmowa. No,
0: ale to jest w ogóle, ja myślę, Sławku, tak wejdę ci w słowo, bo przyszło mi to do głowy, więc się podzielę tą myślą, że tak naprawdę, jeżeli ktoś śpi sam, jeżeli mieszka sam i nie ma nikt okazji mu tego wychwycić, jak to się dzieje w trakcie snu, no może faktycznie warto parę razy się na przykład z takim dyktafonem przespać.
1: Ja też się
2: to zdecydowanie, to znaczy to jest w ogóle trudno wyłapać, bo no ludzie są zmęczeni, to zawsze mogą powiedzieć, no Boże, no jestem zmęczony, no mam taką pracę, no nie wiem, no różne powody są zmęczenia i czy jakieś jeszcze inne objawy, które dochodzą i faktycznie jak ktoś jest sam, to tak jak mówisz, Michał, no to jest trudne do wyłapania, aczkolwiek jest to cholernie niebezpieczne po jakimś czasie, bo to się zaczyna nasilać i naprawdę to się może źle skończyć, tak jak na przykład są też niektóre niebezpieczne rytmie serca, które też, no, jak ktoś mieszka sam, to może go w trakcie snu taka arytmia złapać. Jak ktoś na przykład tego nie zauważy, on może się nie obudzić, bo to serce się zatrzyma i już nie jest w stanie się pobudzić. Nie? Są tego typu sytuacje. Ale tutaj rzeczywiście z tym chrapaniem to uczulam wszystkich, żeby rzeczywiście starali się coś z tym robić jak najszybciej. A jeżeli mają kogoś takiego, kto ma ten problem, to żeby go przekonywać, a ostatecznie nawet nie przekonywać, tylko po prostu no coś, jakieś radykalne kroki podjąć, bo można takiej osobie uratować zdrowie, a czasem i życie, no bo to jest rzeczywiście coś, co z wiekiem postępuje, zwłaszcza, że właśnie te mięśnie się luzują. I dlatego też na przykład są proponowane te operacje.
1: Tak, bo to jest jeszcze kwestia taka, że to, da się to leczyć, ja słyszałem o laserowym leczeniu, ale to po jakimś czasie znowu nawraca.
2: A no właśnie, bo dlatego, że to więc... się po prostu, no to jest proces pewien i tak. My się starzejemy. To samo jest z refluksem i z podobnymi historiami, gdzie właśnie niestety to zwapnienia są i różne inne procesy.
1: Natomiast no tutaj problemem też jest jak zwykle głowa, tak? Bo no ty podałeś taki przykład naprawdę już skrajny, czyli lekarz, czyli człowiek, który o zdrowiu coś tam wie, tak? Który leczy ludzi, nie? A sam po prostu siebie nie chciał dopuścić do swojej świadomości.
2: No nie wierzył w to, no zupełnie. Właśnie.
1: Ja też powiem szczerze, że nie wierzyłem, tym bardziej, że ja jestem jeszcze, no powiedzmy, człowiekiem dość no młodym, mam 34 lata, tak, więc no to nie jest jakiś taki w dzisiejszych czasach mocno zaawansowany wiek, a jednak.
2: No tak, bo to w różnym wieku się różne historie zdarzają, tak jak mówi się o tym, że tam powiedzmy, nie wiem, wymiana biodra, tak, no to tylko osoby starsze. Wcale nie, 20-paroletnie osoby już mają.
1: Ale oczywiście, no nie ma monopolu na takie rzeczy.
2: Jasne. No nic, to wszystko. Także bardzo dziękuję i pozdrawiam was.
0: Dzięki Sławku za telefon. Do usłyszenia.
1: Jak widać, temat ludzi chyba ciekawi. To,
0: ale to bardzo fajnie. Dobrze, to bardzo dobrze, no bo to jest rzeczywiście temat ważny, którego jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się na antenie poruszać i faktycznie no warto o siebie zadbać po prostu. No dobrze.
1: No, wracamy do...
0: Wracamy tak, do sklepu, tak?
1: Tak, wracamy do sklepu, więc na tej stronie naprawdę macie bardzo, bardzo dużo różnych właśnie i masek, i filtrów, i same aparaty można zakupić. No i teraz dobre, no czyli gdzieś tam ten tydzień sobie poprzebywałem z tym aparatem, z tymi maskami, które no właśnie dla mnie były trochę niekomfortowe, bo te węże doprowadzające powietrze były z przodu. Jeszcze słowo o samych maskach, bo słowo maska to też nie do końca, myślę, zwłaszcza osobom, które nie widzą, tak? No ja też nie widzę, więc jakby też nie do końca byłem sobie to w stanie wyobrazić.
0: No maska nam się kojarzy przede wszystkim z czymś na całą twarz i już wiemy, że tak. Nie, że tu tak to nie
1: Zorro.
0: Działa.
1: Tak. Aczkolwiek no, wyglądamy w tym trochę nieciekawie dość. Maska się składa zasadniczo z takiej jakby uprzęży, można powiedzieć, i to są takie elementy materiałowe. To można w ogóle prać, to się montuje na rzepi, a montuje to się do takiej, tak to się chyba nazwa fachowo, czyli ramka. Ramka jest z silikonu, z takiego naprawdę fajnego, wytrzymałego silikonu. Wygląda to mniej więcej tak, że mamy tą opaskę. Ona jest tak, jakbyś zakładał słuchawki. Masz ją po prostu tak, nakładasz na głowę, jakby na wysokości policzków, na wysokości powiedzmy kości jarzmowych idzie ci, te elementy silikonowe schodzą w dół, no i kończą się jakby tym właściwym otworem wylotowym, no właśnie, albo pełnotwarzową maską, albo tą donosową, bądź nosową, a ta uprząż po prostu jest mocowana tak jakby od strony uszu, tak, żeby po prostu objąć to całe i żeby to się trzymało na głowie. No, nie wiem, czy jakoś to w miarę sensownie wytłumaczyłem, ale może jakoś to sobie wyobrazicie, tak?
0: No myślę, że tak.
1: I teraz co? No i byłem zaskoczony, i to w tym przypadku mile, że te aparaty i te maski są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeszcze tak. Ja dostałem do testów aparat bez nawilżacza. I teraz powiem wam tak szczerze, że spanie z nawilżaczem, a bez nawilżacza też robi różnicę. W momencie, kiedy śpimy bez nawilżacza w tym aparacie CPAP, no to powietrze nam dostarczane jest całkowicie suche. I budząc się rano, no mamy po prostu sucho wszędzie, w ustach, w nosie mamy sucho. I dla mnie to był też duży dyskomfort. Okazało się, że jest coś takiego jak nawilżacz, czyli taki zbiorniczek po prostu montowany z boku do tego aparatu. On jest po prostu, on się otwiera, ma taką gumową uszczelkę w środku, nalewa się wody do niego, ale tylko destylowanej, dlatego że woda, no taka kranowa, czy nawet przefiltrowana przez, nie wiem, jakąś britę, zostawia po prostu osad, bo ma inne minerały, tak, na woda destylowana jest tego pozbawiona, więc w taką wodę się trzeba zaopatrzyć. To też nie jest problem, bo taką wodę da się na przykład na stacji benzynowej kupić, czy w większości sklepów. Tutaj jakby myślę, że nie ma z tym problemu. I wlewamy sobie taką ilość wody stosownej. Ten pojemnik ma w środku taką fajną, jakby da się wyczuć taką krawędź, powyżej której już tej wody nie powinno być, więc to jakby nie ma z tym problemu większego. Wsuwamy ten pojemniczek sobie do CPAP-u, no i w tym momencie powietrze jest nawilżone. I tak jak wspomniałem o tej fazie narastania, którą możemy regulować, to możemy też sobie zmieniać poziom nawilżenia. Maksymalnie chyba do 10 jakby, no, w skali od 0 do 10, co 2 chyba. Ja mam w tym momencie ustawione na 6, z tego co pamiętam, i jak miałem na 8, a nawet 10, no to już mi się po prostu zaczynała po prostu woda skraplać. I się budziłem, bo po prostu było słychać, ta woda tam tak po prostu, no, taki dźwięk wydaje, tak?
0: No było jej za dużo po prostu.
1: Było jej za dużo, więc, ale to też sobie każdy musi jakby pod siebie dobrać, bo wiadomo, że każdy to pewnie też inaczej będzie odczuwał i tak dalej.
0: A czy te ustawienia w aparacie, z którego ty korzystasz, są w jakiś sposób dostępne?
1: Nie. Tak jak powiedziałem, cały aparat dla osoby niewidomej nie jest dostępny.
0: Mhm. Ale bo to już myślę, że możemy zdradzić, będziesz też pokazywał aplikację. Z poziomu aplikacji też się tam nic nie da zrobić.
1: Niestety nie. Z poziomu aplikacji niestety nie zrobimy nic, a szkoda. Natomiast to, tak jak wspomniałem, ten czas narastania, typ maski i właśnie nawilżenie, to są de facto trzy rzeczy, które my sami możemy zmienić jako w ogóle użytkownicy. I dobrze, bo no, nad resztą czuwa lekarz, tak? On ma, tak jak powiedziałem, ma dostęp zdalny albo i nie ma, bo to też powiem za chwilę, że wszystko zależy od tego, jaki aparat kupimy, ale jeżeli ma ten zdalny dostęp, to on nam to reguluje, jeśli wyłapie na przykład, że coś tam się zmieniło, że pogorszyłaś to jakość snu albo się polepszyła i tak dalej, no to on to wtedy zdalnie jakby ustawia. Jeżeli chodzi, więc ten aparat. Mamy kilka typów aparatów. Już wspomniałem o tym, że mamy takie tak zwane autosety i te bipapy. Jest kilka marek. kilku takich wiodących producentów, którzy te aparaty produkują. Ja się zdecydowałem na australijską firmę ResMed. Nawet pamiętam, jak Michale, z tobą planowaliśmy ten odcinek, to ty mi wspomniałeś o Philipsie.
0: Tak, o Philipsie, że tak naprawdę mamy chyba, jeżeli chodzi o ten rynek CPAP-ów, to przynajmniej gdzieś też interesując się tym tematem, to słyszałem właśnie, że liczą się tak naprawdę dwie firmy. Jest Philips, jest ResMed, aczkolwiek Philips... To ostatnio trochę ma złą sławę pod tym względem, bo jeden z ich modeli aparatów CPAP miał pewną taką wadę produkcyjną. Mianowicie tam, zdaje się, w pewnym miejscu była jakaś uszczelka czy jakiś taki kawałek pianki, który mógł się czy to jakoś oderwać, czy po prostu w jakiś sposób przedostawać się fragmenty tego elementu do naszych płuc. No i niestety okazało się, że był to materiał rakotwórczy.
1: No, także...
0: chyba jednak ja bym temu Philipsowi to tak po tej akcji nie zaufał.
1: Ale to aż tak nie zaważyło na wyborze. Z mojej perspektywy ten ResMed też po prostu, jeżeli chodzi w ogóle o serwis i dystrybucję, to mi się spodobało, bo...

0: przedstawicielstwo było biuro firmy StanMed, StanMed24, którzy są właśnie dystrybutorem ResMedu. I tam mogłem na miejscu sobie ten aparat zobaczyć, jeszcze podotykać, mogłem sobie też od razu maski poprzymierzać. No i co się okazało, że na szczęście masek, wybór masek jest bardzo, bardzo duży. Jest wielu producentów, no ale też jakoś Philips i ten ResMed są wiodący. I na szczęście, słuchajcie, okazało się to genialnym rozwiązaniem. Są maski, które mają te węże, te rury, montowane z góry. Czyli śpisz sobie, Michał, tak jakbyś, jakbyś miał teraz sławki na głowie. Nie wiem, czy masz sławki, czy nie.
1: No mam.
0: No to jak masz sławki, to wyobraź sobie, że ja teraz właśnie pukam w górną część słuchawek, że do góry tych słuchawek masz tam po prostu otwór w tej opasce silikonowej i do tego na taki po prostu klik wkładasz sobie końcówkę taką obrotową, ona się obraca o 360 stopni, czyli dookoła się obraca i od góry montujesz sobie tego węża.
1: No bo właśnie to jest moja kolejna wątpliwość i kolejne pytanie. Jak wygląda kwestia obracania się na tym z tym sprzętem?
0: No i dla mnie to się okazało genialnym rozwiązaniem. Kupiłem, tak jak powiedziałem, ten model AirSense 10 i byłem też właśnie w szoku, jak wydaje mi się, że to jest dużo, bo ten model kosztuje ponad 4000, ale 2000 to jest dofinansowanie. To jest dofinansowanie, które nam się, że tak powiem, należy. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, może przysługuje nam.
1: No tak, NFZ po prostu dofinansowuje. Tak,
0: kiedy stwierdzona zostanie u nas, kiedy zostanie u nas ten bezdech zdiagnozowany, potwierdzony, wtedy jakby dostajemy możliwość refundacji. Możemy się starać o refundację aparatu i o refundację masek. I no, z naszej perspektywy, jako osób niepełnosprawnych, mamy o tyle lepiej, że nie wpisujemy się w te ramy czasowe, tak? No bo osoba pełnosprawna raz chyba na... Ojeju, teraz nie jestem pewien. Raz na pół roku może się o maskę starać, o refundację, natomiast chyba raz na dwa lata o refundację CPAP-u. Natomiast my możemy tak naprawdę... Nie mamy tego limitu. I to jest dobra wiadomość. Kolejną dobrą wiadomością jest też to, że te ResMedy mają 5-letnią gwarancję. No to myślę, że
1: to jest tak... dużo.
0: To jest dużo, nie? No maski mają półroczną gwarancję, bo producent zaleca co pół roku ich wymianę. Z czym ja się nie zgadzam, bo jeżeli dbamy o tę maskę, czyścimy ją i tak dalej, no to taka maska naprawdę może posłużyć jakiś czas.
1: Jaki jest koszt takiej maski?
0: No i właśnie, no i teraz koszta. Czyli tak, aparat mnie kosztował po refundacji bodajże, on był trochę droższy niż na stronie tego CPAP sklep.pl, ale no też jakby wiadomo, no płacimy za to, że kupujemy sobie go od razu, kupujemy go stacjonarnie i to było bodajże 2350 chyba. Już z tą refundacją, tak? No czyli nie są to małe pieniądze, no ale wiadomo, że kupujemy to raz na jakiś czas. Jeżeli chodzi o maski, maski bez refundacji są niestety dość drogie, powiem wam, bo one kosztują te takie, wiadomo, no nie te takie, które dostajemy na testy, tylko takie trochę lepsze. One kosztują 300-400 zł. Ale z refundacją to znowu nie jest tak tragicznie, bo refundacja to jest chyba 190 zł czy 200 zł, więc taka maska wychodzi około 200.
1: No to nawet przy założeniu już takim faktycznie hardkorowym, że te pół roku, co tak? Pół roku. Co pół roku 200. No, ktoś by powiedział, że dużo, ale z drugiej strony to jest spokojny sen.
0: I dużo, i niedużo, no, ale no to... 5 tych co miesiąc i już tak naprawdę, wiesz, w ciągu 4 miesięcy masz tak odłożone na nową maskę.
1: Dokładnie.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja mam w tym momencie mam 3 maski. Obie są... Boże, wszystkie 3 są... takim typem nosowym. Tylko zaraz wyjaśnię, czym to się różni, bo mam maskę nanosową z Philipsa i mam dwie z ResMedu, z czego jedna jest pod nos, a druga jest typu takiego wkładkowego, do nosa. Ty pytałeś, jak się z tym

0: Wraca. Jak się w ogóle w tym śpi? No więc jak już się przyzwyczaisz, to tak naprawdę ja zasypiam w każdej pozycji. No może na brzuchu nie śpię, bo nie śpię po prostu na brzuchu w ciągu dnia. Natomiast w ciągu nocy oczywiście. Natomiast zasypiasz w każdej pozycji na plecach, na boku. To, że właśnie ten wąż, ta rura odchodzi do góry, to jest fajne, bo ja mam tak to, że tak powiem, zamontowane, że mam jakby w wezgłowie łóżka. Na tym wezgłowiu stoi mi aparat. Aparat, słuchajcie, jest w ogóle prostokątny. Z tym, że ta frontalna część jego, ten dłuższy bok jest taki jakby pod kątem. Jest tak lekko pochylony w kierunku tyłu tego urządzenia. No i tam jest właśnie wyświetlacz, dwa przyciski u góry i pokrętełko. I to jest wszystko. Montujemy sobie tę rurę takim kulankiem do aparatu z tyłu, po prostu wkładamy. Wkładamy, dociskamy i to jest wszystko. Rura ma z dwóch końców takie gumowe, powiedzmy, no takie uszczelki jakby, które nakładamy na kolanko z jednej strony, a z drugiej strony nakładamy na kolanko będące w masce. No i to, że ta rura odchodzi do góry, to mi się super układa, bo nie plączy mi się nigdzie tam, nie wiem, na wysokości klatki piersiowej, nie zawija mi się nigdzie. Nawet kot się nią nie interesuje. Już tak się przyzwyczaił, że to nie ma problemu. Więc naprawdę, na początku wydawało mi się, że no to koniec świata, nie? Że to jak ja będę z tym spał i w ogóle i tak dalej. No ale okazało się, że tak, no nie chrapię, więc ta osoba, która ze mną śpi, też jest z tego zadowolona. Jestem wyspany. Powiem wam też, że ja mam dużo snów. Często gęsto śnię. I bez tego aparatu to często były koszmary jakieś takie, powiem wam. To jest też ciekawe, co zaobserwowałem. Natomiast teraz, no mam sny, tak? Mam zwykłe sny, ale nie są to koszmary, co podejrzewam, może mieć związek z pracą mózgu, że
1: No,
0: no jakby
1: całkiem możliwe, że
0: miałoby to sens.
1: nie męczy się, to i może jakieś przyjemne wizje
0: Przyjemne
1: produkować.
0: rzeczy się śnią, tak. I aparat nie jest duży. On ma, ja wiem, około no 30 cm długości, pewnie z... Mówię około, bo teraz tych parametrów niestety nie pamiętam. Około, nie wiem, 10, nie, z 8 wysokości, a na szerokość ma, nie wiem, też z 10 może, 12. Nie jest jakiś ogromnie duży, mieści mi się na takiej właśnie płeszce na wezgłowiu. Zasilacz jest taki dość duży. Ta kostka zasilająca to jest taki dość duży prostokąt, jak do takich starych laptopów. No ale to jest jedny minus. Mamy więc jakby wyświetlacz, taki zasłonięty plastikową szybką. Po prawej stronie mamy pokrętełko skokowe. U góry mamy przycisk włączający pracę aparatu, czyli bo co do zasady, to my go zostawiamy cały czas pod prądem. Dlatego, żeby on sobie wysyłał wyniki do bazy, tak? No i żeby tam jakby, no taka jest zasada, że on cały czas jest pod prądem. Natomiast jeżeli chcemy sobie zacząć sen, to zakładamy maskę i ten aparat ma taką bardzo fajną funkcję, że nie musimy nic przyciskać, bo w momencie, kiedy weźmiemy pełny wdech i wydech, on się włącza sam. Nie? To jest fajna funkcja. Mamy to więc te trzy przyciski. Po lewej stronie mamy wylot i wlot powietrza. I tam jest też fajna sprawa, kolejna fajna sprawa. Mamy filtr HEPA, montowany, taki malutki kwadracik, montowany przy wylocie. I to spokojnie sami sobie ogarniemy. Po prostu zahacza się paznokieć po lewej stronie urządzenia. Tam jest takie miejsce, gdzie to się da doskonale wyczuć. Otwieramy klapkę, wyjmujemy filtr, nakładamy nowy filtr i to jest tak naprawdę wszystko.
1: A co jaki czas trzeba ten filtr wymieniać?
0: Aha, no i producent twierdzi, że powinieneś go co około miesiąc wymieniać. I teraz pytanie, czy są te filtry drogie? Moim zdaniem nie są wcale takie drogie, bo 10 filtrów kosztuje stówkę.
1: Czyli tak naprawdę można sobie to gdzieś kupić.
0: Na rok. Naprawdę, na rok. Tak, mhm. To starcza. Ja to też kupuję na stronie właśnie tego cepapsklep.pl. I kolejny plus jest taki, że oddychamy no tak naprawdę czystym powietrzem. Gdzieś tam pozbawionym różnych tam, no nie wiem, zanieczyszczeń, pyłków i tak dalej. No co też ma jakieś tam znaczenie pewnie. No i jeszcze jak się otworzy tę klapkę, to tam też jest miejsce na kartę SD. I ona jest domyślnie w zestawie dołączona na kartę SD, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że są aparaty, które nie mają tego modułu SIM. I one są też tańsze odpowiednio. Natomiast ja takich aparatów nie polecam, no bo jeżeli już decydujemy się na taki stały kontakt z bazą, z lekarzem, no to bez sensu jest jeździć tam co jakiś czas z tym aparatem. Lepiej, żeby to lekarz wszystko sobie mógł zdalnie ogarniać, tak? I ewentualnie zwiększać, zmniejszać te parametry tego słupa rtęci, boże, słupa...
1: Powietrza.
0: Powietrza, no nie rtęci. Więc
1: to już zabrzmiało groźnie, słuchaj, z tą rtęcią. Tak.
0: To prawda, aczkolwiek już całkiem niedawno czytałem, że rtęcią się ludzie leczyli, bo myśleli, że ma działanie zbawienne i podawali sobie ją do organizmu. No, na szczęście żyjemy już w lepszych czasach.
1: Różne ludzie mieli pomysły, które się okazywały niekoniecznie skuteczne.
0: Tak. No, więc ja polecam jednak ten moduł SIM mieć wbudowany.
1: Okej, ale to zahaczę temat tego modułu SIM. Mm-hmm. Jak rozumiem, nie płacimy już dodatkowo za abonament w żaden sposób
0: komórkowy. On jakby, nie wiem, no, ma tam jakiś pakiet danych, nie wiem, czy oni go uaktualniają, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
1: Po prostu działa.
0: Po prostu działa i będzie działało, dopóki będziemy sobie z tego korzystali.
1: Okej, teraz właśnie, mamy ten moduł SIM i mówisz o tym, że trafia to do lekarza. I teraz, czy my jakoś temu lekarzowi naszemu musimy przekazać, nie wiem, jakiś kod dostępu,
0: nie,
1: coś?
0: Nie. Na początku tylko, to też będzie pokazane chyba na tych nagraniach.
1: Tak.
0: Ale inaczej. Możemy mieć kontakt z tym lekarzem i żeby móc to, o czym ja powiedziałem, wszystko monitorować i tak dalej, musimy sobie wykupić abonament w naszej placówce. Nie wiem, jak to wygląda w innych miejscach. U nas to jest tak, że 80 zł kosztują 3 miesiące. 80 zł kosztują 3 miesiące i jakby wykupujemy sobie dostęp i w tym czasie lekarz widzi, znaczy w sensie on cały czas jakby widzi, ale w tym czasie mamy jakby tak możliwość każdego dnia zadzwonienia i powie, nie wiem, o panie doktorze, wie pan co, niech pan tu tam coś tam pozmienia, albo w górę, albo w dół, albo nie wiem, tam jeszcze jakoś inaczej.
1: Czy to jest tak, że my tego abonamentu będziemy potrzebować cały czas, że dobrze jest to mieć, czy po prostu na przykład przez te pierwsze 3 miesiące, no fajnie, żeby ktoś tego doglądał, ale potem to tak naprawdę się ustabilizuje i jeżeli dobrze śpimy, jeżeli nic się tam złego nie dzieje, jeżeli nie widzimy, żeby jakieś alerty nam się pojawiały, że coś tam na czerwono, no to wszystko
0: okej. Okay. Właśnie. Tak, dobrze to ująłeś, że ja też właśnie na pierwsze 3 miesiące sobie to wykupiłem, bo lepiej się z tym czułem po prostu, żeby ktoś tego doglądał, tak? Poza tym te pierwsze 3 miesiące, no wiadomo, człowiek się przyzwyczaja, więc jednej nocy śpi lepiej, drugiej śpi gorzej, tak? A trzeciej śpi pół tak i pół tak. Nie mamy jeszcze swoich przyzwyczajeń, no tak naprawdę my się uczymy aparatu, a lekarz się uczy naszych też parametrów, tak? Więc te 3 miesiące moim zdaniem są jakby takie optymalne na starcie, a potem to już nie wiem, czy jest sens. No może mieć to sens na przykład, kiedy na początku przykładowo nasza waga była większa, a w ciągu terapii, tak, nie wiem, przez rok, dwa, trzy dość znacząco schudliśmy. No to wtedy wiadomo, że te parametry trzeba będzie jakoś tam pozmieniać na przykład, tak? No i wtedy kontaktujemy się z tą naszą przychodnią, z tą, nie wiem, kliniką, czy tam z tym miejscem i sobie wykupujemy znowu abonament, dziękuję bardzo, nie? Więc u mnie tak to tak to wyglądało. Myślę, że 8 dych za 3 miesiące to też nie jest...
1: Nie są to wielkie pieniądze.
0: Nie są wielkie pieniądze. No i lekarz, kiedy my jakby podpisujemy ten, wykupujemy abonament, lekarz dostaje numery jakby seryjne naszego urządzenia. I właśnie wtedy on wie, że aha, dobra, wbija sobie w system i to jest aparat pana Wojciecha, tak? No i to jest tak naprawdę wszystko, co my musimy zrobić. Nic więcej już nas nie obchodzi. A jeszcze, jeżeli chodzi o aparat, to jeszcze dodam, że właśnie po prawej stronie mamy wyciągany ten zbiornik na wodę. Jeżeli go nie chcemy, to wtedy aparat jest krótszy trochę, tak, o ten pojemniczek na wodę, ale musimy go czymś zaślepić. No są takie specjalne po prostu zaślepki, bo no czymś to musi być, ta prawa ścianka musi być po prostu zamknięta.
1: Ale tak czy inaczej chyba lepiej, żeby ten pojemnik na wodę był, tak?
0: Oj tak, ja zdecydowanie polecam, bo ja zawsze miałem problem z takim właśnie suchym tym drzewem oskrzelowym, a teraz po prostu jest super. Po prostu... No, budzę się i jest elegancja Francja, bo przez całą noc po prostu mam nawilżenie tego mojego wnętrza. Sam aparat w ogóle, słuchajcie, jeszcze dostajemy w takiej bardzo fajnej, zgrabnej walizeczce materiałowej do transportu. Rozkładamy sobie do transportu, oczywiście wyjmujemy jakby ten zbiornik wody, on musi być pusty, bez wody. I mamy takie przegródki, gdzie możemy sobie schować zasilacz, kabel, rurę, wszystko tam, maskę, tak, zamykamy tę walizkę, pyk i sobie możemy gdzieś go tam transportować. Jeżeli chodzi o te przewody jeszcze, o te rury, o te węże, to słuchajcie, tak jak wam wspomniałem, jest dużo bajerów do tego. Jednym z takich bajerów, moim zdaniem, jest rura podgrzewana. To jest tak jakby o aucie czytał, że ma, wiesz, podgrzewane siedzenie albo coś tam, nie? I tu jest tak samo. Mamy rurę, która po prostu jest oczywiście droższa od takiej standardowej. No i czemu to ma służyć? Ale no ponoć temu, że jeżeli my śpimy w chłodnym pomieszczeniu, no wiadomo, powietrze w tym układzie zamkniętym jest ciepłe, cieplejsze, tak, niż temperatura na zewnątrz, to może się ta woda po prostu skraplać w tej masce, w tej rurce, a jak rura jest podgrzewana, to się wyrównuje. I znam osoby, które twierdzą, że tak, tylko podgrzewana rura, bo powietrze, które do mnie trafia, do moich ust, do mojego nosa, jest po prostu też cieplejsze, przyjemniejsze jakby w odbiorze, nie?
1: A próbowałeś podgrzewanej rury?
0: Nie, bo ja dostałem taką zwykłą rurkę i jakby też nie czułem takiej potrzeby w ogóle. Może kiedyś, nie wiem, tak sobie spróbuję. I teraz jeszcze maski. Maski, bo tych masek jest też naprawdę dużo. Ja się testowałem. Właśnie. Obecnie używam maski Philipsa, mogę podać później model, która jest nosowa, czyli mamy... A może jeszcze powiem, jak to powietrze krąży w tej masce, bo to jest też ciekawe, bo jakby cała ta opaska i całe te takie boczne silikony, one są puste w środku i to powietrze w nich krąży, tak? No, wraca do aparatu i wlatuje do naszego ciała, że tak powiem, przez ten otwór, który mamy albo właśnie na całej twarzy, albo pod nosem, albo na nosie. I dzięki temu, że to powietrze jakby wlatuje i z prawej, i z lewej strony, my możemy spać i na boku jednym, i na boku drugim, tak? Bo w momencie, kiedy leżymy na prawym boku i przyciskamy tą prawą część tej opaski do poduszki, to powietrze spowodnie ma po prostu obieg z lewej strony. To jest moim zdaniem genialne w ogóle rozwiązanie. I ta pani technik, czy chyba to była pani technik, która się zajmowała mną, stwierdziła, że bardzo wielu pacjentów właśnie wybiera maski pełnotwarzowe i że bardzo mało osób korzysta z tych masek nosowych, już w ogóle o donosowych nie wspominając. A ja z kolei właśnie maski pełnotwarzowej nie cierpię, także właśnie ze względu na brodę i te możliwe przecieki, które się mogą tworzyć. I wybrałem sobie, słuchajcie, właśnie z tego Philipsa maskę nosową. Ona ma tylko taką jedną wadę, że ta uprząż materiałowa ma jakby dwie gałęzie. Jedna na wysokości uszu, mocowana do opaski, to jest spoko, to nie przeszkadza. Natomiast druga, trochę niżej, na wysokości, no powiedzmy, stawów skroniowo-żuchwowych, nie? Czyli tam, gdzie po prostu jakby powiedzmy, jakby to wytłumaczyć tak, no stawy skroniowo-żuchwowe, jak sobie zamykacie i otwieracie usta, to czujecie, koło uszu są takie ruchome elementy kostne.
1: Tak. No i w tym miejscu właśnie.
0: No i tam się właśnie na takie dwa na klipsiki po prostu takie magnetyczne zapina całą tę uprząż. Więc to jest taki minus, ale plusem właśnie jest to, że zakładam sobie tę maskę i ten silikon z przodu jest właśnie, zasłania mi cały nos, jest bardzo miękki, bardzo taki delikatny i nie mam przecieków, kiedy mam tę maskę, jakby tę uprząż stosunkowo luźno zapiętą, bo ona ma te właśnie rzepy, no po to, żeby sobie je odpiąć i albo bardziej tę maskę do twarzy przymocować, albo trochę to poluzować, tak? To dociśnięcie do twarzy. Natomiast tutaj nie muszę tej maski aż tak mocno dociskać, że wiecie, to mi się wrzyna i mam potem krwawe ślady rano. Nie, po prostu jest tak to optymalnie zamocowane, że mi to nie spada, że nie ma przecieków właśnie, kiedy leżę na boku, jednym czy drugim. Na plecach oczywiście też. I jest to bardzo, bardzo wygodne. I też nie ma, mam wrażenie, takiego dyskomfortu, kiedy przełykam ślinę, bo niestety w tych maskach, to jest minus tego całego ustrojstwa, no niestety niektórzy mogą mieć problemy z wyrównywaniem ciśnienia, tak? No bo jednak otwór nosowy jest, tam otwór, że tak powiem, usta i nos są czymś objęte, czymś zamknięte. No i tak jak mówię, trzeba to powietrze wydychać z siebie i trzeba je wdychać. I to powoduje, że to ciśnienie się troszkę inaczej zmienia, niż gdybyśmy nie mieli na sobie nic. I tutaj w przypadku tej maski z Philipsem mam takie wrażenie, że jest naprawdę bardzo fajnie. Takich ciekawych rzeczy jeszcze powiem, że powietrze cały czas jakby jest filtrowane też na wylocie tej maski z przodu, tam gdzie jest ten silikon, taka mała dziurka i ono tak sobie taki mały strumień powietrza sobie leci i jeszcze jest przy mocowaniu maski do rury, tym takim kolankiem. Czyli tam po prostu sobie non-stop jakby sobie powietrze jakby wypada z tej maski. Mam też maskę z ResMedu.
1: To Wojtku, może za chwilę o kolejnej masce, a teraz odbierzemy telefon, bo mamy słuchacza na linii. Tak, mamy słuchacza na linii. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: A dobry wieczór. Kłania się z tej strony Podolski Paweł.
1: Dobry wieczór, tak Paweł.
2: Tak się składa, że ja też mam bezdech senny. Jak się tu wprowadziłem do Bytomia, to dosłownie pół roku po wprowadzeniu się, no, miałem zrobione badania w szpitalu, bo w Krakowie już mi się nie udało tego właśnie tutaj dopiąć. No i został stwierdzony właśnie bezdech ciężki i zacząłem szukać po prostu informacji. No, generalnie w internecie, gdziekolwiek, co to w ogóle jest, o co chodzi, i natrafiłem na taką stronę cepapblog.pl, gdzie jakby cała ta choroba jest opisana, wszystkie właśnie, tak jak tu Wojtek mówił, rodzaje aparatów i tak dalej, trzeba tą całą wiedzę no zdobyć. Natomiast no gorzej, jeżeli właśnie chodzi o dostępność tych wszystkich rozwiązań, bo podejście do niewidomych przez te wszystkie firmy, obdzwoniłem i firmy z Chorzowa i z Bytomia i z różne inne, to było na zasadzie, a co się pan martwi, dostanie pan skierowanie od lekarza, będzie pan miał napisane, jaki pan ma bezdech, to skonfigurujemy panu aparat, wyślemy do domu i będzie sobie pan używał. I takie jest podejście jakby większości firm. No bo to można normalnie kupić wysyłkowo w różnych internetowych sklepach. Jest co najmniej ich kilka. No i ja też, podobnie jak Wojtek, zdecydowałem się właśnie na pójście do firmy, do dystrybutora, z tym, że ja się zdecydowałem na aparat właśnie Philipsa. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to są jeszcze aparaty w wersji mini i one już też tak, mają właśnie tak, tą tak. aplikację. Można sobie sprawdzać te ilości tych bezdechów i ile to występowało. No bo właściwie bez kontroli tego to osoba niewidoma no nie wie, czy to pomaga, znaczy no, czy pomaga, no to wiadomo.
1: To możesz ewentualnie to... czuć, ale nie masz jakby twardych danych wtedy, tak?
2: Tak, tak, nie można odczytać danych. Właśnie o to mi chodziło. A mając właśnie taką aplikację, to właśnie i przynajmniej wiadomo, ile mieliśmy w nocy tych bezdechów. No bo jak ja akurat chodzę na kontrolę do firmy, no to oni sobie tam wkładają tą kartę z aparatu i mówią mi, że wszystko jest dobrze, bo tam w ciągu roku nie było jakichś tam problemów. Norma jest tyle i tyle, ja mam gdzieś poniżej, nie?
1: Także swoją tak drogą to... tak się zastanawiam, czy na przykład, bo ty, Pawle, jak rozumiem, korzystasz z takiego aparatu, gdzie jest karta SD tak, i ty idziesz tak. z tą kartą. A czy próbowałeś może w jakiś sposób odczytywać dane z tej karty? Być może one są zapisane w takim formacie, który dałoby się jakoś przeczytać.
2: To musi być odpowiedni program, który oni mają tam w tej firmie i tylko w ten sposób da się to odczytać.
1: No to szkoda, że to nie jest zapisywane na przykład w jakiejś postaci, nie wiem, nawet jakiegoś zwykłego CSV, które można by sobie było zaczytać do Excela i zrobić z tego jakąś kwerendę, tak? I to wtedy sobie...
2: Znaczy nam te dane jakby nic nie powiedzą, bo dopiero na odpowiednim oprogramowaniu, które oni mają, widać na wykresie i można sobie tam przeklikać, jak te bezdechy się kształtowały w odpowiednim.
0: A poza tym, no też nie oszukujmy się, no trzeba być jakoś też obznajomionym z tym, tak? No, lekarz, który przy tym pracuje, no to ma większą wiedzę niż my, nie?
1: To znaczy nie, no wiecie, nie chodzi mi o to, żeby się samodiagnozować, bo zdecydowanie daleki jestem od tego, ale jak osoba widząca może odczytać jakieś informacje z tego aparatu, do których ma dostęp, do jakichś takich podstawowych, no to tak sobie pomyślałem, żeby chociaż ten podstawowy...
0: Ale my też możemy. Te podstawowe treści.
2: Jest taka grupa na Facebooku dotycząca właśnie bezdechu, bezdech senny, i warto moim zdaniem no sobie po prostu chociaż zobaczyć, przeczytać, co tam ludzie piszą, bo właśnie dzięki kontaktowi z tą grupą to udało mi się tutaj właśnie znaleźć firmę w Bytomiu, która się tym zajmuje i ja jestem zadowolony z poziomu obsługi. Natomiast interesował mnie ten dostęp zdalny do lekarza, no bo też mnie będzie czekać zapewne wymiana aparatu. Ja mam też właśnie aparat Philipsa i maskę właśnie Philipsa, no ale taki dostęp zdalny to myślę, że dla mnie byłby wygodniejszy, no to... tylko gdzie to trzeba w ogóle załatwiać.
0: No to tak jak już, nie wiem, czy nas słuchałeś od początku, ja testowałem się na Chorzów, tam jest właśnie na ulicy, przy ulicy Piotra 11, tam jest przychodnia i tam jest właśnie, zaraz sobie przypomnę, albo sobie sprawdzę, jak oni się dokładnie, Atommed, i tam jest, po pierwsze właśnie zajmują się leczeniem tego bezdechu, tam się wykupuje ten abonament, ten, który ja sobie wykupiłem na początku, na 3 miesiące, a jest też biuro ResMedu, gdzie ja nabyłem właśnie swój aparat.
1: Bo to jest chyba właśnie tak, że ResMed ma ten moduł eSIM, a Philipsy tego nie mają. Właśnie.
0: No i jeśli tak jest, bo szczerze mówiąc, ja się Philipsami nie zajmowałem, a jeśli tak jest, no to jest kolejna przewaga ResMedu, no bo jednak, mówię, u mnie lekarz...
2: No właśnie, to powiem wam, bo ja też myślałem o tych ResMedach, i nawet na tej grupie facebookowej ktoś był na tyle miły, że na chwilę dał mi ktoś po prostu dostęp, bo te dane się zapisują na stronie. Można się zalogować i podejrzeć sobie te dane. No tylko można to podejrzeć, jak ktoś oczywiście widzi, bo my z tym nie zrobimy zupełnie nic. Bo właśnie byłem ciekawy, co się tak naprawdę zapisuje, czy można sobie sprawdzić, ile się miało tych bezdechów,
0: no w przypadku...
2: czy to pomaga, nie pomaga.
0: Wiesz co, w przypadku ResMedu masz aplikację MyAir, którą będziemy pokazywali za chwilę, od tak naprawdę momentu konfiguracji i tam, no oczywiście nie ma tam też jakiegoś nadmiaru informacji, ale jest ilość godzin, które przespałeś pod aparatem każdego dnia, jest ilość bezdechów, jest informacja o tym, czy maska jest szczelna, czy nieszczelna.
2: No właśnie ta aplikacja to chyba taka stosunkowo nowość, bo jak ja się jeszcze właśnie pytałem,
0: możliwe,
2: to było 3 lata
0: możliwe.
2: Temu, no to właśnie tylko ta strona, to był jedyna opcja.
0: No może tak być, powiem ci jeszcze tak.
2: I dlatego właśnie nie zdecydowałem się na ResMeda, bo różnica w cenie była jednak większa.
0: A ile płaciłeś za tego swojego Philipsa? Ile płaciłeś?
2: Około 2800.
0: No to ja... zapłaciłem mniej, no nie wiem z czego to wynika, ale tak jak powiedziałem, ja zapłaciłem około 2350 za ten model.
2: Ale to ja mówię już bez dofinansowania nie wliczam w to, bo 2800 to jest cena z dofinansowaniem.
0: No tak, ja też mówię o cenie z dofinansowaniem, bo tak normalnie ten aparat kosztuje gdzieś tam właśnie 4300 czy tam 4 tam coś.
2: No a mój właśnie kosztował 2800, więc minus dofinansowanie, no to wyszło niedużo.
1: A, czyli okej. No to tak, to w takiej sytuacji to owszem, to różnica jest spora.
0: Jest, ale no to najtańszym modelem z ResMedu na ten moment jest ResMed Elite i on kosztuje z dofinansowaniem 200 zł. Natomiast ja uważam, no mówię, no, raz na 5 lat, no to można zaszaleć, tak? Tym bardziej, że no to
1: Więcej tak naprawdę, bo gwarancja jest na 5 lat, a gwarancja nie jest powiedziane, że nam ten sprzęt 5 lat podziała.
2: Ja mam takie tylko pytanie, czy dostajesz od razu gwarancję na 5 lat? Bo u mnie na przykład było tak, że po chyba półtora roku, czy tam 2,5, bo trzeba było rozszerzać tą gwarancję.
0: Nie, w ResMedzie masz po prostu gwarancję na 5 lat. Powiem
2: czyli
0: więcej.
2: Drożej płacisz, ale uzyskujesz gwarancję.
0: Uzyskujesz gwarancję, powiem więcej. Przed tygodniem czy przed dwoma zepsuł mi się nawilżacz, ten właśnie pojemniczek, do którego sobie wlewamy tę wodę, po prostu zaczął przeciekać. Trochę się obawiałem, jak to będzie z tą reklamacją. Zadzwoniłem do biura właśnie StanMed24 i powiedzieli mi, no po prostu proszę zrobić zdjęcia, proszę nagrać filmik, no bo to wiadomo, no muszą jakoś to ocenić. Więc osoba widząca mi to sporządziła takie wideo. I w ciągu dosłownie tygodnia, od poniedziałku do piątku licząc, dostałem nowy pojemnik, bo na części też są, na pojemnik jest, do nawilżacza jest rok gwarancji. Więc to jest też fajna sprawa.
2: Ja tylko chciałem poruszyć kwestię jakby obserwacji, bo głównie z tą myślą do was tutaj zadzwoniłem, bo Wojtek jeszcze jakby tu wszystko powiedział. Znaczy bardzo ważna jest właśnie obserwacja partnera, bo to w życiu nie wpadlibyśmy na to, że mamy jakiś bezdech senny, bo to ani nie boli, ani nie gryzie, ani nie jest odczuwalne. Tylko
1: odczuwalne ktoś, może być, tak? Tak jak
0: odczuwalne jest, tak. Może nie w nocy, ale w ciągu dnia no to jest. Tylko, że jak tego nie wiemy, no to tak jak mówię, no ja też...
2: No nie wiemy, że to jest bezdech, nie?
1: Po prostu wstałem lewą nogą, tak?
0: No tak, tym bardziej, że wiecie, ja się diagnozowałem u lekarzy i operacje, jakiś zatok i tak dalej, więc no myślałem, że no kurczę, zrobiłem wszystko, co można, tak? Pawle, ja ci jeszcze polecam tą stronę właśnie cepapsklep.pl, bo tam raz, że możesz sobie kupić takie urządzenie, no ale tak jak mówię, ja polecam sobie kupić w twoim przypadku w tym StanMedzie 24, a druga kwestia, że tam da się też wypożyczać te ResMedy. Na miesiąc to jest chyba 300, a na dobę chyba 25 zł. Jakbyś, nie wiem, nie był przekonany do tego ResMedu, czy tam coś, to też jest to jakaś tam opcja moim zdaniem.
2: To znaczy, no nie, to nawet nie była kwestia przekonania. No teraz jak jest aplikacja i jestem w jakiś sposób to w stanie chociaż minimalny kontrolować, to zmienia to postać rzeczy. Lata temu wyglądało to trochę inaczej.
0: No więc polecam. Nie wiem, czy używasz nawilżacza, czy bez nawilżacza.
2: Tak.
0: Z nawilżaczem. No, bo też warto o tym wspomnieć, że bez nawilżacza urządzenie jest tańsze o 400, tak? 400-500.
2: No, to no ale to ja bym jednak każdemu odradzał. Absolutnie nie. Jednak nawilżacz to jest
0: fajna sprawa. No więc fajnie, że gdzieś tam mam nadzieję, że jak będziesz sobie zmieniał, no to może jakoś ci to pomoże, bo do Chorzowa nie ma daleko z Bytomia. Ja byłem bardzo zadowolony ze współpracy i z tą przychodnią, i ze Stalmedem, więc no.
2: To dziękuję uprzejmie, miłego prowadzenia audycji, trzymajcie się.
1: Dzięki Pawle za telefon, do usłyszenia.
0: No, więc...
1: O kolejnych maskach miałeś opowiadać.
0: Tak, więc jest ta maska z Philipsa. Ona ma też taką zaletę, że... Ten silikon można sobie łatwo po prostu wyjąć. On tak się go wciska, się go po prostu w tą ramkę. Można go wyjąć, umyć, bo ja maskę sobie, w ogóle jeżeli chodzi o dezynfekcję i taką higienę, to nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie sobie po prostu wyciągam wąż z tego urządzenia, odłączam go, odłączam maskę, biorę po prostu zwykły płyn do naczyń, wlewam sobie to, chwilę tamtym jakoś tak potrząsam, tak? Potem to dokładnie płuczę, no na przykład pod prysznicem nawet. I tak naprawdę tyle. I tutaj nie trzeba jakiegoś wielkiego zachodu, nie wiadomo czego. No bo też nie można używać zbyt silnych detergentów, bo to jest silikon. No i trzeba to oczywiście też dobrze umyć, bo potem to wdychamy, nie? Więc to jest ważne. A ten właśnie element, który stricte zachodzi mi na nos i obejmuje nos, to po prostu sobie codziennie wyjmuję, psikam na to po prostu spirytusem, tak, takim do dezynfekcji, płynem i tyle, i tak to wygląda. Następna maska to już właśnie ta z Resmedu. Tę maskę sobie kupiłem na początku, od razu jakby przy zakupie właśnie samego aparatu. Jedna z nich jest typu właśnie takiego wkładkowego, nawet jakby w aparacie wybierając opcję maska, mamy trzy typy, czyli pełnotwarzowa, nosowa i wkładki. Maski z Resmedu mają tę zaletę, że też są właśnie od góry montowany jest wąż. Druga sprawa, że mają mniejszą tę uprząż, czyli ten taki materiał, bo to jest tylko taki jeden paseczek, który obejmuje nam jakby potylicę. I na wysokości tych właśnie stawów skroniowo-żuchwowych jest montowany na rzepy do tej ramki. Są takie bardziej, bym powiedział, no takie jakby to dobrze ująć, takie bardziej delikatniejsze, takie bardziej takie, nie? Mniej toporne, o tak może. Natomiast o co chodzi z tymi wkładkami? Chodzi o to, że ta część silikonowa, która jest na końcu tej maski, ona jest montowana na takie zatrzaski do tej ramki z lewej i z prawej strony i ona nam po prostu wchodzi do dziurek od nosa. Jak ktoś ma słuchawki dokanałowe, na przykład AirPodsy, no to one też mają takie gumowe końcóweczki, takie nakładki i te gumowe nakładki nam jakby wchodzą tak troszkę do kanału usznego. I dokładnie tak samo jest w przypadku tej końcówki silikonowej. Co jest plusem tego wszystkiego? Plusem jest to, że rzeczywiście są bardzo małe przecieki albo nie ma ich w ogóle. No, budowa tej maski jest na pewno dużym plusem. I to, że ona jest też bardzo cichutka. I jeszcze jeden plus, to taki w moim przypadku tak było, że miałem chyba w kwietniu czy w maju miałem po prostu zabieg, miałem wycinanego pieprzyka z prawego kącika koło nosa. No i co za tym idzie, to była taka operacja niby nic, ale gdzieś tam przez tydzień miałem szwy i potem to się goiło, wiadomo. Więc nie mogłem mieć tej maski z tą końcówką na nos, tak? No bo to podrażniało.
1: No tak.
0: Ten obszar jakby tak wycięcia. No i w tym momencie właśnie te wkładki donosowe były super, bo one zajmują bardzo mało miejsca, po prostu korzystałem z tej maski. Ale też to nie jest znowu tak, że te wkładki wchodzą na, wiecie, nie, do zatok. Nie, one wchodzą tam na, nie wiem, pół centymetra do nosa. I to jest
1: nie łaskocze to w jakiś sposób?
0: Wiesz co, No, na dłuższą metę to ja z tą maską nie lubię spać, bo mówię, ma ona swoje zalety, ale nie łaskoczę. Po prostu boli mnie nos rano. Boli mnie po prostu nos, bo to jednak trochę rozpycha. Wiadomo, że ta maska musi też mieć odpowiednio, no jakby przylegać, tak, mocno do twarzy, żeby nie było tych przecieków. Czyli ta regulacja musi być jakoś tam odpowiednio... No, maska musi być odpowiednio wyregulowana. No i to boli po prostu, to boli. Mnie przynajmniej. Więc ja tą maskę mam, bo no mówię, są takie sytuacje, kiedy się ona przydaje rzeczywiście, tak jak to miało miejsce. Natomiast na co dzień śpię w tym Philipsie. Trzecią maską, to jest też maska z ResMedu, to jest maska, która jest podnosowa. Czyli ta końcówka jest jakby pozbawiona tych takich wystających wypustek, które wchodzą nam do nosa, tych wkładek. Czyli jakby montuje się pod nos. I też znowu, ma to swoje plusy, bo ta maska jest właśnie taka bardzo delikatna, taka mała, mało inwazyjna, bym powiedział, ale też mnie jakoś boli nos od tego, bo jednak to opiera się o skrzydełka na nosa, o te elementy, że tak powiem, skórne i mnie to boli na przykład. Po całej nocy gdzieś tam po prostu mam taki, czuję dyskomfort. Ale to też wiem, że no każdy odczuwa inaczej i ja nie żałuję, że mam te maski, bo sytuacje są różne i czasami po prostu sobie tym maskami żongluję, no ale jednak najczęściej śpię w tej masce z Philipsa, pomimo tego, że ona ma tę uprzęż taką rozbudowaną, co też może być plusem, bo taką uprzęż się o wiele trudniej ściąga. To jest następny jakby też temat, który chciałem poruszyć, że mimo tego, że ja już śpię w tej masce długo, to właśnie tej maski w ogóle nie zrzucam praktycznie. Natomiast te maski z ResMedu, poprzez to, że są takie fajne, małe, delikatne, takie bym powiedział, nie wiem, ergonomiczne, to bardzo łatwo jest je zdjąć w czasie nocy. My tego nie czujemy. Budzimy się po prostu w ciągu gdzieś tam, w ciągu nocy patrzę, aha, nie mam maski na sobie, tak?
1: Okej, okay, no
0: jeżeli ktoś nas wybudzi, bo ej, chrapiesz, załóż maskę, to spoko, no ale jak akurat nie śpimy z nikim, no to nie wiemy tego, nie?
1: No tak.
0: Więc to jest naprawdę, to mi się w tym Philipsie podoba, że ja je w ogóle nie zrzucam.
1: Jak rozumiem, no, to nie jest tak, że jeżeli ten aparat nie pracuje, a my zakładamy tę maskę, to w żaden sposób nie jesteśmy w stanie oddychać. To po prostu no, w tym momencie nam nie pomaga, ale ten wdech jesteśmy w stanie wziąć. Pytam na użytek tego, że gdyby ktoś się może zastanawiał i gdyby na przykład ktoś żył w takich miejscach, gdzie jest jakiś problem z prądem. I na przykład od czasu do czasu zdarza nam się, że po prostu tego prądu nam zabraknie. Co
0: nie,
1: wtedy?
0: To oczywiście, te jak najbardziej jesteś w stanie oddychać w tej masce, ale kiedy aparat nie działa, no to jest po prostu utrudnione, bo jest większy opór.
1: No tak, tak.
0: No, czyli ja obstawiam, żebyś się po prostu obudził.
1: Mhm. A czy na przykład, jeżeli miałeś okazję to przetestować, czy jeżeli prąd nam na przykład wróci, to czy ten aparat wtedy się automatycznie sam załączy i będzie dalej?
0: Tak, on się sam załączy i dlatego fajnie mieć tę funkcję włączoną, bo ją chyba też da się wyłączyć. Tą właśnie funkcję, że nie musimy wciskać jakby powera tam u góry do tego urządzenia, tylko po prostu w momencie, kiedy aparat czuje, że my oddychamy, no to po prostu się sam włącza, tak?
1: Aha.
0: Więc przy założeniu, że no nie wiem, wyłącza się o 12 w nocy prąd na minutę, ale my dalej śpimy, oddychamy, no to jak się prąd włączy, aparat się załączy, wykrzyje, że okej, pacjent oddycha, no to ja mu włączam powietrze, nie?
1: Tak jest.
0: No i co mogę powiedzieć, no po tych 7 miesiącach, no to tak naprawdę są takie momenty, kiedy no na przykład dzisiaj nie spałem pod maską, bo miałem naprawdę duży katar i są takie momenty, kiedy jeszcze gdzieś tam wiadomo, no najlepiej śpi się bez niczego, prawda? Natomiast skoro już jest jak jest, no to ja sobie nie wyobrażam już bez tego funkcjonować i naprawdę to z tym da się żyć, z tym da się spać i śpi się bardzo nawet przyjemnie, bym powiedział. Tylko oczywiście trzeba się przyzwyczaić. I następna kwestia to nie jest głośne. Bo też tego się obawiałem, że no jak to będzie, jak ja będę...
1: No właśnie ty wspomniałeś o głośności masek i o to chciałbym zapytać. Jak głośny jest aparat, a jak głośne są poszczególne maski? Co nam tak naprawdę generuje ten hałas?
0: No tak naprawdę aparatu ja nie słyszę prawie, że w ogóle. Bo tamta pompa powietrza jest tam... To... Nie wiem, ile to jest decybeli, ale to są naprawdę znikome. No to tak, nie wiem, porównałbym to do działającego w tym momencie, nie wiem, komputera, ale bez nawiewu, tak? No ja mam na przykład tego swojego Maca, nie słyszę koło mnie, który stoi, więc to jest mega cichutkie. Tego po prostu nie słychać, tak w normalnych warunkach tego nie wysłyszysz, chyba że ucho jakby przyłożysz do aparatu. Oni też zresztą chwalą się, że właśnie te modele ResMedu, już te nowsze, mają właśnie jakoś tak to jest skonstruowane, że są cichsze te pompy od innych. No czymś się muszą chwalić, nie? Ale to tak rzeczywiście jest, są ciche. I tak naprawdę najwięcej odgłosu to właśnie generuje nasz oddech w masce, bo no wiadomo, powietrze wpływa do naszych ust, tam do naszego nosa i z niego wypływa. No i zależy od maski. Rzeczywiście trzeba przyznać, że te maski Philipsa są trochę głośniejsze w moim odczuciu. Natomiast to nie jest na tyle głośne. Ja po prostu słyszę swój oddech, ale ja zawsze miałem głośny oddech, więc ja na to nie zwracam uwagi. Osoba, która ze mną śpi, też nie zwraca uwagi na to, no bo nie chrapię, tak? Ja to zwracała uwagę, że chrapałem, a jak tylko po prostu oddycham, to naprawdę to jest cichutkie, ale trzeba przyznać, że wydaje mi się, iż te maski z ResMedu są cichsze. Są cichsze i też wydaje mi się, że te właśnie wyroby z ResMedu mają taki delikatniejszy silikon, taki bardziej miękki, a z kolei te z Philipsa mają troszkę taki grubszy, taki bardziej szorstki ten silikon. No, co oczywiście nie przeszkadza to w ogóle w odbiorze, to jest tylko taka, nie? Uwaga. I co? Jeszcze, no jeżeli są takie sytuacje na przykład, że no nie wiem, wstajemy w nas do toalety, co jest też w sumie objawem negatywnym, bo może świadczyć o tym, że mamy cukrzycę, ale no... Bywa różnie. Albo się obudzimy i chcemy wstać gdzieś, to też nie zawsze musimy tę maskę ściągać, bo po to właśnie są te kolanka u góry, że możemy sobie po prostu takim dingsem, po prostu ściskając go, wypiąć się jakby spod tej rury. I kolejna fajna funkcja, czy zdejmujemy maskę, czy ją odkładamy, czy się po prostu wypinamy, aparat przez kilka chwil jeszcze tłoczy powietrze, a potem wykrywa, że nie ma nas po drugiej stronie i wyłącza to powietrze.
1: Nie marnuje powietrze.
0: Tak, więc nawet wstając rano nie musimy tego powera wciskać, bo power jest takim podłużnym przyciskiem, przynajmniej w przypadku tego mojego AirSense 10. To jest taki podłużny przycisk, łatwo wyczuwalny manualnie i można tym włączać ten aparat, no a właśnie można też sobie włączać poprzez wdech i wydech, no i potem jak ściągamy maskę, to on po prostu przestaje to powietrze tłoczyć, nie? Nie jest niczym dziwnym, że aparat w czasie pracy, ale bez naszej obecności po drugiej stronie, pod maską, lekko jakby się wietrzy, bo to ponoć jest związane z tym właśnie w cieplejsze dni, czy tam coś, że on się musi trochę schładzać i po prostu powietrze wylatuje z niego przez maskę tak delikatnie.
1: Czasem się odpali, żeby po prostu tam...
0: Tak, się schłodzić tak. Jakoś, tak. No jest to, może to jest też związane z tym nawilżaczem powietrza, więc no tak to wygląda. Więc chyba jeżeli chodzi o aparat, to poruszyłem wszystkie takie ważniejsze kwestie. Mam otwartą stronę właśnie cepapsklep.pl. Nie wiem, czy to ma sens, żeby podawać jakieś ceny przykładowo, żeby sobie pewne modele porównać, żeby sobie zobaczyć w ogóle, jak to właśnie wygląda. Bo na stronie cepapsklep.pl macie o tyle fajnie, że z takiego menu rozwijanego w danym produkcie jesteście w stanie sobie podejrzeć, jak wygląda cena z i bez refundacji. I to jest, myślę, fajne, żeby sobie porównać to, jak to wygląda.
1: Bo ta cena refundacji jest, jak rozumiem, dla wszystkich modeli stała, tak? Czyli powiedzmy te 2000 złotych.
0: Chyba to jest 2000 albo 1800 mniej więcej. Mhm. Możemy to zaraz sprawdzić, jak będziesz ciekawy, a jak mi to, to jakby zostawiam, to wam. Ona jest tak, ona jest stała. No i co? I mamy tam informacje podstawowe o danym modelu. Możemy sobie coś tam właśnie poczytać. W sumie fajną funkcją też jest to, że przez tą stronę właśnie cepapsklep.pl możemy sobie wykupować skierowania. No bo ja miałem taką sytuację, że owszem, przysługuje mi to jako osobie niewidomej, tak? Nie jestem tym limitem gdzieś tam związany, tych dofinansowań, ale muszę pozyskać skierowanie, tak? Na refundację danego produktu. No i ważne jest, żeby o tym wiedzieć, że nie każdy lekarz nam wystawi taką receptę, bo to jest w sumie recepta. Nie każdy lekarz nam to wystawi.
1: Tego nie dostaniemy od lekarza rodzinnego, jak rozumiem.
0: Nie, nie od każdego. I ja na przykład się odbiłem w swojej przychodni od drzwi, bo on mi powiedział, pan doktor, że po prostu nie, on tego nie wystawi, bo nie ma ich uprawnień i no i nie. A właśnie przez stronkę cepapsklep.pl możemy sobie wykupić, słuchajcie, za 30 zł konsultację lekarską. Ja im tylko musiałem wysłać swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, żeby no, mieli podkładkę, że ten pacjent sobie na przykład bierze od razu dwie recepty, tak? I wykupujecie sobie taką konsultację, wskazujecie, co tam chcecie mieć refundowanego i lekarz wam wystawia refundację, dostajecie SMS-a i przy zakupie do koszyka wbijacie ten kod refundacji i tyle.
1: I się nagle robi taniej.
0: I się robi taniej, no i to jest fajna sprawa. To jest fajna sprawa, bardzo, bardzo takie sensowne, myślę, rozwiązanie. Aha, i jeszcze słuchajcie, domyślnie te ceny w ogóle są od razu już podane jakby z refundacją. Więc, no bo de facto, no, po co komuś, kto nie ma bezdechu, tak? No to ten aparat, nie?
1: No dokładnie, no skoro to jest refundowane dla każdego, to tak naprawdę tak. No, trzeba się po prostu tylko o to postarać. I jak to wygląda? Ty na przykład już od razu sobie brałeś, powiedzmy, refundację, ten kod gdzieś tam na aparat i na maskę, czy na maski? Czy jak to?
0: To znaczy nie, no jak kupowałem sobie aparat, to od razu kupiłem sobie aparat plus od razu mi lekarz wystawił tą receptę na sam aparat, na CPAP, plus maski, tak, plus dwie maski, bo ja od razu chciałem mieć więcej tych maseczek, nie, gdzieś tam, żeby sobie
1: przetestować, żeby sobie sprawdzić.
0: Tak, wybrać. Tak. I od razu w tym stan będzie 24 na miejscu. To jest też jednak zaleta, że na miejscu będąc, no bo okej, aparat, no to mniej więcej wiem, jak wygląda, no taka skrzyneczka, tak?
1: No tak.
0: Z pokrętełkiem. No ale maski sobie nie zobaczę przez internet, nie? Ja to mogłem sobie dotknąć, mogłem sobie przymierzyć, bo oni mają takie testowe modele, bo też są... Każda maska ma swój rozmiar. Mamy M-ki, S-ki i L-ki. No i teraz w zależności od naszej głowy, od naszego nosa, nie? No to jednak każdy potrzebuje inne te wymiary. Więc to jest też taka zaleta kupowania czegoś na miejscu.
1: No tak, bo to można sobie przymierzyć. No oczywiście wiadomo, najlepiej to by było za każdym razem móc się z taką maską po prostu przespać.
0: Na przykład. No, ale tak dobrze to nie ma. Nie?
1: Coś wiemy, no ale tak to... No nie, no, aż tak dobrze to nie ma.
0: Tak to nie działa. No ja tak jak sobie podglądam te ceny... Bo o tym nie mówiliśmy. Znaczy ja o tym nie mówię. Na stronie tego cepapsklep.pl macie kilka modeli tego ResMedu, tego takiego modelu AutoSet. No bo te BIPAP-y są droższe. I tak na przykład ten model, który ja mam, AirSense 10 z modułem SIM. To on kosztuje, bez nawilżacza kosztuje 1900 złotych.
1: No, czyli z nawilżaczem pewnie jakieś 2300, tak?
0: Tak, 2350 czy ileś. Aha, jeszcze tutaj jest napisane, bo to w sumie może być istotne. Waży to Michale, 1,20 kilo. Czyli no, nie jest chyba jakieś mega ciężkie, tak mi się wydaje.
1: I jak rozumiem, z takim aparatem domyślnie to nie dostajemy żadnej maski. Musimy sobie
0: zawsze
1: dobrać.
0: Kupujemy sobie osobno, tak naprawdę musimy sobie kupić osobno ten nawilżacz i osobno musimy sobie kupić rurę chyba też. Albo nie, chyba nie, chyba rura już jest w zestawie, tak, chyba, ale nie wiem jak to w sumie jest. Nie pamiętam,
1: wiesz co,
0: ale maski...
1: I tak zrobimy sobie zaraz trochę przerwy, to jeszcze będzie okazja, żebyś tam sobie coś ewentualnie posprawdzał, no bo myślę, że warto teraz kilka słów na temat aplikacji powiedzieć, bo no, wspomniałeś, że my tam za dużo nie poczarujemy w tej aplikacji, ale jednak do czegoś ona nam się może przydać, prawda? Jaka to jest aplikacja?
0: No tak jak mówię, to jest aplikacja... To jest aplikacja, nazywa się MyAir i przede wszystkim to, co mnie interesuje i myślę, że użytkowników też, to możliwość podejrzenia właśnie, ile spaliśmy, aczkolwiek to jest trochę mylne, no bo aparat to liczy od momentu, kiedy my założymy maskę. Więc my jeszcze w tym momencie nie śpimy, prawda? No, ale
1: wszystko jakby, zależy, jak długo nam
0: jak
1: schodzi
0: szybko dosypiamy.
1: Zapadanie w sen, a to naprawdę może być bardzo, bardzo różne.
0: Bardzo różnie.
1: Dokładnie.
0: No, ale mamy informację o tym, ile tę maskę mieliśmy założoną na sobie, co już no jest mimo wszystko jakąś daną dla nas, tak? Bezdechy. Ilość tych bezdechów w ciągu tego cyklu snu i właśnie czy szczelność maski. Czy maska była szczelna? Jeżeli maska jest, wszystko jest ok, no to jest komunikat, że szczelność maski dobra. I tak naprawdę, no to wiele więcej tam nie sprawdzimy. Jeszcze co, no to możemy ewentualnie sobie wybrać rodzaj maski, a to tak bardziej dla tego, kto sprawdza nam te parametry wszystkie, tak?
1: Jasne.
0: Bo on wiedział, że okej, dobra, pacjent ma taką, a taką maskę, nie?
1: Mhm. No dobrze. Więc, ty, Wojtku, przygotowałeś i to na samym początku, kiedy konfigurowałeś swój aparat CPAP, taki materiał, który teraz odtworzymy. Tu troszeczkę no, będzie cię gorzej słychać, bo słuchawki bezprzewodowe, tak? AirPods były w użyciu, ale wszystko będzie, miejmy nadzieję, zrozumiałe i będziecie mieli okazję zobaczyć, no bo Wojtek to wszystko konfigurował tak naprawdę pierwszy raz.
0: Tak.
1: Bo i tylko raz to skonfigurować potrzeba, więc macie okazję sobie razem z nim prześledzić tę ścieżkę konfiguracji urządzenia w aplikacji MyAir. Teraz zostawimy was na kilka minut, bo ten materiał, jak tu sobie tak przeglądam, no to ma około 15 minut, więc teraz zostawiamy was z tym materiałem i myślę, że jeszcze wrócimy tu na moment, żeby podsumować,
0: tak,
1: a może jeszcze coś dodać. Zatem słyszymy się za chwilę, a teraz posłuchajcie, jak przebiega konfiguracja aplikacji MyAir. To jest aplikacja na system iOS. Na Androida też jest? Zapytam
0: tak,
1: od razu.
0: Mhm. Tak, tak, tak. I też jest na iPada. No wiadomo, nie jest tam jakoś dobrze wyskalowana, ale jest.
1: Okej, okay, no to posłuchajmy.
0: Znajdujemy się na pierwszym takim istotnym ekranie. Na poprzednich trzeba było po prostu zaakceptować różne standardowe przyciski przy tego typu aplikacjach.
3: Potwierdź, palec górski.
0: Teraz tutaj możemy sobie już istotne rzeczy
3: nazwisko
0: powybierać.
3: Imię. Wojciech. Nazwisko. Durski. Registrator. Wojciech Durski 24@gmail.com. Pole tekstowe. Potwierdź adres.
0: Podajemy.
3: Wojciech Durski 20. Data urodzenia. Płeć. Mężczyzna. Strefa czasowa. Data urodzenia. 5 maja 1990 roku. Data urodzenia. 5 maja 1990 roku. 5. Zaznaczone. Wybieracz. Regulacja. 4 z 12.
0: Kiedy sobie w to klikniemy, warto zwrócić uwagę, że jest to fajnie zaetykietowane. Wszystko to po pierwsze i...
3: pasek narzędzi. Gotowe.
0: to fajnie przystosowane właśnie dla potrzeb iOS-u, tak jak to powinno wyglądać rzeczywiście, bo mamy
3: 5, zaznaczone, wybieracz, regulacja,
0: właśnie
3: 4 z 12,
0: gdzie poprzez regulację
3: 4, 3 z 12, 5, 4 z 12,
0: góra, dół po prostu możemy sobie wybierać na rolce.
3: Maja, 5, maja, 1000, 5, pasek narzędzi, gotowe, przycisk. Data urodzenia, piątek, płeć, mężczyzna. Strefa czasowa, czas, informacje dotyczące, kiedy rozpoczęła się twoja terapia snu, dopiero zaczynam.
0: I tutaj.

0: bądź to polisomnografii, bądź też poligrafii. W moim przypadku to była poligrafia. 41 na godzinę. Przypomnę, że taką normą dla osób, które są po prostu zdrowe, którym nic w tej materii nie dolega, to jest 5. Więc rzeczywiście skala jakby jest widoczna, tak? Myślę, że to sobie łatwo wyobrazić, jaka jest różnica między 5 wystąpieniami a 40 ponad. A ja miałem 41, tak?
1: Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Ile zdarzeń na godzinę, gdzie przeprowadzono twoje badania snu? Wybierz. Pas w domu. Wybieracz. Regula. W pracowni badania zaburzeń snu. Dwa. Obie opcje. Trzy z trzy. W domu. Jeden. W domu. Jeden. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Gdzie przeprowadzono korzystaj z MyAI bardziej komfortowo. Opcjonalnie, możesz później zmienić to ustawienie na swoim koncie. Duży. Wyrażam. Opcjonalnie, możesz później zmienić to ustawienie na swoim koncie. Duży. Informacji o ochronie prywatności. Łącze. W systemie MyAI wyjaśniono, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe. Korzystaj z MyAI bardziej komfortowo. Zaznaczone. Korzystaj z MyAI, gdzie zaznaczone. Opcjonalnie, wyrażam zgodę na udostępnienie dodatkowych danych poza naszą umową mojemu dostawcy usług opieki medycznej w celu lepszego monitorowania mojej terapii. Registracją podkreśl. Wyrażam zgodę na udostępnienie. Zaznaczone. Wyrażam zgodę na udostępnienie.
0: Tutaj żadnego pola wyboru nie słyszałem, ani żadnej kontrolki typu włączone, wyłączone. Zobaczymy, czy to było iść, czy ten checkbox się po prostu zaznaczył, czy...
1: Opcjonalnie, zaznaczone. Zaznaczone. Registruj. Zgadzam się, aby firma ResMed przeprowadzała analizę danych w celu doskonalenia swoich produktów i usług.
0: Okej, tyle się
1: zaznaczone. Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości e-mail o innych produktach i usługach firmy ResMed.
0: Dobra.
1: Zaznaczone. Warunki świadczenia usługi. MyAI przetwarza dane na temat... Zgadzam się, aby firma ResMed przetwarzała dane na temat mojego zdrowia w celu przedstawiania mi indywidualnie wybranych porad dotyczących teraz. Zaznaczone. Zaznaczone. Registracją podkreślenie legal podkreślenie. Registracją podkreślenie. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami użytkowania. Łączę. Systemu MyAI ich akceptację. Kontynuuj. Przycisk. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami. Potwierdzam. Utwórz konto. Przycisk wróć. Spółka zarejestrowana w stanie Delaware w Stanach.
0: Czyli tutaj mi się rzeczywiście kliknęło włącz, dlatego...
1: Utwórz konto. Przycisk wróć. Utwórz konto.
0: Sobie wrócić.
1: Kontynuuj.
0: Na samym dole jest kontynuuj.
1: Kontynuuj.
0: Zobaczymy, czy kliknęło dalej.
1: Warunki świadczenia usług. Zgadzam się, aby firma ResMed przetwarzała dane na temat mojego zdrowia w celu zaznaczone. Registracją podkreślenie. Zgadzam się, aby firma ResMed przetwarzała zaznaczone. MyAI. Zaznaczone. Registracją podkreślenie. Registracją podkreślenie. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami usług. Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj.
0: Tutaj, jak widzimy, niestety te delikatne schody się zaczynają, taka mała pochylnia, bo troszkę już jakichś takich dziwnych etykietek, które
1: kontynuuj, przycisk,
0: nie wiadomo
1: kontynuuj.
0: Do czego służą.
1: Aby utworzyć konto, musisz wyrazić zgodę na warunki użytkowania.
0: No
1: aby utworzyć konto, kontynuuj, potwierdzam zapoznanie się z warunkami użytkowania. Łączę, systemu MyAI ich akceptację. Registracją podkreślenie, legal podkreślenie, są sent podkreślenie, wygaszone, przycisk.
0: Aha, czyli może to będzie klikalne,
1: zaznaczone,
0: ale wygaszone,
1: zaznaczone,
0: więc...
1: registracją podkreślenie, legal podkreślenie, są sent podkreślenie, wygaszone, przycisk. Zgadzam się, aby... Zgadzam się, zaznaczone, registracją podkreślenie. Wyrażam zgodę na udostępnienie. Opcjonalnie, możesz później zmienić to.
0: Dobra, czyli to registracją to będzie...
1: Korzystaj z MyAI bardziej komfortowo.
0: Co musimy kliknąć.
1: Opcjonalnie, możesz później... Wyrażam zgodę na udostępnienie... Zaznaczone. Registrat. Zgadzam się. Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości. Warunki świadczenia usług. MyAI przetwarza dane na temat. Zgadzam się. Aby registracją podkreślenie. Legal podkreślenie. Zaznaczone. Registracją podkreślenie. Registracją podkreślenie. Zaznaczone. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami użytkowania.
0: I
1: łącz.
0: Chyba
1: kontynuuj.
0: Teraz będzie w porządku.
1: Aby utworzyć konto. Kontynuuj.
0: Tak. No jest to o tyle ważna informacja rzeczywiście, że
1: przycisk plus.
0: No nawet ja gdzieś tam powiedzmy w miarę zaawansowany użytkownik. Nie od razu wpadłem na to, dopiero jak sami słyszeliście po kilku próbach, że klikamy w te przyciski registracją, coś tam, które są błędnie zaetykietowane, ale z drugiej strony najważniejsze, że da się w nie kliknąć.
1: Link jest ważny przez 7.
0: Jest to wada, którą pewnie zgłoszę. Dobra.
1: Aktywuj konto teraz. Aktywuj swoje konto. Aktywuj konto teraz, klikając link w wiadomości e-mail, którą wysłaliśmy. Wojciech Tulski 24. Link jest ważny przez 7 dni.
0: Dobra.
1: Nie widzisz wiadomość nadal. Link jest ważny przez 7 dni. Nie widzisz wiadomości? Sprawdź w folderze spam lub w folderze wiadomości śmieci. Wiadomość nie dotarła. Wyślij ponownie. Łączę. Kropka.
0: No, oczywiście można powiedzieć, że nie widzę tej wiadomości, ale na szczęście ją słyszę.
1: Wiadomość nadal nie dociera. Plus register again. Przycisk.
0: Okay.
1: W toku. I have activated. Signing. Przycisk.
0: No więc teraz ja się szybko przydostanę.
1: Poczta. Brak nieprzeczytany
0: wiadomości.
1: Pisów podświeżam zawartość. Admisów mało nieczytane. ResMed, aktywuj swoje.
0: Mamy rzeczywiście.
1: Wszystkie treść wiadomości. ResMed in. ResMed ins. O, witaj Wojciech. Utworzyłeś twoja nazwa użytkownika. Wojciech Tulski, aktywuj moje konto. Łączę.
0: No i
1: dostępne czynności.
0: Aktywuj moje konto, właśnie.

0: Halo?
1: Uwaga, otworzyć tę stronę w Mailer. Anuluj, otwórz, przycisk.
0: Jak najbardziej.
1: Mailer, przycisk. Wprowadź swoje hasło. Bezpieczne pole tekstowe.
0: No dobrze.
1: Resmet. Witamy Resmet. Wojciech. Utwórz konto Resmet. Wprowadź swoje hasło. Bez. Potwierdź swoje hasło. Bez. Submit. Przycisk. Hasło musi spełniać następujące kryteria. Punktor. Początek listy. Co najmniej 10 znaków. Punktor. Małe litery. Punktor. Wielkie litery. Punkt. Cyfry. Punktor. Znaki specjalne. Nie może być prawa autorskie. Nie może być takie samo, jak twój adres e-mail. Koniec listy. End. Prawa autorskie. Prawa autorskie.
0: No i tutaj wpisujemy sobie utworzone, wymyślone przez siebie hasło i tym hasłem będziemy się mogli na już po prostu zalogować. Jesteśmy już po utworzeniu swojego hasła do aplikacji MyAir. Niestety musimy wymyślić sobie swoje hasło. Z jakichś takich przyczyn niewiadomych iPhone tutaj akurat nam nie jest w stanie zaproponować silnego hasła. Natomiast to hasło, które sobie stworzyliśmy, iPhone nam spokojnie może zapamiętać. Mamy teraz czas kolejny ekran.
1: Wysłaliśmy, anuluj, przycisk, jednorazowy kod dostępu, nagłówek. Wysłaliśmy jednorazowy kod dostępu do wojciechturski24@gmail.com. Pole tekstowe. Button. Wygaszony. Zapamiętaj to urządzenie. Zaznacz. Wyślij. Zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczenie tej opcji pozwala pominąć wprowadzanie kodu przy każdym logowaniu do aplikacji Mail na tym urządzeniu.
0: Przejdziemy sobie do maila, aby uzyskać ten kod.
1: Wyślij. Wygaszony. Przycisk. Wyślij kod ponownie. Przycisk. Wyślij kod ponownie. Przycisk. Poczta. Brak nie. Resmet Inc. Obrad. Wiadomości. Nieczytane. Resmet. Jednorazowy kod. Zaznaczony. Witaj, Resmet Inc. Resmet Inc. Witaj, Wojciech. Wysłaliśmy do ciebie. Wprowadź kod weryfikacyjny. 291417. 291417. Centrum powiadomień. Nie przeszkadzać. Przycisk.
0: Kopiuj.
1: Wojciech. 29, 27. Łącznik. Ekran zmieniony. Poczta. Aktywny. Poczta. Aktywny. Poczta. Mailer. Aktywny. Safari. Mailer. Aktywny.
0: Na aplikacji MyAir.
1: Mailer. Zapamiętaj to urządzenie. Button. Wygaszam. XXXXX. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Edycja. XX. 2, 9, 1, 4. Pole tekstowe. Edyt. Zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczę. Wyślij kod ponownie. Zapamiętaj. Button. Wygaszony. Przycisk. Wymasz tekst. Button. Wygaszony. Zaznaczone. Button. Wygaszony.
0: Chyba tak jak w tamtym przypadku tego poprzedniego ekranu, też te przyciski są troszkę źle ogarnięte, ale...
1: Zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczenie tej opcji pozwala pominąć. Wyślij kod ponownie. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk.
0: Gotowe.
1: Wyślij. Przycisk. Zapamiętaj to urządzenie. Zaznaczone. Button. Wygaszony. Przycisk. 2, 9.
0: Teraz na samym dole mamy przycisk wyślij.
1: Wyślij przycisk.
0: I powinno być OK. Zaraz zobaczymy, coś tam się dzieje.
1: Identyfikacja twarzy.
0: OK.
1: Czy chcesz używać identyfikacji twarzy, aby logować się do Mailer? Nie, przycisk. Tak, przycisk.
0: Tak.
1: Witaj, Wojciech.
0: Dobra.
1: Pomóż nam ulepszyć twoją terapię snu, mówiąc nam kilka rzeczy o sobie. OK, przycisk. Pomiń na razie, przycisk. Pomiń na razie, OK, przycisk.
0: Zobaczymy, coś tam
1: status close button, przycisk.
0: Będzie.
1: At home with setup instructions. Hover you setup on, skip. Michel w profile, nagłówek poziom, skip, przycisk. Hover you setup on therapy, nagłówek poziomu. At home with setup instructions, przycisk. Individual setup in virtual meeting, przycisk. Group setup in virtual meeting, przycisk. Group setup at Clinician's Office or Hospital, przycisk. Individual setup at Clinician's Office or Hospital, przycisk. Clinician in my home, przycisk. Other, przycisk. Next, przycisk. 100.00. Status close button. Status close button. Przycisk.
0: No i
1: być może zamknij
0: ekran i szczerze, tutaj no, jest to już problematyczne dla kogoś, kto nie zna angielskiego. Ja akurat tego języka aż tak biegle nie znam.
1: Michel w profile. No nagłówek teraz... poziomu 2. Skip. Przycisk. Skip. Disturbing my partner sleep. Restless sleep. Przycisk. Fatiguje. Przycisk. Select alt table. Nagłówek poziomu 2.
0: Czyli ten ekran rzeczywiście...
1: Michel w profile. Nagłówek poziomu 2. Skip, przycisk. Michel w profile. Michel w
0: oczywiście...
1: profile. Back, przycisk. Począt. Anongoing. Michel w profile. Skip. What best described. Select alt table. Michel w profile. Nagłówek poziomu 2. Back, przycisk. Począt. Next. Początek listy. Group setup in virtual. Status close. 100.00. Status close button. Przycisk. Być. Status close button. Group setup in virtual. Group set. Użycie. Wybierz swoje urządzenie. Status close button. Status close button.
0: Tak, ten ekran udało nam się na szczęście zamknąć. No i teraz znowu wracamy sobie do ekranu konfiguracyjnego.
1: Rejestruj urządz. Nagłówek. Wybierz swoje urządzenie i wykonaj następujące kroki, aby przypisać je do swojego konta. Seria IR10 znak towarowy. Dalej. Obrazek. Nie widzisz swojego urządzenia? MyAir znak towarowy obsługuje tylko urządzenia wskazane powyżej. MyAir znak towarowy obsługuje tylko urządzenia wskazane powyżej. Nie widzisz swojego urządzenia. Dalej. Obraz. Seria IR10 znak towarowy. Wybierz swoje urządzenie i wykonaj następujące kroki, aby okay. Seria IR10 znak towarowy. Dodaj urządzenie, aby pliknie numer urządzenia, numer seryjny.
0: Kliknąłem sobie w etykietkę serii R10. Ten ekran jest dość prosty. Tutaj
1: rejestruj urząd, rejestruj urząd, przycisk wróć. Rejestruj urząd, nagłówek, przycisk.
0: Dane.
1: Dodaj urządzenie, aby aplikacja IR mogła pobierać dane dotyczące twojego snu. Numer seryjny, 11 cyfr, styl urządzenia. Serial number. Zaznaczone. Numer urządzenia. 3 cyfry. Dewica number. 270.
0: Ja
1: nie posiadasz urządzenia.
0: Pisałem.
1: Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj. Meyer. Orkistr. 3 paski sygnału Wi-Fi. Nośnik. Rejestruj urząd. Nagłówek.
0: Klikam sobie ten przycisk.
1: Nośnik. Zapisz. Przycisk. Zapisz. Przycisk. Zapisz.
0: I
1: przycisk. Nośnik. Nośnik.
0: Ekran.
1: Nośnik. Nośnik. Rejestruj urząd. Nagłówek. Nośnik. Zapisz. Przycisk. Zapisz. Przycisk.
0: Myślałem się, że chodzi o kartę SD. To jest w tym urządzeniu.
1: Zapisz. Przycisk. AirSense 10 Autoset. Wygaszony.
0: To mamy, więc jakby...
1: AirSense 10 Autoset. Wygaszony. Pomyślnie dodano urządzenie. Wygaszony. Dalej. Przycisk.
0: Podejrzewam, że wygaszony dlatego, że też urządzenie nie pracuje. Przy okazji też fajnie podaje nam jego model od razu, więc wiemy,
1: dalej, przycisk.
0: Co to jest. My musimy gdzieś tam...
1: Przycisk.
0: Jakbyśmy
1: przycisk.
0: Zapomnieli, to też...
1: Dodaj maskę. Nagłówek. Jakiej firmy jest twoja maska? Firma. ResMed.
0: I tutaj
1: kontynuuj,
0: to będzie
1: przycisk.
0: Pole ResMed. Albo wybierać.
1: ResMed.
0: Albo...
1: Pasek na ResMed. Wybiera inna. 5 Sefam. 6 6 Sefam. 6 Sefam. Inna. 5 ResMed. BMC. 3 Philips Respironics. Lwenstein. 1 z 6. Lwenstein. 1 z 6. Philips BRS. Inna. 5 z 6. ResMed. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk.
0: Okej. Okay, to ja sobie wybieram
1: przycisk.
0: Tutaj ResMeda. Gotowe. Te pola nam nie są anonsowane jako pola do takie typowe wybieracze, ale właśnie wystarczy sobie kliknąć, aby to
1: ResMed, kontynuuj, kontynuuj, przycisk.
0: iOS-owy nam się
1: sprawdź model
0: ukazał.
1: Na swojej masce zaczyna się od litery F, N lub P.
0: Tak,
1: model.
0: Jak odpamiętam,
1: wybierz.
0: Swój model to jest P30.
1: Pasek narzędzi F30, F30, N3, N3, N20, F20, F520.
0: No, sobie też fajnie.
1: Opis obraz, zmian, wejście, ekran, znaki, wyrazy, znaki, wielki P, AW3, 0 i... Irena. Pasek narzędzi. Gotowe. Przycisk. Dodaj maskę. Dodaj maskę. Na głowę. Sprawdź model. Na swojej masce zaczyna się od litery F. Model.
0: Gotowe.
1: P30. Kontynuuj. Przycisk. ResMed. AirFit P. Dodaj maskę. Na główek. Dodaj maskę. Dodaj maskę. Na głowę. ResMed. AirFit P30. Gotowe. Przycisk. Zacznij od nowa. AirFit P30. Gotowe. Przycisk. Zacznij od nowa. Zacznij od nowa. Przycisk.
0: Ok. No pewnie gdyby coś nam się
1: gotowe,
0: pomyliło,
1: przycisk.
0: Bo... chcielibyśmy coś zmienić. To
1: poniedziałek, 15 stycznia, umożli. Przycisk.
0: Natomiast ja
1: poniedziałek, poniedziałek, 15...
0: Przycisk.
1: Dane z ostatniej nocy nie są jeszcze dostępne.
0: A, myślałem, że on
1: poniedziałek,
0: podaje bieżącą
1: 15
0: datę
1: stycznia, przycisk.
0: To znaczy się bieżącą datę, a on tu, jak widzicie,
1: moja
0: już podaje
1: noc.
0: Nam...
1: Najnowsze, poniedziałek,
0: no wiadomo,
1: 15...
0: Dane...
1: Najnowsze,
0: a, nie,
1: poniedziałek,
0: dane?
1: 15 stycznia. Najnowsze, najnowsze, zamknij, przycisk, zamknij, przycisk, najnowsze, poniedziałek, 15 stycznia. Dane z ostatniej nocy nie są jeszcze dostępne.
0: Chociaż, no czy kliknijmy?
1: Liczba godzin życia, 70, postęp,
0: no tak, no
1: liczba godzin życia,
0: 70,
1: postęp, 0%, szczelność maski, 20, postęp, szczelność maski, 20.
0: Nie, coś.
1: Pulpit, przycisk wróć, moja przespana noc. Poniedziałek, 15 stycznia, wynik Meyer.
0: To zobaczmy ten ekran.
1: Ukośnik 100. Udostępnij, wygaszony. Dane z ostatniej nocy nie są jeszcze dostępne. Liczba godzin życia, 70. Postęp, 0%. Szczelność maski, 20. Postęp, 0%. Zdarzenia na godzinę, 5. Postęp, 0%. Maska założona, ukośnik zdjęta, 5. Postęp, 0%. Łączny wynik Meyer. 100. Postęp, 0%. Pasek kart, zaznaczone. Pulpit, karta, historia, karta, 2 z 4.
0: Jeszcze nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale pewnie im dłużej będę używał tego urządzenia, tym moja wiedza na temat tych wykresów będzie większa. Natomiast no, zobaczcie, że nie są to jakieś mega rozbudowane dane, ale i tak jest ich dość sporo. Przede wszystkim mnie jako użytkownika, no, który zmaga się z brandem cennym, przede wszystkim interesuje to, czy...
1: Porady, karta, historia, karta,
0: jaka,
1: dwa zaznaczone, pulpit, karta, jeden z cztery, historia, karta, porady, karta, profil, karta, profil, karta, cztery z porady, karta, historia, karta, dwa z cztery.
0: I mamy tu jeszcze na dolnym pasku narzędziowym takie właśnie karty.
2: Tak, i tak to wygląda. Do aplikacji MyAir to jeszcze zajrzymy za chwileczkę, podejrzewam. Ale ty, Wojtku, w międzyczasie zajrzałeś do sklepu nieco
0: Tak, zajrzałem do sklepu i rzeczywiście okazuje się, że możemy sobie na przykład na tej stronie właśnie cpapsklep.pl konfigurować tak naprawdę, jakie urządzenie chcemy kupić. Czy to ma być z refundacją, czy też bez refundacji i czy ma być z rurą podgrzewaną i z nawilżaczem, czy po prostu bez nawilżacza i bez rury podgrzewanej, albo samo urządzenie. Także możemy to sobie konfigurować i od razu nam się też zmienia cena od razu. Czyli to jakby nie jest też tak, no, że wiadomo, to nic nie kosztuje, ale możemy sobie od razu całość zamówić.
2: No tak, i po prostu mieć wszystko w ramach jednego zestawu, wiedząc i mając pewność i spokój, że no nic nie będzie nam brakowało, kiedy ta paczka do nas przyjdzie.
0: No tak, no tak.
2: Okej, to w takim razie może jeszcze przyjrzyjmy się tej aplikacji MyAir już teraz od ciebie, z poziomu twojego użytkowania. Cóż tam mamy, jak to wygląda i do czego tak naprawdę mamy dostęp?
0: No dobrze, to już sobie to...
3: Otwieram MyAir. Dobra. Twoje urządzenie nie było używane ostatniej nocy.
0: No i tu mamy od razu komunikat, że halo, halo, moje urządzenie nie było używane.
2: Permanentna inwigilacja.
0: No, tak, no z tym trzeba się pogodzić, niestety. To jest ten główny ekran.
3: Pasek kart zaznaczone, pulpit, karta, 1 z 4, poniedziałek, 15 lipca, przycisk.
0: I tutaj mamy w lewym górnym rogu taką oto etykietkę.
3: 0. Twoje urządzenie nie było używane ostatniej nocy. Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy? Użycie. Szczelność maski. Zdasz, ukośnik goc.
0: No i to są te informacje. Gdyby tutaj były te informacje, to one byłyby po prostu podane.
3: Poniedziałek, 15 lipca, przycisk.
0: Tutaj teoretycznie moglibyśmy sprawdzić, klikając.
3: Moja przespana noc. Zamknij niedziela, 14 lipca, 100.
0: I właśnie, tutaj sobie możemy podejrzeć w pewnym stopniu, bo mówię, ta aplikacja nie jest dostępna w jakimś ogromnym stopniu.
2: To zobaczmy może, Wojtku, na jakiś taki historyczny rekord, gdzie rzeczywiście tego używałeś, chociażby ta niedziela, tak?
0: Jasne, tak. On tutaj podaje 100%.
3: Sobota, 13 lipca, 0. Niedziela, 14 lipca, 100.
0: Klikniemy jakoś.
3: Niedziela, 14 lipca, przycisk, wynik MyAir, 100, ukośnik 100, udostępnij przycisk, świetne wyniki, Wojciech.
0: Tak, no on tutaj nas chwali, to jest, podejrzewam, też element terapii takiego, wiesz.
2: Taka grywalizacja trochę.
0: Coś tak, jak na Apple Watch mamy te wszystkie kręgi, tak? Czy ty,
2: a komu to możesz udostępnić? To jest ten taki standardowy ekran udostępniania, że możesz się na fejsie pochwalić, że dobrze spałeś?
0: Szczerze, nie patrzyłem na to nigdy. Mogę spojrzeć,
2: sprawdź.
0: Ale zobaczmy sobie jeszcze.
3: Świetnie. Gdy zaczniesz odczuwać korzyści zastosowania terapii, już nigdy nie zechcesz wrócić do życia sprzed leczenia.
0: No wiadomo.
3: 9:37, liczba godzin życia, 70:70. Postęp 100%. Dobra, szczelność maski 20:20.
2: Zastanawia mnie, co to jest te 70:70.
0: Nie wiem.
3: Postęp 100%. 0.0, zdarzenia na godzinę 5:05.
0: O, no w sumie, oj, tak naprawdę to jest najważniejsze, tak, że no to jest super wynik, bo nie było żadnych zdarzeń, tak? I w tej skali 5:05, nie?
3: Postęp 100%.
0: Bo 5:05. To jest ta taka norma dopuszczalna, tak?
2: No tak.
0: 5 może wystąpić, no tutaj nie było żadnego, nie?
3: 1. Maska założona, ukośnik zdjęta. 5:05. Postęp 100%. Łączny wynik MyAir 100:100. Postęp 100%. Pasek kart zaznaczony. Pulpit. Przycisk moja przespana niedziela. Wynik MyAir 100. Ukośnik 100. Udostępnij przycisk.
0: Udostępnij.
3: Zamknij okno, wyskakuj. Nie przed sieć komórkowa. Trzy wiadomości, przycisk. A
2: tak.
3: Przycisk.
2: Możesz po prostu komuś się pochwalić.
0: Mogę ci to udostępnić, bo z ciekawości jak to...
2: Okej.
3: Notatki, przypomnienie, telefon, WhatsApp.
0: Z ciekawości, co ty dostaniesz?
2: No właśnie, co to będzie?
3: Wacław Michał Dziwisz, przycisk.
2: Dobra, już sobie tutaj...
3: Pole wyszukiwania. Wacław Rosa.
2: Otworzę.
3: Mateusz Duchna. Zaznaczone. Michał Dziwisz. Szukaj. Pole wyszukiwania. Dalej. Przycisk. Dalej. Zamknij przycisk. zamknij jeden element, pole wprowadzania podpisu. Dodaj, włącz jednorazowe wyświetlanie, przycisk. Michał Dziwisz, wyślij przycisk. Wyślij, uwaga, wysyłaj.
2: Dobra, teraz, no to

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Mamy 10 czerwca 2026. Witamy Was na antenie Tyflo Podcastu. Jestem ja, Robert Drosiejka. Po drugiej stronie jest ze mną tutaj dziś...
2: Witam, Patryk Pajnacki ponownie.
1: Witamy Was serdecznie na audycji w Tyflo Podcaście na żywo. Dziś będziemy rozmawiali o laptopie na procesorze ARM, o konkretny model będziemy omawiali, konkretną sztukę, konkretny produkt.
2: Ale w ujęciu ogólnie o samą architekturę, czy już jest wystarczająco?
1: W ujęciu, tak, jakby stricte rozmawiamy dzisiaj o ARMie, o procesorach ARM, czyli tych z komórek, z Maców i MacBooków, które są już od wielu, wielu lat. Dzisiaj będzie to po prostu laptop ARM, ale na Windowsie. Ostatnio mówiliśmy o laptopie ARM na po prostu w stricte MacBooku, które są od 6 lat na ARMie. Dziś będziemy mówili o Windowsie, który powoli zaczyna raczkować, ale zanim sobie przejdziemy do samego laptopa, samego omawiania tego tematu, może powiedzmy najpierw, jak się można z nami skontaktować. Metody komunikacji są następujące. Można do nas napisać na kontakt@tyflopodcast.net. Można też do nas zadzwonić, napisać, nagrać się na WhatsAppie, zadzwonić na numer telefonu, który też jest właśnie też na WhatsAppie. Jest, numer telefonu to 663-883-600, 663-883-600. Można też do nas napisać, skontaktować się z nami w aplikacji Tyflo Centrum, która jeszcze jest na iOS-ie. Podkreślę tutaj, może Nuno, słuchasz nas, bo trzeba aplikację przedłużyć w Tyflo dla testflighta, dla Apple, bo niestety ona niedługo nam wygaśnie. Może też na Androidzie, na Windowsie i też można do nas napisać na YouTube i na Facebooku.
3: Na Androidzie nie wygaśnie, jak coś.
1: Na Androidzie nigdy nie wygaśnie, no bo Android to Android. iPhone, no niestety... elitarnie się tam wydaje aplikacji, jest to dość skomplikowane, więc no tutaj Tyflo Centrum na iOS-ie to chyba jeszcze 6 tylko dni zostało nam, ja dzisiaj sobie sprawdzałem, więc tutaj tak, chyba wszystkie możliwości komunikacji z nami wymieniłem. To może przejdźmy do tego, o czym dziś będziemy rozmawiali. Patryku, co tym razem tutaj do nas przyniosłeś?
2: Generalnie ja to mam laptopa właśnie, tak jak wspomniałeś, na procesorze ARM, natomiast myślę, że zanim w ogóle przejdziemy do laptopa, troszeczkę takiego wstępu, o co chodzi z tym ARM i tak dalej, i tak dalej. Otóż podstawowo komputery od już wielu, wielu lat, dzięki Intelowi tak naprawdę, używają procesorów, w sumie dzięki IBM-owi tak naprawdę to się stało, po części, używają procesorów architektury x86. Która tak. została właśnie stworzona przez Intela, natomiast prawa wykonawcze tej marki miały wtedy jeszcze dwie firmy, czyli firma VIA oraz AMD. Myślę, że AMD bardziej kojarzycie, VIA pewnie
1: znaczy,
2: nie.
1: W sumie firm, które miały możliwość produkcji takich procesorów było dużo więcej.
2: Mam na myśli takich, którzy faktycznie tworzyli jakieś układy, tak?
1: No, było ich więcej, ale przetrwały w sumie trzy, bo przetrwał Intel, AMD i VIA, gdzie tam teraz jakiś, nie pamiętam tej nazwy, Chińczycy mają dostęp też jakby prawa, możliwości produkowania procesorów. Tak, Zaoxing ma, jakby jest chyba kilkudziesięcioprocentowym udziałowcem VIA, z tego co mi się wydaje w tym
2: oni
1: momencie.
2: Oni wykupili VIA, tak naprawdę.
1: Oni wykupili VIA, no to jeszcze lepiej. No to w tym momencie mamy w sumie trzech, jakby...
2: Chociaż my raczej znamy tych dwóch, czyli właśnie Intela i AMD.
1: Intela i AMD, czy...
2: Na ich tak, bardzo dużym skrócie, jeżeli kogoś interesuje, dlaczego tak się stało, otóż IBM nie chciał, żeby tylko jedna firma mogła to robić, ponieważ gdyby coś tam wynikło niedobrego, no to żeby dalej można było procesor produkować, no i dzięki temu nie mamy monopolu Intela. Natomiast to no właśnie mamy procesory Intela AMD głównie i one napędzają nasze komputery od wielu, wielu lat. Natomiast w telefonach od też dużej, no już od dawna mieliśmy procesory o architekturze ARM. Która była bardzo energooszczędna, cechowała się rozsądną wydajnością, ale w szczególności oszczędzaniem energetycznym, który w telefonie ma duże znaczenie. Jak pewnie pamiętacie, Nokia na Symbianie potrafiły naprawdę kilkanaście dni na jednym ładowaniu spokojnie wytrzymać. I to było częściowo zasługą tego ARM. Inna sprawa oczywiście, że to były dosyć stare procesy litograficzne, technologiczne, natomiast sam fakt. No i w sumie nikt jakoś nie myślał za bardzo, żeby te komputery na ARM. Oczywiście były wynalazki typu Raspberry Pi na Linuxie, tak? Gdzie Linux już dawno na ARM był portowany. które tak. działały tylko na ARM-ie, bo tam właśnie liczyła się głównie wydajność energetyczna i taniość, a procesory ARM są też tańsze, ponieważ firma ARM Holding sprzedaje licencję. Ona działa w ten sposób, że produkuje własne rdzenie, tak zwane Cortexy, ale może sprzedawać też samą licencję, to znaczy zestaw instrukcji.
1: Zestaw instrukcji mogą wtedy brać jakby inni producenci produkować.
2: Inni producenci mogą wykupić licencję na zestaw instrukcji ARM, czy jako na architekturę, no i mogą produkować własne rdzenie. No tak i w sumie jak tych... robi to Apple od 2020 roku.
1: I w sumie tych producentów ARM mamy dość dużo, znacznie więcej niż, niż procesorów x86-64.
2: Chociaż tak naprawdę tu jest bardzo myląca kwestia, ponieważ firm wydaje się dużo, ale jeżeli byśmy zagłębili się w ten temat, to wiele firm używa rdzeni innych firm. Procesor, pamiętajcie, procesor to nie są tylko rdzenie na przykład, czy grafika zintegrowana, czy coś. To są też takie kontrolery, I.O. tak zwane. To jest odprowadzanie ciepła, to jest energetyka, to jest w ogóle bardzo dużo rzeczy składowych. Na przykład taki MediaTek korzysta z rdzeni Cortex, czyli tych, nazwijmy to, predefiniowanych. Oczywiście one są trochę modyfikowane, natomiast są to bardzo, no, są one bazowane na bardzo na tych
1: Cortexach. No MediaTek sobie teraz dość mocno poczynia, zwłaszcza w procesorach flagowych. Gdzieś tam one dorównują
2: tak,
1: powoli
2: Snapdragonowi. Tak, na przykład Nvidia też używa procesora. Jakby oni używają rdzeni MediaTeka, czyli Cortexa, idąc tą drogą.
1: No, tylko podejrzewam, że po prostu jakby vendorem, producentem jakby układu całego IO, całego jakby SoC będzie po prostu MediaTek. Zrobi RAM, zrobi rdzeń, zrobi jakby całość.
2: No i grafika oczywiście będzie, wiadomo, NVIDIA w tym przypadku, tak. Żeby oczywiście NVIDIA. No tak samo na przykład, nie wiem, Samsung ma własne rdzenie przykładowo. Znaczy też są Cortex bazowane, ale są bardziej własne. No typowe własne rdzenie ma na przykład ARM, przepraszam, Apple. No ARM to wiadomo, że ma swoje.
1: Tak.
2: Apple i od niedawna Qualcomm, od momentu, kiedy wykupili firmę, żeby tylko nazwać, nie powiem, Nuvia.
1: No bo Qualcomm też długi czas dla Qualcommu w rdzenie jakby procesory, całą budowę robił Samsung. Długi czas.
2: Tak, natomiast o co chodzi? Qualcomm przez też dość długi czas działał na Cortexach. Potem weszły rdzenie, których teraz nazwy nie pamiętam. Przed Cryo jeszcze. Tylko nazwa mi wyleciała z głowy. To była ich jakaś architektura, natomiast ona odeszła w zapomnienie z uwagi na problemy. Później weszło Cryo, czyli modyfikacje Cortexów. No a od 2023 roku, odkąd właśnie kupili tą firmę Nuvia, która składała się z byłych inżynierów Apple'a, w większości, jak nie w całości, zaczęli tworzyć rdzenie Orion przez Y w środku. No i te rdzenie Orion są już typowo qualcommowskie. No i na bazie tych rdzeni właśnie powstają procesory, które obecnie montowane są też do laptopów. Idąc tym tokiem myślenia, tak, nasze telefony też są w pewnym sensie komputerami, co udowodnił MacBook Neo tak naprawdę.
1: No to prawda, MacBook Neo jest tego bardzo dobrym przykładem, że możemy wziąć płytę z telefonu i zrobić z tego komputer.
2: Natomiast teraz, z racji na to, że Qualcomm wszedł na rynek też procesorów, co też nie było już aż tak niedawno, bo oni już zaczęli robić w roku 17-18 swoje pierwsze procesory, tak zwane Snapdragony CX. Na przykład 8CX, 8CX generacji drugiej, 7CX i tak dalej, i tak dalej. Tylko zresztą wydłuje to oczywiście rdzenie Cryo, więc to było te... Ale chodzi o sam fakt. Qualcomm przez wiele lat też miał wyłączność na produkowanie, nazwijmy to, procesorów do laptopów dla Windowsa.
1: Tak, tam były umowy z Microsoftem, dość rygorystyczne.
2: Jest dobrze, że to była firma, która jednak była znana i to dobra firma, natomiast z drugiej strony dalej trochę Microsoft sobie strzelił w stopę, moim zdaniem, bo...
1: No ja myślę, że poniekąd to jest pewien...
2: Coś przecież, gdyby Nvidia wcześniej weszła na rynek procesorów tak. laptopów, naprawdę mielibyśmy bardzo poważną konkurencję Mac kontra Windows i
1: myślę, że
2: grafiki.
1: Te umowy były sporym hamulcem dla rozwoju armowego Windowsa.
2: Ale tak samo, trochę inny temat wiem, ale tak samo zauważ, jak są umowy nieraz producentów laptopów, na przykład, że mają używać procesorów Intela. Przez wiele, wiele lat.
1: Dell przez wiele, wiele lat. Tak samo może w mniejszym stopniu, ale HP-ków też zawsze były, znaczy wtedy te AMD-ki też były gorsze, nie? Ale zobacz, ile lat mamy już dobre Ryzeny, gdzie Dell dopiero teraz, tak od dwóch lat...
2: Pro Max chyba.
1: Od tych rebrandów, od tego nowego nazewnictwa się pojawiają tam Ryzeny. Nie? Tak samo zresztą w gamingówki miałeś, no pierwsze tam nawet chyba gamingówki to chyba nawet pełnego jakby z prawdziwego zdarzenia, to chyba nawet nie ma jeszcze na Ryzenie. Nie? Chyba, no chyba, że czegoś nie ma w Polsce, może czegoś nie widziałem.
2: No jak nie ma, no ale jak nam zresztą się, oczywiście, że są.
1: Tylko jest ich o wiele mniej niż na Intelu nadal.
2: Teraz już nie powiedziałbym. Od dawna mieliśmy Dell Inspiron Gaming na przykład. Mieliśmy Dell G, mieliśmy Dell Alienware, chyba nie miały akurat
1: Ryzenów. Alienware chyba nadal nie mają Ryzenów. To są tam teraz Ultry, HX-y. Ale mieliśmy w sumie...
2: Legiony były na Ryzenach, już mamy.
1: Ale ja mówię o Dellu, a nie o Legionie.
2: A, no dobrze, bo myślałem, no tak, no to w dalu mamy Inspiron Gaming, mamy serię G. I
1: one a to od niedawna jest, wiesz, 2-3 lata, no.
2: Znaczy, czekaj, Dela Inspiron Gaming, mój znajomy ma z Ryzenem 5 tysięcy, więc...
1: No dobra, to 5 lat, okej. Okay. No, ale to nadal jest, to nadal jest,
2: jest
1: nadal, ale dobra, jest mniej,
2: jest mniej.
1: Tak.
2: Ale tutaj... dobrze, idąc dalej, Qualcomm robił już te procesory jakiś czas, tylko że wiecie, Microsoft to jest Microsoft. Nie mieli presji, bo w sumie wszystko działa, to po co zmieniać. I to jest w teorii dobra logika, w praktyce niedobra, bo ARM dawał realne korzyści, przede wszystkim cena produkcji wszystkiego, druga sprawa energetyka, trzecia sprawa wydajność termiczna i nie chodzi mi teraz o to, ile zużywa prądu, tylko bardziej o to, jak jest temperaturowo. Między innymi i też o to, że zauważcie, że taki procesor ARM, na przykład w naszym telefonie, może mieć powiedzmy TDP, czyli pobór mocy, powiedzmy 5 W, a jak on to ma moc? MacBook Neo ma procesor chyba 3,3 W normalnie, a chyba w piku może do 7, już tam 12 W wskoczyć. I jak to chodzi?
1: Tak, i jaką, no, jaką sobą moc reprezentuje, gdzie sobie weźmiemy takiego może no tutaj jakby na równi do jakiegoś, nie wiem, Dela 14-13 calowego czy ThinkPada z Intelem, no to gdzie no, nie mamy w ogóle do porównania. Nie ma porównania
2: w ogóle,
1: jakby, ile prądu potrzebuje procesor x86, a ile prądu potrzebuje ARM.
2: I teraz tak, od początku idąc jak z Windowsem. Była kiedyś taka zabawka, to była zabawka, jak Windows 8 RT. Ale było, to była zupełnie zabawka, bo to był system, który był po pierwsze chyba tylko na jednym czy dwóch Surface Lab, Surface'ach. Po drugie nie miało to chyba nic poza sklepem Windows.
1: No tak naprawdę, nie oszukujmy się, to była, kurczę, to była... tableto Lumia z kafelkami, z jakimś tam storem, który miał guzik tych aplikacji, bo ich było bardzo mało i tak naprawdę tyle.
2: Tak, i gdzieś mniej więcej w okolicach zaprzestania w ogóle działalności Windows 10 Mobile, którego może ktoś pamięta, ale był jakiś podcast to Lumi jakiś z tym systemem, tam Mateusz Duc chyba robił, no wiele lat temu, naprawdę wiele lat temu, a ten telefon był tani, też ważne. Windows 10 zaczął być portowany na ARM. No i powiem tak, w roku, powiedzmy tym 17-18 wychodziły na przykład już ThinkPady, albo IdeaPady, tutaj Robert pewnie pamięta, miałem nawet takiego IdeaPada przez chwilę w ręku. Tam był chyba Snapdragon CX 8 albo 7, Gen 2, ale musiałbym sprawdzić.
1: 8 tam był.
2: To był 8 CX było. Gen 2, albo Gen 3 nawet.
1: Gen 2.
2: Tak, no i były to już czasy. Też były to już czasy, kiedy zacząłem to bawić się w odpalanie tego na Raspberry Pi, bo da się to zrobić. I oczywiście mówię o 4 w górę, bo no 1 giga RAM w trójce to tak nie za bardzo, ale 4 giga już pozwalało na to. No ale dalej to nie było to. Bardzo dużo aplikacji nie było przepisanych. Pamiętajcie, że aplikacje, żeby działały dobrze na procesorze, muszą być dostosowane pod architekturę. To znaczy, jakby zrozumieć to, co do nich gada procesor, albo jak mają z nim po prostu rozmawiać z procesorem dokładnie. Więc dlatego nie jest też takie proste, bo zależy też od złożoności aplikacji, że to jest prosty program, wystarczy czasem kilka bibliotek zmienić czy coś, albo nawet na te same tylko wersje ARM, a jeżeli to jest głębszy projekt, no to nie zajmuje to więcej czasu. Dlatego też Apple'owa rewolucja ARM trwała wiele dłużej niż możemy to zauważyć, ponieważ to nie był rok 20, znaczy 20 był finał, ale oni już dużo wcześniej zaczęli. Oni zaczęli dużo wcześniej. Oni, wiecie, Apple lubi pokazywać, jak coś jest kompletne, co akurat ma sens. No i faktycznie to zadziałało, tak? I od tego czasu mniej więcej zaczęło się wszystko poprawiać pod kątem tego Windowsa ARM-owego. Natomiast dalej to nie było to, słuchajcie, no to nie było idealne. Nawet ja, mając tego IdeaPada w ręku, ja zauważyłem, że NVDA potrafiła przyciąć, że coś tam nie za bardzo chodziło, coś się
1: wyrzucało. Tylko też zaznacz, że ten laptop był na ARM-owym Windowsie 10.
2: Tak, on był na Windows 10 ARM i generalnie działać to działało, tak? Ale sama warstwa emulacyjna, bo oczywiście tak jak w Apple mamy Rosetta 2, na Windowsie mamy coś takiego, co się nazywa Prism i ten Prism też pozwala nam odpalać aplikację x86, czy tam x64.
1: Choćby Eltena.
2: Tak, na ARMie, no to działa to różnie. Natomiast uważam, że obecnie, chociaż wielcy YouTuberzy mogą to patrzeć inaczej, tylko wiecie, problem jest jeden. Nie każdy na przykład z nas jest graczem, a nie oszukujmy się, dużo filmów na YouTubie teraz tylko idą wszyscy gaming, RGB, światełka, 1500 FPS-ów. Więc uważam, że to trochę nie tędy droga, ponieważ moim osobistym zdaniem najpierw należy zatroszczyć się o stabilność systemu i podstawowych aplikacji, a gry to spokojnie można gdzieś tam odłożyć na dalszy plan, bo do grania jeszcze są konsole, jeszcze są, jest wiele innych rzeczy. Więc osobiście ja uważam, że obecne stadium jest już warte po prostu pokazania jak to wygląda na dzień dzisiejszy, gdzie ludzie, też oczywiście widziałem filmy, myślę, że też widziałeś youtuberów, którzy mówią, że to nadal nie jest to samo i tak dalej. Ja nie do końca, ja zdanie swoje powiem na końcu tej audycji. Nie zgadzam się z nimi, od razu to powiem. Nie powiem też, że Arm jest najlepszym, co nas, co już kupujcie i do sklepów idźcie. Nie, ja powiem na końcu. Dokładnie. Że też, żebyście sami zobaczyli, co mogę mieć na myśli w tym temacie. Obecnie takim przełomem w ogóle też dla właśnie Qualcomma głównie było stworzenie procesorów Snapdragon X1. To były procesory bazujące już na tej właśnie tych Orionach, wydane między 24 a 25 rokiem. Było ich kilka modeli. Niestety Qualcomm namieszał tutaj, bardzo namieszał, nawet gorzej niż Intel i AMD, a on to lubią robić. Ponieważ jeden procesor nazywający się, powiedzmy, X1 może być kilkoma procesami X1, tylko trzeba patrzeć na cyferki kodowe, które gdzieś tam dalej są. Co uważam, że jest bardzo słabe, bo potrafi to bardzo mocno wprowadzać w błąd. Idąc takim szybkim tokiem, mamy procesor Snapdragon X1, 8 rdzeni, 8 wątków na RM. Nie wiem, czy nie pozwala na hiperwątkowanie, czy coś. Nie ma tego po prostu. Nie widziałem nigdy procesora RM, który by hiperwątkował. Mamy to 8 rdzeni, mamy jakąś tam grafikę. Mamy Snapdragona X1 Plus, czyli, a właśnie, tu zaczyna się schody. Mamy dwa Snapdragon X1 Plus. Jeden jest, ma 8 rdzeni też, ale wyżej taktowanych, drugi ma 10 rdzeni. No i mamy największą porażkę, wiem, śmiechową Qualcomma, czyli Snapdragon X1 Elite, który ma chyba 4 wersje, które różnią się oczywiście czym, no, taktowaniami, bo wszystkie mają 12 rdzeni.
1: Ogólnie mamy problem.
2: Ale nie do końca taktowania, ponieważ najlepsza wersja, najbardziej dopasiona, ma wysoki boost na dwóch rdzeniach, tam trochę 4,6 GHz, czy nawet 4,7, no i ma trochę mocniejszą grafikę. Natomiast Qualcomm to odwalił robotę złą o tyle, że po prostu to nie jest na przykład, nie wiem, X1. Moim zdaniem mogli zrobić to, nie wiem, X1, albo zrobić to jeszcze inaczej, nawet jakieś literki na końcu, na przykład, nie wiem, X1 po prostu, tak? To jest, nie wiem, X1 plus U jako niska pięciowe, tam X1 plus H jako, powiedzmy, ten bardziej podkręcony, nie wiem, X1 Elite, tam, albo, nie wiem, Pro, X1 Elite Max. Wiadomo, że brzmi to jeszcze gorzej, ale przynajmniej brzmi to zrozumiale i tak, że można to sobie w głowie poukładać. Bo jeżeli ja widzę, nie wiem, X1 Elite 75, 120, 140 albo X1 Plus 33, 99, 100, to ja nie zapamiętam tego.
1: To niech się nie zgadnę. Sklepy nie podają tych informacji w aukcjach.
2: Nie no, podają. Muszą podawać. Chodzi bardziej o sam kształt tego, ty tego nie zapamiętasz.
1: No nie, jakby ja też, procesor, kto ma się połapać, podstawowy jakiś użytkownik, prosty user, jak ma się połapać w takim, jakby to jest mętlik, to jest nakićkane mocno.
2: Zwłaszcza z tymi rdzeniami, no przepraszam was bardzo, ale X1 plus 8 rdzeni, X1 plus 10 rdzeni, to jest duża różnica tak naprawdę, gdzie ja idąc do sklepu, czy patrząc na stronę, mam, nie wiem, Intel Core i5-12700H, ja już wiem, co to jest. Nie wiem, ile Intel Core i5-1135G7, dobra, wiem, co to jest. A tutaj muszę się wczytywać w jakieś
1: cyferki, ciągi znaków.
2: Tam też jest kilka cyferek, tylko one są bardziej sensowne, mimo wszystko.
1: No wiemy, że Core i5 będzie gorszy od Core i7, ale Core i3 będzie słabszy od Core i5, no.
2: Dokładnie, a tutaj mamy w teorii X1 Plus jest mocniejszy od X1, ale w sumie nie do końca, bo jak masz wariant 8-rdzeniowy, to będzie różnica, ale to taka nieduża różnica. Więc no, jest to słabe. W generacji X2, ponieważ mamy już generację X2, wydaną niedawno, ja od razu mówię, żeby to pokazać na X1. Zresztą jest ona bardziej teraz obecnie cenowo rozsądna. Naprawdę jest bardzo rozsądna cenowo w wielu przypadkach. Natomiast X2 mamy X2 Plus, który ma chyba 10 albo 12 rdzeni, i mamy X2 Elite, 18 rdzeni i X2, uwaga, jak to Qualcomm lubi mieszać, słuchajcie, X2 Elite Extreme. Ja czekam, jak będzie X3 Elite Extreme Ultra Plus Pro Hyper Super. Generalnie to coś ma mieć już taktowanie do 5 GHz i też oczywiście lepszą grafikę. No brzmi to oczywiście przyjemnie, natomiast chodzi o ten Saigon, który się tworzy. Różnica też zasadnicza między tymi procesorami, w sensie mamy się X2. X2 zwykłego jeszcze nie ma, jak coś. Nie wiem, czy będzie, pewnie będzie, ale na razie nie ma. X1 podstawowa też wyszła później po tych mocniejszych. W tych procesorach X1 mamy maksymalne taktowanie pamięci RAM ustawione na poziomie 8533 MHz. W tym X2 mamy 9620, coś takiego. Zaraz się chyba zacznę spróbować upewnić. Czekajcie chwileczkę, tutaj zrobię. Już zaraz, słuchajcie, to sprawdzę sobie.
1: No, czyli podsumowując, i tak mamy namieszane. I taki pójdzie zwykły użytkownik i w sumie poczyta o tym ARM, że to lepszy czas pracy na baterii, lepsze temperatury, ale może się złapać za głowę przy wyborze takiego sprzętu, jeśli zobaczy takie kombinacje tak naprawdę. No bo mówiliśmy niejednokrotnie, jak robiliśmy
2: już
1: podcasty
2: Dokończ.
1: Robiliśmy podcasty o jakichś polecanych sprzętach i w ogóle mówiliśmy, że Intel namieszał, czy AMD namieszało, no ale myślę, że tutaj Snapdragon to dołożył do pieca.
2: Tak, dołożył do pieca. To co do tych ramów, także dla słuchajcie, upewnienia was wszystkich. X1 ma oczywiście, i też bardzo sobie działają tylko na pamięciach LPDDR, czyli na tych lutowanych, co akurat rozumiem w jakiś sposób. 8448 jest w tym X1. A w X2 mamy 9523. No, dokładnie tak. Teraz też co do tego, wolet procesor są zbudowane. Są one zbudowane, X1 są zbudowane na tzw. klastrach. To znaczy, mamy po 4 rdzenie na klaster. Każdy klaster ma do dyspozycji jakąś tam część pamięci podręcznej. L2. L3 jest wspólna dla wszystkich.
1: Czyli wygląda mi to tak trochę budowa jak chipletowo AMD.
2: Coś to jest troszeczkę podobne. Generalnie na przykład ten procesor, który ja mam, czyli ten X1 LE, najniższej wersji, który dalej jest dość mocny, on ma, z tego co pamiętam, 8 rdzeni tych mocniejszych, 4 troszkę gorsze, co nie znaczy, że są one złe, po prostu są tam bardziej energooszczędne.
1: No mamy, tak jak ja już mam, czy tak samo jak mamy w telefonie, czy jak na, czy nawet w Apple, czy nawet teraz już na czy nawet teraz w AMD, czy w Intelu, bo teraz w AMD najnowszych też mamy tych podział tych rdzeni.
2: Tylko AMD chociaż chyba wątkowanie na tych wszystkich, że
1: tak, tylko że to też na przykład jest różnica pracy na danym rdzeniu.
2: No jest, oczywiście, że jest i tak generalnie,
1: Że to jednak momenty są takie, że da się odczuć, że ten rdzeń będzie wolniejszy i że na tym wolniejszym rdzeniu pracujemy.
2: Tak, to słuchajcie, podejrzę sobie specyfikację tego procesora mojego, żeby po prostu wam powiedzieć dokładnie, jak to wygląda konkretnie. Tak, co zainteresuje wszystkimi, sobie zobaczy na internecie.
1: W sumie warto powiedzieć, w sumie warto użyć ściągawki przy tym, jak tutaj to jest nakombinowane.
2: Słuchajcie, ten mój to jest 8 nazwa, słuchajcie, jego nazwa jest piękna, to jest, słuchajcie, jego nazwa handlowa jest taka. Uwaga, Snapdragon X1 Elite X1 78-100. Zapamiętaj to i potem wypowiedz komuś.
1: Już zapomniałem.
2: No właśnie, dobrze, specyfikacja. Mamy tak. Architektura oczywiście ARM, tak, Qualcomm Orion. To są te pierwsze generacje Oriony. Procesor technologiczny 4 nanometrowy TSMC. Rdzenie 12, tak jak mówiliśmy. No i mamy tak. Maksymalne taktowanie wszystkich rdzeni 3-4 GHz. Nie brzmi jakoś imponująco. Ale paradoksalnie ARM potrafi przy nawet niższych
1: taktach. No tak, ale też warto zaznaczyć, czy w telefonach też nie mam jakichś super GHz.
2: To prawda. Brak trybu, jakiś tam dual core boostów i tak dalej. To, o czym mówiłem, czyli tu mamy wszystkie rdzenie z tą samą, co ty właśnie traktowania. Instrukcje nas, mamy ARM V8, jeżeli kogoś nie interesuje. Cache, no właśnie. L1, 2 i 3 MB łącznie. L2, 12, to jest tam rozdzielone, tak jak po 4, po 3 na klaster. I L3, 6 MB. Łącznie mam 20 MB cache'u, niektórzy mają 40, jakoś to tam sobie robią. GPU mamy Adreno X1 85, o mocy mniej więcej 3,8 TOPS-ów. DirectX 12, wiadomo, i tak dalej. Taktowanie 1,25 GHz. Co jeszcze? NPU mamy Hexagona, czyli ten Neural Processing Unit. 45 TOPS-ów.
1: No to w teorii ładnie, dobry ten...
2: Delikatny niżej niż ten AMD z najnowszymi procesami.
1: Tak,
2: pamięć RAM.
1: Tak mocno.
2: LPDDR 5X, tak, do tamtych 8448 MTS-ów. Przepustowość 135 gigabitów na sekundę. Tak więc jest to i tak dość szybka pamięć. Pobór mocy w teorii mamy 35 W, maksymalnie 45 W. PCI Express 4.0, USB 4, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.
1: No, czyli standardowo.
2: Obsługa wielomonitor 4K, oczywiście do 5K, nawet może być jakiś monitor 1, jak mamy. No, no i tak to właśnie się przedstawia. Ja mam tutaj, słuchajcie, laptopa Asusa ZenBook A14 UX. Pozwolicie, że to po prostu w komentarz wrzucę czy gdzieś, bo ta nazwa jest... Zresztą teraz ją znajdę, czekajcie. Próbuję znaleźć.
1: No taka Snapdragonowa.
2: Ale Asus to zawsze robił te problemy.
1: Tak, no, zwłaszcza w ZenBookach.
2: Tak, a w Vivobookach też. Bo na przykład był Vivobook S14, ale jak chciałeś model, to musiałeś sobie już tam po tych patrzeć.
1: No, numerach modelu wewnętrznego.
2: To, słuchajcie, trzeba się to zdobić do... O, Asus ZenBook A14 UX3407RA. No, ja tego nie zapamiętam, nie?
1: No, to tak jak z procesorem, też już go nie pamiętam.
2: Mówmy się, że jest to po prostu Asus ZenBook A14.
1: Tak, a jak ARM.
2: Tak, dokładnie. I teraz tak, urządzenie to... ja mam w wersji właśnie ten jest Lite, która jest najlepsza. Inaczej, tu nie ma lepszego procesora. To najlepszy to jest najgorszy Lite, czyli tak dobrze. Mam 32 GB RAM oraz terabitowy dysk SSD. Urządzenie jest mniej więcej do kupienia, powiedzmy, w granicach 5000 zł, często da się taniej. Jeżeli człowiek się postara, to można dać go taniej. I czy to dużo, czy to mało, trzeba to ocenić samemu, ale uspokoję was, jeżeli nie potrzebujecie takiej wydajności procesora czy coś, za 3500 możecie kupić z tego samego ZenBooka, tylko że z procesorem X1 i 16 GB.
1: No właśnie, bardzo znaczy, że jest mniejsza ilość pamięci RAM.
2: Coś tak uważam, że jest to dalej dobra konkurencja dla MacBooka Neo z kilku powodów. Oczywiście, jeżeli ktoś niekoniecznie musi mieć Apple'a, w sensie macOS'a.
1: No tak, no bo tutaj jakby w ogóle wchodzi Windows, więc patrząc...
2: Dlaczego na to, tak uważam? Słuchajcie, mamy panel OLEDowy, jak chodzi o wyświetlacz. 60 Hz oczywiście, mamy 1920x1200, czyli to 2GB. O jasności 1000 nitów, z tego co pamiętam. Więc jasny. Osoby widzące, których pytałem, też powiedział, że naprawdę ładnie świeci ten panel. Oczywiście błyszczący, no bo to OLED. Ciężko matowego OLEDa zrobić podobno.
1: Zdarzają się już.
2: Mamy pełne pokrycie barw tam, z tego co pamiętam. Nie DCI-P3, tylko to trochę niżej.
1: sRGB?
2: Tak, chyba tak, chyba tak. Więc tak jest to, jak najbardziej uważam, że sensowny panel. Mamy, słuchajcie, obudowę wykonaną z czego się nazywa ceraluminium, czyli połączenie ceramiki i aluminium, które w dotyku jest... Ja to po prostu nazywam granitem. Dosłownie jakbyście dotykali, to tak jakbyście mieli komputer zamiast granitu. Dosłownie. Jeden do jednego jakby dotykał granitu, tylko takiego chłodniejszego. Co my tu mamy? Mamy baterię 72 godzin. 14-calową matrycę, to co powiedzieliśmy, tak. Która nie kładzie się na płasko od razu, mówię. I to jest wynik tego, żeby nam nie dmuchało w matrycę po prostu przez maleńkie rozwarcie. Bo OLED tego bardzo nie lubi.
1: Ale w ogóle ZenBooki mają to, że większość ZenBooków ma taką konstrukcję, że ona się nie otwiera do końca i podnosi górną, do góry tylną część obudowy.
2: Tylną część dołu, tak. Natomiast tutaj no, głównie chodzi o tego OLEDa, żeby nie dmuchać w OLEDa, a też nie chcieli robić grubego laptopa. To jest laptop bardzo cienki i bardzo lekki. Laptop, który waży nawet nie kilogram, on tam waży 950 gramów.
1: A mieści się port USB jeszcze w nim? Nawet.
2: Tak, mamy jedno USB 3.2 Gen 2 typu A, mamy dwa porty USB 4 z Thunderboltem 4 typu C, mamy jacka słuchawkowego i co, i HDMI 2.1 czy tam 2.0, teraz akurat chyba 2.0. Czy tak uważasz dobrze? Co mamy jeszcze?
1: No mogłoby być jeszcze jedno USB A.
2: Jak no mogłoby być, zwłaszcza, że miejsce jest.
1: To jest 14 cali, prawda? A 14, tak. No to jest 14, no to ze spokojem.
2: Ja i czytnik kart. By się zmieścił, tak. Mamy kamerkę z rozpoznawaniem twarzy, nie ma czytnika odcisków palców, szkoda. Co mamy? Mamy podświetlą, to wytrę na biało. Mamy touchpada, który, nie wiem, dla mnie jest plastikowy, szczerze mówiąc. I ten touchpad jest zabawny, ponieważ on nie ma górnej ramki, to znaczy od dołu jest taka cieniutka rameczka, ale jak idziemy do góry, to touchpad kończy się tam, gdzie się kończy obudowa, znaczy palm rest.
1: Czyli dochodzi do spacji, do klawiatury.
2: Dosłownie, tak. Co może być problematyczne, da się łatwo wyłączyć i to z aplikacji, o której później.
1: Podejrzewam, że nawet jest skrót klawiszowy.
2: Pewnie jest. Mamy dwa wentylatory, mamy dysk na PCI Express 4.0 właśnie, razy 4, w formacie 2280, więc na normalnym można go wymienić. W przeciwieństwie do na przykład Surface Laptopa 13 czy Galaxy Booka Edge 4 działa pamięci UFS, taką jak w telefonie. Co jeszcze nie jest takie złe, bo samo to byłoby ok, bo jest to dość energooszczędne. Problem jest taki, na przykład, że w Samsungu jest to lutowany moduł. A tak. W Surface'ie da się mieć, ale no... komu by się chciało przedzierać przez miliony warstw klejów czy innych dziwnych rzeczy, które tam są, żeby tylko użytkownik nic nie otworzył.
1: On jeszcze tutaj też warto zaznaczyć, czemu, bo ktoś nam zaraz powie, że czepiamy się, że dysk jest używany. To jest laptop, jeżeli będzie naszym jedynym sprzętem pracującym, to taki laptop przez parę lat dużo danych zapisze i po 2-3 latach raz, że ten dysk będzie w jakimś tam stopniu zużyty, a dwa może będziemy chcieli wymienić. Kupiliśmy wersję tanią, bo była na promocji 512 giga, będziemy chcieli położyć 1, 2 lub 4 terabajty, no ale niestety tego nie uczynimy, no bo mamy lutowaną kość, tak jak w telefonie.
3: To ja od razu zapytam w tym miejscu, a w jaki sposób w tych współczesnych, cienkich laptopach w ogóle wymienić dysk?
2: Normalnie, tak naprawdę jest to standardowa konstrukcja. Ściągamy tylny panel dolny, odkręcając 6 śrubek Torxa. Co ciekawe, jedna ma naklejkę. Nie wiem, czy to jest gwarancyjna, czy po prostu jest po co.
1: Albo sprzedawcy.
2: Nie wiem. Przyznam szczerze, nie wiem.
3: Czyli jak rozumiem, tutaj trzeba mieć jakiś taki konkretny, specjalistyczny śrubokręt.
2: Nie do końca. Jak się kupuje zestawy śrubokrętów takich
3: to zwykłych, już teraz to są.
2: Takie po 5 dych, tak, ja mam kupiony chyba z 3 lata temu i on spokojnie Torxy ma. Mhm.
1: Tak, to nie jest jakby, już to powoli jest jakby standardem w laptopach, więc to nie jest już jakiś niszowa nasadka. Nie jest to Apple, gdzie było długi czas.
2: Pentalope, ten gwiazda.
1: Tak. Taka gwiazda, gdzie ja dopiero za 4. czy 5. zestaw gdzieś szukałem po znajomych tu blisko siebie i udało mi się MacBooka rozkręcić, więc to jest standardowo, no tutaj Torxy to nawet delikatnie płaskim śrubokrętem takim dopasowanym odkręcimy, to nie ma problemu.
2: Tak, więc ściągamy 3 śruby i po prostu mamy dostęp od razu do baterii, która jest kręcona, nie klejona. Mamy dostęp do obu wentylatorów. I tutaj jest ciekawa sprawa a propos tegoż komputera, ponieważ w wersji X1, X1+, ponieważ ma on wersję z wszystkimi procesorami, w sensie jakby wszystkimi wariantami może tak, ale nie wszystkimi wersjami konkretnymi, czyli mamy X1, X1+, chyba 10-rdzeniowy, tego nie jestem akurat pewny, X1 Lite najniższy. W tych dwóch pierwszych jeden wentylator w ogóle nie dotyka ciepłowodu, jest bardziej wyrzucaniem powietrza z obudowy z jakiegoś powodu. Tutaj mamy podwójny radiator, podwójny wentylator, wszystko się ładnie ze sobą łączy. Nie wiem, czemu tak zrobili, dziwna decyzja, której chyba nikt nie potrafi zrozumieć. Ale cóż, takie życie. No i po prostu dysk, wykręcamy śrubkę, tak wyciągamy, wkładamy inny, normalnie wszystko. Na każdy
1: M2
2: wejdzie nam każdy dysk. Domyślnie tu mamy dysk Mikrona, no, taki powiedzmy, że...
1: Przeciętny.
2: Nic konkretnego. W ogóle co do pudełka, to jest troszeczkę też ciekawe. Mamy, słuchajcie, dość duży karton, ekologiczny, co jest strzałem w nos, takim pstryczkiem, a teraz powiem dlaczego. Rączka papierowa, wszystko tekturowe, świetnie. Otwieramy karton i teraz tak, mamy dosłownie wyglądający jak MacBookowy kartonik, no praktycznie to jest to samo. Ja początkowo myślałem, że mi nie dali zasilacza czy coś, ale chwileczkę. Wyciągamy ten kartonik, mamy w środku laptopa w folii, więc bardzo ekologicznie.
1: Myślę, że troszkę się czepiasz mimo wszystko.
2: Ale nie, ja to po prostu mówię z przekąsem, bo to jest takie z zewnątrz niby wszystko ekologiczne i tak dalej, a w środku mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja osobiście jestem zwolennikiem, bo folię nawet wielorazowo można użyć przynajmniej. Papier się zaraz podrzeć pognie, po miętoli. Mamy, słuchajcie, tam też różne papiery. Na klawiaturze jest oczywiście szmatka taka, jak zawsze, jak się otworzy matryca, tam jest taka szmatka.
1: Nie jest papierowa?
2: Nie, właśnie jest.
1: W MacBooku ja miałem papierową.
2: W czym?
1: W MacBooku.
2: No cóż, ja w Neo chyba też była papierowa, że nie pamiętam teraz. Słuchajcie, i teraz tak. W tym dużym kartonie mamy jeszcze taki mniejszy karton, taki wysoki, wąski, tam jest zasilacz 90 W na USB-C, który niestety nie jest do gniazdka, ale nie jest jakiś przesadnie wielki. I kabel na szczęście ma kątowy ten w zasilaczu, co jest bardzo dużym plusem. Uważam, że jak najbardziej jest to
1: plus. Co masz na myśli, że kabel jest kątowy?
2: Mam na myśli to, że kabel wychodzi z zasilacza, nie do gniazdka, tylko do laptopa, ma po prostu jest wygięty. On nie idzie prosto.
1: Aha, czyli dobra, już rozumiem.
2: No tak jak w rogu na przykład masz, o.
1: No rozumiem.
2: Więc jest to akurat spoczko, uważam, że bardzo przyjemna sprawa. I oczywiście, co ciekawe, kabel jest też sklejony normalnie jakimiś tam foliowymi takimi, nie będzie drucikiem, tylko takim foliowym czymś, takim kapturkiem. Kabel do USB-C, no bo oczywiście komputer robiłem przez USB-C. I w zestawie jeszcze mamy, słuchajcie, zapakowane w woreczek foliowy etui, co jest akurat charakterystyczne dla ZenBooków. I to etui jest, szczerze, ja go nawet jeszcze nie otwierałem, bo po prostu miałem inny pod ręką, którego używam. Ale jest w ogóle dość miły w dotyku, jak widziałem nawet etui z ZenBooków. One jest zapinane bodajże na magnesy albo na rzep. i ma taką klapę ładną. No generalnie jest to, widać, dopasowane, takie ładne,
1: czyli miły
2: ładne
1: akcent dodany, że dostajemy w zestawie przy takim prawie biznesowym laptopie etui.
2: Tak, jak uważam, najbardziej przyjemna rzecz. Więc to wszystko wyciągnęliśmy, tak, odpaliliśmy, potem sobie schowamy to

0: czy większą wtyczkę nawet, no to może nam zasłonić kolejny port. A jeżeli mamy pomiędzy tym HDMI, które nie oszukujmy się, bardzo mało kto z nas je używa, no to spokojnie można je zasłonić.
1: Tak, mamy też na lewym boku jacka, poniżej od USB-ków. Jest tam mini jack 3,5 mm.
0: Czyli po lewej jest jack.
1: Tak, standardowy. Na prawym boku mamy tylko i wyłącznie jedno samotne w rogu, w sensie z tyłu USB A, czy 2 Gen 2. No naprawdę by się jedno jeszcze zmieściło na spokojnie. W zupełności, no, ale niestety tego nie mamy. No i co? No i obudowa jest z tego celu aluminium, tak jak powiedziałem. Dobra, chcemy uruchomić komputer. No i to może być pierwsze zdziwienie, bo za bardzo... A, taka ciekawostka jeszcze. Ten komputer ma taki monogram asusowski, takie A wycięte w prawym górnym rogu. Jakby nad klawiaturą, po prawej stronie mamy taką literkę A. Taki akcent w sumie przyjemny.
0: Asus.
1: Czemu nie? Sama klawiatura też jest wpasowana bardzo ładnie jakby w obrys palmrestu. Ma takie jakby linie idące. To ładnie wygląda, nie tylko tak do końca opisać. Jest ładnie, ładnie wydzielona. Ale okej, chcemy włączyć komputer. No i gdzie to jest włącznik? Wciskacie ostatni klawisz po prawej górze, nie działa. Otóż włącznik to drugi klawisz od prawej strony, co jest bez sensu. Po pierwsze w klawiaturze, po drugie, że to jest taki przycisk. Znaczy może to lepiej, że przynajmniej być za niego rzadziej trafiać na delayta, bo często w komputerach w prawym górnym rogu włącznikiem był taki problem, że się trafiało na włącznik na delayta.
0: Pytanie jest takie, czy on ma taki sam klik jak cała reszta klawiatury?
1: Nie, bo jakby taki bardziej twardy.
0: No bo właśnie, bo ja na przykład miałem w EliteBooku 835G10 czy w Pavilion 14+, był ten guzik jak w klawiaturze i nie wiedziałeś, czy on jest
1: ale on
0: ten,
1: był
0: czy...
1: chyba też obok delayta, nie? Co już pamiętam.
0: W EliteBooku był pomiędzy delaytem a insertem. Po środku.
1: Taka w Pavilionie?
0: Też.
1: No. Nie ale ja nie rozumiem chodzi. Tego trendu. No
0: jak dla mnie nawet już niech ten trend będzie, ale... Niech on będzie inny klik, miał opór większy niż normalny przycisk w klawiaturze. Niech będzie taki po prostu... Nie wiem jak to nazwać, nie wiem tego porównać, takie kliknięcie musi mieć, takie, że wcisłeś to po prostu, odpowiedni feedback, bo potem no to ciężko odróżnić, czy ty włączyłeś ten komputer, czy nie, bo możemy poznać tylko to po świecącej się diodzie.
1: Wiecie co, ale druga sprawa jest taka, na przykład w rogu też jest to świetnie zrobione, w sensie mamy na laptopy roga. Tam też jest tak, gdy włączyć w klawiaturze, ale ma zupełnie inny kształt.
0: Taka łezka.
1: Tak. Tak w sumie jeszcze wam powiem, jak to wygląda, jak chodzi o te dokładne wymiary tego komputera. W sumie może kogoś to interesuje. Sobie szybciutko wejdziemy. Więc tak. Mamy ten ekran OLED-owy, o którym mówiłem. Przekąt na 14 cali. Jasność. A przepraszam, pomyliłem się to mocno, 400 nitów. No to widzicie, no to tutaj moja, przepraszam za pomyłkę. Mamy tak, dwa głośniki, mamy dwa mikrofony, mamy kamerę na podczerwień, to co powiedziałem już. Ona ma, jest Full HD, to kamerka. Wi-Fi i tak dalej, to mówiłem, złącza. HDMI jest 2.1, a czyli jednak. O. I teraz... To jest najważniejsze, czyli oczywiście jest TPM, no bo musi być to, co mówiliśmy, prawda? Windows w zestawie i teraz...
0: W ogóle takie gdzie naszła mnie w sumie refleksja, bo tutaj...
1: A, to jest IP3 jednak, widzicie, to ja tutaj troszeczkę może wpłynąłem w błąd, to jest IP3 100% jest. To jest mój, przepraszam, mój troszkę błąd, wpłynąłem się może z innym sprzętem. Jest HDR, a to zapomniałem, HDR 600 jest. No, czy tak, to wysokość.
0: Czy to jest dobry wyznacznik. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, bo mówisz, że Windows jest w zestawie i w sumie naszą mi jedna taka rozkmina refleksja. Czy są sprzedawane laptopy ARM bez Windowsa? Bo po tym, jak mieliśmy
1: chyba
0: trudność w zainstalowaniu tego systemu...
1: Odpowiem na chwilę. Ale chyba nie ma takich. Nie wydaje mi się, żeby były, szczerze mówiąc.
0: Bo po tym, jak mieliśmy trudność po przeinstalowaniu tego systemu z asusowskiego na czystego Windowsa 11 Pro, no to myślę, że jakby trochę szczałem w kolano byłoby sprzedawanie takiego laptopa bez Windowsa, bo to jest bardzo trudny, nie, trudno do okiełzania sprzęt, żeby go tak...
1: O tym za chwilkę.
0: No ale wiemy, jak chciałem zaznaczyć przy tym Windowsie.
1: Tak, tak, oczywiście, jasne. Ja teraz tak parametry, wysokość 15,9 mm, szerokość 311, głębokość 214 i waga 98, 980 gramów.
0: No, czyli mniej niż

0: Kilogram.
1: No mniej niż kilogram i to naprawdę czuć. Co do tych wymiarów, ja powiem szczerze tak. Porównywalny moim zdaniem właśnie z Neo, czy z moim rogiem Z-Flow, którym robiłem audycję, do jego etui oryginalnego, co prawda, ale do etui, który nosiłem roga, no ale zresztą noszę, mieści się bez problemu.
0: Pomimo tego, że jest 14, no ale
1: no, ramki.
0: On jest chludny i taki malutki, więc...
1: Tak. Co do tego Windowsa? Może to być dla kogoś ważne. Otóż instalacja Windowsa ARM nie jest taka prosta, jak się
0: jasne. Wydaje. Jasne. Nie jest taki jasny, jaki mogłoby się wydawać w porównaniu do tego, co mamy na X64.
1: Pobieramy obraz Windowsa normalnie ze strony Microsoftu. Co ciekawe, nie mamy żadnego Media Creation Tool, co jest dziwne mimo wszystko. Jest po prostu obraz ISO, który pobieramy. Wybieramy sobie język, pobieramy obraz ISO, tak? Mamy normalnie ISO. Teraz ktoś pomyśli, Rufusem wrócę na pendrive'a, na Rufusa, podłączę i wszystko to działa. No, tutaj czeka nas niespodzianka i ta taka niezbyt miła, ponieważ podłączymy, wcisniemy Escape kilka razy, wcisniemy strzałkę w dół Enter, żeby dostać do bootmenu, wcisnąć pendrive'a. I nagle wyskakuje błąd, boot failed. I o co chodzi? Nie wiem, przepinamy pendrive'a, robimy go jeszcze raz, ale nic się nie zmienia. Problem jest taki, że musimy zrobić parę rzeczy. Po pierwsze, sformatować całego pendrive'a na FAT32. Koniecznie. Inaczej się nie da. Po drugie, Microsoft jest tak cudowną firmą, że nie integruje sterowników do Qualcomma w instalatorze. Ani w ogóle w niczymkolwiek, co dostarcza. Więc albo je zdobędziemy skądś, albo zabierzemy Asusowi na przykład. Co jest akurat bardzo proste, ponieważ Asus nam da taki fajny folder eSupport na dysku. Tam jest wszystko, dosłownie wszystko, co nas może interesować. I teraz tak, musimy sobie rozpakować obraz ISO, wyciągnąć z niego plik Vim, Sources.
0: Plik Vim to jest plik, w którym znajduje się właśnie cały Windows. To jakby jest kompresowany, spakowany Windows.
1: Tak, jest to plik install Vim, bierzemy go. I teraz tak, musimy go sobie. Najlepiej Dismem. Da się pewnie prościej, ja zrobię, powiem jak ja zrobiłem ewentualnie, ty powiesz później o innych metodach.
0: No dobrze.
1: Dismem. Teraz nie powiem oczywiście dokładnych komend, ale mogę gdzieś tam dodać je po prostu, jakby ktoś chciał. Musimy sobie w ogóle tworzymy sobie na dysku C folder. Temp najlepiej, tam wrzucamy dwa foldery, czyli drivers i mount. I plik vim luzem. No i sobie wrzucę. I teraz tak. Musimy dismem zamontować sobie ten obraz vim. Następnie musimy do folderu drivers, oczywiście sterowniki wrzucamy. Ten folder drivers z tego supportu po prostu. Bez problemu. No i potem musimy tak. Zamontujemy vima. Ono normalnie się pojawi jako folder plików też, jakbyś tam zerknął.
0: Jakby będzie ten folder mount, bo to zamontuje nam do folderu mount, w sensie, no jeżeli damy te komendy, to już damy takie, które są skonstruowane, które montują w katalogu temp w folderze mount, ale to będzie po prostu wyglądało, jakbyście widzieli dysk C, będzie Perflux, Program Files,
1: i tak dalej.
0: Users, Windows.
1: Cokolwiek tu zrobicie, to będzie to miało wpływ na finalny i Windows zainstalowane na sprzęcie.
0: Możecie nawet wrzucić pliki i spakować sobie i te pliki będziecie mieli w tamtym Windowsie, którego zainstalujecie, tak a propos.
1: No wchodzę w VDA czy coś tam. Ciekawe, czy byś do 8 zainstalować na VDA, tak po prostu zainstalować. Pewnie tak.
0: Nie. Niekoniecznie, aha, ale tak. Może nie w tym, nie w tej audycji, nie w tym
1: oczywiście,
0: momencie,
1: oczywiście,
0: bo nie mieszajmy, bo...
1: Ale dobra, mamy tego to. No i teraz tak, musimy jakby wrzucić sterowniki, zainstalować pewne sterowniki w tym obrazie, więc wykonujemy kolejną komendę, jak on nam skończy ładnie, robimy, odmontowujemy i jakby robimy ten commit, czyli żeby on to zapisał do pliku osobnego, vimowskiego. I ten plik vimowski, mało tego, jeszcze musimy sobie podzielić, ponieważ FAT32 ma ograniczenie 4 GB na plik, jak dobrze zresztą o tym wiemy. No więc musimy ten plik instalujemy albo skompresować do jakiegoś SD.
0: Jakby podkreślę, SD to jest, bo tutaj dużo nowych pojęć się pojawia. Install Vim, a install SD to jest po prostu install SD, to jest skompresowany system. Bardzo duża narzucona kompresja i ten install SD jest po prostu rozpakowany jeszcze. On jest dekompresowany i rozpakowany dopiero podczas instalacji i to po prostu plik SD to jest skompresowany plik Vim. No tutaj by warto było jakieś wyjaśnienie dać, może poboczne, tekstowe, chociaż po audycji, bo to jest trochę
1: tak.
0: Zawiłe.
1: Troszkę dużo tych różnych rzeczy i tak.
0: Dużo nowych pojęć.
1: Albo po prostu go podzielić. Dism wszystko nam potrafi zrobić, na pewno potrafi podzielić, więc możemy go podzielić. No i czy to mamy SD, czy podzielony plik, wrzucamy to wszystko do source, oczywiście usuwając ten
0: poprzedni plik i install Vim.
1: Następnie dosłownie cały folder obrazu Windowsa zmodyfikowany, preparowany, kopiujemy na pendrive'a i w momencie nam się wszystko odpali. Ale...
0: Zaznaczyć.
1: No dobra, mów.
0: Ja bym tutaj zaznaczyć, że to może nie jest jakoś specyficzne, że to jest dla ARMA. To jest w ogóle specyfika instalowania Windowsa. Chodzi po prostu o to, że w ARMie nie jesteśmy tak do końca możliwi w stanie wyłączyć Secure Boota i po prostu, a Secure Boot nie pozwala na butowanie Secure Boot, czyli ochrona butowania, czyli jakby Secure Boot to jest coś takiego, taki powiedzmy firewall przy butowaniu z innych urządzeń niż dysk wbudowany w komputerze, jakby z zewnętrznych nośników po prostu. I w armii tego Secure Boota tak do końca się nie da pozbyć, w ogóle to jest trochę inaczej skonstruowane. Po prostu chodzi o to, że Secure Boot ma takie ograniczenie, że nie pozwala butować, czyli ładować instalatorów z zewnętrznych nośników z innego systemu plików niż FAT32. Więc dlatego masz tutaj problem tak, na komputerze x64, x86, jeżeli byś miał na przykład w laptopie i będziesz miał plik większy, VIM niż 4 giga, też ci się utworzy partycja NTFS i po prostu partycja EFI z bootloaderem i też nie każdy BIOS ci to przepuści z włączonym Secure Bootem.
1: Tak, no tylko tutaj po prostu uszulam gówno ARMA z jeszcze jednego powodu. Nawet jeżeli nam się uda odpalić instalator, można czekać bardzo niemiła niespodzianka, tak jak na przykład u mnie. Obraz jest, myszka działa, ale klawiatura już nie działa.
0: O dźwięku nie wspomnimy.
1: I teraz tak, już nie mówię o tym, żeby nie było. Podpięcie klawiatury na USB nie jest rozwiązaniem do końca, ponieważ może być tak, że nie ma sterowników też hosta USB i wtedy to tak w sumie to ta klawiatura sobie będzie i to wszystko. A, właśnie, podpięcie pendrive'a. Nie można sobie go wpiąć, jeśli się chce. Nie. I to już jest cecha Snapdragona. Musimy go wpiąć, przynajmniej w tym moim laptopie i w większości z tego, co wiem, w górny lewy port USB-C, czyli ten, nazwijmy to primary, ten taki główny, jak on jest nazywany. Trzeba o tym pamiętać, niestety.
0: Chyba od czego to zależy?
1: Nie wiem, to trzeba by już bardziej do Qualcomma uderzać. Ale dobra, jeżeli to zrobicie, ja polecam sobie stworzyć plik instalacji nienadzorowanej. Była chyba nawet tutaj jakaś audycja, z tego co pamiętam.
0: Była, ale tutaj to jest do powtórzenia. Ale była audycja.
1: Generalnie warto to zrobić, ponieważ żeby nam wszystko zrobiło samo, po prostu po włączeniu instalatora by wszystko leciało samo. Omijamy wtedy wszelakie problemy ze sterownikami, a potem usłyszymy normalnie dźwięk butującego się Windowsa i mamy wszystko tak, jak chcieliśmy mieć. Normalnie. Więc jest w tym troszkę więcej niestety zabawy niż normalnie. No przede wszystkim dlatego, że nie ma obrazów od Microsoftu ze sterownikami Qualcomma, co jest dziwne, ponieważ jakieś zawsze generyki są dla x86, x64. No zawsze się znajdzie, tak?
0: Tylko bierz pod uwagę to, że te urządzenia są bardziej standardowe i to jest od wielu lat i tam nic jakby nowego nie ma do odkrycia. Klawiatura będzie działała, w większości dźwięk też będzie działał. A tutaj w armii to jest
1: jednak... bardziej pod tym kątem, że skoro Microsoft dał Qualcommowi wyłączność, to mogliby chociaż się ugadać na te sterowniki w obrazie.
0: No chociaż wrzućmy do USB-ków klawiatury myszki.
1: Podstawę i już będziemy o tym audio, że to jest trudno, z audio się przeżyć, ale no... Teraz ty ewentualnie, jeżeli masz jakieś metody inne na instalację sterowników, możesz tak szybko, myślę, powiedzieć, bo czemu nie?
0: Może no tutaj, my też tutaj metodą prób i błędów oczywiście, bo też nie jesteśmy alfami i omegami, też do tego trzeba było dojść po czasie. No w Asusie nie ma problemu takiego, bo w Asusie w większości sprzętów, które miałem z oryginalnym systemem, Asusa podkreślam, bo na komputerze NoOS tego nie będziemy mieli, no ale w tym przypadku ARM, jak rozmawialiśmy z Patrykiem jakieś 5 minut temu, że większość tych komputerów, znaczy nie, ja się nie spotkałem nawet z komputerem ARM, Windows, jakby komputerem ARM pod Windows, który nie byłby sprzedawany bez Windowsa. Ale większość producentów Asus, większość swoich sprzętów wrzuca folder, w przypadku Asusa to jest folder eSupport i tam są jakby w ogóle, są katalogi i jest nawet główny plik exe, który odpalimy, on nam zainstaluje wszystko od Asusa, jakby całe MyAsus, oprogramowanie zarządzające, zainstaluje nam wszystkie jakby feature'y, sterowniki, a możemy wziąć tylko folder drivers i ten folder drivers integrować z plikiem install, VIM plikiem instalacyjnym i też podkreślam, jeżeli zintegrujecie takie sobie sterowniki, czy zrobicie to z naszych komend, czy z poradu jakiegoś chata GPT, Gemini, czy wyszukacie sobie sami takie informacje w internecie, mam nadzieję, że są jeszcze tacy ludzie. Mi czasami się też zdarzy szukać jeszcze ręcznie, ale coraz rzadziej niestety. I sobie coś takiego zintegrujecie, to podkreślam, że taki install VIM zmodyfikowany jest tylko stricte dla takiego sprzętu.
1: Tak, to jest ważne, ponieważ o ile sterowniki procesora, czy tam karty sieciowej mogą mieć te same, to na przykład sterownik klawiatury, czy touchpada, czy matrycy nawet może być już totalnie inny.
0: I tak, to możemy wziąć sobie z takiego folderu od producenta, który, jeżeli producent był oczywiście miły i nam taki folder zostawił. Lenovo, w większości się spotkałem, kiedyś to była partycja Lenovo, która miała 20 giga Lenovo Day, tam były sterowniki. Teraz się częściej zdarza folder drivers na dysku C. W MSI chyba też było.
1: Tam ma SW Setup.
0: SW Setup, jeżeli ma
1: oczywiście... chyba też tylko drivers po prostu, jak pamiętam.
0: Tak. I te sterowniki możemy sobie wyciągnąć. Często jest tak, że no tych armowych, z tego co widziałem, na stronach producenta nie zdarzają się te sterowniki niestety. że oni jeszcze ich nie umieszczają. Możemy też zrobić kopię sterowników z istniejącego systemu, czy to programem Driver Magician, czy to programem Dolby Driver, czy to programem, czy w ogóle komendą DISM, bo DISM to jest bardzo fajne narzędzie, które na dużo pozwala, czy takim właśnie DISM możemy sobie wyciągnąć te sterowniki. To tutaj warto was ostrzec, że jak właśnie to my wyciągniemy kopię, zrobimy takich sterowników. Podkreślam, że warto, jak będziecie szukali komend, czy będziecie robili programem, który ma interfejs graficzny, wyciągacie sterowniki innych producentów niż Microsoft. Nie bierzecie sterowników Microsoftowych, żadnych tych generycznych, bo te generyczne zawsze będziemy mieli. Bierzemy tylko sterownik, który będzie Qualcomm, w tym przypadku chyba Asus. Tak, w tym przypadku akurat. I wyciągamy sobie takie sterowniki i można byłoby je w teorii przywrócić po zainstalowaniu świeżego systemu z jakimś skryptem, czy właśnie kolejnym programem. No, Driver Magician oferuje zrobienie backupu driverów i na nowym systemie je przywrócenie, zrobienie restora tych driverów, ale przy ARMie, z tego co zauważyliśmy z Patrykiem, jest to problem, jeżeli instalujemy wiele sterowników naraz, więc tutaj was ostrzegam w taki sposób. Te sterowniki, jak zrobicie sobie kopię, bo na przykład producent nie dał ich na dysku C, no to też trzeba je zintegrować z Vimem.
1: Tak, i trzeba uważać, a propos właśnie tego kopii, jak ja zrobiłem właśnie kopię, no to zaczął mi komputer bootloopować.
0: Tutaj problem był taki, że ty zrobiłeś, postawiłeś na czysto system i chciałeś kopię przywrócić moim skryptem, czy tam innym dismem, chciałeś się sterowniki przywrócić i podejrzewam, że to jest problem taki, że ten ARM nie daje rady wszystkich naraz, to jest podejrzewam jakaś inaczej, inne, w ogóle inna hierarchia. I po prostu te sterowniki, jeżeli są zintegrowane, to jest ok, bo ten system przy pierwszej konfiguracji sobie bada, co ma w bazie i co znajduje w sprzęcie, na którym został zainstalowany.
1: Więc jest taki taka sposób. Możliwość.
0: I tutaj to jest właśnie to, co mówimy, to nie było takie, żebyśmy sobie postawili system, podpięli do internetu i Windows Update nam wszystko załatwi, tu niestety tak nie będzie.
1: Dokładnie, no nie ma tak dobrze niestety. Tutaj trzeba się
0: tu to poniekąd tam trochę jest z tym instalowaniem Windowsa, jak z instalowaniem Windowsa na Macu.
1: Tak.
0: Czy się,
1: tak,
0: nie, czy się ze mną zgodzisz?
1: Tak, no tylko, że tu jest tyle problem, że to jest na system natywny, natomiast tam, no to jest system, nazwijmy to,
0: dodatkowy. Poniekąd też natywny, Patryk.
1: Tylko, no wiesz, jakby Mac jest projektowany w górę pod Maca, no tutaj mamy coś pod Windowsa, więc tak trochę zgrzyt.
0: No właśnie. Ale tutaj ja jakby też nie wiem, czy ktoś się z was zdecyduje na komputer ARM-owy. Tutaj to jest dla mnie, znaczy dobra, do podsumowania i w ogóle co, dlaczego, dla kogo i po co i gdzie, to za chwilę. Ale chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś się zdecyduje na jakiś komputer ARMowy, są zalety, są wady, i by spotkał się jest jakimś tam, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowanym userem niż tylko pogra w Chroma, w Office'a i w Pulpit, ale chciałby przeinstalować ten system i nie czułby się na siłach i potrzebowałby jakiejś pomocy, no to ja z chęcią w komentarzu udzielę jakichś tam wskazówek, jeżeli czegoś będzie trzeba, bo no ja na przykład jestem tego typu osobą, że jeżeli kupię komputer i będzie na nim system preinstalowany, czy to będzie Lenovo, HP, Dell, Acer, MSI, Asus, ja ten system przeinstaluję.
1: Bo ja też tak robiłem taką praktykę po prostu.
0: No ja jakby dla mnie sorry, wrzucenie mi McAfee'ego, pierdeliard wersji Office'a językowych, od angielskich, niemieckich, francuskich, niderlandzkich, polskich, włoskich, rosyjskich. No sorry, mi to jest niepotrzebne. Czy tak samo jakichś aplikacji promowanych na przykład u mnie, na przykład na HP-ku, zdarzało się coś od Adobe. Zdarzały się jakieś bookingi, po co mi to jest? I po prostu ja jestem za tym, że stawiasz na czysto system, nie masz żadnych slipów instalacji, jest system, sterowniki i ewentualnie aplikacje do zarządzania tym komputerem. Czy w Lenovo, Vantage, czy w Asusie MyAsus, czy Armor Create, czy w rozwiązaniach gamingowych, czy w HP MyHP. Ale dla mnie po prostu dobry konfig laptopa to jest sterowniki plus aplikacja do zarządzania producenta, bo niestety, no, czy chcemy, czy nie chcemy, teraz dużo rzeczy z taką aplikację można zrobić.
1: Chociaż tutaj ja też pokażę, ponieważ to a propos właśnie dobrze, że ten temat wszedł, dzięki współpracy z deweloperem programu G-Helper, o którym też mówiłem przy Rockflow.
0: Mówiliśmy o nim niejednokrotnie, o G-Helperze.
1: Obecnie program zyskał dostępność edytowania krzywych wentylatorów. I nie tylko to, ja pokażę te zmiany, ponieważ one są warte pokazania i to już jest z tego, co wiem, oficjalny build dostępny na Gicie.
0: I też warto zaznaczyć, że właśnie ciekawa...
1: Podlinkuję ten plik.
0: Przepraszam, że ci wszedłem w słowo.
1: Ciekawostka jest podlinkuję ten plik i naprawdę warto to używać, jak ktoś ma Asusa. A teraz mów.
0: Chciałem powiedzieć właśnie, że tutaj warto dewelopera pochwalić, bo w ogóle wykraczamy poza dyskusję nad czym się dzisiaj pochylamy. Ale zobacz. nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że ten gość, co robi dziechlapera, naprawdę jest elastyczny, bo zobacz, na Lenovie, masz Legion Toolkit, aplikację, czemu my też w ogóle tak warto było zaznaczyć, że czemu się tak upieramy, żeby korzystać z tych zewnętrznych zamienników, ponieważ one nie mają wbudowanych reklam, szpiegujących rzeczy i zużywają o wiele mniej zasobów.
1: I miliony rzeczy, których i tak nie użyjemy nigdy w życiu, albo ich nie potrzebujemy, jakieś tak, Aura Kreatory na przykład.
0: Tak. I w Lenovo masz Legion Toolkita, który działa tylko na Legionach. A zobacz, Asusie masz G-Helpera, który zadziała zarówno na Zenbooku, zadziała na Po Artbooku, zadziała na Roga, gdzie to było naprawdę, na początku było dedykowane do gamingówek. Tak naprawdę gość odwalił kawał dobrej roboty, że ten soft zarządza każdym problemem Asusa w tym momencie.
1: No tak. I daje nowe modele. Ja osobiście uważam, że warto takiego człowieka wesprzeć, bo zwłaszcza na to, że on naprawdę, słuchajcie, nawet NVDA sobie instalował i sprawdzał, czy na bieżąco wszystko jak działa.
0: A to już się naprawdę chwali.
1: On już bardzo szybko to, że pisywał, naprawdę potrafiliśmy przez kilka dni prawie że ciągiem pisać różne wiadomości i dochodzić do różnych wniosków i tak dalej. Na wiadomość to... prośbę dodał przełącznik do globalnego wyłączenia podświetlenia naszej regulacji. Po prostu można zrobić na zero i wtedy mamy pewność, że nic tam się nie świeci.
0: No po prostu dodał ci dodatkowy hebel, który ci całkowicie wyciąga sztuczkę z gniazda, nie ma podświetlenia.
1: Tak, i to jest naprawdę świetna rzecz, więc ja człowieka bardzo pochwalam i ja uważam, że ja naprawdę schodzę w tym miesiącu, myślę nawet, że przeleję mu ze stówkę czy coś tego typu, bo należy mu się po prostu. Za to, co robi i jak robi. Ale dobra, co do w ogóle audio, też myślę, że możemy od razu powiedzieć. Głośniki, słuchajcie, no nie jest to MacBook Air. Jest lepiej niż MacBook Neo i to mogę powiedzieć od razu, zwłaszcza z Dolby. Naprawdę ten dźwięk brzmi świetnie, masz bardzo przestrzenne stereo. No, bas zawsze gdzieś tam ucierpi, ale jest on naprawdę dobry ten dźwięk. Głośniki są na dole, ale jakoś tak fajnie, nie są zasłonięte, są na dolnej ramie. Więc sami się zasłonimy. Natomiast, no mówię, no nie są to, nie wiem, cztery głośniki z Roga Strixa, czy z Zephyrusa, gdzież w ogóle głośniki były wybitne. Ale jest to też poziom wyżej niż uważam, że z Z-Flow, paradoksalnie. A co do mikrofonów natomiast, no to mamy tutaj próbkę mikrofonów. Myślę, że można ją teraz pokazać.
2: Tak, oczywiście. Już mam tu próbkę i proszę bardzo, posłuchajmy.
1: Test mikrofonów w laptopie Asus ZenBook A14. Dokładny model, jest zbyt trudny, żeby go tak myślę wypowiedzieć. Nagrywany powiedzmy w odległości około 20 cm. Komputer stoi przede mną na blacie biurka. Teraz trochę poklikam sobie w klawiaturę, żeby tutaj pokazać. Trochę się odsunę głowę, trochę bliżej przysunę. Ok, myślę, że wystarczy tego. No i brzmi to właśnie w taki sposób.
2: No, naprawdę, naprawdę dobry mikrofon. Tak.
0: No, jest świetnie.
2: Dobre mikrofony, no, tak bym powiedział.
1: Tak, jest to przyjemne. Jest to poziom Z-Flowa, jest to poziom, myślę, że niektórych ThinkPadów, jest to poziom...
0: Myślę, że w większości Asusów w tym przypadku, bo to są takie typowe Asusowe mikrofony, które są dobre.
1: Tak, one są ok. Trochę za dużo góry, ale nie tak dużo jak Lenovo. Lenovo ma bardzo agresywną górę na przykład.
0: Potestujemy, zobaczymy.
1: No właśnie, ciekawe jak będzie w pewnym Lenovo, o którym nie będę teraz mówić. Tak, co do właśnie klawiatury, jak już o niej mówimy, słuchajcie, klawiatura jest specyficzna, jest taka śliska w dotyku.
0: Tak jak w Macu?
1: Nawet bardziej bym powiedział. Natomiast sam skok klawiszy jest asusowski, po prostu asusowski. Czyli jest po prostu dobry. Ja nie bym tego nazwać inaczej. Da się na tym pisać bardzo przyjemnie, palce nie bolą, nie mamy ochoty je od razu wyrzucić do śmieci. Bardzo przyjemna klawiatura, mamy wydzielone strzałki, oczywiście pomniejszone, są wydzielone. Mamy bardzo fajną rzecz, w ogóle to zauważyłem to, co dzisiaj w moim rogu. Słuchajcie, Asus chyba dogadał się z Dellem. Dell to chyba jedna rzecz, którą zrobił dobrze, pośród tych, których jest zrobił dobrze. FN plus klawisz Copilot, czy jak on to się nazywa, robi menu kontekstowe. Dziękuję. Można. Ciekawe, czy ty w swoim miałeś to.
0: Aha, nie ma.
1: Okay. Czyli to musieli jakoś zadać niedawno. No i świetnie, mi się to bardzo podoba osobiście. Naprawdę jest to świetny zabieg. Ktoś potrzebuje wszystko.
0: Chyba, że to jest jeszcze kwestia G-Helpera.
1: Nie wydaje mi się, bo to było tylko... Nie, to było bez G-Helpera normalnie.
0: A.
1: Ja to testowałem jeszcze na tym oryginalnym systemie, w którym jeszcze był tylko postawiony Asus. Tak więc naprawdę świetna rzecz. Bardzo to doceniam. Touchpad, jeżeli nie wiem, czy będzie słychać, ale klika...
0: No, ładnie klikający touchpad, nie jest to poziom HP Pavilion, więc całe szczęście.
1: Tak, słuchajcie, pokrywę można bez problemu otworzyć jedną ręką. Dosłownie bez problemu. To też się ceni. Uważam, że warto coś takiego powiedzieć. Natomiast właśnie, input z klawiatury oczywiście jest zwykły, standardowy, normalny, ludzki, gdzie mamy, mamy wydzielone strzałki, mamy długi Enter i mamy długi Shift lewy, więc wszystko się jak najbardziej zgadza. Okej. Ale myślę, że to do tego pierwszej konfiguracji. Znaczy, co ja tu chcę powiedzieć? Bardzo niewiele, ponieważ no Windowsa chyba każdy konfigurował. Tak naprawdę od momentu wyłączenia komputera wciskamy sobie Ctrl, Windows, Enter i to wszystko wygląda...
0: I do nas sprzęt przemawia.
1: Tak, i to zasadzie wygląda jak w każdym innym komputerze. Mam wybór kraju, legionu, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie będę się rozwodzić nad tym. Najpierw myślę, pokażę po prostu aplikację towarzyszącą, która jest wbudowana, nazwijmy to, czyli MyASUS. Potem pokażę tego G-Helpera, potem menedżer, albo najpierw menedżer urządzeń, w sumie dla ciekawskich, bo niektórych ludzi to interesuje. Ja mam osobiście taką niestety, albo wstety przypadłość, chyba się od ciebie trochę zaraziłem, że jak mam jakiś komputer, to pierwsze otwieram ten menedżer urządzeń, żeby sprawdzić, co ma w środku. Także
0: no cóż, zaraźliwy jestem, no.
1: Także tak, ja tutaj, słuchajcie, mam teraz udostępnię audio.
3: Rozpocznij
1: ustawienie. No i teraz tylko wiem, co słychać już ten NVDA.
3: Pulpit lista.
0: Słychać.
1: Okej, więc wchodzimy sobie.
0: Start. Nawet widać.
3: Uczestnicy mogą teraz. Menedżer urządzeń. Start przycisk CTRLS. Menedżer urządzeń. Poziom 1. Poziom 1 aparaty. Poziom 2. Kualcom Mer. Spectratem 695. Isp. Camera auxiliary sensor. Device 1 z 8.
1: To tyle ciekawe, że no jakby Qualcommowa kamera.
3: Kualcom Mer. Spectratem. Kualcom. Kual. Kual. Kual. Kual. Poziom.
1: To jest to samo. Nie trzeba tego stylę.
3: Poziom 1. Baterie z rozwi. Poziom 2. Kualcom Mer. Power management. Battery minicilas. Device 1 z 1.
1: Taka zamiana, żeby nie było Microsoftowej baterii ze ślacza Microsoft. To jest Qualcommowski.
3: Poziom 1 Blue Eto Och zwinie, poziom 2 Blue Eto Och dewice, rwcom protocol tgi, 1 z dzie, moduł wyliczaj, moduł wykualcom fastcon net 7800 dual Blue Eto Och adapter 4 z 10, ja poziom 2.
1: 5-4, tak jak powiedziałem wcześniej.
3: Kualcom mer acoustic tem, beteacks transport dewice 5 z 10, kualcom mer Blue Eto Och hard transport driver 6 z SRSX B4.
1: I właśnie, mamy też dostęp do typowo qualcommowskich też kodeków dzięki temu.
0: A, to się inaczej chwali.
1: To się chwali, bo wiele słuchawek obsługuje też głośników, czego na Windowsie normalnie nie mamy. No tutaj to oczywiście mamy.
3: Czujnik, poziom 2, Qualcomm Human Presence Sensor 1 z 4, Qualcomm Mer Alvice Avaretem Sensor Platform Device, Display 2 z 4, Qualcomm Mer Alvice Avaretem Sensor Platform Device, Keyboard 3 z Qualcomm Mer Spectratem 695 ISP Camera Alvice On Sensing Device 4 z...
1: I teraz po polsku. Czujnik światła, czujnik klawiatury, w sensie naświetlenia klawiatury, czujnik światła może być też do matrycy, jest osobny. Mamy też czujnik kamerki, no, która jest ma potrzebnie. Mamy też coś fajnego, ponieważ tego nie powiedziałem, jeżeli zamkniemy klapę, ale laptop jest włączony, matryca się to po prostu wyłącza, no totalnie jakby znika z Windowsa. W sensie ona jest widoczna, ale nic z nią zrobić nie da.
0: Czyli jest, tak naprawdę jest odcinane zasilanie i mamy oszczędzenie energii.
1: Tak, oczywiście jest to OLED, więc możemy go do 0% wyciemnić też. Co jest też ważne.
3: Poziom 1 inne urządzenia zwinie. Poziom 2 zewnętrzne urządzenie Blue Eto Och 1 z 12.
1: No, tutaj tego wy nie będziecie mieli.
0: To jest odłączę do Windows.
1: Łączę Windows i inne tego typu rzeczy.
3: Karty gra. Poziom 2 Qualcomm Mer Adreno TMX 185 GPU 1 z 1.
1: Tak.
3: Poziom 1 karty sieciowe. Poziom 2 Blue Eto Och D Qualcomm Fastcon Next 7800 Wi-Fi 7 Dual Band Simultaneous DBS Network Adapter 2 z 11 Tiles.
1: Cale. Tak jest Wi-Fi 7.
3: Poziom klawiatury zwinie. Poziom 2 Asus Keyboard Feature 1 z 4. Urządzenie urząd pod kolejki wydruku komputer zwinie. Poziom 2 ASP ARM 64 Baset PC 1 z 2.
1: Żeby ktoś nie był pewny, że to jest ARM. Hehe.
3: Asus TK Computer Inc. Asus ZenBook A14UX 3407 RAUX 3407 RA 2 z 2 poziom 2.
1: Nie wiem, po co to powtórzone.
3: Z kontrolery dźwięk poziom 2 Fifi Nemitz Robchon G400 Qualcomm Mer Acoustic TM 3 z 9 po Qualcomm Mer Acoustic TM ACX Audio Device 4 Qualcomm Mer Acoustic TM ACX Static Endpoint Sound Qualcomm Mer Acoustic TM Audio Adapter Device 6 SRSX Qualcomm Mer Acoustic TM ACX Static Endpoint Audio Device 5 z 9.
1: Nie ma rynku, jaka wiadomo dlaczego.
3: Kontrolery magazyn rozwinięte poziom 2 kontroler standardowy kontroler NVM Express z kontrolery uniwersalnej poziom 2 główny koncentrator USB główny kontroler USB kontroler USB 3.0 podwójnego zastot kontroler USB 3.0 Qualcomm Mer USB 3 TM Extensible Host Controller 5 z 8 Qualcomm Mer USB 3 TM Extensible urządzenie kompozytowe.
1: Co ciekawe, nie ma pokazane USB 4, ale ono jest. Także spokojnie, nie musisz to martwić. Z jakiegoś powodu jest niepokazane tutaj. Nie wiem czemu.
3: Menedżerowie łączników, monitory, poziom 2, poziom 2 urządzenie ACP, UCMUC 1 z 1.
1: To jest standardowo.
3: Poziom, poziom 2 My Asus Splendid 1 z 1.
1: Splendid to jest, chodzi o... technologii Asusa, która tam dotyczy się gam kolorów, jakichś tam subpikseli i tak dalej, i tak dalej.
3: Poziom 1 mysz i inne urządzenia, poziom 2 mysz zgodna z, poziom 1 Neural Processor, poziom 2 Snapdragon Air X Elite X178100 Qualcomm Merk Hexagon TM Q1 z 1, poziom 1 obiekty, poziom 2 Dolby APS WC Device 1 z 7.
1: Z Dolby, tak jak
3: powiedziałem. Qualcomm Mast Audio Proxy APO 2 z 7, Qualcomm Mast Audio Proxy APO 3 z 7, poziom 2. Qualcomm Audio Proxy APO 4, oprogramowanie układowe, poziom 2 Asus ZenBook A14 UEFI 1 z 5. Oprogramowanie układowe urządzenia 2 z 5, procesory zwinięte, rozwinięte, 12 elementów, poziom 2 Snapdragon Air X Elite X178100 Qualcomm Mer Orion TM CPU 1 z 12.
1: Tak. No i każdy wygląda tak samo. A, tego niech nie powiedziałem, te X2 działają na rdzeniach Orion generacji trzeciej. Tak jakby kogoś to interesowało.
3: Składniki programu, okay. Stacje dysków, poziom 2 MTWKBA 1T0 QGN 1BN 1 APGA 1 z 1.
1: Dysk o nazwie, która jest bardzo łatwa do wymówienia, oczywiście wszyscy ją zapamiętamy. No to jest nazwa OM-owa oczywiście, tak się śmieje, tak? To jest nazwa OM-owa, no ale jest to dysk Mikrona.
3: Urządzenia biometryczne, poziom 2 Facial Recognition, Windows Hello, Software Device 1 z 1.
1: No to wiadomo, czym jest.
3: Poziom 1 urządzenia interfejsu HID zwinięte, 24 urządzenia programowe, urządzenia systemowe, ja urządzenia uniwersalne i urządzenia poziom 2 Qualcomm Mer USB typ C Device 1 z 1.
1: To jest jakiś, w sumie ciężki, nie wiem, jakiś może kontroler hostu.
3: Poziom 1 urządzenia poziom 2 Microsoft Pluton Security Processor 1 z 2, moduł TPM wersja 2.02 z 2, poziom 2.
1: Nie masz co mówić więcej o będzie urządzenie jest po prostu inaczej.
3: Start przycisk CTRLS.
1: Dobra, otwieramy MyAsus.
3: Menus M, Y, Prop, B, My, S.
1: No, tak, oczywiście, już nie otworzy, tak?
3: W pole, Google M, Messen M, Micros M, Messen M, Microsoft TD.
1: Serio?
3: Men, S-U.
1: Wiecie co?
3: Pasek, menu, A-S-U, S, Asus, Asus.
1: Ale spokojnie, to otworzę sobie po swojemu.
3: Menus S, O, R, E.
1: Dziwna rzecz, że chce się menu pokazać.
3: Microsoft Store, strona 1, przy...
0: No to nie możesz wejść w folder aplikacji, po prostu rozwinąć.
3: Wszystko, co lecz...
1: Jak to było? Procent... Apps Shell? Nigdy nie pamiętam, jak to tak
0: nie się. O to chodzi.
3: Pięć podpowie...
1: No wszyscy, słuchajcie, my, Asus, to rawią, że to jest dziwna metoda,
3: strona,
1: ale co, działa.
3: Wyniki, wszystko, my, Asus, nie zna, wyszukaj, organizm, Asus, biblio, strona, co, as, organizm, udostęp, zobacz, lista, pokaż, pokaż, zaloguj, lista, zgłoś, pokaż, pokaż, pokaż, lista, zrzut, zobacz, udostęp, przycisk. Organizacja
0: przycisk.
3: Asus na komputer o przycisk niedostępne. My Asus okno.
0: Tak,
3: Asus okno.
1: A to co jeszcze kilka dni temu normalnie było otwórz, dziwne.
3: Asus okno.
1: Mamy aplikację MyAsus.
3: Ogłoszenia przycisk.
1: I tu mamy taki główny ekran.
3: Pomiń przycisk.
1: Pominę sobie takie ogłoszenia.
3: Centrum opinii przycisk. Kopiuj do schowka przycisk.
1: Specyfikacje, bo jeżeli byśmy to szli...
3: Inf o systemie przy... Rejestrat inf. Bez zaznaczenia.
1: Pokazać.
3: Rozszerz gwarancję bez zaznaczenia. Pamięć przycisk.
1: Spróbuję to pokazać.
3: Rozszerz rejestracja NVO ustka. Wybierz numeryczny SAP laptop. My Asus rejestracja infkopie numce as ani.
1: Od początku?
3: Brak poprzednio.
1: Tak.
3: Dymek. System zwinięte spa. Animacja fali grafika. Asus ZenBook A14. Ogłoszenia przycisk. Centrum opinii przycisk. Numer seryjny T1N0KD02000. Kopiuj do schowka przycisk. Inf o systemie przycisk. Rejestracja in. Brak obie. Rejestracja produktu przycisk.
1: Jeżeli chodzi o jakieś gwarancje, przedłużenia i tak dalej, i tak dalej.
3: Asus ZenBook A14 grafika.
1: Mamy grafikę sprzętu.
3: Usługa gwarancyjna. Produkt nie został zarejestrowany lub konieczne jest zalogowanie grafika. Skorzystaj z pakietów przedłużonej gwarancji. Wygaśnięcie gwarancji. Wygaśnięcie gwarancji. 2028-0206 MMDDUTS. Rozszerz gwarancję przycisk.
1: No to co mówiłem.
3: Szybkie ustawienia przycisk niedostępne. Bateria przycisk. Obciążenie procesora przycisk. Pamięć przycisk. Miejsce na dysku twardym przycisk. Diagnostyka systemu. To narzędzie diagnostyczne umożliwia sprawdzenie kondycji urządzenia. Zdiagnozuj jednym kliknięciem przycisk. Aktualizacja systemu. System jest aktualny. Ostatnio sprawdzono. 2026-06-10 MMDD.
1: Czyli dzisiaj sprawdziło.
3: Sprawdź aktualizację przycisk. Polecane.
1: Sterowniki też.
3: Strengthspert przycisk.
1: To są jakieś...
3: Lista. Strengthspert nie zaznaczony niezaznaczony 2.2. Lista. Odblokuj gwarancję Asus Perfect Warranty. Przycisk.
1: Oczywiście te aplikacje są zainstalowane. Domyślnie. Wiadomo, że wszyscy potrzebują GlideX-a, czyli programu do... Z tego co pamiętam, chodzi o możliwość podłączenia z wyświetlacza, na przykład, który jest telefonem albo czymkolwiek innym do komputera. Czyli taki zamiennik Space Deska, tylko że płatny w niektórych opcjach Space Desk działa darmowo. Taka, jak ktoś potrzebuje właśnie, taka szybko, jak ktoś potrzebuje zrobić z telefonu monitor, to Space Desk.
3: Przycisk niedostępny. Obraz profilu grafika. Witaj. Wspaniale, że jesteś. pasek nawigacyjny, rozwin przycisk, grafik, brak następ, brak op, pas, ekran główny zaznaczone, przycisk, grafik, brak na ustawienia urządzenia, przycisk, diagnostyka systemu, przycisk, aktualizacja systemu, przycisk, moje urządzenia, Asus, przycisk, centrum wiadomości, przycisk, polecane dla ciebie nowe aktualizacje, przycisk, Asus Glide X, przycisk, przycisk niedostęp, przycisk, obsługa klienta, przycisk, centrum użytkownika, przycisk, ustawienia, przycisk, zaloguj się i zarejestruj urządzenie, aby uzyskać lepsze wsparcie dla produktu. Nie pokazuj ponownie pole wyboru, nie pomiń, przycisk, brak następnego.
1: No to myślę, że będziemy sobie po prostu w ustawienia.
3: Rozszerz baterię, obciąż pamięć, spraw Glide X, lista, odblokuj gwar, pasek nawigacyjny, nie pokazuj ponownie, pasek nawigacyjny, rozwin przycisk, pomiń przycisk, ogłoszenia przycisk, centrum opinii, kopiuj dos inf os, kopce, ogłoszenia, pomiń, Asus okno, ogłoszenia, centrum, kopiuj dos inf os, rejestracja, rozszerz gwar, bateria, przycisk, obciąż pamięć, miejsce na, zdiagnozuj, sprawdź aktual, strengthspert, lista, strengthspert, odblokuj gwaran, pasek nawigacyjny, rozwin przycisk,
0: ekran. To
1: i teraz jak mamy pasek nawigacyjny, idziemy w dół strzałką.
3: Ekran główny zazna, ustawienia urządzenia, przycisk.
1: I enter.
3: Ustawienia urządzenia zaznaczone.
1: No i mamy to.
3: Tab items lista. Ogólne 1 z 1.
1: Mamy tutaj kategorię, chociaż on mówi 1 z 1, ale...
3: Szybkie ustawienia, przycisk.
1: Co szybkie ustawienia, czy jakieś tam podstawowe takie?
3: Zasilanie i wydajność, przycisk opcji oznaczone.
1: One będą się same zmieniały, co akurat jest przyjemne.
3: Audio i wideo, przycisk opcji nieoznaczone. Połączenia, przycisk opcji nieoznaczone. Ustawienia urządzenia wejściowego, przycisk opcji nieoznaczone.
1: Klawiatury, myszki.
3: Bezpieczne ładowanie baterii, tryb ochrony baterii, przycisk przełączania wciśnięty.
1: Tu mamy ustawienia dotyczące baterii, ja spróbuję może to pokazać.
3: Lewy, B, E, Z.
1: Dlaczego mnie A? Już wiem dlaczego.
3: Wył, bez tryb błyskawiczny, tryb W, bez W, tryb U, tryb O, tryb O, zaś ustawienia urządzeń, za tryb ochrony baterii, grafika, tryb ochrony baterii. Utrzymuje baterię w dobrej kondycji nawet w przypadku długotrwałego podłączenia do zasilacza.
1: Tak.
3: Tryb ochrony baterii.
1: Czyli ładowanie do 80%, tak naprawdę.
3: Włącz tryb ochrony baterii, aby ograniczyć ładowanie baterii do 80% pełnej pojemności, co wpływa na wydłużenie okresu jej żywotności.
1: No właśnie.
3: Bezpieczne ładowanie baterii, tryb ochrony baterii, przycisk przełącz W. Tryb błyskawicznego pełnego ładowania. Tryb błyskawicznego pełnego ładowania umożliwia ładowanie baterii do poziomu 100%. Tryb ochrony baterii zostanie włączony ponownie po upływie 24 godzin.
1: Czyli jak potrzebujemy do 100, no to możemy tak to zrobić.
3: Bezpieczne ładowanie baterii, tryb wył. Pokaż ten przełącznik na stronie głównej w celu... Pokaż ten przełącznik na stronie głównej w celu szybkiej zmiany ustawienia Instant Full HD. Błyskawiczne pełne ładowanie. Pole wyboru nieoznaczone.
1: Czyli jeżeli byśmy chcieli, żeby ten element pojawił nam się po prostu na głównym ekranie, bo potrzebujemy go używać, nie wiem, często, albo mieć do niego szybki dostęp, no to w ten sposób możemy to zrobić. Ja pozwolicie, no dosłownie kilka sekund się wyciszę.
3: Ustawienia wideo, przycisk rozwijany 4. Wyciszono dźwięk alert.
0: To tutaj sobie teraz chwilę poczekamy, aż Patryk do nas wróci. No, aplikacja Asusowa, taka typowa, jak w każdym Asusie, nie jest może do końca intuicyjna, ale jest, powiedzmy, że w miarę dostępna.
2: Natomiast tu mamy, okay, taki, tu mamy taki komentarz od użytkownika, który się Robuchnek podpisał. Odnośnie szukania aplikacji My Asus, tak się właśnie kończy używanie menu Start z 7 w 2026 roku. Tylko czy to było menu Start z 7?
0: Tak.
1: Było, aczkolwiek tutaj muszę zdementować tą plotkę, ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu inne aplikacje, które mam ze Store'a, na przykład Be My Eyes, Unigram i Uniget UI na przykład, swoją drogą polecam, normalnie mi się wyświetlają, jedyna co się nie pokazuje to jest My Asus, więc coś by mi tu nie leżało.
2: Aczkolwiek to jest w ogóle ciekawe, że na technologię ARM da się w ogóle takie menu start przeportować. Że
1: start all back to jest po prostu nakładka, to nie jest to słodzie z 7 wyciągnięte żywce, to jest bardziej jakby się launchera, nie nowa launcher.
2: No tak, ale właśnie wiesz, chodzi o to, że w ogóle ktoś no, wziął się za to, żeby też i takie narzędzia przeportować na ARM, ale tak naprawdę to podejrzewam, że to jest kwestia tylko kompilacji odpowiednia i tyle.
1: Oczywiście, że tak. Tak, bo tam większość bibliotek jest, tak jak mówię, mniej zaawansowane programy, bardzo łatwo można przepisać. Dlatego też emulacja często dobrze działa, no bo to jest po prostu jakaś różnica bibliotek.
2: Z mojej perspektywy, jak na przykład robiłem programistę, czyli te aplikacje do wyświetlania ramówek, to to bez problemu udało się skompilować ją na ARM-a na podstawie tej bazy kodowej, którą
0: miałem. A ty
2: miałem.
0: Dopisałeś w Pythonie?
2: Tak, to był Python.
0: No to bez problemu na Pythonie. Jak,
1: Python jest dość,
0: prosty program, z tego co pamiętam, programista no jest, nie jest jakąś skomplikowaną machinerią, no to ten Python bez problemu poleci na ARM.
1: Uważam, że Python jest w ogóle bardzo wieloplatformowy.
0: Tak, i uniwersalny.
1: On nawet chyba na RISC widziała, więc no już w ogóle. Dobra, idziemy dalej.
3: Asus, informacje, przycisk. Mhm. Pokaż ten przełącznik, brak następnego, tryb wentylatora, tryb pełna prędkość, przycisk opcji nieoznaczony.
1: I teraz mamy tryby wentylatora, jak widać tam przeskoczył ten nasz
3: zasilanie panel. Bateryjne, tryb wentyl, wybierz preferowaną prędkość, tryb wentylatora, wybierz preferowaną prędkość wentylatora. Wybierz preferowaną prędkość wentylatora lub naciśnij klawisze FNF w celu łatwego przełączenia między profilami wentylatora.
1: Tak, to działa, sprawdziłem. Niestety nie mam żadnej informacji zwrotnej, takiej, nazwijmy to, dla niewidomych, która by nam to powiedziała, ale faktycznie FNF działa.
3: Zasilanie bateryjne. Tryb wentylatora, tryb pełna prędkość, przycisk opcji nieoznaczone. Uruchom z pełną prędkością i ciesz się najwyższą wydajnością.
1: No i przy okazji najwyższym hałasem.
3: Tryb wentylatora, tryb wydajności, przycisk opcji dynamiczne, maksymalizowanie wydajności chłodzenia dla wymagających zadań. Tryb wentylatora, tryb standardowy, przycisk opcji oznaczony. Dynamiczny wybór najlepszej prędkości wentylatora dla codziennych zadań.
1: Polecam to wybrać. Naprawdę jest to sensowne.
3: Tryb wentylatora, tryb hisper, przycisk opcji dynamiczne, minimalizowanie prędkości wentylatora w celu zapewnienia cichszej pracy.
1: Czyli tryb quiet, tam silent w rogach.
3: Synchronizacja trybu zasilania. Dynamiczne dostosowywanie trybu zasilania systemu Windows w zależności od ustawień tryb wentylatora w aplikacji MyAsus w celu zapewnienia optymalnego działania. Informacje, przycisk.
1: Wiecie, chyba wiadomo, co to jest.
3: Tryb wentylatora, synchronizacja trybu zasilania, przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Ja tego nie używam, aczkolwiek jak ktoś chce, to można. Ja po prostu nie używam trybów Windowsa, ja osobiście mam swój ustawiony, on jest dla mnie dobry i ja się jego trzymam.
3: Wyłącz.
1: Tak. O.
3: Tryb wentylatora, synchronizacja, wyłącz.
1: A, dobra, wiem, w czym jest problem.
3: Redukcja szumów otoczenia i
1: problem w tym jest,
3: mikrofon.
1: Że jeżeli on przechodzi na zakładkę, ten VDA musi bardzo namyśleć się, jak no, obiektówką przewinę. Ale to jest wina VDA, jakby nie tyle.
3: Wybierz urządzenie, wej, redukcji, mikrofon.
1: O, patrzcie, teraz trzeba audio poczekać. I wideo. I jak widzicie, dopiero po chwili przeskoczyło.
3: Mikrofon z technologią redukcji szumów i grafika. Mikrofon z technologią redukcji szumów i.
2: Ale
3: redukcja,
2: to nie mogę nie zapytać. To tego typu problemy dzieją się tylko w tej aplikacji, czy to jest bardziej powszechne?
1: To jest powszechne w aplikacjach, które mają tak zwany multipanel scrolling, czyli właśnie dynamiczne przechodzenie między panelami aplikacji.
2: Czyli to nie jest kwestia tego, że to jest na ARM-ie, tylko ogólnie.
1: To nie jest ani ARM, ani MyAsus, po prostu, żebyś odpalił inną aplikację, która ma też te multipanele, no to by się...
2: To będzie tak samo. Okej.
3: Okay. Wybierz urządzenie wejściowe. Mikrofon z technologią redukcji szumów i lista rozwijana Zenbook Microphones Qualcomm. Uwaga. Funkcja ta wymaga ustawienia dla pozycji Audio Enhancement z ulepszenia audio opcji Device Default Effect. Domyślny efekt urządzenia w ustawienia systemu Windows.
1: Wiadomo.
3: W przeciwnym razie zmiany nie zostaną wprowadzone.
1: Co ciekawe, można też to na innych urządzeniach stosować.
2: I jak mikrofon rozumiem, Patryku, ty tę próbkę, którą miałeś i którą nam odtworzyłeś, to pokazywałeś ją bez ulepszeń. To było na czysto.
1: Ja ulepszeń nie szanuję, nie używam i nie polecam.
2: Okej.
1: Okay. Nieważne, jak by się nazywały, dalej są często tym samym.
3: Uwaga, funkcja włącz, aby...
0: To są ugorszenia.
3: Redukcji szumu fali.
1: W Macu to jedynie działa naprawdę sensownie, to muszę pochwalić, że w Macu to działa dobrze.
3: Mikrofon nie, z technologią idealnie, redukcji szumu fali, przycisk przełączania nie wciśnięty, wył. Tryby dźwięku, grafika, tryby dźwięku.
1: To nie chodzi o mikrofon, tylko o tryb dźwięku laptopu.
0: Głośników, Dolby.
3: Własne tryby dźwięku. Tryby dźwięku dynamiczny, przycisk opcji nieoznaczone. Rozpoznawanie zawartości i automatyczne dostosowywanie ustawień Dolby Atmos w celu zapewnienia najlepszego dźwięku.
1: Czyli jak to chce.
3: Tryby dźwięku gra, przycisk opcji nieoznaczone. Wyraźna lokalizacja dźwięków wzmacnia głębię w grach, ułatwiając rozpoznawanie ich źródeł z wielu różnych kierunków. Tryby dźwięku film, przycisk opcji wirtualny dźwięk przestrzenny i wyraźne dialogi zapewniają najwyższą jakość oglądania filmów dzięki możliwości uchwycenia najdrobniejszych szczegółów opowieści. Tryby dźwięku muzyka, przycisk, dzięki bogatemu, szczegółowemu i zoptymalizowanemu pod kątem muzyki dźwiękowi nie zostanie pominięta żadna nuta, a każdy rytm będzie miał moc, którą naprawdę można poczuć. Tryby dźwięku głos, przycisk, za sprawą wysokiej i stałej jakości dialogów każde słowo zostanie usłyszane, co przyczyni się do zwiększenia ogólnej jakości audio. Tryby dźwięku niestandardowy, jeden spersonalizowany tryb korektora dźwięku Dolby Atmos. Tryby inteligentne przełączanie trybu głosowego. Po włączeniu tej pozycji Dolby Atmos będzie inteligentnie przełączać do trybu głosowego, gdy wykryte zostanie połączenie głosowe w obsługiwanym komunikatorze lub aplikacji do połączeń konferencyjnych. Tryby dźwięku inteligentne przełączanie trybu głosowego, przycisk przełączania wciśnięty.
1: Ja to polecam.
3: Rozwinięte. Zenbook Microphones Qualcomm 1.
1: Sekundka, bo mi
3: Uwaga, mikrofon z technologią redukcji szumów i lista rozwijana Zenbook Mic. Tryby dźwięku inteligentne. Kliknij tutaj, aby tryby nie wciśnięty.
1: Ja to polecam wyłączyć, bo to potrafi robić też problemy. Znaczy teraz to i tak nie działa, no bo siłą rzeczy nie może, ale nie polecam po prostu, tak?
3: Wyłącz. Kliknij tutaj, aby skonfigurować Dolby Atmos. Wzmacniacz głośności grafika.
1: Jest normalnie po prostu aplikacja, że Dolby Access chyba to się nazywa. Tak, Dolby Access.
3: Wzmacniacz głośności. Znaczne zwiększenie głośności wszystkich dźwięków urządzenia przy ich minimalnym zniekształceniu. Włącz, aby uaktywnić wzmacniacz głośności.
1: To naprawdę potrafi dać kopa. Oczywiście tracimy na przykład na basie przy głośnikach, ale no faktycznie różnica jest zauważalna.
3: Wzmacniacz głośności, przycisk przełączania nie wciśnięty. Wył. Asus OLED Care grafika.
1: O, teraz właśnie był ten przeskok, chociaż mniejszy, ale był.
3: Asus OLED Care to zestaw ustawień do optymalizacji, które zapewniają ochronę monitora OLED i maksymalizują jego żywotność.
1: No właśnie, ponieważ OLEDy lubią się wypalać, czyli długotrwale mamy na OLEDzie jakąś treść, piksele mogą tak już po prostu pozostać na zawsze.
3: Uwaga, nie należy wyświetlać przez dłuższy czas nieruchomych obrazów przy maksymalnej jasności, aby nie doprowadzić do trwałego uszkodzenia polegającego na wypaleniu obrazu na ekranie OLED. Funkcja Pixel Shift jest stale włączona i nie można jej wyłączyć, ponieważ zapewnia utrzymanie wysokiej jakości ekranu przez długi czas. Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w witrynie firmy Asus, klikając tutaj.
1: Jest to trochę prawda, ponieważ chodzi o to, że po prostu on co jakiś czas tam trochę zmienia ustawienia pikseli, żeby się nic nie wypaliło.
3: Odświeżanie pikseli. Uruchom specjalny wygaszacz ekranu po upływie 30 minut w stanie bezczynności. Ten wygaszacz ekranu odświeża piksele na ekranie i optymalizuje jakość obrazu. Aby zapobiec uszkodzeniu w postaci trwałego wypalenia obrazu na ekranie OLED, zdecydowanie zalecane jest pozostawienie tej funkcji zawsze włączonej. Asus OLED Care odświeżanie pikseli, przycisk przełączania wciśnięty.
1: Ja faktycznie, zostawcie to, nawet jak macie na zero, profilaktycznie, nic się złego nie stanie, niech sobie to po prostu będzie.
3: WL. Ukrywaj automatycznie pasek zadań systemu Windows w trybie pulpitu. Ukrywaj automatycznie pasek zadań systemu Windows w stanie bezczynności w trybie pulpitu, aby uniknąć ciągłego wyświetlania stałych obrazów.
1: No to jest też to, co...
3: Asus OLED Care ukrywaj automatycznie pasek zadań systemu Windows w trybie pulpitu, przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: No to wyłączone, ale no wiecie, o co chodzi.
3: Wył. Efekt przezroczystości paska zadań systemu Windows. Włącz efekt półprzezroczystości paska zadań systemu Windows. Asus OLED Care efekt przezroczystości paska zadań systemu Windows, przycisk przełączania nie wył. Przyciemnianie panelu OLED bez efektu migotania grafika. Przyciemnianie panelu OLED bez efektu migotania.
1: PWM flickering. I tutaj można dużo opowiedzieć. W dużym skrócie. Często jest tak, że ekran jest po prostu wyłączony, to podświetlenie matrycy nie jest pod na zero, tylko ono bardzo szybciutko migocze. W taki sposób, żeby nasze oko tego nie widziało. Mówię oczywiście o osobach widzących, wiadomo. Niestety niektóre ekrany... Słuchać mnie w ogóle? Halo? Oho, chyba coś się wysypało. No właśnie, tego się obawiałem.
0: Coś mi się zwieściło przez chwilę. Nie wiem dlaczego, aha, ale miałem taki dziwny...
1: Okay, mam nadzieję, że cały czas mnie to słychać. Michał,
0: teraz ciebie tak, słychać, ale ja miałem okay, problem. No, jakby dobra, zoom po mojej stronie, okay. Spokojnie. Czy powtórzysz ostatnie zdanie, bo mówię...
1: Faktycznie... Mówiłem o PWM flickeringu, czyli w skrócie dużym. Jeżeli matryca jest na przykład wyciemniona, to ona nie jest do końca. To nie chodzi o to, że jest wyciemniona. Ona w bardzo, bardzo szybkim odstępie czasu migocze. Tylko niektóre niestety sprzęty nie jakby to migotanie powinno być niezauważalne dla oka, ale niestety niektóre sprzęty...
0: Nie zawsze tak nie jest.
1: No właśnie. I to jest to właśnie to ustawienie. W sensie to dotyczy tego.
3: Aby uzyskać lepsze wrażenia wizualne i ograniczyć możliwość migotania ekranu OLED przy niskich poziomach jasności, należy korzystać z technologii przyciemniania panelu OLED bez efektu migotania w celu dostosowania jasności ekranu.
1: Tak.
3: Uwaga. Aby móc oglądać wysokiej jakości obrazy i jednocześnie chronić oczy, należy ustawić jasność systemu Windows powyżej 60, przejść do pozycji ustawienia system wyświetlacz kolor i jasność, a następnie ustawić znajdujący się po prawej stronie suwak funkcji przyciemniania panelu OLED bez efektu migotania w pozycji żądanego poziomu. Funkcja ta może wpływać nieznacznie na jakość obrazu. Jest to normalne zjawisko, które nie ma wpływu na korzystanie z ekranu. Przeciągnij, aby dostosować poziom przyciemnienia panelu OLED.
1: No, chyba też zaczyna padać tak na chwilkę dwie na temat.
3: Przyciemnianie panelu OLED bez efektu migotania suwak 10.
1: Ja tego w ogóle nie ruszałem.
3: Zero.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, jakby ten współczynnik dotyczący jasności i tak dalej. Ja zostawiam to tak, jak jest.
3: 50, 100. Splendid grafika. Splendid. Optymalizacja kolorów ekranu za pomocą korekcji gamma i temperatury barwowej.
1: To co mówiłem wcześniej.
3: Splendid normal, normalne, przycisk opcji oznaczone. Dzięki korekcji gamma i temperatury barwowej obraz wyjściowy z panelu jest możliwie najbardziej zbliżony do obrazu widzianego przez ludzkie oko. Splendid Vivid, żywe, przycisk, dostosowanie nasycenia obrazu, aby jego kolory były bardziej żywe i intensywne. Splendid ręcznie przycisk, dostosowuje wartość temperatury barwowej do osobistych potrzeb w zakresie od minus 50 do 50.
1: Czyli kalibracja po prostu.
0: Czyli Splendid ręcznie suwak zero niedostępny.
3: Splendid ochrona oczu, przycisk opcji nieoznaczony. Tryb ECR, ochrona oczu, zmniejsza emisję światła niebieskiego do 30, co pomaga chronić wzrok. Redukcja światła niebieskiego zależy od monitora. Splendid ochrona oczu, suwak 1 niedostęp. 1, 2, 3, 4, 5. Przełącza Splendid Reading, przycisk opcji nieoznaczony. Przełącza wyświetlacz na czarno-biały, aby zminimalizować wpływ kolorów, poprawić czytelność i zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich sesji czytania.
1: Co ciekawe, nie pomaga nam z baterią, co prawda, ale jest to ogólnie ciekawa opcja.
3: Dostosowuje poziom skali szarości, aby zwiększyć przejrzystość tekstu i komfort czytania w zależności od scenariusza czytania. Splendid Reading Contrast w skali szarości suwak 3 niedostępne. 1, 2, 3, 4, 5. Dostosowuje wartość temperatury barwowej do osobistych potrzeb w zakresie od minus 50 do 50. Splendid Reading temperatura barwowa suwak 0 niedostępne. Gama kolorów. Wybierz gamę kolorów ekranu, która najlepiej spełnia twoje wymagania. Splendid gama kolorów, lista rozwijana native, natywna, domyślne, żywe kolory zwinięte.
1: Różne wybory, ja tam nie ruszałem.
3: Ekran jest domyślnie kalibrowany fabrycznie w celu wyświetlania żywych pełnokolorowych obrazów. Tryb docelowy grafika. Tryb docelowy. Po włączeniu jasność aktywnego okna pozostanie niezmieniona, a obszary nieaktywne zostaną przyciemnione w celu oszczędzania energii.
1: To jest ciekawa funkcja, generalnie uważam.
3: Uwaga! Po włączeniu pozycji target mode, tryb docelowy i automatically hide Windows taskbar in desktop mode, automatycznie ukryj pasek zadań systemu Windows w trybie pulpitu. System Windows automatycznie uaktywni funkcję do not disturb, nie przeszkadzać lub focus assist skupienie. Zapobiegnie to wyświetlaniu powiadomień w postaci wyskakujących okienek, a zamiast tego przekieruje je do centrum powiadomień.
1: Tak.
3: Włącz, aby uaktywnić tryb docelowy. Tryb docelowy, przycisk przełączania niewciśnięty. Wył. Adaptacyjna jasność krawędzi grafika. Adaptacyjna jasność krawędzi. Oszczędzaj energię baterii dzięki automatycznej regulacji jasności i kontrastu krawędzi ekranu. Funkcja ta zmniejsza zużycie energii bez znaczącego wpływu na jakość obrazu.
0: A to jest ciekawe, to jest coś takiego, ja mogę wyjaśnić. To w HP się inaczej nazywa, ja miałem HP Pavilion 14+. Jakiś czas temu i tam było coś takiego, też był laptop z OLEDem, że na przykład załóżmy, że mamy okienko, nie wiem, Unigrama i mamy to okienko Unigrama nie rozciągnięte na cały ekran, tylko na przykład w danym fragmencie ekranu, nie wiem, na środku, to chodzi po prostu o to, że reszta ekranu w tym momencie jest wygaszana.
1: Mówię, ciekawa rzecz ogólnie.
0: Czy jakiś to tam dużo więcej nam daje na baterii? Nie wiem, no jeżeli coś takiego umieszczają, to faktycznie coś to pewnie ma jakieś tam znaczenie.
1: Tak.
3: Funkcja ta jest obsługiwana tylko w trybie DC.
1: DC, w sensie chodzi chyba o prąd. Tak się przynajmniej wydaje, ale nie jestem pewien.
3: Dostosuj jasność krawędzi ekranu. Adaptacyjna jasność krawędzi suwak 0, 0, 1, 2, 3, 4. Task połączenia. Task first grafika. Task first. Task nadanie priorytetu określonym procesom w ramach dostępnej przepustowości połączenia internetowego w celu zapewnienia najbardziej płynnego działania. Task first wył, przycisk opcji oznaczone.
1: No właśnie, to tak...
3: Wyłącz nadawanie priorytetu danym. Task first produktywność i komunikacja, przycisk nadanie priorytetu zadaniom związanym z produktywnością i komunikacją, takim jak ładowanie stron internetowych, dyski w chmurze i aplikacje do komunikacji. Task first strumieniowe przesyłanie multimediów, przycisk nadanie priorytetu aplikacjom i stronom internetowym do strumieniowego przesyłania dźwięku obrazu. Task first gry, przycisk nadanie priorytetu zadaniom związanym z grami, takim jak strumieniowa transmisja przebiegu gry lub gry na żywo. Task first rozszerzenie ekranu, przycisk nadanie priorytetu funkcji rozszerzenie ekranu aplikacji GlideX w celu zapewnienia bardziej płynnej obsługi kilku ekranów. Wi-Fi Smart Connect grafika. Wi-Fi Smart Connect. Włącz funkcję Wi-Fi Smart Connect w celu automatycznego nawiązywania połączenia z routerem bezprzewodowym i zapewnienia sygnału o najwyższej jakości w danym otoczeniu. Włącz, aby uaktywnić Wi-Fi Smart Connect. Wi-Fi Smart Connect, przycisk przełączania niewciśnięty. Wył. Ustawienia urządzenia wejściowego.
1: No i mamy sobie klawiatury i myszy.
3: Touchpad grafika. Touchpad. Po ustawieniu blokady touchpad będzie wyłączony. O. Zablokuj, odblokuj funkcję touchpada. Touchpad, przycisk przełączania niewciśnięty.
1: No, bardzo fajny przełącznik, zwłaszcza dla nas i zwłaszcza z uwagi na to ustawienie touchpada.
3: Blokada. Inteligentne gesty grafika. Inteligentne gesty. Uzyskuj szybki dostęp do często używanych ustawień i aplikacji. Tej funkcji nie można użyć, ponieważ touchpad jest zablokowany.
1: Cóż.
3: Inteligentne gesty grafika. Włącz, wyłącz gesty zaawansowane. Inteligentne gesty, przycisk przełączania niedostępne wciśnięty. Włącz. Dostosuj głośność. Przesuń jednym palcem wzdłuż lewej krawędzi. Dostosuj jasność. Przesuń jednym palcem wzdłuż prawej krawędzi. Przewin do przodu do tyłu. Przesuń jednym palcem wzdłuż górnej krawędzi. Uruchom Asusstre Expert. Przesuń jednym palcem od prawego górnego rogu
0: ja
3: do środka.
0: Ja zniknę na dwie minuty. Muszę się udać do toalety. Tutaj pokazuj dalej aplikację, która informuje po prostu.
3: Przycisk funkcyjny grafika. Przycisk funkcyjny.
1: To chodzi o FN, tak na klawiaturze.
3: Opcjonalne ustawienia przycisków funkcyjnych umożliwiające zmianę skrótów klawiaturowych. Przycisk funkcyjny, klawisz FN zablokowany, przycisk opcji nieoznaczone.
1: Czyli mamy te klawisze multimedialne, jakby musimy trzymać FN, żeby wciskać F-ki. To jest domyślnie włączone, nie lubię tego ustawienia.
3: Naciśnij F1, F12, aby zainicjować funkcję wybranego przycisku skrótu.
1: Tak.
3: Przycisk funkcyjny, klawisz FN, normalny przycisk opcji oznaczony. Naciśnij F1, F12, aby zainicjować funkcję F1, F12 definiowaną przez system lub określoną aplikację.
1: Tak.
3: Automatyczne podświetlenie klawiatury grafika. Automatyczne podświetlenie klawiatury. Automatyczna regulacja jasności podświetlenia klawiatury w zależności od aktualnych warunków oświetlenia dzięki wbudowanemu czujnikowi światła otoczenia.
1: Co mówiłem?
3: Automatyczne rozjaśnianie. Włączanie podświetlenia klawiatury przy zmianie warunków oświetlenia z jasnego na ciemne. Automatyczne podświetlenie klawiatury, automatyczne rozjaśnianie, przycisk przełączania niewciśnięty. Wył. Automatyczne przyciemnianie. Wyłączanie podświetlenia klawiatury przy zmianie warunków oświetlenia z ciemnego na jasne.
1: Analogicznie.
3: Automatyczne podświetlenie klawiatury, automatyczne przyciemnianie, przycisk przełączania nie wył. Tryb uśpienia podświetlenia klawiatury grafika. Tryb uśpienia podświetlenia klawiatury. Brak ustawienia, kliknij tu, wzmacniacz, Asus, adapt, task, vito, przycisk, automatyczne podświetlenie klawiatury, automatyczne podświetlenie klawiatury, automatyczne wył, tryb uśpienia podświetlenia klawiatury, automatyczne wyłączanie podświetlenia klawiatury w zależności od preferencji. Czas bezczynności do wyłączenia podświetlenia można ustawić zarówno dla zasilania bateryjnego, jak i przy zasilaniu bateryjnym lub prądem zmiennym. Tryb uśpienia podświetlenia klawiatury, nic nie rób, przycisk opcji zachowaj podświetlenie klawiatury zawsze włączone.
1: Znaczy ono jest wyłączone, czy tak, czy tak, ale chodzi bardziej o to uśpienie.
3: Tryb uśpienia podświetlenia klawiatury przy zasilaniu bateryjnym lub z zasilacza, przycisk opcji nie oznacza. Określ czas bezczynności do wyłączenia podświetlenia klawiatury przy zasilaniu bateryjnym lub prądem zmiennym. Tryb uśpienia podświetlenia klawiatury przy zasilaniu bateryjnym lub z zasilacza, lista rozwijana 1 minuty nie do. Tryb uśpienia podświetlenia klawiatury przy zasilaniu tylko bateryjnym. Określ czas bezczynności do wyłączenia podświetlenia klawiatury przy zasilaniu bateryjnym. Tryb uśpienia podświetlenia klawiatury przy zasilaniu tylko bateryjnym, lista rozwijana 1. Przycisk niedostępny. Przycisk nie. No i obraz profilu grafiki. Witaj.
1: To wszystko, co nas interesuje. Nie ma to możliwości wyłączenia podświetlenia klawiatury na stałe. To się robi skrótem klawiszowym albo właśnie w GHelperze. Nie wiem, dlaczego tak jest i nie rozumiem tego. Natomiast no, tak jest.
2: To ja proponuję, żebyśmy odebrali teraz telefon od słuchacza, który się do nas dodzwonił. Kto jest z nami?
4: No, z tej strony Patryk.
2: Cześć Patryku, słuchamy.
4: No, witam was wszystkich. No, ja generalnie jestem zainteresowany tego typu sprzętem, ponieważ no, chciałbym zakupić takie urządzenie. No i generalnie słucham was tu z zaciekawieniem i takie trochę wnioski mnie nachodzą na moją głowę i po prostu ten początek, jak wy mówiliście o tym Qualcommie i o ilości tych procesorach i o tych cyferkach, mi po prostu rozwaliło mnie to. Nie idzie się w tym po prostu logicznie połapać.
1: To jest w ogóle hit.
4: No i tu jest chyba, jakby uważam, największy problem tych procesorów, że faktycznie idąc do sklepu, no jest problem, żeby po prostu jakoś logicznie to posegregować i żeby kupić.
1: No, robię zamieszanie po prostu i to takie bardzo sztuczne.
4: Tak. I tu myślę, że powinni jakoś to sensownie ogarnąć, tak? Jest na przykład w Apple, bo w Apple to się w miarę łatwo da się połapać. Czy mamy w telefonach
1: chociaż
4: procesory?
1: Chociaż paradoksalnie nie do końca zauważ, tylko tam bardziej grafika, ale czy na przykład masz M4, 8 rdzeni graficznych, M4, 10 rdzeni graficznych, to wszystko jest dalej M4.
4: No wiesz, ale jest to łatwiej, tak? Wiadomo,
1: wiem,
4: że masz M3, M4, no to wiadomo, które jest lepsze.
1: No tutaj jeszcze
2: się i tak masz też przede wszystkim tak. Mniej urządzeń do wyboru, tak naprawdę.
4: No też, to też, ale właśnie tutaj powinny być te procesory bardziej logiczne. Bardziej to mówię, logiczne, poukładane. Nawet, nie wiem, no weźmy procesory w telefonach, przykłady Exynosy w Samsungach masz. Exynosa, nie wiem, tam...
1: Witaj,
4: No witam. No, tak samo Exynosy w Samsungu, no masz to logiczne podzielone na rok, tak. I wiemy mniej więcej, jak to się połapać, tak. No mamy na przykład, nie wiem, Exynosa 2400, no to wiadomo, że 2400 był w 2024. Mamy teraz tego najnowszego Exynosa 2600. Wiadomo, że to jest procesor 2026 roku. Proste, logiczne.
0: Jest to jasne.
4: A tutaj co to w ogóle ma być? Ja naprawdę, ja mam problem, nie? No ja mówię, no będę szukał tego typu sprzętu. No chciałbym spróbować. I generalnie, ja nie wiem, dla mnie to jest...
0: Ja mam, jakby, ja tutaj rozgłębiałem temat i w ogóle...
1: Jest jeden mały plus sytuacji. Hehe.
0: No.
1: Wiecie, jak jest plus sytuacji? Tylko jeden plus. Jeżeli kupujesz konkretnego laptopa, to często na przykład taki w Zenbooku masz wybór tylko między X plus i X Elite. Tam wiesz, że będziesz miał konkretny. Jest trochę taki śmiech przez łzy, wiem o tym, ale po prostu...
4: No... Ale Michał jedną ważną rzecz powiedział, a propos Apple'a, że tutaj masz mały wybór urządzeń, a ja idąc na przykład do X.comu, to ja będę miał tych producentów, no nie wiem, z
1: tak,
4: pięciu...
1: Tak, ja się z tobą zgadzam. Oczywiście ja się zgadzam.
4: I jeszcze ogarnij teraz te procesory, nie? Więc to jest chyba największy problem.

0: czujesz, co ustaliliśmy, no to Galaxy Connect nie działa. Jak ktoś nie wie, to jest łączność.
1: To jest śmieszna rzecz, to chciałem powiedzieć później. Ale śmieszna sprawa, zwłaszcza o tyle, że firma Samsung, która sama laptopy, wspomnianego też Samsung Galaxy Book Edge 4, czy ten Edge, który jest na Snapdragonie, aplikacja Galaxy Connect nie jest dostosowana do ARM. I to nawet wyświetla się po prostu, że nie będzie działać i koniec.
2: Tylko, Patryku, w Galaxy i laptopie Galaxy masz aplikację Galaxy Settings, która ma to wszystko wbudowane, a Galaxy Connect jest na zewnętrzne produkty, nie na Samsungi.
1: Tylko dalej jest to paradoks, bo zauważ, Robert, to, że skoro zrobili to w aplikacji Samsung Settings, to równie dobrze mogli ten moduł po prostu zrobić armowy.
0: Właśnie, bo jeżeli
2: to ja
0: faktycznie...
2: się zgadzam z wami w 100%.
0: I właśnie faktycznie, i jeżeli działa to na pozostałych procesorach, i jakoś nie ma problemu, no to dlaczego na tym armie, gdzie to jest teraz, no... Nie wiem, śmieszne to, ale jakby, no, pozostawiając tego Galaxy Connecta, no, i dlaczego ja też stawiam na tego arma? Czas pracy na baterii, bo mi na tym zależy najbardziej.
3: Ja myślę, że tutaj a propos, jakby tutaj trochę będzie prywatny czas pracy na baterii, to my sobie jeszcze porozmawiamy o tych Intelach najnowszych właśnie a propos ARMu i zobaczymy, jak to będzie. I myślę, że ty będziesz miał, bo tutaj jakby, nie ukrywając, ty będziesz się starał o dofinansowanie, myślę, że ty będziesz miał najlepsze porównanie w tym wszystkim. Bo będziesz, i będziesz miał tutaj, wyciągniesz z pieca co najlepsze od Patryka z ARMem i wyciągniesz ode mnie z pieca co najlepsze z prawie najnowszym Intelem. I my też będziemy mogli też dyskutować właśnie w sumie z tą laptopem na tej najnowszej Ultrze też trzeba będzie tutaj przyjść, bo to wtedy będziemy mieli porównanie, bo ten segment procesorów konkuruje ze sobą.
1: Ja tu jeszcze dorzucę, żeby było ciekawie, wrzucimy sobie jeszcze Snapdragona, Ryzena, AIHX i te IMAX Plus, ponieważ na przykład taki AIHX 370 naprawdę fajnie potrafi trzymać baterię. Tak samo ja bym zaskoczony, mój ROG Flow, słuchajcie, z 16-rdzeniowym procesorem, też potrafi z 8 godzin spokojnie, nawet i 10, jak się człowiek postara, ale no wiadomo, trzeba się bardzo postarać. Ale 8 to jest zupełnie realne przy jakimś tam obciągu. Wiadomo, jak gram w najwyższych
2: ustawach. Przy 16 rdzeniach i tej grafice z tym procesorem przy tych 16 rdzeniach to robi wrażenie.
1: To robi bardzo duże wrażenie. Więc inna sprawa, że to właśnie, ARM dalej ma swoje zalety, ale trochę się zatarły, bo x86 goni energetykę. Nie temperaturami może nie jeszcze, ale czasem pracę baterii goni.
2: Czasem powoli, to jest taki trochę... śmiertelny bieg, jakby to kolejnie zabrzmiało, maraton powoli, że po prostu czy nie umrze na końcu biegu, bo to długo trwa ten bieg i mam nadzieję, że prędzej czy później ten bieg się skończy i x86 dobiegnie, bo to w tym momencie już jest lepiej, tak jak mówisz, ale tak jeszcze z 5-6 lat do tyłu to była kpina.
1: A wiesz, ja ci powiem, kiedy się skończy bieg. Bieg się skończy wtedy, kiedy zejdą poniżej 1 nanometra, bo nie będą już mogli optymalizować profilu graficznego.
2: Już nie mogą tak naprawdę.
0: Ale ja myślę, że prędzej czy później wszystko przejdzie na ARMA i jakby to będzie historia. Wydaje mi się.
1: Jest to możliwe, zwłaszcza z tym, co teraz Nvidia chce zrobić. Czyli tak, Nvidia Sparki, procesory z rdzeniem Mediateka do komputerów mini PC i do laptopów. A uwierzcie, mini PC z tym procesorem będą bardzo mocną konkurencją dla Maców mini.
2: Tak, i będą też...
1: Zwłaszcza, że ta grafika ma mieć wydajność desktopowego RTX 5070 z 96 nawet gigabajtami RAMu, więc ja dziękuję.
2: No tak.
1: Tylko kwestia... To jest dużo więcej niż te 12, które...
2: Warto powiedzieć też, jak to wygląda też teraz, wiesz, co działa, co nie działa, co ci działa, co ci nie działa na tym Zenbooku, bo ty go używasz od kilku dni i...
1: Używam go przez ten tydzień używam go jako mój jedyny komputer tak naprawdę.
2: Od środy zeszłej bodajże, czwartku.
1: Znaczy, no nie. Przyszedł mi w sobotę i go od poniedziałku, jak jestem teraz w Krakowie, w poniedziałek, czyli dziela wieczór, no ale tak poniedziałek, jest już ARM na stole i ARM jest cały czas. I żeby nie był ciągle pod prądem, był też dosyć często żyłowany na baterii. To nie tak, że ja tam miałem jakieś kopiowanie, jakieś karty w Firefox, jakieś YouTube, jakieś tam dziwne rzeczy. Wiadomo, trzeba korzystać.
2: Ale też pytanie, co nie działa?
1: Co nie działa? Elden nie działa.
2: Ale przepraszam, no jakby ja nie chcę być chamem, tak, ale to jest taki przykład z pewnej części ciała, przepraszam. No Elden
1: ja to powiedziałem
2: nie.
1: Tak trochę ze śmiechem, ponieważ no, ale trzeba...
2: Słuchaj, Patryku, ale... Elden to i nie działa na... Elden ma problem na x86.
1: Ja wiem, ja się śmieję, tak? O co mi chodzi? Czy to się działa tak naprawdę?
2: To trochę było w twoim... To takie trochę potwarz była.
4: To znaczy, nie. Ja się nie zgadzam, Robert, akurat, bo część niewidomych używa Eltena. I teraz chcesz... No, możesz sobie wzdychać, ale chcesz na przykład... Ktoś z naszych słuchaczy kupuje sobie taki komputer i dla niego na przykład Elten jest jednym z podstawowych komunikatorów.

0: seniorów, no, są tacy.
1: A ja znam takich osobiście. Tak. Ja znam takich osobiście.
2: Trzeba naprawić. Ale po prostu w jaki sposób, zaraz też to szybko pokażę, w sumie kiedyś myślę, Eltenie, proszę bardzo, mamy ikonkę Elten8. Pokażę zaraz, co się stanie, jak go odpalę bez tego, ale najpierw pokażę, jak to się robi. Wchodzimy sobie w
3: właściwości.
2: Zgodność, teraz szukamy.
3: Zgodność, zakład. Jak uruchom tryb, uruchom, wyłącz, uruchom ten, zarejestruj, użyj starsz, zmień ustawienia, wysok, zmień ustawienia emulacji, przycisk. Z ustawienia emulacji ARM dla Elten Exedial,
2: dowiedz
3: się więcej o ustawieniach. Anuluj, ukryj możliwość emulacji, pokaż nowsze emulowane funkcje, grupa ustawień emulacji, lista rozwijana, dokładne wykonanie zwinięte. Domyślne.
2: Efekt.
3: Bez użyj anul właściwość, zmień anuluj
2: ustawienia
3: menu.
2: Wybierz. Zamknę tego my Asus od razu.
3: Ustawienia wideo, przycisk.
2: Efekt jest taki. Asus,
3: sterow, pulpit, komputer, Elten. Elten dialog, procedura inicjowania biblioteki dołączanej dynamicznie, DLL, nie powiodła się, tak. Ok, przycisk.
2: Kiedy przestawimy na ten dokładny, jest lepiej.
3: Sterowanie udostępni.
0: Patryku, zaczęło cię przycinać i to tak porządnie zaczęło cię przycinać.
4: Czyli to nie u mnie.
0: Nie.
4: Dobra, bo ja mam problemy w ostatnich godzinach, więc...
2: Jest, więc może być teraz trochę gorzej z internetem. Bo się duża pęta.
0: No, to jest bardzo źle.
4: No.
1: Znaczy, ja generalnie tak, jak to tam przycina się, to się też wypowiem a propos w ogóle... A propos ogólnie ARMA, no to myślę, że największym problemem to jest jednak, to są jednak deweloperzy, którzy muszą dostosować.
3: Ustawienia
2: VIP.
4: Tnie cię, Patryku, strasznie.
2: To coś powie, no, nie wiem, co ja mogę teraz zrobić, bo się może ewentualnie... Nie wiem, coś się poprawiło chociaż trochę?
0: Tak, teraz się poprawiło.
4: Tak.
2: Dobra, no to może trzeba było trochę zrobić ten. Słuchajcie, trzeba po prostu pamiętać o tym, że jeżeli mamy Eltena, to robimy ten tryb dokładnej emulacji. Wtedy on nie działa tak dobrze jak na x86. No to działa wolno, wolniej, ale jest przede wszystkim używalne, no więc wiecie, no da się. Chociaż fakt faktem tutaj Elten mógłby być zoptymalizowany lepiej, bo skoro może być Mortal Kombat, jedynka gra, która nie jest w ogóle pod ARM portowana, sprawdza, działa w 29 FPS-ach, no ale działa, da się
4: grać. No ale Elten bardziej... też chyba nie jest pisany na ARM64.
2: Nie jest, właśnie o to mi chodzi. Skoro ciężka gra, no, inaczej, ciężka, chociaż tak, ale jednak no, gra, która potrafi wycisnąć z grafiki coś, to tym bardziej mały Elten, który grafiki w ogóle nie używa, może być zaktualizowany.
4: Ale to jest to, co ja mówiłem, że dla mnie, jakby może, przepraszam, może źle zabrzmiałem, może zbytnie byłem cyniczny, ironiczny, może Michale, nie o to mi chodzi, bardziej chodzi o to, że Elten jest złym przykładem pod tym względem, że on kiepsko działa i na x86. On potrafi się wywalać, być kapryśny. Po prostu tutaj to jest
0: możliwe. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, ja nie zauważam, żeby on na przykład miał jakieś problemy poza takimi
2: swoimi
0: typowymi problemami. Tak, ale no też nie zapominajmy, jakich mamy słuchaczy i że akurat dla nich takie oprogramowanie i też starsze oprogramowanie różnego rodzaju może być istotne, bo nie każdy potrzebuje tylko uruchomienia przeglądarki, pakietu biurowego. No, też czasem zdarza
4: też
0: się, że
4: zaznaczyć.
0: Potrzebujemy na przykład... Poczekaj sekundkę.
4: Dobrze.
0: Potrzebujemy czasem uruchomić na przykład starszą wersję jakiegoś programu, dlatego, że w jego nowszej wersji popsuła się dostępność.
4: No to na przykład. Albo jeżeli mam jakieś urządzenia specyficzne brajlowskie.
0: Tak, tak.
4: Też tutaj warto... Tak jak właśnie Windows jest uniwersalny na x64, cokolwiek podepniesz po USB, on sobie dociągnie sterowniki z Windows Update, nie ma problemu, czy nawet się nam dociągnie producencka apka, ale tutaj na ARMie tak niestety nie jest.
2: Co do tego, akurat powiem tak, podpinałem wiele hubów USB, podpinałem dwie pary słuchawek na USB, klawiatury i kartę dźwiękową i tak dalej. Wszystko to, co miałem, działało.
4: To jest oczywiście bardziej generyczny sprzęt, Patryku.
1: Ja teraz wam zadam pytanie ciekawe, bo a propos, teraz też mam takie przemyślenie, czy na przykład będą mi działy jakieś kontrolery DJ-skie typu jakieś tam, nie wiem, menu marki
2: i te inne tematy. Nie posiadam takiego sprzętu. Tutaj musiałbym się bardziej pytać Michała Dzieńsowicza, może jakoś by wykierował sobie do swojego MacBooka. Ja wiem, że to jest trochę ten, ale mimo wszystko do MacBooka, do Parallelsa takie coś, bo on ma taki sprzęt. no i ma jakikolwiek laptop z Armem. Ja tutaj ci nie odpowiem, ponieważ takiego czegoś nie posiadam. Mm-hmm. A nie kupowałem na potrzeby audycji, no bo to jest...
1: Ale to też fajnie, że to tak wyszło, taka rozkmina, no bo nie zastanawiałem się nad tym, a teraz...
0: Ja myślę, że możesz... Ewentualnie są różne fora DJ-skie.
2: Reddit na przykład, ale nawet Reddit.
0: Albo Reddit,
1: No, gdzieś popytać.
0: Nie chciałbym
1: błędu popełnić przed zakupem, nie? Żeby później nie żałować. Myślę, że
2: te firmy typu Reloop czy Newmark mają wsparcie, bo to są dość duże firmy i raczej pewnie robią, no ale ja mówię, pewności 100% nie mam, tak? Mm-hmm.
1: No dobra, no to ja tutaj więcej wam nie będę truł.
2: Co jeszcze tego, co nie działa? Takiego typu okay, mocno nie działa.
0: Okej, Patryku, to dzięki za telefon w takim razie.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia. Mm.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, cześć.
2: Wyciągnąłem z audycji. Co tego, coś tak totalnie nie działa? Szczerze mówiąc, z tego, co ja używam, nie było aplikacji, która by nie działała totalnie. Były aplikacje, które działają gorzej. Właśnie na przykład Elden, czy ten Mortal, czy nie wiem, stare gry, jakieś tam Klango, tego typu rzeczy mogą działać troszkę gorzej. Nawet gry BG też się zachowują okej. Okay. Ale żeby coś totalnie się wywaliło, to tylko ten Galaxy Connect, ale to była
0: Ja z mojej perspektywy na przykład zastanawiam się, bo przyzwyczajenie to po prostu druga natura człowieka, zastanawiam się, czy Winamp będzie działał.
2: Ja używam XM Playa, też swoją drogą programu, który nie będzie raczej przepisany na Arma. Działa normalnie, no ja muzykę sobie z niego normalnie odtwarzam, sobie TSP reguluje wszystko. On też wtyczki z Winampa potrafi wciągać, a ja wtyczki Winampowe mam, działa, więc obstawiam, że i Winamp też będzie działać
4: Działał.
0: W jakiś sposób. To prawdopodobnie tak, bo pewnie stos jest wzięty jest żywcem z Winampa.
2: Tam jest bardzo dużo XM Play, ma dużo powiązań z Winampem. To prawda, zwłaszcza w tych nowszych wersjach. Ja powiem tak, ja używam bardzo wielu programów, nawet x86 właśnie, czy ten XM Play, czy Dragonfly Recorder. Może, nie wiem, czy każdy zna taki chiński program nagrywania wszelakiego.
4: Używam tak, on jest fajny.
2: Właśnie jakieś gry niektóre, nawet sobie GT czy coś, tak, czasami się odważy. Używam, nie wiem, czego jeszcze tak używam. W sumie mogę otworzyć menu start.
4: Mam w sumie pytanie do ciebie, bo mówisz, że Mortala instalowałeś, instalować go ze Steama. Nie wiem, ile masz gier na Steamie, bo zastanawia mnie to, bo na przykład na MacBooku, znaczy jakby też trochę, wiem, że to jest inne porównanie, bo to Steam na macOS to jest zupełnie inna para kaloszy. Ale są na przykład gry, których na Macu nie uruchomimy, bo na przykład one mają są 32-bitowe i nie mamy emulacji 32-bitowych aplikacji na Macu.
2: No to ale myślę, że może to być problem na przykład z jakąś Forzą przykładowo.
4: Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, czy na przykład, no nie wiem, ile ty masz tych gier właśnie i to tylko się da chyba sprawdzić przy posiadanych, czy na przykład pokazuje ci, że ta gra na twoim sprzęcie będzie uruchomiona, a na przykład ta nie będzie uruchomiona.
2: Bo nie, na Macu coś takiego jest. Ja czegoś takiego nie widziałem, ja mam gry raczej takie, które chyba działają
4: z wieloma. Czyli Windows będzie albo emulował i po prostu Steam się tym nie przejmuje, albo po prostu ty masz gry, które takie są...
2: Natywne już, tak.
4: Natywne.
2: No to po prostu do moich aplikacji. No, Firefox działa w zupełności dobrze, jest ramowy. Chrome jest armowy. Messenger to jest skrót akurat, no to nie ma znaczenia. Edge, no wiadomo, że będzie działał.
4: Nie słychać, jeżeli mówisz...
2: Aj, dobra,
4: streamujesz,
2: bo przepraszam, faktycznie.
0: No tylko Patryk ma teraz takie problemy z internetem,
4: Włączem,
0: to pytanie, czy to
4: streama
0: będzie...
4: Ciągnie.
0: No,
2: może się uda, zobaczymy.
0: No spróbujmy.
3: Eksplorator pole edycji.
2: Eksplorator plików, no wiadomo, że działa, no bo musi. Firefox.
3: Uczestnicy mod Firefox.
2: Google Chrome. Google Chrome. Messenger.
3: Microsoft TD6.
2: Microsoft Edge.
3: Tailscale 7.
2: Tailscale działa zupełnie bez problemu, nawet mam wrażenie, że szybciej niż na x86. W sensie jakoś tak szybciej mi się pliki przesyłają tunelem z urządzenia w domu to tutaj. Unicode UI działa bez problemu.
3: Wines CP9.
2: Wines CP działa dobrze.
3: Akcesoria system.
2: To wiadomo, że to są aplikacje Microsoftu.
3: Aplikacje z
2: Wines. Tak samo tu. Też tutaj oczywiście.
3: Roboziom 2 aplikacje. BMS 2.
2: Z My Eyes. Spokojnie, bez problemu.
3: DevHome 3 z Dolby Access.
2: To też działa dobrze.
3: Game Bar 5, kalkulator, kliknij, aby kopia zapadł. Microsoft Storage, Asus 10.
2: A tu się masz Asus. Ciekawe, że wyszukiwarka koniecznie nie znalazła.
3: Przypomnienie, Word Terminal 12 z Unigram 13
2: Unigram
3: z 16
2: działa dobrze.
4: Bo Unigram w ogóle warto zaznaczyć, że jest ARM.
2: Możliwe.
4: Gotowy.
3: Wprowadzenie zabezpieczenia VIP z Autorun Organizer.
2: To działa dobrze.
3: Autostart z Battle.net z
2: Battle.net, czyli Hearthstone. Dobrze działa. Trochę szumi wentylatorem, ale też nie jakoś przesadnie.
3: Crystal Disk Info.
2: Jest wersja armowa. Crystal Disk Info.
3: Discord z Win.
2: Discord tak samo jest armowy.
3: Elten z Win.
2: Elten, no to już mówiliśmy.
3: Hearthstone z Win.
2: To już powiedziałem.
3: Hawinfo Arm 64.
2: To sama nazwa mówię.
3: Hawinfo Arm 64 zwinięte 19.29 poziom 1. Java zwinięte 20.
2: Oczywiście Java jest.
3: Narzędzia systemu NVDA zwinięte.
2: NVDA? Ono jest armowe tak naprawdę. I ono ma wsparcie dla Arma i to pełne wsparcie dla Arma już od jakiegoś czasu.
4: Tak.
2: W najnowszej wersji jeszcze poprawili to.
3: Steam zwinięte 20.
2: Steam sam sobie oczywiście, że jest armowy.
3: System zwinięty.
2: System, no to są aplikacje.
3: Steam Talk 5 zwinięty.
2: TeamTalk nie jest chyba armowy, ale działa. Nie okay, jest, tutaj, nie. Tutaj ty możesz powiedzieć, czy działa, czy nie działa, bo ja na TeamTalku siedzę z tego komputera, więc tutaj możesz ocenić, jak to...
4: No, no działa, no wchodziłeś na TeamTalka, no to działa, nie?
3: Ułatwienia do Windows Powers, WinRAR, Zoom zwinięty.
2: WinRAR, spoko, działa Zoom. No to ocencie teraz sami.
4: A WinRAR chyba nie jest, nie jest armowy chyba, jest tłumaczony.
2: Oczywiście, że jest.
4: Jest armowy?
2: Oczywiście, że jest. Już jest, jest.
4: No czyli tak, coś się aplikacji. Dzieje w tym kierunku, no nie masz tego dużo, dużo nawet, ale nie masz...
2: takich profesjonalnych aplikacji. DaVinci Resolve, jakby ktoś potrzebował, jest armowy. Co tam jeszcze? Taki program do tego, do grafiki był taki też dość popularny. Gimp? Adobe, tylko coś jeszcze. Gimp? Nie, coś też coś płatnego. Gimp to pewnie już jest dawno armowy.
4: No, no ale generalnie co?
2: InfraView działa, okej, okay, też sprawdzałem.
4: Działa. Też mam problem to powiedzieć zawsze, spokojnie.
2: Tak, co no, jeszcze?
4: Aplikacja.
2: Mówię, Office, no wiadomo, 365 będzie działać bez problemu, no bo to jest, wiadomo, że Microsoft, a Microsoft akurat dba o to, żeby armować swoje programy.
4: 24, 21 też są armowe już.
2: Pewnie tak. Ja ktoś tam tego 365. Co jeszcze? Wiele gier działa, tak jak mówię, normalnie, tak? No, to się, inaczej, to nie jest takie szybkie jak Wapla, tylko wiecie, Wapla to był mus.
4: Znaczy, no, wiesz, Wapla to miałeś już, albo... Wapla mia... znaczy nie robicie, no Wapla tak naprawdę, no robimy, słuchajcie, przechodzimy na ARM, musicie robić zapki na ARM, no tak jakby wiesz, to nie było dyskusji, a tu w Windowsie to jest, nie zapominaj, że to jest rynek, mówiąc kolokwialnie, jest rozmymłany i ARM to jest naprawdę wąski kawałek pizzy, naprawdę bardzo wąski, ja bym powiedział wręcz, że ten krawędź pizzy, nie, kawałek czy kawałku.
0: Przede wszystkim Microsoft, no nie do końca może sobie pozwolić na takie drastyczne stawianie reguł, bo Microsoft celuje też w klientów korporacyjnych.
4: Tak.
0: I muszą jednak mimo wszystko w jakikolwiek sposób dbać o tę kompatybilność wsteczną, żeby to oprogramowanie, które zostało stworzone ileś tam lat temu, ludziom nagle nie przestało działać, bo w przeciwnym wypadku po prostu przestaną kupować ich systemy.
2: I ja powiem jeszcze dwa słowa. Intel, AMD, oni też mają tutaj dużo do powiedzenia.
4: I właśnie chciałem powiedzieć to jeszcze, tutaj Patryku, to w sumie nawiążę do twojej wypowiedzi. Microsoft robi Windowsa, Apple robi sprzęt Windowsa, jeżeli wiecie o co
2: Apple
4: mi chodzi.
2: Robi wszystko.
4: Apple projektuje od A do Z sobie procesory, sprzęty i do tego software.
2: Dokładnie, inna sprawa jest też taka, to co mi się akurat nie podoba bardzo u Apple'a, że podobno chcą z końcem tego roku z nową wersją macOS-a wyrzucić Rosetta 2, co dla mnie jest głupotą totalną, bo naprawdę są aplikacje, które mogą być, nie wiem, zmarli deweloperzy, czy cokolwiek, jakikolwiek przypadek, gdzie ktoś potrzebuje
4: takiej aplikacji. No nie wiem, kupiłeś jakiś sprzęt kilkanaście lat temu za grube tysiące złotych, grube dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy i co dlatego...
2: To dalej działa dobrze.
4: Dalej działa dobrze i po co zmieniać, ale no Apple no, wycina z macOS-a Rosettę, no gdzie to jest moim zdaniem, no niestety to takie trochę też, to też jest na plucie teraz prosto w twarz użytkownikowi.
0: No wiecie, ze sterownikami akurat do sprzętu to Microsoft tutaj też nie jest święty, chociażby sytuacja ze skanerami, które u ludzi niejednokrotnie jeszcze kurzą się gdzieś w szafach, bo po prostu przestały działać. Co ciekawe, na przykład były takie sytuacje i o nich słyszałem, że na macOSie te same skanery, które w nowych Windowsach nie miały wsparcia do swoich sterowników, ani oczywiście od producenta, bo producent przestał je wspierać ileś lat wcześniej.
4: Przy Windowsie XP.
0: Tak, na przykład. Ani w żaden inny sposób generyczny w systemie też nie miały swojego sterownika. To nagle się okazywało, że na Macu działały.
2: Tylko, że jest jedna rzecz, zauważ mimo wszystko jedną rzecz. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że cokolwiek z ery XP odpalić na 11, niż to, że coś z czasu macOS-a 10 odpalić na macOS-ie 26.
0: Co do oprogramowania, no to tak, co do oprogramowania to się zgadzam, tylko tu powiedziałeś o sprzęcie, więc też a propos tak. Tego sprzętu...
2: No dobrze, no to powiedzmy coś innego, dobra, to inna sprawa. Mam stary samochód z lat 90. Mam jakiś tam program, nie VCDS chyba dla Audi, czy tam, nie wiem, chyba tak mi się kojarzy, nie pamiętam. To nieważne, tak?
4: No
2: powiedzmy, mam wersję kupioną na konkretny rok, mam moje auto. I czemu ja mam zmieniać komputer, albo kupić starego MacBooka, albo siedzieć na starym systemie, bo co, mam zmienić auto?
0: Patryku, jeżeli chodzi o branżę tak zwaną automotive, to jest bardzo zły przykład, bo akurat ta branża stoi wirtualkami, bo Microsoft też nas nie rozpieszcza.
2: Ja wiem, ale dobrze, ja wiem, może to nie był taki idealny przykład, tylko chodzi mi o to, że cokolwiek mogę chcieć, tak? No właśnie, wirtualka. No ja mogę sobie zrobić wirtualnego Windowsa nawet XP, jeżeli potrzebuję na swoim komputerze x86 i tak dalej. No Apple'a to tak nie za bardzo przejdzie.
0: No tak, bo Parallels pozwala nam na instalację tylko nowych Windowsów.
2: Na 17.
4: Ale VMware pozwala na instalację starszych Windowsów.
2: Tylko pytanie, jak to będzie się zachowywać. System jest
4: mam znajomego, który na przykład odpalał retrogierki na Windowsie 98 na Macu.
2: Ale na Macu z ARM?
0: Tylko zdaje
4: tak,
0: się,
4: na MacBooku
0: że,
4: takim jak ja mam.
0: Tylko zdaje się, że VMware to ostatnio się dostępnościowo niestety
4: wiesz psuje. Co, a ja się nie zgodzę. Właśnie problem jest z VMware'em, mój drogi, taki, że on jako apka i interfejs jest dostępny. Że nie wiem, co masz na myśli ostatnio. Rok, dwa, czy nie wiem, tydzień, czy miesiąc.
0: Kilka miesięcy temu.
4: No dobra, ja testowałem w kwietniu. Mamy czerwiec, dobra, to może pardon,
0: to
4: może jest,
0: sprawdź,
4: jest gorzej.
0: Bo tam się ostatnio coś zaczyna źle.
4: Ale na Windowsie jest dostępny na pewno, mam najnowszą wersję.
0: A nie, ja mówię o Macu.
4: O Macu, dobra, i to dobra, powiem o Macu, bo chciałem powiedzieć o Macu. Z VMware'em jest taki problem, że on jest pięknie dostępny, dobra, był w kwietniu pięknnie dostępny, każde okienko, wszystko, ale zaczynają się problemy. Odpalasz maszynę, wywala ci, wyłączysz voiceovera, odpalasz maszynę, nie wywala ci. I problem jest taki, że ten program jest w pełni dostępny, ale ma problemy z voiceoverem.
2: No, czyli jest dla nas problematyczny.
0: Czyli dla nas, z dostępnością jest no, też
4: pod
0: problem.
4: Pod tym względem tak, ale para, na przykład jak jeżeli używasz Windowsa 11 na wirtualnej maszynie i na przykład wiesz, że będziesz tylko siedział na tym Windowsie, to ergonomicznym jest to, żeby zgasić tego voiceovera.
0: No, to prawda.
2: Bądź wtedy, ale on ci się odpali z voiceoverem, w sensie masz pełną... Masz pełną kontrolę tym, co robisz. Zawsze,
4: tak, to masz rację. Tu się zgodzę 100%. Więc no tutaj właśnie ten VMware mówię, że da się, ale ja przepraszam. No inaczej, da się ogólnie, my będziemy mieli problem. To może lepiej
2: będzie
4: to.
2: No też Parallels inaczej cierpi, bo oczywiście program...
4: A Parallels jest w ogóle jest niedostępny.
2: No niedostępny interfejs, bez VOC-era, to nie ma w ogóle co podchodzić.
4: Tak, no i to jest właśnie, znowu podchodzimy do tego, że no płacimy tyle pieniędzy, no bo Parallels kosztuje 1000 zł.
2: To nie jest tani program.
4: Nie jest tani program, kosztuje 1000 zł. Nie, teraz nie pomnę, czy to jest konkurentnie płacić za wersję 26, będziesz dostawał update'y, a potem, jeżeli wyjdzie nowa wersja, to musisz kupić, no, ewentualnie będziesz płacił subskrypcję roczną.
2: To tak właśnie teraz mówisz.
4: I ten program jest strasznie drogi. I ten program jest niedostępny. Bez VOC-era, ale zresztą z VOC-erem też trzeba się, za przeproszeniem, mocno
2: namęczyć. Pamiętasz, co było, jak ja instalowałem wirtualkę na Neo, jakie tam były też problemy z tym.
4: No, ja pamiętam,
2: to nie jest wina Neo, tylko właśnie OC-era.
4: To nie jest wina, w ogóle inaczej, instalować wirtualną maszynę na macOSie, żeby nie było, że MacBook Neo.
2: Tak, no po prostu, dokładnie. Więc inaczej, inna sprawa, wiecie, no ja moim zdaniem po prostu, naprawdę, ja wiem, chcecie usunąć to, okej, ale dajcie po prostu, nie wiem, ktoś odpala apkę x86 i wyświetla się, uwaga, ten program wymaga tego tamtego, czy chcesz przejść do App Store, pobrać to i to.
4: Tak. Niech to będzie jako dodatkowy moduł.
2: No ale wiadomo, że Apple wie lepiej. Apple, wiecie, ja powiedziałem już to kiedyś przy MacBook Neo. Masz, jest to jabłko i nie może nie smakuje, bo na pewno smakuje, ma smakować.
4: Tak, jest dobre. Nie narzekaj.
0: No taka jest akurat, ja mówię, taka jest niestety polityka wielu korporacji, które się po prostu, no które mogą coś takiego robić.
4: Tak.
0: I to tutaj, zresztą mamy teraz... I tutaj nie ma świętych niestety.
4: Zresztą mamy dowód, przedwczorajsza konferencja Apple i problem z AI w Europie, no wszyscy dobrze wiemy.
2: No dzisiaj w ogóle wyszło że tak naprawdę oni, inaczej, Komisja Europejska też temat ciekawy, ale dzisiaj wyszło na jaw, czy wczoraj, że oni tak naprawdę w ogóle się nie ugadali, powiedzieli komisji, albo być nasze, albo wcale.
0: Panowie, o Apple'u będziemy w piątek,
4: wiem,
0: wróćmy do ARM.
4: Wiem, przepraszam.
2: Dobra, to teraz pokażę, jak on się ładnie nam tutaj, że tak powiem, zdostępnościował.
3: Slide has peer, komputer 3, komputer. Win, w, plik, program, data, programy, hard.
2: Okej. No, dawaj.
3: Programy, brak, ustawienia, programy. Step, G-Helper, Asus, yes. G-Helper, Asus, Zenboka 14X 3407, ra okno, tryb zasilania, balans grupa, cichy przycisk.
2: I teraz uwaga, patrzcie.
3: Balans przycisk, Active.
2: To jest pierwsza rzecz, która mnie denerwowała. Nie wiedzieli... Było oczywiście w tej grupie podane, co jest włączone, ale nie było 100% pewności. Teraz przy włączonej opcji mamy po prostu powiedziane Active. Mamy pewność, że to jest teraz włączone. Tak samo jest na przykład przy odświeżeniu matrycy. No tutaj go nie zmienimy, ale ogólnie tak jest.
3: Turbo przycisk, wentylatory i moc przycisk.
2: Ale tutaj mamy najlepszą zmianę.
3: Spacja, wciśnięty, wentylatory i moc Snapdragon Air X Elite X178100 Qualcomm Mer Orion TM, CPU okno, lista rozwijana, balans zwinięte, przycisk, CPU point 1, 30C off.
2: I teraz tak, góra dół.
3: CPU point 1, 30C, 1800 RPM.
2: To jest zmiana prędkości wentylatora.
3: CPU point 1, 30C, 1800 RPM. CPU point 1, 30C, off.
2: Ale po prawo to jest temperatura.
3: CPU point 1, 31, CPU point 1, 30C, off.
2: Czyli uważacie, że to jest po prostu, to nie jest idealne, ale jest to po prostu dostępne. Jest w zupełności wystarczające, żeby to nastawić i zapomnieć nawet. To samo jest dla każdego punktu i dla grafiki mamy ta sama. Jest punktów 8, tak jak dla widzących. I tu, i tu jest po 8 punktów.
4: No, po prostu mamy jakby dostępny wykres.
2: No to jest ważne.
3: Ustawienia fabryczne, przycisk. Zastosuj krzywe pole wyboru nieoznaczone. CPU przycisk active. Advanced przycisk.
2: Możemy też oczywiście tutaj undervolting przejść do zakładki undervoltingu. Proszę bardzo, nie mam problemu.
3: Windows Power Mode, lista rozwijana, balans.
2: Chociaż tu bym tego nie robił, ale to już nie sprawa.
3: Zwiększenie taktowania CPU, lista rozwijana, enabled, zwinien, SPL, CPU sustained, slider 80.
2: Wszystko jest dostępne, jak widzicie teraz.
3: SPPT, CPU long boost, slider 80. Zastosuj limity, pole wyboru lista rozwijana, balans, przycisk, CPU point 1.
2: Wszystko. I to jest świetne.
3: Tryb za...
2: coś jeszcze? A z tym oświetleniem?
3: Slider gamma.
2: To jest gamma obrazów.
3: Lista rozwijana default zwinien. Lista rozwijana neutral zwinien. Lista rozwijana gamut. Native zwinięte.
2: To są to wszystkie ustawienia dotyczące wyświetlacza.
3: Klawiatura laptopa grupa. Podświetlenie, lista rozwijana statyczny. Klawiatura laptopa kolor przycisk. Dodatkowe ustawienia przycisk. FN lockoff.
2: Widzimy dodatkowe ustawienia.
3: Spacji. FNC. M4AC. FN. Podświetlenie. 1. Podświetlenie. 0.
2: Ustawiam 0.
3: Podświetlenie. 0.
2: Proszę bardzo. I mamy wyłączone wszędzie podświetlenie. Podświetlenie jest proste i przyjemne. Jest.
0: Dostaliśmy takie pytanie, którego autorem jest Robuchnek. Ile to ustrojstwo trzyma na baterii przy takim normalnym użytkowaniu? MacBook bez wentylatora i strat wydajności przy przeciętnym użytkowaniu potrafi działać na papierze kilkanaście godzin. Mój R z M4 maksymalnie wycisnął tych godzin 11. Z odpalonym, wirtualizowanym Windowsem w tle przeciętnie trzyma około 8 godzin.
2: Powiem tak, nie jest to może totalnie poziom tego MacBooka, z powodu głównie takiego, że to, co powiedzieliśmy przedtem, Mac jest projektowany pod konkretne sterowniki, tak? Jest wszystko pod nich. Windows jest bardziej systemem otwartym. Mam na myśli to, że może być więcej producentów sprzętu.
4: No, uniwersalnym.
2: Więc musi to jakiś kompromis wywołać. Czy on jest tragiczny? Nie. Przede wszystkim jest chłodno, ponieważ wentylatory w tym komputerze załączają się naprawdę rzadko, tylko pod jakimś konkretnym obciążeniem. Nie wiem, jak Whispera mu odpaliłem i też w ogóle x86. No to naprawdę zaczął wyć. Tak?
4: Cyfry, Patrys, Patryk, godzinę.
2: Trochę lubi sobie powyć na przykład też przy Mortalu przykładowo. Natomiast generalnie jest to też chłodne. Natomiast co do godzin. I teraz tak. Powiem tak, spokojnie 8 godzin jest wykonalne przy otwartych jakichś tam Chromach, Firefoxach, Media Playerach i tam innych rzeczach. Kiedy zejdziemy z jasnością wyświetlacza do zera, myślę, że i 10 gramy, chociaż to trzeba już trochę bić się z czasem i z ograniczeniami różnymi, ale przy takim normalnym użytkowaniu myślę, że 8 godzin, 9 jest osiągalne w zupełności. Przy tym, co ja robiłem, tak, ja mówię, nie trzymałem go ciągle pod prądem, żeby nie było, też potrafię sobie chodzić spokojnie. Od, nie wiem, tam 14, 22, 23, czy jeszcze kopiował w tyle jakieś pliki, to wcale nie małe, i miał odpalone YouTube'y i tak dalej, i tak dalej. Nagrywał jeszcze raz, nagrywał do programu, który był DX86, tak, i nagrywał te 8 godzin. Poziom baterii, powiem tak, odpiąłem go wczoraj, bodajże, nie pamiętam, jakoś tak o 17 czy coś tego typu. Tak, o 17, bo akurat wróciłem. Koło północy wyświetlił mi problem, znaczy problem, monit. Halo, to masz 30%, może coś z tym zrób. Tak, nie, 23:30 powiedzmy. No uważam, że jest to ok.
4: Jest, nie jest to poziom, jak tego, na Windows.
2: Nie jest to poziom MacBooka, ale jest to nadal spoko, zwłaszcza z tym najniższymi temperaturami.
4: Pytanie, tak, czy przycinałeś Przepraszam.
2: Nie. Nic nie przecinałem, było normalnie ustawienie, domyślne, balans i tak dalej. Ja nie robię tego. Pytanie brzmi inaczej, czy nas tam tylko na X2 nie jest lepiej? Wydaje mi się, że może tak być. Bo tam jest jeszcze poprawiona energetyka, termika, w ogóle wszystko, bo to są te nowe Oriony, więc Oriony. Więc pytanie, czy na Snapdragonie X2, plus czy Elite, czy tym Extreme, nie będzie lepiej? Może tak być, no nie mam takiego czegoś pod ręką, jak ktoś ma, to możecie oczywiście powiedzieć. W tym momencie, ile mam baterii?
3: Program manager, 60%, 8 godzin i 46 minut pozostało niepodłączone.
2: Powiem tak, on tu od 19, wcześniej troszeczkę nawet, z 80% leciał. Przy czym dalej, żeby nie było, on też nie jest idlowany teraz. Ma odpalone trochę kart na drugim pulpicie w przeglądarce. Jest odpalone. Jest odpalony też program muzyczny. Znaczy to po prostu XM Play. Chyba, żeby zamknąłem. Nie, XM Play ja chyba akurat zamknąłem. Ale mamy, słuchajcie, mamy 6 kart w Firefoxie. Mamy otwarte kilka też instancji notatnika i tak dalej, i tak dalej. Sumarycznie powiedzmy, że jest to 20% na 2 godziny plus minus takiego użytkowania. W ten sposób no to mamy tak te 10 godzin. No,
0: z automatycznych bardzo wyliczeń systemu pokazuje, że jeszcze 8 godzin przy tych 60%, ale to jest chyba zbyt optymistyczne.
2: Tak, inaczej. Ja myślę, że teraz tak stał, jakby teraz dosłownie nic nie robił, to może tak. O, Zoom jest rozpalony jeszcze tam. No jest parę rzeczy potwierany generalnie w tle. W ogóle a propos, zużycie RAMu.
3: Fizyczna, 12.79.
2: No coś odpaliłem, jakieś Firefox i podobne rzeczy. Swoją drogą, a propos, mam wrażenie, że Windows RM jest mieliśmy zaśmiecony.
0: Ile tu jest RAMu w ogóle, przypomnij?
2: 32. Okay. Powiem tak, mam wrażenie w ogóle, że ten system jest troszeczkę mniej zaśmiecony niż ten normalny Windows x86.
4: No to ja nawet nie mam wrażenia, ale ja akurat jestem tutaj Windowsa.
2: A w ogóle jeszcze rzecz, nie mam pewności, czy helper jest armowy. Chyba nie jest, nie dam sobie wziąć ręki. Musiałbym zapytać się dewelopera dokładnie. Jeśli nie jest, no to jest odpalony sobie cały czas.
4: Chciałem powiedzieć, że ja tu, no nie miałem doświadczenia na fizycznym komputerze, ale używam tego Windowsa na MacBooku. Zgodzę się z tobą, Patryku, z tobą w całej rozciągłości. Windows na ARM jest znacznie okrojony i może nie jakoś kurczę, nie wiem jak to w procentach, tak 30%, 25%.
2: Nie ma tych śmieci pewnie z czasów starszych systemów, no bo nie ma ich śmieci może.
4: Tak, nie ma nie ma dużo takich zaszłości, nie wszystko zostało przetłumaczone i też nie ma jakby w ogóle tych aplikacji bardzo dużo preinstalowanych, tych takich tych zwanych, jak my to mówimy potocznie, UWP-ków.
2: Bloodware, no nazywam rzecz po imieniu, Bloodware.
4: Tak, no masz rację. I ten Windows mi na przykład na Macu mniej zużywa tego RAMu po uruchomieniu taki czysty. Po prostu zainstalował się system, paralel zrzucił sterowniki. Tak samo na dysku ten system o wiele mniej waży, bo tam to jest z wszystkimi aktualizacjami to jest 25-26 GB, gdzie to jest bardzo dobry wynik.
2: Tak. A ja jeszcze baterię odpalonego, tak jeszcze tylko dodam, może już to ważne. No jest trochę rzeczy odpalonych, bo komputera użytkuję, go teraz przeniosło w inne miejsce. Ale po prostu go odpiąłem. Uważam, że inaczej, 8-10 godzin, bardziej 8-9 jest jak najbardziej osiągalne. Pewnie gdyby coś jeszcze tu zrobić, nie wiem, przełączyć wentylator na Whisper, może trochę obciąć procesor i tak dalej, pewnie dałoby się więcej, ale takiego zwykłego użytkowania. Nie odpalałem wirtuale, przyznaję, nie mam takiej potrzeby tutaj.
4: Ja myślę, mam takie przemyślenia. Przemyślenia nawet, nie, przepraszam, nie przemyślenia, doświadczenia, no bo no jakby w sumie długi czas pracowałem na laptopach tylko. Najlepszy czas pracy to masz te pierwsze 20% odsetki. I myślę, że jak tutaj tobie zeszło z 80 przed 19, a mamy po 21, mamy 20,
2: 16,
4: 15 po 9, to myślę, że te pierwsze 20% by jeszcze dłużej schodziło, bo to tak zawsze, w telefonach tak samo jest.
2: Tak, więc ja się z tym zgodzę oczywiście. To jest moje może złe, może dobre.
4: Więc myślę, że te 10 godzin, jeżeli to przy takiej pracy, jeżeli ty masz podpalonego Battle.neta i w ogóle, gdzie ja jestem osobą, która takich rzeczy nie uruchamia, nie ma w tle i włączonych cały czas, to myślę, że to spokojnie te 10, nawet 11 godzin byś tu był w stanie wykręcić.
2: Kolejna rzecz, które warto powiedzieć. Oj, teraz w ogóle spojrzałem, słuchajcie. Warto powiedzieć, ten komputer w sumie też trochę się pomyliłem. On nie chodził o 19, bardziej o 18:30-20 był odpięty. Więc
4: no to jeszcze
2: wtedy oczywiście idlował, głównie, bo był przenoszony z miejsca misji i tak dalej, ale no, był włączony, sam fakt.
4: No to jeszcze lepiej.
2: I uważam, że te 10 godzin spokojnie jest realne do osiągnięcia, zwłaszcza u nas. Myślę, że no mówię, ja dalej będę podkreślać. Ciekawe, co jest w X2, bo to warto wiedzieć, sprawdzić, kiedyś dowiedzieć się jakoś czy coś. Inaczej, a podsumowując to jednym takim prostym zdaniem. Nie jest to może zawsze MacBook, jest to lepiej niż większość x86.
4: No jeżeli ktoś
2: zwłaszcza
4: nie,
2: w tej cenie,
4: jeżeli nie grasz, nie wymagasz jakichś, nie wiadomo, obciążeń AI, nie będziesz tutaj przywalał gigabajtów nagrań Whisperem, jakiś robił odszumiania, nie wiadomo czego, to ten sprzęt jest no tak naprawdę w sumie, patrząc po tym, co pokazujesz, po tym, co masz poinstalowane, po tym, co ci działa, myślę, że tak 90% użytkowników, którzy nie chcą grać, wystarczy taki sprzęt.
2: Ja się z tobą mówię, jak najbardziej zgadzam. I przy tych cenach, gdzie uważam naprawdę, że tak jak powiedziałem na początku audycji, jeżeli nie potrzebujesz koniecznie macOS-a, taki Zenbook, nawet 16-512 z najsłabszym procesorem za 3000 czy te 3500, jeżeli bierzemy pod uwagę cenę 512-gigowego wariantu Neo, oficjalną cenę podkreślam to, bo da się go już kupić trochę taniej, ale oficjalną, bo wiadomo, no, Zenbooka też da się kupić taniej, jak się poszuka na Allegro. No to uważam, że jest to dobra konkurencja, zwłaszcza z większym ekranem, lepszą matrycą, podświetloną klawiaturą, z dwoma USB 4 z Thunderboltami, jeszcze z USB-A dodatkowo. Mówię, jeżeli nie potrzebujesz macOS-a, ale chcesz coś taniego w miarę i rozsądnego, no to uważam, że to jest naprawdę dobry pomysł. I też myślę, że płynnie w ten sposób przechodzimy do podsumowania. Czy laptopy z AR-em są dojrzałe, w ogóle architektura AR-em? Moim zdaniem tak. Jeżeli nie jesteś graczem albo nie używasz nie wiadomo jakich aplikacji, to te komputery spełnią większość oczekiwań zwykłego użytkownika, który używa niektórych aplikacji x86, niektórych ARM, albo takiego, który nawet nie wie, co jest co i po prostu kupuje laptop. To tego nie odczuje za bardzo, bo większość aplikacji też inteligentnie na przykład już wie, że na jakąś architekturę. Na przykład często instalatory typu Crystal Disk Info, HW Info czy podobne mają binarki, które są jakby połączone i po prostu system sam wykrywa, co ma instalować i instaluje nam konkretną wersję aplikacji. Albo przy najbliższej aktualizacji, często nawet od razu przy otwarciu jest, aha, no bo to aktualizacja jest. Ty myślisz, że to jest zwykły update, a to tak naprawdę jest przejść na ARMA, którego ty tak czujesz. Bo
4: przy niektórych aplikacjach tak było.
2: Bo tak jest. Wcześniej. Ja na przykład tu polecam Unigate UI właśnie, w którym też chyba audycja zresztą, z tego pamiętam.
4: Była, niedawno miło
0: zgadza się,
4: robiło.
0: Była, a jeżeli ktoś lubi konsolę, to oczywiście Winget po prostu i też tak będzie. I też
2: tylko, że to jest fajne po prostu dlatego, że każdy może sobie otworzyć, tak, i robić aktualizację.
0: Tak, ja naprawdę oczywiście.
2: Ten program polubiłem, go otworzyłem, naprawdę teraz mogę na każdym moim komputerze.
4: Tak naprawdę jest to graficzna nakładka dla Wingeta.
0: Dokładnie, z i Chocolate i jeszcze kilka innych.
4: Tak.
2: Polecam. Tak samo jak mówię, ja osobiście, zwłaszcza jeżeli byście dorwali w takiej celi, w jakiej dorwałem tego Zenbooka, czyli to było aż sprawdzę dokładnie, żeby nie oszukać.
4: 3600 coś.
2: Już mówię dokładnie.
4: Mogę też sprawdzić, jakbyś tam to nie był zalogowany.
2: 3629 zł. Jeżeli w tej cenie dorwiecie moją konfigurację, to Neo nie ma z tym żadnych szans. Oczywiście tu już w tej cenie możemy konkurować z MacBookiem RM4. I tutaj w pewnym sensie RK będzie lepsza, ponieważ na przykład będzie mogła mieć teoretycznie dłuższy czas pracy baterii. Ma macOS-a, co może być ważne dla kogoś. Jest może bardziej premium czy coś tego typu. Jest wchodzona pasywnie. No ale ma też 16 RAM-u. Wiadomo, że łapla najgorsza jest dopłata do... No właśnie, dopłata do dysku. Łapla to jest tragedia, bo 256 giga kosztuje te 3600, 700. Ale 512 to już bliżej czwórki. Oczywiście mówię, to nieoficjalne jest do kanału
4: sprzedaży. Powoli te ceny się zrównują, Patryku, będąc okrutnym.
2: Tylko... Tak, tylko niestety dalej zauważ, że te podwajanie przestrzeni dyskowej kosztuje dużo. I to nie to, że kryzys RAM-u, bo tak było zawsze.
4: Tak. Teraz można powiedzieć, że ceny na Windowsie się zrównują do Maca.
2: I to bardziej nawet do końca swojej winy, mam wrażenie, troszeczkę w tym momencie, bo
4: no jest to trochę... No, czyli producenci no nie mają wyboru, ale to już też jest temat na inną audycję i temat w
2: wiadomo,
4: ogóle...
2: Wiadomo, ja tylko tak chciałem...
4: Zmowy korporacji...
2: Że... Wiadomo, tak. I napowiem to w ten sposób. Chcesz fajny komputer, używasz Windowsa, chcesz dłuższą czas pracy i w dobrej cenie, kup sobie ARMA. Jeżeli chcesz mieć MacBooka, no to kupujesz MacBooka i to nie ma w ogóle co mówić, tak. Dla mnie ta architektura jest na tyle dojrzała, że dla większości ludzi wystarczy, a ta nisza, która dalej ma problemy, no musi poczekać. Ale uważam, że Qualcomm i w ogóle to, zwłaszcza jak Nvidia wejdzie na mocnym, będzie realną alternatywą.
4: Tak, zwłaszcza, że jeżeli będziemy mieli kartę dedykowaną, to już wtedy nawet będziemy mogli porozmawiać
2: o grach. No wtedy to, słuchajcie, laptop, wtedy laptop cieniutki, nie wiem, taki Zenbook na przykład, kurde, z grafiką na poziomie 50-70, to w ogóle wykopuje większość laptopów z Windowsem i część MacBooków sprzed naszych oczu. Bo wydaje się, że grafiki MacBooka jest dobra, ale nie porównuje RTX-om i to w ogóle nie ma o czym mówić.
4: Tak, pomimo tego, że mamy RT i w ogóle, ale to nie jest jednak, to jest układ zintegrowany, to jest układ, a tam mamy od tego osobne rdzenie i wszystko osobne,
2: tak, przystosowane tylko do przetworzenia. Tak, tam jest wszystko na jednym układzie, ale to jest też jakiś chiplet, czyli kawałki złożone w jedną całość, tak, które tak się unikają między sobą i tworzą jeden układ.
0: Tak, a dla nas, myślę, że warto o tym wspomnieć też, że dla nas karty graficzne są coraz bardziej, czy te w ogóle rdzenie graficzne są coraz bardziej istotne, chociażby ze względu na to, że no, jest coraz więcej różnych rzeczy, właśnie lokalnych modeli sztucznej inteligencji, które możemy sobie uruchamiać. Chociażby wczoraj w Tyflo-przeglądzie Piotrek Machacz pokazywał swoją wtyczkę do NVDA, która działa bardzo fajnie z lokalnymi modelami. Jeżeli karta graficzna jest odpowiednia i jesteśmy w stanie tam odpalić dobry model językowy do tłumaczenia, to nie musimy nigdzie wysyłać tego tekstu, danych.
2: To jest fajne. To
0: nie
2: jest
0: zawsze
2: fajne,
0: sobie możemy tego życzyć, a te tłumaczenia są naprawdę na przyzwoitym poziomie i działają bardzo płynnie.
2: Ja uważam, że w
0: ogóle
2: tłumaczenia troszkę zrewolucjonizował już DeepL. Mówcie, co chcecie, ale DeepL, mówcie, jak chcecie, który oczywiście używa modeli językowych, on jeszcze w ogóle wszedł zanim tak naprawdę takie typowe masowe AI, on zrewolucjonizował tłumaczenie. Co, naprawdę, porównując DeepL-a do Google Translate'a...
0: To nie, no oczywiście, to DeepL oczywiście, że zdecydowanie lepszy był od Google'a.
2: Przykład, słuchajcie, recenzje na notebook check. Oczywiście czasem zdarzy się, na przykład, nie wiem, zamiast gamingowy tablet, gamingowy kabriolet, albo zamiast, nie wiem, zamiast lid pokrywa będzie, nie wiem, osłona.
4: A tam czasami się zdarzają takie kwiatki, to fakt.
2: Ale to są drobnostki. Sens recenzji wyciągniecie zawsze.
4: Wyciągniesz bez problemu.
2: I jeszcze pomyślisz, że kurde, to nawet jakiś może Polak pisał, a to nie, Niemcy. A swoją drogą nawet angielski tłumaczą, bo są często... No, był to w ogóle niemiecki portal tak naprawdę, nie wiem, czy o tym wiecie. Taka ciekawostka. To jest niemiecki portal. Oni wszystko swoje tłumaczą na angielski. DeepL-em.
4: No nie jest to dobrze zrobione, no.
2: Więc podsumowując temat Arma, naprawdę, jeżeli chcesz, ja powiem szczerze tak, jakby gdybym nie miał jakiegoś laptopa innego podróżnego czy coś, to naprawdę ten laptop armowy to byłby coś, co by po prostu ze mną jeździło, bo to jest leciutkie, malutkie, fajnie trzyma baterię, no, Firefoxa odpalę, pograć nawet mogę sobie we wszystko, co ja gram osobiście. A, jakby kogoś interesował, syntezatory SAPI 5 na pewno działają, nawet te 32-bitowe. SAPI 4 nie próbowałem, ale obstawiam, że też by mogło zadziałać. SAPI 5 działa na pewno na starych, normalnych, poczciwych 16-bitowych syntezatorach mowy. Nie przycina no, nic jakoś specjalnie, więc działa. Z LTN-em akurat używam SAPI od zawsze, tak już mam przykładowo i tam to działa rozsądnie. No FODA też próbowałem, chociaż mam FODA teraz SPI-ka używam wbudowanego, ale działa po prostu okej. Da się używać, więc uważam, że dla większości ludzi ARM już jest naprawdę na tyle dojrzały, że można go spokojnie brać. Jeżeli szukasz komputera ciekawego to i takiego właśnie z dłuższym czasem pracy i tak dalej, kup sobie coś z ARM. Nie myślę, że nie pożałujesz tego.
0: To myślę, że tak na koniec jeszcze jedno pytanie, które zadaje Robuchnek. Pytanie za 100 punktów. Czy na baterii jesteś w stanie go obciążyć bez większego throttlingu niż w przypadku zasilania z sieci? Czy jesteś w stanie wykorzystać pełną moc procesora w przypadku zasilania z baterii? Bo jeśli nie, to niestety nie dorasta do pięt MacBookowi Air.
2: A tutaj, panie Robuchnek, coś panu powiem, bo MacBook Air też nie wykorzystuje dokładnie pełnej mocy procesora na baterii. A taka ciekawostka. A wiecie, o co chodzi? Ja wam wytłumaczę. Bardzo prosto. W MacBook Air ma, tak jak każdy komputer, limit PL1 i PL2. Chodzi mi o moc. PL1 to jest moc stała, PL2 to jest moc tak zwany burst, czyli chwilowa operacja, kilkanaście sekund, kilkanaście
4: sekund. Czyli w piku.
2: I teraz ciekawostka. Wiecie, że MacBook Air na baterii nie osiąga PL2?
4: Ale nadal, jakby wiesz, jakby ja pytałem się, ty nie odpowiedziałeś na to pytanie w sumie. Ja się pytałem ciebie zarówno, czyli no pytałem się za kamerą, za mikrofonem, bo z Windowsowymi komputerami na X64, no na
2: normalnymi, nazwijmy to typowymi, zwyczajnymi.
4: Typowymi, ten VDA na baterii zawsze gorzej działa. Jak tutaj to jest?
2: Ja nie czuję jakichś wielkich...
4: Jakbyś nie wiadomo, jaki byś nie miał potwora gamingowego z 30-rdzeniowym procesorem i z petabajtem RAMu, zawsze ten VDA będzie gorzej chodziło.
0: No dobrze, ale zanim to pytanie, to Patryku, może odpowiedz na pytanie naszego słuchacza. Czy go obciążałeś właśnie? Czy udało ci się go obciążyć?
2: Tak, obciążałem. Mortal był odpalany na baterii. Whisper zresztą tak samo.
4: No tak, Whisper był na baterii.
2: Ponoć, według recenzji jakiś tam notebook checka, czy na ultrabook review, podobno wydajność spada około 10% w benchmarkach. Przyznam, benchmarka jakiegoś specjalnego nie robiłem, ale ja nie lubię cyfry spoko, ale ja zawsze przekładam na użytkowanie praktyczne. Bo co z tego, że mi benchmark pokaże tu 30% więcej, tam 30% mniej, jak mnie interesuje, jak to działa dla mnie.
4: Jak ty korzystasz i używasz, bo benchmark to jest sucha liczba, to jest suchy test.
2: Dla mnie komputer działa równie dobrze na baterii, jak na zasilaniu sieciowym. Jest tylko taki delikatny przeskok, jak na przykład odpinamy ładowarkę. Dosłownie przy pół sekundy. Pewnie coś tam przełącza sobie, potem już normalnie wszystko działa. Naprawdę, moim zdaniem, dobrze, sensownie, poprawnie. Ja nie widzę problemu.
4: Czyli jakby
2: tak samo
4: miałeś...
2: wentylatory się potrafią rozkręcić, jak trzeba, jeżeli...
4: Porównać to... Lepsze jest uczucie korzystania z NVDA na baterii na Armii niż na X64.
2: Oczywiście, chociaż mój Rockflow próbuje do tego dorastać, ale mu nie wychodzi, chociaż tak prawie.
4: No mój ROG do tego dorasta, tylko że ten ROG, no jaki ma procesor, ile bierze prądu, to w ogóle nie mamy co. On nawet na połowie mocy jest mocny.
2: No właśnie, więc panie Robuchnek, bez problemu osiągniesz do wysoką moc procesora i możesz sobie pograć w Mortala nawet trzymając laptopa w ręce, idąc po stromych schodkach do kamienicy. Jeżeli masz taką potrzebę. Jedyne, czego tu brakuje, ewentualnie to będę mu 5G, jak już ktoś by się miał uprzeć, jak chcecie taką, ale no wiecie, to już jest jakby inna sprawa. No, tutaj to tam.
4: To jest totalnie inny, jakby inny target, ten sprzęt nie jest 5G, często spotykamy w laptopach innego
2: zespołu. Tak, więc ja po prostu powiem to ten sposób, tak jak mówię, i podobno trochę spada wydajność, ale na MacBooku tak samo. Dla mnie jak najbardziej jest to komputer w zupełności używalny, poprawny i dalej po prostu dobry na tejże baterii. Ja nie czuję problemu używając go na baterii czy na kablu. Jak mogę, tak używam i dla mnie jest to jak najbardziej po prostu. Tak samo w pociągu, teraz jechałem w niedzielę, ja odbiłem ciągle baterii, bo po co? Robiłem jakieś tam pisanie, opowiadanie, jakieś tam audio, książki, wszystko w tle. W ogóle jeszcze internet był odpalony, bo chciałem sobie pobrać parę rzeczy z sieci, to ciekawe, zasięg był. Bez problemu wszystko szło.
0: Okej, okay, no to chyba tyle.
2: Cóż, także ja myślę, że mówię, podsumowując tak totalnie wszystko jednym zdaniem, jednym słowem. To jest zapytanie główne, czy ARM jest dojrzały? Generalnie tak.
4: Dla nas tak. Jak dla nas w 90% tak.
2: Więc cóż, ja wam bardzo dziękuję. Patryk Chojnacki, do następnego, trzymajcie się.
4: Robert Rosiejka, dziękuję bardzo, do następnej audycji. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: się domyślamy, pewnie jechała z jednego wydarzenia na drugie, tak? No bo była w Stalowej Woli, wypadek był na Podkarpaciu, w nim zginął mężczyzna i zginęła kobieta, czyli właśnie pani Katarzyna. To się wydarzyło wczoraj, gdzieś w okolicach godziny 15 i jeszcze kilka godzin przed swoją śmiercią wrzucała na Instagram jakieś tam materiały, bo w sieci była bardzo aktywna. No i kto mógł przypuszczać? Przypomnijmy, że Katarzyna Stoparczyk była związana przede wszystkim z programem Trzecim Polskiego Radia i to długo, bo od 2001 roku stworzyła wiele audycji dla dzieci i młodzieży, czy też dotyczących tych najmłodszych, w tym słynny cykl Dzieci wiedzą lepiej i Zagadkowa niedziela.
1: Ten cykl Dzieci wiedzą lepiej to miał takie swoje drugie życie, mam wrażenie, też w internecie.
0: W internecie, tak, to prawda, bo te nagrania mnie się też co jakiś czas, chociaż nie obserwowałam tego, to się wyświetlały, bo ktoś to udostępniał właśnie na takiej zasadzie, że jest jakaś wypowiedź śmieszna, uchwycona przez Katarzynę Stoparczyk, która rozmawiała z dziećmi na różne tematy ważkie, a dzieci przedstawiały swoje podejście do tego wszystkiego, więc jak była jakaś wypowiedź zabawna albo w temacie jakimś takim obecnie popularnym, to gdzieś to tam się przewijało. Ona zainicjowała również radiowy teatr dziecięcy Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o audycję, która prowadziła, to jeszcze Myśli Dziecka 357 i 116-111, ale można ją też było zobaczyć w telewizji, jeżeli ktoś pamięta taki program jak Duże Dzieci w TVP2, którego gospodarzem był Wojciech Mann, to tam oprócz niego pojawiała się jeszcze pani Kasia, która też czasami z tymi dziećmi gadała i to była właśnie pani Katarzyna Stoparczyk. A tak w ogóle to pracę dziennikarską rozpoczynała w Polskim Radiu Wrocław. No, chyba tyle jesteśmy w stanie powiedzieć, bo zawsze trudno postawić kropkę w tych okolicznościach. No teraz całe social media są wypełnione odniesieniami, kondolencjami, wspomnieniami zarówno osób, które z panią Katarzyną pracowały, jej radiowych kolegów, jak i tych, którzy po prostu lubili oglądać i słuchać to, co tworzyła. Tak więc no...
1: W radiach też się pojawiają informacje, pojawiają się audycje takie okolicznościowe, czy to w Trójce, czy też był jakiś materiał w Radiu 357, więc
0: tak,
1: te
0: w ogóle Radio 357 to chyba pierwsze poinformowało o tym, nawet
1: tak,
0: nie
1: na,
0: Trójka.
1: Na Facebooku.
0: Tylko 357, gdzie przecież też miała wielu przyjaciół, z którymi w Trójce pracowała. Piszcie, jeżeli wy macie jakieś wspomnienia z Katarzyną Stoparczyk, z jej audycjami, jeżeli lubiliście ich słuchać, to będzie nam bardzo miło, jeżeli tym się podzielicie, no bo tyle możemy zrobić i w taki sposób najlepiej ją upamiętnić, a że jesteśmy na żywo, to nasz Facebook jest do waszej dyspozycji, a zatem wszystko, co będziecie do nas pisać, możemy wpleść do naszego programu pomiędzy te newsy, które dla was przygotowaliśmy. A zatem tu stawiamy kropkę, co oczywiście nie jest łatwe i przechodzimy do informacji ramówkowych związanych z Telewizją Polską na początek, bo w ubiegłym tygodniu szyk był trochę odwrócony, zaczęliśmy od Polsatu, potem byliśmy w TVN-ie, a ta Telewizja Polska musiała aż do niedzielnego naszego drugiego wydania czekać na swoją kolej. To teraz sobie od nich rozpoczniemy, od jedynki właśnie, żebyście byli na bieżąco. Tam już oczywiście sporo do tej jedynki wróciło, o czym wam mówiliśmy ostatnio. Jest też ten nowy serial, czyli Zaraz wracam, ale przyznam, że nie oglądałam, bo jakoś nie leży to w obszarze moich zainteresowań, także jeżeli wy macie jakieś wnioski, bo obejrzeliście ten serial o gminie, polskie pole, która ma miejskie aspiracje, to dawajcie znać, chętnie się zapoznamy z jakimiś wnioskami na ten temat. A teraz to, co jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o TVP i o powroty, czy też nowości w jesiennej ramówce. No to tak, sobotnie popołudnia to od wiosny serial komediowy, przynajmniej tak jest reklamowany, ale ja go nigdy nie oglądałam, więc pozostaje mi wierzyć, że tam zabawnie się dzieje, w serialu Pan Mama, który będzie emitowany w takiej samej formule, jak to było wiosną, czyli po dwa odcinki w soboty, pierwszy o 17.35, a drugi o 18.00. I od razu wam powiemy, że tak, ponieważ premiera jest dzisiaj, to jest to nieuniknione. Nie zdążycie na serial Pan Mama. W ogóle nie łudźcie się, że RTV się skończy i wy pójdziecie i włączycie TVP1, a tam będzie Pan Mama. To się na
1: pewno
0: nałoży.
1: Macie TVP VOD, więc powinniście oczywiście być
0: bardzo piękna, dostępna dla niewidomych aplikacja. Także tam można iść. Tak naprawdę to wiemy, jak jest z tą dostępnością i tak jak zawsze mówimy, wybierajcie, jak chcecie, wybierajcie mądrze. Wszystko można potem jakoś nadrobić. A jeżeli chodzi o to, co w tym drugim sezonie czeka widzów, to Sylwester Dzik, czyli ten główny bohater, musi poradzić sobie z powrotem mamy i nową miłością, policjantką Klaudią. W obsadzie serialu ponownie znalazł się Paweł Domagała jako rzeczony Sylwester, Karolina Bacia, Piotr Głowacki, Olga Wypych, Anna Stolarska, Mirosław Tomczuk, a także postaci będą, których w ubiegłym sezonie jeszcze nie było, a tym samym do obsady dołączają nowi aktorzy Aleksandra Pisula i Dorota Pomykała. Tak więc już dziś pierwsze dwa odcinki kolejnego sezonu, ale nie tylko ten serial właśnie dziś będzie miał okazję na Antenę Jedynki wrócić. Tylko, że o ile Pana Mamę można było oglądać ubiegłej wiosny, tak ci, którym spodobał się serial Profilerka, musieli czekać nieco dłużej, ponieważ jego pierwszy sezon pokazywany był jesienią, no i także jesienią widzowie będą mogli zobaczyć sezon drugi. Nie zmieni się natomiast to, że w sobotnie wieczory będzie można tę produkcję oglądać, a co w tym drugim sezonie? Akcja serialu będzie tym razem toczyć się na Kaszubach, gdzie rodzinne korzenie ma tytułowa bohaterka Julia Wigier. Przypomnijmy, że grają Wiktoria Gorodecka, która do nas jeszcze wróci w przyszłym tygodniu, ponieważ nie dość, że gra w Profilerce, to jeszcze zatańczy z gwiazdami. Nowy sezon Profilerki będzie mieć zresztą podtytuł w języku kaszubskim. Ten podtytuł prawdopodobnie czyta się jako Jastre, albo jakoś tak, bo nie jestem ekspertką, chociaż powiedzmy, że do Kaszub nie mam aż tak daleko, ale tutaj moja wiedza jest równa zeru. Ale dowiedziałam się jednak mimo wszystko, że ten rzeczony tytuł oznacza Wielkanoc. To może jednak lepiej było do wiosny poczekać z tą Profilerką, żeby to lepiej pasowało, no ale już widzowie faktycznie wtedy musieliby się mocno uzbroić w cierpliwość. No i tradycja i bogactwo regionu będą tutaj przejawiać się także w dialogach, a część z tych dialogów będzie można usłyszeć również w języku kaszubskim, co mamy nadzieję wiąże się z tym, że tam będą napisy, ponieważ jeżeli widzowie nie będą władać kaszubskim, a pewnie większość nie, to mogłyby jakieś tam elementy im z tych dialogów umknąć, bo to nie jest zawsze takie łatwe do zrozumienia, jeżeli ktoś nie zna tego języka. To nie jest tak, że jak się zna dobrze język polski, to wystarczy. Absolutnie nie. No wszak jest to osobny język właśnie ze statusem języka, a nie gwary czy czegoś takiego. W obsadzie Profilerki poza wspomnianą odtwórczynią głównej roli pojawią się także znani z poprzedniej serii Michał Czernecki, Mateusz Banasiuk, Jędrzej Hycner, Aleksandra Justa i Ewa Telega. Ale tutaj także mamy aktorów, którzy powiększą to grono występujących na ekranie, a będą nimi m.in. Przemysław Bluszcz, Marcin Czarnik, Robert Czebotar, Mirosław Haniszewski, Anna Karczmarczyk, Magdalena Lamparska, Eliza Rycembel, Józef Pawłowski, Przemysław Sadowski, Marta Ścisłowicz, Krzysztof Szczepaniak i Magdalena Waligórska. Więc wynika stąd, że zapowiada się całkiem sporo nowych postaci, skoro aż tylu nowych aktorów. A jak to dokładnie się wszystko ułoży i jak zostaną pokazane te elementy kaszubskości, tego się będzie można przekonać już dziś, tak jak powiedziałam, o godzinie 20.25. Jest to zatem ta sama pora, do której mogą być przyzwyczajeni widzowie, którzy śledzili pierwszy sezon, ale rok temu. Sobota 20.25, dzisiaj. Profilerka. W ogóle ta oferta TVP na wieczór sobotnie będzie serialowa, przynajmniej w pewnym stopniu, ale zanim poszerzymy ten wątek, bo to będzie związane z przejściem do TVP2, to jeszcze jedno nawiązanie do telewizyjnej jedynki, tego co jutro z kolei się wydarzy, a niedzielne popołudnia w jedynce to były od kilku miesięcy spotkania takie w atmosferze klubu jazzowego, tak przynajmniej reklamowano zawsze program Daje Słowo, w którym Maciej Orłoś rozmawia ze znamienitymi postaciami polskiej sceny muzycznej, teatralnej, tak, bo to absolutnie nie są celebryci, to są rzeczywiście te osoby, że jeżeli już kogoś mielibyśmy nazwać gwiazdą, no to on rzeczywiście takie gwiazdy zaprasza i już jutro o godzinie 17.30 na pierwsze takie spotkanie zaprosi widzów, a gościem tegoż właśnie spotkania będzie Andrzej Chyra. W przyszłym natomiast tygodniu czeka widzów rozmowa z Hanną Śleszyńską. Także takie osoby będzie można zobaczyć w tych pierwszych odcinkach. Zobaczymy, kto jeszcze da słowo panu Maciejowi i przyjdzie na tę rozmowę do klubu jazzowego i poopowiada to i owo o swojej przeszłości. Niedziela 17.30, jedynka, daje słowo. Tyle o telewizyjnej jedynce na teraz, bo ona będzie do nas wracać, wróci konkretnie w przyszły weekend, ponieważ tak jak Wam mówiłam, oni jeszcze czekają z premierami swoich propozycji na niedzielę, ze względu na to, że jutro one by nie mogły wystartować, ponieważ transmitowany jest mecz piłki nożnej. Dlatego też nowy serial pod tytułem Drelich oraz absolutnie nie nowy, bo znany widzą program Rolnik szuka żony. Muszą jeszcze tydzień poczekać na swoją premierę. Tak więc o co chodzi w tym serialu? No i przypominajkę, że startuje rolnik szukający żony lub męża, bo to różnie bywa zależnie od płci rolnika, który w programie występuje, a to bywa różnie. To wszystko u nas obiecujemy, że pojawi się w przyszłym tygodniu. Na razie w związku z tym nie omawiamy ramówki telewizyjnej jedynki na niedzielny wieczór. Omówimy natomiast to, co się będzie działo w telewizyjnej dwójce. No moi drodzy, to się dzieje. Musimy przez to przejść, chociaż...
1: Oni wracają.
0: Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Dobrze, Michale, jaki jest twój stosunek do serialu Rodzinka.pl?
1: Swego czasu oglądałem, a potem przestałem.
0: Czyli, a jaki był tego powód? Czyżby przestało ci to bawić?
1: Przestało
0: czyżby,
1: mnie to, tak,
0: czyżby
1: dokładnie.
0: Pani Kożuchowska, Boska Kożuchowska krzycząca na Karolaka i na te swoje dzieci, czyżby to przestało być śmieszne?
1: Dokładnie, no bo ileż można. Ja w pewnym momencie odniosłem takie wrażenie, że im zwyczajnie brakuje pomysłu na te odcinki.
0: No właśnie, jeśli kiedykolwiek było śmieszne dla niektórych, to znaczy na pewno dla szerokiego grona widzów tak, ale przyznam szczerze, że nigdy do fanów nie należałam. To nie jest tak, że nie oglądałam. Oczywiście, bo nie sposób się nie natknąć na tę rodzinkę.pl i na szereg jej emisji w różnych kanałach TVP, emisji powtórkowych.
1: Więcej każdego dnia.
0: No, o, żebyś wiedział. I zdarzało mi się natknąć na to powielokroć i nie mówię, że się nigdy nie uśmiechnęłam, bo to nie jest tak. Tam się zdarzają zabawne fragmenty, ale jednak bardziej mnie to irytowało niż śmieszyło i właśnie ta Kożuchowska, co krzyczy na tego Ludwika, to absolutnie nie wpisywało się w moje poczucie humoru. Sam pan Tomasz Karolak też tak średnio. Ty mówisz, że brakowało im pomysłów, ale na 10 lat emisji, no okej, może z przerwami, bo tam po drodze były faktycznie jakieś przerwy z uwagi na dorastanie tych bohaterów na ciążę Kożuchowskiej, no ale kilka dobrych lat i kilka sezonów.

0: wśród nas. Jak nie w TVP2, to w TVP HD, a jak w TVP2, no to przecież też o jakichś dziwnych porach, kiedy nie było czym ramówki wypełnić. No ale teraz będzie faktycznie premierowo. Moglibyście się zastanowić i zapytać nas, ale po co? W takim sensie, że już nawet w tych sezonach ostatnich, emitowanych przed 5 laty, kiedy to rodzinka zniknęła z anteny, no to wiadomo, że ci bohaterowie byli w innym miejscu w życiu niż kiedy ten serial startował, bo te dzieci w Rodzinie Boskich już były dorosłe, czy niemal dorosłe, wybaczcie, aż tak na bieżąco nie jestem, ale tam już też się pojawił wątek zakładania własnych rodzin, odchodzenia z tego gniazda. No więc pytanie, po co? No bo taki serial o rodzinie, no to się głównie właśnie kojarzy z ukazywaniem perypetii tego, że mamy rodziców i dzieciaki, i ten konflikt pokoleniowy, wojna domowa od wielu wieków trwa. Tak jak w sumie było w Rodzinie Zastępczej już w tych ostatnich latach, że jak ci bohaterowie pierwsi zaczęli docierać do dorosłości, to tam się nagle pojawiły jakieś dzieci skądś, takie małe, że tam
1: żeby ten konflikt po prostu zachować.
0: Tak, żeby zachować ten konflikt. A tutaj nic się chyba takiego nie wydarzy, więc rozumiemy, że to będzie po prostu inna perspektywa, czyli perspektywa dojrzałych rodziców i dorosłych już dzieci i ich relacji, więc no samo to założenie może być okej, bo jest po prostu czymś innym, tak? Nie jest właśnie kolejnym serialem, że rodzice i te małe dzieci i jakieś tam domowe awantury. Jak tutaj czytamy w opisie, w nowym sezonie Boscy mierzą się z dorosłością swoich dzieci. Tomek ma już własną rodzinę, a pozostali synowie wyfrunęli z gniazda, także faktycznie to się tutaj zdążyło wydarzyć, już nie tylko Tomek, bo on rzeczywiście miał dziecko już, jak dobrze kojarzę, ale i Kuba, i Kacper pewnie już się szykują też do założenia jakichś własnych rodzin. Zobaczymy, jak to będzie dokładnie. Także to się zmienia. Zmienia się właśnie ta perspektywa. Nie zmienia się za bardzo obsada, bo będzie znowu Małgorzata Kurzuchowska, która będzie krzyczeć na Tomasza Karolaka.
1: A może właśnie nie będzie krzyczeć? Może, może złagodniała nie, przez te lata.
0: Przemyślała sobie przez 5 lat i stwierdziła, nie, to nic nie dawało, że ja krzyczałam i teraz będę mówiła spokojnie do tego Ludwika. Promocja rodzinki.pl jest tak intensywna, że Tomasz Karolak z Marzeną Rogalską dzisiaj poprowadził pytanie na śniadanie, a to chyba ma nie być koniec pojawiania się osób związanych z rodzinką.pl w porannym magazynie TVP2, bo coś takiego mi mignęło, że tam tydzień z rodzinką.pl ma być, także pewnie kolejne niespodzianki mogą się szykować. No właśnie, więcej każdego dnia. No będą też Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski, także wciąż ci sami, a jakoby inni, bo starsi, nie oszukujmy się. Mateusz Pawłowski, czyli ten serialowy Kacperek, to ja zawsze pamiętam takie zachwyty właśnie, zwłaszcza w tych pierwszych latach, jak on był malutki, że był takim super słodkim dzieckiem. No a teraz, no kochani, nie ma opcji, Kacperek już nie będzie słodkim dzieckiem, już chyba bardziej dorosły Kacprem niż Kacperkiem, no właśnie. Będzie też Agata Kulesza, no to ona chyba była jakąś taką przyjaciółką domu. Będzie też, bo widziałam w zapowiedziach, Julia Wieniawa, no ona grała Paulę, czyli dziewczynę jednego z tych bohaterów, zdaje się, że Kuby. Natomiast nie jest to tak, że nie będzie zupełnie nowych postaci, bo ma w produkcji zadebiutować Helena Englert, ale nie wiem w jakiej dokładnie roli. Kiedy będzie można tę wspaniałą produkcję oglądać? Bo faktycznie można się już pogubić, ta rodzinka.pl o wszelkich porach się pojawia, a nawet jak była jeszcze emitowana premierowo, to też to były różne dni, różne godziny. Także no, była tutaj taka wątpliwość, na jaką porę tym razem TVP się zdecyduje. I oni sami mieli w tej sprawie sporą wątpliwość, kiedy właśnie tę 17 już odsłonę pokazywać. No bo na przykład Press nas najpierw poinformował, że rozważano nadawanie serialu w poniedziałki po M jak Miłość, czyli to byłaby godzina 22. Jak myślisz, to byłby dobry wybór?
1: No chyba nie. To już chyba za późno.
0: Pytam się ja. Przecież to ma być taki mimo wszystko familijny content, chociaż ta pewnie się będzie drzeć, ale tam nie ma nic nieprzyzwoitego, no to nie widzę powodu. Biuro reklamy informowało z kolei klientów, że serial ma być nadawany w piątki o 20.
1: No to już lepiej.
0: A to spoko, myślę. Nie byłoby źle, tylko by się wiązało z tym, że tam jakieś przebudowy w tej ramówce piątkowej.

0: ale no takie rzeczy tam się już działy. Raz te barwy szczęścia w piątek były, raz ich nie było, więc mogłoby ich po prostu nie być i tyle. Także to by nie było złe rozwiązanie, ale z jakiegoś powodu im nie podpasowało i ostatecznie zdecydowano, że serial będzie pokazywany też o godzinie 20, ale w soboty, w związku z czym premiera pierwszego epizodu, jak to teraz się pisze w niektórych źródłach, serialu Rodzinka.pl po powrocie, już dziś o godzinie 20. Czy to jest dobry wybór, żeby to była sobota? No wydaje się w zasadzie, że to żadna różnica względem tego, czy to miał być piątek, czy sobota, skoro właśnie taka no całkiem okej, wyważona pora, godzina 20, nie za wcześnie, nie za późno. Z drugiej mi to trochę zgrzyta, bo z tym się wiąże przesunięcie kolejnego programu w ramówce dwójki, czyli The Voice of Poland, który zawsze startował o 20 i wiecie, te wszystkie odsłony Voice of Poland, Voice Kids, Voice Senior były o 20, teraz jest 20.30 i przez to te wszystkie Voice'y będą trwały aż do 23, a nie skończą się po 22. No to szczerze mówiąc bym wolała, żeby jednak to było wcześniej, też mi się wydaje, że widzowie byli przyzwyczajeni, że jak włączę o 20 to od razu będą śpiewać, a tutaj faktycznie będzie śpiewał, ale Piotr Kupicha w czołówce do Rodzinki.pl. No ale okej, no pewnie się widzowie jakoś tam do tego przyzwyczają. Przypomnijmy w ogóle, bo właśnie skomentowaliśmy to, że tyle tych odcinków już było, tyle sezonów od 2011 do 2020 z jakimiś tam przerwami pokazywano tę Rodzinkę.pl. Ostatnie dwa sezony były emitowane w niedzielne popołudnia, także w ogóle jeszcze zupełnie inne miejsce.
1: Latała po ramówce niesamowicie, no, ta Rodzinka.
0: Jak postaw na milion. Ale też znowu te niedzielne popołudnie, no w sumie czemu nie? Tak.
1: Też nie jak, wygląda to najgorzej.
0: Jak już zjedzą ten rosół i schabowego do Familiady i Koła Fortuny, to potem odpalą serniczek i Rodzinka.pl. No okej, jeszcze po drodze szansę na sukces.
1: Jest okej.
0: Why not? A wcześniej serial nadawano w piątki, najpierw o 20.45, a później o 21.05 i 21.40. No tak, bo to były po dwa odcinki, niejednokrotnie faktycznie dwa z rzędu, bo przecież one nie są za długie, także teraz was uczulamy na to, że to będzie jeden odcinek, bo potem jest The Voice of Poland, także ci, którzy już tak się rozsiądą i będą liczyli, że godzinę z tymi boskimi spędzą, to nie, ta przyjemność wam będzie dozowana, a w ogóle jak to się zaczęło w 2011 roku, to dobrze
1: to
0: pamiętam, to były środy, dokładnie, tak, o godzinie 20.45, też o ile się nie mylę, po dwa odcinki. Także nie wykluczam, że zerknę, żeby sprawdzić, jak im to wychodzi. Fanką pewnie nie zostanę, bo po prostu ta konwencja nie jest moja. Zresztą w ogóle też warto przypomnieć, że ta Rodzinka to niby PL, a tak naprawdę to kanadyjska jest, bo to też jest na licencji. Już o tym kiedyś wspominaliśmy, o tej ciekawostce, że jakbyście zastanawiali się, czemu oni w tej Rodzince.pl grają w hokeja, przecież w Polsce nikt nie gra w hokeja. To jest kwestia tej licencji. Ale właściwie dziwię się, że licencja obejmuje aż takie szczegóły, czyli nie można tego było po prostu zmienić, że chodzą na treningi piłki nożnej i muszą właśnie, no właśnie, tego hokeja. Bez przesady sądzę, że po prostu powinno się zachować element, że jest jakaś tam dyscyplina sportowa wspominana, a to jaka, no to chyba powinno być dostosowane do specyfiki tego, co jest popularne w danym kraju, no ale Biblia formatu jest Biblią formatu. I ma sobie prawa ten, kto te licencje przygotował, decydować o jej założeniach. Także pewnie fanką nie zostanę, ale włączę, żeby właśnie zobaczyć, jakim to wychodzi po latach, jaki w ogóle mają na to pomysł, o czym to będzie opowiadać tak konkretnie. No na przykład ponoć ma opowiadać o tym, co Julia Wieniawa mówiła, że jej postać będzie grała recepcjonistkę w klinice medycyny estetycznej i będzie swoją teściową już, czy też potencjalną teściową, bo nie wiem, jakie tam są te zaszłości, ale będzie tę kożuchowską Natalię Boską namawiać na jakieś zabiegi medycyny estetycznej, żeby coś tam sobie poprawiła. Nie wiem, może będzie wokół tego trochę śmiechu. No się okaże, jak będzie ta Natalia na to właśnie reagować. Natomiast pewnie to włączę też ze względu na to, że zaraz będzie The Voice of Poland, więc wiecie, tak niejako przy okazji po prostu to obejrzę. A skoro to obejrzę, to też wysłucham tej piosenki, którą też słyszałam już wielokrotnie i wy też ją słyszeliście, bo nie sposób było tego nie usłyszeć, a ta pieśń chyba wciąż ma być. Czołówka ma być nowa jakoś tam wizualnie, no ale piosenka z nami będzie. Także kolejne odcinki będzie miała Telewizja Polska do powtarzania wielokrotnie na swoich antenach. No i tej Rodzinki.pl i tej miłości, której oczywiście wam życzymy i z którą w serialu jest różnie, bo czasami się kłócą, będzie więcej każdego dnia, a o tym zaśpiewa nam Piotr Kupicha.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie magazynu RTV. Do nas w międzyczasie Milena napisała, że... Tak, to nie byłaś ty, to była słuchaczka o tym samym imieniu, że doskonale pamięta ten program Duże Dzieci i też żałuje, że pani Kasi nie ma już z nami.
0: Też pamiętam, też oglądałam, chociaż czasami te dzieci trochę mnie irytowały, byłam tak w ich wieku mniej więcej, może trochę starsza. Tam wiecie, zawsze wybierali te dzieci takie najbardziej wygadane, mające dużo do powiedzenia. No taka była konwencja tego show, no ale pani Kasia tam się oczywiście dobrze odnajdowała. I tam jeszcze, oprócz tego, że były te dzieci starsze, to były takie fragmenty jak przedszkolaki z naszej paki właśnie z tymi najmłodszymi dziećmi. No i te fragmenty w sumie, z których pani Katarzyna jest kojarzona, które przenikają do social mediów, no to też raczej z tymi jeszcze właśnie młodszymi, z tymi przedszkolakami, bo one mają często najciekawsze opinie na różne poważne tematy. Wędrujemy dalej po ramówce telewizyjnej dwójki na sobotni wieczór. W zasadzie już zdradziłam, co w dalszej kolejności w tej ramówce będzie emitowane. Przesunęli mi program o pół godziny przez Natalię i Ludwika Boskich i całą tę hałastrę. I nie dość, że przesunęli, to jeszcze to i owo pozmieniali, no ale nie zmieni się, jak sądzę, hasło, które tam będzie wyśpiewywane, czyli This is the voice of Poland. Wybaczcie, ja nie zaśpiewam, bo nie śmiem się tutaj mianować głosem Polski, ale postaram się być głosem, który wam wytłumaczy, co takiego w kolejnej odsłonie 16 już edycji tego formatu. No a po pierwsze, kluczowe pytanie, parafrazując to, co kiedyś powiedział Michał, żebym ja się teraz nie pomyliła, kto zasiądzie w fotelskich trenerach?
1: Tak.
0: Przepraszam, że tak nawiązuję do tej wpadki, ale akurat to jest bardzo urokliwe przekręcenie tych wyrazów. A zatem trenerami, żeby już nie było, że jestem taka złośliwa, będą w większości ci, którzy byli nimi w sezonie ubiegłym. A więc nadal będzie Michał Szpak. Nadal będzie Kuba Badach, co zawsze będę uważała za słuszne, no bo na śpiewaniu akurat on zna się bardzo dobrze i ponawiam to, co zdaje się, że mówiłam w tamtym roku, że jakbym sama miała wybierać, to bym też poszła do niego, żeby mi dawał jakieś techniczne, wokalne wskazówki. No Szpak też śpiewać umie. Żaden nie ma jakiegoś takiego, wiecie, repertuaru, w którym byłaby masa przebojów, no ale nie można mieć wszystkiego. Natomiast absolutnie masy przebojów nie mają Thompson i Baron, ale mają zagwarantowany wieczny udział w tym Voice. Naprawdę boję się, że oni przykleili się do tego fotela i że się nie da ich stamtąd zlikwidować, a może produkcja się boi, że, znaczy nie na rękę im to jest, że jakby oni odeszli, to trzeba byłoby jakoś zlikwidować ten fotel podwójny i po prostu, bo kto by inny na nim zasiadł, no i poszedłby mebel na zmarnowanie i dlatego oni wciąż muszą tam być, chociaż głównie z tego są znani. Jedyne co, bo to już też jest wiadome, że tym razem nie zasiądą w fotelu w Voice Kids, bo tam skład porządnie odmłodzono, bo Cleo tam będzie dalej, ale będzie Trips i będzie Blanka, także skład faktycznie taki bardziej pod dzieci, no bo co dzieciom mówią takie osoby jak Thompson i Baron, mogą im się wyłącznie kojarzyć z The Voice of Poland, chociaż w zasadzie nam chyba już też tylko z tym. No i w czwartym fotelu w ubiegłej edycji, w zasadzie przez ostatnie edycje, zasiadała Lanberry, ale już jej w tym show nie zobaczymy. Została zastąpiona przez trenerkę, która nie jest tutaj nowa, bo ona w Voice już miała okazję się pokazać, ale to było kilka dobrych lat temu, bo w 2019 roku w programie mogliśmy oglądać Margaret i będziemy ją mogli oglądać znowu, co w moim odbiorze łączy się z pewnym rozgoryczeniem, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli chodzi w programie, jak sugeruje jego tytuł, o najlepszy głos w Polsce, to byłoby dobrze, żeby sami trenerzy takim świetnym głosem umieli się pochwalić, jak na przykład Kuba Badach, czy nawet Michał Szpak, czy nawet Thompson, bo im tam wokalnie nic nie można zarzucić. Lanberry też nie była mistrzynią wokalu, żeby nie było. Gdyby nie była, to by nie odpadła w samym Voice na przesłuchaniach w ciemno, ale to była ta śmieszna historia, że odpadła, a potem trafiła do programu jako trenerka. Ale jeżeli chodzi o Margaret, to powiem szczerze, że kiedy ona występuje na żywo, to ja się zawsze trochę trzęsę w środku z lęku o ten jej wokal. Mnie się on nie wydaje taki do końca stabilny i mam wątpliwości właśnie, czy to jest faktycznie ta osoba, która może być takim wzorem, jeżeli chodzi o głos. Wiem jednak, że w programie też są inni trenerzy, tacy, których może nie widać, albo widać gdzieś tam za kulisami, w jakichś przebitkach w telewizji, którzy dają konkretne uwagi dotyczące wokalu, bo są trenerami wokalnymi, a ci trenerzy, którzy siedzą w tych fotelach, no to są tacy właśnie bardziej, żeby to wyglądało tak lepiej, ponieważ są to znane, rozpoznawalne twarze i może nie jest tak ważne, żeby oni doradzili coś odnośnie samego śpiewania, jak bardziej odnośnie do samego, nie wiem, bycia na scenie, w show biznesie, podzielili się jakimś swoim doświadczeniem i tak dalej. Tak więc we mnie po prostu przemawia takie staromodne podejście co do tego, że aby prezentować się na scenie, oczekiwałabym od osoby prezentującej się dobrego głosu i umiejętności, a nie zawsze tak jest. Ja do Margaret bym nie poszła, ale może wy byście poszli. To jest ciekawy temat. Gdybyście trafili do The Voice of Poland i odwróciłyby się, załóżmy, wszystkie fotele, to którego z trenerów z tej edycji byście wybrali? Thompsona i Barona, przypominam, że te promocje się łączą i nie można tego rozdzielić. Michała Szpaka, Kuby Badacha czy wracającą do show po 6 latach Margaret, piszcie do nas na Facebooku. A może tak w ogóle żadna z tych opcji Was nie zadowala i czekalibyście na inne rozwiązanie. Możecie zapytać, ale jak to inne rozwiązanie? Nie ma innego rozwiązania, albo pójdziesz do jednego z tych trenerów, albo odpadasz. Otóż nie do końca. W tej edycji mamy pewną zmianę i rozbudowę tego formatu, jakim jest Voice of Poland, o coś dodatkowego. Ponieważ ogłoszono, iż wokalistka Anna Karwan zostanie piątą trenerką w programie The Voice of Poland, ale to nie jest tak, że dostawiają jej piąty fotel, tylko tej jesieni równolegle z 16. odsłoną muzycznego programu na TVP VOD. Chociaż w dwójce też, o czym za moment, ale no przede wszystkim to jest powiązane z TVP VOD, tam emitowany będzie internetowy format The Voice Comeback Stage Powered by Orange. Także jakbyście zastanawiali się, kto jest sponsorem tego formatu, to odpowiedź chyba jest łatwa.
1: To już wiadomo.
0: To jest Powered by Orange. I zawsze w tytule się to pojawia, także tutaj chyba będę musiała to czytać. No i cóż, w nowej formule będącej integralną częścią The Voice of Poland, niektórzy z uczestników, którzy odpadli na różnych etapach programu, dostaną kolejną szansę zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności przed wielką publicznością oraz wygrania 16. edycji Talent Show. Także wiecie, trochę jak z tą Landberry, ona odpadła, a zrobiła karierę i pojawiła się w fotelu trenera, a tutaj można odpaść, bo się na tobie nie poznają Thompson z Baronem, Margaret i tak dalej, ale pozna się na tobie kto inny, może nawet zwyciężysz. O tym, kto otrzyma drugą szansę, ma ponoć decydować właśnie sama Anna Karwan, której udział w formacie nie jest przypadkowy, bo ona też była jego uczestniczką, konkretnie jego 7. edycji, dotarła do samego finału, nie wygrała, co myślę, że było dla wielu zaskoczeniem, bo chyba spodziewano się tutaj jej zwycięstwa, zwłaszcza, że już od występu castingowego pamiętam taki szał na tę Annę Karwan, że wszyscy się zachwycali, jak ona świetnie zaśpiewała Purple Rain, natomiast ostatecznie jednak o to zwycięstwo się otarła, a mimo to wciąż w tym show biznesie gdzieś tam jest obecna, może nie ma wielu dużych hitów, ale jakieś tam piosenki co jakiś czas się pojawiają, no a słucham cię w radiu co tydzień, no to w radiu można było usłyszeć na pewno częściej niż co tydzień.
1: U nas też zresztą.
0: Tak jest. Ale nie wiem, czy co tydzień, czy jak się wylosuje. Z taką częstotliwością słuchamy w radiu Anni Karwan. No i teraz tak, ten format będzie miał 9 odcinków i Anna Karwan skompletuje w nim własną drużynę, czyli tak jak tamci inni trenerzy, którzy siadają w tych tradycyjnych fotelach, będzie ona złożona z uczestników 16. edycji The Voice of Poland. I teraz uwaga, próbuję Wam wytłumaczyć zasady tego wszystkiego, a w zasadzie robię to za informacją prasową. Może to być trochę skomplikowane, mamy nadzieję, że nie okaże się takie w praktyce. Bo jeżeli się okaże skomplikowane, no to wiecie, widzowie nie lubią rzeczy o skomplikowanych zasadach i w takim wypadku pytanie po co to wszystko, jeżeli to miałoby jakoś bardziej zamotać. Ale podczas przesłuchań w ciemno Anna Karwan wybierze 10 uczestników, którym nie udało się odwrócić żadnego z foteli na scenie głównej, ale według niej zasługują na kolejną szansę na zaistnienie na polskiej scenie muzycznej. Ciekawa jestem, czy to będą ci uczestnicy, którzy nie odwrócili żadnego fotela, ale zostali pokazani w tych odcinkach głównych, no bo takich przecież też się pokazuje, którym się mówi, o przykro nam niestety, no jesteś wspaniały, ale jednak są wspanialsi. Czy też to będą ci, których my właśnie nie zobaczymy w tych odcinkach, tylko będą, wiecie, gdzieś tam się prezentować przed tą publicznością w studiu, nie zmieszą się do odcinków na żywo, bo się nikt nie odwrócił, ale Anna Karwan będzie gdzieś tam ich śledzić i ich wybierze. A może i tak. W każdym z pierwszych 5 odcinków internetowego talent show na scenie wystąpi 2 uczestników. Po ich występach Anna Karwan zdecyduje, kto lepiej poradził sobie wokalnie i zasłużył na miejsce na tak zwanym gorącym krześle. W The Voice Comeback Stage powered by Orange. To była, Michale, taka pułapka dla ciebie, czy uważnie mnie słuchasz. Dostępne są tylko 3 krzesła, co oznacza, że tylko 3 uczestników przejdzie do kolejnego etapu. Czyli rozumiecie, już jest zamieszanie. Najpierw 10, potem 5, potem 3, bo 3 krzesła. Na etapie bite w 16 serii Talent Show TVP2 trenerka The Voice Comeback Stage powered by Orange.
1: Orange. Tym razem słucham.
0: Po jednej osobie z każdego z 3 odcinków, która odpadła w tej fazie. Każdy z tych uczestników zmierzy się wokalnie z osobą siedzącą na gorącym krześle. Po 3 muzycznych pojedynkach Ania Karwan zdecyduje, kto był najlepszy i awansuje bezpośrednio do półfinału The Voice of Poland. Nadążacie jeszcze, bo to brzmi straszliwie skomplikowanie, choć być może nie okaże się takie w praktyce, tylko jest takie na piśmie. Z etapu knockout do The Voice Comeback Stage, wiadomo powered by co, trafi 4 uczestników, po jednym z drużyny każdego trenera, którzy nie przeszli dalej, ale w których Karwan dostrzegła wyjątkowy potencjał. Po ich indywidualnych występach ruszy głosowanie internetowe. Widzowie za pośrednictwem aplikacji wybiorą 1 osobę, która dołączy do półfinału programu. W półfinale The Voice of Poland 2 uczestników z The Voice Comeback Stage dołączy do pozostałych półfinalistów i zawalczy z nimi na równych zasadach o zwycięstwo w 16 edycji muzycznego Talent Show TVP2. No tak to ma być. Co wam mam powiedzieć? Ja tego nie wymyśliłam. Oni stwierdzili, że to będzie super. To nie jest oczywiście też polski wkład do formatu The Voice of Poland, tylko w innych voice'ach, w innych krajach też już coś takiego próbowano wdrażać.
1: A ale też podobno powered by Orange?
0: Tej wiedzy nie mam, ale to podobno wiele nie zmieniło, jeżeli chodzi o losy samych formatów. Taką czytałam uwagę, więc pewnie ostatecznie jednak uczestnicy z tego formatu wyłonieni nie wygrywali samego voice'a, tego głównego. No ale wiecie, może nasz kraj tutaj będzie wyjątkowy i tak się okaże, że Ania Karwan nie wygrała sama własnej edycji, ale wygra za tą sprawą. No a też być może takie właśnie zaprezentowanie, wyeksponowanie uczestnika w tym formacie sprawi, że on zyska większe zainteresowanie i popularność, to się różnie układa. Tenże dodatkowy format, którego nazwy już nie powiem znowu, bo jest długa i po angielsku, widzowie będą mogli oglądać od soboty, czyli od dziś na TVP VOD, ale nie mam tej pewności, czy on wskoczy równo z The Voice of Poland, czy jak się skończy The Voice of Poland w 2, czyli o 23, to można sobie to wtedy włączyć, no tak by było logicznie, prawda? Ale będzie go można też zobaczyć w telewizji, to jest chyba coś dla mnie, bo mi się nie chce męczyć z tym TVP VOD, więc w niedzielę mamy zawsze przed południem, przed familiatką, powtórki The Voice of Poland z poprzedniego dnia i jak one się będą kończyć, to wtedy będzie emitowany ten właśnie dodatkowy format. Jutro to ma być, jeżeli dobrze zapamiętałam, godzina 13:25, także faktycznie tuż przed familiatką oni nam to pokażą, ten odcinek, w którym, jak rozumiem, 2 uczestników, jeżeli dobrze zapamiętałam te zasady, którzy nie odwrócili żadnego fotela, się zmierzą i Anna Karwan jednego z nich wybierze, że ten właśnie był lepszy. Jeszcze raz przypomnijmy, bo wy się mogliście przyzwyczaić, że o godzinie 20, a tu Zong, bo a Zong to będzie gdzie indziej, ale o tym wam później Michał powie, o 20 Boscy, a pół godziny później cała ekipa The Voice of Poland właśnie, no a ten dodatkowy format w TVP VOD, a jutro po powtórce w TVP 2. Piszcie, co o tym sądzicie, czy to jest w ogóle potrzebne komukolwiek, do czegokolwiek, czy to coś zmienia, czy faktycznie gdyby nie ten format, to moglibyśmy przegapić jakieś super talenty. No dawajcie znać, co o tym myślicie, nie teraz.
1: Ja myślę, że na pewno potrzebuję tego oręcz.
0: Jestem przekonana o tym.
1: Tak.
0: Rzecz jasna, nasze opinie mogą być zrewidowane, jak to zobaczymy. Ale oczywiście telewizyjna dwójka stoi programami muzycznymi, bo to nie jest tylko Voice. Ja się zastanawiam od jakiegoś czasu, po co im dwa talent shows, bo i The Voice, i Szansa na sukces, no ale mają one różną formułę, więc niech im będzie. I Szansa na sukces wraca jutro. Moi drodzy, wam o tym nie mówiłam, ale podzielmy się tą radością, że Telewizja Polska nas w tym roku zwolniła z obowiązku oglądania czegoś takiego jak Szansa na sukces Eurowizja Junior, ponieważ darowali sobie przeprowadzanie preselekcji w tej właśnie formie, która miała szereg niesprawiedliwości, o czym wam mówiłam nieraz, a mówię o tym nie bez powodu, bo przecież zawsze z początkiem września startowały te odcinki eurowizyjne, a z początkiem października tak mniej więcej te normalne, że tak się wyrażę, które służyły wyłonieniu uczestnika debiutów przyszłego festiwalu w Opolu. Ale my już mamy sprawę Eurowizji Junior poniekąd załatwioną, nie było jeszcze okazji o tym opowiedzieć, więc tylko napomknę, że czerwca, data nieprzypadkowa, jak sądzimy, z dziećmi związana, Telewizja Polska ogłosiła, że tym razem wybierze wewnętrznie reprezentanta na Eurowizję Junior spośród uczestników ostatniego The Voice Kids. Niestety zwyciężczyni tego formatu, czyli Zosia Wójcik, jakkolwiek to zabrzmi, była za stara, bo na Eurowizję Junior można mieć maksymalnie 14 lat, a w Voice Kids można było mieć 16, no i Zosia niestety była w tym przedziale, że do Voice'a tak, ale na Eurowizję już nie, także trzeba było dalej poszukać wśród tych, którzy doszli do ścisłego finału i tak oto wybrano niejaką Mariannę Kłos. Także my już od 1 czerwca wiemy, że to jest Marianna, nie potrzeba nam do tego żadnych szans na sukces i tak naprawdę nigdy ich nie trzeba było, bo skoro mamy Voice Kids, to tak można było robić od zawsze. Tylko, że jeszcze nie wiemy, z jaką piosenką Marianna wystąpi, no ale musimy się tego niebawem dowiedzieć, bo w grudniu jest konkurs w Gruzji i niebawem już te piosenki będziemy poznawać, także pewnie będzie jeszcze okazja do tego nawiązać. No i Telewizja Polska chyba wreszcie doszła do tego wniosku, co ja, bo nie dość, że w tym roku nas nie męczą tą szansą na sukces eurowizyjno-juniorową, to w przyszłym roku też nie będą, bo oni już postanowili faktycznie, że od przyszłego roku reprezentanta na Eurowizję Junior będą wybierać przez Voice Kids i że to będzie zwycięzca tego formatu, co oznacza, że zrewidowali te widełki dotyczące wieku, a zatem już nie będzie takiej sytuacji, że zwycięzca Voice Kids jest za stary na Eurowizję Junior, po prostu w tym programie będą mogły brać udział dzieci od 9 do 14 lat, a zatem ten, kto wygrywa, już ma automatyczną przepustkę na Eurowizję Junior i jest kilka miesięcy od wygranej Voice Kids, czyli gdzieś tam od końcówki wiosny, żeby przygotować piosenkę dla takiej osoby. I bardzo dobrze, że faktycznie nie dywersyfikujemy sił na kilka programów dla dzieci, co nie ma sensu, jak mamy jeden, możemy z jego sprawą wybrać zdolne dziecko i nie dawać mu jakiejś przypadkowej piosenki, tak jak to było w tamtym roku, nasz biedny Dominik Arim z tą straszną piosenką Wszyscy Razem, Ty i Ja i Każdy z Nas, tylko faktycznie wybrać, napisać piosenkę, stworzyć pod uwarunkowania talenty, umiejętności danego dziecka. Na przykład Marianna, którą wybrano w tym roku, jest osobą bardzo utalentowaną aktorsko, więc no aż się prosi, żeby te elementy jakoś ukazać w tej jej scenicznej prezentacji, ale zobaczymy, czy oni to będą umieli mądrze zrobić. Także tutaj nawiązując do tego wątku, bo sobie pozwoliłam na tę dygresję, będzie to nowa piosenka dla Marianny, bo myśleliśmy przez moment, że to będzie jeden z singli, który powstał na rzecz Voice Kids, na rzecz finalistów tego programu, bo oni wrócili w tym roku do tej praktyki, no ale nie, to nie będzie piosenka, która wtedy została zaprezentowana i dobrze, bo była taka sobie. Dla Marianny napiszą coś nowego, mamy już ją wyłonioną, a w przyszłym roku właśnie już też będziemy mieć wyłonionych reprezentantów przez Voice Kids. Co oznacza, moi drodzy, ta cała tyrada zmierzała do tego, że nie mamy szansy na sukces Eurowizja Junior, tylko szansę na sukces Opole 2026. Już od razu, od jutra, co niedzielę o 15.10. Jutro będziemy mieć takie połączenie dwóch formatów, dlatego, że nie będzie będzie jednego bohatera odcinka, tylko swoje utwory, wykonań swoich utworów właściwie, będą w nim słuchać panowie, czterech panów, którzy zyskali rozpoznawalność właśnie dzięki programowi The Voice of Poland, między innymi Mateusz Ziółko, Krystian Ochman i Marcin Sójka. No bo wiecie, żaden z nich nie ma 7 piosenek, żeby obstawić mi cały odcinek, dlatego ich tak właśnie tutaj zebrali do jednego odcinka, a przy okazji wypromują Voice'a. Także jutro 15.10 ten sezon startuje. Ale tuż po tym programie dalej będzie można śpiewać, ponieważ Kacper Kuszewski zaprasza na Tak to leciało, w format emitowany w niedzielę o 16.15. Także tu jest też powrót do tego, co było, bo ten format był emitowany o tej porze, jak wrócił na antenę. Potem go przerzucili na czwartki, na godzinę 20.50 czy jakoś tak, a teraz jest znowu w niedzielę po południu, dlatego że się zwolniło miejsce po programie Cudowne Lata, o którym Wam mówiłam, że nie wróci na antenę. Natomiast z takich jeszcze ciekawostek, to na antenę telewizyjnej Dwójki jesienią wrócą programy kulinarne, które zadebiutowały w jesiennym czy też w wiosennym sezonie w ubiegłym roku, a będą to takie pozycje jak Rosół Polski z Agnieszką Kraszewską i Aleksandrem Baronem, który chyba nie jest tym samym Aleksandrem Baronem siedzącym w fotelu w The Voice of Poland z Thompsonem, bo czasami jest tak, że ludzie nazywają się tak samo. Górna Półka Smaku oraz emitowana wiosną na VOD TVP Gwiazdorska Kuchnia Ani. Na platformie VOD ukaże się zresztą drugi sezon tej produkcji, o której w życiu nie słyszałam, przyznam. Z Ań gotujących to przede wszystkim kojarzę, a nie gotuję i to chyba wszyscy znają, bo jak potrzebują jakiegoś przepisu, to idą właśnie do tego serwisu i Ania zawsze pomoże.
1: I ona chyba jeszcze nie ma swojego programu w telewizji.
0: Nie mam takiej wiedzy, ale myślę, że tutaj wszystko przed.
1: Ale całkiem możliwe, że na YouTubie coś ma.
0: Nie zdziwiłabym się. Na YouTubie to Henia Fox z takich gotujących.
1: A to nie znam.
0: Jest taka. Ale o pani Heni to też kiedyś była nas piosenka.
1: Niedawno robiła.
0: Nie łączmy już tych wszystkich wątków. Telewizja Polska, Telewizja Dwójka łączy natomiast wiele wątków muzycznych, bo nie dość, że właśnie są programy dla tych, co teoretycznie przynajmniej umieją śpiewać, dla tych, którzy nie muszą umieć śpiewać, ale znają teksty piosenek, to jeszcze są programy, a w zasadzie no takie koncerty, można by rzec, które Telewizja Polska emituje, dzięki którym możemy poczuć się tak, jakbyśmy się na taki koncert wybrali, chociaż nie mamy możliwości z takich czy innych powodów, żeby uczestniczyć w koncercie jakiegoś artysty, którego lubimy. Tak, wiem, co chcecie powiedzieć, że to nie to samo, co się wybrać na żywo, no ale przynajmniej zawsze to jakaś okazja i można dobrze spędzić wieczór, bo muzyka na dobry wieczór to jest ten właśnie cykl, który wraca do telewizyjnej Dwójki, przy czym ta seria pojawiała się na antenie w piątki poprzednio, a teraz przeniesiono ją na niedzielę, przy czym godziny emisji będą ruchome i w ogóle kwestia, kiedy to ma być pokazywane konkretnie, o której godzinie też była ruchoma, bo na początku znajdowałam takie informacje, że to ma być w niedzielę około 23:00, tak wiecie, jak się film skończy. Raz 23:00, raz 22:50. No to nie wiem, czy jest sensowna pora, żeby pokazywać koncert? No chyba można lepiej i wcześniej, mi się tak wydaje.
1: No zdecydowanie.
0: No przecież no, produkuje się to, zaprasza się publiczność, artysta, a potem o tej 23:00 w niedzielę mało kto to obejrzy, bo ludzie idą już spać, bo wstają do pracy. Dlatego poszli po rozum do głowy na szczęście i to będzie bliżej 21:00, także to już ma, jak rozumiem, więcej sensu, bo sprawdziłam to, że w przyszłym, że pierwsze wydanie jutrzejsze będzie o godzinie 20:55, a za tydzień będzie o 21:00, także te okolice są jak najbardziej spoko, a jeżeli chodzi o artystów, czy oni są spoko, no to każdy sobie oceni sam. Tym razem na scenie wystąpią m.in. Renata Przemyk, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Daria ze Śląska, to już jutro i Myslowic to już za tydzień. Tacy są artyści na te pierwsze odcinki. Daria ze Śląska i Myslowic, to już wiemy, że oni zaczną. Wydaje mi się, że idą w fajnym kierunku, bo troszeczkę krytykowałam obsadę tej muzyki na Dobry Wieczór, że ona jest taka trochę niepodążająca za trendami, trochę faktycznie dla tego starszego widza, a tutaj idą rzeczywiście w to, co jest teraz popularne, na topie, no bo ta Daria ze Śląska na topie jest, no, trochę bardziej w te klimaty alternatywne, bo Myslowic wciąż są w sercach i duszach, a mimo, że minęło tyle lat od premiery płyty korowa Milki Bar, to ona dla młodych ludzi wciąż jest aktualna i ważna. Także mnie się ten wybór artystów podoba. Może samej Darii ze Śląska nie słucham, ale innych koncertów sądzę, że wysłucham z przyjemnością. Nie będę natomiast oglądać wracających do telewizyjnej dwójki seriali.
1: To jeszcze zanim przejdziesz do seriali, to tak jeszcze powiem, że Milena się ponownie wypowiedziała, a tym razem a propos The Voice'a. No dla niej ten program właśnie Power by Orange jest przekombinowany.
0: Rozumiem, że może się tak kojarzyć. Też na ten moment mi się wydaje, że może sprawić takie wrażenie, ale po owocach ich poznamy oczywiście. Seriale do dwójki częściowo już wróciły, Barwy Szczęścia i Na Sygnale, o tym mówiliśmy tydzień temu, ale dwójka z jakiegoś sobie tylko znanego powodu część seriali przywraca w kolejnym tygodniu i to się tyczy dwóch produkcji, M jak Miłość i Na Dobre i Na Złe. A skoro my mieliśmy trochę więcej czasu, żeby wam o tych serialach opowiedzieć, no to i odrobiliśmy zadanie domowe i przygotowaliśmy się, żeby wam powiedzieć kilka słów o tym, co w nowych sezonach tych właśnie seriali. M jak Miłość, poniedziałki i wtorki 20:55, już od najbliższego poniedziałku. Nowe odcinki rozpoczną się od dalszych losów Artura Święcickiego, kimkolwiek jest, bo już dawno mi się urwał tutaj wątek i nie mam wiedzy. Agresywny sąsiad Budzyńskich odpowie w sądzie za swoje czyny wobec Magdy i Julii Malickiej. Sprawa nie będzie jednak prosta. Przeciwnik spróbuje zaskoczyć Magdę i Andrzeja, a jego rodzina zrobi wszystko, by wyciągnąć go z tarapatów. Po stronie pokrzywdzonych stanie z kolei wpływowy adwokat, który może całkowicie zmienić bieg procesu. No właśnie, no bo on zadziera z prawnikiem, przecież Budzyński jest prawnikiem, no to też mógłby przemyśleć chyba, z kim zadziera. Choć wątki dramatyczne będą dominować w nowym sezonie, nie zabraknie także ciepłych, rodzinnych akcentów. No to dobrze, że to jednak zostanie M jak Miłość, a nie D jak Dramat.
1: Albo Barbara. A jak Adwokat.
0: Tak, Barbara odnowi znajomość z Janem, a choroba mężczyzny sprawi, że seniorka rodu otoczy go opieką i troską. Z kolei w życiu Marcina i Kamy rozpoczną się przygotowania do ich wymarzonego ślubu. No i takie jest pytanie, czy ta ceremonia stanie się początkiem ich nowego, spokojnego życia? A skąd mam wiedzieć? Wy też jeszcze nie wiecie, ale się dowiecie, oglądając w poniedziałki i wtorki M jak Miłość. Ale w środę nie obejrzycie M jak Miłość, tylko przygody lekarzy w szpitalu w Leśnej Górze. Co się będzie działo, Michale, w serialu Na Dobre i Na Złe?
1: A już mówię, a dziać się będzie troszkę. Nie mamy jakiegoś takiego bardzo długiego opisu, ale przynajmniej jakąś drobną zajawkę. To już 27 sezon. To myślę, że warto dodać. A w premierowym odcinku widzowie zobaczą wielkie zmiany w życiu Blanki Milewskiej oraz dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną całą Leśną Górą. Blanka Milewska wreszcie odnajdzie szczęście u boku Krzyśka Radwana. Po dramatycznym odejściu Mario, lekarka otworzy się na nowe uczucie, a Radwan podejmie się także opieki nad małą Niną. To przełomowy moment w jej życiu, na który fani czekali od dawna. Tymczasem w Leśnej Górze rozegra się prawdziwy dramat. Przyszłość szpitala stanie pod znakiem zapytania, a nowe postacie wprowadzą jeszcze większe zamieszanie. Każdy kolejny odcinek 27 sezonu, Na Dobre i Na Złe, będzie odsłaniał kolejne tajemnice i zmuszał lekarzy do podejmowania trudnych decyzji. Najwięcej emocji wywoła duet Max Beger i informatyk Drago. Początkowo ich współpraca będzie wyglądała na wsparcie dla lekarzy, jednak szybko okaże się, że grają na własnych zasadach. Sojusz Begera i Drago może doprowadzić do największego kryzysu w historii Leśnej Góry. No, ponoć jakieś tam gdzieś widziałem taką informację, że to ma dotyczyć właśnie systemu komputerowego, więc pewnie stąd ten informatyk, jakaś awaria systemu ma być, no to się będzie działo. A wziąwszy pod uwagę, jak bardzo teraz szpitale są uzależnione też od technologii, no jak na przykład prądu brakuje, to, no, to są dramaty po prostu, jeżeli nie ma jeszcze jakiegoś zasilania awaryjnego. Także tego wszystkiego będziemy się dowiadywać w najnowszym sezonie Na Dobre i Na Złe już od środy 20:55. Wtedy właśnie będzie emisja pierwszego odcinka nowego sezonu.
0: No, czyli wszędzie te dramaty, moi drodzy. W szpitalach dramaty, w Grabinie dramaty, ale w telewizyjnej dwójce jesienią nie jest chyba aż tak dramatycznie, bo też będzie bardzo rozrywkowo, będzie też misyjnie, o czym sobie powiemy za moment. Teraz jednak muzyczna przerwa, która oczywiście będzie nawiązywać do Voice of Poland. No i nie sposób było nie nawiązać do tego naszego ulubionego formatu z długą nazwą, której nie będziemy już powtarzać, bo wiemy, o co w niej chodzi i wiemy, kto jest sponsorem tytularnym. No a w tym formacie, przypomnijmy, będzie pojawiać się Anna Karwan, którą kojarzyć możecie z piosenki Słucham Cię w Radiu co tydzień, między innymi wspominanej już tutaj. Niemniej, kiedy sobie myślę o Annie Karwan i o Voice of Poland, to tamten utwór nie jest moim pierwszym skojarzeniem, tylko piosenka, która powstała wówczas, kiedy Anna Karwan była w finale programu i to był właśnie ten już moment, kiedy uczestnicy otrzymywali swoje single. Trenerką jej była Natalia Kukulska i ona właśnie brała udział w tworzeniu tego utworu, tej osobistej bardzo piosenki, która miała opowiedzieć w jakiś sposób historię Anny Karwan, jej przeżycia, to właśnie co w niej, a czym chciałaby się ze światem podzielić. I tak mi się wydaje, że jest to, jeżeli chodzi o te single, które powstawały dla uczestników Voice'a, jedna z lepszych piosenek, takich bardziej właśnie charakterystycznych, rzeczywiście napisane z myślą o konkretnej osobie, a nie tak jak często to jest od jednej sztancy, że się czasami zastanawiamy, czy to AI nie tworzyło tych piosenek i one absolutnie po tym żadnymi przebojami nie zostają. Także Anna Karwan będzie mogła dzielić się z uczestnikami swoim doświadczeniem i tak jak Natalia Kukulska dzieliła się w programie z nią i tak jak w prezencie przekazała jej właśnie tę piosenkę, tak Anna Karwan w prezencie będzie mogła uczestnikom to i owo w programie opowiedzieć. Tym prezentem może być właśnie jakaś szansa na większą rozpoznawalność. No a tak nie bez powodu o tym prezencie mówię, bo w prezencie to właśnie tytuł tego utworu. Listening to the THT
1: Radio. Playing your favorite songs. A my wciąż w telewizji publicznej w stanie likwidacji. Chyba jeszcze cały czas oni są w tym stanie.
0: Tak. Też widziałam ostatnio takie komentarze. Tak, ostatnio specjalistów, że to nie powinno trwać.
1: Ostatnio tam zajrzałem i rzeczywiście było, że w stanie likwidacji. Jeszcze dodatkowo, wyobraź sobie, na stronie Telewizji Polskiej jest taka cała rozpiska, kiedy pieniądze dostali i tam jakieś numery umów i tak dalej, i tak dalej. Na samym dole, gdyby kogoś interesowało, to jakby sobie chciał to prześledzić, to oni tam o tym wszystkim skrupulatnie piszą.
0: No więc pieniądze dostają i robią rzeczy. Już w zasadzie omówiliśmy większość tego, co nowego jesienią w Telewizji Polskiej w obu jej kanałach, ale jeszcze jest jedna nowość, niekoniecznie taka flagowa, no w zasadzie powiedziałam jeszcze jedna tych nowości, wszak nie ma aż tak wiele. Powrotami raczej te ramówki stoją, natomiast w dwójce pojawił się faktycznie nowy program, pojawił się, bo na antenie zaistniał. Mamy jednak nadzieję, że nam wybaczycie, że z niewielkim opóźnieniem poinformujemy o programie, który się nazywa Podróż po jeden uśmiech.
1: Skojarzenie nie za.
0: Filmowe, tak, jest oczywiste, więc to nie jest tak, że mi tutaj się coś pomyliło, że to jest powtórka tego, co wszyscy powielokroć oglądali. Tylko będzie to program pokazujący metamorfozy, a więc takich programów było już wiele, ale będą to metamorfozy w pewnym konkretnym obszarze, dlatego że będziemy tu obserwować pracę lekarzy, chirurgów i stomatologów, którzy pomogą bohaterom nie tylko w uzyskaniu nowego wyglądu, ale przede wszystkim umożliwią dalsze leczenie uczestników, na przykład zabiegi kardiologiczne, tak? No bo tak faktycznie jest. Często, żeby móc przystąpić do takiego zabiegu, to trzeba kwestię tych zębów sobie ogarnąć. Nowość TVP ma mieć silny wydźwięk społeczny i edukacyjny, tak więc wcześniej wspominałam o tym misyjnym charakterze i to właśnie miałam na myśli, a pokazywane w programie przemiany nie są celem samym w sobie. Każdy odcinek opowiada historię innej osoby, która decyduje się na stomatologiczną metamorfozę. W atrakcyjnej, ponoć, jak zawsze mówię, lekkiej formule, autorzy zaprezentują możliwości współczesnej stomatologii. Program Podróż po jeden uśmiech poprowadzi dr Barbara Sobczak, implantolożka, właścicielka klinik m.in. w Warszawie i Dubaju. Ten Dubaj to się ostatnio kojarzy raz, że z dubajską czekoladą, a dwa z tą piosenką, która wybrzmiała na rozpoczęciu roku w Starachowicach, co to tam w Dubaju, w hotelu na swoim weselu. To zostawmy na teraz. No i te metamorfozy będą dokonywane właśnie przez lekarzy z kliniki rzeczonej pani doktor, która już może być znana widzom Telewizji Polskiej i nie tylko TVP. Od ubiegłej wiosny współpracuje z Pytaniem na śniadanie. W porannym magazynie Dwójki emitowany jest jej cykl o metamorfozach uzębienia. A wcześniej dr Barbara Sobczak występowała w takim reality show Polsatu, o którym już chyba wszyscy zapomnieli, bo się doczekało jednego sezonu i pewnie oglądały go same zainteresowane. The Real Housewives, żony Warszawy. Pamiętasz? Było coś takiego ubiegłe jesienią o bogatych kobietach. No to ona właśnie
1: chociaż
0: była tam.
1: Ja do dziś pamiętam bardziej żony Hollywood.
0: Są niezapomniane. Tak. Program Podróż po jeden uśmiech będzie emitowany w TVP2 w czwartki o godzinie 11.45, a więc sami widzicie, że to nie jest jakaś taka godzina z prime time'u. Oni tutaj nie robią z tego najważniejszej pozycji swojej ramówki. Pierwszy odcinek już został pokazany 4 września, także może ktoś w takich godzinach jest w domu, ogląda telewizję i widział to akurat. Seria Liczyć ma 10 odcinków. No temat na pewno jest społecznie ważny, tego, żeby o to uzębienie dbać, a że przy okazji pani Barbara sobie zrobi lokowanie swojej kliniki i jej promocji, no bo to nie oszukujmy się, to o to tutaj przede wszystkim chodzi na pewno.
1: Ciekawe,
0: jej nazwisko.
1: Czy w Polsce, czy bardziej w Dubaju?
0: No nie, no pewnie chodzi o promocję właśnie tej polskiej oferty. Na pewno to tutaj będzie wskazywane.
1: Chociaż taka, wiesz co, taka moja refleksja, bo ostatnio oczywiście temat implantologii też w Polsce robi się coraz popularniejszy, coraz więcej się o tym mówi, to taka a propos stomatologii, ale nie wiem, czy ty pamiętasz, że tak naprawdę to my i ci wszyscy, którzy słuchają sobie radia amerykańskiego, no to mieliśmy zdecydowanie wcześniej możliwość usłyszenia na przykład o takiej metodzie jak All on Four.
0: No tak.
1: Bo tam to już było od lat.
0: Tak. Reklamy w amerykańskim radiu to jest w dużej bardzo części właśnie oferta implantologicznych, stomatologicznych klinik, tak jest. I jeszcze nie opuścimy Telewizji Polskiej. Wrócimy do kanału, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, dosyć szczegółowo o ich ofercie, ale się okazało jednak, że musimy tutaj wrócić, bo w TVP Info jednak coś nowego i coś znika. Tomasz Sekielski, on prowadzi w TVP 1 program Sekielski Wieczorową Porą, tu już mówiliśmy, że on wraca i w piątki jest emitowany w okolicach 22, ale poprowadzi też nowy program w TVP Info, który nazywać się będzie Kod Bezpieczeństwa. W sobotnie wieczory o godzinie 21.15 będzie rozmawiał z ekspertami o świadomości współczesnych zagrożeń. Wspólnie rozważać będą działania mające na celu zapewnienie ochrony i stabilizacji życia oraz budowanie kultury naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ta zapowiedź może też wydawać się taka trochę zawikłana, niczym zasady dodatkowego formatu przy The Voice of Poland, ale na pewno będą to również bardzo ważne kwestie, dlatego jeżeli ktoś się nie szykuje na te rozrywkowe programy, chciałby się czegoś dowiedzieć, to już dziś mamy premierę o godzinie 21.15 tego programu. Tak samo dziś startują programy, o których już mówiliśmy, na przykład Co ludzie powiedzą, ten cykl debat pana Wojciecha Szelonga. On będzie, jak rozumiem, właśnie przed programem tym, że właśnie pana Sekielskiego. Ale tak jak powiedziałam, coś nowego i coś znika. Kanał informacyjny TVP Info nie będzie kontynuować programu Oko na Europę. Tematyka europejska oczywiście będzie nadal obecna w wielu innych programach, na przykład poprzez wywiady korespondentki TVP w Brukseli, Doroty Bawołek. Te wywiady mają być oczywiście emitowane na bieżąco, także nic nie umknie widzom z tych europejskich ważnych spraw. Oko na Europę wprowadzono do ramówki TVP Info we wrześniu styczniu roku 2024. Jego prowadzącymi byli wspomniana pani Bawołek, ale też Maciej Zakrocki. I program nadawano w niedzielne wieczory, omawiano w nim bieżące decyzje i wydarzenia w Unii Europejskiej oraz zapowiadano jej działania. Gośćmi byli posłanki i posłowie Parlamentu Europejskiego, urzędnicy i eksperci. Ostatnie wydanie wyemitowano pod koniec czerwca i wtedy jeszcze ekipa chyba sądziła, że oni tylko znikają na wakacyjną przerwę, bo zapowiadali właśnie powrót we wrześniu. Natomiast tego powrotu nie ma. Tematyka europejska, tak jak powiedziałam, będzie tylko, że gdzie indziej, ale inne warianty tego formatu zostają na antenie, bo oko na, i tutaj właśnie dopowiedzenie na jaki obszar na Ziemi mamy oko, no to jest taki szyld charakterystyczny dla TVP Info. Mamy jeszcze oko na świat i oko na wschód. Co do tych programów się nic nie zmienia, one zostają. A ponadto w ramówce TVP Info na najbliższe tygodnie nie ma też programu publicystycznego Rozmowy niesymetryczne Doroty Wysockiej-Sznepf. Pan Krzysztof Stanowski jest na pewno bardzo uradowany z tego powodu.
1: Ja myślę, że jest smutny właśnie, bo o czym on będzie teraz mówił?
0: Też jest to fakt.
1: I o czym będzie pisał na X-ie?
0: Tak, nie do końca. No, z ustaleń press serwisu wynika, że emisja programu na razie nie jest planowana, ale Wysocka Sznepf pozostaje w pytaniu dnia w TVP1 i TVP Info oraz programie Niebezpieczne Związki nadawanym w TVP Info. Także dalej, czyli pani Dorota jest w TVP.
1: Duet Mazurek-Stanowski może być spokojny.
0: Także będzie im dostarczać kontentu. A program Rozmowy Niesymetryczne emitowano co dwa tygodnie na zmianę z rozmowami niewygodnymi Mariusza Szczygła. W najbliższym czasie, w niedzielę o 21.15 przewidziano cotygodniowe emisje programu Szczygła i ja się szykuję na jutro na taką rozmowę, ponieważ widziałam zapowiedź na Facebooku, że gościem jutrzejszych rozmów niewygodnych Mariusza Szczygła będzie Ralf Kamiński. 21.15 TVP Info. A że całkiem jego twórczość lubię, to chętnie posłucham, co będzie miał do powiedzenia. No a Rozmowy Niesymetryczne wprowadzono do ramówki w lutym 2024 roku. Ostatni dotąd odcinek nadano 20 lipca, także jeszcze w wakacje to pokazywano. Nie ma tu, jak widzicie, takiej ostro podanej informacji, że to już jest koniec i na pewno nie wróci. To jest na takiej zasadzie, że na razie nie. No, ale wiecie, jak się często kończą takie na razie nie. Także tak się właśnie dzieje w TVP. Coś nowego, coś znika. Są metamorfozy, uzębienia. Pani Barbary Sobczak z kliniką w Warszawie i w Dubaju. No, ale wiecie, jak to jest. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z tymi kwestiami uzębienia jest różnie i nie wszystko, co się z nim dzieje, jest od nas tak w pełni zależne. Z różnymi rzeczami można próbować jednak walczyć i próbować dusić je w zarodku, no, bo jest taka powszechnie znana prawda, co trzeba robić, żeby zdrowe zęby mieć, że trzeba tylko chcieć. No, tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie, no bo są różne czynniki, które na to mogą wpływać, niemniej to, co my faktycznie możemy zrobić, żeby sobie potem trochę pieniędzy na różnych zabiegach zaoszczędzić, no to jest ta higiena, którą możemy stosować, bo kto zębów nie myje, ten ma kłopoty, a do tego oczywiście przydają się takie przybory jak szczotka, pasta, kubek i ciepła woda, a o tym rzecz jasna przed laty zaśpiewały fasolki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeżeli bolały was zęby słuchając tej piosenki, to nasz program emisyjny odczuwał również podobne dolegliwości i stąd te problemy. No niestety, słuchajcie, lepszej jakości po prostu nie ma.
0: Coś dziwne, bo przecież taki przebój, wszyscy
1: oczywiście
0: go znają, a jest jakiś problem z pozyskaniem go w dobrej jakości. Także jeżeli bolały was zęby, to nie oznacza, że musicie już iść na metamorfozę do pani Barbary.
1: Ale można je umyć, tylko jakby coś. To
0: ale to
1: nie
0: na
1: zaszkodzi.
0: Pewno nie zaszkodzi. Opuszczamy Telewizję Polską na dziś. Wybieramy się w daleką podróż. Chociaż może w pewnym sensie bliską, bo przecież do TVN-u nie mamy aż tak daleko, wszak wędrujemy tam często. No ale do Afryki, no to nie, rzeczywiście nie aż tak często mieliśmy okazję dotychczas podróżować. Wspominałam, że ten kontynent będzie się tutaj przewijał, stąd też taki, a nie inny początek naszego dzisiejszego spotkania. A dlaczego my aż tak daleko musimy zawędrować? Bo aż tam telewizja TVN postanowiła nas zabrać swoich widzów. w zasadzie, bo nie wiem, czy tutaj będę należała do grona tych, którzy się wybiorą w tę podróż, postanowiła zabrać właśnie do Afryki w ramach kolejnego sezonu formatu już znanego, chociaż stacja zabierała swoich widzów w różne rejony świata w ramach tego właśnie formatu, no bo przede wszystkim jak słyszymy Express i tutaj próbujemy sobie skojarzyć jakiś kontynent, na który TVN mógłby skierować celebrytów, no to kojarzy nam się Azja, bo rzeczywiście tak, pod szyldem Azja Express to było, ale też nie wiem, czy pamiętasz, po drodze zdarzyły się takie dwa, żeby nie było, sprawdziłam, ile ich było, dwa sezony, które miały jeszcze inny kontynent w nazwie, była to Ameryka Express. Tak, tak. Ale Ameryka też u nas się jeszcze pojawi. Także chyba pierwsza, druga, piąta i szósta edycja to była Azja, trzecia i czwarta to była Ameryka, to, ale w Afryce ich jeszcze nie było, to teraz właśnie będą. Konkretnie w Kenii i w Tanzanii realizowano ten sezon, ale to nie jest jedyna zmiana, ponieważ mamy nową gospodynię, chociaż ona już w TVN-ie nie jest taka całkiem nowa, bo parę rzeczy zrobiła, między innymi prowadziła festiwal w Sopocie, mam na myśli obecną kiedyś w TVP, po drodze w Kanale Zero, Izabellę Krzan, która zastąpiła Darię Ładochę, która prowadziła ten format, a jeszcze u jego początków można było tutaj zobaczyć Agnieszkę Woźniak-Starak, która grupę TVN opuściła. Także to wiemy. Wiemy także, kto zdecydował się na tę podróż. Jak zawsze są to pary złożone z celebrytów i kogoś, kogo oni sobie tam dobrali. Partnera, partnerkę, siostrę, brata, przyjaciółkę, przyjaciela. No a jeżeli chodzi o tych celebrytów i ich stopień popularności, no to niektórzy złośliwi mogliby skomentować, że są zdani z tego, że są znani. No ale czy my jesteśmy złośliwi? Ależ absolutnie. Sami to ocenicie. Jak tutaj się prezentuje to grono. Jaka jest pierwsza para?
1: A już mówię, otóż jest to influencerka parentingowa Monika Hoffman-Piszor i jej siostra Iga Hoffman.
0: No nie znam, ale może dlatego, że nie śledzę parentingowego kontentu w mediach społecznościowych. Kolejny to były piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Iwan i jego partnerka Karolina Woźniak.
1: No i mamy kolejną parę. To jest słynny pięściarz i prowadzący program Królowa Przetrwania Izu Ugonoch i jego żona Antonina.
0: Następnie mamy aktora Nikodema Rozbickiego i jego przyjaciela Pawła Kurkowskiego.
1: I mamy kolejną parę, to prowadząca program Hotel Paradise modelka Edyta Zając i jej ukochany aktor Michał Mikołajczak.
0: Mamy następną aktorkę, Wiktorię Gąsiewską i jej brata Mateusza.
1: I mamy następną parę, to prawniczka, influencerka Katarzyna Niezgoda oraz jej mąż Paweł Markiewicz.
0: I na koniec jeszcze jedno małżeństwo, aktorka Ewa Gawryluk i jej mąż Piotr Domaniecki. Tutaj od razu mi się nasuwa skojarzenie z inną parą małżeńską, która zasłynęła swoimi pełnymi emocji występami w poprzednim sezonie. Mam na myśli małżeństwo Głowackich i konkretnie taki tekst Agnieszki Głowackiej właśnie do męża, ponieważ Agnieszka w jakiejś takiej nerwowej sytuacji powiedziała do niego, cytuję, małżeństwa nie powinny iść w takie coś. Więc zobaczymy, czy te dwa małżeństwa, które zdecydowały się wyruszyć do Afryki, będą podzielać te opinie. Oby nie, bo z tego, co kojarzę w przypadku pani Gawryluk, to małżeństwo to jest takie całkiem świeżo upieczone, więc oby ten
1: oby takie coś nie okazało się tym czymś złym.
0: Tak, oby ten wjazd do Afryki nie okazał się próbą w takim negatywnym kontekście. Jak to wszystko wyszło, jeżeli jesteście zainteresowani, bo ja no tak sobie nie jestem akurat widzką takich programów, no ale jeżeli wy jesteście, to będziecie się mogli przekonywać w soboty o 19.45, począwszy od dziś, od 6 września. A niedzielne wieczory również będą wypełnione przez TVN formatem wracającym. Niedzielę to w TVN-ie rzecz jasna, przynajmniej w tych jesiennych ramów MasterChef, a w nadchodzącym sezonie MasterChefa widzowie spotkają nie tylko Magdę Gessler, Michela Moron i Przemysława Klimę, ale także Julię, zwyciężczynię zeszłorocznej edycji show, która na stałe dołączy do ekipy programu. Jako mentorka i influencerka będzie wspierać uczestników w kulinarnych zmaganiach, dzielić się cennymi wskazówkami i autorskimi przepisami. Ciekawa jestem, czy jak przyszła do tego programu, to jej myślą było właśnie tam gotowaniem, ale ja bym tutaj chciała do tej ekipy dołączyć. Znaczy, pewnie po prostu tak się ułożyło, a że też dzięki temu może stać się bardziej popularna, to jej to pewnie pasuje. A jak w tej roli się sprawdzi, przede wszystkim jak tam uczestnicy będą gotować i komu Michelle Moreau przekaże słynny komentarz oddaj fartucha, będziecieś mogli przekonywać co tydzień w niedzielę o godzinie 19:45 już od 7 września. Jutro wracają też do TVN-u takie propozycje jak Kobieta na krańcu świata, która doczekała się w tym roku dłuższych odcinków, czyli będą to odcinki godzinne, bo podobno widzowie sobie tego życzyli, to po godzinie 12, a potem będzie też można śledzić niezwykłe stany Prokopa. Ale jeszcze nie opuszczamy TVN-u, bo ma oblutkie jedno odniesienie do programu, który jest na antenie już od wielu lat, ale zmienia się jego gospodarz. A co do tego gospodarza, to jak widzę to nazwisko, to mam zawsze takie skojarzenie. Nie wiem jak ty, ale jak były czasy, kiedy z trójką się żegnało sporo dziennikarzy w okolicach tego

0: zresztą dotychczas był już w pewien sposób związany z formatem, bo prowadził rozmowy emitowane po zakończeniu programu w TVN24. Teraz będzie także zapowiadał reportaż. Jarosław Jabrzyk pozostaje jednak w ekipie i będzie robił to, co robił już od lat, czyli będzie redaktorem naczelnym Superwizjera. A pozostaje ponadto gospodarzem Superwizjer Podcast emitowanego w serwisie TVN24+. No, nawet nie wiedziałam, że istnieje właśnie takie podcastowe uzupełnienie. Pan Jabrzyk był prowadzącym od roku 2022, natomiast no, jego historia związków z tym programem jest faktycznie dłuższa, no tylko niekoniecznie mogliśmy go zobaczyć na wizji, a na wizji mogliśmy przez lata oglądać Jolantę Konopkę, która przeszła na emeryturę i o tym pamiętam, że wspominaliśmy. Superwizjer, warto to jeszcze dodać, że można śledzić we wtorki o godzinie 23:45 w TVN-ie i mnie to zawsze zastanawia, czemu oni emitują to tak straszliwie późno, w tym sensie, że wszystkie, inaczej, sporo całkiem treści, które TVN szykuje, pokazują we wtorek. No bo we wtorek mamy Ślub od pierwszego wejrzenia akurat w tej ramówce Kuby Wojewódzkiego i potem jeszcze ten Superwizjer. To nie można byłoby tego Superwizjera dać w jakiś inny dzień, ale właśnie na przykład o 22:40. No to już zawsze ciut lepiej, a nie o tej północy. O tej północy to mało osób to tam obejrzy. Chociaż rzecz jasna jest możliwość, żeby to obejrzeć w porze lepszej w TVN24 w soboty o godzinie 20:00. No i to jest właśnie ta taka rozbudowana wersja z rozmową z gośćmi w studiu. Także te rozmowy, tak jak pan Robert prowadził, tak je dalej prowadzić będzie. Tyle mieliśmy dla was o TVN-ie. Do innego kanału z tej grupy medialnej wrócimy za moment. Do samego TVN-u też wrócimy za moment, za dłuższy w zasadzie moment, bo za tydzień to się aż wydarzy, kiedy wam opowiemy o programie dla pogromców chaosu, ale on wystartuje dopiero 14 września. Tak więc to też jest temat na przyszły tydzień. Tym razem jednak oczywiście chcemy muzycznie odnieść się do Afryki Express. Był już utwór rdzennie afrykański na początek, a zatem teraz piosenka, która w tytule ma właśnie Afrykę. Piosenka, która ma konotacje z mediami w Polsce. Nie wiem, czy to nasi wszyscy słuchacze pamiętają, ale to jest pierwszy utwór, jaki zabrzmiał na antenie radia RMF FM, kiedy ono startowało. Tak więc może nie wiedzieliście, a się właśnie dowiadujecie, że taką właśnie pieśnią, która zainaugurowała emisję Żółto-Niebieskich i która teraz nas jakoś zaprowadzi w tym kierunku, w którym widzów prowadzi TVN, jest utwór Afrika zespołu Toto.
1: To zanim przejdziemy dalej, to jeszcze małe odniesienie do poprzedniego wejścia.
0: Tak, maleńkie sprostowanie, ponieważ powiedziałam wam o powrocie jednego programu, a wychodzi na to, bo tutaj jeszcze się upewniłam, że trzeba się nieco uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o wyczekiwanie na premierę kolejnego sezonu Niezwykłych Stanów Prokopa, bo o nich mowa. Faktycznie widziałam informację, że ten kolejny sezon ma być, że on był nagrywany, że miał teraz jesienią się pojawić, ale upewniłam się jeszcze, żeby zajrzeć do ramówki, bo tak jakoś pomyślałam sobie co do pory emisji, mając na uwadze, ile TVN ma rzeczy do wyemitowania, czy to aby tam na pewno oni zmieszczą i na razie wychodzi na to, że nie mieszczą, bo w tym miejscu w ramówce, przynajmniej na jutro widzę obchody jubileuszu Dzień Dobry TVN. W przyszłym tygodniu też tego jeszcze nie ma. To wygląda na takiej zasadzie, bo też jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Dzień Dobry TVN w weekendy teraz w ogóle wydłużono i on, ten program się będzie kończył o godzinie 12 w weekendy. Wcześniej kończył się, zdaje się, pół godziny wcześniej. Potem mamy właśnie program Kobieta na krańcu świata. Po godzinie 13:10 mamy Co za tydzień. Potem powtórkę Afryki Express. Także jeszcze nie wiem, gdzie oni tam tego Prokopa i jego stany niezwykłe umieszczą, ale można, myślę, się ich spodziewać za jakiś czas. A teraz opuszczamy grupę TVN i, przepraszam, stację TVN, ale w grupie TVN pozostajemy zgodnie z obietnicą. O kanale TTV mówiliśmy w poprzednim naszym odcinku trochę w kontekście rzeczy powracających i sobie tak to uporządkowaliśmy, co będzie emitowane w jaki dzień. A teraz jeszcze dwie pozycje ramówkowe, na które oni stawiają. Jeden powrót i drugi, no właśnie, w pewnym sensie powrót do polskiej telewizji, no ale do TTV oczywiście nie, za moment to się wyjaśni, chociaż niektórzy mogą kojarzyć, o co chodzi. Najpierw

0: ten powrót na antenę TTV, formatu, którego tam też przez jakiś czas nie było, orzeł czy reszka. Czyli chodzi tutaj o to, że mamy pary złożone z celebrytów, które wędrują sobie do jakiegoś zakątka ziemi i los sprawia, w jakich warunkach będą tę swoją podróż odbywać. Czy oni tam będą przebywać mając złotą kartę, czy oni będą mieć tylko niewielką sumę pieniędzy, $100, zdaje się, tam było w tych poprzednich sezonach. No więc jedni będą na bogato, jedni na biednie odnajdować się w tym właśnie miejscu, do którego TTV ich wywiezie. No i właśnie w tym nowym sezonie programu Orzeł czy Reszka, kogo zobaczymy? Jakichś celebrytów? No oczywiście celebrytów związanych z TTV, czyli Sylwię Bombę, która wystąpi wraz ze swoim partnerem Grzegorzem Collinsem, oraz małżeństwo Pawłowskich, których nie znam, ale pewnie ich znają widzowie programu Zakup w Ciemno, a do grona tego dołączą także osoby niekoniecznie z TTV kojarzone, czyli Mateusz Tarzan Leśniak, z influencerem Mateuszem Krzyżanowskim, znanym jako Mini Mike. No to w internecie on tam się rzeczywiście pojawia. A w internecie, telewizji wszędzie pojawia się Krzysztof Rutkowski z żoną Mają. Rutkowski. Nie wiem nigdy, dlaczego ona się nazywa Rutkowski. Nigdy tego nie rozumiałam. I Michelle Moreau ma się też pojawić. Marcin Hakiel czy Paulina Smaszcz. Ale nie wiemy, z kim oni będą. Uważam, że Hakiel powinien z Pauliną Smaszcz pojechać, jako ci porzuceni przez Kurzopków powinni tam połączyć siły. No ale ostatecznie nie wiem, jak to będzie. Też chyba nie będę tego śledzić, bo to nigdy nie był ulubiony format, ale akurat jeżeli to Was ciekawi, jak właśnie mając do dyspozycji różne kwoty można sobie radzić w podróży, no to możecie się o tym przekonywać w soboty po godzinie 22 już od dzisiaj, a dodam jeszcze, że w tej edycji uczestnicy wylądują między innymi w kosmopolitycznym Baku, stolicy Europy, czyli Brukseli, a także w tętniącym życiem Neapolu. Zajrzymy również do Aten czy słonecznej Lizbony. Może Was właśnie te okolice przyciągnęły, żeby zobaczyć, kogo gdzie zaprowadzi orzeł, a gdzie reszka. To po 22. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, to niedzielne wieczory to będą wtedy fałżony Podlasia, to jednak jeszcze nie od jutra, a od niedzieli 14 września, także z tym to na spokojnie. Niemniej już od jutra startuje coś, co ta stacja przygotowała dla widzów na popołudnia niedzielne, które oni też lubią jakąś nowością wypełniać, bo to na przykład w poprzednim sezonie było Back to School, kiedyś ten format o piłkarkach, no a teraz jest coś, na co oni stawiają tej jesieni i co promują najbardziej intensywnie, co nie jest chyba dziwne, choć pytanie, na ile okaże się skuteczne w dzisiejszych czasach.
1: No właśnie, chociaż jak tak wspomniałaś o tych różnych wycieczkach, to myślę, że właśnie w tym teleturnieju nie jedna osoba będzie taką wycieczkę mogła wygrać, między innymi. A mowa o teleturnieju Idź na Całość, który będzie emitowany na antenie TTV w niedzielne popołudnia o godzinie 16:05. Powtórki będzie można zobaczyć na antenie TVN7 w sobotę o godzinie 19:00, czyli no w tym tygodniu to jeszcze nie, ale za tydzień jak najbardziej, jak się na przykład na jutro nie wyrobicie, bo macie jakieś inne plany. Idź na Całość powraca jesienią do polskiej telewizji po 24 latach przerwy i tu muszę powiedzieć, że ta data tego startu, tej kontynuacji teleturnieju Idź na Całość nie jest przypadkowa, bo teleturniej Idź na Całość wystartował na antenie Polsatu 7 września dokładnie 1997 roku. Także no tutaj rzeczywiście postarali się, żeby to wszystko tak ze sobą ładnie spiąć. I jeżeli chodzi o prowadzącego, to też tu się niewiele zmienia, chociaż jest dodatek. Bo kiedyś teleturniej Idź na Całość prowadził Zygmunt Heiser, potem Krzysztof Tyniec, ale myślę, że jednak bardziej kojarzymy Idź na Całość z osobą pana Zygmunta i będzie go prowadził Zygmunt Heiser, natomiast nie sam, bo będzie prowadził go w duecie z artystą kabaretowym Robertem Motyką. W programie, i tu przypomnijmy trochę zasad, w programie, który powstaje na podstawie amerykańskiego formatu Let's Make a Deal, czyli znowu licencja z zagranicy. Wcześniej w latach 1997-2001 emitował Polsat, to już o tym mówiłem, ale każdy odcinek składa się z kilku krótkich gier bazujących na losowości. Uczestniczą w nich osoby wybrane spośród publiczności i tak to kiedyś tak było właśnie, że Zygmunt Heiser to wybierał sobie te osoby, które wezmą udział w teleturnieju i żeby te osoby zauważył, to oni robili no, bardzo różne rzeczy, jakoś tam się przebierali, malowali na różne kolory, ci uczestnicy siedzący na publiczności, żeby tylko zostać zauważeni przez pana Zygmunta i żeby mieć możliwość zmierzenia się z kopertami, bramkami albo innymi grami, bo te gry głównie polegają na wielokrotnym podejmowaniu decyzji, czy zachować dotychczas zdobytą nagrodę, czy wymienić ją na inną. Propozycje prowadzącego są zróżnicowane. Na przykład gracz może wymieniać znaną nagrodę przedstawioną przez prowadzącego na nieznaną, schowaną na przykład w kopercie, pudełku czy bramce, lub na odwrót, niekiedy wartość danej nagrody może być ujawniana częściowo bądź stopniowo, przyjmować drobne oferty pieniężne, odsprzedawać lub odkupować nagrody i tym podobne. Nierzadko rezultat gry jest wynikiem losowania. Niekiedy powodzenie w grze może być uzależnione od umiejętności uczestnika, na przykład celności, rzutkami do tarczy chociażby kiedyś był, była taka konkurencja. Tego nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, z oglądania programu Idź na Całość. Czy na przykład dobrej pamięci. Też tym się trzeba będzie niekiedy wykazać. Uczestnik, który zdobył nagrodę o najwyższej wartości finansowej, ma prawo do udziału w finale. Może się to jednak wiązać z obowiązkiem zrezygnowania z dotychczasowych nagród, dlatego uczestnik może odmówić udziału w finale. I wtedy szansę otrzymuje kolejny gracz. Finał zwykle polega na wyborze nagrody z jednej z trzech tak zwanych bramek. W pierwszej wersji programu, czyli powstającej dla Polsatu, w przypadku wybrania bramki z nagrodą główną, jej zdobycie zazwyczaj uzależnione było jeszcze od jednego losowania. No i jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te nagrody? No bo tak się też zresztą poza anteną zastanawialiśmy, czy w ogóle ten teleturniej w dzisiejszych czasach ma rację bytu. W czasach, kiedy ten program Teleturniej Idź na Całość był produkowany dla Polsatu, no to nagrody to były głównie o wartości kilku tysięcy złotych, co najwyżej kilkunastu tysięcy, albo kilkaset złotych w gotówce, albo parę tysięcy w przypadku rezygnacji z nagrody rzeczowej. Wyjątkiem była nagroda główna w finale, której wartość sięgała najczęściej około 30-40 tysięcy złotych i zazwyczaj był to samochód. Jak powiedział Zygmunt Heiser dla Super Expressu, teraz mamy laptopy, kłady, skutery elektryczne czy wycieczki na Malediwy albo Seszele. Kiedyś szczytem marzeń był wyjazd do Grecji czy Turcji. No, ja powiem, że tak się cały czas zastanawiam, czy to w ogóle dla ludzi w tym momencie będzie atrakcyjne. No, kład, skuter jakiś tam, no okej, okay, no to fajnie dostać tak za darmo, ale dla tych, którzy tam pojadą i którzy będą się mierzyć z tymi różnymi bramkami i zagadkami, to może być rzeczywiście taka fajna opcja dostania tej nagrody, ale czy dla ludzi, którzy będą to oglądać, to będzie atrakcyjne, że ktoś dostaje kłada na przykład?
0: No mnie tu właśnie zostało wiele rzeczy. Raz ta kwestia nagród, o której wspomniałeś, dwa, sama formuła, czy ona w dzisiejszych czasach jest atrakcyjna. Rozumiem i popieram decyzję nadawcy, że on tego nie umieścił w ramówce głównego TVN-u na przykład, bo to nie byłaby forma rozrywki, która w dzisiejszych czasach tam by się nadawała i sprawdziła. W pełni akceptuję to, że oni to po prostu dają do tego kanału niegłównego, też oczywiście popularnego w naziemnej telewizji cyfrowej dostępnego, bo do charakteru tego TTV faktycznie ten program mi pasuje całkiem, ale czy rzeczywiście ta formuła dzisiaj jest ciekawa, przyciągająca, czy nawet jeżeli ona może jest trochę już archaiczna, no bo tam wiecie, fajerwerków żadnych nie ma, podłoga się nie świeci jak w The Floor, no to może po prostu wystarczy ten sentyment, na którym to się opiera, że ten format w ogóle wraca. No i cała rzecz jest w tym, na ile się okaże, że ten sentyment, który ludzie do tego mają, jest silny i czy on wystarczy, żeby utrzymać wysoką oglądalność.
1: I co ważne, też wraca charakterystyczna maskotka, czyli Zong. To jest maskotka przedstawiająca kota w worku. Wygranie tej maskotki oznacza utratę pozostałych nagród. I tu taka anegdotka, że gdzieś czytałem, nie wiem, czy to w którymś z wywiadów z panem Zygmuntem, czy gdzieś jeszcze, że bardzo często, jak na przykład młodzi, powiedzmy, na przykład dzieci tych bohaterów teleturnieju Iść na Całość, to nawet bardzo często to sobie by życzyli, żeby rodzice z takiego programu przywieźli tego Zonka, bo wszyscy wtedy mieli jakąś naprawdę manię na punkcie tego Zonka i każdy chciał Zonka mieć. I więc nawet chyba było parę razy takie stwierdzenie jakiejś osoby, której się ten Zong wylosował tam w bramce, kopercie czy gdziekolwiek indziej, że o to się dzieci ucieszą, bo chciały Zonka. Rzeczywiście coś takiego gdzieś mi się po głowie kołacze. No i tak to będzie. Tak to będzie już od jutra. 16:05 TTV. No myślę, że warto będzie to sobie obejrzeć. Ja z sentymentem sobie obejrzę ten teleturniej. Jestem bardzo ciekaw, jak też współpraca z Robertem Motyką się ułoży, Zygmuntowi Heizerowi. Też czytałem o tym, że tu się tak zastanawiali panowie, jak w ogóle jakie przybrać swoje role, jeżeli chodzi o uczestnictwo jako prowadzący, bo na przykład w niektórych wersjach teleturnieju Iść na Całość w innych państwach to była chociażby taka rola, że jeden jest takim no bardziej nauczycielem, drugi uczniem na przykład, ale tu nie, postanowili być dla siebie równorzędnymi partnerami, ponoć bardzo fajnie się uzupełniają. Tak przynajmniej twierdzi pan Heizer. Zobaczymy to wszystko już jutro.
0: Dokładnie, jeżeli oczywiście będziecie mieli na to ochotę. Czyli rozumiem, że Iść na Całość to był program, który kojarzysz, było oglądane.
1: Było oglądane, tak. Ja akurat nawet lubiłem to oglądać, bo to rzeczywiście w tamtych latach, lata 90., gdzie w Polsce za bogato to nie było, to oglądanie jak w zasadzie za nic można sobie wyjść z tego programu bogatszym o naprawdę wtedy jakieś fajne nagrody, typu jakaś, nie wiem, za darmo dostajesz frytkownicę albo tam inny malakser, a co, jak ktoś miał więcej szczęścia, to i wycieczkę zagraniczną dostał. No to rzeczywiście to tak ciekawie się to oglądało, a teraz zobaczymy, jak to będzie.
0: No ja mam po prostu takie przebłyski w moim dzieciństwie, że to było, nie wiem, jestem malutka, mama mnie karmi i tamten Heizer leci w telewizji. Potem rzeczywiście ten prowadzący się zmienił, to jest fakt, który z kolei tobie umknął i mógł wielu ludziom umknąć.
1: Wiesz co, ja go nawet pamiętam, że on był, ale to już wtedy nie były te czasy, kiedy ja oglądałem Iść na Całość.
0: No ty nie oglądałeś, chyba wiele osób nie oglądało, bo wtedy spadła oglądalność, tak, kiedy przyszedł tam Krzysztof. Ty nie
1: i pewnie właśnie dlatego zdjęto bardziej... w końcu ten program.
0: Bardziej świadomą, ale wciąż jednak nie szczególnie świadomą odbiorczynią. Stąd też nie mam jakiegoś dużego sentymentu, a i ta formuła też nie sprawia, żebym chciała to oglądać, ale wypiszcie właśnie, czy pamiętacie to z lat młodszych, czy macie sentyment do tego formatu, czy to dobrze, że on wrócił, czy też w ogóle nie będzie on miał racji bytu w dzisiejszych czasach. Możecie się nad tym zastanawiać podczas muzycznej przerwy, w czasie której pójdziemy na całość, nie ma się co oszukiwać, pójdziemy wraz z zespołem Pod Budą, bo taki tytuł ma utwór tej grupy, który teraz zabrzmi. Utwór, który może pozornie nie pasować do programu, o którym wam Michał opowiedział, chociażby ze względu na godzinę, która tam jest na początku wspomniana, bo przecież nie o 5 rano, o 4 po południu Iść na Całość będzie w TTV pokazywane, ale tam w refrenie pan Sikorowski śpiewa o śpiewaniu na ulicy na dwa głosy, a przecież program Iść na Całość tym razem na dwa głosy będzie prowadzony, bo przez pana Heizera wraz z panem Motyką.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: 18:06, no jeszcze trochę z wami tu pobędziemy, także, ale uprzedzaliśmy.
0: No, lojalnie uprzedzaliśmy, żeby nie było.
1: Tak jest.
0: Że trochę za mało, żeby to podzielić na dwa wydania, ale trochę więcej.
1: Ale sporo tych informacji mamy. Przewiduję. Tak jest.
0: Grupa Polsat. Oni teraz, dużo o nich było w poprzednim wydaniu, będzie też w przyszłą sobotę w kontekście Tańca z Gwiazdami wracającego, ale wracają też rzeczy w najbliższych dniach, ba, w najbliższych dniach, już dziś, już za moment, dla tych, którzy lubią kabaret, to Polsat oczywiście coś będzie tej jesieni miał. Kabaret na żywo powraca, ale nie od razu w takim kształcie, jaki będzie obecny przez cały sezon. Pamiętacie być może, że Wam mówiłam tydzień temu o festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, którego dwie części, czyli Świętokrzyska Gala Kabaretowa i koncert, na którym wybierano przebój lata, zostały pokazane na żywo w Polsacie i mówiłam, że tam jeszcze było wydarzenie kabaretowe Kabaretów Skoczów Męczących, z którym zawsze jest tak, że ono nie jest emitowane na żywo i Polsat pokazuje je później. Ale wtedy powiedziałam, że nie ma informacji, jakoby Polsat miał to w tym roku zrobić i może w ogóle nie pokażą. A tu jednak nawiążę do tego, o czym Michał mówił przed momentem, ZONG, bo pokażą i to w ramach kabaretu na żywo, co jest bardzo zabawne. Ten program nazywa się Klinika Skeczów Męczących, jest pokazany w ramach cyklu Kabaret na żywo i oficjalnie jest anonsowany jako inauguracja sezonu tego właśnie programu, ale jednocześnie w dalszej kolejności mamy informację, że widowisko z udziałem publiczności zostało nagrane w zeszły weekend w Kielcach. Tak więc nie wiem, czy kabaret na żywo, czy bardziej kabaret na martwo.
1: Na żywo, ale z płyty.
0: Tak. Gospodarze wydarzenia, czyli Kabaret Skeczów Męczących, zaprosili do współpracy Paranie Normalnych, Kabaret K2, Kabaret Rewers, Kabaret Czesław, a także artystów znanych z kina i telewizji, czyli Olgę Łasak, Michała Paszczyka, Mariusza Kałamagę, Andrzeja Młynarczyka i Tomasza Oświecińskiego. Publiczność może spodziewać się bezlitosnych skeczy, które bez odgródek prześwietlą politykę, show biznes i popkulturę.
1: Czyli jak zwykle.
0: W programie znajdzie się świeże spojrzenie na najnowsze afery, głośne skandale i internetowe hity. No ale jakbyście nie wiedzieli, to właśnie te rzeczy będą, ale na skandale i hity z tego tygodnia nie będzie krzywego spojrzenia, czyli na przykład na rozpoczęcie roku w Starachowicach, no bo to nagrali tydzień temu, w ubiegłym tygodniu w piątek, także to były sprawy aktualne na wtedy i jak oni je satyrycznie opisali, to będziecie mogli zobaczyć dziś o 19.55. Natomiast takie już regularne odcinki kabaretu na żywo ruszą od przyszłej soboty. I wtedy to właśnie na antenę wróci duet tworzony przez komików z kabaretu Moralnego Niepokoju i kabaretu Młodych Panów, czyli kabaret na żywo, młodzi i moralni nad mętną rzeką, tu jeszcze jest taki podtytuł, jakkolwiek go należy rozumieć. Nowy sezon to głównie satyra na polityczne elity bez wyjątków, zarówno z prawej, lewej, jak i środkowej części sceny politycznej. Skecze przeniosą widzów w dobrze znane, choć zaskakująco pokazane miejsca, gabinety premiera i prezesa, sejmowe bufety, a nawet wplątane w politykę zakamarki restauracji. Tak więc jeszcze raz podsumujmy. Dziś o 19.55 Klinika Skeczów Męczących, kabaret na żywo, nie na żywo, a za tydzień, w sumie nie wiem czy na żywo, bo tego nie oglądam, ale już w takiej formule, którą widzowie znają z poprzednich sezonów jako Młodzi i Moralni, pora niezmienna 19.55. Także te sobotnie pozycje, ta właściwie sobotnia pozycja wraca do Polsatu właśnie dziś, a w przyszłym tygodniu wróci to, co Polsat szykuje na czwartek, bo z jakiegoś powodu, o czym ostatnio mówiliśmy, być może związanego z tym, że w TVP1 w tym czasie była transmisja meczu, oni w czwartek nie pokazali tego, co zazwyczaj będą w czwartki jesienią pokazywać będą. I co też widzowie doskonale znają, bo ten kształt wieczorów czwartkowych jest niezmienny od kilku dobrych lat. A zatem czwartki bez zmian już od najbliższego tygodnia będą należeć do formatu Nasz Nowy Dom. To po pierwsze, tylko że pora nieco późniejsza, no bo wszystko się przesunęło przez milionerów, także to jest godzina 20.30. W 25. sezonie programu, jak zdradziła Elżbieta Romanowska, czyli gospodyni, nie zabraknie wzruszeń i gości specjalnych. Pojawi się m.in. Tomasz Wolny oraz siostry AD i HD, czyli Ilona i Milena Krawczyńskie. Program zostanie wydłużony do blisko godziny, a ekipa po raz pierwszy w historii programu nie tylko wyremontuje domy, czyli pani Romanowska nie tylko powie, wyremontujemy wasz dom, chociaż ona jakoś chyba mówi inaczej, bo nie chce taka być jak pani Dowbor, mówi innymi to słowami, no ale jeszcze do tego doda, że dom i ogród, bo przydomowe ogrody też mają podlegać metamorfozom. No i to potrwać godzinę niemalże, do tego jeszcze zostają dodane reklamy i po tym wszystkim pojawi się kolejny sezon serialu Przyjaciółki, a co w nim?
1: To już będzie 26. sezon tego serialu i widzowie w nim nie zobaczą uwielbianej przez przynajmniej część Dorotki.
0: A Dorotka była fajna, jak oglądałam, to lubiłam zawsze.
1: A widzisz, prawda. No to zaliczasz się do tych osób. No to jej już nie będzie okazji zobaczyć. Grała Dorotkę Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, która po raz drugi zdecydowała się odejść z serialu. W jej miejsce pojawi się nowa bohaterka Gabi, w tej roli Edyta Herbuś, która będzie kuzynką Roberta. Tu warto jeszcze dodać, że troszeczkę się zmieni pora emisji Przyjaciółek, bo od jesieni emitowane Przyjaciółki będą o 21:40. No i cóż my tu jeszcze mamy w tym 26. sezonie Przyjaciółek? No, jak czytamy w opisie, sporo się wydarzy i z pewnością nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji, czyli jak zawsze. Zwłaszcza w życiu strzeleckich, bo choć Julka odzyska Oliwiera po fałszywym oskarżeniu przez niego Tomasza, ja już się gubię, a także wyjściu na jaw, że ona wiedziała o jednym incydencie przemocy, to jednak rodzina będzie musiała zmierzyć się z obecnością kuratora, ale także dalszymi tajemnicami, które będą wychodzić na jaw. Sporo zmieni się także u Patrycji, gdyż i ona będzie musiała zmagać się z problemami, których przyczyną stanie się nieobliczalna matka Darii, Agata, której zdecydowała się pomóc mimo ostrzeżeń jej córki. I niestety gorzko tego pożałuje, gdyż decyzje Agaty doprowadzą do lawiny zdarzeń, które wystawią rodzinę Kochan Jeleńskiej na poważną próbę. Z kolei Inga zwiąże się z Borysem już na poważnie, a to dlatego, że ich relacja stanie pod dużym znakiem zapytania, gdy nad ukochanym Gruszewskiej zawisną czarne chmury tuż po tym, jak odkryje on poczynania swojego nowego pracodawcy. I wówczas na włosku zawiśnie nie tylko jego życie zawodowe, ale i prywatne. Czy zdołają przetrwać ten kryzys? Przekonamy się już niebawem. No to zwiążą się na poważnie czy nie? To jest w ogóle ciekawe, bo tu niby ma być poważnie, a tu potem ma być kryzys. No to zobaczymy, wszystko się okaże już od najbliższego czwartku, od 11 września o 21:40 na antenie Polsatu.
0: O Polsacie na ten moment tyle, zgodnie z obietnicą ten Polsat nam tutaj wraca, bo to jest taka telenowela, czy też Polsat niczym bumerang w kolejnych magazynach RTV się pojawia za tydzień, wreszcie Taniec z Gwiazdami, kto z kim zatańczy, to sobie omówimy, bo 14 września jest start, nie jutro, jutro w niedzielę jeszcze macie wolno od tańca, ale macie zajęty wieczór piłką nożną, jeżeli to was interesuje. A teraz kilka słów o tym, co nowego w stacji informacyjnej z grupy Polsat, czyli Polsat News. O niej ostatnio nas było w kontekście odejścia na emeryturę jednego z dziennikarzy. Jak ktoś nie wie, o kogo chodzi, to sobie prosimy nadrobić nasze poprzednie odcinki, co się będziemy powtarzać. No, ale Polsat News postanowił też wprowadzić coś nowego na swoją antenę. Jest to kilka nowych formatów. Jeden z nich już na antenie zaistniał, więc być może ktoś widział. Kalejdoskop wydarzeń. Konkretnie ten format można było zobaczyć po raz pierwszy o godzinie 9:00. Jest to nowy autorski program Doroty Gawryluk, w którym to prowadząca ma w subiektywny sposób skomentować najciekawsze wydarzenia mijającego tygodnia. Formuła programu zakłada rozmowę z zaproszonym gościem, który wspólnie z Dorotą Gawryluk będzie komentował wybrane tematy. Jak powiedziała sama prowadząca, w wydarzeniach o 18:50 przekazuje widzom suche, sprawdzone informacje, bez emocji, bez komentarza. Kalejdoskop wydarzeń ma być bardziej swobodny. To sobotni poranek, kawa i rozmowa z kolegą po fachu, więc naturalnie pojawi się tu więcej refleksji i swobody. No właśnie, bo jak rozmowa to z kimś, już tutaj zapowiedziała, że z kolegą po fachu i dodała, zaprosiłam do współpracy Jana Wróbla, dodała, że to jest nauczyciel i publicysta dla tych, którzy nie wiedzą, ale wy wiecie, bo była mowa o tym panu na koniec wydania z niedzieli, kiedy to mówiliśmy o tym, że został gospodarzem rozmów politycznych w Vox FM. Także poranki w dni powszednie będzie spędzał tam, a w sobotę w Polsat News z panią Dorotą. Mam nadzieję, że stworzymy udany medialny duet. Także sobota, 9, kalejdoskop wydarzeń. Piszcie, jeżeli macie już jakieś wrażenia. Natomiast o kolejnej propozycji, no trudno, żebyście mieli wrażenia w kontekście tego, jak ona wypadnie telewizyjnie, ale może ktoś kojarzy z podcastów coś takiego jak Polityczny WF. Bo właśnie od dziś widzowie Polsat News będą mogli śledzić telewizyjną odsłonę podcastu Interi Polityczny WF. Program będzie miał trochę dłuższą nazwę, bo to będzie Polityczny WF z gościem, czyli też kogoś tutaj zaproszą, nie tylko pani Gawryluk jest taka gościnna, ale to będzie emitowane w każdą sobotę o godzinie 19:50. Polityczny WF to ponad 40-minutowa rozmowa prowadzona przez Piotra Witwickiego, dyrektora pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat, oraz Marcina Fijołka, prowadzącego graffiti i reportera wydarzeń. Nie wiem, czy zrozumieliście, będę znowu tą osobą, która nie dość wyjaśnia żarty, to jeszcze rozszyfrowuje takie skróty, bo WF to jest taka no, gra słowna, bo z jednej strony wiadomo, że może się odnosić do jakiejś polityczno-umysłowej gimnastyki, ale z drugiej Witwicki Fiołek. WF. Zrozumieliście, nie? Tak. Gospodarze wraz z zaproszonym gościem komentują bieżące wydarzenia polityczne, odsłaniają kulisy życia publicznego i analizują zjawiska, które kształtują krajową scenę polityczną. Dynamiczna formuła i połączenie publicystyki z luźniejszym stylem dyskusji mają sprawić, że polityka stanie się bliższa i bardziej zrozumiała. Tak przynajmniej reklamuje Polsat News ten podcast i też ten program. Podcast wideo Polityczny WF nadal będzie dostępny w każdy piątek w Interi, a wszystkie odcinki pojawią się także na najpopularniejszych platformach streamingowych, czyli na YouTubie, na Spotify'u i na Apple Podcast. To na pewno będzie, no ale oprócz tego też taka emisja telewizyjna. To nie koniec tego, co ma dla nas Polsat News, bo na sobotę ma te dwie rzeczy, kolejną ma na niedzielę, a jest nią program Z drugiej strony, który właśnie jutro będzie miał swoją premierę. I w tym programie dziennikarze Polsat News i Interi odsłonią kulisy, zdradzą niedyskrecję i pokażą szerszy obraz wydarzeń. Na co dzień dziennikarze, publicyści i reporterzy Polsat News i Interi nie boją się zadawać trudnych pytań i docierać do prawdy. Teraz w formule lekkiego, ale przenikliwego dziennikarskiego salonu spotkają się, by wymienić spostrzeżenia i podzielić się swoimi doświadczeniami. Jak informuje nadawca, w nowym programie Z drugiej strony widzowie Polsat News zobaczą to, co zwykle pozostaje w cieniu. Kontekst, zakulisowe rozmowy i tło decyzji, które kształtują polską rzeczywistość. W gronie prowadzących i komentatorów znajdą się m.in. Piotr Witwicki, Marcin Fiołek, to już wy znacie, to są panowie od WF-u, Karolina Olejak, Agnieszka Gozdyra, Grzegorz Jankowski, Grzegorz Kępka, Przemysław Szubart, Grzegorz Urbanek, Mira Skórka, Dariusz Ociepa, Kamila Baranowska, Bartosz Bednarz i Jakub Krzywiecki. Z drugiej strony będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 17:30 w Polsat News, tak jak powiedziałam od jutra, od 7 września. No, formuła pewnie ciekawa, choć nie jest innowacyjna, bo stacje konkurencyjne mają już takie programy, w których zbierają się dziennikarze związani z tym kanałem i przedstawiają jakieś tam kulisy, inne niedyskrecje, no bo przecież TVN24 ma program W kuluarach. Jest nawet w Republice ostatnio się pojawił ten słynny rewolwer. TVP Info też ma ten program zatytułowany Redakcja. Także no po prostu robią to, co robiły też inne stacje informacyjne, no bo nie mogą pozostawać w tyle. No i tutaj zawzmiankowałam TVP Info i ono się jeszcze u nas pojawi, bo powiem ci, że jest kontrowersja w Polsat News. Bo jest nowy głos, nowy dziennikarz na antenie, ale nazwisko chyba nam znane, bo się pojawiało u nas. Łukasz Sobolewski. On był związany z TVP Info w latach 2017-2023, więc wiecie, co to były za czasy, kto wtedy tam rządził. No a teraz rozpoczął pracę w Polsat News. Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, w grafiku widnieje jako reporter przygotowujący wejścia na żywo, także takie rzeczy będzie tam robił. Przypomnijmy, że trafił do TVP Info w maju 2017 roku, prowadził tam głównie pasma informacyjno-publicystyczne, a przez pewien okres także wspólnie z Katarzyną Ciepielewską część wydań weekendowego magazynu W Kontrze. Wcześniej przez ponad 3 lata był związany z telewizją Republika, gdzie m.in. prowadził program informacyjny Dzisiaj.
1: No, czyli tak można powiedzieć, że z jego perspektywy to się przesunął trochę na lewo.
0: Tak, no jeszcze miał inne epizody medialne wcześniej, ale no powiedziałam o tych najistotniejszych. Z anteny TVP Info zniknął 20 grudnia 2023, nie muszę mówić,
1: jak
0: co to
1: większość.
0: Była za data kluczowa, tak? A 14 lutego zeszłego roku doszło do rozwiązania jego umowy z Polskim Radiem, bo tam prowadził audycję w Polskim Radiu 24 i w Trójce. No i teraz właśnie pojawia się w Polsat News, choć podobno na próbę, bo nadawca ma za jakiś czas zdecydować, czy i w jakiej roli będzie pan Sobolewski występował w kanale dalej. No i właśnie, słuchaj, decyzja ponoć budzi mieszane uczucia wśród ekipy Polsat News. Takie przynajmniej wnioski przedstawiają wirtualne media, bo ponoć Polsat miał nie zatrudniać twarzy telewizji polskiej z okresu rządów PiS. Pod koniec 2023 roku Wirtualna Polska podała, że twarze TVP z czasów PiS-u nie mogą liczyć na zatrudnienie w Polsacie. CV i listy motywacyjne takich osób miały być odrzucane. No ale nie było odgórnych zarządzeń w tej sprawie. Wirtualne media tutaj przytaczają opinie różnych osób związanych z Polsat News na ten temat. Jedni uważają, że no widocznie, skoro kanałowi pasowało, żeby tutaj zmienić strategię, no to robią, ale tak nie powinno być. Inni mówią, że przecież każdemu się należy druga szansa, niezależnie od tego, co robił. My nie będziemy zaczynać tej dyskusji, bo ją można, wiecie, z wielu tutaj stron rozpatrywać i też wiele osób to zrobiło przed nami.
1: Ale ja tylko mam taką refleksję, że to gdyby na przykład pani Danusia tam się chciała zgłosić, albo ktoś naprawdę bardzo, bardzo kojarzony, to z poprzednią...
0: Może się zgłosi Michał Adam.
1: Na przykład.
0: Ale to o tym zaraz.
1: No to o tym zaraz. Ale wiesz, gdyby oni chcieli, ale Łukasz Sobolewski, no to nie jest jakiś taki człowiek, który był na tej pierwszej linii frontu. On się rzeczywiście pojawiał, jego twarz się pojawiała w tamtych czasach w telewizji polskiej, ale to nie, to nie był taki wizerunek tej, tamtej zmiany, tak? Więc podejrzewam, że to właśnie dlatego. No. Okej, no pracował w TVP, tak. Ale dobra, to już tam odpuśćmy sobie.
0: Zapewne tak. I jeszcze jedna informacja personalna o nowym nabytku, ale tym razem innego kanału z grupy Polsat, ale też informacyjnego. Do grona gospodarzy programu Wydarzenia, Opinie, Komentarze nadawanego w Wydarzeniach 24 dołącza Bogusław Hrabota. Dziennikarz będzie prowadził magazyn dwa razy w tygodniu na zmianę z Jarosławem Gugałą, który prowadził to wcześniej przez cały czas wyłącznie on. Wydarzenia, Opinie, Komentarze to autorski obraz mijającego dnia. W godzinnym programie podsumowywane są najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Prezentowane są opinie ich dotyczące oraz komentarze ekspertów. Program emitowany jest w dni powszednie o godzinie 20 na antenie stacji Wydarzenia 24. Także to na pewno spore wzmocnienie. Pan Hrabota przecież dorobek spory ma, no a my o tym programie mówiliśmy, że to taka, wiecie, trochę oszczędnościowa formuła, bo nie trzeba znowu kogoś zapraszać na wywiad, tylko się wymontuje jakieś tam wypowiedzi, które w ciągu dnia się pojawiły w innych miejscach, a prowadzący je skomentuje. No a na pewno pan Hrabota będzie miał sporo do skomentowania. Także wokół tej polityki sporo programów właśnie w Polsat News i przyległościach, już to tak ujmijmy. No ale właśnie niektórych może najbardziej ciekawić, jak ta polityka wygląda z drugiej strony. Także jeżeli was jeszcze o tym wystarczająco nie poinformowały inne kanały w swoich bliźniaczych programach, to może zrobi to Polsat News, będzie to robił co tydzień w niedzielę. No to na tę drugą stronę ze sprawą piosenki Other Side przeniesie nas teraz grupa Red Hot Chili Peppers.
1: A teraz skręcamy na prawo.
0: Dokładnie, bo tam są dramaty, jest, kochani, kłótnia w rodzinie, nazywajmy rzeczy po imieniu, można nawet dwojako to w ten sposób nazwać, dlatego że mamy zarówno konflikt, o którym się mówi w takiej rodzinie rzeczywistej, biologicznej, no ale też stacja telewizyjna w Polsce 24 jawiła nam się jako taka jedna wielka prawicowa.
1: Tak, oni tam wszyscy, rodzina. Oni tam wszyscy dla siebie mieli być jak rodzina i w ogóle.
0: A no, tu? A to się troszeczkę pozmieniało. W ubiegłą niedzielę dowiedzieliśmy się o tym, tak więc być może niektórzy mieli do nas jakiś żal, że nie mówimy o tym wydaniu, które właśnie w zeszłą niedzielę na antenie się pojawiło, no ale ono zostało nagrane w sobotę wieczorem i wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co się odbywa. A odbywa się to, że z telewizji w Polsce 24 odchodzą Michał Adamczyk i Marcin Tulicki. Znamy. Niektórzy mówią złośliwie Michał Pięściarz Adamczyk, nie wiem zupełnie dlaczego. I ponoć oni dwaj szykują własny projekt. Z informacji press-serwisu wynika, że ma to być kanał na YouTubie. Michale, kolejna rzecz do subowania, bo Michał subskrybuje różne takie rzeczy, które nie zawsze potem ogląda.
1: Tak, a potem ja tylko dla tytułów no, niektóre rzeczy subskrybuję.
0: Jak powiedział pan Adamczyk, ustaliliśmy z przyjaciółmi, no jeszcze tak miło tutaj mówił, w telewizji w Polsce 24, że nie będziemy tego komentowali. Zachowamy miłe wspomnienia i wyniki, jakie osiągnęła stacja podczas naszej wspólnej pracy, bo faktycznie oni jakoś tam nawet na podium się znaleźli w ostatnich miesiącach wśród stacji informacyjnych, więc mówią o tym, że wokół tego się będą koncentrować i to pamiętać jako ten sukces. Tutaj już do zmian doszło wcześniej, ale my o nich nie mówiliśmy, bo nie są sądziliśmy, że to jest jakoś bardzo istotne, dlatego że Michał Adamczyk 12 sierpnia stracił stanowisko dyrektora programowego telewizji w Polsce 24, które zajmował od października roku ubiegłego, tak więc tuż po starcie stacji, bo oni we wrześniu przecież ruszyli, on to stanowisko objął i no je stracił, ale sobie myślę, okej, przecież na antenie dalej będzie, więc co to w sumie zmienia dla was? Najważniejsze, że linia programowa pewnie będzie taka, jaka była, także nie poświęcaliśmy temu uwagi, że zastąpił go niejaki Mariusz Pilis, on też w TVP tym dawnym działał, z tego co kojarzę. Przypomnijmy, że na samej antenie Adamczyk prowadził Wiadomości i Strefę Starcia, a Marcin Tulicki przestał być szefem newsroomu, jego miejsce zajął Grzegorz Adamczyk. No, czasami tak nazwiska właśnie zbieżnie wypadają.
1: Ciekawe, czyli w tym przypadku.
0: Wychodzi na to, że to jest wierzchołek góry lodowej. No bo to, że tam ludzie odeszli, ktoś tam z kimś może się nie dogadał, to jest jedno. Ale wychodzi na to, że faktycznie jest jakiś konflikt w rodzinie, bo istnieją dwie osoby, które mało kto odróżnia. Jacek Karnowski, Michał Karnowski. I oni mają różne wizję tego kanału, prawda? Bo jeden by chciał...
1: Żeby było tak spokojnie i w taki wyważony sposób, to tak. Jacek.
0: A Michał to nie. Marianne Schreiber i tak już właśnie jechać na grubo. I wychodzi na to,
1: on też chce jechać po prostu. On pozazdrościł Michałowi Rachoniowi.
0: No i wychodzi na to, że ci, którzy odeszli, to właśnie bardziej się dogadywali z tym Michałem i on trochę się nie może tam odnaleźć, bo od jakiegoś czasu nie pojawia się na antenie stacji, a pojawiał się tam, komentował różne rzeczy, a na początku to było ucinane, że on się nie pojawiał, no bo wiecie, że tam sezon urlopowy.
1: Że urlop, tak.
0: Oni, Karnowscy sami stwierdzali, że no nie ma czego, już szukają po prostu sensacji, te portale medialne właśnie w sezonie ogórkowym, no ale nie ma go od dłuższego czasu i tutaj portale, właśnie wirtualne media dotarły do jakichś takich wniosków, że coś tam nie gra, no nie, między rodzeństwem. Nie wiem, czy coś jeszcze chcemy dodać do tego wątku, czy pozostajemy w tej sferze domysłów.
1: Tak naprawdę tu wiele więcej do dodania nie ma, bo po prostu no, sytuacja jest jaka jest, to właśnie cała, tak też to oczywiście wszystko zakulisowo się mówi, to cała rzecz rozbija się o tę inną wizję. No, i tak. skoro tu prawdopodobnie właśnie Michał Karnowski mówi się o tym, że właśnie pomagał będzie panom Adamczykowi i Tulickiemu w rozwoju ich nowego projektu na YouTubie, no ciekawe co to będzie, pewnie się za niedługo dowiemy.
0: I odnotujemy, nie będziemy zapewne tego bardzo szczegółowo śledzić, tak jak nie śledzimy, dajmy na to, kanału Zero w naszej edycji.
1: Chociaż być
0: trzeba,
1: może.
0: Dobra, no trzeba to powiedzieć, kochani. Andrzej Duda, to ale youtuber wiesz, po prostu.
1: Ja o czym innym chciałem najpierw. No. Ja o czym innym chciałem. Dawaj. Że być może niedługo to będziemy śledzić nieco bardziej Kanał Zero.
0: No właśnie, bo Kanał Zero ma zakusy telewizyjne.
1: A Krzysztof Stanowski się... tyle razy mówił, że telewizja to już teraz, to tam, to się w ogóle
0: starają
1: nie opłaca.
0: Starają się o koncesję kablowo-satelitarną, także to jest bardzo zastanawiające właśnie, że jednak w te telewizje chcą iść, a w ogóle to właśnie idą w takie rzeczy, że Andrzej Duda tam program ma
1: tak,
0: być.
1: To tak.
0: jest bardzo ciekawe. Także my pewnie nie będziemy ich śledzić jakoś tak bardzo dokładnie, ale jakiś tam start projektu odnotujemy, bo... śledzimy właśnie losy i wam prezentujemy losy postaci, które z tego rynku tradycyjnych mediów możecie kojarzyć.
1: Jakbyśmy mieli zajmować się każdym kanałem na YouTubie, nawet o dużych zasięgach, ojejciu, to my byśmy stąd nie wyszli po prostu.
0: To możecie dzisiaj narzekać, że jest długo, ale wtedy to już nie wiem, co byście powiedzieli. Ale teraz właśnie nie o czymś, co w medium tradycyjnym, tylko w jednym z serwisów internetowych. Disney Plus, mnie się przynajmniej z nazwy, to bardziej kojarzył właśnie z produkcjami Disneya, czyli no rzeczy niekoniecznie dla mojej grupy wiekowej, ani twojej, ale tymczasem się okazuje, że oni chcą dotrzeć do różnych widzów i nie tylko te bajki różnego rodzaju, ale też serial własnej produkcji, serial zatytułowany Breslau, który będzie miał premierę w najbliższy piątek. Kilka słów o tej 8-odcinkowej produkcji kryminalnej. Akcja przenosi widzów właśnie do Breslau, czy jakby ktoś nie wiedział, no to jest to obecnie Wrocław, a konkretnie do roku 1936. Zbliżają się 11. Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolski. On jest przez y na końcu, więc faktycznie to pochodzenie polskie jest, ale już nawet imię nam oczywiście wskazuje na jego rzeczywistą narodowość. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolski staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne. W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Szuchart, a w pozostałych rolach będzie można zobaczyć m.in. Sandrę Drzymalską, ona zagra żonę Podolskiego, Lenę, Ireneusza Czopa, z kolei jako Johanna Holca, to jest oficer SS sprawujący w Breslau władzę absolutną. Z takich znanych aktorów będzie też Agata Kulesza, będzie Przemysław Bluszcz jako bezpośredni przełożony Podolskiego, czyli Leopold Berens, Adam Bobik jako współpracownik głównego bohatera o imieniu Edwin. Zobaczymy też Karolinę Gruszkę jako psychoanalityczkę dr Inge Eisman, a także Jakuba Sierenberga, jakkolwiek go się czyta, proszę wybaczyć, nie znam tego aktora, Bartłomieja Deklewę oraz Piotra Janusza. Wszystkie odcinki trafią do serwisu Disney Plus od razu 12 września, czyli w przyszły piątek. Nie wiem, kto z was jest użytkownikiem tego. Piszcie, czy korzystacie z Disney Plus. Jak tam jest z dostępnością z perspektywy osób niewidomych, bo my nie mamy... Czy ty masz? Może używasz, może oglądasz tam
1: nie,
0: Disney? Nie. No to musimy liczyć na wasze informacje. A kiedy będziecie je do nas pisać, to w tle będzie wam pobrzmiewać utwór nieprzypadkowy. Nie będzie to kolejny utwór o Wrocławiu, bo już takich u nas na antenie w audycji było bez liku. Bowiem wiemy, jaka piosenka będzie towarzyszyć samemu serialowi. Utwór znany, chociaż w sumie nie do końca, bo trochę bym powiedziała, że to jest parafraza, wariacja na temat, zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Chodzi o utwór, w którym podmiot liryczny śpiewa, że wszystkie was dziewczynki całować chce, tylko kiedyś to były brunetki, blondynki. A teraz to są blondynki, brunetki, na to wychodzi. Kiedyś to było oczywiście Jankie Pura, a teraz zaproszono ekipę męskiego grania tegorocznego, więc słyszymy tam Igora Herbuta, Natalię Przybysz i właśnie coś, co nawiązuje do tych blondynek, brunetek, brunetek, blondynek, ale w wersji trochę zmienionej, z trochę inną melodią, innym tekstem. innym też aranżem, więc ja się trochę grzecznie pytam po co, bo znowu ze mnie wychodzi stara baba, która narzeka, ale jakkolwiek lubię takie alternatywne klimaty, to tak czasami się zastanawiam nad celowością takich muzycznych metamorfoz, ale być może będziecie mieli inną opinię. Posłuchajcie, jak im te blondynki, brunetki wyszły, żeby się przekonać.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Nie, no ja znowu wysłuchałem tylko początku i końca tej piosenki, bo sobie na tak zwanym poza anteniu prowadziliśmy dyskusję, ale muszę powiedzieć, że
0: czy
1: i tak się
0: wystarczyło?
1: Wynudziłem. I tak muszę powiedzieć, że się wynudziłem.
0: No więc właśnie, też mi akurat to nie odpowiada, chociaż samych artystów osobno gdzieś tam nawet czasem lubię, tak niekoniecznie to, co tutaj z tym uczynili, ale może to się fajnie wpasuje w serial. Pozdrawiamy słuchaczy z Breslau, tudzież oczywiście Wrocławia, bo jest prawdopodobne, że takich mamy.
1: Tak samo jak i pozdrawiamy słuchacza z Suwałk, pozdrawiamy Roberta, właśnie, bo do nas Robert napisał, zarówno nowa rodzinka, jak i nowa profilerka będą z audiodeskrypcją, sprawdziłem na TVP. A dziękujemy ci bardzo, Robercie, za te informacje. Myślę, że nasi niewidomi słuchacze będą uszczęśliwieni.
0: No tak, rodzinka była, bo kojarzę po tych powtórkach wszystkich. Profilerka też jest w tym paśmie, że można by tego oczekiwać. Także fajnie, że mamy potwierdzenie tego, czego się gdzieś tam można było spodziewać. No ale różnie to z nimi bywa. Słuchajcie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ten program dotyczy też radia. To jest dziwne.
1: Zdarza
0: ale tak
1: się.
0: Jest. No i teraz uzupełnimy parę drobiazgów dotyczących jesiennych ramówek niektórych stacji radiowych. Było o tym nieco w zeszłym tygodniu, ale wtedy mówiliśmy, że jeszcze nie wszyscy się pochwalili swoimi ramówkami, więc w tej sprawie coś się jeszcze może wydarzyć. Na przykład, jeżeli chodzi o grupę radiową Agory, to tydzień temu, popraw mnie, jeśli coś mi umknęło, ale mówiliśmy o Radiu Z i Radiu Pogoda. I to tyle, więc teraz uzupełnimy te stacje, o których jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy nic. Na przykład mówiłam, że Złote Przeboje zawsze opisują to, co się niby u nich zmienia, a tak naprawdę nie zmienia się jakoś bardzo wiele. Tak, więc w Złotych Przebojach, w codziennym porannym programie Złote Przeboje na Dzień Dobry, nadawanym od godziny 6, prowadzą go Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim i Tomasz Florkiewicz. Do 10 to trwa.
1: Więcej
0: pojawi
1: ich
0: się
1: nie
0: kilka.
1: Było?
0: Właśnie, czy oni, nie wiem, jak jest ich za dużo w tych porankach, to też już się robi taki jazgot. Rozumiem,
1: tak zwany morning zoo, to no wiem, ze Stanów do nas przyszło, że tam wszyscy przekrzykują się, a w czwórkę to zawsze lepiej się przekrzykiwać niż na przykład w trójkę.
0: No właśnie, my byśmy się nie przekrzykiwali. No i w tym poranku pojawi się kilka nowości. Będą to krótkie zwoje, czyli pytania do sztucznej inteligencji.
1: O, też no wykupili abonament na GPT?
0: Tak, ale już coś tam mieli z AI w tamtym sezonie, bo kojarzę, że mówiłam w tamtym roku. No wiecie, to można zrobić mądrze, a można zrobić tak, że sztuczna inteligencja będzie sobie coś wymyślała. To nie wiem, czy słyszałeś, jak Joanna Senyszyn, ale to akurat było w wywiadzie u Kasi Babis, opowiadała o tym, jak spytała sztuczną inteligencję, kim jest mąż Joanny Senyszyn. No, przypomnijmy, że on umarł parę miesięcy temu, ale być może jeszcze wtedy żył, no więc sztuczna inteligencja odpowiedziała, że jest to postać fikcyjna, wymyślona przez Joannę Senyszyn. Trochę to dziwne, skoro spędzili razem 50 lat.
1: No tak, ale... no ale to też, wiesz, pytanie właśnie, jaki to był model, czy miał dostęp do internetu i tak dalej, bo to wiele zmiennych tutaj. To
0: no oczywiście, zawsze... no i też jakiś czas temu to było i wiesz, dzisiaj może powiedziałaby inaczej.
1: Wiesz, teraz też to jest taka moda, mam wrażenie, przynajmniej w niektórych kręgach, na to takie obśmiewanie sztucznej inteligencji. Zazwyczaj właśnie boimy się tego, czego nie znamy i że ha, ha, ha, znowu się pomyliła. No oczywiście, że się czasem pomyli, ale no to po prostu trzeba zawsze z jakąś tam rozwagą podchodzić do tego, co wypluwa nam ta sztuczna inteligencja. To wiadomo. I ciekawe, jak tu właśnie w Złotych Przebojach do tego będą podchodzić. To się zgodzę.
0: No właśnie. To
1: można na różne sposoby podejmować ten temat.
0: Będzie też słownik polsko-polski i gogle mogle. To mi w ogóle nic nie mówi, bo słownik polsko-polski, okej, coś można domyślać, co tu będzie.
1: Ale Google Box może coś? Tak?
0: Ale gogle mogle nic mi nie mówi. Każdego dnia redakcja zaprosi również słuchaczy do aktywnego współtworzenia audycji Mamy Temat, dzwońcie. czy jak macie jakąś, wiecie, nietypową sprawę, jak to kiedyś się mówiło, to rozumiem, że możecie z tym dzwonić. Muzyczna audycja Cała Muzyka Tomasza Brela, nadawana od poniedziałku do czwartku od godziny 18, zostanie urozmaicona nowymi pozycjami programowymi, czyli krótką historią długiej kariery. Słuchaj teraz, bo są dwie. Jedna to jest krótka historia długiej kariery, a druga to długa historia, jak myślisz?
1: Krótkiej kariery i podejrzewam, że i jedno, i drugie i tak będzie krótkie.
0: No właśnie, otóż się pomyliłeś, bo tak? Drugie to jest długa historia krótkiej piosenki.
1: A piosenki, no, okej.
0: No, no, już też liczyłam, że będzie haha, Beka miał karierę przez tydzień, a tu ząk.
1: Ale też będzie krótkie, to się tam nie spodziewam się jakiegoś długiego wejścia.
0: Te krótkie piosenki to teraz na TikToku robią furorę. Piątkową nowością będzie Starcie Gwiazd. Tutaj star jest dużymi literami, bo wiecie, star gwiazdy, rozumiecie tę grę słowną. Głosowanie w social mediach stacji na artystę, z którego utworem słuchacze rozpoczną weekend na antenie. Nowy cykl Złote na Nowo zagości o godzinie 10.30 w sobotnim programie Złote Przeboje na Dzień Dobry Weekend Kacpra Sosnowskiego, a w niedzielę od 8 Złota Piątka, czyli subiektywna lista przebojów, które łączy wspólny mianownik. Nie wy pierwsi to wymyśliliście, już tam było w innych stacjach też coś takiego, tam chyba SK2 coś takiego robiła, że właśnie utwory, które łączy jakiś element. Tego samego dnia o 15 Katarzyna Wilk i Wojciech Babiarczyk w lekki i żartobliwy sposób skomentują otaczającą rzeczywistość w nowym programie Niedziela Pełną Parą. Po wakacjach na antenie wraca Marzena Rogalska, Weekend jak marzenie Marzeny, nadawany w każdą sobotę o nowej porze emisji, czyli od 12 do 15. Także dzisiaj już był, może niektórym umknęła ich ulubiona audycja, bo my wam nie powiedzieliśmy, kiedy będzie weekend jak marzenie Marzeny.
1: No i za tydzień też jest weekend.
0: Tak, to tyle o złotych przebojach, a co u tych, którzy lubią rocka. W Rock Radio, w porannej audycji Powstanie Rock Radia, nadawanej od 6 do 10, pojawi się segment Rozmowy na trzy głowy, w którym duet prowadzących Kajetan Ruszczyk i Jan Bajorek skonfrontują się z Kubą Kaletą, prezentując odmienne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. No być może oni już znają tego Kubę i wiedzą, że jak jest jakiś temat, to my się zawsze zgadzamy, a Kuba zawsze mówi zupełnie odwrotnie, więc po prostu musimy to na antenie wykorzystać. Też musimy sobie znaleźć takiego kolegę, z którym będziemy mieć inne poglądy.
1: Słuchaj, my mamy dyżurny temat, w którym na dwie głowy się potrafimy ze sobą nie zgadzać.
0: No, to jest prawda. To jest prawda. Ale po co to zaczynać? Dzisiaj nie zacząłeś od takiej piosenki, więc nie prowokuj konfliktów.
1: Za tydzień też będzie program.
0: Nie pokłóćmy się jak karnowscy, dobrze?
1: Za tydzień też będzie program.
0: Stacja w porannym paśmie odda również głos słuchaczom w cyklu Strofy z Sofy, czyli pytanie na powstanie. Jesienią Rock Radio wprowadza również świeże elementy do codziennego muzycznego pasma, przystanek klasyka rocka Kuby Kalety, wspomnianego już do tego, co się kłóci z tamtymi dwoma. Od 10 do 15 on ma to pasmo. W programie pojawi się nowy cykl pod nazwą Białe Kruki Klasyki Rocka, w którym zostaną zaprezentowane wyjątkowe egzemplarze wydawnicze z historii rocka, wybrane z propozycji nadesłanych przez słuchaczy. W każdy piątek stacja rozpoczynać będzie weekend ze swojego mobilnego studia w warszawskim Hard Rock Cafe. Od 15 do 18 będzie ta audycja, to też wydaje mi się, że jest już tradycja. To również okazja do bezpośrednich spotkań ze słuchaczami i słuchaczkami, więc oczywiście dla słuchaczy okazja do spotkania z ekipą Rock Radia, jeżeli to jest akurat waszym marzeniem. No i słuchajcie, nasza ulubiona stacja z tej całej grupy. Rok temu mówiliśmy o ich metamorfozie, bo nie wiem, czy pamiętasz, że oni właśnie rok temu we wrześniu zaczęli podkręcać tempo i tak.
1: No już w wakacje się to zaczęło w sumie.
0: A tak, rzeczywiście, ale wtedy jeszcze było takie na próbę, a
1: sprawdzimy,
0: potem to już
1: a potem to już
0: oficjalnie.
1: Rzeczywiście, ale to jest, wiesz co, jednak mimo wszystko jest to sukces, żeby nie zmieniając nazwy, jednak
0: zmienić
1: wszystko. Tak, tak. To jest pewien sukces. Bo na przykład powiedzmy stacją o profilu tak jak to kiedyś było Radio Z Gold, nie? No to byś tego nie zrobiła.
0: No nie. A nazwa Meloradio była tak do wszystkiego, do niczego, że mogło tam zrobić stację z muzyką klasyczną za parę lat i też będzie pasowało, bo będzie Meloradio
1: dla melomanów. Oczywiście. No tak.
0: Tymczasem jednak nie ma klasyki, jest No chyba, że dla kogoś jest klasyka właśnie muzyki w tych stylach takich nowoczesnych, młodzieżowych, które oni prezentują, tanecznych, elektronicznych. Tak. Do redakcji Meloradia dołączy Przekosa. Znasz takiego influencera? Nie. Dominika Kosowskiego? Nie. On specjalizuje się w tematach związanych z muzyką, modą i rozrywką i poprowadzi nowy program Przesłuchanie Przekosy, a w nim między innymi rozmowy z muzykami, twórcami internetowymi. Program zadebiutuje na antenie już dziś i będzie emitowany w każdą sobotę. A nie, przepraszam, on już był. Bardzo mi przykro. Od 14 do 16 ominął was pierwsze przesłuchanie Przekosy.

0: Melo. W trakcie trwania tego programu słuchacze będą mogli wziąć udział w antenowych zabawach, na przykład 7 sekund, król drugiej zmiany oraz melonierzy. Nawiązaniem do tych, bo oczywiście nie wiem, o co w tym będzie chodziło. Z kolei Dobre Melo w sobotę od godziny 20:00, to tak dzisiaj można właśnie, będzie rozpoczynać się od najlepszych setów z tegorocznego Tomorrowland, czyli największego na świecie festiwalu muzyki elektronicznej, którego wyłącznym polskim patronem medialnym było Melo Radio. Na antenie usłyszeć będzie można też sety DJ-ów, między innymi takich jak Tiesto, to znam, Sam Feld, Don Diablo, Skytech, Armin van Buuren, Estate of Trance, Miss Monique i Kolorowa, a także zupełnie premierowo w polskim eterze set przygotowany przez amerykańskiego producenta muzycznego i DJ-a Marshmallow, nie, to tak nie do końca wiecie, że pianka, ale Marshmallow na końcu mamy. Czy to jest przypadek, że oni akurat się dogadali z takim DJ-em? Bo myślę, że oni do niego zadzwonili i powiedzieli tak: ty jesteś Marshmallow,
1: a my jesteśmy Melo.
0: Więc rozumiesz, jest taki deal,
1: let's
0: że zagramy Marshmallow w Melo i zagramy właśnie twój set. Idziesz to, jakoś tak ładnie połączymy, wypromujemy cię. I on widocznie w to poszedł. Więc my, ponieważ szukaliśmy muzycznego akcentu, to też właśnie w to poszliśmy i zagramy utwór życzonego DJ-a, który ma tytuł jaki, Michale, bądź tak łaskaw, przypomnij.
1: A proszę bardzo, już mówię, to ma tytuł Alone. Zostawiamy was zatem samych z tym utworem. No cóż, jest niewątpliwie bardzo elektroniczny, reszty nie będziemy zdradzać, posłuchacie, to się dowiecie.
0: A my wrócimy na ostatnie wejście.
2: Radio DHT.
1: Teraz będą przeze mnie przemawiać narzekania starego dziada, ale nie wiem w sumie, co ja już wolę. Czy Breslau, czy to, co przed momentem było?
0: No nie, to ja wolę Breslau, ale oczywiście, kochani, bo ja tak tłumaczę dzieciom w szkole, żeby szanowały swoje gusta muzyczne i my też szanujemy gusta muzyczne tych, którzy lubią taką muzykę,
1: nie, no
0: więc
1: oczywiście,
0: może
1: no.
0: Nie wszyscy tutaj cierpieli, bo Michał mi to włączył na 30 sekund i było mi trochę trudno, ale może niektórzy się właśnie ucieszyli i stwierdzą, o jak takie lecą bity w tym Melo Radio, to tam idę tego słuchać.
1: To nie będę słuchać DHT, tylko Melo. No nie, no tego nie róbcie.
0: No słuchajcie, można trochę tego, trochę.
1: Ale
0: tego
1: my mamy drugi kanał jeszcze.
0: No to też jest prawda. Okej.
1: Okay, kanał Pepis, ale ma problemy teraz, ale wróci.
0: A propos rzeczy młodzieżowych, to takie też są w RMF Max, bo przenosimy się do grupy RMF, w której byliśmy tydzień temu tylko ze sprawą głównego kanału, nie, przepraszam, ze sprawą dwóch kanałów, RMF FM, o którym Michał wam opowiadał i ja mówiłam o RMF Classic, to teraz nadrabiamy zaległości ze sprawą dwóch pozostałych stacji. RMF Max, tu króciutko, Radiowóz, to jest właściwie podcast przeniesiony na antenę. Gwiazdy show biznesu, sportu i kultury zdradzają w nim swoją motoryzacyjną pasję i pokazują, że za każdym autem kryją się wspomnienia, anegdoty i emocje. Ale niestety nie ma informacji, kiedy będzie emisja. Jak was zainteresował ten opis, to wypatrujcie w RMF Max. A z kolei w niedzielę, bo tu wiemy, od godziny 13 do 16 RMF Max zaprosi na nostalgiczną audycję Księżniczki i Caryce. Justyna Borycka i Natalia Kawałek w lekki i ironiczny sposób sprawdzają, jak popkultura lat 90. i zerowych wpłynęła na całe pokolenie i dlaczego bajki Disneya czy seriale MTV wciąż budzą nostalgię. W poranku prowadzonym przez Asię Meus i Irka Jakubika pojawi się cykl Słuchacze dają rady, czyli rady od samych słuchaczy, rzecz jasna, które trafią zarówno na antenę, jak i do social mediów. Z kolei w konkursie Jestem tu dla komentarzy uczestnicy spróbują odgadnąć bohatera dnia na podstawie internetowych opinii. No to jest takie nawiązanie do tego, że jak się pojawi w internecie zalążek tak zwanej inby, czyli że gdzieś właśnie będzie jakaś drama, dyskusja taka, wiecie, zaangażowana i ognista, to często się pojawiają takie komentarze typu ja tutaj tylko przycupnę dla komentarzy. No bo
1: i ja w takiej sytuacji zastanawiam się, dlaczego ludzie nie znają obsługi social mediów i nie wiedzą, że można sobie każdy taki post po prostu obserwować.
0: No dokładnie, bo przypomnijmy, że jak zostawimy dowolny komentarz, to wtedy nam będą przychodziły informacje o kolejnych komentarzach, które tam pozostały, ale zostały pozostawione, ale moi kochani, jeżeli nie tego nie wiecie, to nie trzeba właśnie pisać

0: komentarzach.
1: Ani nie trzeba stawiać taktycznych kropek.
0: Tak, dokładnie, żeby dostawać informacje o tym, co się takiego dzieje nowego pod tym postem, bo Michał tak właśnie wam o tym powiedział, że można sobie dany post zaobserwować i nie trzeba nic pod nim pisać, a i tak będziecie dostawali powiadomienia, że ktoś ten post skomentował, jeżeli chcecie być na bieżąco z jakąś internetową dyskusją. To chyba tyle o RMF Max. Także no, nie spodziewaliśmy się, że tutaj się wiele wydarzy, no ale coś tam nowego dodali. Za to aż 3 nowe audycje ma dla nas RMF24 i do poprowadzenia tych audycji zaprosili też nowych prowadzących. Każda z tych audycji na inny temat, myślę, że ważny i ciekawy, także być może znajdziecie tutaj coś dla siebie. Pierwszym prowadzącym będzie komandor Maksymilian Dura, były szef wydziału w Zarządzie Dowodzenia i Łączności Sztabu Marynarki Wojennej, a dziś redaktor portalu Defense24. On co środę po 16 poprowadzi autorski program poświęcony aktualnym tematom ze świata wojska i obronności. Od Tarczy Wschód, przez drony, po wojnę hybrydową. Krótko i w żołnierskich słowach o tym, na co Polska już teraz przeznacza blisko 5% PKB. Uważam właśnie, że to się powinno nazywać w żołnierskich słowach i to by było rzeczywiście takim najlepszym określeniem. Także tematy ważne, wiele osób się zastanawia, o co chodzi z tą wojną hybrydową, bo ciągle nas tym straszą, ale ograniczają się do samego hasła, także tutaj ekspert to wyjaśni. Z kolei w piątki po 16 na antenie Radia RMF24 pojawi się nowy format Gospodarczy Tydzień. Poprowadzi go Marek Teichman, dziennikarz ekonomiczny i wicenaczelny dziennika Gazety Prawnej, jeden z prowadzących popołudniowej rozmowy w RMF FM. W każdym wydaniu będzie on wraz ze swoimi gośćmi podsumowywał najważniejsze wydarzenia gospodarcze mijającego tygodnia, zarówno w Polsce, jak i na świecie, pokazując ich realny wpływ na życie słuchaczy i stan ich portfeli. A ponadto do zespołu Radia RMF24 dołącza także mieszkająca w Waszyngtonie Lidia Krawczuk, autorka podcastu Ameryka i ja oraz książek o Stanach Zjednoczonych. W każdą niedzielę od godziny 12 do 14 poprowadzi autorski program Taka Ameryka. Będzie to dwugodzinna opowieść o sprawach, którymi żyją Amerykanie, od wielkiej polityki, no a tam się u nich dzieje w wielkiej polityce, po codzienność amerykańskiej ulicy. To swoista podróż przez współczesne Stany Zjednoczone. Więc myślę, że mi przyznasz, że wzbogacają tę swoją ofertę wartościowymi propozycjami.
1: Zdecydowanie tak.
0: 24. Także to oczywiście doceniamy i możemy zdradzić, że jeszcze do tego nawiążemy. No ale w tym naszym omawianiu ramówek też trochę zahaczamy o internet. Zahaczyliśmy w minionym tygodniu, mówiąc o tym, co nowego w Radiu 357, że nie aż tak dużo nowego, ale jednak. Ale nie pojawił nam się jeszcze nowy świat. Tutaj też wiele nowego nie ma, ale będą małe modyfikacje i będą przede wszystkim nowe głosy, które będą sprawdzały się na antenie. Bowiem dwie nowe audycje i troje aż debiutantów w ramach cyklu Próbny Lot to właśnie na wrzesień zapowiada Radio Nowy Świat i to ma być dopiero początek zmian na antenie, które będą procesem, jak rozumiem, bo potrwają do końca października. Magda Jeton tłumaczy to w ten sposób, że jest sezon urlopowy, dlatego właśnie trwa to pewien dłuższy czas, ale oczywiście tutaj prosi słuchaczy o cierpliwość. Co mamy na teraz? Na teraz od 9 września przez 3 tygodnie na antenie Radia Nowy Świat będzie można usłyszeć nowe głosy swoich sił za mikrofonem w ramach audycji Próbny Lot. We wtorki o 15 i w środy o 22 spróbują Paulina Orzeł, Hubert Modławski i Diana Giurow. W związku z próbnymi lotami skróceniu ulegną wtorkowa audycja Jana Janczego Klimaty na raty oraz środowe musicalowe opowieści Kacpra Siedleckiego. Audycje, jak to się ich określa, lotników, czyli tych debiutantów, będą nadawane do 24 września. No i to jest tak, jak pewnie wiecie, z tym Sobolewskim w Polsat News, że to na próbę, a potem zobaczymy, co dalej. Oczywiście trzymamy gorąco kciuki za tych właśnie lotników, żeby im się wszystko powiodło tak, jakby tego chcieli, a nawet jeżeli ostatecznie się nie uda zagrzać na dłużej miejsca w Radiu Nowy Świat, to żeby, jeżeli się faktycznie okaże, jeżeli uznają, że radio to jest miejsce, w którym chcieliby działać, to żeby ta przygoda z radiem mogła dalej trwać. Bo wiecie, różnie to bywa, na przykład ostatnio w Radiu 357 oni w wakacje mieli ten cykl Domówka, w którym był Filip Jaślar na zmianę bodaj z Katarzyną Pruchnicką. Oni gościli w domach dziennikarzy Radia 357 i ci dziennikarze opowiadali trochę o tych swoich domostwach, o tym, jak mieszkają, a trochę o sobie. No i słuchałam wydania z Martą Kulą i ona powiedziała, wyobraź sobie, że zgłaszała się do tego konkursu, który ogłosiło Radio Nowy Świat, kiedy aha, planowało swój start i kiedy właśnie szukało tego młodego na rybku i się nie dostała. A potem w Radiu 357 się udało i z sukcesami tam działa. Może teraz Nowemu Światu jest jakoś tam głupio. Oni wybrali innych, którzy sobie oczywiście też dobrze poradzili, ale wiecie, to, że w jednym miejscu się właśnie nie uda, to nie znaczy, że gdzieś indziej się na was nie poznają. Wracając do tego, co w Nowym Świecie nowego, od 6 września w soboty o godzinie 14 będzie emitowana nowa audycja Muzyka nie tylko z Afryki. Nie tylko, u nas nie tylko z Afryki muzyka dzisiaj była, choć tak, z Afryki istotnie też. Mówiłam, że ta Afryka taką dzisiaj jest klamrą, bo była i na początku, i w środku, i na końcu. Poprowadzi to Mikołaj Kierski. Ta audycja dostępna była do tej pory w formie podcastów, a we wtorek 9 września o 23 na antenie zadebiutuje nowa propozycja Mateusza Kuśmierka Między Światami. Ta sobotnia nowość, o której wspomniałam, zastąpi w popołudniowym paśmie audycja Barbary Gregorczyk Sny kolorowe. Dlaczego taka decyzja? To skomentowała Magda Jeton, która powiedziała, że nieobecność pani Barbary jest związana z dłuższym urlopem dziennikarki. No te nazwiska, które tutaj wymieniałam pod koniec, no to są też ci, którzy rozpoczynali jako lotnicy. I jak widać, udało im się w radiu działać już od kilku lat. Także nie zmienia się dużo w tym Nowym Świecie, ale być może jeszcze będziemy do nich wracać, skoro zamierzają aż do października wprowadzać te swoje kolejne modyfikacje. I na koniec, na już zupełny koniec, podróż. Nie po jeden uśmiech, tylko akcja dzieje się w mieście Łodzi. Bowiem tam w eterze nowe radio na częstotliwości 98, która nie jest taka nowa, bo tam można było słuchać, kiedy ono się pojawiało okazjonalnie, tworzonego przez Teatr Muzyczny Radia Lutnia, o których go poszczególnych emisjach mówiliśmy nieraz. Natomiast tym razem na tej częstotliwości już na stałe debiutuje nowa łódzka rozgłośnia, czyli El Radio. Emisja na razie ma charakter próbny, prowadzona jest od czwartkowego popołudnia. Aktualnie na antenie obecna jest jedynie muzyka, choć czytelnikom serwisu radiopolska.pl zdarzyło się też usłyszeć dżingiel, i to jest bardzo ciekawe, bo nie dżingiel samego El Radia, tylko powiązanego ze stacją, która teraz właśnie zostanie odpalona w Łodzi, twojego radia ze Stargardu. No, widzicie, takie są powiązania, a ci jeszcze może swoich dżingli tutaj nie zrobili, albo może coś się przez pomyłkę odpaliło i tak oto tak wyszło. No oczywiście wiadomo, żeby nadawać tej Łodzi, to ktoś musiał wygrać w konkursie. On został ogłoszony w styczniu zeszłego roku przez Krajową Radę i El Radio pokonało mnóstwo konkurentów. Ja ci powiem, jacy byli, a ty powiedz, czy to była najlepsza decyzja.
1: No.
0: Na przykład chciano tam odpalić, to jest bardzo dziwne, Vox FM Gold. To mnie bardzo zaciekawiło, co do niej coś się zakombinować. SK City. No bo już SK pewnie wszystko ma w tej Łodzi, to stwierdzili, no dobra, zrobimy jakiś program miejski, coś tam z tego będzie. To oczywiście ZPR-y chciały zrobić. Radio Pogoda 98 chciała zrobić Agora. Też zostały złożone trzy wnioski przez grupę RMF. Na RMF Max KS Tomaszów Mazowiecki, RMF Max KS Łódź i Radio Gra Łódź. Ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozostawiła je bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych. Grupo RMF, od kiedy wy jesteście na rynku? Od wczoraj, od roku, czy od już w dziesiątkach lat należy to liczyć? Czy wy nie wiecie naprawdę, jak się pisze takie wnioski?
1: Ja może bym starzyście. Tego mogła nie wiedzieć. Wiesz co, ale może oni nawet nie wierzyli, że im się coś uda, to może to dali jakiemuś starzyście. Dobra,
0: dobra, zrobimy tak, jak będzie. Może tak. Nie zauważą w tej radzie, że no. Tam nie wszystko jest i nam dadzą. Z podobnego powodu z planami emisji w Łodzi musiały pożegnać się radio Wibracje FM Łódź. Super nazwa, więc bardzo
1: ciekawe,
0: żałujemy.
1: A jeszcze bardziej. To?
0: A wiesz, czyje to?
1: No?
0: MWE.
1: O, to tym bardziej. Ja jestem bardzo ciekaw, kiedy w końcu MWE się uda.
0: No przecież on coś dostał w końcu.
1: No tak, ale kiedy on z czymś wystartuje, tak? Wystartuje. Coś będzie.
0: A gdzie on dostał? Teraz zapomniałam. Jeszcze Radio Janosik tam chciało. Czyli żeby wreszcie gdzieś...
1: A to by nie był głupi pomysł, bo Janosik ma naprawdę fajnie zrobiony program, także tu naprawdę życzę im powodzenia, żeby w końcu dostali jakąś częstotliwość.
0: Nie wiem, czy gdzieś się jeszcze starali, ale no taki był pomysł, żeby nie tylko w internecie. I jeszcze było Radio X, ale nie przez X pisane takie, wiesz...
1: Nie literka?
0: Tylko Iksy. Aha. X. I tylko, że ta propozycja została odrzucona z uwagi na fakt, że pomysłodawca w momencie składania dokumentów nie prowadził działalności gospodarczej. Nie wiem, kto nim był, no ale dobra, może czegoś nie wiedział, nie doczytał, nie jest to chyba tak śmieszne jak ten RMF. Natomiast no, ostatecznie przypomnijmy, bo o tym też mówiliśmy, że właścicielem koncesji El Radia jest spółka, której prezesem jest niejaki Marcin Wąsiewicz, który od grudnia 2021 roku do stycznia roku 2024 był dyrektorem Michale Czego?
1: Radiowej Trójki.
0: Dokładnie tak. Tam jeszcze Radio Łódź było po drodze, takie rzeczy. To zostało rozstrzygnięte we wrześniu ubiegłego roku i Krajowa Rada zdecydowała właśnie, że on będzie mógł nadawać w tej Łodzi, tam El Radio, ale nie dość, że tam, to jeszcze w Częstochowie On Radio. Także pewnie niebawem odpali i to. No ale wiecie, tyle się osób zgłosiło do tej Łodzi. No niektórzy nie umieli dopełnić formalności, niektórzy jednak tak. No to czemu, Michale, jak myślisz, wybrano pana Wąsiewicza? Czemu zawsze wybierane są akurat te, a nie inne wnioski? Bo co tam się deklaruje?
1: Bo się deklaruje lokalność.
0: Oczywiście, że tak i nie inaczej było w tym przypadku, ale jak to zawsze lubimy mówić, po owocach, Michale, po owocach ich poznamy, bo papier wszystko przyjmie. Oczywiście. Co nie znaczy, że kwestionujemy tutaj zdolności do zrobienia dobrych lokalnych treści, no ale jeszcze pan Wąsiewicz nie robił takiej rzeczy, także zobaczymy. Nie jesteśmy w stanie się na razie przekonać, jak mu to wychodzi, bo nam się jeszcze nie udało dotrzeć, czy jest jakiś stream internetowy, do tego nie jesteśmy w okolicach Łodzi, no ale emisja próbna to jak na razie jest, także to się pewnie pojawi i będziemy mogli wnioski wyciągnąć. My się co prawda z wami żegnamy, ale jeżeli są jacyś słuchacze z Łodzi, którzy mieli okazję odebrać tę testową emisję, to będzie nam bardzo miło, jak napiszecie, jak tam odbiór, jaka ta muzyka tam jest, czy taka jak w Melo, czy lepsza, czy gorsza waszym zdaniem, czy jaka. Jak właśnie wam się to widzi. We wszelkich innych sprawach możecie też pisać przez cały tydzień do kolejnego wydania magazynu RTV, które, cóż za zaskoczenie, pojawi się za tydzień.
1: Tak,
0: sobotę
1: jest.
0: 13 września. Cóż za zaskoczenie, będzie miało numer 256 i cóż za zaskoczenie, my już wiemy, jakie tematy w nim będą. Wzmiankowałam je tutaj po drodze, a więc taniec z gwiazdami, serial Drelich, program o pogromcach chaosu, kolejny sezon 1670, to chyba też będzie ten moment, w którym my już o tym powiemy. No i będziemy zbierać w dalszej kolejności. Czy spędzimy tu znowu 3 godziny? Chyba nie.
1: Zobaczymy.
0: Ale pożyjemy, wiadomo co. Byliśmy dzisiaj w różnych miejscach na globie, bo byliśmy w Łodzi, byliśmy w Afryce i ze sprawą pani Lidii Krawczuk, która będzie miała audycję w polskim, w radiu RMF24, przepraszam. Będziemy też w Ameryce, nie tylko za jej sprawą, ale też ze sprawą Seweryna Krajewskiego, bo tak mi się coś wydaje, że tytuł tego programu, czyli Taka Ameryka, był inspirowany piosenką pana Seweryna, która się pojawiła w pewnym strasznym filmie. Czy ty też kojarzysz to z tym strasznym filmem?
1: No, Uprowadzenie
0: Agaty. Agaty, tak. No to nie jest dobre kino, ale tak jest. Teraz jest jakieś takie modne powiedzenie absolutne kino, nie wiem do czego to nawiązuje. No my tutaj absolutne kino, tylko że bez barwarstwy wideo, tworzyliśmy przez ponad 3 godziny. Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas w naszym towarzystwie i że nie macie dosyć i że zaspokoiliśmy waszą medialną ciekawość. My, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: To do usłyszenia. Koniec zabieramy was do Ameryki i słyszymy się za tydzień.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Po raz pierwszy w tym, czyli 2025 roku, Tyflo Przegląd, audycja w sumie 264. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk.
1: Dobry wieczór.
4: Dzisiaj w Tyflo Przeglądzie będziemy brać udział. No i troszkę nam się newsów pozbierało przez tę przerwę świąteczną, która nam się trafiła po drodze. Już dzwonicie do nas, ale pozwólcie, że zanim odbierzemy telefon, to powiedzmy w ogóle, co dzisiaj będzie się działo. Jak zwykle Michał tutaj przedstawi newsy.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Prezentacja kompresora Stanley Fatmax. Nowości w grach. Galeria skrótów Apple powstała wewnątrz społeczności użytkowników z dysfunkcją wzroku. NVDA może oznajmiać kontrolki i formatowanie tekstu dźwiękami zamiast mową. Europejska Unia Niewidomych świętuje 200. urodziny Ludwika Braille'a przez cały rok. Co będzie lepszym rozwiązaniem nawigacyjnym dla niewidomych? Pas czy urządzenie zmieniające kształt? Ukazał się 9. odcinek podcastu EBU in Action. WhatsApp na Androidzie dostaje jeszcze więcej czynności. A skoro już o WhatsAppie mowa, możesz przez niego rozmawiać z czatem GPT. Duża aktualizacja Xiaomi Braille. Mówiąca zegarynka na Linuxa. Potrzebujesz kalkulatora? Masz go w NVDA. Dell znacznie zmienia nazwy swoich komputerów. Instalujesz na nowo system? Może warto użyć Wingeta. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
4: W takim razie, no, przechodzimy do newsów, które dla was przygotowaliśmy my, ale w sumie wy po części też. Bo skoro już zapowiedzieliśmy, że będzie na początku, no to będzie na początku prezentacja od jednego z naszych słuchaczy.
1: Od Janusza konkretnie.
4: Tak, który zaprezentował nam, i wam zresztą, kompresor.
6: Dzień dobry. Ja się nazywam Janusz Połomski. W końcu by się przydało przyznać, podając swoje imię i nazwisko. Tym razem zaprezentuję wam kompresor Stanley Fatmax. Kompresor zakupiłem też między innymi do przedmuchiwania elektroniki. Ewentualnie czasami mogę go użyć do jakiejś tam gwoździarki pneumatycznej, bo też takie coś w domu posiadam. A to, co w tej chwili słychać, to właśnie reguluję tutaj zawór redukujący ciśnienie, żeby pokazać, że można właśnie ustawiać ciśnienie zaworem redukcyjnym. Powinienem właśnie powiedzieć, że zawór redukcyjny, także poprawiam się tutaj. I teraz tak, kompresor jest niewielkich rozmiarów, waży około 16 kg. Zasilany jest oczywiście napięciem 230 V, żeby ktoś nie pomyślał, że siłę do mieszkania mam dociągniętą, ale nie wykluczam, że może kiedyś taką potrzebę będę miał ze względu na płytę indukcyjną, ale zostawmy to na razie na boku. Wracając do kompresora, zbiornik powietrza jest pojemności 6 litrów. Taki nieduży zbiornik powietrza, do którego jest właśnie pompowane powietrze. Kompresor osiąga ciśnienie 8,1 bara. 8,1 bara pokazuje przynajmniej na głównym nanometrze. Natomiast drugi nanometr służy do pokazywania ciśnienia, które jest aktualnie w wężu podłączonym do kompresora. Ja oczywiście przepraszam za sygnały z zewnątrz, ponieważ mieszkam bardzo blisko ulicy i niestety czasami nam tu mogą takie dźwięki przeszkadzać. Przechodząc dalej do kompresora, mamy tutaj właśnie przed sobą butlę na powietrze. Na butli powietrza znajduje się z lewej strony zawór bezpieczeństwa. Potem kawałeczek dalej znajduje się 1 nanometr. Potem mamy właśnie ten zawór do regulowania ciśnienia w wężu, który zaraz też podłączymy i zademonstrujemy, jak to wszystko działa. Po prawej stronie znajduje się drugi nanometr, który pokazuje właśnie ciśnienie w przewodzie. Przechodząc dalej do kompresora, czyli tu bardziej tylnej części, jest taka plastikowa obudowa, która jest wykonana z takiego jakby tworzywa, takie jakby tworzywo sztuczne, i mamy z lewej strony tutaj wyłącznik kompresora. Być może, że on jest prawdopodobnie podświetlany jakąś diodą wewnątrz, ponieważ jak korzystam nieraz z kompresora, żeby coś tam gdzieś przedmuchać, no to on po napompowaniu powietrza wyłącza się automatycznie. Jest umieszczony tutaj pod częścią obudowy na butli powietrza taki wyłącznik zwany dalej presostart, który właśnie służy do wyłączenia kompresora po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia powietrza. Boki obudowy plastikowej są tutaj opatrzone w takie kratki chłodzące, żeby cały kompresor miał chłodzenie, żeby się nam po prostu nie przegrzał. I co ciekawe, kompresor jest bezolejowy, nie wymaga po prostu wymiany oleju, żeby go przypadkowo nie zatrzeć. Tutaj takiej potrzeby nie ma. Z kompresorem dostajemy cały pakiet typu pistolet do pompowania kół, również z nanometrem, i końcówki do pompowania piłek, materacy, rowerów. I również dostajemy pistolet właśnie do przedmuchiwania. Właśnie podłączyłem teraz przewód. Również dostajemy pistolet do przedmuchiwania elektroniki i tak dalej. Oczywiście w przypadku komputerów nie polecam przedmuchiwać, raz, że z bliska, i najlepiej, żeby sobie zredukować ciśnienie na zaworze redukcyjnym, żeby w wężu ciśnienie było niższe niż w zbiorniku głównym kompresora. Przystąpimy teraz do uruchomienia kompresora, żebyście słyszeli, jak długo kompresor musi nabijać butlę do pełna.

0: Oczywiście kompresor można używać w mieszkaniu. Nawet w nocy, bym powiedział. W tym momencie kompresor wyłączył się. Zostało osiągnięte ciśnienie w zbiorniku głównym. Ale ja tu mam w ręku pistolet. Naciskam ten pistolet, nie działa. Skręciłem zawór redukcyjny całkiem w lewo, żeby ciśnienia nie było. Będę teraz powoli przekręcał skokowo ten zawór redukcyjny. On ma takie przeskoki, o. Przekręciłem dwa skoki. Jeszcze nie ma. Przekręcę kolejny skok. Jeszcze nie ma ciśnienia w wężu. Kolejny skok w prawo. Też nie ma ciśnienia powietrza. No to może dwa skoki w prawo. I próbujemy teraz. No myślę, że takim ciśnieniem to by można było delikatnie tam coś koło elektroniki dmuchać. Bo jeżeli byśmy mieli za duże ciśnienie, to moglibyśmy nawet coś pod tym ciśnieniem powietrza prawdopodobnie tak wydmuchać, żeby odpadł nam jakiś element elektroniczny z płyty głównej. No ale dobrze, chcielibyśmy przedmuchać coś nie zawierającego elementy elektroniczne, no to sobie biorę tutaj całkiem, skręcam zawór w prawo do samego końca, żeby osiągnąć te 8 barów w wężu i wtedy jest takie coś. I tak by wyglądała sprawa właśnie z tym kompresorem. Jeśli ktoś serwisuje komputery, no to polecam sobie takie urządzenie do domu kupić. Jeżeli byśmy chcieli kupować butle ze sprężonym powietrzem, no to podejrzewam, że pewnie by nas to wykosztowało sporo więcej. A szczerze powiem, kompresor mi się już zwrócił kilkakrotnie, jeśli chodzi o to, żeby ten kompresor zarobił w pewnym sensie też i na siebie. Dziękuję pięknie za uwagę.
1: My też dziękujemy za uwagę. W międzyczasie Sylwester, widzę, że próbuje się do nas jeszcze raz połączyć. O, i teraz się słyszymy. Witaj.
2: Dobrze. Ja z tym komputerem niestety nie poradziłem. Był u mnie dzisiaj gość w sprawie tego automatu. Autoodtwarzania niestety nic nie da się zrobić. Bo ja mam najsłabszą wersję Windowsa 11. Próbował on tam tego lokalnym zadać grup, ale nic tego
1: no
2: nie
1: No tak,
2: nie
1: ale
2: udało
1: tego
2: się.
1: To tam nawet pewnie nie będzie, bo tego nie ma w tych...
2: Nie będzie, bo on próbował ciągać. Niestety ten system nie wspiera, ten najniższy system.
1: A no widzisz, czyli tu
2: I
1: się...
2: Tak jak wy żeście mówili, że albo wersja Pro, albo wersja Enterprise, te wyższe modele komputerów. No, ja nie wiedziałem, że ja mam taką najniższą wersję. Nie zauważyłem.
1: Czasem z komputerami, no niestety, nie dostajemy tej wersji Pro, dostajemy nie. Home.
2: Tak, to sprzedawcy sprawa była, nie powiedział, że to najniższa wersja.
1: Okej, Sylwestrze, no to dziękujemy ci bardzo w takim razie za informację w tej kwestii.
2: Ja chciałem jeszcze się zapytać o takie ładowareczki do tych akumulatorków, podwójna A i potrójna A, czy są jakieś udźwiękowione. Bo ja gdzieś szukałem, kiedyś były, teraz chyba nigdzie nie ma.
1: Swego czasu to nawet w Tyflo Podcaście Robert Łabęcki prezentował takie ładowarki, ale czy jest coś nowszego, to szczerze powiedziawszy
2: nie wiem. Nawet żeby starsze jakieś modele, ale nie ma nigdzie. Nigdzie nie ma, nie do zdobycia.
1: No to nie
2: patrzyłem
1: wiem.
2: Na internet.
1: To nie wiem, czy wy tu coś poradzicie? Chyba nie.
3: Nie, też o niczym nie słyszałem.
4: Już nie używam. To znaczy, mam ładowarkę, ale no nie jest udźwiękowiona. Miałem ładowarkę. No i działała, aczkolwiek no udźwiękowiona nie była po prostu. Trzymałem te akumulatory jakiś czas w ładowarce. No i po paru godzinach je wyjmowałem, bo znając mniej więcej pojemność tych akumulatorów oraz prąd ładowania, jaki był, no to można w miarę tak mniej więcej oczywiście obliczyć sobie czas potrzebny na naładowanie taki.
2: Chodzi mi o ustawienie tego prądu ładowania. Żeby tego nie powiedziały tam.
4: To nie znam niestety takiej. Nie. Ja mogłem sobie ustawiać, tylko nigdy nie pamiętałem, jak to się robi, po prostu ładowałem standardowym. Tam 500 miliamperów i tyle.
2: Nie, bo 500 to trochę za dużo, bo mam dużo przybitych akumulatorów i teraz zastanawiam. I kupować sens od Grincela tą ładowarkę. Ona jest wolniejsza 300 mA. I ona jest... Nie wiem.
4: To znaczy, też nie wiem, jakie ty masz akumulatory. Ja kupowałem, teraz są, nie wiem, czy GP, czy jakieś, już nie pamiętam, jakie to były akumulatory.
2: Ja tylko nie bardzo. Chciałem tego od Grincela kupić, zobaczyć, jak to będzie. On, to tam zobacz. Ładowarka pojedynczą. I tam 4 diody chyba ma. Jest czterokanałowa, nie parami.
4: Mhm.
2: Bo tak, jeden
4: tak,
2: mam,
4: no to moja...
2: mam, bo ja mam, bo mam taką parami i niestety jeden tak jakby niedoładowany, a drugi jest tak jakby przebity.
4: To znaczy z moich doświadczeń wynika, że ładowarki te udźwiękowione są zdecydowanie za drogie, no bo no taki akumulatorek kosztuje, no nie wiem, powiedzmy 10 zł. Taki akumulatorek, jeżeli masz, powiedzmy, ładowarkę, która w standardzie ma ten prąd ładowania, powiedzmy, no taki, jaki chcesz, no to taki akumulatorek na nich będzie, że nawet naładuje, nie wiem, 100, 200, 300 razy, załóżmy. Więc, a ładowarka taka mówiąca to jest koszt kilkuset złotych, więc żeby to wszystko się, że tak powiem, zwróciło, to trzeba by tych akumulatorów ładować jakieś potężne ilości. Więc ja chyba na twoim miejscu kupiłbym, jeżeli po prostu ty chcesz od ładowarki, żeby miała w miarę mały prąd ładowania, to bym chyba poszukał po prostu ładowarki, która ma w miarę mały prąd ładowania. Ustawił sobie jakiś budzik czy coś na taki czas, kiedy te akumulatory powinny być w miarę naładowane. One też się nieraz troszeczkę są podgrzane, troszeczkę ta ładowarka jest cieplejsza. Można też spróbować zrobić coś takiego, żeby kupić na przykład jakieś gniazdko z pomiarem energii i po prostu zaobserwować, kiedy ta pobierana energia się zmniejszy. No bo to tam tych parę watów będzie, podejrzewam, jak 4 akumulatorki ładujesz. Więc więc to chyba będzie tańszy sposób od takiej mówiącej ładowarki, zwłaszcza, że z tego co wiem, to jest dość duży jednak koszt.
2: Tylko żeby gniazdko gazy, jakbym taką czterokanałową bym kupił ładowarkę, że każdy akumulatorek osobno się ładuje, to ona, te gniazdko w sumie mi woda.
4: No w sumie, no inaczej nie może, no bo...
2: No i raz nie będę wiedział do końca. I chociaż ta ładowarka pojedynczymi akumulatorkami, jeden wcześniej się naładuje, drugi później, to tak może być.
4: No ja miałem ładowarkę za jakieś 100 zł, coś tam C1000 plus, to się, już nie pamiętam, jaka firma to była. To była dość fajna ładowarka. Ona na pewno miała kanały osobne i raczej nie miała problemów z tymi akumulatorami. Ja jej dość często ładowałem. Jedyny problem, jaki zauważyłem, no to bardzo duży jest problem z bardzo głęboko rozładowanymi akumulatorkami w tej ładowarce.
2: No właśnie. Nie, bo ja mam starą 25-26-letnią uniwersalną, takiej na grube baterie i równo. Tylko, że ona to już ledwo to ładuje. Jest taka tylko do wzbudzania rozładowanych akumulatorów. Ale ja chyba spróbuję tego Grincela jednak.
1: No myślę, że spróbować zawsze możesz. Ja pamiętam, ja już też dawno nie używałem ładowarek, szczerze mówiąc, ale jak pamiętam, jak kiedyś używałem, to potwierdza się też to, co mówił Tomek, że te akumulatorki, kiedy one się ładują, to one są jednak cieplejsze, to da się wyczuć.
2: Właśnie, właśnie, bo ja mam taką ładowarkę VIP-owa, która się okropnie greje i ja się boję tej ładowarki. Właśnie ta ładowarka mi przybiła akumulatorki.
1: A to inna rzecz, że mi kiedyś też parę akumulatorków wystrzeliło, niestety. To
4: nie,
1: się zgadza.
4: Nie wystrzeliło, ale zrobiły się dość gorące faktycznie. Też miałem tego, znaczy nie wiem czy tego, ale VIP-owa miałem. Taką dużą ładowarkę z wentylatorkiem. No i potem jak miałem tą C1000 plus coś tam, tak to się chyba nazywa, ona jest po pierwsze dużo mniejsza, po drugie dużo mniej grzeje te akumulatory, no i taka się wydaje znacznie lepsza mimo wszystko.
2: Właśnie
4: no tylko jest problem
2: prądu.
4: Właśnie z
2: może
4: tymi...
2: I tak, i tego prądu może tak nie źle.
4: No...
2: I niektóre ładowarki mogą grzeć dużo prądu. Z taką mocą.
1: Ja myślę, no Sylwestrze, że my tu no, nie będziemy w stanie ci wskazać konkretnego.
2: Dobrze, a ja się, bo ja tak myślę o tym Panasonicu Beku C55, ale ona jest droższa. I nie wiem, ja jej chyba nie wezmę. Bo
1: ja proponuję w takiej sytuacji, kiedy no tu rozważamy jednak te ładowarki różne i niekoniecznie udźwiękowione, to proponuję, żebyś po prostu przejrzał jakieś testy ewentualnie tych ładowarek. Być może...
2: Ja patrzyłem trochę za ten BQ C55 trochę za droga. Ale ona też ma 4 kanały. I ma chyba 3 tryby diod.
1: No jasne.
2: Czerwono, zielono i żółto.
1: No tylko w naszej sytuacji to i tak to za wiele nie da.
2: Tak, ona po naładowaniu całkowicie te diody powyłącza, całkowicie się wyłączy.
1: Mm-hmm. No to wtedy ewentualnie właśnie jakimś czujnikiem światła można by było sprawdzać. Dobrze, Sylwestrze, bo mamy sporo tematów i
2: dobrze.
1: Przejdziemy
2: ja
1: dalej. Okej, okay. Dzięki za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. I jeszcze tu mamy jeden komentarz na YouTubie, to a propos pewnie jakichś późniejszych tematów, które będzie Piotr przedstawiał. Łukasz do nas napisał, witajcie, Wiedźmin 4 dostał zwiastun z audiodeskrypcją po angielsku. Zastanawia mnie, czy będzie miał jakieś opcje ułatwień dostępu, czy my moglibyśmy coś zrobić jako społeczność. Pozdrawiam.
5: Ja myślę, że to ciekawi wszystkich graczy i co mi przychodzi do głowy, no można ewentualnie po prostu do firmy CD Projekt pisać, czy planują jakieś funkcje dostępności. Trudno mi na ten moment coś powiedzieć, dlatego że gra chyba jest jeszcze w dosyć wczesnym stadium rozwoju i to pewnie jeszcze... Pewnie nawet nie rok, pewnie więcej, 2 lata pewnie minie, zanim ta gra się ukaże, więc po prostu co my możemy zrobić, no to właśnie tak mówię, ewentualnie gdzieś napisać do nich i mówić, że no, bylibyśmy tym zainteresowani, no a poza tym po prostu czekać, czy coś w tej sprawie będzie wiadomo więcej.
4: I mamy jeszcze wiadomość głosową od Mileny.
6: Wiadomość do Tyflo Przeglądu. Witajcie, tu Milena. Tak jak obiecałam, tak też dotrzymuję słowa. No, dzisiaj wrócił do mnie telefon z naprawy. Wysłałam go przed świętami. No, trochę się to wszystko przeciągało, bo wiadomo, święta, nowy rok. No, wgrali mi na nowo system, dokładnie 18.2. No i wszystko teraz działa elegancko. Niestety, no, nie obyło się bez zapłacenia za to, bo po prostu telefon już nie miał gwarancji. Aczkolwiek kwota nie była jakaś duża, bo tam 130 zł za wszystko, więc nie było tragedii. No ale cieszę się, że mam już telefon, mogę z niego w pełni korzystać. Pozdrawiam.
4: My się również cieszymy. I w takim razie chyba przechodzimy do tematów, które rzeczywiście przygotowaliśmy dla was my. Zaczynamy od programu Wasapi Recording. Czyli program, który pozwala nagrywać nasz głos i dowolne urządzenie odtwarzające, czyli po prostu no, to, co wychodzi z karty dźwiękowej.
3: Tak. I takich programów było już trochę. Programów, w których możemy nagrywać jednocześnie nasz głos i to, co wydobywa się z naszego komputera. Natomiast to, co jest unikatowe w programie Wasapi Recording, program autorstwa hiszpańskiego dewelopera Hectora Beniteza, który jest między innymi znany z kilku wtyczek do NVDA. Może pamiętacie, kiedyś mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie o Z Radio, Z Podcast, Z Pod chyba to się nazywało, taki odtwarzacz multimediów, że można było po prostu z eksploratora plików za pomocą skrótów klawiszowych w NVDA tak prowizorycznie odtwarzać pliki multimedialne. Bardzo takie ciekawe dodatki, które w większości były po hiszpańsku. No a tutaj ta aplikacja jest w wielu językach. Nie wiem, czy w polskim. Możliwe, że tak, że jest automatyczne takie spolszczenie do polskiego, takie maszynowe. No ale można też, gdyby ktoś miał ochotę i ten program by się spodobał, to polskie tłumaczenie stworzyć i na pewno zostanie ono włączone do programu, bo widzę już, że program jest tłumaczony na inne języki. No ale co wyróżnia ten program, jeśli chodzi o samo nagrywanie? Program pozwala na wybór dwóch urządzeń. Urządzenie wejściowe, czyli nasz mikrofon, z którego słychać nasz głos, oraz urządzenie wyjściowe, czyli de facto dowolne urządzenie odtwarzające, które ma być nagrywane jako dźwięk z komputera. No bo możemy mieć różne karty dźwiękowe, możemy mieć mikser z różnymi kanałami, możemy mieć wirtualne kable, jakieś voice meetery i tak dalej. I możemy chcieć nagrywać konkretne rzeczy. No więc tak jak klasyczne programy typu MP3, Kok MP3 Recorder chyba był taki program i kilka też chyba innych, które na podobnej zasadzie działały, że nagrywały mikrofon i naszą domyślną kartę dźwiękową, to tu możemy sobie wybrać, które urządzenie takie, które w Windowsie wyświetla się jako urządzenie odtwarzające, które chcemy zgrywać. Może chcemy zgrywać to, co leci na jakieś tam nasze głośniki Bluetooth albo coś jeszcze innego. Także no, mamy tutaj wybór dość szeroki. Poza tym możemy wybrać sobie spośród kilku formatów, FLAC, MP3, WAV. Możemy wybrać sobie oczywiście bitrate, folder, do którego to wszystko ma być nagrywane. No i program też posiada kilka globalnych skrótów klawiszowych. Możemy więc w tle, kiedy program jest uruchomiony, nagrywanie rozpoczynać, pauzować, zatrzymywać. Także no jest to taki prosty programik do nagrywania. Zdaje się, że Dragonfly Recorder jest bardzo podobny. Program chińskiej produkcji.
4: A nie wiesz, czy on pozwala na nagrywanie głosu i kart do dwóch plików? Czy to wszystko
3: tak,
4: idzie
3: to
4: do...
3: znaczy, tak, tak, można.
4: A to bardzo dobra wiadomość, bo to się naprawdę może przydać do nagrywania również podcastów, w których trzeba, znaczy warto przynajmniej czasami zwłaszcza dać troszkę inne ustawienia, nie wiem, procesora, jakichś efektów na głos, a systemu no, albo nie ruszać, albo bardzo mało ruszyć, na przykład ewentualnie zrobić tak, że gdy mówię ja, to ścisza się dźwięk systemu, tak żeby zawsze moją mowę było słychać. Także bardzo fajnie, że taki program jest, bo rzeczywiście nie każdy ma taką możliwość.
1: Warto pamiętać też, że do takich rzeczy, co prawda z warstwą wideo, ale potem można to sobie jeszcze obrobić i troszeczkę nawet bardziej rozbudowany w tych kwestiach jest OBS, bo OBS-em możemy sobie nawet kilka urządzeń dodać. Tam w ustawieniach tych urządzeń jest, nie pamiętam już ile, ale to na pewno nie jest jedno urządzenie i też właśnie wyjściowe, więc dzięki temu można sobie tam nawet powybierać jakieś kilka kart, z których chcemy pobierać dźwięk. Na przykład możemy sobie z jednej karty pobierać dźwięk naszej syntezy, z innej jeszcze kogoś na przykład na Zoomie albo jakimś innym komunikatorze, no i nasz mikrofon. I możemy sobie to wszystko miksować. To też gdyby ktoś
5: w ogóle
1: miał taką potrzebę.
5: Teraz, bo OBS to w ogóle teraz pozwala nawet przechwytywać na Windowsie pojedyncze aplikacje.
1: O, to tego nie wiedziałem.
4: Też nie wiedziałem.
5: To jest stosunkowo nowa funkcja.
4: No proszę, no to rzeczywiście.
3: No tak. Kiedyś trzeba by zrobić jakiś podcast, jak ktoś umie, o OBS-ie, tak w takiej podstawowej.
4: Tak, bo on jest dość jednak
1: Tak, on jest skomplikowany, on ma sporo tych różnych ustawień. Mamy, słuchajcie, telefon. Chyba, że jeszcze ty, Pawle, coś a propos
3: Myślę, że to w dużym skrócie jest tyle, co chciałem powiedzieć i no, zachęcam do testów. Ciekaw jestem waszych wrażeń z tej aplikacji.
1: No to odbieramy połączenie od naszego słuchacza. Od Darka odbieramy telefon. Dobry wieczór.
7: Cześć, Michale. Witaj. Ja dzisiaj dzwonię, żeby zgłosić, powiedzieć o dwóch problemach, z jakimi się ostatnio spotkałem. Pierwszy będzie dotyczył NVDA, a drugi Blindshella Classic 2. Myślę, że może ktoś z państwa podpowie, może ktoś z słuchaczy. Pojawił mi się bardzo poważny problem z NVDA. Korzystam z najnowszej wersji tego programu. Aktualizowałem sobie system Windows 10 ostatnio. Na dwóch komputerach nie jestem w stanie zapisać ustawień NVDA. No, przykładowo, kiedy chcę, żeby mi nie czytał informacji o błędach, odznaczam to, daję zastosuj, potem zapisuję ustawienia. Po włączeniu komputera on robi swoje, nadal mi sygnalizuje błędy. Kiedy chcę, żeby mnie czytał tabela, lista i odznaczam to w odpowiednich ustawieniach, robię to samo, zastosuj, potem zapisuję ustawienia. Po uruchomieniu NVDA ponownym on robi to samo. Nie wiem, co się dzieje. Zrobiłem to na SPiKu, żeby jakoś tam nie... Bo ja myślałem, że to może jest wina głosu, z którego korzystam, więc zrobiłem to na SPiKu i na głosach od Microsoftu i nie mam pojęcia, jak to rozwiązać. Nie mam pojęcia, co się dzieje z NVDA, bo po prostu robi jakieś takie dziwne rzeczy, że naprawdę niektóre ustawienia jestem w stanie zapisać, a niektórych absolutnie nie. To jest pierwsza rzecz. Nie mam pojęcia, jak można ten problem rozwiązać, bo nigdy się wcześniej z czymś takim nie spotkałem. Zawsze te ustawienia bez problemu się zapisywały. Po uruchomieniu komputera, po uruchomieniu NVDA udało się to wszystko zapisywać. To jest pierwsza rzecz. Być może ktoś...
1: To od razu zapytam, czy nie możesz zapisywać, bo mówisz, że niektóre ustawienia możesz zapisywać, niektórych ustawień nie możesz zapisywać. Jakie na przykład ustawienia możesz zapisać i one są zachowywane?
7: Zmiana syntezatora, szybkość domyślna, głośność domyślna, wysokość domyślna. Już teraz nie pamiętam.
1: Aha, z tego typu ustawień, jak rozumiem.
7: Ale na przykład miałem duży problem, żeby wyciszyć dźwięki NVDA. W końcu mi się jakoś udało to zrobić, notabene w bardzo dziwny sposób, bo dałem na zero, wcisnąłem Enter i on ten Enter łyknął. Nie musiałem nic zapisywać, po prostu po wciśnięciu Enter on ten Enter złapał, więc to jest absolutnie... No, i to było na dwóch komputerach. To nie było tak, że mam jeden komputer i na jednym komputerze to się stało, tylko to już jest drugi komputer, z którym miałem taki problem.
4: Bo pamiętaj, że domyślne ustawienie NVDA to jest autozapis, zdaje się, od dłuższego czasu.
7: No tak, ale pewnych rzeczy w ogóle nie mogę ruszyć. Absolutnie.
4: A czy to nie jest na przykład kwestia jakiegoś, nie wiem, może ty masz jakieś profile konfiguracji?
7: Nie mam. Sprawdziłem, już mi polecono, na Tyflosie mi powiedziano, żebym to zrobił. Co więcej, na jednym komputerze stawiałem NVDA NVDA od podstaw. Zainstalowałem z pliku i tam też był ten problem.
1: Ja bym spróbował zrobić jeszcze jedną rzecz, przynajmniej tymczasowo, mianowicie wyłączyć tę tak zwaną kontrolę konta użytkownika. Teoretycznie w ogóle nie powinno to mieć wpływu, ale być może z jakiegoś powodu u ciebie coś się po prostu takiego dzieje na tych komputerach, że blokuje to zapis i NVDA nie może czegoś zapisać. Bo jak rozumiem, masz NVDA w wersji takiej instalacyjnej zapisywane do domyślnych katalogów, nie do jakichś swoich.
7: Jak najbardziej. Nie. Po prostu w końcu się zdenerwowałem, bo tam kilku dźwięków nie mogłem usunąć, ja je po prostu wyrzuciłem z folderu dźwięki, po prostu wykasowałem te dźwięki i w końcu to działało. Mhm. Ale problem jest na przykład taki, ja nie lubię, jak on mnie informuje o błędach, bo mi to troszkę przeszkadza, zwłaszcza jak piszę maile, a on na przykład, jak są jakieś nazwy własne czy nazwiska, to on mówi błąd, a ja wiem, że napisałem dobrze i nie lubię tych błędów po prostu.
1: Jasne,
7: no i nie mogę się tego pozbyć. Nie mogę się tego pozbyć i na przykład, żeby napisać maila, to muszę napisać tekst w notatniku, skopiować go, sprawdzić i dopiero skopiować do wiadomości, bo wtedy już mnie nie interesuje, czy on mi czyta błąd, czy
1: w
7: nie.
1: W Windowsie 11 to już nawet i w notatniku byś nie mógł.
7: Ja dlatego Windowsa 11 absolutnie nie zamierzam instalować, jakby jak Windows 10 przestanie być wspierany, to pomyślę albo o Macu, albo o 12, jeśli się pojawi, ale od 11 jak najdalej. Ja osobiście omijam ten system szeroki łuk.
1: Ja swoimi wrażeniami z 11 się dziś podzielę, ale to pod koniec audycji, bo ja właśnie jestem na 11. Natomiast co do twojego, Darku, problemu, to ja bym właśnie spróbował wyłączyć te ustawienia kontroli konta użytkownika.
7: I to w ustawieniach mogę zrobić, tak?
1: Wiesz co, jak sobie wpiszesz tam kontrola konta, to powinno ci to znaleźć. I tam masz ten suwak. Ja później na twoim miejscu bym go jednak mimo wszystko przywrócił do tego ustawienia, jakie on tam miał, bo to jednak jest pewien mechanizm bezpieczeństwa, więc tak bezrefleksyjnie bym go nie wyłączał na zawsze. Natomiast być może to pomoże.
7: Bardzo dziękuję. Zrobię to, jak tylko się rozłączymy, spróbuję, zobaczymy, czy mi się uda. Bardzo
1: ewentualnie,
7: ci dziękuję za...
1: ewentualnie jeszcze, chociaż nie, zastanawiam się, czy na przykład uruchomienie NVDA jako administrator by nie rozwiązało problemu, ale nie, może spróbuj lepiej z tym kontem użytkownika.
7: Tak spróbuję. Tak zrobię, jak tylko nawet postaram ci się napisać albo w komentarzu, do jak się audycja pojawi tutaj na stronie.
1: Jasne.
7: Sprawdzę to na pewno. A druga rzecz dotyczy telefonu Bańczyk Classic 2, o czym pisałem ostatnio na liście Touch Loss. Pojawił się problem po stronie producenta telefonu Blindshell. Niestety producent się nie poczuwa do odpowiedzialności. Problem polega na tym, że od jednej z aktualizacji telefon zaczyna się przycinać. Wygląda to mniej więcej tak, że czasami działa dobrze, tak jak działał kiedyś, a czasami on tak pyka, na przykład ładuje stronę internetową i on robi takie pik, tak jakby się tak przywieszał czasami, tak przycinał. I to się stało po jednej konkretnej aktualizacji. Nie mam pojęcia, jak to rozwiązać. Producent, mówi o Czechach oczywiście, uważa, że problem nie istnieje. Uczulam na ten problem, ponieważ czasami jest tak, że czytam sobie książkę i po 10 minutach syntezator się na chwilę, dosłownie na pół sekundy zawiesza i robi w słuchawkach takie nieprzyjemne pk, i potem znowu dalej. I wszystko jest dobrze. Potem mija kolejnych 12 minut i znowu pk, i potem jest znowu dobrze.
1: I jak rozumiem, nie da się wrócić do poprzedniej aktualizacji.
7: Nie da się wrócić. Mhm. Nie da się wrócić. Producent uniemożliwia powrót. Co więcej, kupiłem sobie drugi telefon, bo myślałem, że to jest wina telefonu, on już był na gwarancji, on już miał troszkę. To samo się stało. Producent mówi, że nie ma problemu. I powiem szczerze, jestem trochę bezradny. Oczywiście mam iPhone'a, jak będę musiał, to z tego iPhone'a będę korzystał, ale jednak kupiłem nowy telefon nie po to, żeby producent coś takiego wprowadzał, tym bardziej, że kiedyś to działało bardzo dobrze, kiedyś ten telefon się nie przycinał w ten sposób. Od pewnej aktualizacji telefon się przycina i powiem tak, i to nowy telefon się przycinał, to ten drugi nowy. Myślałem, że to jest wina starego telefonu, bo coś się stało, ja go eksploatowałem bardzo mocno, on mi tam kiedyś spadł, więc ja myślę, a może to przez to, już mi się nie opłacało go wysyłać na gwarancję, bo to już było po gwarancji. No i okazuje się, że to jest wina producenta. Więc chciałem zwrócić uwagę na to wszystkim użytkownikom Blindshella, żeby się dobrze temu przyjrzeli. Być może w telefonie Blindshell Classic 3 problemu już nie ma, nie wiem, nie testowałem tego telefonu i dopóki sprawa się nie rozwiąże z dwójką, to tego telefonu testować na pewno nie będę. Nie jest to przyjemne, bo było dobrze. Ja rozumiem, bo zresztą wiecie, że bardzo obronię telefonów klawiszowych. Ja rozumiem, że jest to telefon zamknięty, ja rozumiem, że pewnych rzeczy nie ma, rozumiem, akceptuję, liczę się z tym, tu już jest usterka mechaniczna, jakoś taka systemowa.
1: No ja właśnie ewidentnie nie sądzę, żeby była to usterka mechaniczna, właśnie prędzej systemowa prędzej po prostu systemowa. Taka, gdzie tu coś się takiego dzieje, że ja podejrzewam, że część osób być może nawet na to nie zwraca uwagi. No, ty zwracasz, ja to doskonale rozumiem, bo po prostu, też mam tak, że mnie pewne drobiazgi czasem irytują.
7: Natomiast to nie jest drobiazg, bo jak słyszysz takie pyk w uszach, takie bardzo nieprzyjemne, to jest takie Taki powiedziałbym, to bardzo drażni słuch jednak. Mhm. To jest taki dźwięk.
5: Zarówno na słuchawkach, jak i na głośniku telefonu, tak? Po prostu ta mowa jakby przerywa.
7: Tak.
5: No jakby tam system po prostu łapał za dyszkę. Coś, może jakiś komponent został zaktualizowany.
7: I ja to zgłaszałem, powiedziano mi, że problemu nie ma, że proszę nam odesłać telefon. No to odeślę ten telefon, jak będę musiał, ale ja kupiłem, na nowym to się stało. Na drugim nowym, to ja rozumiem, że na pierwszym, ale na drugim nowym telefonie to się stało.
1: No ciekawe, co nasi słuchacze powiedzą, bo przecież mamy też wśród osób słuchających Tyflo Przegląd użytkowników Blindfella.
7: Ja przepraszam wszystkich, w tym miejscu przepraszam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Były plany, żebym zrobił audycję na temat telefonu Blindfell Classic 3, ale dopóki ta sprawa się nie rozwiąże, po prostu robię sobie pauzę od promocji tego telefonu. Bo sprawa jest niepoważna ze strony producenta. Naprawdę rozumiem, mam świadomość ograniczeń telefonu, akceptuję te ograniczenia, ale no to, co się teraz stało, jest... takie coś nie powinno mieć miejsca albo powinno być wzięte pod uwagę. Tak powiem. Nie jest to jakoś bardzo takie, że nie da się korzystać z telefonu, bo bardzo dobrze się pisze nadal, ale czasami no po prostu

0: że do jakiejś objętości mogę przeszukiwać pliki, foldery, a powyżej on po prostu nic nie robi. Nie wiem, czy to można gdzieś zmienić. Szukałem w ustawieniach wyszukiwania, nie znalazłem takiej opcji. Być może, Michał, masz na to jakiś pomysł.
1: No, ja nie używam tego wyszukiwania w Windowsie, bo po prostu go nie lubię. Dla mnie ono jest zbyt wolne. Natomiast jeżeli coś, to jakieś opcje indeksowania być może wchodzą w grę.
0: No właśnie poszukam jeszcze tam, ale tam wszystko było ustawione, tak mi się wydaje, tak jak powinno być. No, przeglądałem te ustawienia i tam nic nie było o limitach. Ja tam nie znalazłem nic takiego.
1: No jasne. No nie podpowiem, bo ja korzystam z Everythinga i to jest dla mnie narzędzie do wyszukiwania.
0: Jest jakaś strona tego Everythinga? Czy to trzeba z jakichś
1: Voidtools.com, jak dobrze pamiętam.
0: Okej. Okay.
1: Voidtools, Everything, ja polecam. No, to jest program, który zdecydowanie...
0: Poleca dużo osób.
1: Usprawnia pracę.
0: Polecę dużo osób też, na liście mi kilka osób powiedziało, nie, tak z ciekawości pytałem po prostu, bo nie wiem, co się stało po tej ostatniej aktualizacji, czy to znowu NVDA, coś, nie, ja nie wiem, coś takiego po tej ostatniej aktualizacji Windowsa 10 się dziwnego zaczęło dziać. Jest wszystko dobrze, ale te dwie rzeczy i NVDA, który dziwnie się zachowuje i może to nie jest wina aktualizacji, ale no tak, może to jest wina najnowszej wersji NVDA, nie mam pojęcia, ale no coś takiego się stało. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi. Ten kontroler konta użytkownika za chwilę spróbuję sobie wyłączyć. Zobaczymy, czy to pomoże.
1: Okej. Okay. Dzięki, Darku, za telefon.
0: Dzięki.
1: Do usłyszenia.
2: I wracamy do newsów. Beyond the Gallery, czyli galeria skrótów aplowskich, powstała wewnątrz społeczności osób z dysfunkcją wzroku.
3: Tak. To jest inicjatywa, która już jakiś czas mi wisi na radarze, bo oni mnie kiedyś zaśledzili na Mastodonie. I za tym stoi chyba ta sama ekipa, jeżeli się nie mylę, która stoi za projektem iAccessibility czy iAccessible. To jest ten alternatywny katalog z różnymi aplikacjami, kiedy może pamiętacie, że kiedy Apple Viz nie było do końca wiadomo, czy będzie dalej istniał, czy nie, to tam pojawiła się nowa inicjatywa, która miała tego Apple Viza zastąpić. No i tam właśnie kilka tam osób z tym powiązanych również odpaliło galerię Beyond the Gallery, która jest no po prostu galerią różnych skrótów do urządzeń Apple'owskich, tej aplikacji skróty. Nie jest jakoś szczególna pod tym względem, jest dość mało tych skrótów, ale każdy z nas może tam swój dodać, może zaproponować swój, więc jeżeli coś tworzycie, to możecie to udostępnić. A ja już tam widziałem skróty nawet takie jak kompilowanie jakieś tam na Macu kodu w tym języku NVGT, w tym nowym toolkicie, w tym nowym silniku do tworzenia gier audio. No więc ewidentnie jest to jakoś skrojone pod nas, albo przynajmniej w naszej społeczności. Cieszy się to dużo większym jakimś zainteresowaniem. Sama galeria ma mieć też swoją aplikację. Ja już nawet mam jakąś poglądową wersję, bo da się zapisać do Test Flighta, w którym ta beta jest. Prosta aplikacja, dwie chyba czy trzy zakładki, przeglądanie tych skrótów, jakieś tam wyszukiwanie. Pewnie będzie jakoś rozbudowywana. No najprostsza taka, jaka może być. Możemy sobie po prostu przeglądać, jakie tam różne skróty są. No więc jakbyście szukali jakiejś inspiracji, skąd jeszcze wziąć ciekawe skróty na wasze urządzenia z nadgryzionym jabłkiem, no to możecie zajrzeć na beyondthegallery.app i tam na pewno coś dla siebie znajdziecie.
1: A teraz kilka komentarzy, które do nas przyszły. Najpierw komentarze od Mata. Witam w nowym roku. Słyszałem nagranie o kompresorze powietrza. Ma ktoś jakiś patent na sprawdzenie ciśnienia powietrza? Próbowałem z miernikami Bluetooth, ale niczego sensownego nie znalazłem. Może ktoś coś podpowie. No to może Janusz nam coś podpowie, jeżeli nas słucha, albo potem w komentarzu. Skoro ma tu doświadczenie, to być może i z jakimiś manometrami będzie w stanie coś podpowiedzieć. I jeszcze jeden komentarz od Mata. Witam. Jest jakiś sensowny program OCR na Windows prócz FineReadera? Polecicie coś? Ha! To jest dobre pytanie, bo najlepiej działa jednak FineReader. Tak mi się wydaje. Kiedyś Dawid Pieper tworzył ten program Octarin, ale chyba na razie zawiesił nad nim pracę. Jest jeszcze ten OmniPage na przykład. A tak poza tym...
2: To... Zawiesił pracę, ale chyba jest dostępny, w sensie jest do pobrania, tak mi się
1: Tak, wydane. Tylko że tam chyba

0: FB Reader jest chyba jeszcze na Windowsa, czy zniknął? Ten One Step Reader, przepraszam, on na Windowsa jeszcze jest?
1: Nie wiem, natomiast ja z nim miałem nieciekawe doświadczenia, kiedy on jeszcze był, bo bardzo lubił się wysypywać. Tam mało co udało mi się...
2: Bo pytanie, czy chodzi o sam OCR, czy chodzi o program do skanowania?
3: No właśnie.
1: Przypuszczam, że tutaj chodzi o OCR większych plików, przynajmniej ja tak to rozumiem.
0: No tak.
1: Bookworm swojego czasu też miał jakiś moduł OCR.
0: No i jest dużo wtyczek do NVDA, nie? Jest NAO, jest Tesseract, jest ScanVox, którego jeszcze nie testowałem.
1: Tą drogą też ZSR chyba ma jakiś moduł do skanowania plików też OCR-em chyba.
2: A ja nie wiem, czy dokumenty Google nie mają takiej możliwości. Tak,
1: a mają, tak, też, to też prawda. Też. Można sobie po prostu plik PDF czy jakiś plik graficzny załadować i on się automatycznie przetworzy na tekst.
3: Także, no wiadomo,
0: no i
3: że...
0: jest to... RoboBraille. RoboBraille jeszcze jest.
3: O właśnie. To cały czas
0: to
3: działa.
0: To nie jest program.
3: Tak,
0: to nie jest program,
3: strona
0: jest
3: internetowa.
0: Ale
3: RoboBraille.org bodajże.
0: Tak.
3: Tak się pisze adres tej strony. Warto tam zajrzeć. To, no wiadomo, będzie to działało gorzej, jeżeli chodzi o jakość rozpoznawania od FineReadera, zwłaszcza w takich bardziej złożonych dokumentach z jakimiś tabelami, szpaltami i tak dalej, ale wydaje mi się, że rzeczywiście można spróbować dać szansę. I jeszcze jeden komentarz, tym razem od Grzegorza. Cześć wam, czy słyszeliście o... I tu jest adres strony wordscribe.org. To w skrócie apka do rozpoznawania otoczenia na żywo. Nie wiem tylko, gdzie jest link do apki, bo zapowiada się ciekawie. Nie słyszałem o tym, ale no właśnie, być może to na razie tylko jakaś taka strona zachwalająca tę aplikację, a skoro nie ma tam odnośnika do aplikacji, to pewnie oni się dopiero przygotowują do startu, ale jeżeli coś, Grzegorzu, będziesz wiedział coś więcej, to daj znać, a my jak się czegoś dowiemy, to na pewno też będziemy informować. I co, jak rozumiem, to już na razie tyle komentarzy. Na razie tak.
2: Ale to nie tyle informacji. Informacji jeszcze przed nami troszkę. Na przykład na temat NVDA, które może oznajmiać, znaczy wtyczki w zasadzie do NVDA, która, no nie pierwszej chyba, która może oznajmiać kontrolki, ale również i formatowanie tekstu dźwiękami.
1: Tak, i to co ciekawe, to nie jest nowa wtyczka. To jest odkrycie z kategorii odkryłem zupełnie przez przypadek i też pozdrawiam swojego psa, który może nam tutaj się odzywać w tle. Bo przeglądałem sobie sklep z dodatkami, znaczy szukałem konkretnego dodatku w tym sklepie i sobie leciałem po prostu nawigacją po pierwszej literze i napotkałem taki ciekawie brzmiący dodatek, który nazywał się Earcons and Speech Rules, czyli no dosłownie Earcon, takie fajne słowo, no takie ikony audio, no i jakieś reguły mowy. Był kiedyś taki dodatek, może właśnie zacznijmy od początku, nazywał się Phonetic Punctuation, był to dodatek autorstwa Tony'ego Malika, no i ten dodatek pozwalał na zamianę głównie znaków przystankowych różnych, tam nawiasów, klamr, kwadratów i tak dalej, tam można było sobie kropek, na dźwięki. To było jego główne zdanie, tam chyba już wtedy też były dostępne wyrażenia regularne, więc jakby ktoś chciał sobie na konkretne jakieś ciągi tekstu zamieniać na dźwięki, no to tym dodatkiem się dało to zrobić. Ten dodatek pojawił się jakoś wtedy, kiedy NVDA doczekał się przebudowy systemu mowy i przez dobre kilka lat, kiedy ten dodatek był, no to właśnie takie funkcje miał. A tutaj Tony nam postanowił zrobić świąteczną niespodziankę, bo właśnie jakieś 2-3 tygodnie temu pojawiła się nowa wersja tego dodatku, to jest wersja 3.0, która to właśnie zmieniła swoją nazwę. Link do repozytorium na GitHubie cały czas nazywa się Phonetic Punctuation, no bo generalnie te linki się nie zmieniają. Natomiast sam dodatek już ma nową nazwę, którą właśnie przytaczałem wcześniej, Earcons and Speech Rules. Będzie oczywiście link w komentarzu, ale też to jest kolejny dodatek, który możecie sobie po prostu ściągnąć z Add-on Store'a, czyli ze sklepu z dodatkami, to jest menu narzędzia, Add-on Store i na zakładce odkrywaj dodatki. Jeśli sobie naciśniecie literkę Earcons and Speech Rules, tak się ten dodatek nazywa. I na co on nam pozwala? W dużym skrócie, jeśli ktoś korzystał z menadżera schematów mowy i dźwięków w JOSie, albo kiedyś korzystał z dodatków typu Unspoken na przykład, albo Audio Themes do NVDA, no to trochę macie obrażenie, na co ten dodatek nam pozwala, natomiast na pewno jest jemu bliżej do właśnie tych schematów z JAWS-a niż do Unspokena. Dlatego, że Unspoken to pozwalał na generalnie na odtwarzanie dźwięku na kontrolkę, która ma fokus, niekoniecznie fokus NVDA. I no, niektóre wersje pozwalały nam jakieś proste ustawienie dźwięku na przykład jakiś stan, jeśli jakieś pole było zaznaczone lub nie, ale to tak naprawdę tyle. Nie wspierało jakichś innych stanów, ale też nam nie wspierało na przykład formatowania tekstu. Nie mogliśmy sobie ustawić, żeby na przykład słyszeć jakiś dźwięk, jeśli czytamy jakiś tekst pogrubiony na przykład. A jeśli na przykład na jednej linii jest kilka, nie wiem, linków, bo mamy włączone tą opcję układu ekranowego, no to te dodatki też wtedy sobie często nie radziły i to też był problem. A w tym dodatku te dźwięki, które słyszymy, są dużo bardziej synchronizowane z naszym syntezatorem. Wszystko dzięki tym zmianom, które niedawno do NVDA zaszły. I tym sposobem możemy sobie właśnie ustawiać dźwięki na różny tekst, na interpunkcję. To cały czas jest, nawet zresztą domyślnie parę takich dźwięków przykładowych jest włączone, ale też możemy sobie dodawać dźwięki na rolę kontrolek, czyli przycisk, pole edycji i tak dalej, na stan, i to zarówno stan dodatni i ujemny, tak to nazwijmy, czyli zaznaczone, niezaznaczone, wybrane, niewybrane, rozwinięte, zwinięte i tak dalej. To są kontrolki, no i jeszcze mamy formatowanie tekstu i tutaj też mamy, możemy sobie ustawić różne reguły, które na przykład nam otworzą dźwięk lub zmienią ton głosu, jeśli jakiś tekst jest pogrubiony, podkreślony lub przekreślony. Na ten moment nie ma błędów w pisowni, a szkoda, ale pewnie to zostanie dodane, bo ten dodatek przez ostatnie dwa tygodnie naprawdę zaczął bardzo dynamicznie się rozwijać, a też mamy dla niektórych typów formatowania, na przykład dla rozmiaru czcionki oraz dla poziomu nagłówków, możemy sobie ustawić coś takiego, żeby wysokość lub prędkość lub głośność naszego syntezatora zmieniała się zależnie od poziomu danego trybu, czyli na przykład im wyższy poziom nagłówka, tym wyższy głos do nas mówi. Im mniejsza czcionka, no to też tym niższy na przykład, albo wyższy głos. Można sobie takie rzeczy ustawić. I tak myślę, że pokrótce możemy zrobić taką krótką demonstrację, to też pokażę wam dlaczego. Mnie czegoś takiego w NVDA bardzo brakowało. Długo czekałem, żeby ktoś coś w tym stylu schematów czasowych zrobił, bo w JAWS-ie akurat no dosyć sobie tam pozmieniałem. Bardzo mi się ta funkcja podobała i bardzo się cieszę, że NVDA coś takiego dostał. To jest na pewno dodatek dla tych, którzy lubią, jak dziś słyszą dużo dźwięków, jeśli wolicie, żeby NVDA wam wszystko mówił, jak coś jest przyciskiem, ma mówić przycisk, jak coś jest nagłówkiem, albo coś jest pogrubione, ma po prostu mówić, że coś jest pogrubione, no to raczej ten dodatek nie jest dla was, no a dla całej reszty, że tak powiem, no to myślę, że może wam się spodobać. Mam nadzieję, że będzie teraz słychać mój komputer.
4: Włączone, nieznane.
3: Słychać.
1: Super. No więc jesteśmy na pulpicie. A przynajmniej powinniśmy.
4: Desktop lista. Microsoft ED5 z 10.
1: O. I już w tym momencie słyszeliście
4: Matfiles 2 z 10. Microsoft NVDA 6 z 10.
1: Takie kliknięcie na elementy listy. Gdybym sobie teraz przeszedł się po tutaj pasku zadań.
4: Okno przeciąganie. Start przycisk przełączania nie wciśnięty. Start
1: tutaj mamy przycisk przełączania, na który dźwięku nie ma, no może zaraz sobie taki dźwięk ustawimy.
4: File Explorer 1 running window, File Explorer winet 1 z 3, dymek niedostępny.
1: Tutaj już mamy taki klasyczny, po prostu zwykły przycisk i tutaj
4: Microsoft ED, File Explorer, Microsoft Store winet 3 z 3,
1: jakiś dźwięk mamy. Jeszcze możemy sobie, myślę, wejdziemy sobie do internetu.
4: Dialog pytet henameo fab n, notepad odznaczone n, www.tyflopodcast.net.
1: Wejdziemy sobie po prostu na stronę Tyflopodcastu.
4: Desktop lista, NVDA 6 z 10. Loading complete, Tyflopodcast, audycje dla niewidomych i niedowidzących.
1: Okej, już nam tutaj się strona załadowała. Ja teraz sobie pójdę od góry strony.
4: Nagłówek poziom 1, Tyflopodcast.
1: I tutaj usłyszeliśmy kilka rzeczy. Po pierwsze, mowa nam zaczęła mówić bardzo wysoko. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli sprawdzimy sobie atrybuty.
4: Arial 24 punktów, czarny w tle, biały, pogrubienie, podkreślenie, wyrównanie do lewej.
1: No tutaj mamy tekst pogrubiony i podkreślony i jedno i drugie zwiększa nam domyślnie wysokość o chyba 10%, także no tutaj wiemy, że no, ten tekst faktycznie został odznaczony. No i słyszeliśmy dwa dźwięki dodatkowo. Pierwszy dźwięk sygnalizuje łącze, a drugi dźwięk, ten dźwięk drugi sobie dodałem sam. Informuje mnie, że akurat to konkretne łącze jest odwiedzone. Ja teraz sobie mógłbym na przykład uruchomić czytanie.
4: Nagłówek poziom 1, Tyflo Podcast. Idź do menu. Tyflo Podcast. Witamy na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. Nagłówek poziom 2, ankieta. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie.
1: Tutaj sobie to zatrzymamy.
4: Nagłówek poziom 2, ankieta.
1: Podczas czytania ciągłego, nie wiem czemu te zmiany formatowania nie działają, ale dźwięki na kontrolki na szczęście już tak.
4: Prosimy o poświęcenie. Nagłówek poziom 2, ankieta.
1: Także tutaj widzisz, to jest też podkreślone.
4: Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiet. Dostosować prezent. Kliknij, by wypełnić ankietę. Kropka.
1: Oj, tutaj mamy kolejny link. Ten link nie jest odwiedzony, dlatego nie słychać tego wyższego dźwięku.
4: Najnowsze podcasty. Subskrybuj podcasty z wszystkich kategorii. Całkowita ilość. Nagłówek poziom 2. Pinkertol.
1: O właśnie, tutaj mamy kolejne łącze, które było odwiedzone. No generalnie tak działa ten dodatek. Przejdźmy sobie teraz do jego ustawień.
4: NVDA menu.
1: Jak większość dodatków, on dodaje się do ustawień NVDA jako własna kategoria.
4: Opcje O.
1: O, tutaj mamy kolejny dźwięk na podmenu, które sobie dodałem.
4: Ustawienia U1 z 6. Ustawienia NVDA, ogólne, konfiguracja standardowa, dialog,
1: kategoria. I teraz sobie nacisnę E, jak Irkon, żeby po prostu do niego się dostać.
4: Erson Sandspech Rules 18 z 26.
1: I okno ustawień jest stosunkowo proste.
4: Erson Sandspech Rules strona, kategoria, lista rozwijana, tekst regular express, simons, zwinięte, alt plus C.
1: Generalnie okno konfiguracji wygląda tak, że najpierw wybieramy kategorię, z jaką chcemy pracować, jakie reguły mowy chcemy dostosować. No i następnie mamy listę wszystkich reguł, przyciski, które pozwalają nam dane reguły dodać, usunąć, wyłączyć tymczasowo, bo też dodatek przychodzi z wieloma regułami, które są po prostu domyślnie wyłączone. No i tak generalnie wygląda to ustawienia. I jakie tutaj mamy kategorie?
4: Tekst regular expressions.
1: Wyrażenie regularne na tekst. Tutaj znajdziemy te wszystkie reguły związane z interpunkcją. One są zresztą domyślnie powłączane.
4: Rules lista alt pluser. Alt capital, status, wyłączony, typ, prosody, effect, prosody, pik 20, none 1 z 12.
1: No właśnie, tutaj mamy coś takiego, że jeśli tekst jest cały napisany, jakiś ciąg znaków tylko dużymi literami, to ton głosu nam się zwiększa. To się może przydać, jakbyśmy na przykład chcieli być pewni, że nie włączył nam się gdzieś niechcący caps lock na przykład.
4: Poziom symboli większość.
1: Sobie włączę na chwilkę interpunkcję na najwyższy poziom.
4: Poziom symboli wszystko. Lewy klamrowy średnik. Status dwukropek. Wyłączony średnik. Typ dwukropek. Built-in wawe średnik. Effect
2: ja myślę w ogóle, że ta wtyczka może się przydać we wszystkich no, tego typu pracach, w których mamy pracować z tekstem, a z jakiegoś powodu nie mamy linijki brajlowskiej jakiejś, nie wiem, być może transkrypcja tekstu, być może jakieś tego typu rzeczy, bo to rzeczywiście może się no, w programowaniu, w kodowaniu to na pewno.
1: Tak.
2: Albo żeby po prostu mieć świadomość tego, jeżeli na przykład chciałbym stworzyć, nie wiem, no stronę internetową, to nie wiem, czy bym tworzył sam, ale jeżeli chciałbym nawet poznać, jak dużo jest zmian, czy jak dużo jest takich rzeczy, które na stronach internetowych są, właśnie jakieś pogrubienia tekstu, podkreślenia, być może jakieś artykuły, jak napisać artykuł, powiedzmy, bo czasami w artykułach też się zdarzają różne historie, no to no, wyobrażam sobie taką sytuację, w której rzeczywiście takie rzeczy mogą się naprawdę przydawać.
1: Tak. I jeszcze a propos tego przykładu z programowaniem, kolejna rzecz, na którą dodatek pozwala, to możliwość przypisywania tych reguł tylko dla konkretnych aplikacji lub dla konkretnych stron internetowych. I tutaj też ktoś mógłby na przykład, to Miki pamiętam, czyli Mikołaj Hołysz opowiadał, jak wykorzystywał wyrażenia regularne w słownikach NVDA, żeby na przykład ułatwić sobie czytanie logów, gdzie w każde wydarzenie na przykład w jakimś dzienniku jest podawane, słyszymy datę i później mamy komunikat, nie wiem, error albo jakieś inna informacja i dopiero potem mamy zawartość tego komunikatu. No i tutaj moglibyśmy sobie wyciąć tą datę, na to słowo error dać jakiś dźwięk, albo nie wiem, zmniejszyć lub zwiększyć wysokość głosu. No i tym sposobem możemy dużo szybciej ten tekst okiełznać sobie. Także zastosowań tutaj na to jest dużo.
4: Prawy klamrowy średnik, status dwukropek.
1: No mamy tutaj tą interpunkcję, może już sobie to darujemy.
4: No aplikuje provider, forany provider, przecinek, klasę provider.
1: To nie ten klawisz.
4: Poziom symboli, niektóre.
1: Pokażę wam jeszcze inne kategorie.
4: Kategorie, lista rozwój, characters.
1: znaki. Tutaj chodzi o zastępowanie pojedynczych znaków, kiedy chodzimy sobie po znaku. Tutaj też coś, o czym Paweł parę razy mówił, gdyby ktoś chciał sobie na przykład, nie wiem, na emoji różne dźwięki poustawiać, dałoby się coś takiego zrobić, czemu nie?
4: Roles.
1: Roles, czyli typy kontrolek. I tutaj, co ciekawe, mimo to, że sam dodatek jeszcze nie jest przetłumaczony, to nazwy tych kontrolek są pobierane z samego NVDA, więc...
4: Role, przycisk, status, włączony, typ, built-in, wave, effect, roles, button, kropka, wave, 1 z 12.
1: O, właśnie, tutaj jest dosyć oczywiste, co się dzieje. Mamy regułę dla przycisków, która otwarza nam plik dźwiękowy wbudowany w dodatku, która jest w tym momencie włączona.
4: Role, przycisk, podziału, status, włączony, typ, role, pole edycji, status, włączony, typ, built-in, wave, effect, role, link, status, włączony, typ, built-in, wave, effect, roles, link, kropka, wave, 4 z 12.
1: No ja bym chciał sobie dodać regułę na przyciski przełączania, tak? Mieliśmy przycisk start, jeśli pamiętacie.
4: Disable, toggle, przycisk Alt plus T.
1: No właśnie, tutaj mamy przycisk przełącz. Skrótem Alt T możemy sobie...
4: Wciśnięty, enable, toggle, rule, disable, wciśnięty, disable, toggle, rule, enable.
1: Możemy sobie poszczególne reguły szybko włączać lub wyłączać.
4: Mowę, przycisk Alt plusu.
1: Możemy przenosić je do góry lub do dołu.
4: Mowę, dowm, przycisk, add, dał, rule, przycisk Alt plusa.
1: I właśnie tutaj mamy przycisk dodaj.
4: Edytuj, przycisk Alt plusem.
1: Edytuj.
4: Remowę, rule, przycisk Alt plusem.
1: I usuń. Klikniemy sobie dodaj.
4: Edytu, add audio role, przycisk wciśnięty. Add audio role, dialog. Role, lista rozwijana, zwinięte.
1: I pierwsza lista rozwijana, tutaj mamy wszystkie przyciski, typy kontrolek, o których NVDA wie.
4: Nieznane. Okno. Pasek tytułu. Okno. Dialog. Pole wyboru. Przycisk opcji. Tekst. Pole edycji. Przycisk. Pasek menu. Element menu. Menu. Lista rozwijana. Lista. Element listy. Grafika.
1: Trochę dymek. Tego jest.
4: Link. Dymek. Link. Drzewo. Element drzewa, zakładka, dialog z zakładkami.
1: My sobie znajdziemy ten przycisk przełączania.
4: Pasek postępu, pasek przewijania, pasek stanu, pasek narzędzi, przycisk rozwijany, pole, podpis, pole daty, panel folderów, jeśli przycisk końcowy,
1: on gdzieś tu
4: przycisk
1: będzie.
4: Dolny, panel przeźroczysty, panel warstwowy, panel główny, pasek edycji, panel przewijania, no, no, podział panelu.
1: Tutaj nie są podane alfabetycznie.
4: Przycisk przełączania.
1: O, jest, przycisk przełączania.
4: Rule na blet, pole wyboru oznaczone.
1: Możemy tutaj sobie jakąś regułę włączyć lub wyłączyć z tego miejsca. Domyślnie, jeśli dodajemy nową, no to ona jest zaznaczona.
4: Typ grupa. Built-in wave, przycisk opcji oznaczony Alt plus B.
1: I teraz możemy zdecydować, co się stanie, kiedy NVDA tak, na taką regułę napotka. Możemy otworzyć jeden z wbudowanych dźwięków.
4: Wave file, przycisk opcji oznaczony Alt plus W.
1: Możemy wskazać własny dowolny plik na dysku.
4: B, przycisk opcji oznaczony Alt plus B.
1: Możemy odtworzyć piknięcie i tutaj możemy po prostu wtedy wpisać długość i częstotliwość tego piknięcia.
4: Tekst, przycisk opcji oznaczony Alt plus T.
1: I możemy też podać własny tekst. I tak w ten sposób moglibyśmy sobie na przykład wyciszyć jakiś typ kontrolek, jakbyśmy na przykład nie chcieli słyszeć o, nie wiem, żeby nam NVDA mówił grupa, tak, ogólne ustawienia grupa, tylko po prostu chcemy, żeby mówił ogólne ustawienia, no to moglibyśmy ewentualnie na przykład to wyciszyć, albo tutaj nie chcemy słyszeć przycisk przełączania, tylko na przykład przełącznik, no to dałoby się to tutaj zrobić.
4: Built-in wave, przycisk opcji oznaczony Alt plus C.
1: Chcemy dźwięk.
4: Kategory, lista rozwijana, zwinięte Alt plus C.
1: I tutaj mamy kilka kategorii.
4: 3D, Himes, Classic, Pan Himes, Punctuation, Roles.
1: Wybierzemy sobie, tutaj mamy kategorię roles na właśnie role.
4: Wawe, lista rozwijana, zwinięte Alt plus
3: 3D?
1: 3D, no mogę pokazać, co to jest tym 3D.
4: Kategorii,
1: to są generalnie dźwięki wydobyte z takiego środowiska Emacs Peak. Tam chyba te dźwięki są na jakiejś otwartej licencji.
4: 3D.
1: Więc no to są takie.
4: Wawe, lista rozwijana, zwinięte Alt plus.
1: Specyficzne.
4: Alarm.waw. Alertuser.waw. Askquestion.waw.
3: Aha, myślałem, że to jest jakiś mechanizm, bo w sumie. Ja bym się też
1: a to byłoby fajne. Tak, tak, wiem, o czym gdyby... mówisz, to byłoby fajne, tak.
4: To jeszcze,
3: bo nie wszyscy mogą się domyślić. Gdyby dało się zrobić tak, że dźwięki są umieszczone w 3D zgodnie z tym, jak gdzie się znajduje dane to coś.
1: Tak, były dodatki, które coś takiego robiły, no właśnie ten Unspoken wspomniany, akurat tutaj tego nie mamy.
4: Okej,
1: no to wybierzmy sobie... Okej, może być ten dźwięk na przełącznik, niech już będzie.
4: Volume suwak 100.
1: Możemy nawet ustawić głośność dla każdego dźwięku.
4: Start adjustment in millis, positive to of start, negative for extra pause, intro beginning, pole edycji pusta.
1: Możemy nawet sobie dźwięki przedłużyć lub skrócić, tak? Możemy poprosić, żeby dodatek nam zrobił pauzę, bo generalnie syntezatory... będą czekać, aż dźwięk zostanie otworzony, przynajmniej te, które wspierają polecenie pauzy. I na przykład RH Voice według dokumentacji dodatku tego polecenia na ten moment nie wspiera. Może tutaj też to zostanie dodane, ale bez tego też działa, tylko po prostu tej pauzy nie ma.
4: Adjustment in millis, positive for alicutov, negative for extra pause, in hand, pole edycji pusta.
1: I też możemy sobie dźwięki ucinać, jeśli jakiś dźwięk jest za długi, to nas drażni.
4: Komentarz pole edycji alt plus K pusta.
1: Możemy sobie zostawić komentarz.
4: Test press twice for repeated sound, przycisk alt plus T.
1: Możemy sobie zrobić jaki test.
4: Hello world.
1: O, i tak będzie to czytane.
4: Ok, przycisk.
1: Dajemy OK.
4: Ustawienia NVDA, Erson Sand Spech Rules, konfiguracja standardowa, dialog, kategorie, list, kategorie, list, Rules, lista alt plus R, role, przycisk przełączania, status, włączony, typ, built in wave, effect, 3D, complete, kropka, wav, 13 z 13.
1: No właśnie, tutaj nasza nowa rola została dodana. Chciałbym jeszcze sobie dodać dźwięk na przycisk, który jest nienaciśnięty.
4: Status.
1: I tutaj mamy stany.
4: Negative status.
1: Mamy stany i negatywne stany, czyli takie odwrócone, czyli tutaj właśnie coś jest niezaznaczone, niewybrane, no to tutaj właśnie znajdziemy to w kategorii tej negative states.
4: Rules lista alt plus R.
1: Więc.
4: Negative state oznaczone, status. Negative state włączone, status. Włączone.
1: Czyli tutaj odwrot, tak jakby szukamy odwrotności danego stanu, tak? Czyli tutaj odwrotność oznaczone, no nie odznaczone, tak? Tak generalnie ta lista wygląda.
4: Disable, top left, mowel, przycisk alt, add audio role, przycisk alt plusa.
1: I sobie dodamy kolejną regułę.
4: Wciśnie, add audio role, dialog, negative state, lista rozwijana, zwinięte, niezaznaczony, niewciśnięty.
1: Niewciśnięty, bo tutaj akurat to jest przycisk.
4: Role na pole wyboru oznaczone.
1: I
4: typ grupa, built in wave, przycisk opcji oznaczony alt plus.
1: Ponownie.
4: Kategorie, 3D.
1: Możemy sobie wybrać jakiś inny dźwięk.
4: Himes.
1: Może z jakiejś innej kategorii tym razem.
4: Wave, alarm.wav, alertuser.ask, question, ask, schop, button.center, closer, complete, delete, obiec, select, obiec, ellipses.wav, fill, obiec.wav, ellipses, delete, obiec, complete.wav, delete, obiec.
1: Może być ten na przykład, bo jest krótki.
4: Ustawienia NVDA,
1: Arcons. Ja po prostu nacisnąłem Enter.
4: Disable, to mowę, przycisk, mowę do add audio, edytuj przycisk, remover, disable, connect, ok, przycisk, wciśnięty. Tyflo podcast, audycje dla
1: niego. Okej, jak teraz wszystko nam poszło dobrze, no to zamiast start, przycisk przełączania nie naciśnięty, powinniśmy teraz po prostu usłyszeć
4: desktop lista.
1: Start i dwa dźwięki.
4: Okno przeciąganie. Start. Start dymek.
1: O, proszę bardzo. I tym sposobem znacznie sobie skróciliśmy to, co NVDA do nas mówi. Także to jest moje odkrycie na koniec roku. Ten dodatek na pewno zmienił to, jak pracuję z NVDA, zresztą na Macu też tak, co mogłem pozastępować dźwiękami, czy właśnie zmianą wysokości głosu, co sobie pozmieniałem. Więc jeśli też lubicie takie rzeczy, to naprawdę gorąco polecam sobie ten dodatek ściągnąć, skonfigurować, bo myślę, że po prostu warto.
3: No i okej, zaglądam do waszych komentarzy. Tu Oskar słusznie zresztą zauważył, że manometr to jest to urządzenie do pomiaru ciśnienia, czy do wskazywania ciśnienia, a nie nanometr rzeczywiście. Dzięki za zwrócenie uwagi na ten fakt. Oskar też pyta, co się dzieje z strumieniem Tyfloradia, bo nie mógł go uruchomić w Winampie. Ja zresztą zapytałem na YouTubie, jakiego odnośnika użyłeś, bo rzeczywiście mogło się tak zdarzyć, że gdzieś tam coś jeszcze się nie zaktualizowało, natomiast ten strumień pod adresem radio.tyflopodcast.net/8000 powinien działać wszędzie. W większości odtwarzaczy powinien działać nawet i bez portu. Z tym 8000 łamany na listen.pls też powinno działać. Więc mam to sprawdzone. Widzę, że nas słuchacie za pomocą tego nowego odnośnika. Ale jeżeli ktoś jeszcze gdzieś tam ma jakiś problem, bo na przykład zapisał sobie gdzieś dawno, dawno temu adres, tak jak jeszcze w poprzednim roku nasz słuchacz Bartek zapisał za pomocą adresu IP, no to rzeczywiście tutaj mogło to nie zadziałać i pamiętajcie, że zawsze zdecydowanie lepiej zapisywać sobie gdziekolwiek tylko możecie to te adresy na zasadzie domen, bo adresy IP mają to do siebie, że się czasem potrafią zmienić, a domenę zawsze sobie można przepiąć na inną maszynę i wtedy nigdy nie odczujecie jakichkolwiek problemów związanych ze zmianą.
2: Europejska Unia Niewidomych świętuje 200. rocznicę urodzin Ludwika Braille'a i to świętuje przez cały rok.
0: Zgadza się. I to jest kontynuacja, albo raczej owoc tego projektu, o którym wspominałem już pod koniec zeszłego roku, czyli Braille 200, gdzie no, każdy z nas mógł tak naprawdę podesłać jakąś swoją rzecz, jakieś swoje, nie wiem, nagranie, filmik, opowiadanie, opis, nie wiem, inicjatywę, opis inicjatywy, program komputerowy, no cokolwiek wam przyszło do głowy, związanego z alfabetem Braille'a. No bo w tym roku mija 200 lat i to teraz nawet w sobotę był ten dzień, sam dzień 200 urodzin Ludwika Braille'a, wynalazcy alfabetu, z którym wielu z nas, większość z nas pewnie się jakoś zetknęła w życiu, wielu z nas używa w ten czy w inny sposób. No i tutaj właśnie już dolecieliśmy do tego etapu, gdzie ten projekt rusza. Projekt polega na tym, że przez te 365 dni naszego roku codziennie będzie publikowany na stronie tej odnośnie Braille'a, którą stworzyła Unia, czyli Living Braille, Living przez V, braille.eu. Któraś z tych kontrybucji, fajne polskie, prawda, słowo, któraś z tych rzeczy podesłanych przez tych, którzy się zgłosili i chcieli coś w kwestii tego Braille'a, czymś się chcieli podzielić. Nie jest to może jakieś bardzo informatywne, chociaż to zależy, bo to zależy, co kto wrzucił. Dużo jest takich ciekawych projektów artystycznych, o wartości jakiejś artystycznej. No przykładowo pewna rzeźbiarka z Niemiec wrzuciła na ten moment filmik, który jest też opisany, jest jego opis tekstowy podany, to jest taka rolka na Facebooku, ale ma być później gdzieś w ciągu roku udostępniony też przepis na ciasteczka z dekoracją wyglądającą jak litery w alfabecie Braille'a. Na przykład Ondrej Rosik, którego możecie kojarzyć z audycji o osobach niewidomych w Czechach i na Słowacji oraz też czasami komentuje nasze audycje, więc jest też naszym słuchaczem, nagrał utwór, który to właśnie utwór jest, jakby założenie jego jest takie, że Ondrej sobie gra na fortepianie cyfrowym i klawiaturę tego fortepianu cyfrowego traktuje jak klawiaturę maszyny Perkins. I po prostu wybrał sobie jakieś tam 6 chyba, czy nie wiem, 7 może, żeby spacja też była dźwięków na fortepianie. Według jakiego klucza, to nie wiem, szczerze mówiąc. I wygrywa, oczywiście to akordowo się jakoś trzyma i to brzmi jak taki trochę ambient, taka bardzo taka eteryczna muzyka, ale harmonijnie się to trzyma i nie brzmi to jak brzdękolenie w klawisz. Wygrywa sobie jakieś tam słowa w Braille'u, czy litery w Braille'u, po prostu, biorąc te kilka dźwięków jako podstawę i tam może wokół tego jakaś harmonia. No, ktoś tam jeszcze stworzył taką tabelę z rozpisanym Braille'em. Jedna pani się podzieliła z Hiszpanii swoimi przeżyciami z czasów lockdownu, jak Braille pomógł jej właśnie przeżyć pandemię koronawirusa. No i to jest dopiero początek, dopiero minęło 7 dni. Przed nami tych dni jeszcze 358 czy ile, więc jeżeli lubicie taki format kalendarza adwentowego i chcielibyście mieć coś takiego, że codziennie sobie do tego zajrzycie i codziennie będzie coś nowego, no i znacie też angielski albo nie boicie się go tłumaczyć różnymi dostępnymi metodami, to myślę, że livingbraille.eu, zarówno jak i też Braille 200 jako fanpage na Facebooku, to może być w tym roku bardzo ciekawe miejsce, do którego będzie warto zaglądać. Ja będę oczywiście gdzieś tam przeglądał tą stronę. No i jeżeli coś ciekawego wypłynie, takiego rzeczywiście, co się moim zdaniem gdzieś tam wyróżni i mnie w jakiś sposób zaciekawi albo będzie można tego jakoś, nie wiem, użyć, to bardzo chętnie się tym podzielę, więc być może jeszcze do tematu Braille'a, choćby z tego tytułu, w tym roku wrócimy.
2: A teraz jeszcze news od Piotrka. Co sprawdzi się lepiej wspomaganie niewidomych? Nawigacyjny pas, czy urządzenie zmieniające kształt?
1: Tak, to jest news kategorii ciekawostki ze świata, bo oto przez moje media społecznościowe przeszły dwa projekty badawcze, które w pewnym sensie chcą zrobić jedno, czyli pomóc osobom z dysfunkcją wzroku w nawigacji, wykonywaniu różnych zadań, ale głównie tutaj chodzi o nawigację. I podejścia do tego, jak te dwa zespoły chcą zrobić, no są różne od ciebie, ale też zupełnie... No, jest kilka wspólnych mianowników, ale też jest kilka różnic, jak te badania zostały przeprowadzone. Więc właśnie, urządzenia zmieniające kształt czy pasy wibracyjne? No może zacznijmy od tych pasów wibracyjnych, bo to jest coś, co w pewnym sensie już się sprawdziło do nawigacji i nawet jeśli słuchaliście nas niedawno, no to może mieliście okazję o takim pasie, który nie jest projektem badawczym, a czymś, co można faktycznie kupić. No to jest i to działa, że tak powiem. Paweł tutaj może powiedzieć więcej, no bo właśnie z takiego pasa...
0: Ja już mówiłem.
1: Właśnie.
0: Przez ponad godzinę.
1: Tak, odsyłamy do podcastu o NaviBelcie, natomiast tutaj pomysł na ten pas jest troszeczkę inny, dlatego że NaviBelt głównie działa albo jako kompas, który albo nas skieruje w danym kierunku, albo po prostu pomaga iść prosto przez, na przykład przez drogę, lub kieruje nas w odpowiednią stronę poprzez nasz telefon. A tutaj badacze z New York Tandem University stworzyli pas wibracyjny, który będzie nas ostrzegał przed różnymi przeszkodami. On będzie działał w wspomaganiu też z chyba jakimiś słuchawkami, które oprócz tych wibracji będzie nam wysywał sygnały dźwiękowe, które też będą otworzone coraz szybciej, kiedy będziemy zbliżać się do jakiejś przeszkody. Plan też jest taki, żeby finalnie też jakieś były komunikaty dźwiękowe, żeby była jakaś jeszcze kamerka może jakaś, która będzie też nam w stanie na przykład odczytać znaki, które na przykład, które byśmy na naszej drodze mijali. Pierwsze wersje tego urządzenia to były jakieś ogromne plecaki, które zawierały w sobie różne wszystkie jakieś czujniki, motory wibracyjne, żeby dana haptyka była nam odtwarzana. Zostało to zmniejszone do takiej małej torby, no właśnie takiego pasa, który zapinamy. I on posiada 10 takich silniczków wibracyjnych, czyli nawet mniej niż NaviBelt, który miał ich 16, więc to jest nawet gdzieś mniej dokładne. No i one mają nam za zadanie ostrzegać przed przeszkodami. Jak to skanuje, na jakich wysokościach, no na ten moment tak naprawdę nie wiemy nic. Wiemy, jak to było testowane i ja szczerze nie wiem, czemu akurat w ten sposób badacze postanowili to swoje urządzenie sprawdzić, no bo wzięli 72 osoby. To były osoby zupełnie widzące. Wzięli ich do pustego, dużego pomieszczenia gdzieś w uniwersytecie. Dali im headsety wirtualnej rzeczywistości, w których to mieli wyświetloną scenę, jakby byli w nowojorskim metro i ich pole widzenia było zniekształcane tak, jakby miały głęboką jaskrę. I w ten sposób to urządzenie było sprawdzane. Ponoć nawet wyniki były takie dobre, że faktycznie używając tego urządzenia byli w stanie omijać różne przeszkody, które na przykład był podany przykład jakiś robót drogowych na tej stacji, tam chyba kilka różnych scenariuszy było gdzieś im wyświetlane, ale jeszcze to nie było testowane na osobach niewidomych, to ponoć dopiero będzie miało miejsce. No, ciekawy sposób na testowanie czegoś takiego, nie wiem czemu akurat postanowili zacząć od osób widzących, no ale tutaj mieliśmy takie jedno badanie. Sam koncept wydaje mi się nie jest zły, no pytanie jak w praktyce by to wszystko wyglądało, tak? No tutaj mamy gdzieś jakąś metodę na podawanie nam kolejnych informacji. Ale tym sposobem przechodzimy do drugiego badania, które wydaje mi się jest ciekawsze. Tutaj w ogóle też muszę bardzo pochwalić stronę, gdzie możemy o tym badaniu poczytać, na której no, mamy trochę zdjęć, ale te zdjęcia są opatrzone naprawdę bardzo fajnymi, szczegółowymi opisami. Także no polecam sobie też to przejrzeć, jeśli chcielibyście zobaczyć właśnie jak dobre opisy robić. I tutaj to badanie miało miejsce na Imperial College w Londynie. No i pojawiło się w grudniu, 10 grudnia, więc to jest też świeża sprawa. I pomysł tutaj jest taki, żeby stworzyć urządzenie, które będzie nam pokazywało, w jaką stronę iść, żeby osiągnąć jakiś cel, ale zamiast właśnie jakichś wibracji, no to urządzenie to wygląda trochę jak taka pochodnia. To jest taki cylinder, na której środkowej górnej części mamy taki ruchomy pałąk, który może się w różne strony wyginać automatycznie. I tym sposobem to urządzenie po prostu nam pokazuje na przykład właśnie w jaką stronę pójść, żeby dotrzeć do jakiegoś celu, żeby no właśnie dotrzeć tam, gdzie chcemy, czy jakieś inne zadanie wykonać. No tutaj mamy jedną rękę jednak tym urządzeniem zajęte. Z drugiej strony no można by to gdzieś przymocować, może jakoś obok laski, no to wiadomo, raczej to w drugiej ręce, ale może w niektórych sytuacjach coś takiego miałoby sens. Tutaj badacze twierdzą, że to może często być bardziej dokładne niż takie właśnie sygnały haptyczne nawet. To też było nawiązanie do informowania o przeszkodach różnymi rodzajami wibracji. I oni stwierdzili, że właśnie takie kierowanie może być jeszcze bardziej precyzyjne. To badanie zostało przeprowadzone w współpracy z firmą Make Sense Technology, która planuje takie urządzenie wdrożyć, żeby pomagało osobom niewidomym. W jaki sposób nie wiemy, obiecują, że coś na bazie tej technologii ma się pojawić pod koniec 2025 roku i ma wykorzystywać w jakimś stopniu sztuczną inteligencję, więc tutaj wpisujemy się w bieżące trendy. Natomiast samo badanie było tutaj przeprowadzone dużo lepiej. No, mamy wspólny mianownik w postaci wirtualnych headsetów, wirtualnej rzeczywistości. Natomiast tutaj faktycznie były też, tutaj w tych badaniach brały udział osoby niewidome i osoby widzące też. Natomiast w tym przypadku osoby widzące, obie te grupy miały te same zadania do wykonania. Jakie zadania do końca nie wiem, prawdopodobnie tutaj chodziło o to, żeby dotrzeć do kilku wyznaczonych celi w tym scenariuszu, który był odgrywany. No i najpierw właśnie jak taka grupa kontrolna, te osoby widzące te zadania wykonywały, po czym osoby niewidome, które właśnie wykorzystują to urządzenie, były prowadzone do tych samych celi. No i tutaj właśnie też wyniki pokazywały, że ten pomysł, ten koncept wygląda naprawdę obiecująco i dzięki temu urządzeniu osoby niewidome naprawdę były w stanie dość szybko i precyzyjnie do tych celi dotrzeć. No jak coś takiego może być wykorzystywane, to też jest ciekawe, bo to jest bardziej taki sposób na podanie informacji. Do czego taka informacja może być wykorzystana? Czy to właśnie jakiejś nawigacji, czy to może jakichś innych zadań? No będziemy musieli zobaczyć, co dalej z tą technologią zrobią. Natomiast wydaje mi się całkiem ciekawe pomysły, zwłaszcza wydaje mi się nawet ten drugi właśnie. No, jestem ciekawy, co dalej będzie z tym projektem.
2: No rzeczywiście, to ciekawie się zapowiada. Aczkolwiek faktycznie ciekawi mnie, dlaczego w tym pierwszym badaniu wybrali osoby normalnie jakby widzące i zasymulowali tylko jaskrę, zamiast no, wziąć, poszukać gdzieś osób z taką wadą, no bo zazwyczaj no to jest tak, że jednak inaczej się działa, kiedy ma się taką wadę od jakiegoś dłuższego czasu, a wtedy, kiedy dopiero zaczyna się gdzieś tam z taką wadą gdziekolwiek poruszać. No ale no nie wiem, może jest jakaś w tym logika.
3: Może był problem po prostu z odnalezieniem odpowiedniej próby badawczej, co nie wydaje mi się, nawet jeżeli ktoś chciałby podnosić ten argument, żeby był to kłopot, bo wystarczyłoby tylko trochę poszukać, ale może trzeba było coś zrobić na szybko, niestety.
2: Być może, no nie wiem. Tymczasem mamy wiadomości od Maćka, już udało mi się z nimi uporać.
5: Witam was wszystkich, dobry wieczór. Cześć wam, noworocznie witam was. Ja dzisiaj nie z żadnymi newsami, ale z zapytaniem. Jeszcze zasadniczo sprzed nowego roku, ale nurtujące dość konkretnie. Mianowicie pojawił się problem, jeśli chodzi o Windowsa, u pewnej pani i o usunięcie kosza, jakby z pulpitu, tego skrótu. Znaczy skrótu, w sumie to chyba nie był, nie jest skrót tak naprawdę, to co jest koszem na pulpicie. Niemniej chodzi o to, że jego kosza nigdy nie możemy w systemie znaleźć. Ani na pulpicie, gdzie on jest domyślnie najczęściej, ani w eksploratorze plików go nie ma. Ani nawet po uruchomieniu, znaczy po wpisaniu komendy w uruchom, tam zdaje się chyba było shell dwukropek recycle bin folder, coś tam jeszcze chyba, nie pamiętam. U mnie to wszystko działa na wirtualce generalnie. I znaczy, zacznijmy od tego, że ja mam na pulpicie, ale na eksploratorze plików tego nie ma. I po wpisaniu tej komendy uruchom, znaczy u mnie to jest i po wpisaniu tej komendy też jest, natomiast tutaj pani tego nie ma. Mało tego, że było śmieszniej. Jeśli wpisujemy ten shell dwukropek recycle bin folder, otwiera się, słuchajcie, stacja dysków CD/DVD. Nie wiedzieć czemu. Tam tego kosza w ogóle nie było. I teraz pytanie, co się stało. Artykuł wsparcia niby Microsoftu twierdzi, że jest w ustawieniach, tam w personalizacji gdzieś coś tam. Nie motywy. Jakoś, że to można generalnie przywrócić, ale w personalizacji generalnie zarówno ja, ani ta pani, my tego nie mamy. No i teraz pytanie, co tu zrobić? Czy jest generalnie poza totalnym reinstalem systemu jakaś możliwość przywrócenia tego kosza, czy nie? Dodam tylko, że ja mam 11, ta pani ma 10 Windowsa, no i właśnie, układ ustawień jest chyba zasadniczo taki sam i opcje bliźniaczo podobne z tego, co widziałem, i oboje tego tak naprawdę znaleźć nijak nie możemy. Podobno niby kwestia jednego przełącznika, żeby ten kosz włączyć na pulpit i tak dalej, a my tego zwyczajnie nie mamy po prostu. I teraz pytanie, co my z tym możemy zrobić. Będę bardzo wdzięczny, jeśli macie jakieś pomysły mniej lub bardziej kreatywne, byle, że tak powiem, konstruktywne, skuteczne. Zresztą każdy pomysł się liczy. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, co by tu zrobić. Pozdrawiam serdecznie i być może jeszcze do usłyszenia, bo ja też mam, że tak powiem, pewien problem, ale zobaczymy jeszcze, bo być może się go uda rozwiązać.
3: Ja bym szukał tego pod hasłem ustawienia ikon pulpitu. Zdaje się, tak ta opcja się nazywa w ustawieniach. No i tam są jakieś właśnie ikony komputer, kosz pełny, kosz pusty i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba to.
2: Pytanie, czy to jest tylko kwestia ikony, czy to jest faktycznie kwestia w ogóle całego kosza jako takiego.
3: Jak dobrze pamiętam, to właśnie można było zdecydować, jakie ikony się wyświetlają na pulpicie właśnie w tych tak zwanych kompozycjach.
1: Tak, wydaje mi się, że kosz jako kosz to jest po prostu, ikona to jest osobna sprawa, kosz sam w sobie jeszcze gdzieś tam jest.
2: To trzeba by sprawdzić, bo może kosza nie ma, może gdyby w narzędzia menu eksploratora można je wyświetlić najpierw, gdy naciśniesz F11 i potem Alt-N, albo inaczej, trzeba się dostać do opcji folderów i tam pokazać pliki ukryte i nie wiem, czy nie pliki systemowe też. I wtedy ten folder Recycle Bin powinien się pokazać na każdym z dysków, z tego co pamiętam. I to jest też taki sposób na to, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest kosz, bo jeżeli, no bo zobaczcie, że Maciek wpisywał te komendy, żeby odpalić kosz i to nie działało na tym komputerze.
3: No właśnie, dla mnie też jest to dziwne. No jest to taki nietypowy problem, jak zresztą słusznie Maciek zauważył.
2: Jakby tam
3: zauważył.
2: Nie było w ogóle kosza.
3: Tak, tak, tak.
2: Nie to, że prawda. Ikony. Mhm. Także, no ciekawe. Ciekawe to jest. Chyba niewiele wymyślimy. To puszczam drugą wiadomość.
5: A niech tam, dobra. Jeszcze raz ja. I pytanie tym razem najprawdopodobniej do Piotrka. Chyba, żeby jeszcze ktoś jakkolwiek tematyką macOS-a, tak powiem, się jakkolwiek zajmował i był zaznajomiony, natomiast chodzi o to, że ja sobie chciałem zmienić jeden skrót klawiszowy w jednej z aplikacji, która nie umożliwia tego uczynienia w prosty sposób. Mianowicie chodzi o podcasty i o opcję wstrzymywania odtwarzania i wznawiania odtwarzania, o, w ten sposób. I generalnie skrótem jest Option Spacja. Wszystko fajnie, tylko mi ten Option Spacja bardzo wchodzi w konflikt z inną rzeczą, mianowicie zmianą układu klawiatury wejścia wprowadzania, źródła wprowadzania się ładnie nazywa, bo generalnie sobie tak ustawiłem, bo Control Spacja z kolei mi wadził z Reaperem i z pauzowaniem z drugiej strony, więc sobie to zmieniłem na Option Spacja. No a tutaj Option Spacja i podcasty wadzą. W związku z tym próbowałem sobie to zmienić w ustawieniach klawiatury, w skrótach systemowych, w skrótach aplikacji, bo to jest tam coś takiego, dodaj aplikację, przycisk. No i wszystko fajnie, bo skrót się udało ładnie przypisać. No tylko jest problem z wprowadzeniem nazwy menu. Ja w ogóle nie wiem, jak to ugryźć, bo próbowałem na różne sposoby. Próbowałem i po polsku, i po angielsku, bo to jest w menu, o matko, w menu sterowanie odtwarzaj i wstrzymaj. Jakby w zależności od, to ten stan się przycisku zmienia, znaczy tej opcji menu, nie? No i próbowałem różnie. Sterowanie i tam jak w artykule wsparcia Apple próbowali, było chyba znak większości myślnik albo odwrotnie, już nie pamiętam teraz, odtwarzaj, tak jak to jest, i z wielkiej, i z małej litery, i nic, i wstrzymaj, też próbowałem. Po angielsku próbowałem play, pause i nic. I słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. Restartowałem apkę, jeszcze Maca nie restartowałem w sumie. Finalnie ten skrót, znaczy tą próbę nieudaną skrótu, jego konfiguracji usunąłem finalnie, bo to mi nic nie dawało. Natomiast pytanie jest, czy ktokolwiek, jakkolwiek wie, jak sobie z tym nieszczęsnym problemem poradzić, bo niestety apka podcasty nie ma możliwości konfiguracji skrótu, a z poziomu, jak mówiłem, ustawień systemu mi się to nie udało zrobić. Także będę wdzięczny za wszelką pomoc w tym zakresie. Nie ukrywam, że jakieś takie bardziej rozbudowane, nie wiem, automatyzacje powiedzmy, czy coś, to nie wiem, czy mi się chce bawić, powiedzmy, wpisanie czegokolwiek i tak dalej, bo też się w sumie na tym nie znam. Jakby była jakaś taka opcja, czy narzędzie temu przyjazne, no to by było fajnie bardzo. Dzięki śliczne, to ja już na tyle. Więcej dziś anteny raczej nie zabieram. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam.
1: No, mam wrażenie, że wszystko tutaj też zrobiłeś dobrze. Czemu to nie działa? Nie wiem. Z tego, co pamiętam, kiedy zmieniałem sobie skróty w innej aplikacji, no to tam po prostu wystarczy podać nazwę tego elementu menu. Pytanie, czy to wtedy, jeśli właśnie mamy element, który zmienia swoją nazwę, czy wystarczy go dodać raz? I tego nie jestem pewny. Mniej więcej samo właśnie podanie tej nazwy teoretycznie powinno wystarczyć. Czemu nie działa? Nie wiem. No ja akurat to podcastów Apple nie używam, do podcastów to jeśli chciałbyś ewentualnie, może jakieś alternatywy, chociaż może nie o to pytałeś, ale nazwę na aplikację, no to jest Downcast. Ja akurat korzystam z Castro, które no, na Maca zoptymalizowane nie jest, aplikacja iPhone'owa, ale da się z niej korzystać. Też widziałem, że pomału deweloperzy też się przymierzają do dodania synchronizacji między urządzeniami. Jak już to dodadzą, to już w ogóle będzie super. No ale tutaj, no nie wiem, wydaje mi się, że wszystko zrobiłeś tak, jak tak powinno być.
2: I mam jeszcze wiadomość od Łukasza, tym razem wiadomość tekstową, więc ją odczytam. Cześć. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Odwagi, śmiałości, wytrwałości w walce o nasze prawa. A jest wiele do zrobienia. Ustawa o asystentach, pułapka rentowa czy respektowanie europejskiej ustawy o dostępności. A co do Blanchella 2, to również mam ten sam wkurzający problem, tylko że ten dźwięk w słuchawce jest bardzo cichy. Telefon się zawiesza, odczekuje 10 sekund, ponownie słychać dźwięk i telefon się budzi. U mnie ten problem zdarza się podczas szybkiego pisania na telefonie. W Blindshell 3 jest ta sama wersja systemu, a problem nie występuje. Pozdrawiam i jeszcze jest uśmiechnięta buźka.
3: No to ja jeszcze też a propos tego tematu, bo już jakiś czas temu Dawid napisał do nas, że u niego ten problem nie występuje na Blind Shellu. No to mamy 2-1. Jakby tak można jest. Było powiedzieć. No ale rzeczywiście miejmy nadzieję, że nie jest to jakaś próba producenta namówienia użytkowników Blind Shella 2, żeby się aktualizowali na trójkę. Taka trochę mało elegancka, a że rzeczywiście zostanie to naprawione, no bo tu z tego, co pisze właśnie Łukasz, to wygląda to tak, jakby faktycznie ten problem no, dotyczył może tej słabszej konfiguracji.
2: Być może. Być może tak. Zostało nam jeszcze kilka newsów. Na przykład, jak można podejść do tematu audiodeskrypcji filmów niemych?
0: No, okazuje się, że różne są na to pomysły. To znaczy, ja jak pierwszy raz zobaczyłem nagłówek właśnie w RNIB Tech Talk, no to pomyślałem, no pewnie normalnie, tak? No jest sobie film niemy, no to tym lepiej, bo jest więcej przestrzeni na to, żeby wmontować tam jakiś głos, jakiś dźwięki tego narratora, audiodeskrybera, który będzie opowiadał to, co tam się dzieje w tej warstwie wizualnej. No a okazuje się, że niekoniecznie, bo cóż się okazało? Jest inicjatywa w Wielkiej Brytanii, której przewodzi artystka Polly Goodwin i no ona wpadła na coś takiego, że filmy nieme tak naprawdę to są filmy, które najlepiej się odbiera, przynajmniej ona tak to ma, no nie jest osobą niewidomą, ale no tak chciała jakby to swoje doświadczenie przełożyć na nasze potrzeby, kiedy nic w tych filmach nie słychać, poza tym, co było w tych filmach zaplanowane, czyli po prostu warstwa muzyczna. No bo taki film niemy, no to lecą jakieś tam pewnie zdjęcia, klipy, bo to nawet jakby to przemieszczanie się tych obrazów było wtedy dość co takie podstawowe i też dość tak tempo robione. Jak na tamte czasy po prostu no taki był sprzęt i taka była też ta technika filmowa. I leciała sobie jakaś muzyka, i od czasu do czasu, ewentualnie, też zależy od filmu, pojawiał się jakiś jeden czy drugi napis, że ta postać niby coś mówiła i trzeba było sobie to przeczytać. No i ta właśnie osoba stwierdziła, że ona zrobi tak, żeby osoby niewidome też mogły w ten sam sposób te filmy gdzieś tam odbierać. I pomysł w ogóle na to, żeby w tę stronę pójść, podprowadziła z Nowej Zelandii, gdzie ktoś wpadł na pomysł, żeby osobom niewidomym puszczać treść opery przez apkę mobilną. I cel tego jest taki, że taka osoba niewidoma docelowo przeczyta sobie takie libretto, nie libretto, no przeczyta sobie taką operę, bo osoby widzące mają właśnie, kiedy opera jest śpiewana i tam nie zawsze do końca da się zrozumieć, co jest śpiewane, nawet jeżeli jest to w naszym języku. Osoba widząca ma pokazane napisy. No a tutaj osoba niewidoma miałaby sobie docelowo podłączyć monitor brajlowski i czytać ten tekst na monitorze brajlowskim. No i ktoś tam z tego korzystał, jakieś testy były. Ja nawet widziałem, że tam ktoś z moich znajomych niewidomych w Nowej Zelandii z tego skorzystał. I no co się okazało? Że do filmów można by to też wykorzystać, zostało to gdzieś zaimplementowane, już jakieś testy się odbyły. No i były jakieś pierwsze opinie takich użytkowników, no i tak jak można się było domyślać, no część osób stwierdziła, że kurczę, no ja to tam jednak wolę dźwięk, ja to tam jednak, mi nie przeszkadza to, że tam ktoś czyta, no fajnie jest, jak jest taki lektor, który opowiada, co się tam dzieje, więc w czym problem? Ktoś stwierdził, że no może rzeczywiście spoko, tylko to wszystko zależy od tego, jaki film i jak szybko kto czyta Braille'a. No bo jak ktoś czyta Braille'a szybko, jeszcze pamiętajmy, że na przykład angielski ma to pismo skrótowe, więc tam to też o wiele przyspiesza. Znaczy polski też, ale te skróty angielskie są dużo bardziej, mam wrażenie, rozbudowane pod pewnymi względami.
3: Przede wszystkim dużo więcej osób je zna.
0: To też, ale też filmy są różne nieme, bo nie każdy film niemy, a raczej chyba mniej, już nie wiem, różnie bywa. To są jakieś westerny przeładowane akcją, gdzie tam jeden szeryf goni jakichś tam złoczyńców, a tu ktoś wyciąga jakiś pistolet, próbuje strzelać, a na koniu biegnie, albo jakieś jeszcze filmy akcji ze wczesnymi jakimiś samochodami. No nie wszystko, nie wszystkie takie są takie i tam rzeczywiście tego dialogu jest też i tych napisów jest więcej i ciężko nadgonić, jak ktoś zwłaszcza wolniej czyta. No, były też próby czytania tego na kanucie, na tym wieloliniowym monitorze. No i tam jakoś nawet to chyba szło, aczkolwiek też ciężko było, żeby on to odświeżał na czas, żeby nadgonić i tak dalej. No i, bo w filmie niemym trzeba w takiej warstwie tekstowej dostarczyć naraz i audiodeskrypcję, i te, jak nie wiem, czy to flipy, no te napisy, tak? Te subtitles. To są te takie wtręty właśnie mówione, napisy mówione. No i jak to wszystko pogodzić, nie? No więc tutaj jest to jakieś wyzwanie. No, ma być teraz jakiś ponoć też dostępny online festiwal filmu w

sam, szczerze powiedziawszy, jak się do tego odnieść. Mi się wydaje, że ja osobiście bym nie wyrobił. Bardzo by mi się wolno czytało w ten sposób film. Żeby nie było, ja kiedyś film, nawet dwa filmy nieme w swoim życiu obejrzałem. Bo było to wymagane na jednym z moich kursów na studiach, na jednych z moich zajęć. I rzeczywiście, no, było to ciekawe, bo musiałem steamować się, że tak powiem, wejść w komitywę z moją mamą. I było to na swój sposób z korzyścią dla obu stron, bo mama opisywała mi, co się dzieje i jakie napisy wyskakują, a ja mamie tłumaczyłem napisy z angielskiego na polski, co dość fajnie się robi, bo przez to, że no, są to napisy, te dialogi nie mogą być jakieś wybitnie skomplikowane. To jest jakiś krótki napis, jakieś jedno zdanie naraz, które ta postać jedna powie, ta druga coś tam jej odpowie i potem znowu przez 5 minut jest cisza w kwestii dialogów. Nic się nie dzieje. Jakaś tam akcja się toczy na ekranie, ale napisowo nie dzieje się za wiele. Więc nie jest to nawet specjalnie męczące. Te zdania nie są długie, nawet jak ktoś nam je czyta, my musimy je przetłumaczyć i tak dalej. To się spokojnie da nadgonić. No i obydwie strony na tym jakoś korzystają. Skoro już jesteśmy przy filmach i tym, co jest w filmach powiedziane, a co my niekoniecznie gdzieś tam jesteśmy w stanie odebrać, to też trafiłem na bardzo ciekawy artykuł ostatnio przez Hacker Newsa. Otóż okazuje się, że Netflix rzekomo wysyła do swoich reżyserów takie instrukcje, że jak będą pisać scenariusze, do scenarzystów, jak będą pisać scenariusze do jakichś tam dla nich filmów, to mają w ten sposób prowadzić dialog, żeby postać oznajmiała, co zamierza zrobić. I to jest bardzo subtelne, bo to nie brzmi jak audiodeskrypcja, to bardziej chodzi o to, bo w kinematografii jest taka zasada jak show, don't tell. Chodzi o to, żeby więcej rzeczy takich właśnie w kwestii tego, co postać zamierza, co postać tam planuje i tak dalej, nie było zawarte w dialogu, a było pokazane w filmie. Znaczy, to może też się jakoś oprzeć o dialog, ale chodzi o to, żeby postać nie mówiła tam, zamierzam wyjść za kogoś tam, albo a teraz pójdę zabić, oczywiście w jakiś taki sposób, że to pasuje do dialogu. Tylko widzimy nagle scenę i w scenie coś tam się dzieje, ewentualnie postaci o czymś rozmawiają i z tej rozmowy wynika, że coś tam się zdarzy. No ale się okazuje, i to jest dobra metoda w momencie, kiedy chcemy rzeczywiście widza utrzymać przy ekranie. No ale okazuje się, że Netflix z jakiegoś powodu, może im to wyszło w jakichś statystykach, może, nie wiem, takie zrobili badania rynkowe i tak się okazuje, a może to jest kwestia jakichś konkretnych typów filmów, chcą bardziej pójść w taką opcję, żeby widz mógł dany film śledzić, mimo że w tym momencie nie patrzy na ekran, że ten film sobie leci w tle do jakiegoś tam gotowania, sprzątania, prasowania i ta osoba sobie po prostu bardziej do tego filmu słucha, niż go ogląda. I jako przykład takiego filmu, gdzie to ostatnio weszło, było podane Irlandzkie życzenie. No Irlandzkie życzenie jest komedią romantyczną z Lindsay Lohan. Ja nawet ten film obejrzałem specjalnie, żeby zobaczyć, o co chodzi. I szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby te dialogi, które tam w wyniku tego miałyby niby powstać, były jakieś bardzo nienaturalne. Więc albo ja jestem już do tego przyzwyczajony, bo po prostu komedie tak działają. Zauważcie, że przecież takie sitcomy typowe, czy w Polsce jakichś, nie wiem, Kiepskich, Miodowe lata, czy gdzieś tam za granicą jakieś Przyjaciół, Friends, czy How I Met Your Mother, czy inne tego typu rzeczy. No może to nie jest typowy sitcom, ale okej, komedia z takim dość lekkim przebiegiem historii. Da się zasadniczo oglądać, okej, u nas jeszcze jest Rodzina Zastępcza, da się zasadniczo oglądać bez audiodeskrypcji. Oczywiście tam jedna czy druga rzecz nam umknie i jest wersja audiodeskrypcyjna tych różnych seriali, ale jak nie będziemy widzieć, to też za dużo tam nie stracimy, za dużo się nie stanie. I może chodzi o to po prostu, żeby te dialogi prowadzić tak, one będą oczywiście dalej tam w stylu tego filmu, tak? Ale dużo więcej takich zamiarów postaci, jakichś tam rzeczy, które normalnie byłyby pokazane jakoś tam filmowo, będzie wypowiedzianych na głos. Zobaczymy. Może to doprowadzi do tego, że będzie trochę mniej naturalnych dialogów, ale jak słuchałem tego, jak oglądałem to Irlandzkie życzenie, no nie sądzę, żebym ja to jakoś wyhaczył. Może jestem po prostu przeciętnym widzem. Albo też, no może się potem na dłuższą metę okazać, że

0: filmów dużo więcej da się wynieść bez audiodeskrypcji. No nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Chyba też za słaby jestem, żeby ocenić artystyczny walor tego typu zabiegu. Ale pożyjemy, zobaczymy, co się w tym roku na przykład z Netflixa, ze stajni Netflixa urodzi. No i jak będzie to dla nas tam percepcyjnie wyglądało.
1: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: Dobry wieczór, Paweł Podolski, z tej strony się ukłania.
1: Dobry wieczór, Pawle. Jakbyś mógł troszeczkę bliżej mikrofonu się pojawić, bo słychać bardzo dużo twojego pogłosu, a mało ciebie, więc...
2: To już oczywiście, mam nadzieję, że teraz...
1: No i fantastycznie.
2: No, super. Słuchajcie, pytanko mam bardzo krótkie. W telewizji pojawiają się reklamy tej karty Zen. To jest coś podobnego do Revoluta. I chciałem się zapytać, czy ktoś z was miał z tym do czynienia. Ja pobrałem na Androida apkę, zainstalowałem. No i mogę ze swojej strony powiedzieć, że dostępność tego jest tragiczna, żeby nie powiedzieć żadna. Jest to jakiś litewski bank, który wydał kartę, gdzie jeżeli dokonujemy nią płatności, no dostajemy różne tam zwroty, paybacki, promocje i przede wszystkim gwarancje na elektronikę, ubezpieczenie. Jeżeli kupimy sobie na przykład telefon, to możemy mieć jakby ubezpieczenie w ramach abonamentu tej karty. No ale niestety po zainstalowaniu aplikacji no właściwie nie jestem w stanie ani zobaczyć, jaki jest numer tego konta Zen, ani nie jestem w stanie przeczytać numeru karty, no bo wszystko jest na zasadzie właśnie obrazków i trzeba by pewnie jakoś użyć coś do rozpoznawania jakichś OCR-ów, a i tak przyciski są praktycznie niepoetykietowane, więc nawet spróbowałem użyć sztucznej inteligencji w komentarzy, no ale te opisy to one też niewiele wynosiły, więc...
1: Czyli krótko mówiąc, słabo to wygląda.
2: No, delikatnie mówiąc, to w ogóle nie wygląda.
1: No pytanie jak na iOS-ie, być może tam działałoby to jakoś lepiej. Ja nie testowałem, ale może ktoś z naszych słuchaczy, albo z was no, tutaj testował. Ja też nie. No, chyba jednak
2: dlatego
1: nie.
2: Dlatego właśnie pozwoliłem się zapytać, bo to nigdy nie wiadomo, prawda?
1: No dokładnie, może kogoś też właśnie zachęciły te reklamy, które się pojawiają i próbował.
2: No to właściwie tyle. Wszystkiego dobrego na nowy rok dla wszystkich.
1: I wzajemnie.
2: Jakby ktoś coś wiedział, to super.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki, Pawle.
0: Ja Zen chciałem kiedyś spróbować, ale właśnie wiem, że tam też opłaty były jakieś wtedy już, przynajmniej jak ja się tym interesowałem, trochę wyższe niż w Revolucie. No ostatecznie zdecydowałem się wtedy na cinkciarza, ale cinkciarz aktualnie jest w tarapatach, także powrót do Revoluta.
3: Ukazał się na przykład 9. odcinek podcast Ebu in Action, Pawle, więc podejrzewasz tam tematów też będzie zapewne kilka. No,
0: 3 główne sekcje, to znaczy podcast ma budowę taką jak zwykle, czyli najpierw są nowości z samej Unii Europejskiej Niewidomych, takie wewnętrzne, co tam ostatnio robili, na jakich byli wydarzeniach, jakie ostatnio przedsięwzięcia. Potem w tej sekcji głównej, która się nazywa u nas Focus Topic, omawiamy sobie, co się tak zasadniczo wydarzyło w ciągu tego roku, właśnie też w samej Unii, zważywszy na to, że no właśnie, po pierwsze mieliśmy zmianę zarządu, więc nowe osoby się pojawiły, nowe twarze u władz zawitały. Po drugie były wybory do Europarlamentu, więc to też było jakoś tam podsumowane z perspektywy tego, jak właśnie przebiegła dostępność tego procesu. No i też paraolimpiada, igrzyska paraolimpijskie raczej w Paryżu. I dużo podsumowań, dużo reklamowania pewnych inicjatyw, które ruszyły. Było podsumowanie tego spotkania, które się odbyło ostatnio. Odbyło się jedna z komisji, która zajmuje się między innymi też zatrudnieniem i życiem społecznym. osób niewidomych i słabowidzących spotkała się właśnie w Warszawie, więc tam też krótkie podsumowanie tego wydarzenia. Między innymi z takich ciekawszych inicjatyw, i do tego jeszcze muszę dotrzeć, bo albo źle zrozumiałem zamysł, albo gdzieś to jeszcze dopiero się uruchamia. Jest coś takiego jak European Membership Platform, czyli ta Unia uruchomiła właśnie takie forum, gdzie osoby z dysfunkcją wzroku z całej Europy mogą się ze sobą komunikować i wymieniać różnymi poradami, zadawać sobie nawzajem pytania i w jakiś sposób się wspierać różnymi trikami, jak żyć z dysfunkcją wzroku. Więc jeżeli tylko się dowiem, na ile to jest otwarte i jak można dołączyć, to na pewno wam to tutaj przekażę. Sam jestem zresztą zainteresowany przyłączeniem się. No i podsumowanie takich różnych działań, trochę spojrzenie w przyszłość, na czym będzie się skupiała polityka Europejskiej Unii Niewidomych. No i też na sam koniec, zazwyczaj mamy tą sekcję i tym razem nie jest inaczej, correspondent section, czyli jakby rozmowa z korespondentem specjalnym, z wysłannikiem, a wysłanniczką naszą w tym wydaniu była Ania Urszic ze Słoweńskiego Związku Niewidomych i również opowiedziała nam o kilku projektach, które ostatnio związek podjął w zakresie między innymi dostępności turystyki, tam jeden projekt się ostatnio zakończył, dostępu do zajęć sportowych, no i kilka jeszcze inicjatyw zostało wymienionych, więc jeżeli któryś z tych tematów was interesuje, to możecie albo wysłuchać najnowszego odcinka EBU in Action, albo zapoznać się z tekstową jego wersją, czyli z transkryptem, który również tam jest dostępny. Może to będzie łatwiejsze, jeżeli ktoś by chciał sobie to, o czym tam mówimy, na język polski przetłumaczyć. No a my już nowy rok, więc będziemy się pewnie niebawem, no za jakieś parę miesięcy, zbierać do 10. okrągłego odcinka podcastu. No a co w nim? No to się jeszcze okaże.
3: Przechodzimy do drobnych newsów. Kilka jest drobnych newsów. Chyba Piotrek zaczyna, zdaje się.
4: Chyba tak. I zaczynamy od kontynuowania wątku, który rozpocząłem w przedświątecznym cykloprzeglądzie, który myślę ucieszy użytkowników Androida, no bo wtedy wspominałem o tym, że WhatsApp na Androidzie dołączył do zasadnego grona aplikacji, które dodały czynności, czyli tak jak na iOSie byliśmy w stanie, wybaczcie tutaj zapożyczoną terminologię, no używając w pokrętła po prostu tak kontrola czytania, in fact przetłumaczone zostało, wykonać szybko różne czynności, najpierw na wiadomościach, także mogliśmy szybko sobie na wiadomość odpowiedzieć, przekazać dalej, takie faktycznie najbardziej potrzebne polecenia zostały dodane. No i wtedy mówiliśmy o tym, że na tej pierwszej wersji to te czynności zostały dodane wyłącznie na samych wiadomościach. Natomiast na iOSie mamy też czynności na czatach. Kiedy jesteśmy na liście czatów, mamy jakąś konwersację wybraną, no to można ją szybko wyciszyć, zaznaczyć jako przeczytaną, zarchiwizować, chyba tam parę jeszcze innych opcji jest. No i teraz użytkownicy Androida też będą mogli z podobnych opcji skorzystać. Tutaj ponownie mamy informacje z portalu Accessible Android na ich Mastodonie. Pojawiła się informacja, że WhatsApp dodał kolejne czynności, tym razem właśnie na liście czatów. Na ten moment to jest w wersji beta. Wersja ma numerek 2.25.1.11. Ponoć beta jest pełna, ale pliki APK można ściągnąć, na przykład APK Mirror ma tą betę, gdyby ktoś chciał przeskoczyć kolejkę i sobie tą nową wersję ściągnąć. A jakie mamy akcje, czynności? Na przykład otwórz czat, wybierz, wyświetl pasek narzędzi na akcję na wielu czatach, dodaj skrót do czatu, wyświetl kontakt, usuń czat, dodaj do listy, zarchiwizuj, zablokuj, wycisz powiadomienia, przypnij czat i oznacz jako nieprzeczytany. Przypuszczam, że oznacz jako przeczytany też się będzie wyświetlało. No także chyba wszystkie funkcje, które byśmy mogli potrzebować i jeszcze więcej zostały dodane. Także myślę, jak najbardziej informacja na plus.